0: Udało nawet wczoraj trochę potestować, i wczoraj jeszcze było czasami tak, że się zdarzyło temu zawiesić i wysypać. Jeszcze na przykład na jednej z ostatnich bet były problemy, bo Elten ma taką funkcję, że możemy się poruszać po naszej przestrzeni kanałów stereo. My się przesuniemy na przykład na prawo, to jakby cała reszta przesunie nam się na lewo, tak jak w przestrzeni, no w rzeczywistej. Faktycznej przestrzeni. Jeżeli my pójdziemy w prawo, to będziemy słyszeć innych po lewej stronie. I w ten sposób możemy mieć na kanale osób ileś, i nagle, jeżeli konwersacja rozczłonkuje się na dwie, to sobie możemy odejść na bok, inni sobie mogą odejść na drugi bok, i będziemy sobie my rozmawiać, i oni sobie będą rozmawiać, i niby się będziemy słyszeć, ale nie będziemy sobie za bardzo przeszkadzać.
1: A czy to, jak przechodzimy sobie w lewo i w prawo, to też działa tak do tego stopnia realistycznie, że im dalej jesteśmy na przykład od siebie, to tym ciszej się słyszymy? Czy to tylko
2: Tak
1: jest
2: ma
1: po prostu
2: być.
1: balans?
2: Tak ma być. Na razie są z tym problemy, natomiast tak ma docelowo być. I też ma to działać przód tył. Ja tu widzę w ogóle na przykład bardzo duży potencjał, jeżeli chodzi o podcasty. Są na przykład cztery osoby. Każdy jest ustawiony troszeczkę gdzie indziej. I teraz załóżmy, jest prowadzący. I podchodzi do kogoś, bo coś tam chce sobie rozmawiać. I ktoś inny, który jest trochę dalej, coś chce powiedzieć. I teraz prowadzący sobie decyduje, czy ma podejść do tego drugiego gościa i tego pierwszego troszeczkę w związku z tym wyciszyć, czy zostać tym przy tym pierwszym. I to się dzieje jakby bardzo tak naturalnie, tak? Że jakby na przykład, gdybyśmy kiedyś, hipotetycznie, robili tyfloprzegląd na Eltenie, to mogła być nasza sytuacja taka, że Mikołaj sobie mówi i na przykład ja mu się wcinam, ale Mikołaj, na przykład ty, Michał, jesteś przy Mikołaju, więc mnie to tam coś słychać, że ja coś tam mówię i ty możesz zdecydować, czy podejść do mnie, tym samym Mikołaj się trochę wyciszy, czy też zostać przy Mikołaju, mnie tam nie ma. Mało tego, można będzie na przykład, wiem, że tam takie są plany, umieszcza się w źródła dźwięków różnych. To może być muzyka, to może być coś tam jeszcze. I na przykład też ktoś chce zrobić na przykład podcasta z jednym gościem. No to na przykład zaczyna od muzyki. Tę muzykę ścisza, podchodzi do człowieka, wtedy ten człowiek mu się automatycznie przygłaśnia. I może jakby robić takie podcasty dość mocno i fajnie zautomatyzowane, praktycznie bez narzędzi do tego. I to wszystko teoretycznie może być bardzo takie naturalne. W najnowszej na przykład becie wszedł algorytm redukcji szumu, taki mniej więcej taki sam jak na TikToku. I z tego co wiem, on działa. Opóźnienia też są dość małe. Na razie może być problem troszeczkę ze stabilnością. To znaczy, program ma raczej priorytet, żeby to działało szybko niż stabilnie. Znaczy, żeby to się nie cięło. Jeżeli to się zaczyna dziąć, to się trochę tnie, tak. Rzeczywiście tu nie ma takiej zoomowej odporności na wszystko. Znaczy na wszystko, no na jakieś tam
1: Jeżeli
2: zacięcia.
1: coś zaczyna być nie tak, to po prostu Zoom stara się to
2: To zaczyna to.
1: niwelować i tyle. No a to też wiadomo, że jeżeli no, będzie działała sieć źle, no to się nic z tym nie zrobi.
2: Dokładnie. Także, ale no jakby mamy kolejne narzędzie, które ma potencjał. Zobaczymy, ile funkcji będzie w to wszystko wdrożone. Natomiast no, myślę, że jakby jeżeli będziemy chcieli pogadać z kimś, kto ma konto na Eltenie, to będzie to bardzo proste. Przynajmniej w tej chwili jest to już bardzo proste. Po prostu wchodzimy w konkretną rzecz, konferencję, tworzymy kanał, nazywamy go, ewentualnie wybieramy jakieś tam parametry. Kto się do nas dołączy, to po prostu jest na tym kanale. Mają być rozmowy też prywatne teoretycznie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: Tomku, okazuje się, że dostaliśmy takie w ogóle pytanie. Co to właściwie jest ten Elten? Kacper nas zapytał. To może warto powiedzieć, bo może nie wszyscy
2: Tak.
1: wiedzą.
2: Elten to jest taka platforma dla niewidomych, portal, która ma jakby zrzeszać osoby niewidome w pewnym sensie. Tam mamy fora. Tam mamy możliwość pisania bloga, w dodatku na WordPressie, więc te blogi mogą być też dla osób widzących jakoś tam jakoś znośnie pisane. Znaczy ja się nie znam za bardzo na WordPressie. Wiem, że tam jest ileś wtyczek pododawanych, które coś tam mogą z tym zrobić. Jest ileś jakichś tam tych, jak to się nazywa, schematy? Nie schematy. Szablony. Nie pamiętam.
1: Szablony, motywy.
2: Motywy, o. Jest ileś tam motywów do wyboru, jest tam ileś czegoś. Jest forum i w dodatku każdy może założyć swoje forum. Czyli na przykład jeżeli chcielibyśmy porozmawiać, nie wiem, z miłośnikami transportu publicznego albo zwierząt futerkowych albo czegoś jeszcze, możemy sobie założyć jakąś własną grupę. Możemy sobie tę grupę ukryć, żeby inni nie mogli tej grupy znaleźć i możemy sobie jeszcze zrobić tak, żeby nie każdy mógł wejść na tę grupę, nawet jeżeli ją widać, czyli na przykład na zaproszenie jakąś grupę. I ten mechanizm nawet działa. I to są chyba takie najważniejsze funkcje. No, teoretycznie jest, chociaż ostatnio działa tak sobie odtwarzarka YouTube. Jest teoretycznie, to moim zdaniem trochę wymaga rozbudowy, na przykład czytnik stron opartych na WordPressie. Jest sporo stron z artykułami, z newsami, z czymś takim, które są oparte na WordPressie. I jeżeli ten WordPress nie jest za bardzo pozmieniany, to Elten jest teoretycznie w stanie zagregować jakoś te treści i można sobie, powiedzmy, czytać w taki bardzo, bardzo przystępny sposób różne strony właśnie na tym oparte. Niestety na razie to jest, mam wrażenie, funkcja, która sobie powstała, bo w sumie Dawid znalazł, czyli autor programu Dawid znalazł wsparcie i w sumie to dodał, bo czemu nie, ale jakoś nie zajął się za bardzo tą sprawą, a moim zdaniem można by było w kilku ruchach zrobić to prościej i fajniej, ale nieważne. W każdym razie no to jest taki kombajn różnych rzeczy, funkcji dla niewidomych. On trochę wyszedł jakby z podobnych założeń co Klango, a teraz chyba autor chce się trochę odciąć od takiego porównywania do Klango właśnie. Niemniej trochę jeszcze z filozofii Klango tam zostało. O, tak powiem.
0: Tak, na razie jest to dostępne na Windowsie. Jest to jakoś, ale z bardzo dużym naciskiem na jakość, dostępne w przeglądarce. Inne platformy tak mają być i podejrzewam, że kiedyś będą, ale na razie ich jeszcze nie ma.
1: Dokładnie, więc trzeba po prostu poczekać. No i w każdym razie elten.net.eu, jak dobrze pamiętam adres, elten-net.eu. To przynajmniej na razie jest,
2: chyba tak.
1: Jest adres.
0: Tam jest wersja stabilna, bo też musimy powiedzieć, że na razie to rozmowy głosowe mamy w betach prywatnych, do których się trzeba, że tak powiem, dostać. Ten, kto sobie na przykład skompiluje kod z GitHuba, ten sobie skompiluje kod z GitHuba, ale generalnie są one w betach prywatnych.
2: No to będę, ja sobie na przykład to zrobiłem z ciekawości i okazuje się, że ja nie umiem programować, nie jestem programistą, nie znam kompletnie tych narzędzi do kompilacji. Niemniej, jeżeli po prostu robiłem to, co było napisane krok po kroku, to się udało.
1: Tak, no, czyli po prostu wniosek z tego taki, że Dawid napisał dobre readme. I to się chwali. Tymczasem jeszcze mamy jedną wypowiedź a propos rozmów głosowych od Marka. Co do konwersacji głosowych na Eltenie, uważam, że jest to bardzo fajna funkcja. Pozdrawiam wszystkich prowadzących, a dziękujemy Marku, pozdrawiamy Cię również. Tak, Mikołaj, ja jeszcze coś?
0: Dodam, że teraz mi to tak przyszło do głowy. Co ja bym widział zrobione na tej zasadzie właśnie? Konferencje wszelkiego rodzaju. Bo ja byłem na przykład na konwencji NFB zrobionej wirtualnie, gdzie tam po prostu każda budka wystawcy to był osobny meeting na Zoomie. No i okej, można. Ale czy to działa dobrze, to ja bym nie powiedział. I ja uważam, że zdecydowanie lepiej by tu właśnie działała taka forma, gdzie mamy góra, dół, lewo, prawo, góra, dół, lewo, prawo,
1: no,
0: i sobie chodzimy.
1: No to prawda. To by było w ogóle fajne.
0: Dokładnie. Wielki korytarz. Na korytarzu sobie możemy pogadać z ludźmi, których spotykamy. Po lewej i prawej stronie korytarza budki. I sobie możemy wchodzić.
1: No to rzeczywiście by było ciekawe, to znaczy ja się zastanawiam, jak na przykład rozwiązać kwestię interakcji, jeżeli do danej budki by, powiedzmy, podchodziło kilka osób w takim przypadku.
0: I jak na prawdziwej konferencji.
1: No tak, kolejeczka.
0: Czekasz w kolejce.
1: Dokładnie.
0: Kolejeczka, dokładnie. Tylko że zgrupowana bardziej kolejeczka niż linia, tak? Bo to wiadomo, że wtedy osoby mogą wnikać w ciebie wirtualnie i lepiej słyszeć, co się dzieje, jak sobie tylko stoją. No ale fakt jest faktem.
1: No, to rzeczywiście mogłoby być interesujące. Kto wie, jak się Elten rozwinie, to może i na nim uświadczymy kiedyś jakieś takie wirtualne konferencje. Czemu by nie?
0: W ogóle, jak już jesteśmy w temacie, bo to taki jakiś lekki gdzieś tam news, który mi się przewinął. Organizacja amerykańska Federacja Niewidomych, NFB, o której myśmy tu już kilka razy mówili, bo właśnie to oni tę wirtualną konwencję w lipcu organizowali, teraz boryka się z tym, z czym borykało się Hollywood i wiele innych amerykańskich grup społecznych i organizacji, czyli z jakimiś kwestiami nadużyć seksualnych. Jedna kobieta po prostu wyszła z historią, jak to jeden z instruktorów robił rzeczy, których żaden instruktor wobec swojej uczennicy robić nie powinien. No i się, jak to zwykle bywa w takich przypadkach, jedna kobieta dała odwagę reszcie kobiet.
1: I się okazało, że to nie był przypadek jednostkowy.
0: Dokładnie, i się troszkę tam posypało. Już takie gdzieś tam do mnie sygnały dochodzą, bo się próbowałem czegoś więcej dowiedzieć, bo to wiadomo, na razie to są po prostu... Trzeba mieć źródła i ludzi odpowiednich obserwować, żeby coś więcej wiedzieć. Podobno to też jest tak, że tam większość osób, nawet na wyższych stanowiskach, to wiedziała, co się święci. I teraz po prostu próbuje się podobno tam co niektórych rozliczyć. Więc jak widać i wśród niewidomych, bo to są bardzo często przypadki osoba niewidoma osobie niewidomej, to jak widać i wśród niewidomych zdarzają się takie sytuacje związane z gwałtami i podobnymi przypadkami.
1: No to jest oczywiście przykre i myślę, że to nie będę odosobniony w tej opinii, natomiast no, z drugiej strony, dlaczego wśród niewidomych miałoby być inaczej? To zawsze jest tak, no, że jesteśmy takimi samymi osobami, jak pozostali członkowie społeczeństwa, tyle tylko, że nie widzimy i tak samo wśród nas znajdują się osoby i dobre, i złe, i takie, które mają też jakieś nieczyste zamiary, to absolutnie no nie jesteśmy, nie mamy żadnego mandatu na to, żeby być kimś lepszym. A tymczasem zaglądamy do wypowiedzi naszych słuchaczy. Marek jeszcze napisał, że ostatnio pojawił się problem ze stroną Grzegorza Złotowicza, gdzie można było sprawdzić emisję programów z audiodeskrypcją. Kiedy wchodzę w przycisk pobierz listę programów z audiodeskrypcją, to po jakimś czasie zamiast listy programów z audiodeskrypcją wyświetla się komunikat, że wyświetlono 0 z 0 programów z audiodeskrypcją. Czy u was też jest tak samo? Czy są jakieś alternatywne źródła do sprawdzania emisji programów z audiodeskrypcją? Ta strona Grzegorza Złotowicza była bardzo fajna i szkoda, że już nie działa, przynajmniej u mnie. Robercie, ty wiem, że bardzo wnikliwie śledzisz programy z audiodeskrypcją. Może coś więcej na ten temat? Zauważyłeś te problemy? O, gdzieś tam Robert chyba uciekł. No dobrze, to może jeszcze wrócimy do tego za chwilę. Teraz będzie o niekonwencjonalnym sposobie na wdrożenie dostępności w jednym z instrumentów wirtualnych i o tym Tomek.
2: Nie pamiętam.
1: Tomku, już jesteś odciszony.
2: Już jestem, tak?
1: Już jesteś.
2: Dobrze, okej. Tak, bo rzeczywiście jest... Znaczy, generalnie na szczęście problem dostępności zaczyna być dostrzegany również wśród producentów oprogramowania muzycznego. Nie jest to może jeszcze jakaś straszna rewolucja. Niemniej, no, coraz więcej generalnie rzeczywiście tych firm na to zwraca uwagę. I teraz właśnie jedna z firm Teraz akurat nie pamiętam, jak się ta firma nazywała. Wolałbym nie mówić, żeby nie wprowadzać błąd. W każdym razie wpadła na dość ciekawy pomysł na dostępność swoich produktów. To znaczy, to są instrumenty wirtualne do tak zwanego samplera Kontakt.
1: To nie jest w Tomku przypadkiem Sonokinetics?
2: A tak, to jest rzeczywiście, tak właśnie coś wchodziło mi do nazwy, nie byłem pewien, czy to, bo tych Sono to jest dużo. I teraz generalnie te instrumenty do Kontakta są z założenia niedostępne i takie najprawdopodobniej pozostaną pod takim klasycznym względem. Znaczy nie da się zrobić tak, żeby ten interfejs był dostępny. To znaczy nie da się zrobić z perspektywy producentów konkretnych instrumentów wirtualnych. Dlatego, że oni jakby nie mają do tego dostępu, żeby ten interfejs zrobić na innych kontrolkach niż te, które są podane w Kontakcie, one są niedostępne. Natomiast okazuje się, że można zrobić taki, co się nazywa self-voicing, czyli taki sam, taki udźwiękowiony nie głosem syntetycznym, tylko przy pomocy nagrań, lektora. I jeżeli mamy to włączone, a to się da włączyć, ponieważ ten produkt jest kompatybilny z tym NKS, czyli dla użytkowników Complete, to jest generalnie informacja tak naprawdę, to powinien od tego zacząć. I te produkt, i te, ten instrument konkretny ma coś takiego, że jeżeli kręcę sobie pokrętłem, to mówiona jest wartość parametru, który zmienia. Mówiona jest przez lektora, bo to się rzeczywiście da zrobić w przypadku produktów z Kontaktem. A zrobione jest to dlatego, że generalnie to, jeżeli dotykam pokrętła jakiegoś tam, to syntezator mówi, jaki to jest parametr. Że to jest na przykład czas pogłosu. Ale jaki tam jest konkretny czas pogłosu w tej chwili ustawiony, to ja się nie jestem w stanie tego tak prosto dowiedzieć. I dlatego ta firma zrobiła właśnie taki system, który jakby uzupełnia te informacje z Complete właśnie o takie informacje mówione przez lektora. Oczywiście one są wpuszczane w ten sam kanał dźwiękowy, w który jest wpuszczana muzyka, więc da się to wyłączyć. Ponieważ jeżeli bym chciał sobie na przykład któryś z tych parametrów, jak to się mówi, zautomatyzować, czyli zrobić coś takiego, że w trakcie utworu jakiś parametr mi się płynnie zmienia, no to niekoniecznie chciałbym, żeby cały świat się dowiedział, że teraz czas pogłosu wynosi 2,7 sekundy, teraz 2,9 sekundy, teraz 3,4 sekundy, albo jakieś ustawienie filtra to wynosi tyle, a teraz tyle, a teraz tyle. I żeby i trochę niefajnie byłoby to słyszeć w trakcie utworu, który jest na płycie. Dlatego można to włączyć, można to wyłączyć. No i widzący użytkownicy raczej nie byliby z tego powodu zadowoleni, że to co chwila mówi. W każdym razie no jest to jakiś sposób. No, po prostu to jest kolejna firma, która dostrzegła problem osób niewidomych. Firma dość znana jakby w środowisku. Może to nie jest jakby marka rozpoznawana przez absolutnie wszystkich, ale to też nie jest z drugiej strony marka, której nie zna nikt. To jest taka, no sporo osób jakby gdzieś tam tę markę kojarzy, które oczywiście zajmują się tworzeniem muzyki. Gdzieś tam mogli na to, na produkty, albo na przykład na tę nazwę gdzieś tam trafić. To taka ciekawostka troszkę.
1: No ale ciekawostka bardzo interesująca i to jest kolejne narzędzie, z którego mogą skorzystać niewidomi muzycy, którzy po prostu chcą coś nowego tworzyć i zawsze kolejne narzędzie, które można w swoim portfolio wykorzystać. I to cieszy, że jest wybór i oby tego wyboru było jak najwięcej. A teraz kolejna kwestia, tym razem system Fuchsia i plany rozwijania dostępności w tym systemie. O tym więcej wie Paweł.
3: Tak, Fuchsia jest to taki system Google, który ciężko powiedzieć, do czego on jest używany albo do czego będzie używany, bo to jest system, o którym dużo się gdzieś mówi, czyta się o nim w wiadomościach. Na samej stronie projektu jest napisane, że jest to system dla drobnych czy tam przenośnych urządzeń, który ma zapewnić bezpieczeństwo, ergonomię używania itd. No i teraz pod tym można rozumieć absolutnie wszystko. Są gdzieś jakieś pogłoski, że to może kiedyś zastąpić Androida, że Google zamiast naprawiać cały czas Androida i gdzieś tam z różnymi jego bolączkami zmagać się poprzez patchowanie i rozwijanie tego samego projektu, chciałby po prostu zacząć od nowa, z kompletnie nowym systemem. Inna wersja jest taka, i to chyba pamiętam, że była wersja bardziej oficjalna, bardziej taka podawana, kiedy system ujrzał światło dzienne, to taka, że to będzie system Google do różnego rodzaju urządzeń mieszczących się w kategorii internet rzeczy. Czyli nie smartfony, nie przystawki do telewizora, ale różnego rodzaju automatyka domowa, urządzenia inteligentnego domu i te wszystkie urządzenia, które nie pasują gdzie indziej, czyli jakieś inteligentne, no nie wiem, zestawy Hi-Fi, paletki tenisowe, jakieś tam urządzenia kuchenne i tak dalej. Chociaż prawda jest taka, że z tak płynnym opisem to tak naprawdę będzie można pewnie na tym systemie oprzeć jakikolwiek sprzęt i będzie to działało. Natomiast to, co osobom niewidomym gdzieś tam spędzało pewnie sens powiek, to czy ten system będzie dostępny. No bo jeżeli Google tak poważnie się do niego przymierza i w przyszłości będzie dużo urządzeń na nim bazujących, no to pytanie, czy my z tego skorzystamy. No okazuje się, że plany są. Ostatnio został wypuszczony plan tego, co się ma dziać w najbliższym czasie z systemem. Różne rzeczy tam wyszczególniono, natomiast jest też sekcja, która bezpośrednio mówi o dostępności. No oczywiście z ich strony jest to dużo marketingu, dużo takiego, że dbają, że oni chcą, że jest zaplanowane wprowadzenie specjalnych usług dostępności i tak dalej. Natomiast to napisał o tym autor artykułu w portalu rosyjskim Tiflo.com, które swoją drogą jest całkiem dobrym źródłem inspiracji, często dla mnie przynajmniej, jeśli chodzi o Tyflo Przegląd. Dostrzegł on, że już tak naprawdę Fuchsia, jakby się przyjrzeć tam temu, co w tym systemie już siedzi, ma zaimplementowane usługi dostępności jako takie, to znaczy same podwaliny tego, żeby takie usługi mogły tam być uruchamiane. Obsługę gestów dostępności, czyli to, co mamy w Androidzie, jeśli chodzi o Talkbacka na przykład, i syntezę mowy Google. No więc ewidentnie tam coś się dzieje w tą stronę, żeby czytnik ekranu taki pełnoprawny, czy to będzie Talkback, czy to będzie się nazywało inaczej i działało też inaczej, to się przekonamy, by się tam pojawił. No i myślę, że dobrze, cokolwiek z tym systemem się nie stanie, ważne, żeby dostępność tam była.
1: To się zgadza. Miejmy nadzieję, że będzie i że to się wszystko będzie rozwijało. Robercie, czy ty z nami jesteś?
4: Tak, jestem i słyszałem pytanie.
1: No właśnie.
4: Natomiast z przyczyn ode mnie troszkę niezależnych nie bardzo mogłem podejść.
1: No ale teraz możesz. Mikrofonu, możesz nam,
4: ale teraz już
1: powiedzieć.
4: Wiem. Słuchacz się pytał o audiodeskrypcję. Otóż chodzi o to, że winna jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i tam nie wyświetlają się dane programowe, które można pobrać. I dlaczego wyświetla się zero pozycji? Ja powiem, i tutaj ci, którzy są zainteresowani tą sprawą, proszę dzwonić do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ja podam infolinię dla abonentów. To jest 522 597 3101. Można tą infolinię znaleźć na stronie krrit.gov.pl, na stronie głównej. Dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ my dzwonimy, ja i jeszcze Przemek Rogalski, ale oni uważają, że to jest za mało ludzi i że nas można, że tak powiem,
1: zignorować
4: i że mało ludzi z tego korzysta, więc po co? I dlatego mamy przestój. Po prostu, a ja też no, nie będę z siebie robił jakiegoś kogoś i nie wiem, zmieniał głosów i tak dalej, bo nie wiem, numerów telefonów też nie mam za wiele, mam tylko jeden swój i po prostu stąd mój apel do słuchaczy Tyflo Przeglądu i przekażcie też innym, bo Jeżeli się nie da, to, to po prostu to nam nie ruszy.
1: Bo tu warto wspomnieć o tym i przypomnieć, że program, ta strona Grzegorza Złotowicza, to jest po prostu taka jakby nakładka na to, co oferuje nam Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
4: Mało tego, jak wejdziemy na stronę główną, to mamy link TV udogodnienia i to nas przenosi na stronę program.krrit.gov.pl i tam jak wybierzemy jakikolwiek kanał, na przykład przypuśćmy TVP1 i chcemy, wybierzemy na przykład rano, to mamy komunikat brak danych. W południe brak danych. W ogóle nam nie wyświetla żadnego programu na tej stronie. Nie mamy w ogóle, po prostu jest jakby strona, a nie ma w ogóle danych, które mają się tam wyświetlać. Nie wiem, kiedyś był taki problem, udało się go naprawić tam w Krajowej Radzie, ale teraz z powrotem się to zdarzyło, tylko teraz jesteśmy ignorowani po prostu już, bo to zaczęło się od tamtego tygodnia, tych pozycji było coraz mniej i myśmy zainterweniowali pierwszy raz, potem zainterweniowaliśmy drugi raz, no ale cały czas jesteśmy zbywani i stąd mój apel, dzwońcie Państwo pod numer właśnie 22 597 3101. Ten numer jest czynny do 15 każdego dnia, od poniedziałku do piątku, od 9 bodajże. I nie wiem, i pytajcie, dopytujcie się i monitujcie. Bo oni myślą, że nikt z tego nie korzysta i że to jest w ogóle do nikomu do niczego niepotrzebne. Bo prawdopodobnie oni patrzą na wejścia na stronę, a nie na zapytania z API. Bo strona Grzegorza pyta po prostu API serwera. I dlatego jest to ładnie tak było to tak ładnie wylistowane, tak? Natomiast sama ta strona w Krajowej Radzie, ta program.krrit.gov.pl jest, powiem szczerze, bardzo mało przyjazna i taka dość oporna. Natomiast no, było API, można było wymyśleć, Grzegorz wymyślił i mnóstwo niewidomych osób z tego korzystało. No tylko coś to krajowo.
1: Tylko jak nie ma czym tej strony Grzegorza nakarmić, no to samo się nic nie zrobi, więc to po prostu...
4: Dokładnie, więc to jest spowodowane właśnie przez nich. Coś, nie wiem, może ktoś im nie dostarcza programu, może ktoś im, nie wiem, pojęcia nie mam. I komunikat był tylko taki ze strony tych pani na infolinii, że no proszę pana, tylko pan dzwoni i jeszcze jeden pan. I czego wy chcecie? No dla dwóch osób to nawet nam się nie chce tutaj jakoś interweniować w tej kwestii. Ale jak więcej ludzi zadzwoni...
1: To może coś się uda.
4: 22 597 3101. Dzwońcie państwo, pomóżcie, a wspólnie może coś zdziałamy, bo my we dwóch nie damy chyba za bardzo rady. Tak mi się jakoś wydaje.
1: W tej sprawie dzwońcie... Krajowej Rady Radiofonii
4: i Telewizji pod infolinię dla abonenta, bo taki tam jest telefon, taki tam jest kontakt.
1: Tak jest. A w innych sprawach dzwońcie do nas na Zoomie, tyflopodcast.net/zoom, piszcie na Facebooku, piszcie na kontakt.tyflopodcast.net. Zapraszamy serdecznie. No właśnie, a propos tego, co do nas piszecie, to na przykład Grzegorz chciałby wiedzieć, kiedy będzie Elten na Androida. Grzegorzu, my sami tego nie wiemy i mam dziwne wrażenie, że również autor Eltena też tego nie wie, bo plany są plany, żeby powstała wersja na Androida, żeby powstała wersja na iOS-a.
2: Znaczy, tak, plany ale są, ale z tego kiedy? Co wiem, no, największy problem to jak zwykle, że tak zacytuję, robić nie ma komu.
1: Owszem.
2: Innymi słowy, no autor no jednak jest studentem informatyki, na studiach informatyki jednak trochę się dzieje, tam chyba jakieś ma jeszcze w ogóle oprócz tego, że tak powiem, jakieś zajęcie i po prostu no nie jest w stanie zrobić wszystkiego sam, zwłaszcza, że robi to pro publico bono, czyli po prostu i zwyczajnie za darmo. No i niestety, takie projekty, które są robione za darmo, no z reguły stoją gdzieś tam na liście priorytetów, bo po prostu nie ma na to zwyczajnie czasu, a że nie ma ludzi, którzy mogliby pomóc w czymś takim, bo to jednak też wymaga programowania, w dodatku programowania za darmo, no to też no, jest jak jest. I to po prostu wynika z materii, że tak powiem, ogólnej.
1: Więc może kiedyś, Grzegorzu, doczekasz się, jeżeli masz znajomych programistów, którzy chcieliby pomóc, no to może jakoś wspólnymi siłami coś by się udało. Wspominałem, że możecie

0: ponieważ to jest strona tego bota, do naszego Telegrama w celu na przykład podpinania do niego list mailingowych, kont, jakichś różnych innych rzeczy, komunikacji sprawnej i tak dalej. Tak, tutaj to się przydaje, ponieważ na przykład możemy wysyłać maile z wiadomościami głosowymi, załącznikami, wideo, zdjęciami i tak dalej. I możemy te maile pisać w wielu wiadomościach, czyli załóżmy w momencie, kiedy zaczyna się pisać wiadomość, to wysyłamy ją dopiero wtedy, kiedy jest komenda, czyli tych wiadomości może być w tym mailu dużo. Jest obsługa Markdowna, aczkolwiek podobno ona nie działa. W sumie zapomniałam tego sprawdzić jakoś tak bardziej.
1: A w jaki sposób, Paulino, zarządza się adresatem, tematem tej wiadomości i tego typu rzeczami? To są też jakieś komendy do tego?
0: Znaczy, procedura jest generalnie taka, że w momencie, tak jeszcze opowiem, jak zaczynamy komunikację z tym botem, dostajemy 9-cyfrowy adres domyślny, ale możemy też komendą nie pamiętam jaka była komenda, ale była jakaś komenda do ustanawiania naszego adresu takiego przyjaźniejszego. Na przykład ja sobie wzięłam paulinuxmapa@etlgr.com i jeżeli nie chcemy jakiegoś maila, to możemy go komendą /release wypuścić. I to się przydaje w momencie, kiedy będziemy chcieli jakiś mail, załóżmy na 10 minut, czyli zakładamy konto na jakimś serwisie lewym, który nam się nie przyda nigdzie później. Wiemy, że będzie od niego dużo spamu, więc zakładamy sobie takiego maila, jakiegokolwiek, abcdfg, na 10 minut, potem /release go wypuszczamy i nas nie interesuje. Co do wysyłania wiadomości, komenda /send rozpoczyna procedurę. Bot pyta nas o to, z którego maila chcemy wysłać, ponieważ teraz jest błąd, że nie da się wypuścić maila domyślnego, więc mamy ten nasz i domyślny, załóżmy w moim przypadku, do wyboru. No więc w momencie, kiedy wybierzemy maila, pyta nas o temat, wpisujemy jedną wiadomością i pyta nas, nie o temat, tylko o adresata. I adresatów możemy rozdzielać przecinkiem, czyli możemy wysyłać masowo wiadomości. I pyta nas też o temat. Możemy wysłać wiadomość bez tematu. Tam jest stosowny przycisk Continue Without Subject. No i później wiadomość wysyła się już tak, jak powiedziałam. Kolejna wada tego jest taka, że bot nie działa w grupach. To znaczy w momencie, kiedy wpuścimy go do grupy i chcemy, żeby on nam zareagował na komendę, to poza komendą /start na nic nie chce reagować. Kontaktowałam się już z supportem, z tymi wszystkimi pytaniami, w sensie zadzwoniłam do nich, dali mi maila, napisałam na maila, nie odpowiedzieli mi jeszcze, ale jeżeli coś będę wiedzieć, to dam znać na pewno. Strona etlgr.com dla zainteresowanych.
1: Okej, to jest pierwsza rzecz, a coś jeszcze?
0: A druga rzecz dotyczy rozszerzenia do Chroma, które znalazłam dzisiaj, nazywa się SpotTube i służy znów do komunikacji, ale już jednostronnej, YouTube'a ze Spotify'em. Chodzi tu o to, że jeżeli załóżmy znajdziemy sobie fajną piosenkę na YouTubie i chcielibyśmy ją dodać sobie do Spotify'a, no ta procedura wygląda tak, że załóżmy bierzemy tytuł tej piosenki, wchodzimy w Spotify'a, szukamy, znajdujemy, sprawdzamy, czy to na pewno ta i dodajemy do playlisty. Natomiast to rozszerzenie do Chroma jest na tyle fajne, że mamy jakby to rozszerzenie, przycisk rozwijane. Tam wchodzimy w to rozszerzenie i od razu po aktywacji przycisku mamy tytuł tej piosenki i wykonawcę, możliwość wyboru playlisty i jeden przycisk do dodania, czyli obsługa jest prosta. Jedne, co trzeba zrobić, to trzeba zautoryzować dostęp tego rozszerzenia do naszego Spotify'a i można spokojnie sobie dodawać utwory do playlisty.
1: No niestety ze Spotify'em to ostatnio jest taki problem, że on się dość mocno zamyka na narzędzia, które chcą robić coś w drugą stronę. To znaczy, jeżeli my chcemy ze Spotify'a coś

0: wynieść, a mieli się wycofać z tego? To dobrze.
1: Tak,
0: to dobrze.
1: Taka informacja doszła, że miano jakoby się wycofać z tej zmiany po niezadowoleniu użytkowników.
0: To bardzo dobrze, bo były takie plany, na przykład serwis tunemymusic.com ostrzegał, że już za jakiś czas nie będzie można migrować sobie na przykład playlist między Spotify'em, a na przykład, no nie wiem, Deezerem, YouTube'em czy jakimiś tam innymi serwisami, bo są takie narzędzia, że ładujemy sobie playlistę z jednego i eksportujemy do drugiego i po prostu to na zasadzie wyszukiwania piosenek nam to później się dopasowuje.
2: I podejrzewam, że właśnie dlatego ta komunikacja jest jednostronna, bo może jeszcze ten autor na przykład nie wiedział, jak sytuacja wygląda i na ten moment zapewnił jednostronną, ale no cóż, jeżeli coś, no to wiadomo, że można się z nim skontaktować.
0: No jasne.
2: Można też poczekać na jakieś ewentualne nowości. Natomiast rzeczywiście skorzystałam, stestowałam, wszystko wygląda ładnie, szybko i funkcjonalnie. To cóż, na ten moment tyle ode mnie.
0: Okay.
2: Pozdrawiam i do usłyszenia.
0: Dzięki, Paulino, do usłyszenia. Pozdrawiamy cię również. Jeżeli coś będziesz jeszcze miała dla nas, jakieś ciekawe informacje, no to po prostu się odezwij. A tymczasem...
2: Dzięki.
0: A tymczasem ja mam dla was taką informację, która myślę, że może być z jednej strony ciekawa, ale z drugiej dla nas niestety troszeczkę bezużyteczna, co sprawdziłem przed momentem. Jest sobie aplikacja, która się nazywa Accessible Christmas i jest to aplikacja w założeniu całkiem fajna, bo jest to aplikacja opisująca dekoracje świetlne w Madrycie. To znaczy, no tam właśnie chyba jest dość dużo tych różnych światełek na okoliczność świąt i pomyśleli sobie twórcy tej aplikacji, że fajnie by było osobom niewidomym te dekoracje opisywać. No i wszystko fajnie, wszystko pięknie. Aplikacja jest dostępna, z tego co czytałem, na systemy Android oraz iOS. Działa w Madrycie na zasadzie geolokalizacji, to znaczy kiedy zbliżamy się do danego miejsca, to nas informuje o tym, że jest sobie dana dekoracja, jak ona wygląda, co przedstawia i można sobie te światełka tam oglądać i słuchać audiodeskrypcji tej instalacji świetlnej. Wyczytałem też informację, że nawet jeżeli nie jesteśmy w Madrycie, to możemy sobie również po prostu posłuchać tych opisów, po prostu, na zasadzie przeglądając listę i korzystając z tej aplikacji. Niestety wpisałem Accessible Christmas w wyszukiwarkę w App Store'a na kilka różnych sposobów i przynajmniej w Polsce ta aplikacja jest niedostępna. A szkoda, bo może byłoby to coś fajnego i zawsze można by się było z czymś nowym i interesującym zapoznać, ale może jeszcze aplikacja się pojawi, a być może na przykład użytkownicy Androida będą mieli więcej szczęścia i będą mogli sobie z niej spróbować skorzystać. Więc jeżeli interesują was dekoracje świetlne w Madrycie, no to Accessible Christmas. Możecie sobie na tę apkę gdzieś tam zapolować. A tymczasem z światełek przenosimy się do Messengera, który ostatnio lifting przeszedł i tu ponoć może się to nie wszystkim spodobać, ten lifting. O tym więcej Mikołaj.
1: Tak, bo jest nowa strona messenger.com, znaczy strona oczywiście istniała, tylko wygląd się jej zmienił. I to również dla nas, dla użytkowników, screen readerów, no, zauważymy tę zmianę. Bo czasami no, robi się czegoś redesign, ale tak naprawdę zmienia się, nie wiem, paletę kolorystyczną, ikonki i dla widzących to jest ogromna, ogromna nowość, a dla nas tak naprawdę układ pozostaje taki, jaki był. Tutaj nie, tutaj zmienia się wiele. Ja mam wrażenie, że ta strona to została chyba w ogóle przepisana od zera. Bo co? I co się zmienia dla nas? Mamy inną strukturę nagłówków, bo teoretycznie widzimy tych informacji więcej. Bo pod każdą wiadomością mamy informacje, właściwie przy każdej wiadomości, kto to wysłał i dokładnie o jakiej dacie. Bo to jest nagłówek i pod nagłówkiem mamy treść wiadomości. Mamy pod każdą wiadomością przycisk więcej działań. Jak sobie na ten przycisk naciśniemy, to teoretycznie mamy menu i sobie możemy tam odpowiadać, czego wcześniej nie mogliśmy zrobić. Możemy reagować i tego typu akcje wykonywać. No tylko, że to wszystko to jest jakaś wielka tabela, więc ciągle słyszymy komórka, wiersz i jakieś takie informacje o tabeli, których raczej myślę, że wolelibyśmy nie słyszeć. Po drugie, wszystko fajnie, odpowiadanie na wiadomości. Problem w tym, że bardzo ciężko jest to dobrze zrobić, bo bardzo często jest tak, że jeżeli klikniemy na to, ten przycisk zareaguj, to menu nam się otworzy i zamknie. Więc co my musimy zrobić? Musimy przywołać sobie skrótem myszkę do tego przycisku zareaguj. W tym momencie my najeżdżamy na niego myszką, więc pojawia nam się menu. Tam klikamy w odpowiedź. Przechodzimy do pola edycji, ale myszka jest nadal gdzieś na liście wiadomości. Czyli jak cokolwiek nam będzie przychodzić, to myszka nam znowu będzie najeżdżać na wiadomości, znowu nam się będzie otwierać menu, zgubi nam się fokus i będziemy w takim niebycie, nie będziemy za bardzo wiedzieć, co się dzieje w ogóle w polu do pisania wiadomości. Więc co musimy zrobić, jeżeli chcemy na przykład odpowiedzieć na wiadomość? Ustawiamy się na przycisku, tam chyba więcej opcji, czy działania to się chyba nazywa. Przywołujemy myszkę, otwiera nam się menu, z trybu przeglądanie najlepiej obsługiwać, klikamy odpowiedź, wylądujemy w polu edycji i w tym momencie znowu przywołujemy myszkę do pola edycji, żeby ona wyszła poza obszar wiadomości, żeby sobie spokojnie siedziała w tym polu edycji, bo tam nic i nikt jej już nie zagrozi i jak będzie cokolwiek gdzieś wyskakiwać, to nie będą nam się otwierać jakieś dziwne menu. Więc tak to mniej więcej działa. Nie jest to za fajnie, skacze ten kursor. Zwłaszcza jeżeli jesteśmy gdzieś przy górze listy, to on ma zdecydowanie mniejszą tolerancję na bycie przy górze listy i ładowanie starszych wiadomości. Bo kiedyś to było tak, że my musieliśmy podjechać na naprawdę samą górę, żeby on nam te starsze wiadomości zaczął ładować. A teraz jesteśmy gdzieś mniej więcej przy górze, więc on będzie myślał, że aha, my już dojechaliśmy, więc trzeba nam ładować jeszcze starsze i zaciągać sobie z serwera. A jak nam załaduje te starsze wiadomości, to nam gdzieś już fokus przeskoczy i nagle czytamy wiadomości z 13.18, a po chwili czytamy wiadomości z 7.05 rano, bo nam się coś tutaj załadowało dziwnego. Jakoś to tak działa niby dostępnie, niby lepiej, niby wszystko da się zrobić, a się nie dało, a tak praktycznie to ja jestem z tego średnio zadowolony. Zwłaszcza przy jakichś większych grupach, cięższych konwersacjach, gdzie się dużo dzieje naraz, to jak dla mnie jakoś ta starsza wersja, mam wrażenie, że czasami działała trochę lepiej. No poza tym problemem z brakiem możliwości faktycznie odpowiedzenia na wiadomości. Da się niby jakoś strzałkami poruszać po wiadomościach, ale screenreadery tego nie umieją oznajmiać. Więc to jest wszystko takie, no niby działa, ale... W każdym razie, bo zmian na Facebooku jest jeszcze kilka, bo nie tylko Messenger się zmienił, bo zmieniła się strona mobilna i to na gorsze, bo podejrzewam, że przez ten właśnie redesign, skoro to już jest tak dostępne, to wysyłanie wiadomości na stronie mobilnej postanowiono wyłączyć.
0: I wyświetla się, ten wątek jest pusty.
1: Tak, w ogóle nie działają. Więc jeżeli ktoś na przykład korzystał, jeżeli ktoś lubił, to nie pozostaje mu nic innego, jak korzystać z Messengera. Względnie, bo tego się dzisiaj dowiedziałem, że podobno, jeżeli ustawimy w Facebooku tak zwane hasło jednorazowe dla aplikacji, to możemy korzystać z Mirandy i ona nie powinna nas blokować. Będę to testował, będę to sprawdzał, zobaczymy.
0: Ja powiem szczerze, ja nadal nie jestem przez Mirandę blokowany nawet bez tego hasła jednorazowego dla aplikacji i to już nie jestem blokowany od mniej więcej roku. To już rok będzie, jak wyszła ta nowa wtyczka do Facebooka i przez ten czas ani razu nie zablokował mnie Face. Więc no rzeczywiście coś tam zrobiono, ale też skądinąd znam przypadki, że niestety ludzie są blokowani, więc może faktycznie warto sobie, a widzisz,
3: na przykład.
0: Faktycznie warto sobie ustawić to jednorazowe hasło, bo potem odblokowanie tego konta, no to już jest problematyczne niekiedy. Tymczasem...
4: Ja może jeszcze szybko wypalę, jeśli mogę.
0: Proszę.
4: Sprawdziłem, jeśli chodzi o aplikację do madrycką do światełek.
0: No.
4: Problem polega na tym, że ona jest w całości chyba po hiszpańsku. To też jej nazwa brzmi Navidad Accesible.
0: Pisane
4: Navidad przez V Accesible przez jedno S. I ona w sklepie Play jest niekompatybilna z moim urządzeniem, więc chyba niedostępna w Polsce.
0: A widzisz, no a ja znalazłem informację, że Accessible Christmas, że tak nazywa się aplikacja.
4: No tak, angielski tak. Na potrzeby artykułu,
0: I to obawiam się, że to jest niestety no to nasze słynne dziennikarstwo internetowe, które się karmi kopiuj i wklej i niestety później też jesteśmy czasem ofiarami tego, bo ja te informacje widziałem w kilku miejscach, bo na samym początku to chciałem w ogóle znaleźć informacje na temat tego, jak nazywa się ta aplikacja i w pierwszym źródle, do którego dotarłem, to w ogóle nie było nazwy, a później w iluś kolejnych była informacja o tym, że to się nazywa Accessible Christmas. No więc Navidad Accessible warto pamiętać. Jeszcze sobie też sprawdzę, może na iOS-a uda się ją pobrać. Ale to nie teraz, no bo teraz to się muszę zająć chociażby odczytaniem kolejnego komentarza, który napisał do nas Mateusz. Witam wszystkich. Czy da się przesłać plik dźwiękowy, na przykład audiobooka z Windowsa bez użycia iTunesa? Mateuszu, sposobów to podejrzewam, że jest kilka. Jest ta aplikacja, którą ja kiedyś wspominałem, Waltr 2. Coś tam chyba nawet nowego wychodzi, ale to jest płatne i to rzeczywiście wtedy umieści ci tego audiobooka, czy w ogóle te twoje pliki w odpowiednim katalogu twojego urządzenia, czyli tak jakby to zrobił iTunes, ale jeżeli nie jest to dla ciebie coś, co musi koniecznie być, to ja bym to zrobił inaczej, mianowicie użył Fubara, bo Fubarem możesz wrzucać sobie muzykę, możesz wrzucać sobie pliki audio przez FTP. Ja z tego korzystam, bardzo sobie chwalę to rozwiązanie, jest ono bardzo wygodne. No tylko jedna rzecz, co wrzucisz w ten sposób, możesz odtwarzać tylko Fubarem, niczym więcej. No więc to jest coś za coś, ale Fubar jest całkiem wygodny, całkiem dostępny, jak się go tam odpowiednio skonfiguruje. Jak to zrobić, odsyłam do audycji, którą wspólnie z Patrykiem Faliszewskim bodajże prowadziliśmy a propos Fubara w systemie iOS, bo to jest aplikacja, która no tak od samego początku to niekoniecznie jest dostępna i mamy problemy z jej obsłużeniem, ale jak się go skonfiguruje odpowiednio, no to już jest wszystko okej.
1: Sposobów jest jeszcze kilka. Mój sposób, na przykład, którego przez sporo czasu używałem, to było postawienie sobie takiego naprawdę prostego serwerka www na komputerze. Był kiedyś nawet taki plik w internecie, to był plik exe. Uruchamialiśmy ten plik exe, wyświetlał nam się nasz adres IP i jeżeli weszliśmy na ten adres IP z dowolnego innego urządzenia, no, w naszej sieci lokalnej podłączonego do tego samego routera, do tej samej sieci, do której podłączony jest nasz komputer, wyświetlała nam się po prostu lista plików w tym samym folderze, w którym mieliśmy ten plik. Czyli jeżeli na przykład wrzuciliśmy sobie ten serwerek do folderu książki i sobie go tam uruchomiliśmy, wchodzimy sobie tam na 192, 168, coś tam, co nam się pokaże, z dowolnego urządzenia, na przykład z iPhone'a, przez normalnie Safari i sobie przeglądamy normalnie nasz folder na dysku komputera. Mamy plik zip, klikamy, pobieramy, klikamy, że załaduj do VoiceDream i pobieramy to z taką prędkością, no na jaką pozwala nam gdzieś tam sieć Wi-Fi. Więc można też w ten sposób, zwłaszcza jeżeli chcemy coś gdzieś potem wrzucić, przenieść do jakiejś konkretnej aplikacji, do czegoś tego typu.
0: Tak, to jest też fajny sposób, chociaż no w tym przypadku, jeżeli na przykład mamy książkę i ona jest w formie iluś plików, to się trzeba naklikać, bo chyba nie ma możliwości.
1: Trzeba po prostu ją zzipować komputerem, bo przecież możemy, skoro i tak...
0: Tak, VoiceDream czyta zipy.
1: Tak, VoiceDream czyta zipy, absolutnie, VoiceDream czyta zipy.
0: Tak. Co my tu mamy dalej? Mamy pytanie od Kacpra. Czy pan Tomek pamięta, jak się nazywał ten dodatek do NVDA, który umożliwiał jako takie używanie samplera Kontakt? Tomku?
3: To znaczy, to nawet nie jest dodatek. Aha, wiem. Chociaż nie. Do Kontakta chyba tam nie było. Jest strona Accessible... Nie, Access for Music. Access4musit.com zdaje się. I tam są skrypty do między innymi do Kontakta. Jest wersja ich darmowa oraz wersja płatna. Kosztuje, zdaje się, 50 euro. To jest jedna rzecz. Jest Sibiak, ale on Kontakta nie obsługuje. Sibiak. Niestety. I Sibiak w ogóle mam wrażenie od jakiegoś czasu się nie bardzo rozwija. On po prostu zaczął być teoretycznie kompatybilny z NVIDIA 2019.3, wtedy kiedy były z tym różne problemy. Z nim i tak są jakieś problemy, przynajmniej ja miałem. Natomiast tam jest jakieś rozwiązanie tego problemu, ale w tej chwili w ogóle go nie pamiętam, tego rozwiązania. No i tyle, także nie ma, o ile mi wiadomo, wtyczki do NVIDIA, która obsługuje Kontakt.
0: Ale za to mamy kolejny temat, ale zanim ten temat, to jeszcze tu mam wypowiedź naszej słuchaczki Eweliny, która poleca nam kanał medyczny pod mikroskopem. To domyślam się, że jest to kanał na YouTubie. Dziękujemy bardzo, Ewelino, za polecenie, więc jeżeli macie ochotę tam zajrzeć, no to, to zajrzyjcie. Może będzie okazja, żeby dać suba swoją
3: drogą.
0: To
3: jest kanał chemiczny. Mhm. On rzeczywiście tam człowiek gada czasami często o medycynie, natomiast gość jest chemikiem i to jest jakby takie dość mocno chemiczne rzeczywiście podejście do medycyny, do różnych medycyny, do diety, do różnych do różnych rzeczy.
0: No tak. A propos takich chemicznych, no to też jest jeszcze na przykład taki kanał jak Okiem Chemika. No w ogóle kanały różnych...
3: Tak, to jest dość podobne rzeczywiście do Okiem Chemika. Oczywiście Naukowy Bełkot.
0: Tak, oczywiście Naukowy Bełkot to jest też fajny kanał. A tymczasem jest z nami Paulina, która chyba dla nas coś ma nowego, ciekawego.
2: Tak, ponieważ zapomniałam... Słychać mnie w ogóle?
0: Słychać.
2: Okej. Zapomniałam, jak to ja, o jeszcze jednym newsie, który miałam do was przynieść. Mianowicie o grze przeglądarkowej, takiej do pogrania ze znajomymi. Jest to gra Frenemies. I chodzi w niej o to, żeby złapać oszusta. Generalnie zasady są takie, że mamy tam graczy i każdy dostaje pytanie. I wszyscy poza jedną osobą dostają takie samo pytanie. Ta jedna osoba dostaje inne, ale dostaje też odpowiedzi osób, które odpowiadały i musi to zrobić tak, żeby jednocześnie odpowiedzieć na swoje pytanie, ale nie dać się przełapać na kłamstwie. Gra jest tym fajniejsza, im więcej zbierze się osób. Co prawda testowałam ją na trzech swoich instancjach, bo na ten moment nie miałam nikogo chętnego, ale jest w miarę dostępnie. No inna sprawa, że trzeba się troszkę tabem nawigować, bo w momencie, kiedy na przykład tworzymy, kiedy dołączamy do gry, to nie mamy możliwości spod strzałek nawigacji, bo widzimy to tak, jakbyśmy, jakby nie było pól edycji ani innych kontrolek, ale pod tabem wszystko jest ok. Z telefonu jest dobrze, przynajmniej z Androida, nie wiem jak z iPhone'a. No i takie przykładowe pytanie, które mi się trafiło, to na uczciwej osobie, ile psów przygarnąłeś w ciągu tego roku, a na oszuście, ile razy przytrafił ci się phishing. Dostępnie jest nawet, dołączanie odbywa się na zasadzie takiej, że najpierw podajemy nick osoby, która stworzyła grę, a później PIN, który wyświetla się osobie tworzącej grę na tej stronie i można zacząć od 3 graczy, a maksymalna ilość to 20 osób.
0: No to już jest z kim pograć, byle się tylko znaleźli.
2: Dokładnie, gra jest po angielsku oczywiście, zapomniałam dodać. Adres to jest freenemies.com, phrenemies.com.
0: Okej, okay, to polecamy. To polecamy. Dziękuję. Dzięki, Paulino, za informację. Trzymaj się. No i jak coś jeszcze będziesz miała, to czekamy na kontakt. Jak ci się coś tam jeszcze przypomni. Co my tu jeszcze mamy? Tak przeglądam te nasze źródła kontaktu. Na razie nie ma nic. No to dobrze, to możemy przejść do Adobe Readera, który to wprowadza różne nowości. Jakie o tym Paweł?
4: Na oficjalnym blogu Adobe ukazał się właśnie artykuł jakieś kilka dni temu na temat funkcji, która nazywa się bardzo ciekawie, bo Liquid Mode, tryb płynny. Jaki był to tryb w Chromie? Destylowany, tak?
0: Tak,
4: z destylacją,
0: tak,
4: pamiętam. Tak. To samo terytorium mniej więcej, bo Adobe chce stworzyć właśnie odpowiednik takiego trybu czytania, powiedzmy, tylko dla plików PDF. No i w założeniu to ma pomagać osobom, które korzystają z telefonów, smartfonów, tabletów, głównie smartfonów, tam gdzie te ekrany są dużo mniejsze, no żeby ten plik został tak dostosowany, żeby na tym telefonie się go wygodnie czytało. No i między innymi jest dopasowanie do wysokości gdzieś tam ekranu, jakaś próba ułożenia tej zawartości w taki sposób, żeby to wyglądało jak prawdziwe tam nagłówki, tabele i tak dalej, żeby to się dało przesuwać, żeby to się ładnie renderowało. Między innymi jest też taka opcja dodana jak sekcje i dokument jest dzielony na pewne sekcje, które można zwijać i rozwijać. Na podstawie czego te sekcje powstają, to nie wiem. Domyślam się, że pewnie nagłówków, ale trzeba by zobaczyć. Co ma też ułatwić osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami intelektualnymi czy powiedzmy poznawczymi w łatwiejszym przyswajaniu tekstu. Ale dlaczego o tym mówię? No oczywiście też dlatego, ale przede wszystkim dlatego, że ten tryb ma w sobie jeszcze jedną fajną rzecz. A na Adobe poszło, jak wiele innych firm, w sztuczną inteligencję. I tą sztuczną inteligencją postanowili oni zacząć dostosowywać dokumenty PDF takie obrazkowe właśnie dzięki temu trybowi płynnemu do screen readerów. Czyli jeżeli plik jest nieotagowany, albo jeżeli jest chyba, zdaje się, jednym wielkim obrazkiem, to tryb płynny ponoć, jeszcze tego nie miałem okazji przetestować, a funkcja powinna być dostępna już w Adobe Readerze na iOS-a i Androida, dostosowuje ten dokument, wykrywa w nim właśnie jakąś strukturę, nagłówki, tabele, obrazki do screen readerów, tak by dało się te dokumenty bez problemu czytać. No Adobe jest z tego bardzo dumne. Oni chcą dużo robić, żeby te dokumenty były dostępne, żeby PDF-y były takim fajnym, interaktywnym w ogóle doświadczeniem, jeżeli chodzi o czytanie dokumentów. No a my sami dobrze wiemy, jak bardzo tego potrzebujemy, bo po wielokroć dostajemy różne rzeczy w PDF-ie i nie zawsze jest to przyjemne doświadczenie, jeżeli chodzi o czytanie tego. No tym większa radość, widząc, że samo Adobe postanowiło zainwestować w taką technologię, by te dokumenty bardziej dostępnymi się stały. Gdyby ktoś miał jakieś doświadczenia z tą funkcją, to dawajcie znać. Ja sobie też za jakiś czas pewnie ją sprawdzę, czy już ją mam, czy jest dostępna w Polsce i w języku polskim, Nie wiem, czy powinien być z tym jakiś problem.
0: I ja to w ogóle pamiętam, że swego czasu już Adobe coś eksperymentowało z OCR-em i kiedyś w którejś wersji Adobe Readera już można było, to się samo jakoś nawet działo, nie wiem czy to dalej jest, czy to tylko tak przez chwilę było, ale były OCR-owane pliki PDF.
4: Więc no OCR może... to super tak. Sprawa, ale przy okazji jeszcze ten...
0: Ale struktura też, struktura, tak, dokładnie, tak. Bo to niestety często jest tak, że dostajemy jakiś dokument, w którym o strukturze to można zapomnieć, a nie ma nic gorszego jak tabelka bez oznaczenia, że jest tabelą.
4: Tak, i bardzo często się tak zdarza nawet, że jak ktoś zrobił sobie tabelę w Excelu, to jest najlepsze, po prostu to jest motyw, który mnie tak rozwala. Jest tabelka zrobiona w Excelu. W Excelu ona wygląda bardzo ładnie, po czym ktoś prosto z Excela ją wyeksportuje do PDF, do PDF-a. I nie wiem, jaki jest trik. Co tam trzeba zrobić, bo coś trzeba. Ale jak się nic nie zrobi, to cała tabelka się pięknie rozjeżdża. I nic już się nie da z niej, znaczy przeczytać się da, ale które kolumny i komórki za jakie dane odpowiadają, to już tam konia z rzędem temu, kto to rozezna i jest w stanie się w tym połapać. Tam jest jakiś trik, żeby to działało, ale nie jest to ponoć takie oczywiste i widziałem już takich tabelek trochę.
3: Oj tak, się... rzeczywiście tak jest. Niedawno też dostałem takiego PDF-a, na szczęście potem mogłem dostać to w formacie Excelowym, nie w Excelu to rzeczywiście działało, ale PDF wyglądał nieszczególnie.
4: No, Adobe przyznaje, że nie wszystko jeszcze jest rozpoznawalne w takich automatycznie otagowanych dokumentach, na przykład z formularzami jest problem. Ale nie poddają się, chcą w przyszłości to poprawiać. No i trzymamy kciuki, mamy nadzieję, że im się uda.
0: No pewnie, bo to w końcu z korzyścią dla nas będzie, więc trzymamy jak najbardziej. A teraz będzie o Dell Mobile Connect, aplikacji, o której to swego czasu, już kiedyś temu, miesięcy wiele, był nawet Tyflo Podcast. Jeżeli macie ochotę go posłuchać, to zapraszamy serdecznie. To z Kamilem Łukaszewiczem ten podcast robiłem. Dell Mobile Connect, aplikacja, która nam pomoże w korzystaniu z telefonu.
1: Tak, bo żeśmy się tu kiedyś zastanawiali na Tyflu Przeglądzie, że jest aplikacja Twój telefon Windows 10 i fajnie, że jest, tylko że działa z Androidem. No i dlaczego nie z iPhone'em się zastanawialiśmy, czy może jakieś ograniczenia telefonu, czy może iPhone nie pozwoli. Okazuje się, że iPhone jak najbardziej pozwoli i Dell to udowodnił. Jest sobie aplikacja Dell Mobile Connect. Można sobie tę aplikację włączyć, połączyć z iPhone'em przez Bluetooth i mamy w aplikacji tak. Telefon, dzwonienie do kontaktów i do numeru telefonu, który wpisujemy z klawiatury. W HD Voice, żeby nie było, jakość no nie standardowa telefoniczna, tylko trochę wyżej. Mamy odbieranie połączeń, ponoć FaceTime też. Mamy powiadomienia, które niestety są dziwne i czasami się je ciężko czyta, ale jeżeli nie mamy telefonu pod ręką, to można. Mamy wiadomości SMS, które możemy pisać, które możemy odbierać. Mamy... co jeszcze mamy? Mamy wysyłanie i odbieranie zdjęć i filmów z telefonu. Mamy sterowanie telefonu klawiaturą naszego komputera. I jako klawiatura Bluetooth i mamy mirrorowanie ekranu, którego mi się nie udało wywołać jako osoba niewidoma. Bardzo mi się wydaje, że jeżeli miałbym opcję rozpoznawania obiektów na ekranie, to by mi się udało to wywołać w iPhone'ach bodajże 10S i wyżej. Niestety mam iPhone'a 8, więc tej opcji nie mam. Problem jest przy łączeniu, bo tam musimy spisać z ekranu kod niezbędny do sparowania, a to jest kod, którego na VoiceOver nie przeczyta, bo VoiceOver to nam przeczyta tylko pole tekstowe. Co musimy zrobić nawet mimo starszego iPhone'a? Jeżeli mamy iPhone'a nowszego, to sobie oczywiście możemy poeksperymentować z rozpoznawaniem ekranu. Jeżeli mamy iPhone'a trochę starszego, też jest na to sposób. Naciskamy kombinację klawiszy Home i włącznik do tego, aby zrobić zrzut ekranu, po czym No, VoiceOver nam powie zrzut ekranu, stukamy w to dwukrotnie, tam klikamy udostępnij, wybieramy którą z aplikacji typu Envision, Voice Dream Scanner, no coś OCR-owego, co potrafi nam przyjąć zdjęcie i to zdjęcie nam przetworzyć, zOCR-ować. No i w tej aplikacji sobie to OCR-ujemy, spisujemy sobie ten kod, przechodzimy sobie dwa razy home do ekranu przełączania programów, z powrotem na aplikację Della, no i się tak łączymy. Aplikacja dostępna jest tak, że nawigacja obiektowa to nam się w niej czasem przyda, ale mimo wszystko uważam, że warto o tym wiedzieć, fajna rzecz, bo co by nie mówić, rozmowa przez telefon z komputera chociażby to jest coś, co się czasami bardzo przydaje.
0: Oczywiście, że tak. To się czasem naprawdę przydaje, chociażby po to, żeby taką rozmowę w formie jakiegoś podcastu albo czegoś nagrać, bo w przypadku iPhone'ów to wcale nie jest takie proste, żeby taką rozmowę zarejestrować. Ja na przykład, żeby robić to komfortowo, no to musiałem się dozbroić w urządzenie, które swego czasu już tu pokazywałem, czyli Blue Drive'a. To, no to nie jest tanie też urządzenie, to nie jest tani sprzęt, a tu za pomocą aplikacji mielibyśmy też taką możliwość. Tylko ja to się zastanawiam, czy dałoby się tę aplikację zainstalować na komputerze innym niż Dell i skąd w ogóle ją pobrać.
1: Co, w takim podobno przypadku się da, tak przynajmniej słyszałem. Kwestia tylko, żebyś ty miał w Windowsie odpowiednie usługi w karcie Bluetooth.
0: Rozumiem. Bo to i od tego zależy pewnie.
1: Tak, bo ja już widziałem, że moja karta Bluetooth ma te usługi właśnie od rozmowy, inicjowania rozmów, odbierania rozmów. To wszystko idzie po protokole Bluetooth, bo to jest jedna z możliwości Bluetooth i są takie urządzenia, no, najczęściej w samochodach wykorzystywane, które właśnie potrafią takie rzeczy robić. No i to na tej zasadzie dokładnie po prostu działa. Tam musimy oczywiście odpowiednie zgody wyrazić, żeby to urządzenie miało dostęp do wszystkich naszych kontaktów i do wszystkich naszych powiadomień, ale działa, można, da się.
4: A skąd no pobrać tę aplikację?
1: Ona jest, albo jej nie ma. U mnie jest.
4: Okej, ale nie na niedzielu.
1: No i to jest właśnie problem, bo podobno się jakoś da, aha, ale szczerze mówiąc to jest podobno jakiś sideloading, to jest taka instalacja aplikacji na Windows 10 spoza Windows Store. Musiałbym się szczerze mówiąc zainteresować, bo u mnie ona po prostu jest.
0: Więc jeżeli jesteście posiadaczami komputerów marki Dell, laptopów zwłaszcza, tak przypuszczam, no to możecie się rozejrzeć, czy taką aplikację macie, Dell Mobile Connect. Może się
1: to
0: przydać.
1: Jest kolejny argument, jeden z bardzo wielu, jeżeli chodzi o komputery Della, że czysty system Microsoftu to nie zawsze jest najlepszy pomysł. Bo tutaj ja przynajmniej mam takie wrażenie, że jednak to, co nam dał producent, i to nam będzie generować o wiele mniej problemów niż to, co my sobie zainstalujemy, bo my uważamy, że się lepiej znamy na komputerach i zainstalujemy sobie czysty system z Microsoftu. No co by nie mówić, na większości komputerów jest jednak mimo wszystko operacją zalecaną. Tak, ja tutaj przynajmniej na moim sprzęcie miałem bardzo nieprzyjemne doświadczenia z czystym Windowsem.
0: No to prawda, to Mikołaju opowiadałeś swego czasu, że to nic przyjemnego. Okej, to słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o tyflowieści. Dziś dość szybko przemknęliśmy przez ten dział, chyba że ktoś jeszcze w tym temacie chciałby coś dodać.
4: To ja może szybko dorzucę, bo też dosłownie przed tyflo przeglądem wpadło mi to przez biuletyn WeWalka w zasadzie w mailu. Powstało wirtualne oczywiście Muzeum Sztuki Dostępnej na Instagramie. No więc jeżeli nie mieliście do tej pory okazji i potrzeby w ogóle korzystać z Instagrama, to może warto się zainteresować, bo ITC Vivel, taka organizacja czy firma w Indiach, która nie wiem, czy się zajmuje bardziej informatyką, czy bardziej właśnie prawami, może nie tyle prawami człowieka, co takim no, propagowaniem aktywności różnych grup społecznych marginalizowanych. Oni na przykład bardzo się angażowali w poszerzanie różnego rodzaju kwalifikacji i umiejętności kobiet w Indiach. nawiązała właśnie z projektem Alt Museum współpracę i powstała w ten sposób kolekcja sztuki. Jakiej sztuki, to ciężko mi powiedzieć, i jak na ile to będzie aktualizowane, jak często, na ile różnorodna będzie oferta. Sztuki, która została zaprezentowana na Instagramie. I teraz jak idziemy na profil The Alt Museum, The Alt Museum, razem pisane na Instagramie, to tam znajdziemy właśnie różne dzieła sztuki, które, no wiadomo, dla osób widzących są przedstawione jako zdjęcia. Natomiast dla osób niewidomych został umieszczony opis alternatywny na każdym z tych dzieł sztuki, które są tam opublikowane. No i takie zwiedzanie wirtualne muzeum można sobie przez Instagrama zrobić. Bardzo zachęcają twórcy tego dzieła, żeby się zainteresować. Ruszyło to z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, świętowanego 3 grudnia. No i miejmy nadzieję, że posłuży. Jak się rozejrzycie, oczywiście wszystko po angielsku, to dajcie znać, czy wam się podobało takie doświadczenie.
0: Ja na Instagramie to pamiętam tylko, że założyłem sobie konto. Przeklikałem się przez aplikację i nigdy więcej tam nie zajrzałem.
4: A oni się tak starali ponoć tam, żeby to było dostępne.
0: No ja wiem, że oni się tak starali, ale jakoś serwis, który w większości przemawia do mnie obrazem, ewentualnie jakimiś skąpymi klipami wideo, bo to tam chyba jakieś takie krótkie, nie? Są te materiały wideo.
4: No krótsze niż na YouTubie chyba. A no. Też od takich super krótkich to jest teraz TikTok.
0: A no tak. Ale kiedyś na Instagramie też tam to mogło trwać zaledwie, nie wiem, kilkanaście sekund.
4: Teraz są transmisje na żywo chyba i jakieś relacje. To na tych relacjach to się teraz tam rozgrywa całe życie kuluarowe celebrytów i wszystkich influencerów, no. Tak w ogóle, więc no, to już taki drugi YouTube się powoli robi. Jak ktoś chce szybko dostarczyć informacje, wszystkie dramy są teraz na Insta Stories.
0: To chyba. Znaczy, wydaje mi się, że właśnie to przede wszystkim Insta to takie do dostarczania takiej szybkiej informacji i informacji obrazkowej, bo YouTube to jednak... Tam jest więcej treści, mimo wszystko takiej, która niekoniecznie musi być treścią tylko obrazkową, bo może być też jakąś
4: tak,
0: taką.
4: Tak, znaczy dlatego o tym słową. Mówię, bo na Insta też jest ostatnimi czasy dużo jakichś obwieszczeń, ogłoszeń konkretnych właśnie celebrytek, celebrytów, influencerstwa wszelkiego.
1: Wrażenie, że YouTube mimo wszystko to jest bardziej strona z filmami, a Instagram to jest trochę strona w konkretnym celu i z jakimś, powiedzmy, systemem wartości. Że YouTube... Na YouTube jest wszystko. Msze kościelne, filmy o tym, dlaczego Kościół jest zły, wykłady, filmy o tym, jak to ktoś sobie wylał wiadro wody na głowie, wszystko znajdziemy. A Instagram to jest bardziej, mam wrażenie, że treści rozrywkowe mimo wszystko, bardziej taka sieć społecznościowa, hej, co tam u mnie, dzisiaj zjadłem dobre śniadanie, zdjęcie śniadania, a nie takie coś, że mamy 3-godzinny film o tym, jak w języku C++ należy i to jest po prostu człowiek stojący sobie przed ekranem.
0: A na YouTubie takie rzeczy mogą być. Swoją drogą zastanawia mnie, jak ktoś może z pełnym przekonaniem powiedzieć, hej, dziś zjadłem dobre śniadanie i zrobić tego zdjęcie i to wrzucać, jak on tego jeszcze nie zjadł. To nie wie, czy
1: no, dobre. No, to swoją drogą. To swoją drogą.
0: Tak, to tak na marginesie. No dobrze, to słuchajcie, to przechodzimy teraz do technikaliów. Tu też mamy kilka tematów, między innymi temat lektorów, dla których nadchodzą ciężkie czasy, bo ich Google będzie atakować.
4: No na razie tylko po angielsku. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie rozwijać. Natomiast Google uznało, że i może to jest poniekąd też odpowiedź na to, jaka jest aktualnie sytuacja. To Tomek może będzie w stanie więcej powiedzieć. Nie wiem. Natomiast, że ponoć jedynie te najbardziej, powiedzmy, poczytne czy jakiś procent, powiedzmy, książek, które w ogóle są wydawane, doczekuje się takiego prawdziwego audiobooka. Jak jest jakiś twórca, czy powiedzmy, no twórca, to powiedziane, ale autor, autorka, ktoś, kto tworzy książki, kto jest mniej znany, bardziej niezależny, to bardzo często no, nie ma też takich funduszy, żeby pokryć koszty związane z nagraniem, realizacją, produkcją i potem sprzedażą audiobooków. I tutaj Google chciałby na to odpowiedzieć i powstaje taka opcja, inicjatywa jak auto-narrated audiobooks, książki z automatyczną narracją. I tutaj wykorzystane zostaną głosy te WaveNet, to już takie najnowsze głosy Google uzyskiwane za pomocą sztucznej inteligencji i sieci neuronowych. No po to właśnie, aby różnego rodzaju lektorów, głosy lektorskie, generować tymi sieciami neuronowymi, żeby te książki no, w jakiś interesujący sposób były czytane. Na razie współprace są podejmowane z wydawnictwami w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Co będzie dalej, zobaczymy i jak szybko to się będzie rozwijać. Natomiast no, jest to ciekawe posunięcie i takie odważne bym powiedział, że Google jest już tak pewien, bo no, o tym, że możemy sobie syntezą mowy czytać książki, no to wiemy od dawna. To już nawet jak były syntezy sprzętowe, to pewnie skanowano książki i je czytano. I aplikacji do czytania syntezą również jest wbrud na wszystkie systemy operacyjne. Natomiast coś takiego, gdzie no, tworzy się coś, co się oficjalnie nazywa audiobookiem za pomocą głosu, który oficjalnie nazywa się lektorem, no to Google musi być naprawdę pewne tych swoich głosów i ich jakości.
0: No ciekawe jak to będzie brzmiało i przede wszystkim jak też sami słuchacze się do tego odniosą. Czy dla nich to będzie na tyle fajne w odbiorze, żeby...
4: No tak, znaczy ja słyszałem, mam wrażenie, że te wavenetowe głosy słyszałem już troszeczkę w akcji na Android TV u kogoś ostatnio. One brzmiały trochę lepiej niż te komórkowe głosy. I w becie VoiceMate'a, czyli tego programu, o którym tu mówiliśmy, no nie wiem, czy nie jeszcze w czasie pierwszego lockdownu, jakoś kwiecień, koło Wielkanocy. Czyli tego nowego samoudźwiękowionego systemu na Androida do obsługi różnych serwisów oraz telefonu. No i
5: a czy w asystencie tam nie ma właśnie tych wavenetowych głosów? Jeżeli wywołujesz coś przez asystenta Google, on ci mówi, że jutro w Warszawie będzie tyle, a tyle stopni.
4: Mi to brzmi dalej jak te głosy, które mam na telefonie, ale może
5: tak, tylko troszkę jakby lepszej jakości. No, ciekaw jestem.
4: Dalej brzmi dla mnie jak synteza mimo wszystko. W sensie to brzmi dobrze, to brzmi coraz lepiej, ale dalej odróżni się to od głosu ludzkiego. Jeżeli już mówimy o zastępowaniu lektorów, czyli ludzi, którzy no, całe życie spędzają na tym, że po prostu w sposób aktorski czasem wypowiadają te kwestie, to...
5: Ja mam w ogóle wrażenie, może niesłuszne, że często... Znaczy, to jest w ogóle dość ciekawy mechanizm, bo żaden prawdopodobnie lektor, chyba że dostanie naprawdę ciężkie pieniądze, nie zgodzi się na to, żeby jego sposób czytania został przemielony przez maszynkę, ponieważ jest to coś, na czym zarabia. I w związku z tym podejrzewam, że do Google'a biorą ludzi, którzy stwierdzą, w sumie ja to jakoś nie czytam, ale no mam jakąś intonację, mam coś, jak mi zapłacą, to w sumie temu nie.
0: Z drugiej
5: I
0: strony,
5: czytają
0: Tomku, czy
5: troszeczkę w taki sposób.
0: Z drugiej strony, Tomku, czy Google'a z ich pieniędzmi nie stać, żeby na przykład, nie wiem, zapłacić, powiedzmy, przecież to nie musi być wielu lektorów, to mogą być, wiesz, to może być dwóch lektorów na kraj, na język i im zapłacić tyle, żeby oni w zasadzie to już się przez, nie wiem, tam kilkanaście
5: być
0: czy
5: może.
0: 10 najbliższych lat nie musieli jeszcze, martwić o nic.
1: Jest jeszcze
5: być
1: druga
5: może.
1: Kwestia. Natomiast, jest jeszcze no... druga kwestia i ja to zawsze przywołuję, że bardzo często może być tak, że ta zgoda nie będzie tak naprawdę konieczna, biorąc pod uwagę, jak tak naprawdę niewiele materiału te nowe technologie bardzo często potrzebują. Bardzo możliwe, że jak się przejrzy dorobek tych wielkich lektorów, to znajdzie się, że w 2003 roku dla jakiejś małej fundacji lektor przeczytał bajki i udostępnił je na licencji Creative Commons, zrób tym co chcesz. I to wystarczy.
5: Być może. No, może tak będzie.
0: I tak ja naprawdę... tak jeszcze nieśmiało chciałbym przypomnieć i zauważyć, że Google jest właścicielem YouTube'a.
1: A to też prawda.
0: I tu by się bardzo trzeba było wczytać w licencję i w to, co oznacza tak naprawdę publikacja materiału na YouTubie.
1: Na YouTubie, tak. Czyli Google nie ma prawa do użycia tego w jakiś sposób potem. Bo bardzo
5: możliwe. A rzeczywiście na YouTubie jest masa materiału w każdym języku.
1: Dokładnie.
5: Z drugiej strony podejrzewam, że gdyby YouTube zaczął, czy Google zaczął procesować się z lektorami takimi znanymi, to oni by sobie wynajęli jednego, drugiego, piątego prawnika, wynajęliby jeszcze media. Oj, Google, jaki ty jesteś zły i zobaczcie, co oni mogą wam zrobić.
0: To jest też prawda, dlatego ja bardziej się skłaniam ku tej opcji, że przyjedzie powiedzmy do jakiegoś kraju pan z Google'a z walizką pieniędzy i zapłaci jakimś na przykład dwóm lektorom za wyłączność tego głosu na przykład.
5: Jestem ciekaw, czy nie dałoby się nawet zrobić czegoś takiego, że wziąć lektorów, którzy nie żyją. I robimy, proszę bardzo, książkę panem, który od 10 lat no nie jest w stanie niczego nagrać i nigdy nie będzie już w stanie niczego nagrać, bo po prostu go nie ma wśród żywych.
0: Też prawda.
1: To jedno, rodzinie damy coś i niech sobie weźmie, bo tak to nie dostanie nic, a tak to dostanie coś. A druga kwestia, mówiliśmy jeszcze o głosach WaveNet, że one nie są takie doskonałe. Ja podejrzewam, że to, co tu będzie użyte, to mogą być głosy oparte o technologię WaveNet, ale niekoniecznie to, co my teraz znamy jako WaveNet, o czym ja mówię. Weźmy pod uwagę jeden fakt. Jeżeli my robimy audiobooki, to czas przetwarzania tych audiobooków może być tak naprawdę wolny. Tak naprawdę nic się nie stanie, jeżeli powiedzmy godzina audiobooka będzie przerabiana przez ten komputer w godzin 4 czy 5, bo przecież to się rzuci na serwer, to może sobie chodzić 24 godziny na dobę, bo to jest przecież komputer i to się w końcu kiedyś tam zrobi. Więc...
5: A ja ci powiem więcej. Sorry, że ci przerwę, natomiast jest ten cały takotron, jak to się tam nazywa, czyli właśnie algorytm oparty na bardzo głębokim uczeniu maszynowym, który polega na tym, że bierze się najlepiej kilka godzin lektora, kilka godzin tekstu, samego tekstu tego autora, no tego samego tekstu po prostu. I teraz tam są jakby dwa takie, jak to nazwać, nie kroki, ale dwa takie procesy, które trzeba wykonać, żeby ten głos, który się pojawi jakby z tego, można było wykorzystać jako syntezator mowy. I my to kiedyś z Tomkiem Kowalikiem spróbowaliśmy uruchomić. Co prawda ten drugi proces nam nie wyszedł. Drugi proces służy temu, że inaczej, pierwszy głos służy temu, żeby w ogóle wygenerować taką syntezę mowy, a drugi głos służy temu, aby ta synteza mowy nie brzmiało w taki sposób. Bo to tak brzmi z taką drżączką śmieszną. I no, my zrobiliśmy ten pierwszy krok, czyli żeby można było w ogóle zrobić z tego syntezator mowy. My zrobiliśmy to na... Są takie próbki oparte na licencji Creative Commons, gdzie była sobie pani, która czytała, zdaje się, lalkę i ktoś, kto czytał pamiętnik znaleziony w Saragosie. I to są już przygotowane materiały w taki sposób właśnie, jaki oni tam chcą, żeby to było przygotowane, czyli to jest podzielone na zdania jakby. Te zdania są też w tekście napisane. No i my to przerzuciliśmy do maszyny. Maszyna, zanim zrobiła syntezator z człowieka, minęły chyba 3 albo 4 dni. Przy czym no to też była maszyna, którą od bidy, słucham? Którą od bidy można postawić sobie samemu, znaczy nie od bidy, którą można sobie postawić samemu w domu.
0: Na domowym komputerze.
5: I ona kosztuje no, parę tysięcy złotych, natomiast no parę, no w sensie 10, kilkanaście tysięcy złotych. Więc zakładając, że to robi Google, który ma serwery x razy mocniejsze, to zrobienie dla nich takiego syntezatora to może być też raz kwestia dnia. Na przykład, albo nawet nie całego. I to naprawdę wystarczy książka przeczytana przez człowieka i to samo w tekście. I teraz biorąc pod uwagę, że z tego co wiem, większość syntezatorów robi się na zasadzie czytania trochę losowych zdań, na przykład z jakiejś Wikipedii. W 1944 roku stało się coś. skarpety noszone 3 dni stają się dziwne. I jakby to są zdania, które nie wiadomo jak trochę zinterpretować, nie się po prostu czyta
0: No to tak jak robiliśmy te próbki dla Common Voice, dla Mozilli.
5: Dokładnie tak. Tylko one są jeszcze, często jeszcze są bardziej pozbawione jakiegoś ładunku emocjonalnego. W związku z tym, to co wychodzi w tych syntezatorach, również jest pozbawione żadnego ładunku emocjonalnego. I przez to te syntezatory, podejrzewam, brzmią tak, jak brzmią. Natomiast no my zrobiliśmy właśnie ten syntezator z tej pani. Ona to czytała też, to była amatorka. W związku z tym ona czytała wszystko mniej więcej w taki sposób. To było czytanie bardzo takie suche, zupełnie nieaktorskie i tak dalej. I ten syntezator rzeczywiście zaczął łapać te jej wszystkie różne, no ten jej styl czytania. Ja się trochę zastanawiam, co by było, gdyby wziąć rzeczywiście dobrego lektora, który dobrze przeczytał książkę, wziąć taką całą książkę, która trwa, albo na przykład 10 książek, z których każda trwa kilkanaście godzin, i niech algorytm sobie to przerobi. I bardzo się zastanawiam, czy wtedy byśmy właśnie nie dostali syntezatora, który pewne rzeczy pewnie zinterpretuje może źle. Ale będziemy mieli coś, co będzie w stanie jakoś przeczytać książkę.
0: No to jest rzeczywiście opcja.
5: Tak samo trochę jak z tymi tłumaczeniami maszynowymi, które, dobra, nie są oczywiście jakoś tam super profesjonalne, ale są na tyle dobre, że można, zdecydowanie można zrozumieć, co autor miał na myśli.
0: To się wszystko zgadza. To się wszystko zgadza. U Tomka trochę głośno, więc na razie odbierzmy może telefon, a do Tomka jeszcze za chwilę przejdziemy, bo przecież ma informację, która czeka w kolejce. A tym razem jest z nami Monika. Witaj, słuchamy. Halo? Halo?
4: Chyba jesteś, Moniko, słyszana w tym
0: jesteś
4: momencie.
0: Słyszalna, tak, bo już cię odciszyłem.
6: Czym jest?
0: No, mi
6: się
0: słuchamy.
6: Trochę inne rzeczy pokazywały i się trochę... ja dzwonię z taką... Chciałam się podzielić taką wieścią, bo jakiś czas wspominałam o tej aktualizacji Wear OS-a na zegarku.
0: No właśnie.
6: 2.23 i praktycznie ona różni, może tam troszkę graficznie na tym różnych, zwłaszcza w ten są napisane te wszystkie wartości. I jeszcze...
0: Oj, wiesz co, nie wiem co u ciebie się dzieje, ale bardzo przerywa i bardzo słabo cię słychać w tym momencie. Coś jest zdecydowanie nie tak. No cóż, technika nas czasem zawodzi, może się za moment uda coś z tym zrobić. W każdym razie może tak. Pytanie, Tomku, czy ty możesz nam teraz o Xiaomi powiedzieć, czy na razie nie? Jak tam? Jesteś w stanie? No, chyba nie. No dobrze, to przejdziemy może dalej do kolejnego tematu, do mianowicie...
5: Halo?
0: No jesteśmy.
5: O, dobra. No. U mnie już się uspokoiło.
0: Okej, okay, no to słuchamy o Xiaomi, o salonie Xiaomi.
5: Tak, Xiaomi jest, podejrzewam, wszystkim znaną firmą, albo przynajmniej prawie wszystkim słuchaczom. I Xiaomi o tym wie. Znaczy nie, że jest znaną firmą wszystkim słuchaczom tego podcastu, tylko w większości Polaków w ogóle i że u nas w Polsce to jest bardzo dużo Xiaomi, bo u nas się przyjął generalnie to, co reklamują Xiaomi, czyli że są firmą tanią, ale dobrą. W związku z czym firma postanowiła u nas zrobić największy sklep w Europie Środkowo-Wschodniej z ich produktami w Warszawie, w centrum handlowym, w galerii handlowej Arkadia. I ciekawostką jest to, że to jest taki jedyny w ogóle poza Chinami sklep Xiaomi, który ma troszeczkę przypominać dom, taki trochę inteligentny dom, w którym będzie można sobie pooglądać te rozwiązania Xiaomi, które w takim inteligentnym domu się sprawdzą. Wszystko ma powierzchnię ponad 300 metrów kwadratowych. Jestem ciekaw, ile kosztuje wynajęcie 300 metrów kwadratowych w centrum handlowym Arcadia, no ale to jest złoty, że mam... Nie tylko mnie to ciekawi i kwoty mogą być ciekawe. W każdym razie no to jest taki sklep połączony z taką wystawą sprzętu Xiaomi. Więc jeżeli ktoś jest w Warszawie albo chce przyjechać do Warszawy i interesuje się technologią, zwłaszcza produktami tej firmy, no to może sobie tam przyjechać, sprawdzić, co tam jest. I ciekaw jestem, ile sprzętów będziemy mogli my zobaczyć, dotknąć, przetestować i sprawdzić na przykład dostępność tego wszystkiego.
0: No to pożyjemy, zobaczymy, ale na tych 300 metrach kwadratowych to podejrzewam, że będzie co oglądać i będzie co testować i rzeczywiście

0: część niedokładności, jakie występują w systemie, jakim jest GPS, wynika z tego, że sygnał odbija się albo jest blokowany przez budynki stojące nam na drodze, że w jakiś sposób to utrudnia, i stwierdzili, że korzystając z map 3D miast, które już i tak mają, zidentyfikują, gdzie są właśnie mieszkania i gdzie można zastosować jakąś technikę i gdzie warto, żeby tych odbić uniknąć. I to, co jest ciekawe, to, że oni chcą to już w 300 miastach na świecie wprowadzić, więc tak dość mocno globalnie. I wspomniana jest i Ameryka, i Azja, i Europa, więc tak no pół świata zostało wymienione. Ciekawe, czy Polska się też załapie z jakimiś miastami. No natomiast tyle na razie wiadomo. Bardziej technicznych jakby wieści nie mam, ale może to być no ciekawy postęp, jeśli chodzi o mapy Google.
1: No to rzeczywiście. Fajnie by było też, jakby dało się z tego korzystać w innych programach nawigacyjnych. Na to osobiście nie liczę, ale no może w końcu się doczekamy też usprawnień w Polsce, w mapach Google dla osób
0: tak,
1: niewidomych.
0: Ten tryb, który jest już dostępny w Stanach i w Japonii, mógłby się wreszcie rozszerzyć, to prawda. No Google coś nie lubi kończyć różnych swoich projektów, albo bardzo długo czeka z ich rozwinięciem czasem.
1: Pewnie tam, gdzie ma rynek zbytu odpowiedni. No, przypuszczam, że no, nie wiem jak w Japonii, ale w Stanach Zjednoczonych to jest dość spory. W Polsce mogą to oceniać różnie. Chociaż akurat Google, a Polska to nie jest jeszcze najgorzej. To gorzej liczyć na Apple.
0: Tak, właśnie Google się wyrabia, tylko bardziej chyba chodzi mi o dostępność, że tam, patrzcie, klawiatura brajlowska, nie? Wyszła rok temu, no nie, na początku tego roku jakoś.
1: I co, jeszcze polskich znaków nie ma?
0: Nie, w ogóle nie widziałem żadnej aktualizacji do... Znaczy była aktualizacja do TalkBacka, ale to była jakby aktualizacja, która przyszła z Androidem 11. Oni teraz się skupili na gestach wielopalczastych i super. Natomiast o tym Braille'u na razie tak cicho, żeby tam coś dalej postąpiło i żeby było więcej języków niż tylko angielski. Lookout, no czekaliśmy rok na aktualizację albo i półtora. I dalej nie ma, no jest parę nowych języków, polskiego jeszcze nie ma. Gdzie no OCR już... Jakikolwiek polski, inne firmy dawno mają i to działa. Natomiast no, taki mamy klimat, cytując. No ale zobaczymy teraz jeszcze ten Project Guideline. Oni mają dużo pomysłów, tylko żeby to wszystko przetrwało więcej niż parę, niż miesiąc, dwa prasowego szumu. To by było super.
1: No to oby tak i było. Dobrze, to robimy kolejne podejście. Monika jest z nami ponownie. Czy teraz słyszysz nas, a czy my będziemy słyszeć ciebie?
2: No nie chciałem.
1: No, jesteś już.
2: Jestem, tak. Cześć. Jeszcze mi tam po drodze telefon. Nie wiedziałam, co mam odebrać, ale czy...
1: Oj, ale coś ten telefon to ci szwankuje, muszę powiedzieć, bo jest to samo, co było. Spróbuj do nas może po prostu zadzwonić przez telefon zwykły, bo tu chyba jest jakiś problem, po prostu od czasu do czasu cię przycina. Także...
2: Czy teraz lepiej?
1: O, teraz lepiej.
2: Słyszycie mnie teraz?
1: Słyszymy.
2: No, bo ja do was dzwonię. Chciałam się z informacją o aktualizacji Wear OS-a, o której jakiś czas temu. Jest to aktualnie 2.23 wersja i chodzi o...
1: Ale znowu jest... Nie. Moniko, zadzwoń do nas przez zwykły telefon, prosimy. Bo po prostu no, nie da się ciebie zrozumieć. Rwiecie. Rwiecie po prostu od czasu do czasu i sporo
2: albo
1: nam tej...
2: Napisz wam w komentarzu.
1: Dobra, to napisz w komentarzu. Okej, okay, dobra, to w takim razie tak zróbmy, bo no jest tu jakiś problem, niestety.
2: No, dobra.
1: Dobra, dzięki. Jest tu jakiś problem na łączu. A tymczasem przechodzimy dalej. Przechodzimy do Allegro Pay. Tomek przetestował. No tylko czy Tomek z nami jest? Tomku? O, jesteś.
3: O, teraz jesteś. Mam nadzieję. Tak, przetestowałem Allegro Pay, o którym też mówiliśmy tutaj w przeglądzie. I przynajmniej na Androidzie jest to funkcja po pierwsze dostępna, po drugie bardzo dostępna, przynajmniej tak na pierwszy rzut oka. Po trzecie bardzo fajnie zrobiona w takim sensie, że no, wygląda na to, że tam te wszystkie informacje, które mają być nam podane, to nam podane Są, to znaczy, bo przypomnę tak krótko jeszcze dla tych, którzy nie wiedzą, na czym polega Allegro Pay.

0: Coś w rodzaju, no nie chcę powiedzieć karty kredytowej, ale takiego trochę kredytu, który jest swoją drogą, z tego co wiem, udzielany według wszelkich prawideł, to znaczy jest zasięgana informacja w BIK-u na temat tego, jak my jesteśmy wypłacalni, jest brana pod uwagę historia zakupowa w Allegro, w związku z czym przy rejestracji jakby w Allegro Pay należy podać chociażby swój PESEL. Całość, jak oni mówią, trwa mniej niż minutę i no tak, od momentu, kiedy wcisnąłem, że dalej i teraz prosimy chwilę poczekać, to rzeczywiście to była chwila, to była chwilka, momencik. I otrzymuję informację, że tak, super, możesz mieć Allegro Pay, możesz mieć jakiś tam kredyt, dostaw ileś pieniędzy, maksymalnie można dostać 4000. I jeżeli coś kupuję przez Allegro, to mogę wybrać metodę płatności Allegro Pay. Jeżeli wybiorę tę metodę płatności, przychodzi mi, co ciekawe, SMS z kodem weryfikacyjnym, bo może jednak to nie ja, albo nie wiadomo co. Inna rzecz, jeżeli to jest telefon, z którego jakby, który ma ten SMS podpięty, ten numer podpięty, to kod z SMS-a jest kopiowany do schowka i wprowadza się sam, że się tak wyrażę. No bo skoro mam w ręku telefon z Allegro, no to mogę też odebrać SMS-a, więc w sumie to tylko po prostu skraca to wszystko. I teraz te pieniądze, które dostaję, ten kredyt, który mam u Allegro, taki potencjalny, mogę jakby z tego kredytu zapłacić za przedmiot. I teraz pierwszą płatność mogę sobie przesunąć do 50, chyba 8 dni i za to nie będzie żadnych dodatkowych opłat. Po prostu sobie przesuwam pierwszą płatność o 50 parę dni, natomiast no, sprzedawca dostaje już pełną kwotę, pełną zapłatę. I jeżeli no rzeczywiście będą... Aha, i teraz tak. Mogę za to zapłacić albo w 3 ratach, wtedy mam oprocentowanie 0, przynajmniej na razie tak jest. Zobaczymy, co będzie potem. Bo też w kilku miejscach, gdzie ludzie o tym pisali, no, wystumano takie hipotezy, że to owszem, na razie to jest darmowe, no ale nie wiadomo, ile czasu Allegro będzie chciało finansować takie rzeczy i potem mogą zacząć naliczać jakieś opłaty. Jakie? Nie wiadomo. W każdym razie, no, na razie jest to pierwsze, jeżeli płacimy w 3 ratach, to jest to za darmo zupełnie, te 3 raty. Jest 5 rat, 10, 20 i chyba ileś jeszcze, nie wiem, czy nie 6, czy 8. I tu już się zaczynają pojawiać opłaty rzędu chyba 8% w skali roku. RRSO jest 8%. Jest podane, ile my zapłacimy, jaki będzie koszt kredytu. No wszystko jest teoretycznie podane. Ja akurat to, co kupowałem, to kupowałem w 3 ratach, więc no mam zapłacić teoretycznie nic. Znaczy no tylko tę kwotę, którą bym zapłacił kupując jakby to tak po prostu jednorazowo. Nie bardzo mi się chce to liczyć, ale rzeczywiście no chyba tak jest. W każdym razie no jest szansa, że to jest rzeczywiście tak jak oni mówią. I już. I przynajmniej w przypadku Androida jest to dostępne. A teraz muszę już skończyć.
1: A ja mam takie pytanie. Jaki jest koszt tego, że my to mamy? Że mamy te opcje? Wiesz, każdy bank, jak mamy tak zwaną odnowianą linię kredytową, bo tak ja to zrozumiałem, że to...
0: Tutaj nie ma płatności za to. Przynajmniej na razie. Otrzymanie jest za darmo. Przynajmniej...
1: Tylko na przykład, czy po roku się nie pojawi jakaś opłata, tak jak w bankach, że za odnawianą linię ileś tam trzeba zapłacić, za kartę kredytową też ileś trzeba zapłacić i tak dalej. No,
0: na razie żadnych opłat nie ma. Jeżeli to by się zmieniło, to musieliby zmienić regulamin. Na razie w regulaminie jest napisane, o ile mi wiadomo, że żadnych opłat nie ma. Jedyne opłaty, które są, to są za ewentualne ewentualne raty, jeżeli ich jest więcej niż 3.
1: I teraz, jeżeli płacimy raty, to płacimy... gdzie my to płacimy? Czy płacimy w Allegro, czy płacimy tam, gdzie jest saldo konta?
0: Znaczy, saldo konta jest w Allegro i tam jest przycisk zapłać ratę.
1: Aha, czyli tam musimy to.
0: Ale no, to jest... No to jest przez Allegro wszystko dawane, z tego co wiem. Tam nie ma nic powiedzianego o tym, że to jest jakiś pośrednik. Może gdzieś tam coś jest, ale no to chyba nie jest takie proste pośrednictwo, tak jak w tych...
1: Nie, nie chodzi mi o to, żeby to był pośrednik, tylko chodzi mi o to, że jak wiesz, jak kupujemy jakąś rzecz i płacimy, to gdzie indziej to płacimy? Tam, gdzie jest kup teraz i tam płacimy, stąd ten pasek postępu. I płacimy. A tutaj właśnie, bo gdzie indziej jakby rozliczamy...
0: To jest osobna jakby rzecz, to Allegro Pay. I tam, ja mam przynajmniej na stronie głównej w aplikacji, no taki przycisk, że zapłać ratę Allegro Pay czy coś takiego. I chyba tam masz jakąś zakładkę, gdzie jeszcze Allegro Pay i tam mogę to sobie wszystko spłacać. To jest osobne jakby... To jest coś osobnego trochę teraz w Allegro, to Allegro Pay.
1: Aha. Rozumiem.
2: A tymczasem z Allegro...
0: Tak, jeszcze ewentualnie zdradzając troszeczkę w nawiązaniu do tego, co mówiłem, można się powoli szykować na podcast o kolejnym odkurzaczu bezprzewodowym, o robocie sprzątającym.
2: No to będziemy cierpliwie czekać. A tymczasem z Allegro przenosimy się do ZUS-u. To pozytywne wieści. Tylko, że cisza. Na razie... Ale Mikołaju, już jesteś. I pozytywne teraz wieści jest... z ZUS-u.
3: Tak, bo PUE, portal usług elektronicznych ZUS-u bodajże, poinformował, że zrezygnuje do końca roku z Flasha i wszystkie wnioski będą dostępne w formacie HTML do wypełnienia. No, tak jak były online, tak będą online, tylko po prostu zamiast Flasha będzie użyty HTML. To jest oczywiście dla nas wieść pozytywna, bo jak wiadomo, Flash i osoby niewidome to nie jest najlepsze rozwiązanie. Czasami się da, a czasami nie. Różnie to z tym Flashem bywa. Z tego co wiem, to z tym ZUS-em to raczej gorzej bywało niż lepiej. Ale teraz, jeżeli ktoś ma potrzeby jakiegoś no, bardziej zaawansowanego korzystania z PUE, to od końca roku wszystko ma być w HTML-u, czyli w formie raczej bardziej niż mniej dostępnej.
0: To chyba nie jest tylko dobra informacja dla niewidomych, natomiast w ogóle z tym PUE to mieli ludzie różne problemy, bo te wersje... Tam chyba i o Java chodziło, i o coś, no.
2: Tak.
0: Ten Flash jeszcze w tym
2: no,
0: wszystkim.
2: Z Flashem jeżeli... to przecież niejednokrotnie jest tak, że powiedzmy tak. Księgowi mają jakieś komputery, jeden w firmie z Windowsem XP czasami nawet jeszcze.
0: Wiesz co, ale to nawet, nie, w pewnym sensie to by nawet nie było takie złe, dlatego że na przykład kiedyś było coś takiego, nie wiem czy teraz, że ZUS do któregoś z tych serwisów wymagał konkretnej wersji przeglądarki, konkretnej wersji Javy i chyba coś jeszcze, niecznie konkretnej rozdzielczości. I tylko na takiej konfiguracji to chodziło, nie można było mieć wersji późniejszej.
2: Zgadza się i właśnie dlatego mówię, że jeszcze do niedawna to były takie sytuacje, że po prostu niektórzy właśnie księgowi to mieli w firmach dedykowane komputery z jakimś starym systemem, skonfigurowane na sztywno, po prostu komputer tylko na użytek ZUS-u albo podobnych instytucji i on był tylko uruchamiany wtedy, kiedy trzeba było coś tam zrobić. Bo na co dzień nikt na tym nie pracował, no bo przestarzały system, przestarzały wszystko, ale ZUS trzeba było tym obsłużyć. Więc no, takie historie gdzieś też słyszałem. A tymczasem może jakąś ciekawą historię usłyszymy od naszego słuchacza, od Roberta, który się
4: dobry wieczór
2: podłączył. Witaj, słuchamy.
4: Mam nadzieję, że mnie słychać.
2: No tak, słychać.
4: Dobrze, super. No chyba znowu na trochę, albo na inny temat jakby wbijam się tak trochę, ale chciałbym wam powiedzieć o pierwszych doświadczeniach z iPhone'em i Dual SIM, bo ostatnio zmieniłem kartę jedną na eSIM i dzięki temu mam teraz w iPhone'ie no, kartę polską i czeską. Jestem w Czechach, studiuję jeszcze w Niemczech, w drugim telefonie mam też czeską i niemiecką kartę obecnie.
2: Obywatel świata po prostu z ciebie.
4: No, Europejczyk, jeszcze gdzieś tam no korzenie tak. We Włoszech, jak niektórzy z was wiedzą. No, ale mniejsza o to. Znaczy, o jednej rzeczy już powiedział mi nasz znajomy Waldek prywatnie, ja jeszcze tego nie doświadczyłem, bo na razie jestem w domu i tutaj mamy sieć Wi-Fi i jest Wi-Fi calling, ale ponoć jak się dzwoni z jednej z tych dwóch kart, albo jak się rozmawia za pośrednictwem z jednej z tych dwóch kart, to poza zasięgiem sieci Wi-Fi jakby druga jest wyłączona. W sensie ktoś dzwoni i w tej chwili nie dostaje informacji, że tam użytkownik rozmawia, tylko abonent niedostępny po prostu. I że to ponoć chodzi o układ radiowy w iPhone'ie, który jest tylko jeden. No tego jeszcze nie testowałem, ale za to już troszeczkę tutaj się denerwowałem, bo... Niestety klient wiadomości w iPhone'ie nie jest dopracowany, jeśli chodzi, w sensie nie mam zawsze kontroli nad tym, czy piszę do kogoś z jednej karty, czy z drugiej, a że to jest, jedna karta jest z innego kraju, a druga z innego, no to jest to dość ważne, tak? Oczywiście ja mogę w telefonie ustawić sobie w kontakcie, czy chcę używać tej czy tej karty, ale jak już z kimś wcześniej pisałem i mam tę konwersację zapisaną, to on w ogóle nie bierze tego pod uwagę. Chyba że druga osoba do mnie napisze na ten drugi numer, to wtedy to się zmieni. Ale jako użytkownik, jedyne co mogę zrobić, usunąć całą historię tej konwersacji i zacząć od nowa. I wtedy dopiero tam ustawiam w okienku samych wiadomości, ustawiam, z której karty chcę pisać z daną osobą. I to jest, uważam, takie trochę niedopracowane. No, widać, że Apple jeszcze do niedawna nie myślał tak bardzo o dual SIM i uważam, że to jest problem.
5: Bo Google'owa aplikacja wiadomości ma przycisk selektora i
4: tak.
5: Można sobie wybrać nawet w obrębie jednej rozmowy, nieważne jak długo, z kim pisałem, za każdym razem mogę wybrać, z której karty chcę wysłać.
4: Dokładnie, a na przykład na telefonach Huawei był przycisk Send via Card 1, Send via Card 2, czyli tam wyślij za pomocą karty 1, 2. Po prostu dwa osobne przyciski. Więc... No tylko takie spostrzeżenie, no.
2: No fajnie, że to jest, ale to taki dual SIM w wydaniu Apple, tak? Czyli jeszcze trochę niedopracowany. Może kiedyś tam jakoś to rozwiążą w kolejnej generacji iPhone'ów.
4: No właśnie. No także, znaczy główny problem dla mnie to jest jednak ten SMS, bo te SMS-y, a to jest stricte software'owa sprawa, więc to by mogli rozwiązać w jakiejś aktualizacji. No.
2: Owszem, zgadza się.
4: Dobra, to dziękuję, to wszystko, co chciałem wam powiedzieć.
2: Dzięki Roberto za telefon, pozdrawiamy, trzymaj się.
4: Pozdrawiam również.
2: No i zbliżamy się już do końca, słuchajcie, naszego dzisiejszego Tyflo Przeglądu, ale zanim jeszcze wam powiemy do usłyszenia, to mamy informację o N26, czy N26, czy jak tam go nazywać. Jakiś ciekawy bank, Pawle, znalazłeś.
5: Bank w sumie nie jest nowy, bo na naszym rynku jest już od dłuższego czasu, ale nie miałem wcześniej potrzeby posiadania kolejnej karty, której nie wiem w sumie do czego bym używał. W związku z czym nie wiedziałem w ogóle, czym to się je. Wiedziałem tylko, że to niemiecka usługa, tak jak Revolut był, czy jest brytyjski, tak N26 jest niemieckie i wiem, że w Niemczech to święciło swego czasu jakieś tam triumfy, potem przyszło do nas. No ale taka mi się wydarzyła sytuacja, że zapragnąłem mieć nagle tak od czapy konto zarejestrowane w Niemczech, bankowe, z niemieckim IBAN-em. No i pomyślałem, że skoro N26 jest w Niemczech zlokalizowane, to może jak założę sobie konto w N26, to dostanę takie konto. No i się nie pomyliłem, bo rzeczywiście mam teraz konto w euro zarejestrowane w Niemczech z niemieckim IBAN-em. Więc gdyby ktoś potrzebował takiego konta, to się da. Natomiast sam bank nie jest w sumie niczym specjalnym, jeśli chodzi o konkurencyjność względem Revoluta, bo Mamy dużo ponarzucane limitów w wersji darmowej. Mamy na przykład 3% pobierane przy doładowaniu konta prowizji. Jeżeli doładowujemy konto, to jest pobierane 3% prowizji. Pierwsze doładowanie jest darmowe. Przy każdym kolejnym, jeżeli doładujemy konto za pomocą tam Google Pay, czy PayPala, czy podpiętej karty, to musimy się liczyć z prowizją. Zdaje się, że darmowe jest w momencie, no raczej jest, kiedy sobie te pieniądze SEPą przelejemy z jednego konta na drugie. Potem znowu jest limit miesięczny. Ile można miesięcznie doładować, jeżeli chcemy doładowywać? No 450 euro, więc zależy. To może być dużo, to może być mało, zależy jakie kto ma potrzeby. No jakieś ograniczenie to jest. Dużo fajnych rzeczy, jakichś limitów jest poznoszonych w wersjach premium, a tych przedziałów premium jest kilka. Oczywiście jest możliwość wysyłania, jest pieniędzy do znajomych z N26 po numerze telefonu, jest możliwość przelewów. Natomiast to, co jest ciekawe, to jest w ogóle dostępność tej aplikacji. Na Androidzie ona jest taka sobie, nie, że się nie da, to jest używalne i to nawet jest dosyć, powiedziałbym, wygodne. Pomijając to, że przed każdym elementem, przed każdą opcją jest przycisk Quick Actions czy Action Button, jakiś tam przycisk, chyba nie zaetykietowany domyślnie, który w sumie robi to samo co dany element. Ale powiedzmy OK, potem są zakładki, mniej więcej wszystko da się zrobić. Sama rejestracja, no wiadomo, jak to w tego typu banku, wymaga zrobienia zdjęć dowodu z obu stron i naszego selfie. Tutaj trochę więcej szczęścia miał Roberto. Roberto już się rozłączył, ale może potwierdzi, może zaprzeczy, ale chyba raczej potwierdzi. Bo on, będąc właśnie w Niemczech i zakładając N26 z perspektywy osoby, która ma niemiecki numer telefonu, mógł skorzystać z takiego przywileju. Widocznie jest to jakoś uregulowane prawnie, bo też słyszałem o tego typu procedurze przy rejestracji kart SIM u operatorów niemieckich, że mógł skorzystać z wideoweryfikacji. I to jest taki Be My Eyes, gdzie po prostu osoba pracująca w wsparciu technicznym danej usługi, czy firmy, czy tam sieci komórkowej, czy banku, łączy się z nami przez apkę w formie wideorozmowy i to ta osoba dokonuje całej weryfikacji, czyli tej osobie pokazujemy dowód, tej osobie pokazujemy siebie, swoją twarz i jest wszystko odhaczone. No ja musiałem prosić tu o pomoc koleżeństwo w pracy. I śmiechu było co niemiara, bo podejść było chyba ze 2 albo 3, przy jednym mi się rozładował telefon, przy drugim byliśmy zaskoczeni, ile on chce różnych zdjęć wszystkiego. Robienie selfie w środku biura, polecam ten styl. No i że tak powiem, wtedy konto jest już aktywowane. To, że różne dane najlepiej wpisywać klawiaturą Gboard, a nie brajlowską, typu Soft Braille Keyboard, bo tam coś nie do końca działa, to jest inna sprawa. Natomiast Android Androidem, a strona stroną. I strona, to tam się już ktoś przyłożył. Bo tam mamy komunikaty, loading. Za każdym razem, jak coś ładujemy nowego na stronie. Mamy komunikaty typu, że coś zostało zrobione, potwierdzone chyba nawet. Mamy informację, że któraś strona jest wybrana jako bieżąca. Mamy właściwe nagłówki. Mamy widgety dostępne, takie modale, okna dialogowe z jakimiś tam wyborami dat, na przykład przedziału. Jeżeli chcemy sobie przejrzeć przelewy z ostatnich i tam wybieramy tygodnia, miesiąca, to wszystko jest w takim dostępnym oknie dialogowym, które się otwiera, ładnie zamyka według wytycznych. Dokonałem sobie nawet przelewu testowo z N26 na Revoluta. Poszedł. Bardzo dostępny proces. Strona, która w zasadzie apka webowa, która nie jest zawalona niepotrzebnymi rzeczami. Logujemy się, musimy w telefonie potwierdzić tylko, że tego logowania chcemy, albo apką, albo kodem przez SMS. Otwiera nam się strona i mamy dokładnie to, te elementy, które są w aplikacji mobilnej, tylko ułożone w formie strony internetowej. Od góry są te zakładki, które mamy na dole w Androidzie i dalej mamy już różne opcje. Przelej pieniądze, poproś o pieniądze, doładuj konto, coś tam jeszcze zrób i możemy sobie przejść. Nagłówek mamy poziomu drugiego, gdzie mamy ostatnie operacje. Ostatnie operacje są przedstawione w formie listy, iluś tam elementów. Po wejściu w przelew mamy pola edycji, imię, nazwisko, IBAN, przycisk dalej. Po sprawdzeniu IBANu podaj kwotę, pokrętło. Z pokrętłem wybieramy sobie, ile chcemy euro przelać, przelej i przelew potwierdzamy tylko tym aplikacją. i przelew został zrealizowany. No i czego chcieć więcej? Jeżeli ktoś potrzebuje dobrej praktyki, jak wygląda dostępny i prosty w obsłudze bank, to z tego powodu myślę, że N26 mogę polecić.
2: No to rzeczywiście, może komuś się przyda, kto potrzebuje właśnie tego typu banku. A tak a propos dostępności, właściwie niedostępności, cóż mogę rzec? Przed momentem sprawdzałem aktualizację aplikacji, wyszła aktualizacja aplikacji IKO. Informacja, że są jakieś nowe rzeczy dotyczące asystenta głosowego. Sęk tylko w tym, że ten asystent głosowy nadal nie jest dostępny dla nas, jako dla użytkowników VoiceOvera, przynajmniej na iOSie. Ja tego tam dalej nie widzę, a było to już zgłaszane, ale jakoś no z tym sobie poradzić niestety Państwo z obsługi aplikacji IKO nie potrafią. Tymczasem a propos takich właśnie dostępnych rzeczy, to mamy wypowiedź od naszego słuchacza Kacpra, którą teraz sobie pozwolę odczytać. W sobotę napisałem do supportu od Epic Game Launcher, że jest niedostępny przy poruszaniu się za pomocą tabulatora i strzałek. Trzeba użyć OCR, nawet nawigacja obiektowa ekranowa nie działa. Odpisali mi, że bardzo dziękują za kontakt i przekażą tę cenną informację do ich programu. Programistów czy kogoś podobnego. Także zobaczymy, co z tego wyniknie. No to rzeczywiście zobaczymy, co z tego wyniknie. Życzymy powodzenia, żeby jednak coś z tego wyniknęło. Tu nie widzę już na Facebooku żadnych komentarzy.
5: Nie chcę podbijać, nie chcę gdzieś tam podcinać skrzydeł i łamać nadziei, ale bardzo często tego typu zapytania kończą się na tym.
2: Na tym zapewnieniu, owszem.
5: I dalej nic nie wiemy, co się dzieje, ale owszem, powodzenia.
2: Ale może akurat.
5: Może akurat, chociaż tam byłby pewnie cały Fortnite do dostosowania, ale bo to chyba o Fortnite'a chodzi.
3: Ja szczerze mówiąc nadal będę polecał serwisy typu LinkedIn, poszukać ludzi, którzy pracują nad danym produktem, stanowisko typu frontend developer, czyli osoba zajmująca się interfejsem użytkownika i próbować się odezwać bezpośrednio. Bo to czasami działa.
5: Project Leaderzy, bo taki frontend bardzo często niewiele może chyba w tym wszystkim. No może powiadomić swojego przełożonego, że taki jest.
3: Frontend może niewiele móc, ale frontend może ci czasami dać kontakt w firmie do kogoś, kto może. I do
5: też
3: kogoś.
5: Prawda.
3: To nie jest first line support, który wiadomo, że wszystko wrzuci i ja wiem, jak działa support w firmie i support bardzo często działa tak, że to nie jest tak, że oni mają kontakt z deweloperem i oni coś wyślą, tylko to będzie wrzucone jako jakiś issue i tych klientów tam jest ze 2000 i oni wysyłają i zanim taka dostępność dojdzie do tego, do kogo ma dojść, to ona się zagubi w. I to bardzo często.
2: A jeszcze warto pamiętać, że te wszystkie tak zwane issue trackery, z których się korzysta w pracy nad różnego rodzaju projektami, to mają takie coś, co się nazywa priorytety. I tych priorytetów jest ileś i to może po prostu ktoś tam z supportu sobie przesunąć na low, czyli na niski priorytet.
3: Dokładnie.
2: I to może nie zostać nigdy odkopane. Ja słuchajcie, ja widziałem nawet takie małe projekciki, gdzie są, powiedzmy, jest jakiś tam Redmine czy inny tego typu system. Sam miałem okazję nad takimi rzeczami pracować i widziałem, jak to jest, jak się zgłasza ileś różnych tematów do poruszenia, a później to tak wszystko tak fajnie spada. Priorytet low. Kilka rzeczy, które są podejmowane przez deweloperów, są zamykane i prośba o testy i akceptację, a potem znowu się okazuje, że z tego low to tam rzadko kiedy już się podnosi dane zgłoszenie.
3: Dokładnie i jakby nie było, jak jakiś deweloper czy nawet menedżer na meetingu, na spotkaniu powie: hej, do mnie to taki napisał i on by chciał, kurde, może byśmy zrobili. To też jest zupełnie inne podejście, jak to jest jedno z 1000, 2000, 3000 błędów, które ktoś tam gdzieś tam zgłosi i tak naprawdę nie ma w tym nic niezwykłego, jest mała szansa, że ktoś coś z tym zrobi.
1: No i z issue robi się issue. proszę Państwa.
2: Tak, pozdrawiamy.
1: Z pozdrowieniami.
2: Tych, którzy harejterów tak oglądają. Iszu. Somfon Iszu.
1: Tak jest.
2: A tymczasem dodzwonił się do nas Piotr. Witaj.
6: Dobry wieczór, jak mnie słychać?
2: Dobrze, głośno i wyraźnie.
6: No to ja tak spontanicznie postanowiłem pobawić się tym Mobile Connectem od Della, bo no byłem ciekawy, czy mi się udało. Mam komputer stacjonarny, który nawet nie ma Wi-Fi. Ja mówię, popróbuję. Znalazłem sobie w internecie, jak to zrobić. Musiałem ściągnąć jeden pakiet sterowników, no i potem aplikację. Teoretycznie to się dało zrobić ze sklepu. Mi w sklepie się wyświetlało, że to jest niekompatybilne, ale znalazłem link do pakietu instalacyjnego. Ja to potem może wrzucę w komentarzu. Tam w ustawieniach.
2: Super by było.
6: Tak, w ustawieniach trzeba włączyć w Windowsie 10 tryb deweloperski. Potem to się samo instaluje bez problemu, tylko trzeba kliknąć zainstaluj. Na stronie pisało, że to potem teoretycznie się samo powinno już ze sklepu aktualizować. No i tak. Proces parowania musiałem zrobić poprzez właśnie rozpoznawanie ekranu, który mi pomógł przejść przez te wszystkie ekrany proszące o uprawnienia. Ale jak już doszło do tego kodu, no to niestety to mi też tego nie czytało. Nie wiem, czy Miki to przez VoiceDreama robiłeś, czy pytałeś kogoś widzącego?
7: Ja to robiłem przez VoiceDream Scanner. Przez uprawnienia nawet przeszedłem bez rozpoznawania ekranu, bo to się dało. Ale VoiceDream Scanner na kodzie... VoiceDream.
6: No ja rozpoznawaniem ekranu tego nie widziałem, tylko przeczytał mi here is your code, proszę bardzo, masz kod, ale potem już nic więcej. Musiałem poprosić osobę widzącą. Ale jak już to zrobiłem, no to wyskoczyło mi jeszcze parę komunikatów, tam prośby o powiadomienia i tak dalej, parowanie, takie podstawowe rzeczy. No i na spontana poprosiłem, żeby ktoś do mnie zadzwonił na FaceTime, bo wszyscy już śpią. Dostałem ten telefon i bez problemu mogłem rozmawiać. Jakość była całkiem fajna, troszeczkę rozmówca mówił, że troszeczkę mi było inaczej słychać, było jakoś więcej odszumiania niż zwykle, ale jak najbardziej dało się przez to rozmawiać. Powiadomienia też mi zaczęły jakoś przychodzić. Jedyne co nie działało, to ta część z udostępnianiem ekranu, bo tam wyświetlił mi się komunikat, że mój komputer nie ma Wi-Fi. Więc może to na laptopie, który ma kartę Wi-Fi, to może by zadziałało. Ja karty Wi-Fi na tym komputerze nie mam, więc to nie zadziałało.
7: Mój problem z rozpoznawaniem ekranu jest jeden. Tam jest komunikat, kliknij w przycisk rozpoznawania ekranu w aplikacji tej komórkowej aplikacji, żeby to włączyć. A w komórkowej aplikacji ja owszem ten przycisk sobie w VoiceDreamie nawet widzę, jak zrobię screenshot, no tylko, że z VoiceOverem to ja sobie nigdy nie kliknę.
6: A ja nie mam Wi-Fi, ja to może na laptopie spróbuję, gdzie mam Wi-Fi, to może to zadziała. No na tym komputerze akurat Wi-Fi nie mam, więc no tutaj nie mogę powiedzieć, czy to działa. Wszystkie inne funkcje, no SMS-ów też jeszcze nie testowałem, ale przypuszczam, że no też powinno działać. Jeśli wszystko inne działa, to raczej to też powinno pójść.
2: To fajna sprawa, czyli mamy takie handoff, tylko że nie potrzebujemy do tego Maca.
6: No właśnie. O właśnie mi jakoś znowu powiadomienie przyszło, się dźwięk taki fajny odezwał. Szkoda, że to nie idzie przez powiadomienia systemowe, bo z tego co widzę, to nie wyświetliło się jako powiadomienia Windows 10, to tak, nie to wiem, czy to się schowało.
7: Pod tabem pojawia, ale to jest takie... Dziwnie to działa.
6: Dziwnie, masz rację, tam jakoś to najpierw widzę aplikację, potem tam, w ogóle ta aplikacja ma tak, że...
2: Halo? Jesteśmy, Piotrze.
6: Jest, okej, okay. No nie, coś chwilę zerwało chyba. Że tam trzeba czasami tabulatorem nacisnąć 4-5 razy, zanim on coś przeczyta. Tam jakieś są puste miejsca pod tabem, nie wiem jak to inaczej opisać. No ale działa. Fajnie. Nie powiem, nie spodziewałem się. Ale skoro się dozwoniłem, to może jeszcze odniosę się do parę innych rzeczy. Z tym Messengerem też trochę na tym posiedziałem. I tą aplikację teraz, tą stronę właściwie, lepiej obsługiwać faktycznie z tabulatorem. Te wiadomości, jak chodzimy po nich kształkami, jak najbardziej się dają czytać. Tylko jak shift-tabem dojdziesz, cofasz się od pola edycji shift-tabem, w pewnym momencie... To czyta różnie. Czasami mówił zareaguj, czasami mówił przekaż dalej, czasami mówił czynności. I jak to usłyszysz, no to idziesz czałką w górę dół i wtedy bez problemu to się zachowuje jak Unigram, jak WhatsApp Web. Czyta ci odbiorcę, godzinę, treść, czy została przeczytana wiadomość, wszystko fajnie czyta. Potem możesz czałką prawo przejść na ten przycisk działań. Jak na nim naciśniesz spację, to menu też działa, tylko ono jest tak dziwnie zrobione.
4: bo chodzisz po nim lewo-prawo, jak po pasku menu. I tam masz właśnie zareaguj, odpowiedz i tak dalej. Reakcje są pod spodem, więc jak dojdziesz lewo-prawo na zareaguj, jak zejdziesz na dół, no to masz te reakcje i naciśniesz Enter, no to reakcja się zaznaczy. Tak samo działa odpowiedź. Dochodzisz do opcji odpowiedź, naciskasz Enter, wracasz na pole edycji. Tam wtedy nie ma komunikatu, że odpowiadasz, ale jak trybem przeglądania pójdziesz sobie do góry, to tam widać, że odpowiedź się pisze i możesz po prostu sobie pisać. Ale to tak chyba trzeba okiełznać. Bardziej jak taką aplikację tradycyjną niż webową. Nie wiem, więcej jest chyba tabowania, no ale tak to nawet działa, z tego co widzę.
7: Wiesz co, póki cię jeszcze mamy na linii, bo taki jeden news mi przyszedł teraz, jak to o bankach się mówiło, a ty możesz o tym coś wiedzieć, bo z tego co wiem byłeś, bo o Szwecji do mnie ostatnio news dotarł, a ty gdzieś tam z tego co wiemy kiedyś byłeś, że podobno w Szwecji funkcjonuje taki system, to się nazywa Bank ID, który polega na tym, że skanuje się kod QR na ekranie jakimkolwiek, aplikacją naszą bankową, wpisuje się hasło, akceptuje się tam, że ta i ta firma dostanie o nas informacje i że tego podobno w wieku 18-75 lat używa 98% populacji.
4: Ja tego bezpośrednio nie korzystałem, aczkolwiek wiem, o czym mówisz i to jest faktycznie używane dosłownie wszędzie do tego stopnia, że na przykład, żeby jak chcesz otworzyć firmę, no to musisz mieć coś takiego założone. Po tym sobie to weryfikujesz. Tam prawie wszystko się tym robi. To jest ich taki dowód.
2: Czyli taki jakby nasz profil zaufany, powiedzmy. Tylko, że tak, lepiej coś działa. Coś czuję.
4: Lepiej działa, bo tam to dłużej funkcjonuje. I tam to, chyba to nawet prywatna firma stworzyła, ale teraz to już wszędzie w rządowych. Bo to też się chyba przez bank, z tego co pamiętam, otwierało. No, więc jest coś takiego.
7: Tam z tego co wiem, to nawet prywatne firmy to akceptują. Ja to...
4: Wszędzie. No mówię, wszędzie to działa.
7: Ja to akurat czytałem... Słyszałem nawet, jeżeli chodzi o system wejścia po prostu do budynku, do sklepu konkretnie, samoobsługowego sklepu, żeby zweryfikować, kto wchodzi, żeby nie wchodziły tam jakieś osoby niepożądane, a że jeżeli ktoś wejdzie i na przykład nakradnie, to że będzie też od razu wiadomo kto, to po prostu na wejściu, na bramce mamy ekran z kodem QR, skanujemy kod QR, jeżeli się zweryfikujemy, to nam się bramka otwiera i przechodzimy.
2: Swoją drogą, no. Słuchajcie, tak a propos profilu zaufanego, to ostatnio czytałem o dosyć ciekawym przypadku, komuś się dowód osobisty skończył, ważność dowodu osobistego się komuś skończyła, i po tym fakcie, ponoć po roku, tak zapomniał, że mu się ten dowód skończył. Stwierdził, że w sumie to trzeba by było sobie ten dowód zmienić. No i chciał ze względu na obecną pandemiczną sytuację wszystko zrobić elektronicznie za pomocą profilu zaufanego. No i wszystko było fajnie do momentu, aż wysłał wniosek i przyszło jakieś tam pismo związane z tym. I co się okazało? On logował się przez bank do profilu zaufanego. I nagle się okazało, że bank dostał informację o tym, że ten dowód się zmienił i zablokował mu dostęp, przez co on nie mógł zalogować się do profilu zaufanego, bo po prostu no bank go odrzucał.
4: Ale w topach.
2: No.
4: No to faktycznie,
2: więc tam
4: sytuacja był... bez wyjścia.
2: Więc sytuacja była bez wyjścia, musiał tak czy inaczej gdzieś tam się z urzędem kontaktować i coś robić. I tak to u nas w cyfrowym społeczeństwie.
4: Ale ja słyszałem,
2: to
4: że
2: działa.
4: Teraz i tak się teraz tego nie będzie dało zrobić, bo na dowodach mają być jakieś odciski palca.
2: Tak,
4: albo coś,
2: mają być, tak. To prawda. Teraz to się ma zmienić, więc to rzeczywiście. No ale jeszcze ktoś spróbował, no to mu tak trochę nie wyszło.
4: No ciekawe.
5: Ja jeszcze tylko potwierdzam to, co Piotrze mówisz, że da się po wiadomościach chodzić z strzałkami. Firefox i NVDA. Taką kombinację testowałem właśnie.
7: A to u mnie na Chromie był na przykład problem?
4: Ja to na Chromie, to... właściwie na Brave'ie testowałem, ale
7: aha,
4: na najnowszym NVDA z DSR-em tak samo i na tym zadziałało.
5: Mnie nawet mówi wiadomości, tabela edytowalne.
4: Tak, dokładnie.
2: A czy wy ostatnio macie właśnie tak a propos przeglądarek na Chromium opartych ten problem, Bo ja mam i z Chrome'em, i z Brave'em, nie wiem z czego to wynika, że od czasu do czasu po prostu więźni mi gdzieś tab. I ja... to jest na dwóch przeglądarkach z NVDA, najnowszy stabilny NVDA.
4: Ja miałem coś takiego, ja teraz sobie próbuję przypomnieć, gdzie to widziałem. Widziałem to na pewno na zagnieżdżonych ramkach, w dwóch miejscach. A, już pamiętam. Jedno to był takie widgety SoundClouda, odtwarzacze ich zagnieżdżone, że to mi się zgubiło, a drugi to już był poważniejszy problem, no to strona wyślij pieniądze na PayPalu. I faktycznie była jedna część strony, gdzie po prostu NVDA, ani ZSR zresztą, ani jeden, ani drugi nic nie widział. Ja to musiałem zrobić Firefoxem. Tam może jakiś błąd się pojawił.
2: U mnie to nawet wygląda w ten sposób, że ja po prostu muszę w coś kliknąć z nawigacją obiektową, w jakikolwiek element strony i to się nagle odblokowuje. I mam ten sam problem zarówno na Chromie, jak i na Brave'ie.
4: A to ja miałem coś innego, bo tam po prostu tego niektóre te elementy strony były tak jakby czarna dziura, tam nic nie było, a pozostałych miejsca mogłem spokojnie sobie tabem wrócić.
2: Aha, no to też ciekawe.
4: Też jakiś inny błąd, chociaż nie wiem, czy jeszcze występuje, trudno mi powiedzieć, tak? Nie wiem, 2 tygodnie temu tak miałem.
2: Jasne. Dobrze, jeszcze coś?
4: Aplikacji, tak, jeszcze a propos aplikacji webowych, to ostatnio takie moje odkrycie, że webowy Spotify się stał całkiem przyjemny, nawet bym powiedział, że przyjemniejszy od aplikacji na desktop. To też odkryłem przez przypadek, bo ktoś mi wysłał link do playlisty i to się otworzyło w tym odtwarzaczu webowym. Ja patrzę. A tu nagle właśnie podobna sytuacja jak na Messengerze, że jest ładna tabelka, mogę po niej chodzić czałkami. Naciskam menu kontekstowe, to menu kontekstowe się otwiera normalnie.
0: Jeżeli mam słuchać Spotify na komputerze, to też przez przeglądarkę i też tam działają te skróty do odtwarzania.
4: Ja mam właśnie powiedzieć, jest bardzo dużo tych skrótów.
0: Przewijania i tak dalej. Tych skrótów tam jest rzeczywiście troszkę i naprawdę, jeżeli ktoś tutaj się męczy z aplikacją Spotify'ową, to zdecydowanie polecam przejście na przeglądarkówkę.
4: Jak najbardziej. Tam faktycznie to działa, no mam wrażenie, że lepiej. A mamy też tą opcję Spotify Connect, więc tam mamy jakieś głośniki, którymi chcemy sterować. To też się przez tą stronę da to zrobić. Mamy skróty, żeby dać lajki. Tam dużo jest tych skrótów. Taka generalnie porada do wszystkich web aplikacji, bo to jest taki nieoficjalny standard, ale jednak większość ludzi to robi. Na jakiejkolwiek jakiejś bardziej skomplikowanej aplikacji warto nacisnąć sobie zawsze znak zapytania i to nam zazwyczaj wyświetli listę klawiszy. To działa na YouTubie, to działa na Facebooku, to działa właśnie tutaj na Spotify'u, to działa na SoundCloudzie, no na większych tych aplikacjach to właściwie wszędzie ten skrót nam powinien wyświetlić listę wszystkiego. Bardzo często takie aplikacje właśnie można obsłużyć tak bardziej jak takie aplikacje klasyczne niż webowe. Skrótów jest dosyć dużo.
7: Szczerze mówiąc, ja się bawiłem tą apką webową i ona fajna jest, ale jak dla mnie to ona ma kilka problemów. Po pierwsze, moim zdaniem, może się mylę, ona jest trochę mniej stabilna niż ten desktop. Że desktop przez to, że jest desktopem i jest na komputerze i jednak trochę więcej chyba może, to on sobie więcej zakeszuje, więcej zabuforuje, wie, że jak my czegoś częściej słuchamy, to on sobie to gdzieś tam zapisze w pamięci. I powiedzmy, jak nam się wyłączy na chwilę internet, bo mamy cudowną kartę sieciową, która czasami lubi, to my tego nawet nie zauważymy. Gdzie na webie to nam się po prostu przerwie odtwarzanie i czasami nie za bardzo będzie chciało się wznowić z powrotem. Druga rzecz, mamy playlistę. I teraz jakoś dla mnie w ogóle nawigacja po tej playliście to nie jest wcale taka oczywista rzecz, bo nawigujemy po pierwszej kolumnie, to słyszymy przycisk odtwórz i potem dopiero nazwę tytuł utworu. Nawigujemy po drugiej kolumnie, która teoretycznie powinna być artystą, to słyszymy tytuł utworu by ktoś tam, po czym ktoś tam link bodajże. Po czym nagle chcemy na tym kliknąć Enter i nam wchodzi w artystę, bo to jest przecież druga kolumna od artysty. To niby działa, ale nie wiem, dla mnie jest to jakieś takie trochę mało fajne i mało intuicyjne. Chociażby to, że jak sobie zmieniamy głośność, to skaczemy też po playliście, bo nam się skróty nie zatrzymują.
4: Ja tego nie miałem.
7: O, a to ciekawe. To jest kwestia, nie wiem, przeglądarki czy czegoś. Bo ja autentycznie jestem sobie na playliście, jadę alt góra, alt dół, bo takie są skróty w webie i ewidentnie zmienia mi się głośność, ale skaczę też po playliście, przesuwam się normalnie, jakbym górę dół wciskał. Coś jeszcze takiego było. Szczerze mówiąc, do tej pory z tych wszystkich interfejsów do Spotify'a, jakie ja widziałem, to spodobały mi się dwa. Stary, dobry Blind Spot, który już niestety nie działa, i klient, który nazywał się Spot, który był wbudowany w Muda. I to był dobry interfejs do obsługi Spotify. Bo szczerze mówiąc, wszystkich tych desktopowo-webowych interfejsów to się da, to można, okej, ale no, żeby to było jakieś fajne, piękne i cudowne, to ja bym nie powiedział. Blind Spot to był blind spot, bo to działało jak każdy klient Twittera dla niewidomych. Bufory.
2: Tak,
7: bufory,
2: i to było naprawdę bufory. Fajne. To było
4: no
2: fajne.
4: Mnie to ominęło, ja wtedy jeszcze z Spotify nie korzystałem, ale słyszałem o tym.
7: Tak, blind spot był dobry. Mówię, tam miałeś dwa bufory. Playback queue chyba, czyli obecnie odtwarzana kolejka, i playlists. I miałeś skrót do wyszukiwania. I to tak naprawdę tyle. Wyszukiwanie, otwierało ci bufor, szukałeś po na przykład artystów, Alt-Shift-Enter na artyście, otwierał ci bufor z albumami, Alt-Shift-Enter na albumie, otwierał ci bufor z utworami, Alt-Shift-Enter na utworze, utwór grał. Plus wiadomo, skróty poprzedni, następny, odczytuj utwory, tytuły utworów, jak się zmieniają, nie odczytuj, też fajna opcja. Jakiś tam shuffle, repeat i inne podobne, no tego typu rzeczy. No, klient Spotify do Muda to już była w ogóle fajna rzecz. Spot Enter wyświetla nam status, co odtwarza, jaka to płyta, który to utwór i ile mu zostało. Spot Search na przykład, coś tam, szukaj artysty, wyświetla nam listę 1, 2, 3, 4 wyników. Spot Play 1, czyli otwórz pierwszy z listy, gra pierwszy z listy. I tyle na temat, dziękuję. No a te klienty webowe, to tak raz działa, raz nie, nie wiem. Szczerze mówiąc, jest to Spotify D i tym by się można pobawić, bo to jest coś, co działa jako odbiornik Spotify Connect, uruchamia nam się jakoś w tle. To jest w ogóle projekt open source'owy, z kompilacją tego na razie na Windowsie jest trochę ciężko, ale jakby się udało, to może by też z tym się coś dało jakkolwiek pobawić, żeby to sobie chodziło w tle, a my byśmy czymś mogli tym sterować na przykład.
4: No właśnie, tak jeszcze przy okazji, ja sprawdziłem to z tą głośnością i w sumie jednak miałeś rację, bo mi też faktycznie skacze. Nie wiem, czemu tego wcześniej nie zauważyłem, może robiłem ten skrót, jak byłem na odtwarzaczu. Fakt faktem, że jedna rzecz, która tutaj działa zdecydowanie lepiej niż w aplikacji desktopowej, to jakiekolwiek menu kontekstowe. Ja nie znoszę dodawać piosenek do playlist na desktopie.
7: To się
4: mi
7: zgadza.
4: Ta myszka się gubi, ja ile razy to dodałem albo do złej listy, albo niechcący wchodziłem w opcję udostępnij zamiast dodaj. Bo to trzeba klikać, to NVIDIA nie zawsze klika tam, gdzie trzeba, no to jest niewesoło, więc albo na komórce, no teraz mogę, widzę tym i to jest całkiem przyjemne.
7: Nie, ja do takiego faktycznego zarządzania, że chcę sobie playlistę zrobić, dodać, usunąć, przesortować coś, to ja absolutnie zgadzam się z tobą w 100%, co Spotify Web, to Spotify Web. Ale do takiego słuchania codziennego, że puść i niech leci, to ja chyba jednak zostanę przy desktopie.
4: I jeszcze może ostatnią rzecz na koniec, jeszcze tylko zmienię temat i już wam daję spokój na dzisiaj. Arek znowu znalazł fajny chiński program, o którym napisał na forum Audio Games. Ja się ostatnio tym zacząłem bawić. Program nazywa się Guangron 3D. I to jest po prostu, w skrócie powiem, to jest unspoken wersji aplikacji. Więc my mamy binauralne dźwięki na podstawie tego, jaką mamy kontrolkę pod fokusem, czy pole jest zaznaczone, czy nie zaznaczone. Nawet mamy opcję, żeby nam dawało dźwięki wpisywanych klawiszy, przesuwających się pasków postępu, czego
2: i te klawisze to nie miał. I te klawisze to, Piotrze, zdaje się nawet jest tak, bo ja o tym wczoraj rozmawiałem z Arkiem przed audycją, zanim weszliśmy na antenę, że te klawisze są nawet tak fajnie zmapowane, że jak naciskasz klawisze po lewej stronie klawiatury, to one są słyszalne tak jakby bardziej po lewej, a te po prawej są po prawej.
4: I jeszcze tyłu do przodu, bo to jest binauralne, więc klawisze z przodu to są przed tobą, to jest ciekawe. Ale no to jest o tyle fajne, że no nie jest zależne od screen readera. Zresztą ten Unspoken z tymi nowszymi NVDA to tam jakoś średnio działał. No to jest właśnie o tyle fajne, że nawet gdyby nam się screen reader wysypał, co się czasami zdarza, no to ta aplikacja nam jakąś jeszcze informację zwrotną daje. No bo działa osobno.
2: Ja szczerze mówiąc bardzo nie lubię, jak ktoś z osób, którym pomagam zdalnie, ma wtyczkę Unspoken, bo ja tej wtyczki nie mam, bo nie lubię akurat tego i wtedy to się dzieją cyrki, bo ja chodzę po czymś i nie wiem do końca czym. Nie mam informacji.
4: Wycisza, no tak. O tym nie pomyślałem, faktycznie jest, to jest taki problem.
7: Zastanawia mnie jedna rzecz, jak sobie to rozwiązanie radzi na webie? Bo skoro to nie jest zależne od screen readera, to czy ono do końca wie, na czym my stoimy? I
4: nie.
7: Co to? A, okej.
4: No bo on reaguje na fokus systemowy. Przypuszczam, że to API ZSR z tym HTTP może by na coś takiego pozwalało. Z NVDA pewnie trzeba by jakąś wtyczkę robić, no ale jeśli... jeśli chodzimy tabulatorem po stronie, jak najbardziej wtedy działa. Ale no jak mamy jakieś nagłówki czy coś, no to już nam o tym nas nie poinformuje. Drugi minus w tym momencie, ta aplikacja nie jest przetłumaczona, no nie jest jakaś trudna, tam są 3 albo 4 pola wyboru, które Arek tam na forum opisał, co one robią, to po prostu włącza, wyłącza poszczególne funkcje. Tam też można wybrać kartę, na którą to ma wyjść i ustawić głośność. No ale poza tym to jest mała aplikacja darmowa, link jest właśnie na forum Audio Games, tej części off topic, to ja może też podrzucę w komentarzu, jak będę pisał o ten darmowy klej.
7: Tu chyba mam wrażenie, popraw mnie, jeżeli się mylę, że to będzie działało trochę lepiej z ZDSR-em niż z NVDA, o tyle, że ZDSR to ma coś takiego jak Language Manager i tam sobie możemy ustawić, czy on ma czytać, że pole wyboru i czy on ma czytać zaznaczone i w jakiej kolejności i jak on to ma czytać.
4: No tam to można wyłączyć faktycznie.
7: Tak, a w NVDA-u co czyta, to czyta i nic z tym nie zrobimy.
4: No tak, ale fakt faktem, że i tak tą informację można pominąć, bo dźwięk jest od razu, tak, więc zanim ta mowa dojdzie tam do tego, no to... I tak wydaje mi się, że aplikacja całkiem fajna, całkiem przydatna. Nie wiem, jak bardzo działa na baterię, bo to też mam od kilku godzin w sumie, ale no podoba mi się całkiem.
2: No to warto, żebyś też, Piotrze, dał jakiś link.
4: Jak najbardziej.
2: Tak, to na pewno słuchacze docenią. Dzięki serdeczne.
4: Proszę bardzo, dobranoc.
2: Do usłyszenia, trzymaj się, a tymczasem mamy jeszcze jeden telefon. Jest z nami tym razem Krzysztof, z którym się już łączymy i miejmy nadzieję, że zaraz się połączymy, bo na razie to tu mamy no audio connected, ale to tak jest. Musimy chwilę poczekać i miejmy nadzieję, że za moment się połączymy. Ja przypominam, że słuchacie Tyflo Przeglądu. My już w zasadzie jesteśmy poza wszystkimi informacjami, chociaż ja jeszcze mam taką ciekawostkę. Za chwileczkę wam opowiem, co mi się przydarzyło, jeżeli chodzi o iPhone'a tym razem i o oprogramowanie AdBlock, ale to może za chwileczkę, bo może jeszcze uda nam się tu z Krzysztofem połączyć, który się co prawda naczekał trochę. I jesteśmy. Halo?
8: Jestem.
2: Jesteś, Krzysztofie, witamy.
8: Witam was. Naczekałem się, ale myślę, że warto. Ja mam dla was takiego newsa związanego nie z tematyką, ale troszkę filmowo. Jeżeli oczywiście mogę.
2: Słuchamy.
8: Jak najbardziej. Wiesz, z tego co pamiętam swego czasu, dzięki w sumie też i Dorocie Ziental, pamiętasz, Michale, robiliśmy audycję o pasjonatach.
2: Oczywiście, że tak.
8: No więc dzwonię z taką wieścią, jeżeli osoby, które by chciały jeszcze raz obejrzeć serial, no to jest dostępny na telewizji TVP Dokument już od tego grudnia, od 19 grudnia o godzinie 19:40, to jest chyba sobota, dokładnie nie pamiętam jaki to dzień, ale chyba sobota i niedziela będą puszczane po raz kolejny czyli po raz drugi w sumie, no bo był pierwszy raz na jedynce, teraz będzie na TVP Dokument serial Pasjonaci, więc jeżeli słuchacze chcą obejrzeć a nie mogli obejrzeć wtedy, co było puszczane w tych niedogodnych porach, to dla niektórych to teraz można to nadrobić. To taki news ode mnie. W sumie jest świeży.
2: Dzięki. I też gdzieś tam wyczytałem, że jak dobre wiatry powieją, to jakaś kontynuacja, jest szansa na jakąś kontynuację.
8: No z tego co wiem, to tak nieoficjalnie, ale jeszcze nie chcę nic zapyszać, bo to już nie może być. Natomiast no fajnie by było, ja bym się cieszył, bo już brakuje tej atmosfery, tej działalności, no ale no niech COVID sobie pójdzie precz i od Tyflo Przeglądu też i od wszystkich.
2: Pewnie, że tak. Dzięki Krzysztofie w takim razie za informację i do usłyszenia.
8: Dzięki, serdeczne pozdrowienia dla Kasi Przeglądarki. Mi się tak to spodobało. Słuchajcie.
2: To ciekawe, czy się samej zainteresowanej spodoba. Może za tydzień wyrazi swoją opinię na ten temat.
8: Zobaczymy, czy dostanę burę od niej, czy nie. Ale zobaczymy. Pozdrawiam.
2: Trzymaj
8: się. W takim razie Kasię też.
2: Pozdrawiamy cię również. Dzięki. Do usłyszenia. Hej. Natomiast słuchajcie, co do mojej jakiejś tam przygody ostatnio z iOS-em, to wyobraźcie sobie moje zdziwienie. Ja już myślałem, że mi się popsuł iPhone. Bo zauważyłem, że znika i pojawia mi się połączenie z internetem. No, to znaczy bez względu na to, czy to było połączenie komórkowe, czy to było połączenie z siecią bezprzewodową. Chwilę jest, potem go nie ma. Speed test na przykład nie działał, nie mógł wyszukać w ogóle serwera. No i tak sobie siedzę nad tym iPhone'em, patrzę, co tam się dzieje, co jest nie tak. Jakieś ze dwa restarty zaliczył w międzyczasie. Ale coś mnie tknęło i zauważyłem, że na pasku statusu mam jeszcze taki fajny komunikat, który się nazywa sieć VPN włączona. Co się okazało? Jeżeli używaliście i używacie takiego programu jak AdBlock, który właśnie instaluje się jako usługa VPN, to zaktualizujcie go sobie. Właśnie, bo to mi się stało wczoraj, a właśnie dziś w App Store zauważyłem aktualizację do AdBlocka, która to była opisana, że poprawia pewien błąd, który powodował wpadnięcie aplikacji w nieskończoną pętlę. Więc zastanawiam się, co w ogóle wywołało ten błąd, bo z tym błędem spotkałem się dopiero wczoraj. Może, nie wiem, był on zależny od jakiejś daty albo od czegoś. W każdym razie sytuacja była bardzo dziwna i gdybym nie zwrócił uwagę na tego VPN-a, no to naprawdę można by się było zastanawiać. No, można by dojść do wniosku, że się po prostu coś tu uszkodziło z jakimś modułem sieciowym w iPhone'ie. Ale nie. Wystarczyło usunąć to połączenie VPN i wszystko wróciło do normy. Wszystko już po prostu działa tak, jak działać powinno, a teraz no, można sobie zaktualizować tego AdBlocka i cieszyć się ponownie działającą aplikacją. Tyle ode mnie. Czy ktoś z was ma jeszcze jakieś informacje?
7: Ja mam.
2: A to słuchamy.
7: Kilka.
2: O, no to słuchamy.
7: Po pierwsze kilka takich fajnych newsów dla użytkowników urządzeń, które się nazywają Amazon Echo, bo ja jestem i ostatnio odkryłem całkiem fajną i przydatną funkcję. Jeżeli mamy potrzebę zadzwonić do kogoś, kto ma numer w tej tak zwanej strefie NANP, czyli kierunkowy plus jeden, Stany Zjednoczone, Kanada i kilka wysp wokół, to za pomocą tego urządzenia jak najbardziej możemy to zrobić. Możemy to zrobić za darmo. Ale co ważne i czego żadna inna internetowa usługa nam nie da, możemy to zrobić z naszego własnego numeru telefonu. Bo jeżeli tylko mamy do Amazona podpięty numer telefonu i może być to numer nawet polski, to jeżeli my z takiego urządzenia gdziekolwiek zadzwonimy, to nasz rozmówca będzie widział połączenie przychodzące jako nas, jako nasz zwykły komórkowy numer, mimo że to połączenie z naszą komórką bardzo mało będzie miało wspólnego. Co jest opcją Bardzo fajno, jeżeli ktoś na przykład zna nasz numer, ma nas w kontaktach, używamy WhatsAppa, FaceTime'a, czegokolwiek i po prostu chcemy do niego zadzwonić, a wiadomo, że nie chcemy robić tego z naszej zwykłej, standardowej komórki, bo to się może źle skończyć dla naszego portfela. To jeżeli mamy takie urządzenie, to możemy zrobić to w ten sposób. Nie wiem, czy inne kraje, typu na przykład Wielka Brytania, też działa,

0: zrobić, jeżeli takie urządzenie nam się zawiesi? Bo mi się na przykład raz to zdarzyło ostatnio i to się zawiesiło tak, no, permanentnie bym powiedział. Wyłączenie z prądu, włączenie, nic. Nic tam się nie dało zrobić. Przyciski reagowały bardzo dziwnie. Dźwięki zgłaśniania, ściszania na przykład to były takie z bardzo mocnymi przycięciami, że dźwięk typu tit albo ty, albo coś tego typu czasami, albo w ogóle go nawet czasami nie było. Kontrolka w ogóle reakcji na polecenie głosowe nie było żadnej. Po wymuszeniu reakcji przyciskiem kontrolka ładowania paliła się w nieskończoność. Przytrzymanie przycisku resetu nie działało. Co trzeba zrobić w takiej sytuacji? Pomogło, naprowadziło mnie tak naprawdę to, co Michał ostatnio mówił o swoim Macu. Wyłączenie routera. W tym momencie urządzenie rozłączyło się z siecią i przestało dostawać te dane, które mu się gdzieś tam nie podobały. Zrestartowały się z wtyczki wyłącz-włącz. Ono nie mogło się do końca włączyć do tego stanu niedziałania, bo nie miało internetu i się z serwerem nie mogło połączyć. I przy takim braku internetu trzeba je było zresetować, przytrzymując przycisk z dużą wyczuwalną kropką przez jakiś dłuższy czas. Po czym po takim resecie dostawaliśmy od razu komunikat, że welcome to Echo i tam, że włącz aplikację i zrób co trzeba. No, w tym momencie oczywiście internet musieliśmy włączyć z powrotem, włączyć aplikację, dokończyć proces setupu, czyli ustawienia naszego urządzenia, łączenia go z kontem. I tak naprawdę bardzo małym wysiłkiem większość tego, co my zrobiliśmy wcześniej, wracała na nasze urządzenie. Parametry prędkości głosu, to wszystko zostało. Tam trzeba było trochę pododawać i trochę poustawiać, ale bardzo dużo zostało. Co jeszcze mam? Mam jeszcze jeden news. Bo dzisiaj tutaj pozdrawiamy słuchaczkę, jeżeli nas słucha. Testowaliśmy rozmowy na Signalu z desktopa, bo ja postanowiłem sobie sprawdzić, jak to działa, bo nie każdy wie. Ja na przykład nie wiedziałem, że Signal na desktopa, na komputery PC pozwala teraz na wykonywanie rozmów. I jakość tych rozmów jest ładna. Powiedziałbym bardzo nawet. Rozmawiałem, druga strona, z którą rozmawiałem, to był Android, więc no, ta jakość nie była cudowna i tak naprawdę nie wiem, na co to jest do końca stać, jeżeli by to rozmawiał na przykład desktop z desktopem. Co ja zauważyłem, jakość z Androidem jest fajna. Jak Android przełączył się na głośnik, na tryb głośnomówiący, ta jakość była jeszcze lepsza. Ile to zależy od Androida, telefonu, profili, ile to zależy od samego Signala, tego nie wiem. Musiałbym zrobić jeszcze trochę testów. Ale warto, polecam testować, bo to naprawdę brzmi dobrze.
1: Ja mogę tylko potwierdzić, bo ostatnio sobie zrobiłem Signala na desktopie też. Tak jak już mówiłem tydzień temu, namówiłem rodzinkę na Signala, jeśli chodzi o nasze kontakty telefoniczne. I właśnie dokładnie to samo kombo testowałem, czyli desktop Android i działa super. Jedna uwaga, przez to, że Signal nie stosuje jakiejkolwiek redukcji szumów, więc ta jakość jest fajna, tam jest więcej góry. Ale jak już sobie ktoś włączy głośno mówiący, to słyszymy sami siebie i to już nie ma bola. To autentycznie rozumiemy całą wypowiedź, jaką mówimy.
0: A ja nie.
1: A widzisz to,
0: To
1: a ja
0: widzisz,
1: miałem.
0: musi zależeć
1: To
0: chyba od
1: może kwestia
0: Androida, od profilu.
1: telefonu, profilu, tak.
0: Dokładnie. Bo na
1: Ale
0: tym
1: po drugiej stronie
0: Pinolu, jakiś
1: Xiaomi Mi A1.
0: Xiaomi, z którym ja rozmawiałem, to tego nie było.
1: To
0: Absolutnie.
1: nawet Xiaomi
0: Zero.
1: Mi A1 nawet.
0: Więc to jest ciekawe. To jest
1: Co
0: bardzo
1: telefon, to
0: ciekawe.
1: obyczaj, jak
0: Dokładnie.
1: widać.
0: To jest widać Android.
1: Okej, to czy coś jeszcze? Ktoś? Ja może na koniec.
0: Dobrze.
1: Link poleci w komentarzu, aczkolwiek chyba odczekam z tym troszkę, bo na razie wziąłem to z Dropboxa tej osoby, a to się pewnie na GitHubie pojawi. Jakiś czas temu wspominałem o dodatku Z Radio do NVDA, który jest cały po hiszpańsku.

0: dodatku, ale pozwala na odtwarzanie radia w NVDA. No to teraz powstał siostrzany dodatek Z Podcasts. Podcast, Tyflo Podcast działa, da się odtwarzać Tyflo Przeglądy, sprawdzałem, jest.
1: I można z użyciem NVDA tak, zrobić sobie czytnik podcastów. Super. Swoją drogą właśnie, ja tego jeszcze nie testowałem, ale ukazała się jakiś czas temu nowa wersja podcastów Google i w końcu dodali możliwość importu kanałów RSS.
0: A rozdziały? Oni zawsze nie rozdziały, czy nie mają?
1: Nie, oni nie mają, zdaje się, rozdziałów, ale w końcu możesz RSS-a sobie zaimportować, wiesz. Kiedyś podcast, to był przede wszystkim RSS, a teraz aplikacje do podcastów kiedyś tam dostają w końcu możliwość
0: importu
1: kanału. A to
0: Spotify
1: kanału.
0: Się w końcu przełamuje, że będzie można też odtwarzać, nie wiem, czy dobrze rozumiem, lokalne media? Dobrze to ogarniam? Coś takiego czytałem, że chcą się...
2: Nie wiem, ale to kiedyś było i oni to wycofali, więc trochę bym się zdziwił, gdyby oni z powrotem
0: Coś ostatnio czytałem, że chyba chcą. Fajne by to było.
1: Pewnie, taki uniwersalny player do wszystkiego.
0: A Z Podcast swoją drogą ma import OPML-i. Tak ten, widziałem, da się.
1: No to super. To możecie sobie w dom słuchać Tyflo Podcastów. Jak ktoś to zrobi, to dajcie znać, podzielcie się wrażeniami. Bo to może i fajne w sumie. Czemu nie? Pamiętajcie, że też jesteśmy na YouTubie. 154 subskrypcje. Rośnie. I dobrze. Kolejne takie miejsce, gdzie nas możecie słuchać. To co? Wszystko chyba.
0: Na to wygląda.
1: Tak jest. Paweł Masarczyk, Mikołaj Hołysz, Tomasz Bilecki, Robert Łabęcki w dzisiejszym Tyflo Przeglądzie się pojawiali. Dzięki za udział w audycji.
0: Do usłyszenia.
1: Ja również dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia. A że w tym tygodniu mamy 3 audycje, to słyszymy się już jutro.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Witam serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście nagrywanym przeze mnie. Mówi Rafał Kiwak i dzisiaj chciałbym powiedzieć o programie, który niejednokrotnie uratował mi życie. Program, który służy do zarządzania dyskiem twardym, czyli do jego partycjonowania, do kopiowania, formatowania i tak dalej. Program nazywa się Paragon Drive Backup 6.0 i nie byłoby w nim niczego nadzwyczajnego, gdyby nie to, że kopię zapasową wcześniej utworzoną można sobie przywrócić na działającym systemie operacyjnym. A moim największym takim osiągnięciem jest przywrócenie kopii zapasowej Windowsa XP na działającym systemie Windows 2000. Zresztą na tym przywróconym Windowsie XP tenże podcast nagrywam i działa całkiem dobrze ten Windows i mam nadzieję, że jeszcze trochę podziała. Program Paragon Drive Backup 6.0 nie jest najnowszy. On chyba wyszedł w roku 2006, o ile pamiętam. Był swego czasu dostępny w Komputer Świat Ekspert w gazecie i był dostępny w formacie ISO do wypalenia na płytkę i w tym formacie ISO był zawarty tak zwany nośnik ratunkowy, zaraz o nim troszkę powiem, i program, który można było sobie zainstalować na Windowsie i na tym Windowsie działać. Nośnik ratunkowy służy do tego, jak już Windows totalnie odmówi posłuszeństwa, co by uruchomić komputer z tego nośnika. Jest on oparty na systemie Linux i na systemie PTS-DOS. Jak ktoś ma problemy z Linuxem, może sobie uruchomić system PTS-DOS. I wygląda on dokładnie tak samo, jak program Windowsowski. Jest identyczny. Graficznie, wszystkie przyciski, rozmieszczenie i tak dalej, wszystkie opcje, nawet alty działają. Oczywiście nośnik ratunkowy nie mówi. I to jest jego, że tak powiem, ból, ale mnie osobiście chyba raz się zdarzyło skorzystać z takiego nośnika, oczywiście przy pomocy osoby widzącej. A tak zawsze radziłem sobie w ten sposób, że jakoś tam ten system podniosłem i później odtwarzałem go z jeszcze ledwo zipiącego Windowsa. Trwało to jakieś 10 minut i mogłem już dalej pracować. Miałem gotowy system. Sprawny. Dlaczego mówię o tym programie? Program jest bardzo, może nie bardzo, ale jest w 60% dostępny dla screenreaderów, zarówno dla JOS-a, którego ja używam, jak i dla Windows'a. Program jest w polskiej wersji językowej i jeśli nie wiemy, o co chodzi, albo chcemy się dowiedzieć troszeczkę więcej o tym programie, jest bardzo dobry do niego podręcznik. No to, żeby dużo nie mówić, to... Ale najpierw zwolnimy troszkę mowę. Mam nadzieję, że mi wybaczycie tego mojego kosmite, ale to jest synteza, którą ja najbardziej lubię.
5: Interpunkcja pole, lektor pole, kot, wysokość 300, 80, 70, koket, anuluj, koket, pulpit, pulpit, listan, 3, direct.
4: I teraz uruchomimy sobie program Paragon Drive Backup 6.0.
5: Menu start, urte, 7, zip, podle, Paragon Drive Backup 6, krop, Drive Backup, D, zamykam menu, przycisk start. 1% okno dialogowe, pasek postępu, 0, dysk, 0, Samsung 802M74.6.
4: I tutaj on nam pięknie przeczytał mój dysk 0, który ma 70.
5: Miranda in total.
4: O, nie chcę powtórzyć.
5: Miranda, pasek zadań Miranda in.
4: Aha.
5: Paragon Drive Bats, Grapsit 961, Grapsit 707, Paragon Drive Batsku. Lista C, typ podstawowa, system, rozmiar 16.
4: Nie chcę przeczytać. 74 coś tam GB. Ma.
5: 3 direct foot, 3 joke, grab, czas nagrania 5.1.
4: Szybko sprawdzimy, czy się nagrywa. Nagrywa się. Okay. Program jest dość prosty. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że sami jako osoby niewidome nie musimy się prosić, żeby sobie ten system przywrócić, pod warunkiem, że jeszcze Windows działa. A no, z reguły rzadko się zdarza, żeby Windows totalnie się rozsypał i już nie mógł wstać, ale wtedy zawsze możemy poprosić oko i jeżeli znamy dobrze rozmieszczenie programu na ekranie, jak on wygląda, to jesteśmy w stanie z przysłowiową, z panią Krysią, tenże system przywrócić. Pokrótce powiem, jakie on ma opcje.
5: Lista partycja, nazwa pliku, archiwum, dekopiant, bing, 0, cent, system, 3, direct, paragon, drzewo, podstawowa, C, 1.
4: Tutaj mamy drzewo, gdzie mamy przedstawione nasze dyski.
5: Dysk 0, Samsung 802M74.6, gdy otwarty.
4: Dysk 0, 70...
5: Dysk 0, Samsung 702M74.6, gdy...
4: 74.6, otwarty i w nim mamy...
5: 1, podstawowa C, 1, 2.
4: Partycja podstawowa C.
5: Rozszerzona, otwarty.
4: Partycja rozszerzona i w tejże rozszerzonej mamy partycję...
5: 2, logiczna D, 1, 1.
4: Partycję logiczną i...
5: 1, podstawowa...
4: Wrócimy sobie na partycję podstawową.
5: Lista C, typ podstawowa, system, z rozmiar 16.0, gdy zajęte 4.7, gdy wolne 11.3, gdy aktywny, tak ukryta, nie, 1 z 3.
4: I on tu nam pięknie powiedział, że C, podstawowa, rozmiar taki, zajęte tyle, wolne tyle, aktywna, tak, czyli botowalna, ukryta, nie. I teraz lewym altem uruchamiamy sobie menu.
5: Menu ogólne,
4: które składa się z takich elementów jak
5: widok, dysk twardy, D, partycja, operacje, R, kreatory, K, pomoc, C, system, spacja, ogólne, O.
4: Ogólne. Wróciliśmy do ogólnych i teraz przejdziemy sobie te menu ogólne.
5: Menu ogólne, menu, wyświetl informacje o archiwum A, nagrywarki CD/DVD, zapis do terminala, zaplanowane zadania, ustawienia U.
4: Ustawienia. I tu pokrótce na tych ustawieniach się zatrzymam.
5: Zamykam menu ustawienia, okno dialogowe, ogólne, strona, test powierzchni, poziom kompresji, zweryfikuj zapisane dane, pole wyboru zaznaczone.
4: I powiem, które opcje wypadałoby zaznaczyć. Zweryfikuj zapisane dane, pole wyboru zaznaczone w moim przypadku. Jeśli by nie było, lepiej to zaznaczyć, niech sobie sprawdzi, czy archiwum jest zrobione w porządku, czy też nie. Jeśli nie, to zrobi się je jeszcze raz.
5: Kopiuj wszystkie sektory 1.1, pole wyboru nie zaznaczone.
4: Kopiuj sektory 1.1. Przydaje się to przy przekopiowaniu partycji podstawowej na większy dysk. Wtedy zaznaczamy tą opcję, ale w przypadku tworzenia kopii zapasowej nie jest ona potrzebna, gdyż archiwum miałoby 16 GB, a nie tak jak w moim przypadku chyba 2 giga czy coś koło tego.
5: Klastry A nie ukrywaj docelowej partycji, to spróbuj pominąć.
4: Jeśli o czymś nie mówię, to znaczy, że nie jest to ważne.
5: Nie pytaj o etykietę, konwertuj automatycznie, ochrona danych przed utratą, port, numeruj dyski, fakt, test powierzchni, port, poziom kompresji, pole.
4: Poziom kompresji warto ustawić najlepszą, gdyż no jak wiadomo, będzie to zajmowało mniej miejsca.
5: Poziom kompresji, pole kombi, najlepszy, OK, przycisk, kopia zapasowa, strona, domyślna partycja dla plik.
4: Tutaj w zakładce kopia zapasowa wskazujemy miejsce, gdzie ta kopia ma się tworzyć.
5: Nie twórz kopii plików tymczasowych, pole wyboru zaznaczone, wyczyścić.
4: I dobra opcja, nie twórz kopii plików tymczasowych. Czyli Paragon rozpoznaje pliki, które są niepotrzebne i ich do tej kopii zapasowej nie wrzuca.
5: Nie sprawdzaj integralności archiwum, włącz hot backup, pole.
4: Włącz hot backup. Co to jest ten hot backup? Hot backup jest to opcja, która wykorzystuje tak zwaną technologię kopiowania woluminu w tle, czyli dysk C, kopia zapasowa naszego dysku C robi się w tle, a my możemy robić tam coś tam jeszcze przy okazji. We wcześniejszych wersjach Paragona niestety było trzeba zrestartować system, żeby taką kopię utworzyć. A tu już nie trzeba.
5: Ustawienia, hot backup, domyślna partycja dla plik, OK, przycisk, użytkownik, strona, wyślij, język, strona,
4: Tu mamy język do wyboru, no ale to nas nie interesuje.
5: Operacje, strona, operacje,
4: operacje wirtualne. Zaraz taką kopię spróbujemy sobie utworzyć. I operacje wirtualne są to takie jakby, jest to takie jakby zabezpieczenie, że ustawimy formatuj partycję C, zastosuj OK. No i dobra, zaczęłoby się formatować partycja C, ale jeszcze musimy wejść do menu operacje i sobie zobaczyć, jakie operacje czekają i dopiero jeśli na tą operację się zgadzamy, to ją potwierdzamy.
5: Operacje wirtualne są włączone.
4: I tutaj zalecam wybranie opcji operacje wirtualne są włączone.
5: Automatycznie zamknij okno postępu, pole wyboru zaznaczone. Automatycznie zamknij okno postępu, pole wyboru zaznaczone.
4: To jak to lubi. No, wydaje mi się, że jest to potrzebne. Jeśli się wszystko uda, okienko zostaje automatycznie zamknięte.
5: OK, przycisk, ogólne, strona, test.
4: I to tyle. Ja tu nic nie potwierdzam, bo wszystkie ustawienia mi się zgadzają. Wychodzę escape'em.
5: Paragon driven backup. Lista partycja nazwa pliku archiwum dekopia bing 0c.
4: I tutaj jest jeden problem, z którym ja osobiście nie bardzo wiem, jak sobie poradzić. Mianowicie on przeszedł teraz na listę archiwów utworzonych już i ja nie potrafię z tego wyjść. Najprostszym sposobem jest przejście alt-tabem na inne dowolne okienko, powrót i jesteśmy na drzewku. Mamy tu drzewo podstawowa C, kolejny tab nie mówi nam nic, pokazuje, z tego co wiem, pokazuje graficzny układ tejże partycji tutaj w tym miejscu, gdzie nie mówi nic.
5: Lista C, typ podstawowa, system, rozmiar 16.
4: I teraz stajemy sobie kolejny tab, to jest lista.
5: Typ rozszerzona, rozmiar 50, typ logiczna, system, rozmiar 50.
4: lista partycji podstawowa, rozszerzona, logiczna. Wracamy sobie na podstawową, wybieramy menu. Partycja. Kopiuj partycję. To, o czym mówiłem przy klastrach 1.1. Kopiuj partycję, jeśli mamy większy dysk, a chcemy, nie chce nam się stawiać systemu na nowo. Przekopiowujemy całą partycję z naszego starego dysku na nową. Że tak powiem kolokwialnie, przepinamy sloty i wszystko powinno działać. Nie robiłem tego, ale skądinąd wiem, że się to udaje.
5: Utwórz obraz partycji.
4: Utwórz obraz partycji. No więc. Enter.
5: Lista C zaznaczone 1 z 3, utwórz obraz partycja podstawowa 0 C, dysk 0, okno dialogowe, przybliżony rozmiar archiwum 2.0, miejsce do zapisania obrazu, rozmiar podziel obraz, pole wyboru zaznaczone.
4: Pierwsza rzecz, o którą program nas pyta, podziel obraz. I tu w zależności, gdzie ten obraz chcemy trzymać. Jeśli trzymamy go na dysku i mamy dysk w systemie plików FAT32, no to nie może być większy plik niż 2 GB. Czyli jeśli nasza kopia wynosiłaby 2 i coś tam, to wówczas musimy tutaj w kolejnym tabie, że tak powiem,
5: rozmiar maksymalny, rozmiar obrazu, megabajty, edycja 2000.0.
4: Trzeba określić mu na przykład 700 mega. 700.00. Kropka?
5: 000.00.
4: Tak, 700.00. Albo jeśli chcemy nasz obraz później nagrać na płytę. Wówczas postępujemy w ten sposób.
5: Rozmiar ustaw nazwy automatycznie, pole wyboru zaznacz, szyfrowanie, włącz szyfrowanie.
4: Szyfrowanie można tutaj zaznaczyć, żeby jeśli będziemy chcieli przywrócić taki obraz, on będzie zahasłowany. Jeśli nie podamy hasła, to się go nie przywróci. Ja tego nie robię. Może i niedobrze, że nie robię, ale nie robię.
5: Rozmiar, poziom kompresji, pole kombi, najlepszy 4.
4: Jeszcze raz nas się pyta tutaj o poziom kompresji.
5: Najlepszy 4 z 4, etykieta, archiwum, edycja, grafik 156.
4: No tutaj pyta jeszcze o etykietę archiwum, można coś tam dopisać, że na przykład, nie wiem, kopia tworzona wtedy i wtedy, ale to można sobie sprawdzić we właściwościach, także.
5: Ustawienia archiwum, plik obrazu, edycja, cing 0, cend.
4: Tutaj podaje nam ścieżkę domyślną.
5: Ustawienia archiwum, napęd, pole kombi, C11.3, wolnych pięć, ustawienia archiwum, przycisk.
4: I tutaj jest ustawienia archiwum, przycisk. I tutaj wybieramy sobie
5: spacja, utwórz obraz, partycja podstawowa 0, C.
4: Ten przycisk powinien on się przedstawić jako przycisk przeglądaj.
5: Lista nie zaznaczone, dokument sam C. Dysk lokalny C.
4: Dysk zrobimy lokalny na dysku D. D.
5: Zapisz przycisk, spacja, paragon, drive, backup, utwórz obraz, ok, przycisk.
4: I naciskamy ok.
5: Spacja, paragon, drive, backup.
4: I on nam wraca do tego okienka głównego i nic się nie dzieje. I tak sobie możemy czekać, czekać. I wówczas, co trzeba zrobić?
5: Menu, widok, dysk, partyk, operacje.
4: Operacje.
5: Menu, operacje, menu, wyświetl oczekujące zmiany.
4: Wyświetl oczekujące zmiany. Wchodzimy tutaj.
5: Zamykam menu, oczekujące zmiany, okno dialogowe, wyświetl zmiany na pole kombi, dysk 0, 1 z 1.
4: Wyświetl zmiany na dysk 0.
5: List 1, lista niezaznaczone 1, utwórz obraz, partycja podstawowa 0, c, dysk 0, na deing 0, c, 1 z 1, niezaznaczone.
4: Zaznaczamy.
5: Jeden opis, utwórz obraz.
4: Jest zaznaczone. Utwórz obraz, partycja 0, dysk 0. Tak?
5: Jeden opis, utwórz obraz, partycja podstawowa 0, C.
4: Partycja podstawowa 0, C, dysk 0.
5: Zastosuj przycisk.
4: I mamy kolejny przycisk. Zastosuj. I zacznie nam się tworzenie obrazu.
5: Spacja, informacje o postępie, okno dialogowe, anuluj przycisk. Jeden, utwórz kopię partycji lub dysku. Przybliżony rozmiar archiwum wynosi 2014 MB. Kopiuj partycję podstawową 0, dysk 0 do pliku deing 0, cent. Pobieranie mapy klastrów, zapisywanie danych 1%.
4: No i tutaj 3%. Teraz kursorem JOS możemy sobie.
5: Informacje o post 1, utwórz ko, przybliżony rozmiar, kopiuj partycji, pobieranie mapy, zapisywać postęp pojedynczej operacji, czas 0,0,29, pozostały czas 0,9,10,6%.
4: 0,9,10 nam pozostało, także on tutaj sobie będzie tworzył kopię, a my poopowiadamy sobie jeszcze o opcjach.
5: Windows D, lista. Informacje o postępie przy Direct Miranda i Wawę i Totalkona strona z informacje o postępie. Przy Direct Miranda i Wawę i Totalkona strona starto informacje o postępie.
4: A nie!
5: Informacje o...
4: A nie da się. A może się da?
5: Windows.
4: Bo nie mogę dojść do okienka, jeśli on robi jedną operację. Może się uda zaraz. Zaraz zobaczymy.
5: Lista okien, desktop, informa, Miranda, Paragon Driven, anuluj przycisk wciśnięty, zapisywanie danych, 13%.
4: Nie, nie da się. Więc musimy sobie poczekać,
5: 14%.
4: Aż ta kopia nam się utworzy. Dobrze, i kopia nam się robi. A ja jeszcze wrócę do informacji o postępie, które tutaj okienka. Mamy 86% wykonanej pracy.
5: Przybliżony rozmiar archiwum wynosi 2014 MB, 87%.
4: Teraz kursorem JAWS sobie odczytuję tutaj to okienko.
5: Kopiuj partycję podstawową 0 dysk 0 do pliku deinc 0 cent.
4: Kopiuj partycję
5: podstawową. Postęp pojedynczej operacji czas 0823, pozostały czas 0058,
4: 0058.
5: Postęp operacji czas 0830, pozostały odczytano 3.6.20.7 MB, skopiowano 3.6.7.3 MB, 92%.
4: I tutaj można sobie przeczytać, ile odczytano, ile skopiowano,
5: zapisano 3.7,
4: ile zapisano.
5: Do przekopiowania 268.3 MB, 94%.
4: I można sprawdzić, ile
5: zapisano,
4: ile jeszcze zostało do danych do przekopiowania.
5: Postęp całkowity czas 0,95, pozostały czas 0,028, 96%.
4: I tutaj powoli zbliżamy się do
5: 97%.
4: Końca. 97%. I ja oczywiście zapauzowałem na chwilę nagrywanie, żeby nie czekać bez sensu tych 10 minut, skoro niestety do
5: 99%
4: okienka programu dostać się nie mogę. A trudno mi mówić o opcjach, które używa się raz na jakiś czas.
5: 100% przebudowywanie informacji o partycjach, 100% paragon driven backup.
4: O, i już po wszystkim. Wróciliśmy do głównego okienka. I teraz, żeby nie być gołosłownym, przejdziemy sobie do Total Commandera i zobaczymy, czy to archiwum się znajduje na dysku D.
5: Total Commander Recording 2000.
4: I tak.
5: D.
4: D.
5: Express hit, cire, ko, muzyk, Nokia, prog, precy, róż, stre, cys, woja, wprowadzacz, zrobio, darula, ingrze, ingrze, ingrze, ro, cef, ingrze, ingrze, darula, jaj, ingrze, ro, cp, 1.
4: Ing 0, c, p, 0, 1. No, że syntok nie umie przeczytać 0, 1, czyta 1. Jest to 1 i teraz dokładnie.
5: Ing 0, cp, 1, 58,6 m2.
4: 58,6 MB ma ta druga część. Pierwsza część ma 1,9 G.
5: Ing 0 CF 47,8 K2000.
4: I Ing 0 CPFM jest to plik, w którym on sobie zapisuje tu wszelkie dane do potrzebne mu do przywrócenia.
5: Mój pierwszy
4: Ing 0 CPFM to się nazywa. Główny plik nazywa się PBF, czyli jak chyba prosto się domyślać, Paragon Backup File. I kolejne kawałki tegoż archiwum mają numerki P od 01. No jest, może być ich sporo, zależy od tego, jak sobie podzielimy tąże naszą kopię zapasową. Dobrze, to teraz wrócimy sobie do okienka programu. Sprawdzimy tylko. Dobrze, nagrywa się ładnie. Oczywiście wiele okienek mam pootwieranych, ale tak już niestety mam.
5: Lista partycja nazwa pliku archiwum deinc 0 cent system rozmiar 16.0 gzaje.
4: I teraz...
5: 3 dire paragon drzewo podstawowa lista grafik menu ogólne o widok.
4: Ważna rzecz w widoku, żeby zaznaczyć sobie
5: menu widok menu pasek narzędzi pasek statut mapa dysk drzewo konfigura ostatnio otwierane archiwa.
4: Ostatnio otwierane archiwa. A po co nam to? Zaraz powiem. Tak więc przechodzimy do menu widok i zaznaczamy opcję
5: ostatnio otwierane archiwa zaznaczone.
4: Ostatnio otwierane archiwa.
5: Zamykam menu.
4: Jeśli już mamy otworzoną kopię, no to załóżmy, że nasz Windows kończy powoli swój żywot i chcielibyśmy, żeby działał dalej tak dobrze, jak działał kiedyś. No to czyli przywracamy nasz obraz. No to logika podpowiada, że udajemy się do menu partycja.
5: Menu, partycja, menu, partycja, menu, kopiuj, utwórz obraz partycji, nagraj obraz, przywróć partycję z obrazu.
4: Przywróć partycję z obrazu. I tutaj nas prowadzi kreatorek za rączkę, mniej więcej tak samo jak przy tworzeniu kopii.
5: Zamykam menu.
4: Otóż proszę Państwa, nie róbcie tego. Nie wiem, o co tu chodzi, nie potrafię tego logicznie wytłumaczyć. Opcja jakoby sama rzuca się w oczy, żeby z niej skorzystać do przywrócenia obrazu, ale po takim przywróceniu system działa fatalnie. To znaczy, to mniej więcej wygląda tak, jakby on część danych przywrócił, a coś by mu tam zostało. Czyli jakiegoś tam fragmentu rejestru se nie może wczytać, coś tam nie chce się otworzyć i w efekcie taki Windows po paru godzinach się wysypuje. Przywracamy obraz z innego miejsca. I dlatego właśnie mówiłem o zaznaczeniu opcji pokazuj ostatnio otwarte archiwa.
5: Lista partycja nazw.
4: I tutaj mamy
5: partycja nazwa pliku archiwum dynk 0 cent system w rozmiar 16.0 zajęte 4.7 1 z 2. Partycja nazwa pliku archiwum de kopia dynk 0 cent system w rozmiar.
4: I tutaj mamy dwa archiwa D.
5: Partycja nazwa pliku archiwum dynk 0 cent system w
4: dynk 0 c pbf i drugi.
5: Partycja nazwa pliku archiwum d kopia dynk 0 cent.
4: D kopia db, tak to sobie nazwałem niegdyś. Jest to kopia chyba sprzed pół roku, zrobiona przeze mnie. No więc wybieramy sobie
5: partycja nazwa pliku archiwum d menu kontekstowe a wyświetl inform przywróć z archiwum r.
4: Opcję z menu kontekstowego przywróć z archiwum. Potwierdzamy ją enterem.
5: Zamykam menu, wybór obiektu docelowego do przywrócenia z archiwum, okno dialogowe, OK, przycisk.
4: I tutaj kursor staje nam na przycisku OK.
5: Anuluj dysk pole kombi, dysk 076000.
4: Dysku nie ruszamy.
5: Lista C, typ podstawowa, system.
4: Partycji również nie ruszamy.
5: OK, przycisk.
4: I potwierdzamy. OK, coś tu jeszcze. Aha, tutaj
5: OK,
4: jest.
5: Przycisk.
4: OK.
5: Stacja, driven, basket, warning, okno dialogowe, niszczenie partycji rozruchowej, czy na pewno przeprowadzić tą operację?
4: Niszczenie partycji rozruchowej, czy na pewno przeprowadzić tą operację? No on tu nas jeszcze pyta, czy ty jesteś pewny tego, co robisz?
5: Nie, przycisk, tak, przycisk.
4: Tak, jestem pewny.
5: Stacja, czekaj. Strzałka, przywracanie wybranej partycji, okno dialogowe, archiwum, tre, jeden, drzewo, partycja podstawowa, 1 z 1.
4: Partycja podstawowa.
5: Archiwum, lista, C, typ, podstawowa, system, z rozmiar 16.0, 1 z 1.
4: Tutaj jeszcze nas się upewnia, że to jest to.
5: C typ podstawowa.
4: C typ podstawowa, rozmiar taki, taki.
5: Archiwum, przywróć partycję, przycisk.
4: I?
5: Cel lista typ podstawowa, system wolny, rozmiar 16. I archiwum,
4: przywróć.
5: Przywróć
4: partycję, co tu mamy jeszcze?
5: Cel lista typ podstawowa, system wolny, rozmiar 16.0.1 z 1. Anuluj przycisk, archiwum, przeglądaj archiwum, przycisk, archiwum, sprawdź integralność archiwum, przycisk.
4: Tutaj możemy sprawdzić integralność archiwum, czy ono aby nie ma jakichś błędów. I pomimo tego, że program pokazuje niekiedy, że wszystko jest OK, warto z tego przycisku skorzystać. Potrwa to 5 minut dłużej, ale będziemy pewni, że kopia została zrobiona poprawnie i że poprawnie nam się przywróci.
5: Archiwum, archiwum, cel, archiwum, tre, jeden, drzewo, archiwum, przywróć, partycję, przycisk.
4: Dobrze, i teraz
5: stacja. Czekaj, cel lista nie zaznaczone, 1 z 1, strzałka, nie zaznaczone, 1 z, typ podstawowa, system, z rozmiar, cel zmień rozmiar, przesuń partycję.
4: I tutaj mamy kolejną opcję, która może nam się przydać w przypadku zmiany dysku, a gdy nie chcemy kopiować dysku, klonować dysku, tylko właśnie przywrócić kopię na nowy dysk, możemy sobie przesunąć rozmiar partycji.
5: cel usuń partycję, przycisk, cel cofnij ostatnio, przycisk, cel cofnij wszystkie, przycisk, ok, przycisk, anuluj archiwum, przeglądaj archiwum, a ok, przycisk,
4: i potwierdzamy przyciskiem, ok.
5: Stacja, czekaj, strzałka, paragon, driven, backup, drzewo, podstawowa, je.
4: I tutaj właśnie ratują nas operacje wirtualne, proszę Państwa, bo ja nagrywam tego podcasta na działającym systemie i teraz on by się grzecznie mnie zapytał, czy chcę zresetować komputer. Nie, nie tak. Operacja nie może być dokończona, dysk C jest w użyciu. Ponów przycisk i uruchom ponownie przycisk. Wybieramy przycisk, uruchom ponownie i zaczyna się przywracanie. A tutaj w operacjach możemy sobie sprawdzić, co on będzie robił. Co on chce zrobić.
5: Menu, operacje, menu, operacje, menu, wyświetl, zastosuj, wyświetl, zamykam, menu, oczekujące, lista, nie zaznacz, jeden, opis, przywróć, partycja, podstawowa, wolne, 0, dysk, 0, HD, ink, 0, cent, 1, z 1.
4: Przywróć, partycja podstawowa. I gdybyśmy dali zastosuj,
5: zastosuj, przycisk,
4: to by się stało to, co powiedziałem przed chwilą. Ale my damy anuluj.
5: Zamknij przycisk, cofnij, cofnij wszystkie, przycisk.
4: Cofnij wszystkie operacje damy, może tak.
5: Stacja.
4: OK.
5: Lista zero elementów, zamknij przy wyświetl zmiany na pole kombi, lista, zamknij, stacja, paragon, driven, backup. Lista C, typ podstawowa, system, typ rozszerzony, typ.
4: Co ten program jeszcze potrafi? Mamy taką opcję jak dysk twardy.
5: Menu, dysk, menu, dysk twardy, menu, kopiuj dysk twardy, kontrol C, niedostępne.
4: Tak jak mówiłem wcześniej, kopiuj dysk twardy, czyli cały dysk dotychczasowy możemy sobie przekopiować na inny.
5: Utwórz
4: obraz dysku twardego, czyli moje 80 GB można by sobie zgrać na płytki DVD i później ewentualnie go przywrócić, gdybym na przykład poszedł do sklepu i kupił sobie nowy, a ten stary już by odmówił posłuszeństwa.
5: Nagraj obraz dysku na płytę CD, niedostępne.
4: Nagraj obraz dysku na płytę CD. Tutaj mówi niedostępne, bo stanąłem sobie na dysku C i w sumie, czy nawet nie bardzo pamiętam, gdzie stanąłem. Ale chodzi tutaj o opcje, jakie są.
5: Przywróć dysk twardy z obrazu kontrol.
4: Przywróć dysk twardy, no to analogiczna sytuacja.
5: Przywróć wybraną partycję na dysk niedostępny. Aktualizuj numer kontrolę niedostępne. Zmień numerację partycji niedostępne.
4: Zmień numerację partycji.
5: Przeglądaj sektory niedostępne.
4: Aktualizuj MBR.
5: Przeglądaj dysk D.
4: Przeglądaj dysk.
5: Właściwości kontroli nie. Kopiuj dysk twardy.
4: I od nowa.
5: Partycja menu, operacje menu, kreatory A, menu, kreatory menu, kopiuj dysk twardy K.
4: Kreator kopii dysku twardego. Tego nie będziemy robić, ale kreator jest bardzo intuicyjny. Zaznacz dysk do skopiowania. Dysk taki, taki. Dalej. Gdzie chcesz zapisać kopię zapasową swojego dysku? Przeglądaj, pyk, zapisz i wykonaj. I tak wygląda cały kreator.
5: Aktualizuj obraz partycji.
4: Aktualizuj obraz partycji.
5: Odtwórz usunięte partycje.
4: Program ten nawet może odtwarzać usunięte partycje. Nigdy tego nie robiłem wcześniej.
5: Kopiuj dysk twardy. Aktualizuj obraz partycji.
4: I zatrzymamy się na opcji aktualizuj obraz partycji.
5: Menu, lista, C, typ podstawowa.
4: I tutaj muszę powiedzieć, że można ustawić program w ten sposób, żeby na przykład kopia przerostowa naszej partycji, naszego obrazu tworzyła się codziennie, co godzinę, co tydzień, co miesiąc. Jak uważamy. U mnie tworzy się co tydzień. I to jest chyba jedyna rzecz najmniej dostępna w tym programie. Niestety trzeba się dość sporo naklikać, żeby to ustawić. Czy ten obraz ma się tworzyć w trakcie logowania do systemu, czy kiedy na przykład system jest mało obciążony, czy że ma się tworzyć w poniedziałek o godzinie 18.00, tak jak jest to w moim przypadku. To nie jest zbytnio łatwe, ale to się da zrobić. I teraz to mniej więcej wygląda tak. Kopia DB to jest mój katalog, w którym przechowuję swoje kopie zapasowe. I w tejże kopii DB tworzy się katalog o nazwie ink0c. I w tym katalogu ink0c
5: increment 2818
4: Tutaj mamy
5: 2818 1159.
4: Wszystkie ich jest.
5: Increment 2818 1159.
4: Tutaj też mamy plik PFM, o którym mówiłem wcześniej.
5: Increment 2831 1800. Increment 2831 1800.
4: Dwie kopie przyrostowe, które zapisują zmiany od kopii pełnej. Czyli od pliku, w moim przypadku, im0cpp. Który ma rozmiar
5: 1,6 g.
4: I APF pliki z folderu INF0C mają rozmiary. Jeden ma 324. 1,3G ma drugi. Także co jakiś czas trzeba tworzyć sobie samemu już nową kopię pełną, wyjściową, z której on te zmiany szczytuje. No bo jak wiadomo, tych programów trochę się instaluje, tam dochodzą różne dane i tak dalej, i tak dalej. I ten stan faktyczny, pierwszy stan faktyczny dysku się zmienia dość mocno. Dodają się kolejne pliki, które zabierają nam miejsce na dysku. Czyli wydaje mi się, że to troszeczkę jest mało udane, że to powinno być zmiana od ostatniego inkrementu robiona, która by nam na przykład wyniosła, nie wiem, 10 mega załóżmy, a tutaj on robi zawsze od kopii pełnej zmiany. Czyli jak zainstalowaliśmy Office'a i jeszcze coś tam, to te zmiany są duże i co za tym idzie, plik też będzie duży. Czyli co jakiś czas warto sobie uaktualnić plik kopii pełnej. I co ja bym tu jeszcze mógł powiedzieć o tym programie? Dobrze, to sobie tutaj zrobimy, tak?
5: Lista grafik 658, partycja DIN0C, NF 16.0, partycja nazwa pliku archiwum D, kopia DIN0C, system NF rozmiar 16, partycja.
4: Tak więc oczywiście są inne programy. Jest znany Norton Ghost, który robi to samo. Stare Ghosty były często wykorzystywane. Stare, mówię stare, mając na myśli Ghosta 2002 na przykład. Były wykorzystywane tak zwane dyskietki startowe, bądź później płyty startowe. Sam z tego korzystałem dość długo. Ale uruchamiało się te ghosty przed systemem operacyjnym. No i oczywiście przy pomocy oka, że tak powiem, taką kopię, czy takie przywracanie się wykonywało. Tutaj możemy zrobić to sami, bynajmniej możemy zrobić sami kopię i w 60% myślę, że będziemy w stanie ją przywrócić. Gdy Windows jeszcze troszkę w stanie coś tam, JOS czy Windowise, jest w stanie nam przeczytać, to spokojnie ten Windows sobie przywrócimy. Także myślę, że jest to ważne. A jeśli nie, no to trudno. Uruchamiamy komputer z płytki startowej, z nośnika ratunkowego i wtedy uruchamiamy go, przywracamy obraz właśnie w ten sposób. Jeszcze wrócę na chwilę do tego dysku ratunkowego. On zawiera Paragona w dwóch wersjach. W wersji PTS-DOS i w wersji Linux. W trzech wersjach nawet, bo jeszcze jest Linux Safe Mode. I teraz tak, Linux Safe Mode jest wykorzystywany wówczas, kiedy sprzęt odmawia nam posłuszeństwa i są ładowane tylko najpotrzebniejsze sterowniki, czyli sterowniki dysku, klawiatury. Często się zdarza, że nawet myszki nie ma. Paragon Linux jest to pełny program, nam się uruchamia taki, jakbyśmy mieli w Windowsie, tyle że nie gada. Wówczas robi on wszystko, to co Paragon uruchomiony jest pod Windowsa, i Paragon PTS-DOS, który w wersji 6.0 nie nagrywa tworzonego obrazu na płyty i ma jakieś tam problemy z NTFS-em. Czyli w przypadku FATA, FAT32, systemu plików FAT32 nie ma najmniejszych problemów. Spokojnie za pomocą PTS-DOS możemy sobie taki obraz przywrócić. Z NTFS-em podobno coś tam. To znaczy jest w trakcie uruchamiania tego PTS-DOS jest taka opcja do zainstalowania drivera do obsługi NTFS. Tutaj może kolega Mikołaj Rotnicki się kiedyś wypowie na ten temat, bo wiem, że on z tego korzystał i to poniekąd dzięki niemu ten program zacząłem używać. Najlepiej jest korzystać z Paragon w wersji pełnej, czyli opartego na systemie Linux. Czego jeszcze nie powiedziałem? Nie powiedziałem tego, że taką kopię zapasową można od razu z marszu nagrać sobie na płytkę, bądź CD, bądź DVD. Jest do tego specjalny programik, który nazywa się CD DVD Recorder. Programik przypominający troszeczkę Nero Express, bo w sumie niewiele on tam potrafi, ale nagrywa. I również taką kopię z płytki można sobie przywrócić. Żeby było jeszcze śmieszniej, można przywrócić taką kopię na system, na działającym systemie można przywrócić kopię, a na tym działającym systemie nie ma zainstalowanego. Nie, zakręciłem się. Może inaczej. Można przywrócić. Chcę powiedzieć ważną rzecz, a nie bardzo wiem jak. Może tak. Zainstalowałem system. Uruchomiłem system. Tenże zainstalowany z ratunkowego nośnika, utworzyłem na nim kopię, czyli nie ma tego paragona zainstalowanego w Windowsie. Ten Windows chodzi i no i coś mu się tam robi, przestaje chodzić, źle działa i tak dalej. Instalujemy sobie program Paragon i wybieramy przywróć z archiwum. Odnajdujemy archiwum na płycie DVD wcześniej utworzonej i również w ten sposób można taką kopię przywrócić. Czyli jeśli w kopii nie ma zainstalowanego paragona, i tak można ją przywrócić. I to chyba tyle w kwestii Paragon Drive Backup. Tak jak jeszcze mówiłem, był on dostępny swego czasu w Komputer Świat Expert, jest dostępny w archiwum eksperta, także za jakieś tam 20 zł można go zdobyć. O innych kwestiach zdobycia tego programu nie mówię. Polecam z czystym sercem. Mówił Rafał Kiwak, dziękuję bardzo.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: Ta piosenka miała bardzo gwałtowne zakończenie,
7: to
1: trzeba
7: prawda.
1: Przyznać.
7: Nie spodziewaliśmy
1: się. Nikt się tego nie spodziewał, tym bardziej, że ja tu mam jeszcze taki ładny licznik czasu, który mi tak ładnie odlicza i on mi jeszcze tak z 10 sekund odliczał. To nie wiem, to może po prostu takie...
7: Może powinniśmy pozwolić wybrzmieć tej ciszy, ale z drugiej strony, jak wiadomo, radio nie lubi ciszy.
1: Radio nie lubi ciszy, dlatego ja już czym prędzej nacisnąłem odpowiedni klawisz i to był właściwy klawisz, żeby rozbrzmiał nasz podkład i żebyśmy mogli rozpocząć kolejne, to już 108 wydanie programu RTV, w którym witają was jak zawsze Milena Wiśniewska
7: i Michał Dziwisz.
1: Będzie o radiu, będzie o telewizji, będzie o radiu, ale nie będzie na żywo.
7: nie będzie na żywo. W tym momencie jest u nas piątek, jak to zwykle bywa w tych przypadkach, kiedy audycję nagrywamy, konkretnie 13 minut po godzinie 19.
1: No to by nie pechowe.
7: Oby nie, u was kilka minut po godzinie 16 w sobotę. Już możemy zapowiedzieć, że ten program tak właściwie będzie się składał z dwóch części. Tak trochę nieformalnie, ale jednak tak będzie. Tak ułożyliśmy te nasze informacje. Dlaczego? Dlatego, że w przyszłym tygodniu tak się złożyło, że nie możemy się u was pojawić, a już jest trochę takich informacji co do wydarzeń, które mają mieć miejsce w połowie lutego. Chodzi przede wszystkim o premiery niektórych nowości telewizyjnych. Większość takich premier będzie miała miejsce no pewnie w marcu, ale już zapowiadaliśmy, że TVN startuje wcześniej. No i nie tylko o tych nowościach TVN-u będzie mowa, bo też jeszcze chodzi o kilka innych ciekawych telewizyjnych wydarzeń. I dlatego musimy wam, i chętnie wam oczywiście opowiemy o tych rzeczach już dziś, bo
1: z wyprzedzeniem.
7: Tak, bo za tydzień nie możemy. Dlatego ten program będzie ułożony w ten sposób, że w pierwszej części opowiemy wam o bieżących zdarzeniach, a więc o tym, co się w mediach wydarzyło w tym tygodniu i co ma się wydarzyć w tygodniu kolejnym. A część druga, no to będą te wydarzenia z przyszłości dalszej. Tak więc, jeżeli na przykład obawiacie się, że się za nami stęsknicie i słuchacie tego z odtworzenia, na przykład na YouTubie, albo z Tyflo Podcastu, albo z Mixcloud, to wam powiemy, w którym momencie skończy się część pierwsza. Będziecie mogli sobie wtedy zapauzować odtwarzanie i wrócić za tydzień do tego programu.
1: Sobie po prostu będziecie mogli tę przyjemność dozować.
7: Dawkować, tak. Bo jednak to jest dobry pomysł, żeby sobie dozować przyjemności. Akurat może nie jestem odpowiednią osobą, żeby o tym mówić, bo kiedy mam przed sobą czekoladę, to najchętniej bym ją zjadła w 5 minut, ale no może wy jednak podobnie. Umiecie. Może wy jednak umiecie lepiej. Oczywiście może być tak, że coś się zmieni przez kolejny tydzień i te nasze wieści nie będą jakieś do końca aktualne albo o czymś jeszcze powinniśmy wam powiedzieć, ale mamy nadzieję, że już za 2 tygodnie uda nam się z wami spotkać.
1: I wtedy nadrobimy.
7: Tak, to w ogóle wtedy na żywo będzie, z tego co wiem. I wtedy nadrobimy wszystko. A tymczasem zaczynamy część pierwszą.
1: Od telewizji.
7: O bieżących wydarzeniach. Zaczynamy od telewizji, potem będzie trochę o radiu, a potem całkiem sporo jeszcze telewizyjnych informacji. I musimy się cofnąć jeszcze o tydzień, bo w zeszłym tygodniu to chyba miało miejsce po zakończeniu naszego programu, albo jakoś w tych okolicach miało miejsce bardzo ważne wydarzenie w telewizji polskiej. Otóż odbyła się pewna bardzo ciekawa konferencja, na której podsumowano 5 lat prezesa Jacka w roli prezesa Jacka. No oczywiście te 5 lat tak liczonych umownie, no bo w zeszłym roku wiemy, że były różne zawirowania, wcześniej tam też, no ale licząc od tego momentu, kiedy prezes został pierwszy raz powołany.
1: Jako prezes.
7: No to, jako prezes, to minęło 5 lat. No a taka okrągła liczba, no to zawsze okazja do podsumowań. To też na tej konferencji znalazł się szereg materiałów podsumowujących działalność prezesa Jacka.
1: A czy wystąpił na tej konferencji Zenek?
7: Nie było Zenka, był Tomasz Kamel, który to poprowadził.
1: Tak, i to w ogóle i środowisko jakoś tak dość się negatywnie, środowisko dziennikarskie, co do pana Kamela zaczęło reagować. Tak, były jakieś różne, że firmuje coś takiego.
7: Swoją twarzą i swoim nazwiskiem, no ale pracuje przecież w telewizji polskiej,
1: więc
7: mamy być zdziwieni. Prowadzi inne różne.
1: Było polecenie, trzeba zrobić 5-latkę prezesa Jacka, no to pan Tomasz zrobił, no. Jak to w pracy.
7: Tak. Przedstawił również prezes Jacek dalsze plany dotyczące zarządzania swoim wspaniałym imperium, ale to nie były takie plany programowe, tam chodziło o jakieś nowe oprawy, głównie chyba telewizyjnej jedynki, dwójki, TVP Sport, no to tutaj nie będziemy się roztkliwiać nad tymi rzeczami, bo one
1: zwłaszcza,
7: jakoś
1: że
7: mniej nas chyba interesują.
1: Tak, zwłaszcza, że te oprawy to są przede wszystkim rzeczy wizualne, co do opraw dźwiękowych, to mam wrażenie, że coraz mniejszy nacisk jest kładziony na ten aspekt, skoro coraz częściej używa się po prostu jakichś tam fragmentów muzycznych, które stanowią część oprawy. Więc to już nie te czasy, co kiedyś.
7: Dokładnie, tak. No zmienia się te oprawy co jakiś czas, ale to mniej zawsze wszystkich frapuje, ale niż
1: nie
7: to,
1: ma
7: jaki,
1: szału,
7: krój,
1: nie ma szału.
7: Jaki krój czcionki, jaki obrazek konkretnie jest użyty w tej oprawie graficznej. Jeżeli nie oglądaliście tej konferencji, no to przypuszczam, że znajdziecie transmisję w internecie, a zresztą jeżeli nie oglądaliście jej premierowo, tak jak ja, no to być może załapaliście się na powtórki, bo przecież była powtarzana na specjalne życzenie widzów.
1: A prawda? Specjalne życzenie widzów, czyli rodzina tak, prezesa nie widziała.
7: Nie widziała. I chyba było w TVP Info i było w jedynce w niedzielę po Sanatorium Miłości. To
1: no,
7: ja akurat wtedy obejrzałam.
1: Po prostu.
7: Tak, tak. Widzicie, jak kiedyś to ludzie chcieli filmy, seriale oglądać, programy, a teraz
1: konferencje.
7: Ludzie dzwonią, piszą, proszę wyemitować mi konferencję prezesa Jacka. Czyli są więksi fani ode mnie. To jest jakieś niemożliwe.
1: Czujesz się zagrożona?
7: Troszkę tak, ale będę walczyć. No ale właśnie, tak dobrze się prezesu Jacku powodzi, ale czy tak będzie już po wsze czasy? No nie wiadomo, bo są tutaj różne zagrożenia, efekty różnych politycznych powiązań i to też nie jest tak, że prezesowi Jackowi wszystko pasuje. Już kilka tygodni temu się pojawił taki wątek, o którym wam nie mówiliśmy, że podobno dymisji prezesa domaga się sam prezydent naszego kraju.
1: No to już kiedyś było.
7: Tak, to już było w zeszłym roku. No i właśnie chodzi o to, że prezydent czuje się, jakby prezes Jacek go w jakiś sposób upokorzył tamtym wydarzeniem z zeszłego roku. Do tego czuje, że prezes go nie pokazuje w tak dobrym świetle, jakby mógł. Nie broni jego żony przed atakami opozycji, więc trochę mam tutaj
1: za złe.
7: Grozi, że będzie wetował jakieś tam ustawy. To są naprawdę skomplikowane powiązania. Możecie sobie o tym poczytać. Na przykład w Onecie, tam jest taki cały długi artykuł na temat tej sytuacji. My tutaj nie chcemy politykować, chcemy nakreślić sytuację, bo jednak
1: bo znowu nam w komentarzach będą pisać, że za dużo polityki w tej audycji.
7: Tak, ale słuchajcie, wszystko jest powiązane z polityką, nie uciekniemy od tego, więc no chociaż mniej więcej myślę, że warto
1: dokładnie, zwłaszcza jeżeli mowa o mediach publicznych, no media publiczne zawsze były powiązane politycznie tak czy inaczej, no bo
7: tak.
1: Ci, którzy są u władzy, no to po prostu dzierżą stery mediów publicznych, tak było, jest i niestety prawdopodobnie będzie.
7: I nie zanosi się, żeby się to miało zmienić. Są partie polityczne, które mają pomysł, jak te media publiczne by odpolityczniły, gdyby były u władzy, ale akurat w te zamierzenia...

0: zawsze to chyba tak będzie, w którąkolwiek ze stron. W każdym razie tych dwoje pokłóconych próbował pogodzić Zbigniew Ziobro, on tam jeszcze był w tej historii. On też ma jakąś trudną relację z prezesem Jackiem, także nie jest to wszystko łatwe. No, ale jak widać, na razie do żadnej dymisji nie doszło. Za to prezes Jacek poszedł na spotkanie z nad prezesem, chyba tak powinnam powiedzieć, czyli prezesem Jarosławem. Tak, o tym z kolei pisał Wprost, więc tam możecie sobie przeczytać. Zresztą sporo innych portali to relacjonowało właśnie za Wprostem, bo wyobraźcie sobie, no, prezes Jacek jest człowiekiem ambitnym. Myślę, że tak należy do tego podejść. I w Telewizji Polskiej no, osiągnął już bardzo wiele i pomyślał, że chce jeszcze więcej. I że teraz zamarzyłby mu się powrót do polityki i chciałby zostać wicepremierem w rządzie Mateusza Morawieckiego.
1: No, ambitnie, ambitnie.
0: Nadprezes Jarosław powiedział mu, że nie. No chyba, że prezesie Jacku przeprowadzisz kogoś, kto będzie tak dobry jak ty, kto cię zastąpi.
1: Zenka.
0: No to wtedy może. No to byłby jakiś pomysł. Chyba jednak prezes Jacek tego nie zaproponował. Chociaż też informatorzy Wprost mówią, że to taka wymówka nad prezesa Jarosława, bo z kolei on się obawia tego, że mogłyby być jakieś konflikty na linii Kurski-Morawiecki, bo oni też się
1: nie lubią. W ogóle... I gdyby komuś tak, kto się nie interesuje polityką, jakkolwiek, to wydawało się, że ta prawa strona, to oni się tam wszyscy tak jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, oni się wszyscy lubią, każdy za każdego w ogień skoczy. Nie.
0: Otóż nie, a szczególnie to jest interesujące, że to jest przecież koalicja rządząca, ale tam mamy interesy tych trzech partii, PiSu, Solidarnej Polski i Porozumienia, nie wiadomo czy jeszcze Jarosława Gowina, Porozumienia jeszcze słówko będzie za chwilę. W każdym razie w tym artykule Onetu, jeszcze wrócę, tam była mowa od jakiegoś informatora, że ponoć wszyscy mają dość prezesa Jacka. Ja nie rozumiem tych ludzi, ja nigdy bym nie miała
1: dość. To nie ludzie, to wilki.
0: Tak, proszę mnie tam gdzieś zatrudnić, albo w te

0: I dlaczego chce być tym wicepremierem, gdzie chciałby, no bo nic z tego nie będzie. Otóż chciałby odpocząć od pracy w telewizji i właśnie zająć się tą czynną polityką, co ma mieć ponoć związek z tym, o czym wspominałam w poprzednim programie, czyli że zostanie ojcem. Wiecie, ja myślałam, że zasiadanie w rządzie, bycie wicepremierem, to jest już takie bardzo absorbujące zajęcie i to, że on chciałby zamienić jedno na drugie właśnie z takich pobudek, to myślę, że jest jednak dość wymowne, tak. Więc chyba jednak warto iść do polityki i mierzyć wysoko, bo być może im wyżej, tym jednak łatwiej.
1: Tym mniej obowiązków, a być może po prostu więcej podpisywania, z czym nasi niewidomi słuchacze z kolei przynajmniej myślę, że znacznej większości mogą mieć problemy.
0: No tak, mam nadzieję, że to by się jakoś dało obejść i ustalić
1: podpis elektroniczny w końcu, tak. Może kiedyś.
0: Także tak to wygląda jak na razie. Prezes z nami jednak zostanie, no bo zgody nie było. I dobrze, ja się jednak cieszę, oczywiście doceniam jego ambicje, ale dobrze, że zostaje z nami.
1: Bo będziemy mogli o prezesie Jacku jeszcze niejednokrotnie w RTV powiedzieć, no a gdyby
0: no właśnie,
1: został wicepremierem.
0: Sobie, jak
1: no
0: to... ja bym była smutna.
1: No właśnie, no to... Nie, proszę państwa, to tak być nie może. Tak być nie może.
0: Tak, także prezes Jacek.
1: To cytat z innego prezesa.
0: Tak więc prezes Jacek będzie dalej zarządzał swoim imperium. A co się dzieje w imperium? Ach, zanim jeszcze o takich aferach już dotyczących dziennikarzy, no to jeszcze miałam powiedzieć o porozumieniu Jarosława Gowina, albo w sumie nie wiadomo już kogo, bo akurat jesteśmy na takim etapie, że tam się dzieją jakieś nieporozumienia w tym porozumieniu. Nie wiadomo już, co się tam dzieje, ja się gubię, ale to nie jest program o polityce. Ale ciekawe jest to, że przy okazji tych właśnie sytuacji okazało się jeszcze, że do zarządu TVP ma dołączyć właśnie polityk związany z porozumieniem Jarosława Gowina, czyli pan Wojciech Kasprowski, że ma być głosowanie zdalne w tej sprawie. Pan Juliusz Braun już to komentuje, bo to głosowanie oczywiście Rady Mediów Narodowych już to komentuje, że to się dzieje tak szybko w takim trybie, no to jest znowu brak szacunku do instytucji i tak dalej. No ale wiadomo, kto ma przewagę w Radzie Mediów Narodowych, choć skoro są takie nieporozumienia w porozumieniu, to zobaczymy, czy oni będą głosować zgodnie z przewidywaniami. Pewnie wam damy znać, chociaż no, kimże są inni członkowie zarządu wobec tego najważniejszego zarządzającego.
1: I tym bardziej, że ten człowiek, mam wrażenie, że, no ja przynajmniej nie wiem, słyszałaś kiedyś o nim? Ja jakoś
0: nie, on próbował do Sejmu się dostać, ale się nie dostał. No, nie ma jakichś chyba osiągnięć za bardzo na swoim koncie. No właśnie, ale co się dzieje wewnątrz imperium. No, same jakieś takie aferki i wszystko wciąż uwikłane politycznie, naprawdę widzicie, słuchajcie, nie da się od tego odejść. Tematem szeroko komentowanym była sprawa państwa Cholewińskich. Jeżeli oglądacie TVP Info, to być może się zorientowaliście, że dziennikarze Michał Cholewiński i Agata Biały-Cholewińska od ponad 2 miesięcy nie pojawili się na antenie. Dlaczego właściwie? Wszystko zaczęło się pod koniec października. Wtedy o panu Michale było dość głośno. Bo wówczas, kiedy trwały protesty po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów o aborcji, Michał Cholewiński w czasie rozmowy z publicystą na antenie TVP Info stwierdził, cytuję: nie rozumiemy, dlaczego Trybunał Konstytucyjny w tym czasie rozedrgania poważnych innych problemów w Polsce, ale także zaniepokojenia wielu ludzi, podjął tę sprawę. No i jak sami rozumiecie, to dość zaskakujący komentarz zwróciło na to
1: ze strony TVP Info.
0: No bo dziennikarz TVP Info krytykujący poczynania partii rządzącej, no to się zdarza,
1: to się
0: rzadko,
1: nie zdarza.
0: Nie powiedzieć, że zdarza się wcale. No bo to rzeczywiście tak jest. Wspomniałam o panu Michale, no właśnie, ale też mówiłam wcześniej, że chodzi o panią Agatę, jego żonę, która się nie pojawia. No i to właśnie rzecz polega na tym, że czy ty słyszałeś może, co ona zrobiła i czy cokolwiek zrobiła, bo ja nie słyszałam o żadnej jej wypowiedzi.
1: To mi taką odpowiedzialnością zbiorową pachnie.
0: No właśnie, ona nic nie powiedziała, przynajmniej o niczym takim nie ma mowy. No oczywiście nie wiemy też, co się tam działo za kulisami.
1: No nie oglądamy TVP Info 24/7.
2: też.
0: Tak, ale no, nie wszystko się musi dokonywać na antenie. Dokładnie. To też mam na myśli, ale zakładając, że nic się poza anteną nie wydarzyło, no to wiecie, równie dobrze może być tak, że na

0: Na przykład ona ma inne zdanie niż on w tej sprawie. No przecież to, że jest się małżeństwem czy parą, to nie znaczy, że się trzeba zgadzać.
1: We wszystkim zgadzać.
0: I zawsze. Absolutnie nie, chociaż fajnie jest, ale nie da się przecież tak zgadzać we wszystkim. Więc jeżeli nie wydarzyło się nic, o czym my nie wiemy, czy to na antenie, czy to poza, no to jest jakaś dziwna odpowiedzialność zbiorowa, rzeczywiście. Do listopada zeszłego roku Michał Cholewiński i Agata Biały-Cholewińska w TVP Info przede wszystkim prowadzili serwisy i pasma informacyjne od pasma przedpołudniowego do wieczornego, a obecnie gospodarzami tych pasm są oczywiście znani dziennikarze TVP Info. Wcześniej, częściej niż we wcześniejszym okresie pojawiają się Marta Kielczyk, Bartłomiej Gracz i Natalia Nowak-Podbrożna, a w styczniu do grona prowadzących dołączyła Anna Grochowska. No właśnie, i w ostatnich tygodniach ani biuro prasowe Telewizji Polskiej, ani telewizyjna agencja informacyjna nie odpowiedziały na kilkukrotnie przesyłane przez wirtualnemedia.pl pytania o nieobecność Michała Cholewińskiego i Agaty Biały-Cholewińskiej. Nie udało się także skontaktować z samymi dziennikarzami, więc nie mamy wieści, jak to wygląda z ich perspektywy, a taką perspektywę dobrze byłoby mieć, na ten moment jej nie mamy, ale portal wirtualnemedia.pl nadal węszy i ma jakieś swoje źródła inne. No i z informacji, które im się udało zdobyć, wynika, że w listopadzie Michał Cholewiński i jego żona zostali przeniesieni do rezerwowej grupy dziennikarzy Telewizji Polskiej, która miałaby zabezpieczać ciągłość nadawania TVP Info, gdyby koronawirus sparaliżował pracę całej redakcji.
1: Jest to jakieś wytłumaczenie, ale nie da się ukryć, że no pachnie to jednak takimi sankcjami pewnymi. Bo to wcale oczywiście nie musiało tego oznaczać, tak? No bo może było jakieś, nie wiem, losowanie czy cokolwiek innego. Ale wydaje mi się, że w rezerwie no to trzyma się jednak tych, którzy powiedzmy są no
0: albo
1: słabszymi.
0: Albo sobie gorzej radzą, albo nie wiem, no są jakieś powody, z jakiegoś powodu.
1: No nie trzyma się ludzi, którzy są wyćwiczeni antenowo w rezerwie. Raczej.
0: Pani Danusia by nie była w rezerwie.
1: Dokładnie.
0: Powiedzmy to sobie wprost. No. Tak czy inaczej oni w tej grupie znajdowali się do końca grudnia, więc już w niej nie są. I według nieoficjalnych ustaleń portalu wirtualnemedia.pl Cholewiński i Biały-Cholewińska nadal mają umowy z Telewizją Polską, ale obecnie są na zwolnieniach lekarskich, więc tak to jest rozwiązane. Ale nie tylko wirtualnemedia.pl się interesuje tą sprawą. Inne redakcje, inne osoby też. W poniedziałek Onet podał, że para dziennikarzy dostała od przełożonych propozycję nie do odrzucenia, tak to określono. A jest nią przejście do TVP Polonia i obniżka zarobków. Nie zaakceptowali na razie tej oferty, więc zobaczymy, co będzie. I jak to Onet napisał, ekipa Kurskiego liczy na to, że oboje odejdą z telewizji. Czy odejdą, się okaże, na pewno będziemy wam o tym informować. Ale
1: za jeden komentarz na antenie.
0: No właśnie, taki no okej, trochę narażający się, ale mimo wszystko.
1: Ale z drugiej strony można by to było obrócić też i w drugą stronę i powiedzieć i tym wszystkim, którzy zarzucają TVP Info stronniczość.
0: Właśnie,
1: a patrzcie,
0: są przecież
1: a mamy dziennikarzy,
0: głosy,
1: którzy mówią zupełnie co innego, którzy nie boją się zadawać niewygodnych pytań.
0: Tak.
1: I jak wyglądacie teraz?
0: No? W ogóle sprawa z Cholewińskim jest ciekawa, dlatego że to są jedni z nielicznych dziennikarzy prowadzących pasma informacyjne i programy, którzy pozostali w TVP Info po ogromnych roszadach rozpoczętych w redakcji w 2016 roku. No bo wtedy sporo osób z mediów prawicowych, z Telewizji Republika dołączyło, też z ośrodków regionalnych TVP, a oni zostali, czyli oni byli tam mówiąc już tak w skrócie, przed PiS-em jeszcze, a no generalnie to przyjście PiS-u się właśnie kojarzy z wymianą kadry. Warto więc przypomnieć, że Cholewiński z TVP Info jest związany od jesieni 2014 roku. Wcześniej przez 6 lat pracował w TVN24. Był też dziennikarzem TVP3 Łódź w swojej karierze. A we wrześniu 2016 roku, po odejściu Macieja Orłosia, zaczął prowadzić Teleekspres. W lutym 2019 roku został zastąpiony w programie przez Krzysztofa Ziemca. Zaś pani Agata Biały-Cholewińska, przyznam, że w ogóle jej nie kojarzę. Naprawdę, jakoś kompletnie mi umknęło, że taka osoba istnieje. Nie wiem, czy ty coś pamiętasz, kojarzysz?
1: Również się kiedyś. Nie kojarzę.
0: No, ona, podobnie jak jej mąż, pracuje w Telewizji Polskiej od 2014 roku. Przedtem była związana z TVN CNBC, to jest obecnie TVN 24 BIS, a oprócz prowadzenia pasm informacyjnych w TVP Info od kwietnia 2017 roku przez pewien okres była gospodynią Teleekspresu. Także sprawę oczywiście będziemy śledzić. Najczęściej nie nawiązujemy w naszych programach do takich lokalnych wydarzeń z lokalnych oddziałów, ale też taką frapującą sprawą dla wielu, myślę, że była sprawa z poznańskiego oddziału Telewizji Polskiej, prawda? Dotyczącego pani Pogodynki, która wystąpiła w niedzielę 31 stycznia z serduszkiem na bluzce, co się nie spodobało pani dyrektor tego oddziału TVP3 Poznań, no bo jakoby pani miała, no rzeczywiście, no przecież teraz wielką orkiestrą zajmuje się TVN, więc można było powiedzieć, że
1: reklamuje
0: konkurencyjną inicjatywę. Owszem, ale później ta pani dyrektor wystosowała takie oświadczenie, że pani Patrycji Kasperczak-Janas skończyła się umowa na prowadzenie Pogody, co w ogóle robi od 20 lat, robiła, ale teraz będzie dalej redaktorką w tej telewizji, więc nie została zwolniona, co tam gdzieś już niektóre portale zaczęły podawać. Zresztą zobaczymy, co się potem okaże. Może jednak ją zwolnią, ale po cichu. W każdym razie na antenie się już pewnie nie pojawi. To też zaskakujące i niefajne, że osoba pracująca przez 20 lat była na jakiejś umowie takiej, wiecie, tymczasowej.
1: No właśnie, to samo, co w przypadku pana Janusza Deblesena.
0: Tak, tak, dokładnie. No i że ta umowa się skończyła z końcem stycznia i że od lutego już pani Patrycja nie miała po prostu prowadzić tych prognoz, tylko być tam redaktorką, mieć inne obowiązki. No tylko dlaczego w takim razie pani Patrycja po pierwsze poprowadziła prognozę 1 lutego, skoro już umowa na prowadzenie Pogody wtedy nie trwała? Po drugie, dlaczego 31 stycznia, dlaczego prognoza z 31 stycznia zniknęła ze strony Telewizji Polskiej oddziału poznańskiego? To tutaj takie dwa cytaty z mediów społecznościowych. Jeden taki, że aby pracować w Telewizji Polskiej trzeba być bez serca, a drugi taki, że 31 stycznia skończyła się w Polsce Pogoda. No bo jak no, chcecie naprawdę wiedzieć, jaka była pogoda 31 stycznia w Poznaniu, to nie. 30 stycznia tak, 1 lutego też, ale w niedzielę nie było pogody.
1: Nie było
0: w Poznaniu.
1: Pogody,
0: koniec,
1: po
0: żadnej pogody. Nie.
1: Taka jak była, albo Poznania, była taka pogoda, wiecie, albo była taka pogoda, że aż wstyd było o niej gadać.
0: Może. Także taka to interesująca sprawa, którą również żyła opinia publiczna. A co się jeszcze dzieje w Imperium? No więcej to się na pewno będzie działo w marcu, jak będą nowości, ale teraz już są takie bardzo kosmetyczne zmiany w ramówce. Otóż dotyczą one na przykład serialu Ojciec Mateusz, który od wiosny 2010 roku emitowany był w czwartkowym prime time, czyli w czwartkowe wieczory, jak wiemy. Myślę, że z tą porą jest bardzo kojarzony. Można było go oglądać o godzinie 20:30, a od paru miesięcy w związku z wprowadzeniem dodatkowych odcinków Leśniczówki emisję przesunięto na 21:00. I od 5 lutego, czyli od wczoraj dla was, Ojciec Mateusz pokazywany jest w nowym paśmie w piątki o godzinie 21:00. No myślę, że po tych 11 latach, tak dobrze liczę, no to trochę trudno, tak się będzie przyzwyczaić.
1: Tym bardziej, że to pasmo w piątki po 21:00, to mam wrażenie, że ono takie było dość elastyczne, tam się różne rzeczy pojawiały. To tak nie było, tam jakiś ten teleturniej, The Wall przecież swego czasu.
0: No tam
1: czasu
0: wszystko było, na przykład w ostatnim czasie tam emitowano Blondynkę, mm-hmm, i teraz ta Blondynka będzie później o 21:50. Z kolei co będzie w czwartki, skoro tego Ojca Borysa Mateusza stamtąd wyrzucono. W czwartkowym prime time od 4 lutego program Sprawa dla reportera będzie wcześniej. Do tej pory był właśnie pokazywany po zakończeniu serialu, teraz będzie o tej godzinie 21, czyli po Leśniczówce, z kolei w związku z przesunięciem programu Elżbiety Jaworowicz na 21, o 21.50 stacja będzie nadawać magazyn śledczy Anity Gargas, czyli wszystko nam się po prostu przesuwa, jeżeli chodzi o ten czwartkowy wieczór. No i duże zmiany też od tego tygodnia nastąpiły w ramówce TVP2, bo stacja na piątkowe wieczory na godzinę 21.50 przywróciła emisję show Anything Goes, ale jazda. Możecie być zaskoczeni, bo przecież mówiliśmy o tym programie, kiedy on miał premierę, właśnie, że on był emitowany w piątki. To dlaczego go przywróciła? Co się w międzyczasie stało? Ano stało się to, że program w styczniu emitowany był w czwartki o 20.50. Prezesie Jacku, ja cię bardzo szanuję, ale najpierw pokazywać coś w piątek o 21.00 tam z minutami, żeby potem pokazywać to w czwartek o 20.50 przez miesiąc, żeby potem pokazywać to znowu w piątek o 21.50, to się troszeczkę ludzie, myślę, że mogą pogubić. To, że ty to ogarniasz swoim wielkim umysłem, to nie znaczy, że rzeczywiście wszyscy są w stanie. Jak tutaj prezes wymyśla takie, wiecie, szachermacher, to ja się nie dziwię, że jednak go ciągnie do tej czynnej polityki, bo chce sobie jednak trochę tutaj pomieszać.
1: Tak, a ramówka jednak to jest taki element stały i tu...
0: No wiadomo, że są zmiany, są zmiany, nowości.
1: Tak, ale to raczej się stosuje metodą ewolucji, a nie rewolucji.
0: Tak.
1: I nieustannego mieszania.
0: Jest jeszcze lepsze. Pamiętasz, no? Jak ostatnio mówiliśmy o zmianie godziny emisji serialu na Sygnale? No to znowu się zmienia. Bo w czwartkowym prime time'ie Po barwach szczęścia od 4 lutego w dwuodcinkowych blokach będzie można oglądać medyczny serial na Sygnale, czyli emisję o 20.55 i o 21.20. No bo ta produkcja przez kilka lat nadawana była w środę o 21.50, tuż po na dobre i na złe, ale od stycznia, o czym mówiliśmy, przesunięto ją na późniejszą porę, na tam jakąś 22.40 czy coś takiego, a to dlatego, że weszło pasmo z zagranicznymi serialami, o których też wspominaliśmy, o jednym z nich na przykład ostatnio, czyli o Urodzonej Gwieździe. Więc podsumowując, na Sygnale kiedyś środa 21.50, potem środa 22 bodajże 40, teraz czwartek 20.55 Po barwach szczęścia, bo dlaczego by nie? I takie to szalone rzeczy się dzieją w Imperium.
1: Ja mam taką teorię, bo wiesz, no mówi się, że kobiety w stanie błogosławionym to się, tak powiem, no, zmienność im się jeszcze bardziej uruchamia i też mają różne tam apetyty na słodkie, kwaśne i tak dalej, to może po prostu obecna nowa ślubna prezesa Jacka tak go naciska, że nie, to ja chcę to teraz, ale nie, to teraz może, albo o innej porze. I może to z tego powodu te zmiany.
0: Ma to sens, jest to teoria w jakiś sposób zasadna, choć nie wiem, na którym etapie ciąży są te takie zachcianki, ona już gdzieś tam chyba blisko rozwiązania jest. Także no, zobaczymy, czy potem się to wszystko uspokoi, kiedy już
1: tak.
0: Dziecię będzie na świecie.
1: No to wtedy trzeba będzie dostosowywać ramówkę.
0: Może wróci Wieczorynka do TVP.
1: No właśnie.
0: Bo chyba o 8 latach, bo to za PO zabrali. No
1: tak, miło by było, gdyby wróciła Wieczorynka, jeszcze najlepiej.
0: Nie, za PO chyba tak.
1: Chyba.
0: Dobrze mówię?
1: Chyba tak. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, za kiedy to zabrali, ale w każdym razie i to powinny wrócić, na przykład te stare bajki, powiedzmy, Reksio powinien wrócić, Bolek i Lolek, chociaż Bolek to może nie.
0: No nie idźmy w tę stronę. To chyba tyle, co się dzieje w Imperium, ale do Imperium jeszcze wrócimy w tej tak zwanej drugiej części naszego programu. No a cóż nam pozostaje? W imieniu, myślę, że całej redakcji Radia DHT, możemy w imieniu wszystkich kolegów, a szczególnie w imieniu naszym, czyli prowadzących program RTV, prezesowi Imperium, prezesowi Jackowi składamy najlepsze życzenia, wszystkiego najlepszego, dalszych sukcesów, wspaniałych pomysłów, aby mógł te swoje ambicje rozwijać i nie cierpiał z tego powodu, że nadprezes mu tam nie pozwolił na zmianę planów. Cieszymy się, że z nami został, więc z tymi właśnie życzeniami dla prezesa Jacka, a życzenia w naszym imieniu złożą Danuta Rin i Bogdan Czyżewski.
1: powiem szczerze, to jest mój sposób na składanie życzeń. No bo tam wiadomo, zdrowia, szczęścia, pomyślności i wszystkiego, czego sobie życzysz. To...
0: No tak, ale mój też. Ale to jest, myślę, że to jest okej, no bo nie wiesz, co tam komu w duszy
1: dokładnie,
0: i w sercu gra.
1: Dokładnie.
0: I my też do końca nie wiemy, co gra w duszy prezesowi Jackowi, dlatego na 5. rocznicę jego bycia prezesem Jackiem właśnie takie życzenia dla niego. Za chwilę u nas będzie kolejne imperium, ale zanim będzie kolejne imperium, to projekty postimperialne, czyli
1: tak
0: posttrójkowe.
1: Jest.
0: Na początek o tym, co nowego w Radiu 357, które dalej się rozwija.
1: Rozwija się i przestać nie może i efektem tego rozwoju jest chociażby kolejne pasmo publicystyczne, bo już po godzinie 15 mamy audycję z tego gatunku, a teraz będziemy je mieć, a właściwie mamy już po godzinie 21. Na razie wiadomo, jaka jest obsada wtorku, środy i czwartku, a w poniedziałek
0: to tak...
1: Chociaż
0: trudno powiedzieć, czy należy to traktować jako stałą obsadę.
1: Dokładnie.
0: Inaczej, wiemy, co było w zeszłym, w tym tygodniu, który miał, o tak bym powiedziała, we wtorek, środę i czwartek, bo oni wszystko tak zaczynają od wtorku, bo przecież wystartowali we wtorek, poprzednie pasmo publicystyczne też ruszyło od wtorku, oni zaczynają tydzień we wtorek, to już ustaliliśmy, jest to bardzo ciekawe, ale może to i dobrze, czy to znaczy, że weekend jest dłuższy i też poniedziałek się do niego wlicza.
1: Względnie się po prostu było... przesuwa.
0: Cicho. Przyjmijmy tę bardziej optymistyczną wersję.
1: Okay.
0: W każdym razie nie mamy pewności, czy to rzeczywiście będzie tak, że konkretni prowadzący będą przypisani do konkretnych dni, bo takiej informacji nie mamy. Może to będzie tak, że no, dany prowadzący, kiedy będzie miał czas, ochotę i temat, po prostu będzie prowadził taki program, ale już na pewno wiemy, jakich nazwisk możemy się spodziewać na podstawie tego tygodnia właśnie, prawda?
1: Tak, i na pewno będzie tam Tomasz Jeleński, Tomek Michniewicz i Marcin Cichoński. Oni to właśnie się pojawili kolejno we wtorek, środę i czwartek. W ramówce, z tego co mi wspominałaś, to wszyscy są wymienieni jako prowadzący pasmo poniedziałkowe.
0: To... Tak, nie wiem, czy to celowy zabieg, czy tam ta aplikacja jakoś tak wyrzuca, bo ich po prostu kojarzy z tym konkretnym pasmem. Nie ma jeszcze ramówki na kolejne dni, dlatego zobaczymy, czy tylko tych redaktorów będziemy słyszeć w tym paśmie wieczornym. Przypuszczam, że nie, bo jest jeszcze sporo osób na antenie 357, które mogą takie programy prowadzić. Oczywiście pytanie u nich z czasem i chęciami. Także oczywiście śledźcie, jeżeli się dowiemy, że coś się skrystalizowało albo będziemy wiedzieli, jakich jeszcze prezenterów możecie usłyszeć w tym wieczornym paśmie, no to oczywiście będziemy wam dawali znać.
1: A może się okazać, że usłyszycie prezenterów zupełnie nietypowych, po których byście się tego nie spodziewali, no bo wszak to nie od dziś się mówi, że w Radiu 357, no po prostu każdy będzie miał szansę zająć się wszystkim tak naprawdę. No, na razie jest...
0: Może Marek Niedźwiecki poprowadzi.
1: Może na przykład. No co, nie chciałabyś posłuchać Niedźwiedzia w jakimś dłuższym wejściu o jakimś właśnie takim temacie
0: no,
1: publicystycznym?
0: Australii by
1: no,
0: pogadał.
1: Dokładnie. Albo
0: czemu
1: na przykład,
0: nie na przykład?
1: Albo na przykład Piotra Kaczkowskiego.
0: Też. Nie wiem, o czym by mógł, ale czymś się tam pewnie interesuje. Marcin Cichoński przecież prowadzi w 357 audycje muzyczne, a w czwartek miała audycję o klimacie. Także
1: no
0: można,
1: właśnie. Można. Więc pożyjemy, zobaczymy, co tam w tym paśmie publicystycznym, szczególnie, że to wieczorem, to można porobić jakieś eksperymenty. Natomiast właśnie, a propos nowości, teraz przechodzimy do drugiego postimperialnego produktu, czyli do Radia Nowy Świat, bo tu mamy nowości i mamy odejście i mamy taką jedną historię jeszcze związaną z tą stacją, ale najpierw o nowościach, bo to jest myślę, że najistotniejsze i najciekawsze z perspektywy słuchaczy. Co tam ciekawego w ramówce Nowego Świata będzie można usłyszeć, a będzie można usłyszeć szczyt wszystkiego, czyli każdą listę świata, tak? Nazywać się będzie program, którego premiera będzie miała miejsce w najbliższy wtorek po godzinie 22. Prowadzącymi audycję będą Mateusz Andruszkiewicz i Marcin Mann, a wydawcą programu będzie Maciek Jankowski. To będzie lista przebojów, ale będzie to zupełnie inna lista przebojów niż wszystkie. No, to ciekawa zapowiedź, ale rzeczywiście, no, sądząc po opisie tej audycji, to i tak będzie, bo to nie będzie lista przebojów taka klasyczna, że tam miejsce takie i tu najpopularniejsze przeboje, bo będzie to zestawienie list przebojów z takich krajów jak Japonia, Izrael, Argentyna, Nigeria czy Kuwejt. Na swoje ulubione utwory, co tydzień prezentowane słuchaczom, będą mogli głosować tylko patroni. To taka ciekawostka jeszcze, czyli z jednej strony lista...
0: To nie jest takie do końca okej. Okay. Mi się wydaje, akurat głosować na listę można byłoby dać wszystkim. Nie każdego stać na bycie patronem.
1: Wiesz tak? Co, ale może to jest jakaś taka, nie wiem, chęć zintegrowania bardziej tej A społeczności chyba, że tak. patronów, żeby jednak oni się poczuli jakoś tak dopieszczeni. No bo zobacz, w radiu 357 mogą sobie tam piosenki wybierać, tak? I o tej 6 do 6.30.
0: No to są bardzo dopieszczeni.
1: No to są bardzo. No a ci będą mieli od 22, to też chyba się ze mną zgodzisz, jest średnia pora na listę przebojów.
0: No to prawda, no ale jak nietypowa lista o nietypowej
1: Lista o nietypowej porze, no i nietypowe zasady, bo tylko patroni będą mogli głosować. No to wszystko mamy nietypowe i rzeczywiście no, coś interesującego, jeżeli chodzi o muzyczną ofertę Radia Nowy Świat. No wydaje mi się, że rzeczywiście może być ciekawie, jak tam się zajrzy na te listy przebojów. Wszak teraz internet pozwala rzeczywiście sobie to ładnie prześledzić i może się okazać, że tam będą naprawdę dosyć oryginalne te piosenki. Tylko ja myślę, że głosować to przede wszystkim no, przez internet. Zresztą no, jakoś ten patronat trzeba będzie weryfikować, ale ja już sobie wyobrażam, jak ktoś, wiesz, gdyby to było, nie wiem, realizowane ileś tam lat temu, kiedy było popularne głosowanie telefoniczne, jak ktoś dzwoni i próbuje wypowiedzieć tytuł i wykonawcę jakiegoś no egzotycznego tak. utworu. Jak z angielskim ludzie mieli niejednokrotnie
0: to
1: problemy.
0: Dobrze,
1: to
0: jest internet.
1: Tak, dobrze, że jest internet, że będzie można wejść, kliknąć i oddać głos. Oprócz tego, bo nie samą listą Radio Nowy Świat żyje, to 17 lutego swoją autorską audycję muzyczną uruchomi Michał Nogaś. To będzie, jak sam prowadzący mówi, to będzie muzyka, której sam słucham podczas czytania, stąd tytuł Muzyka do czytania. Będzie różnorodna, ale nie nachalna. Mam nadzieję, że się słuchaczom spodoba. Oprócz tego na antenie Radia Nowy Świat cyklicznie będzie pojawiał się profesor Jerzy Bralczyk w audycji Poranna Manna. Językoznawca będzie uczył pięknej polszczyzny. Emisja cyklu w piątki, no bo wtedy właśnie pan Wojciech Mann się pojawia ze swoją audycją, a konkretnie między godziną 9 a 10 będzie ten materiał z profesorem Bralczykiem. Radio Nowy Świat planuje również włączyć słuchaczy w tworzenie stacji, dlatego też w lutym wystartuje nowy projekt pod tytułem Między Nami Patronami, no więc nie tylko nie wszystkich słuchaczy, ale też znowu coś dla patronów, czyli to radio tak coraz bardziej takie elitarne dla patronów, zapłać to będziesz mógł, mogła więcej. I to rzeczywiście może być coś dla niektórych rzeczywiście atrakcyjnego, bo w ramach cyklu Między Nami i Patronami swoich sił przed mikrofonem będzie mógł spróbować każdy patron Radia Nowy Świat. Opowiadać można absolutnie o wszystkim, tu liczy się fajna historia, charyzma i osobowość. Wystarczy wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny na Facebooku Radia Nowy Świat, tak mówi pani dyrektor Magda Jeton. Nad projektem czuwać będzie Ada Bąkowska, która wybierze najciekawsze propozycje. I to nie jedyne działania z patronami, bo od piątku na antenie usłyszeć można pierwsze w historii spoty promocyjne nagrane przez patronów z ich własnej inicjatywy. Zresztą zdaje się, że te playlisty, które nieżyjący już Krzysztof Huszczewski układał gdzieś tam w nocy, zdaje się, że przede wszystkim w piątki, to też była taka oddolna inicjatywa patronów Radia Nowy Świat, którzy to wysyłali swoje propozycje i później no, się okazało, że tej muzyki jest na tyle dużo, że można to w jakąś zgrabną, dość eklektyczną playlistę złożyć. Natomiast no, to są rzeczy związane z ofertą programową, a teraz kilka słów na temat takich rzeczy personalnych, bo z Radia Nowy Świat odchodzi zajmująca się promocją, patronatami medialnymi i komunikacją wewnętrzną dziennikarka i wydawczyni Magdalena Rataj. No tej pani to być może nie mieliście za bardzo okazji słuchać, ale ona na przykład w programie sylwestrowym się udzielała na antenie Radia Nowy Świat, także no no może nie codziennie gdzieś tam na antenie była obecna, ale jednak na pewno dużo dla samej redakcji robiła. Jak można wyczytać w jej oświadczeniu umieszczonym na Facebooku, przyczyny są dwie. Po pierwsze, i tu cytat, muszę bronić pewnych elementarnych granic, które zostały naruszone. Odchodząc, przepraszam też za moje niedociągnięcia, nie jestem idealna i popełniam błędy, do których staram się przyznawać, ale jednocześnie nie zgadzam się na przypisywanie mi rzeczy, w których nie mam i nie miałam udziału. I drugim powodem odejścia jest śmierć Krzysztofa Łuszczewskiego, który, jak pani Rataj napisała również w swoim oświadczeniu na Facebooku, był jej mentorem i najlepszym szefem. No więc po prostu być może właśnie...
0: On chyba w ogóle sprawił, że ona się pojawiła w tym radiu, z tego co kojarzy. Słuchajcie, no widać, że tam coś iskrzy
1: coś
0: w tym
1: jest,
0: radiu.
1: Tak, coś
0: nie
1: jest...
0: wiemy kompletnie, co, nie będziemy spekulować, bo jeżeli to do nas nie dociera, to i pewnie nie musi.
1: To znaczy, wiesz co, ja mam wrażenie, że się po prostu osobowości ścierają. No radio...
0: Pewnie radio, coś rzeczywiście takiego.
1: Radio to jest, zwłaszcza takie, gdzie rzeczywiście ludzie posttrójkowi, mam wrażenie, że dość często jednak, i zresztą też i w wielu przypadkach słusznie, mają dość duże mniemanie o sobie i taki status gwiazdy, gdzieś tam tak zakodowany w głowie, no to jednak mogą być jakieś wewnętrzne tarcia. Takie mam wrażenie.
0: Może tak być, a jednak odchodzą te osoby nietrójkowe, to znaczy, tak. No Patrycja Macjon, no wiadomo, że zaangażowana w projekt Ratujmy Trójkę,
1: ale jako słuchaczka
0: pracowała, tak. Pani Rataj tak samo, więc coś tam nie gra, być może coś kiedyś do nas dotrze. Jak dotrze, no to pewnie wam o tym opowiemy, ale no nie wszystko musi też do nas, słuchaczy, docierać.
1: Tak? Docierać, ale ciekawie jak dociera, bo to przynajmniej tak interesująco i te media kolorytu nabierają, tak. I widać, że tam
0: i
1: po prostu...
0: Tak,
1: i mamy o czym mówić. I tu jeszcze mamy o czym mówić, bo tymczasem były prezes rozgłośni, czyli Radia Nowy Świat, Piotr Jedliński, zaproponował we wtorek przejęcie swoich udziałów w stowarzyszeniu, które zostanie zawiązane przez patronów. Później z propozycji stowarzyszenia się wycofał, no bo tam jakaś taka krytyka dość ostra była, ale udziały nadal chce sprzedać, a to nie są małe udziały, bo to jest 20%. No więc no, jest troszeczkę. I podejrzewam, że też trochę pieniędzy trzeba mieć, żeby w posiadanie tych udziałów wejść. No i jeszcze taka personalna zmiana. Nowym dyrektorem muzycznym Radia Nowy Świat został Bartek Winczewski. Jak mówi, bo przypomnijmy, że stanowisko dyrektora muzycznego wcześniej tu piastował Krzysztof Łuszczewski. I jak mówi sam pan Winczewski, nie planuje żadnej rewolucji, jeśli chodzi o muzykę prezentowaną w Radiu Nowy Świat, to będzie raczej ewolucja i poszukiwanie nowych kierunków w oparciu o fundamenty zbudowane przez Krzysztofa Łuszczewskiego. Także tyle, jeżeli chodzi o projekty posttrójkowe, to teraz do samej trójki możemy przejść.
0: Teraz do samego Imperium i Michał jest tak dobry, że pozwolił mi opowiedzieć o
1: ależ
0: tym,
1: proszę.
0: Co dzieje się w... No zresztą ty teraz najpierw powiedz, do jakiego Imperium się przenosimy.
1: No do Imperium prezeski Agnieszki.
0: Widzicie, jeszcze cały czas się rozwija, cały czas jeszcze pracujemy nad tym uczuciem, ale czasem tak jest, że ono przychodzi z czasem. Bo mówiliśmy wam o tym, że trójka planuje, a raczej jej dyrekcja i pani prezeska Agnieszka planują, aby nowa ramówka trójki się pojawiła na przełomie stycznia i lutego. No niewielkie jest to opóźnienie, bo od 8 lutego wystartuje ta nowa ramówka. Najpierw mieliśmy informację, taki komunikat w zasadzie prasowy zapowiadający, co to w ogóle się wydarzy w tej nowej ramówce. Takie ogólniki jeszcze, ale o nich też sobie powiemy. A potem już poznaliśmy szczegóły, chociaż też myślę, że jeszcze nie wszystkie. No i właśnie co wiemy, jeżeli chodzi o te ogólniki, o te zapowiedzi, jaka ta ramówka ma być i jaka ta trójka ma być. Bo to wiecie, jest ciągle wizja.
1: Wizja, tak.
0: Tak mówi pan dyrektor Michał Narkiewicz-Jotko, cytuję, nasza nowa ramówka będzie będzie dopasowana do stałych odbiorców, ale też zaprezentuje świeże, nowoczesne spojrzenie na radio, które ma za zadanie zainteresować słuchaczy dotychczas z Trójką niezwiązanych. No nie wiem.
1: A tych słuchaczy z Trójką niezwiązanych to macie coraz więcej.
0: Tak, tak. Nie wiem, czy wam się to uda i czy naprawdę macie na to pomysł. Coś tak wątpię. W tym celu zaprosiliśmy do współpracy nowe twarze. No żeby te twarze były jakimiś gwiazdami, nie wiem, kto tam miałby to być, ale na pewno by się dało kogoś znaleźć, no to jeszcze. Ale jeżeli nowymi twarzami są jakieś osoby zupełnie nieznane, no to powiem wam, że szanse, żeby przyciągnąć kogoś dzięki takim osobom, no to nie są za duże, ale może wy tego nie wiecie. Ponadto zapowiedziano, że Trójka chce być mocniej obecna w internecie poprzez łączenie audycji nadawanych na antenie z multimedialnym kontentem online oraz obecnością w mediach społecznościowych.
1: Czyli coś czuję, że po prostu więcej rzeczy będzie umieszczanych na YouTubie Polskiego Radia.
0: Tak, no obecnie to wygląda tak, że na profilach społecznościowych stacji można oglądać m.in. salon polityczny Trójki i niektóre archiwalne koncerty, a może coś jeszcze właśnie więcej będzie można i tak o to wchodzi w tym ładnym, okrągłym zdaniu. Co jeszcze? Trójka zamierza również promować debiutujących polskich wykonawców i zespoły.
1: Zawsze to chyba robiła.
0: No właśnie. No przecież Trójka to tak trochę z tego słynęła. Miała na pokładzie osoby, które się tym zajmowały, jak Piotr Stelmach, który w audycji Ofensywa promował tych debiutantów, co teraz robi w audycji Głośnie jak Miłość w Radiu 357. Audycja Trójka Żąda debiutów Tomasza Żądy też jest już od dłuższego czasu, więc o co wam chodzi? I co jeszcze odnośnie tych debiutantów? Zaznaczono, że stacja ma plany organizacji ich koncertów dostosowany do sytuacji pandemicznej. Chcemy dać szansę młodym muzykom, którzy mają talent, marzyli o tym, żeby wypłynąć na szersze wody, ale nie mieli gdzie. No mieli gdzie, bo mieli w Trójce, bo wcześniej naprawdę się to działo. Ludzie wysyłali swoje demówki do Piotra Stelmacha, do innych dziennikarzy też na pewno. Więc Ameryki nie odkrywacie i to też wam prawdopodobnie nie przysporzy nowych słuchaczy, bo po prostu nic nowego się nie wydarzyło. No właśnie, ale jakie audycje będą? Wiemy już, jakie zostaną. W komunikacie prasowym zapowiedziano, że w ramach nowej ramówki nadal będą emitowane audycje m.in. Piotra Barona, Marka Wiernika czy Aleksandry Kaczkowskiej, czyli ich fani mogą odetchnąć z ulgą, ów ci państwo będą. I co jeszcze? W nowej ramówce pojawi się na przykład audycja związana z piosenką aktorską, ale nie podano jeszcze na razie, jak będzie zatytułowana, kiedy emitowana, ani kto ją będzie prowadził. Ja próbowałam coś grzebać w tej ramówce Trójki na przyszły tydzień i szukać tej audycji. Nie przyjrzałam tak dokładnie, wstępny research nie wykazał takiej audycji, więc przypuszczam, że ona może dołączyć do ramówki w jakimś późniejszym terminie. Ale wiemy o tym, co będzie już teraz. Otóż współpracę z Trójką zaczyna muzyk, producent i kompozytor Konrad Biliński. On jest też pianistą, współpracował z Natalią Kukulską, z tego co czytałam, z Natalią Schroeder chyba też. Nagrał jej piosenkę, brał udział w nagraniu jej piosenki Pestki, jeżeli znacie to, no to już wiecie, że tam go możecie usłyszeć. I on będzie prowadził w poniedziałki o 19:00 audycję Akordy Alterowane. No to jest już taki tytuł, który mi się podoba, bo to taki trudny muzyczny termin, dość fachowy. Akordy, czyli współbrzmienia kilku dźwięków. Alterowane, czyli poddawane jakimś tam modyfikacjom, w których te dźwięki są podwyższane, obniżane, co sprawia, że te akordy brzmią jakoś tak ciekawie i niesztampowo. Oto tak można powiedzieć, ale to chyba nie będzie jakaś muzykologiczna audycja, bo mamy opis na stronie internetowej, znalazłam go właśnie w ramówce, dzięki której wiemy, czego się możemy spodziewać audycji pana Konrada. On w ogóle występuje pod takim pseudonimem Archie Szewski. Wiecie, Archie Schewski, ale nie nazywa się Ciszewski, tylko Biliński, więc to jest ciekawe, skąd rzeczywiście mu się to wzięło. Natomiast wracając do samej audycji, odkrywać będziemy tajemnice pracy studiów nagraniowych i poznawać od kuchni proces powstawania utworów. Spróbujemy odpowiedzieć w kolejnych odcinkach, to jest tak napisane, tak nie po polsku, ale tak jest na stronie Polskiego Radia Narodowego, dlatego tak cytuję, może to jest nowa polszczyzna. Spróbujemy odpowiedzieć w kolejnych odcinkach na pytanie, czy ważniejsza w muzyce jest matematyka, czy dusza. A ty co uważasz? Czy ważniejsza w muzyce jest matematyka, czy dusza?
1: No oni już chyba też przechodzą w tak w polszczyźnie, że nie jest ważna jakieś tam zasady, tylko taka swobodna improwizacja. Więc myślę, że i tu również dusza przede wszystkim.
0: A ja wam powiem, że są tacy twórcy, u których możecie znaleźć jedno i drugie, i to jest na przykład Bach, u niego i jest matematyczna precyzja, i jest dusza, są uczucia. Także jeżeli nie zaczęliście, to zacznijcie od Bacha. Czy Bach będzie w tej audycji? No zobaczymy, co będzie.
1: On w studiu nie nagrywał, to nie.
0: No nie, ale nagrywali go po latach, przecież było szereg interpretacji, no tak, na różnych instrumentach i tak dalej, więc można by o tym poopowiadać, ale o tym to raczej w dwójce, chociaż może pan Biliński, Arciszewski nas zaskoczy. Co jeszcze? Czego się możemy spodziewać? W zamieszczonej w sieci ramówki wynika, że w porannym paśmie Pora na Trójkę pojawi się nowa 5-minutowa audycja o charakterze historycznym 3 dekady temu. No 3 dekady temu to tak niedawno trochę.
1: No niedawno,
0: było
1: niedawno.
0: 300 lat temu to już byłoby.
1: Jakieś lata 90. będziemy sobie
0: no,
1: wspominać.
0: No dokładnie, tak. I to będzie od 8.15 do 8.20. Ostatnio mówiliśmy wam o reportażu, prawda? Żeby on był emitowany w tym paśmie Trójka do Trzeciej, a teraz... teraz, niedawno został przeniesiony, znów przywrócony na 18.15. Nie na długo. Oni się chyba uczą od prezesa Jacka, tak jak on z tym na sygnale, tak tutaj prezeska Agnieszka też podobnie postępuje, bo reportaż teraz będzie nie o 18.15, tylko o 17.45. Ale to też nie bez powodu akurat się stało. To wynika z jeszcze innej ważnej zmiany, która polega na tym, że przesunięto codzienne pasmo Zapraszamy do Trójki o godzinę. I teraz będzie nadawane od 15.05 do 18.00, a nie jak dotychczas od 16.00 do 19.00. No więc dlatego, aby ten reportaż się mieścił w Zapraszamy do Trójki, to trzeba go było przesunąć. Ale no z drugiej strony te godziny, w których było nadawane Zapraszamy do Trójki, to słuchacze byli do nich po prostu przyzwyczajeni. I to, że poranek był 6.09, popołudniówka 16.19, to akurat takie właśnie fajne też do zapamiętania. I tak było przez lata. Chociaż ten pomysł jest w pewnym sensie racjonalny, zaraz powiem dlaczego. Bo chodzi też tutaj o to, że audycja w tonacji Trójki zmieniła swoją porę emisji. Ona była dotychczas nadawana o 15, a teraz będzie o 18. Czyli mamy zamianę od 15 do 18. Zapraszamy do Trójki o 18 w tonacji Trójki, a wcześniej było odwrotnie. No i tu można by powiedzieć, że to ma jakiś sens, że od 18 po prostu mamy muzyczny blok.
1: Muzyczny blok, audycji, tak, i później już przechodzimy w kolejne audycje, tak.
0: Tak, więc akurat pod tym kątem można to obronić, ale też no, słuchacze mieli swoje przyzwyczajenia, więc nie wszyscy mogą być z tej zmiany zadowoleni.
1: Słuchaczy jest coraz mniej, to wiesz.
0: Ktoś się będzie przyjmował. Z kolei w piątki po 19 pojawi się nowa audycja Łukasza Ciechańskiego pod tytułem 4 strony dźwięku. I słuchaj, oni chyba rozmawiali z tymi z Nowego Świata, bo ta audycja będzie stanowić przegląd list przebojów z całego świata. Oczywiście pytanie, czy też sięgną po takie kraje dalekie, jak w Nowym Świecie, czy to będą jakieś takie oczywistsze, typu, nie wiem, w Belgii, w Holandii i we Francji.
1: Nie, no ja myślę, że do Bangladeszu będą na pewno.
0: A, no przecież. No tak, oczywiście no. Mam nadzieję, że poznamy hity prosto z Bangladeszu. Natomiast jeszcze o panu Ciechańskim trzeba powiedzieć.
1: Ale to jest naprawdę, to stachanowiec po prostu taki, bo on i poranki.
0: No ale właśnie w piątek nie, bo w piątki, w poranku, w programie Pora na Trójkę ma go zastąpić Mateusz Drozda. Ja nie znam Mateusza Drozdy.
1: Tadeusza Drozdę.
0: Czy Mateusz Drozda to jest nowy Tadeusz Drozda? Chciałabym to zrozumieć. Proszę mi to wyjaśnić. Także w piątki spokojnie, nie będzie tak, że będzie miał rozwalony dzień, bo i rano coś prowadzi i wieczorem akurat w piątki będzie miał wolne.
1: Ja już myślałem, że się tak zaangażował, że on z tego radia wyjść nie może.
0: I tu jeszcze zostając przy panu Ciechańskim, jest jeszcze jeden wątek, no bo on początkowo prowadził ten poranek z Małgorzatą Łukowską, no i tam był ten motyw, że ona od grudnia przestała ten program z nim prowadzić, bo miała przygotowywać swoją audycję lifestyle'ową, która miała być przedłużeniem Pory na Trójkę właśnie. A otóż się okazało, że Łukowska dołączy za to do Anny Popek, by razem z nią prowadzić program w niedzielę. I to jest to, o czym Michał mówił, tak, że oni mogliby tak zrobić, więc już widzicie, że on tutaj już
1: oni,
0: najpierw.
1: Tak, oni tam nas słuchają.
0: Tak. Także no, program Anny Popek jest taki właśnie lifestyle'owy, z tego co wiem, bo tego w życiu nie słuchałam, więc tutaj pani Łukowska się po prostu odnajdzie. Ciekawe, czy by jednak nie zrobiła swojego programu. Ten program, z tego co patrzyłam w ramówce, ten program Anny Popek niedzielny jest między 10 a 12, ale mam tutaj problem, ponieważ wszelkie notki na portalach medialnych nazywały go Leniwa Niedziela, zaś w ramówce Trójki on się nazywa Leniwe Przedpołudnie, więc ja już nie wiem komu ufać. Chyba jednak ramówka
1: powinna mieć
0: prawdę,
1: no.
0: Ale portale, skoro i dwa portale tak samo napisały, to też tam.
1: Ale może wiesz, może kiedyś się nazywało tak, a później ktoś wpadł na to, że była kiedyś...
0: No, ja już nie pamiętam, my kiedyś o tym mówiliśmy.
1: Że kiedyś była taka piosenka Krzysztofa Dałkrzewicza.
0: No wiem, że była, no, i to też że... myślałam, że trochę...
1: A oni tak lubią sobie zastrzegać różne rzeczy, to wiesz, to jeszcze Krzysztofa Dałkrzewicza by musieli zastrzec później, to już może woleli nie ryzykować.
0: A Krzysztof Dałkrzewicz bywa w Halo Radio i
1: no
0: to
1: właśnie,
0: byłoby niebezpiecznie.
1: Byłoby niebezpiecznie.
0: Także tutaj takie mamy zamieszanko. Wracając jednak do Piątku, tam też mamy kolejną jeszcze nowość, bo o godzinie 22.05 w Piątki pojawi się kolejna nowa audycja, tym razem wicedyrektora anteny Marka Wiernika, Roka Klasyka według Wiernika. Tak
1: och, jak do rymu.
0: Tak. Zmienia się też ramówka weekendowa, szczególnie sobotnia, bo tam mamy trochę nowych propozycji i tutaj również mieliśmy pewne rozjazdy. Być może niektórzy z was zapoznawali się z ramówkami w portalach medialnych i o ile Press nie zaktualizował swojej notatki, bo nie sprawdzałam tego, no to na moment, na którym ją czytałam, ona była... No z błędem, tam było takie godzinne przesunięcie, były wszystkie audycje w zasadzie wymienione, ale od pewnego momentu zaczynały się złe godziny emisji, więc ja tutaj cytuję za wirtualnymi mediami, ale potwierdziłam to sprawdzając w ramówce, ale może to się jeszcze wszystko zmieni i przesunie o kolejną godzinę, bo to nigdy nic nie wiadomo. I tak, w sobotę o godzinie 11.05 pojawi się magazyn kulturalny Redbada Klinstry, zatytułowany Klinstra o teatrze. No to jest ten pan z Holandii, reżyser, aktor również i mąż polskiej aktorki Emilii Komarnickiej, Klinstry. O 12.05 będzie program, który zaliczył chyba wszystkie możliwe pory emisji, czyli Trójka żąda debiutów Tomasza Żądy. Zaś tuż po tym programie kolejna nowość o 13.05, nowy program muzyczno-kulinarny Adriany Marczewskiej pod tytułem Gorąca płyta. I tutaj właśnie było to małe przesunięcie, bo o 14.00 mamy zmiany z godziny 15.00 program Świat i Ludzie, a o godzinie 15 mamy nowość. Między 15 a 18 usłyszymy nowy autorski program muzyczny Piotra Barona pod tytułem Nie tylko gitary, bo wcześniej były trzy wymiary gitary. Jak widać, czwarty wymiar się nie znalazł, więc już teraz nie tylko
1: trzeba coś
0: gitary.
1: Do tej gitary było dodać po prostu.
0: Tak. A tuż po nim zaplanowano trójkowo-filmowo i Ryszarda Jaźwińskiego, czyli do 18, a o 19.05 zaczynać się będzie audycja Francuski Łącznik Moniki Małkowskiej. Ten program też był emitowany w soboty, ale o 14. Zaś od 25 zaczynać się będzie trzygodzinne nowe pasmo muzyczne Karola Gnata i Tomasza Dudka, czyli Dek ma chyba w dowodzie Tomasz, a nie Tomek. Pan Tomek wcześniej prowadził Przebojową Sobotę o tej porze, w zasadzie godzinę wcześniej, a teraz z panem Karolem będą razem prowadzić program w rytmie na trzy. Ale to w ogóle ciekawy pomysł by był. Ja tak myślę, że to nie będzie o to chyba chodziło w tym programie, że można by było zrobić audycję w trójce właśnie w rytmie na trzy, tak dosłownie to traktując, czyli z utworami w metrum na 3/4, 3/8, czy jakieś walce i tak dalej. To taki dobry pomysł na audycję do trójki.
1: Ja myślę, że i tak większość słuchaczy nie odczułaby jakiejkolwiek różnicy.
0: No, nie odróżniasz walca od niewalca.
1: Jak mi walec pod domem przejedzie, to tak.
0: Przyjdzie walec i
1: wyrówna.
0: I tam inne rzeczy. Ale zobaczymy, jak to rzeczywiście będzie, czy taką będą mieć państwo koncepcję. No to jest sobotni wieczór, więc jednak myślę, że mogliby bardziej grać jakoś tam, nie wiem, do zabawy, czy do czegoś. Czy z trójką się można bawić, czy to jest legalne, nie wiem. Natomiast jeżeli chodzi o sobotę, To znika poranny program Myśli Dziecka 357, w którym Katarzyna Stoparczyk rozmawiała ze znanymi osobami, wspominając z nimi dzieciństwo. Także zobaczymy, jakie są plany pani Stoparczyk. Czy gdzieś się usłyszy? Może, czy nie, się okaże. Co do niedzieli, tam w zasadzie nie ma nowości, więc tak się tutaj nie przywiązuje do niej wagi, więc od 10 do 12 mamy to leniwe przedpołudnie w leniwą niedzielę. Potem, potem mamy trójkę literacką. To była ta audycja, która miała zostać zdjęta, bo się komuś tam nie podobała, ale jednak jest. Potem od 13 kwadrans Leszka Długosza i po nim podróże ze smakiem. Potem od 14 do 16 do 3 razy nuta pana Dziewiońskiego, a więc przesunięcie o godzinę, bo wcześniej to było od 15. Po 16 magazyn bardzo kulturalny. O 17 trzecią stronę medalu. O 19 koncert, o 20 w tym tygodniu teatr, ale nie wiem, czy ten teatr jest co tydzień. Możliwe, że tam będą też inne rzeczy. A po 21 to też jest ciekawostka, to już chyba od dłuższego czasu tak było, że pani Aleksandra Kaczkowska ma swoją audycję, także tak. Możecie wybierać, czy chcecie pana Kaczkowskiego 357, czy panią Kaczkowską tak, w trójce. To jest, myślę, bardzo ciekawa sytuacja.
1: Dokładnie. Także no, tak to wygląda, jeżeli chodzi o trójkę, a teraz przechodzimy do radiowej jedynki i do takiego programu, który nazywa się Ekspres Jedynki. Gdyby ktoś nie wiedział, co to w ogóle jest, to kilka słów na jego temat powiem. Jest to pasmo nadawane od poniedziałku do piątku w godzinach 15-18. Prowadzący w tym paśmie wraz z ekspertami i gośćmi rozmawiają o najważniejszych wydarzeniach kulturalnych, społecznych, o notowaniach giełdowych i sprawach bezpośrednio dotyczących słuchaczy. Program zadebiutował na antenie radiowej jedynki w czerwcu 2016 roku. Audycje prowadzili od początku Karolina Rożej i Wojciech Dąbrowski. Z czasem zespół wykrystalizował się i teraz prowadzącymi są cztery osoby, a we wtorek dołączył do nich Patryk Michalski, zastępując Grzegorza Frontczaka, który pozostaje w redakcji publicystycznej. Jeżeli chodzi o pana Michalskiego, to związany jest z Polskim Radiem od 2013 roku. W jedynce był prowadzącym i reporterem. Jest też prowadzącym w Polskim Radiu Kierowców, to w tym radiu, które jest słyszalne w Bangladeszu.
0: Tak.
1: Natomiast pan Grzegorz Frontczak z Polskim Radiem związany jest od 2014 roku. W tym czasie oprócz Ekspresu Jedynki prowadził także m.in. Cztery Pory Roku, Jedyne Takie Miejsce i Radio Kierowców. Jest też prowadzącym w Polskim Radiu 24, a wcześniej pracował w Radiu Łódź, a także krótko w 2012 roku zasilał szeregi pracowników RMF Classic. Także tyle, jeżeli chodzi o Imperium Prezeski Agnieszki.
0: Ja bym jeszcze zahaczyła o ościenne imperium, bo no, faktycznie rzadko mówimy o tych sytuacjach w lokalnych stacjach. Dzisiaj byliśmy w Poznaniu, ale też mnie zainteresowała sytuacja w Szczecinie.
1: A co
0: bo
1: tam się?
0: Ostatnio był wybierany prezes Radia Szczecin, już go wybrała Rada Mediów Narodowych, ale a wiesz skąd ten pan się rekrutował, gdzie wcześniej pracował?
1: Gdzie?
0: W Szczecińskim Narodowym Funduszu Zdrowia i w ogóle nie ma doświadczenia z radiem, więc no, ale to, wiesz, myślę, to tam jest ciekawe.
1: W Bydgoszczy przecież był jakiś, który swoją karierę rozpoczynał gdzieś tam chyba w wodociągach czy kanalizacji. Radiem zarządza. No, to, słuchaj, firma jest firma, no. Trzeba być sprawnym menedżerem.
0: Oni go tam przecież tam rzeczywiście to się komuś tam nie podobało, ale nawet pan Kwiatkowski z Lewicy zagłosował za kandydaturą tego pana z NFZ, bo stwierdził, że jako dobry menedżer się zapowiada. Pan Braun nie zagłosował, bo on się domaga transparentnych konkursów, więc ktokolwiek by nie był, to on będzie przeciw bo mu bo nie tak. pasuje ta procedura. Ale także widzicie, jeżeli na przykład nie znacie się na radiu albo na czymkolwiek, to nie stoi nic na przeszkodzie, żebyście tym zarządzali i żebyście zbudowali imperium.
1: Jeżeli macie propozycje dla nas, czym my byśmy mogli pozarządzać, to dajcie nam znać. Bardzo chętnie się o tym dowiemy, bo no, być może właśnie to, że jakoś tam powiedzmy, no może nie powiedziałbym, że my na radiu to się jakoś tak wybitnie znamy, no interesujemy się mediami, natomiast może po prostu ta sympatia do mediów, mediów, to nam pewne rzeczy by przesłaniała. Na przykład jakbym miał tak zarządzać właśnie takimi wodociągami, no to jest mi to absolutnie bez różnicy, byle się słupki w Excelu zgadzały i wtedy mógłbym podejmować takie decyzje, które gdybym na przykład pałał miłością do rur kanalizacyjnych, to nie przeszłyby mi w ogóle przez myśl.
0: Nie, no po prostu powiedzmy to wprost. Ty powinieneś zarządzać akademią muzyczną, a ja jakąś firmą informatyczną.
1: Tak, zdecydowanie tak. Pod moimi rządami akademia muzyczna. No myślę, że...
0: Oj, opłakany byłby jej los. Nie idźmy tą drogą.
1: Myślę, że wykształciłaby...
0: Muzykę zagramy.
1: Wykształciłaby niejednego specjalistę w informatyce.
0: Na szczęście do tego chyba jednak nie dojdzie. Teraz muzycy, którzy nie musieli się specjalnie kształcić, bo i tak byli genialni i ich osiągnięcia mają, jak wiemy, epokowe znaczenie, o czym wspominałam w wydaniu numer 100 i 3/4. Zastanawialiśmy się, co by wam tutaj zagrać, ale skoro będzie program nie tylko gitary, no i w ogóle tej gitarowej muzyki w tej trójce trochę jest, no to While My Guitar Gently Weeps i The Beatles to jest bardzo dobry wybór.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No to Beatlesi nam pograli, pośpiewali, a teraz możemy przejść do kolejnego tematu w 108. wydaniu programu RTV. Będzie o radiu, ale nie o takim radiu tradycyjnym, tylko o radiu nowoczesnym, o radiu internetowym podobnie.
0: Tak, wracamy do wątku rozpoczętego przez nas w zeszłym tygodniu, bo przypomnijmy, że Halo Radio wprowadziło Halo Felietony emitowane 10 minut przed niektórymi pełnymi godzinami, czyli po zakończeniu audycji emitowanych w ciągu dnia. I wówczas, kiedy prowadziliśmy program w zeszłym tygodniu, wiedzieliśmy tylko o Halo Felietonach na poniedziałek i wtorek, a dziś możemy już uzupełnić te informacje i powiedzieć wam o tym, jakich felietonów, jakich felietonistów możecie słuchać w środy, czwartki i piątki, bo wychodzi na to, że w soboty tego nie ma, a przynajmniej my nic o tym nie wiemy. Zawsze oczywiście jeszcze możemy uzupełnić. I tak zaczynamy od środy. I tutaj o 9:50 mamy felieton pani Joanny Scheuring-Wielgus.
1: Miało nie być polityków.
0: No słuchajcie, Halo Radio od samego początku. Kto słuchał, ten wie. No to informowało o tym, że żadnych polityków absolutnie, chyba że jest jakiś uzasadniony kontekst na zasadzie, no nie wiem, polityczka uczestniczyła w protestach i nam o nich opowie. Chociaż to też moim zdaniem można by sobie było darować, gdyby się chciało być
1: konsekwentnym. Bo w protestach uczestniczyło wiele innych osób.
0: Tak, my zresztą o tym mówiliśmy, bo przecież już były o to afery, o to też poszło z panem Hartmanem. Albo były polityk, że były polityk może się pojawić, ale pani Scheuring-Wielgus jest posłanką przez drugą kadencję, więc jest jak najbardziej aktywną polityczką. Myślę, że tutaj taryfa ulgowa może być dlatego, że pan Jakub Wątły chwalił kilka razy panią Scheuring-Wielgus jakiś czas temu, dlatego że ona wzięła sobie do serduszka te wyliczenia jego i pana Poleczkiewicza, o którym za chwilę, dotyczące tego, ile kosztuje nas Kościół i rzeczywiście podawała te konkretne liczby, więc Kuba był taki: Joanna Scheuring-Wielgus jedyna, tak, którą to obchodzi, całej reszty to nie obchodzi, więc może stwierdził, że rzeczywiście ją warto, no ale bądźmy konsekwentni, można ją było pochwalić, ale czy trzeba jej było od razu dawać felieton? Z całym szacunkiem dla pani Joanny, ja nie mam do niej absolutnie żalu, bo ją nawet lubię, ale chodzi o jakąś konsekwencję tutaj. O 12:50 pan, którego dawno nie było i się zastanawialiśmy, czy on będzie jeszcze w tym Halo Radio, przyjdzie tutaj, czyli pan Janusz Daszczyński, były prezes Telewizji Polskiej, dawny zarządca Imperium, to po nim prezes Jacek je przejął, który to już gościł na antenie Halo Radia, tak, prezentując koncepcję
1: tak
0: swoją
1: jest.
0: Dotyczącą tego, jak media publiczne powinny wyglądać i co tam się powinno zmienić i dokonać. O 14:50 Jarosław Włodarczyk, tego pana nie znałam, ty chyba też nie. Wiemy o nim tyle, nam się udało sprawdzić, że to jest dziennikarz, doradca mediowy, członek Rady Press Club Polska. Nie słuchałam tego felietonu. Może wysłyszeliście, słucham tylko kilku piątkowych, o czym pewnie też powiemy, bo jakoś tak nie pamiętałam o tym, a to taka króciuteńka forma jest, więc nie wiem, co ma nam ten pan do powiedzenia. I o 16:50 Andrzej Polaczkiewicz.
1: Czyli ten pan od wyliczeń.
0: Od wyliczeń, ile kosztuje nas Kościół. My się zastanawialiśmy, czy on istnieje.
1: Bo o nim się cały czas mówiło, ale były jakieś na YouTubie filmy u Kuby Wątłego na kanale, gdzie tam był i rzeczywiście i on tam rozrysowywał to wszystko, że rzeczywiście stąd i stąd te wyliczenia wyszły i ileś razy Kuba Wątły obiecywał, że dr Andrzej Polaczkiewicz się pojawi na antenie Halo Radia i że znowu o tym porozmawiają, ale on taki zajęty jest i on tak czasu nie ma i ciągle mu coś tam wypada, że po prostu no nie ma szans, ale jednak.
0: No jednak istnieje, no zresztą był w końcu tym gościem kiedyś u Kuby, a na taki krótki felieton ma czas, więc sądzę, że tematem będzie to, ile kosztuje nas Kościół, a może jeszcze jakieś inne ekonomiczne sprawy, bo on chyba ekonomią się generalnie zajmuje. A co w czwartki?
1: A w czwartki będziemy o godzinie 9.50 mieli panią Sylwię Hutnik. To jest
0: pisarka
1: feministka też dosyć działająca.
0: Analizowałam fragment jej książki Dzidzia na próbnej maturze rozszerzonej z języka polskiego. To nie mam wspomnienia.
1: Okej. A później będziemy mieli o 12.50 panią Agatę Diduszko-Zyglewską, radną miasta Warszawy, zdaje
0: no
1: się.
0: No właśnie,
1: tak?
0: Słuchajcie, no a to a radna miejska nie jest
1: to nie jest polityczką? No właśnie.
0: Do niedawna w Platformie, od niedawna w Wiośnie Roberta Biedronia i też osoba zajmująca się kościołem, finansami, autorka książki Krucjata Polska, którą zamierzam akurat w najbliższym czasie przeczytać.
1: No więc rzeczywiście tu mamy kolejną czynną polityczkę, a mamy o godzinie 14.50 pana Arkadiusza Szczurka. On sam o sobie na stronie Halo Radia napisał tak: inżynier budownictwa z wykształcenia i działacz społeczny z przymusu. No i poza tym to jeszcze Okopres o nim tak napisało, że państwo wytoczyło mu 100 postępowań, a wygrało tam chyba tylko 5%, i to dlatego, że się spóźnił z jakąś tam apelacją czy podobnymi.

0: cywilnym i karnym, jest współtwórczynią inicjatywy obywatelskiej Wolne Sądy. O 12.50 Igor Tuleja, a więc sędzia szykanowany, hasło murem za Tuleją pojawiało się na wielu protestach w obronie wolnych sądów. O 14.50 profesor Magdalena Środa, czyli komentatorka, feministka. Nie reprezentuję mojego ulubionego nurtu w feminizmie, ale to już wam oszczędzę, nie będę was indoktrynować. I o 16.50...
1: Ja mam taki apel na tej zrzutce, jak będzie jakaś tam właśnie, jak ktoś tam w końcu wpłaci coś więcej dla Halo Radia, to jakiś lepszy mikrofon dla pani Środy.
0: Oj tak, bo o ile no, słuchaliśmy pani, ty nie słuchałeś pani Gregorczyka, Bram, chyba? Ja słuchałam jeszcze Kuby Korczaka, to ich było słychać okej, okay, natomiast pani Środa chyba nagrywa to ze swojego telefonu i o ile te telefony często obecnie mają dobre mikrofony, no to akurat telefon pani Środy do tych nie należy. Więc można by ją tam czymś wesprzeć. I o 16.50 wspomniany Kuba Korczak, on występuje pod takim pseudonimem, można powiedzieć, szef Kuba, no bo jest szefem kuchni. Organizatorem wypraw kulinarnych, promotorem ruchu Zero Waste.
1: Ja tylko tak jeszcze ci wejdę w słowo, zastanawiam, czy Kuba Wątły nie poczuje się zagrożony.
0: No właśnie, to prawda, bo szef Kuba jest jeden. Natomiast słuchałam felietonu Kuby Kurczaka i to było dziwne. Trwało to jakąś minutę, mniej nawet, był to jakiś dziwny wierszyk, w którym autor wplutł fragmenty piosenki Dosko. Wiecie, że Dosko się czuje i wszystko kapuje. Nie wiem, co miał na myśli, trudno mi to zrozumieć. Natomiast warto jeszcze dodać, że te felietony, jak się przekonałam, w piątek są powtarzane. I tak na przykład w piątek o 18.50, czyli po kolejnej audycji, był felieton pani Gregorczyka Bram, o 20.50 pana Igora Tulei, o 22.50 pani Środy, więc chyba tylko ten popołudniowo ostatni felieton się już nie załapie w nocy na powtórkę. Także jeżeli nie posłuchacie jakiegoś felietonu rano, to jest szansa, że późnym popołudniem lub wieczorem wam się jeszcze
1: gdzieś
0: uda na
1: Na stronie będzie to też publikowane.
0: Ja nie wiem, jak patrzyłam w ogóle do ramówki jakiś czas temu, to tam nawet nie dodawali tych felietonów, a szkoda, bo nie zawsze przecież się będzie pamiętało, kto akurat kiedy konkretnie, więc myślę, że powinno to tam znaleźć miejsce też obok tych audycji takich pełnowymiarowych.
1: I też jako podcasty takie krótkie
0: jak
1: można
0: najbardziej
1: by było wrzucać, no bo czemu nie?
0: Bo czemu nie, ale to już wtedy niech pan Kuba nagrywa coś dłuższego, żeby to się w ogóle opłacało uploadować na stronę. A teraz się przeniesiemy do innego internetowego radia, które ostatnio zmieniło ramówkę. Jest tam sporo różnych propozycji, ale my się skupimy na kilku z nich prowadzonych przez osoby znane, stąd też jest mowa właśnie o tych nowych programach, a pełną ramówkę oczywiście znajdziecie na stronie, na Facebooku tego projektu, a mowa o Radio Spacji.
1: Tak jest. Otóż Kamil Sipowicz to jest jedna z tych osób, które na antenie Radio Spacji się pojawią i właśnie ten pan raz w tygodniu poprowadzi godzinną audycję zatytułowaną Awantgranda, emitowaną w soboty między godziną 16 a 17. Będzie w niej prezentował...
0: No to nie słuchacie tego.
1: No to nie.
0: Po prostu nie ma takiej możliwości, koniec.
1: Dokładnie, bo słuchacie nas. I będzie prezentował w tej audycji muzykę awangardową i hipisowską. Przypomnijmy, że Kamil Sipowicz to historyk, filozof, dziennikarz, autor tekstów, związany był w przeszłości z subkulturą hipisowską, no i skorą też był związany.
0: Był, ale teraz już chyba sobie ułożył życie z inną partnerką.
1: Tak jest. Natomiast drugą nową audycję, która jest zatytułowana Studnia, poprowadzi poeta, tłumacz, publicysta i felietonista Jacek Posiadło. On to właśnie w latach 1990...
0: Podsiadło,
1: tak?
0: Dawid.
1: Podsiadło,
0: ale
1: tak.
0: To nie Dawid, tylko Jacek.
1: Tak. On to właśnie w latach 1993-2008 prowadził audycję Studnia na antenie Radia Opole.
0: Czyli tytuł zostaje.
1: Tak. I następnie zaczął realizować ją i nadawać z domu od 2009 roku, a na antenie Radio Spacji będzie miał 2 godziny, które zapełni programem literacko-muzycznym o odcieniu satyrycznym. Jego audycja emitowana będzie w niedzielę w godzinach 16-18, no więc tak fajnie po południu sobie włączyć coś takiego lekkiego, łatwego i przyjemnego. I warto też jeszcze przy okazji Studni wspomnieć, że od kilku tygodni na antenie Radio Spacji pojawia się również audycja

0: pani Ewy Wojdyło, zatytułowana Ludzie to my. Ta audycja pojawia się między godziną 9 a 10. Współprowadzącą tej audycji jest Michalina Bieńko i tematem tej audycji są różnego rodzaju uzależnienia. A dlaczego? A propos tej audycji wcześniejszej, audycji studnia, warto panią Ewę Wojdyło wspomnieć. Otóż dlatego, że to właśnie dzięki niej Jacek Podsiadło się w Radio Spacji pojawił, bo ona go niejako przyprowadziła, tak wirtualnie można powiedzieć, do tego programu, do tej stacji, do Radio Spacji. O tym wspominał bodajże dla wirtualnych mediów Paweł Sito, czyli dyrektor programowy Radio Spacji, stacji internetowej, która się rozwija no, dosyć intensywnie. Rzeczywiście tam cały czas nowe audycje się pojawiają. Radio Spacja to, przypomnijmy, taki projekt, w którym to prezenterzy nadają z domów. Efekty tego są różne, no tam cały czas to się jeszcze musi, mam wrażenie, wszystko dotrzeć, ale chyba jest to wszystko na dobrej drodze i może kiedyś rzeczywiście z tego coś naprawdę ciekawego będzie, bo jak pokazujemy na przykład my, z domu da się zrobić dobry program.
1: Jak najbardziej. Zastanawialiśmy się, co by wam tutaj zagrać. Nie był to łatwy wybór, ale odniesiemy się jeszcze poniekąd do tego, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, bo jednym z felietonistów Halo Radia jest Marcin Matczak. On, z tego co pamiętam, we wtorek swoje felietony przedstawia. No a pan Marcin Matczak, no oczywiście jest znany ze swojej działalności prawnej, ale nie jest jedynym znanym Matczakiem.
0: Owszem, tak jest, bo za jakiś czas to będzie można szczególnie w tych takich młodszych środowiskach powiedzieć, że pan Marcin Matczak to jest ojciec tego znanego rapera.
1: Tak, ten znany raper to Mata. Zresztą Mata zmobilizował jakiś czas temu swojego ojca do rapowania również w ramach akcji Hot 16 Challenge. To było w zeszłym roku, to znaczy może nie tyle on go zmobilizował, ile właśnie któryś z kolegów Maty nominował tatę Maty i właśnie tata Maty swój rap nagrał. No ale to taka dość krótsza forma, a u nas dziś właśnie w dłuższej formie ten młodszy Matczak, czyli Mata w utworze opisującym, no pewnie środowisko, które gdzieś tam dobrze poznał. A jest to utwór pod tytułem Pato Inteligencja.
2: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT.
0: Słuchacie cały czas programu RTV na antenie Radia DHT. Pato Inteligencja, Mata za nami, a przed nami kolejna informacja. Kolejna informacja, myślę, że dosyć ciekawa, zwłaszcza dla słuchaczy Radia Pogoda, bo teraz właśnie do tej stacji się przenosimy, do tej stacji, co kiedyś bardzo intensywnie grała piosenkę o psie Dingo.
1: Ciekawe, ciekawe, czy dalej. Wrócić.
0: Tak, ciekawe, czy dalej tam grają psa Dingo. Natomiast teraz nie będzie o psie Dingo, tylko o nowym programie. Od zeszłego poniedziałku Michał Pustuła rozwiązuje problemy słuchaczy Radia Pogoda, a także poszukuje odpowiedzi na pytania, które ich nurtuje. No i jakie to są pytania, które nurtują słuchaczy Radia Pogoda? A no na przykład takie. Kto odpowiada za odśnieżanie chodnika i jak się starać o odszkodowanie, jeśli już na takim chodniku się przewrócimy. Na przykład jest takie pytanie, co zrobić w przypadku wyjątkowo uciążliwych sąsiadów. No to ciekawe. Albo na przykład, o, takie pytanie, jak sprawić, żeby kwiaty w wazonie dłużej były piękne? Czyli no, spektrum niesamowite, po prostu ten pan
1: no,
0: Michał to musi,
1: wie.
0: Tak, wszystko musi wiedzieć, albo mieć dobre źródła. Te inne problemy rozwiąże dla swoich odbiorców Radio Pogoda. W programie Radio Pogoda, w czym mogę pomóc? Tej audycji właśnie będzie można i można już tak naprawdę słuchać od poniedziałku do piątku w godzinach 14-15. Wszyscy słuchacze stacji mogą zgłaszać swoje sprawy redakcji Radia Pogoda i tu jest kilka sposobów, bo można zadzwonić 22 444 4004, można napisać maila na kontakt@radiopogoda.pl albo przez stronę internetową www.radiopogoda.pl. Czy tobie to nie przypomina pewnej audycji?
1: No coś już takiego było może kiedyś.
0: Coś już takiego było może kiedyś i może kiedyś taka audycja była na antenie Radia Z.
1: Owszem.
0: I prowadził ją pan Janusz Weiss.
1: Owszem.
0: Dzwonię do pani, pana w bardzo nietypowej sprawie. Oczywiście pierwotne założenie tej audycji było inne, ale ona tak z czasem ewoluowała i od takiej humorystycznej audycji gdzieś tam tego pierwowzora wkrętów telefonicznych, no, przerodziła się w taki właśnie program interwencyjny i tam pan Janusz często dzwonił po różnych instytucjach, urzędach, firmach i załatwiał problemy słuchaczy. Starał się je przynajmniej rozwiązywać. A słuchacze też mieli różne problemy. Na przykład pamiętam to do dziś, że pan Janusz musiał zadzwonić do Radia Z. Wyobraź sobie, daleko nie miał, ale musiał zadzwonić do Radia Z, bo się słuchaczowi, bo słuchacz bardzo chciał wiedzieć, dlaczego prezenterzy Radia Z się nie żegnają. W sensie nie tam w imię ojca i syna, tylko na końcu audycji, czemu się nie żegnają. I tylko czemu się witają. No.
1: I czego się dowiedział?
0: Się dowiedział, że to taki aspekt psychologiczny, bo pożegnania są smutne, a chodzi o to, żeby było wesoło i fajnie i że w Radiu Z to się nie kończy nigdy program i on cały czas trwa i że po prostu, i że dlatego się nie żegnają.
1: A ciekawe, czy dalej się nie żegnają?
0: Chyba już, chyba się już żegnają.
1: Czyli już jest smutno teraz.
0: No, no to kiedyś to wiesz, to było jeszcze w latach 90., kiedy Radio Z się jeszcze cokolwiek chciało i oni tak z tym RMF-em to tak w miarę łeb w łeb szli, a teraz to już im to drugie miejsce to tak odpowiada i nie będzie lepiej.
1: No, na to wychodzi, żeby to nie była konkurencja, to by mógł pan Pustuła zadzwonić do Radia Z i zapytać, czemu się kiedyś nie żegnali, a teraz się żegnają i czy to nie jest aby jakaś niekonsekwencja. No i pozostając w grupie Agory, to Radio Złote Przeboje teraz na przykład będzie miało ciekawą inicjatywę.
0: Listę przebojów, tak?
1: Listę przebojów wszechczasów. Będzie od poniedziałku do piątku w przyszłym tygodniu prezentować po 100 utworów dziennie, a w okolicach godziny 18 w piątek w programie pani Marzyny Rogalskiej pojawi się numer 1. No oni to traktują jako jakiś taki unikatowy pomysł, ale nie jest on nim, bo przecież Radio SK Rock robiło takie rzeczy już dawno temu. Potem Radio Muzo FM to przejęło również jako Muzo Top, więc no wiele osób.
0: Jest bez przesady.
1: To już robiło, także bez przesady. Chociaż oczywiście wiadomo, że w innych stacjach były to może inne nurty muzyczne, więc trochę inne utwory na takim topie się mogły pojawić. Tutaj również się zastanawialiśmy, co wam zagrać, bo dobrze by było, żeby to był utwór odpowiadający klimatem Radiu Pogoda, no jakoś nawiązujący do pomagania. I z pomocą przyszedł nasz muzyczny zestaw, który na co dzień możecie usłyszeć w Radiu DHT. Tam jest bardzo wiele utworów, które dla was wybieraliśmy. Tak, już sami nie zawsze o wszystkich pamiętamy i tak przeglądaliśmy i znaleźliśmy, że jest tam właśnie utwór pod tytułem I Can Help, czyli
0: mogę pomóc. Mogę pomóc. Billy Swan już teraz na naszej antenie.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Dziwnie się ta piosenka kończyła, ona się tak długo kończyła, ale w końcu się skończyła, a wcale nie była jakaś taka wybitnie długa. Billy Swan za nami, a przed nami jeszcze tak na moment nawiążę do Radia Z, bo pan, o którym za moment, co prawda w kontekście telewizyjnym, a nie radiowym, to mi się zawsze będzie kojarzył z tym Rzym, Jacek Pałosiński, Radio Z.
1: No ja go przede wszystkim już z TVN24 pamiętam, z relacjonowania wydarzeń wokół śmierci papieża w 2005 roku, bo to był czas, kiedy Jacek Pałasiński był korespondentem w Rzymie, no i właśnie o tych wydarzeniach widzą opowiadał, u mnie w domu się właśnie jakoś z tej stacji czerpało informacje na temat wydarzeń związanych ze śmiercią papieża, no i właśnie pana Jacka już TVN24 nie usłyszymy.
0: Dokładnie, bo odchodzi z TVN24. On w ogóle już teraz jest na emeryturze, ale jeszcze jakoś tam był związany z TVN24. No ale teraz już definitywnie kończy współpracę z tą stacją. W TVN24 pracował od początku uruchomienia tego programu, czyli od 2001 roku. Był prowadzącym przez kilkanaście lat autorski program Świat według Jacka w TVN24 i Tydzień według Jacka w TVN24bis.
1: Wspólnie. Te nazwy powinien przyjąć prezes Jacek i prowadzić swoje jakieś TVP.
0: Tak, to na pewno. Wszystko według Jacka. A wspólnie z Anną Kalczyńską prowadził cotygodniowy magazyn tu Europa. W 1981 roku Jacek Pałasiński wyjechał do Włoch, gdzie był jednym z założycieli Komitetu Solidarności we Włoszech. Jako dziennikarz pracował w Radiu Z, no właśnie, w Rzeczpospolitej i Wprost. Publikował również w prasie zagranicznej. Jest absolwentem Wydziału Wiedzy o Teatrze Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Od 1977 roku był działaczem opozycji demokratycznej. Był związany z niezależną oficyną wydawniczą Nowa. Był członkiem władz Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej we Włoszech i jednym z założycieli portalu studioopinii.pl, czyli takiego portalu, w którym to no, garść zasłużonych takich nestorów polskiego dziennikarstwa stwierdziło, że jeszcze oni są sprawni i oni bardzo by chcieli coś interesującego zacząć tworzyć. No i faktycznie Studio Opinii, taki myślę, że portal, który rzeczywiście od czasu do czasu można sobie tam zajrzeć, coś poczytać, przynajmniej kiedyś tam były nawet całkiem wartościowe artykuły. Ostatnimi czasy, tak szczerze mówiąc, no polecam, ale sam rzadko tam zaglądam, natomiast kiedyś no to były na przykład na temat nauki bardzo, bardzo interesujące rzeczy pisał chociażby pan Bogdan Miś. Także no, warto jeszcze sobie ewentualnie tam zajrzeć. Także tyle co do pana Jacka Pałasińskiego. Jeszcze w ogóle przy tej okazji wirtualne media wspominały o tym, że w ogóle TVN jako gdzieś tam instytucja w strukturach Discovery Polska po prostu zwalnia tak. pracowników, jakieś ankiety jakiś czas temu im rozsyłała z różnymi pytaniami, no i też jakiś czas temu jeszcze rozsyłała, to mnie po prostu aż tak zszokowało, szczerze powiem, takie pisma, w których były wymienione różnego rodzaju rzeczy związane z działaniem na szkodę stacji. Wyobraź sobie, że jednym z takich działań na szkodę stacji jest randkowanie z ludźmi, którzy z tobą współpracują.
1: Ojej,
0: no?
1: Można?
0: Nie można, to jest działanie na szkodę stacji.
1: O matko, no to rzeczywiście jest dziwne. Co do tych zwolnień, to chyba to są przede wszystkim osoby, których nie słychać.
0: Tak, pracownicy obsługi antenie. Technicznej, tak. Wozów transmisyjnych.
1: Ale ponoć w Polsacie nigdy nie mieli na biurkach tylu papierów od ludzi z TVN-u właśnie, bo te osoby zwolnione szukają zatrudnienia. Z osób, które możecie kojarzyć chociaż bardziej z internetu, to ze stacją się rozstał, może nie tyle ze stacją, ile z portalem TV24.pl, Szymon Jadczak. Możecie kojarzyć jego materiały właśnie ze wspomnianego portalu, natomiast on zostaje w mediach, dostał chyba propozycję jakąś dobrą od jakiegoś innego portalu, więc mam nadzieję, że gdzieś go jeszcze można będzie czytać w najbliższym czasie. A my zostajemy w TVN-ie, bo TVN pokazuje co jakiś czas imprezy, ciekawe wydarzenia kulturalne. Już od kilku lat takim jednym z wydarzeń są bestsellery Empiku. To jest taki plebiscyt organizowany rzeczywiście przez Empik, no, w którym wybierane są książki, filmy, godna polecenia muzyka. I w tym plebiscycie mamy, że tak powiem, dwa typy nagród. Są bestsellery i odkrycia. Odkrycia są wybierane przez komisję jurorską i tam się rzeczywiście możemy spodziewać doceniania debiutantów, natomiast bestsellery są wybierane przez nas wszystkich, a przynajmniej przez tych, którzy kupują coś w Empiku. Także jeżeli kupowaliście jakieś książki w zeszłym roku lub jakieś płyty, no to też się poniekąd do tego dołożyliście, no bo to jest po prostu wyliczane na podstawie wyników sprzedaży i te produkty, które się sprzedały najlepiej, no to właśnie zostaną nagrodzone. Także jak coś kupowałeś, no to też dołożyłeś jakąś cegiełkę, ja jakieś tam książki kupowałam.
0: Ja zdaje się, że też. Nie pamiętam właśnie, czy w Empiku, ale w różnych
1: księgarniach. Na pewno mniejszość, ale w Empiku też z tego, co pamiętam, się coś zdarzyło. Czy to jakieś e-booki dla siebie, czy to książki w wersji papierowej dla kogoś na prezent. No i jeżeli chodzi o o te bestsellery, to mamy tutaj takie kategorie, jak no po pierwsze książki, i tutaj nagrody będą przydzielane dla takich rodzajów książek, jak literatura piękna, obyczajowa, dla dzieci, kryminał, sensacja, thriller, to jest jedna kategoria, i osobno audiobook, to jest ciekawe, jakby audiobook już nie miały tematu. Brakuje mi tu jakiegoś, nie wiem, reportażu, czegoś takiego, bo też no takie rzeczy, myślę, że które do tej kategorii należą, często czytam. W muzyce też jakoś tak to jest wąsko potraktowane, bo mamy pop i rock jako jedną kategorię, hip-hop jako drugą, i osobną kategorię streaming. I trzecia kategoria film. Tutaj docenione będą i nagrodzone filmy fabularne i filmy animowane. No właśnie, i to się wszystko wydarzy już niedługo, na gali, o której opowiem, no ale nagrody to jedno, a drugie to sama otoczka. A jak głosi zapowiedź, to będzie prawdziwy muzyczny festiwal. Widowiskowa oprawa muzyczna, obok zaskakującej oryginalności, scenografii i multimediów, to już znak rozpoznawczy tego corocznego wydarzenia. Usłyszymy nowe interpretacje i remiksy znanych utworów, przygotowane specjalnie na ten wieczór przez dyrektora muzycznego gali, którym jest Igo. A kto wystąpi? Między innymi wystąpią Katarzyna Nosowska, Sanach, Daria Zawiałow, Król, Tomasz Organek, Margaret, Igo wspomniany, Martyna Jakubowicz, ona zrobiła coś w zeszłym roku, nawet właśnie nie wiedziałam, Kwiat Jabłoni i Vito Bambino. Jak Vito Bambino i jak Sanach, to my już chyba wiemy, jaka piosenka tam będzie, i ona już u nas będzie też za chwilę, o czym zaraz. Kiedy to w ogóle można i o której i jak będzie oglądać? Transmisja rozdania nagród dla twórców bestsellerów i odkryć Empiku 2020, a także wydarzenia roku, także taka jeszcze jedna specjalna nagroda dla wydarzenia roku będzie. I ta transmisja rozpocznie się we wtorek 9 lutego o godzinie 20:15 na antenie TVN. Wydarzenie poprowadzi Marcin Prokop. Wcześniej o godzinie 19:45 na Facebooku Empiku rozpocznie się streaming, a w nim jeszcze więcej występów gwiazd oraz wywiady, komentarze i relacje zza kulis. Gospodarzami internetowej transmisji będą Maciej Musiał i Gabi Drzewiecka. Także myślę, że możemy polecić na pewno sporo fajnych muzycznych wrażeń. Będziecie mogli przekonać, czy wasza ulubiona muzyka, wasze ulubione książki zasłużyły na nagrodę. No a teraz właśnie, skoro Sanach i skoro Vito Bambino, no to się domyślamy, bo oni ostatnio nagrali wspólnie bardzo przyjemną piosenkę. Zaproponowałam już jakiś czas temu Michałowi, że to fajny utwór, który powinniśmy na co dzień emitować.
0: I będziemy emitować.
1: W ramach trzech pokoleń. I Michał przyznał mi rację, i tak ten utwór się będzie u nas regularnie pojawiał. Już widziałam takie nagłówki, że Sanach rezygnuje z muzyki pop. A dlaczego? No bo na to miałby wskazywać tytuł tego utworu, a czy rzeczywiście to wskazuje na rezygnację z muzyki pop? No właśnie chciałam powiedzieć, żeby słuchacze się sami przekonali, Michał już swoją opinię wam przekazał.
0: W każdym razie, możecie mieć inną oczywiście.
1: Wy możecie mieć inną, no bo tytuł nawiązuje do innego rodzaju muzyki, bowiem brzmi on ale jazz.
0: No i co? Było jazzowo?
1: No tak sobie bym powiedziała, natomiast aż z tego wrażenia, czy to pop, czy to jazz, to nie dodałam, że tym właśnie utworem zakończyliśmy tę nieoficjalną pierwszą część 108 wydania programu RTV. Teraz zaczynamy część drugą, krótszą, także jeżeli to już dla was jest za dużo, albo no, sobie wolicie dozować te wrażenia niczym dobrą czekoladę, to możecie teraz zatrzymać słuchanie, a jeżeli słuchacie nas na żywo, to na przykład właśnie potem wrócić z odtworzenia do tego momentu w programie. Bo teraz będą te rzeczy już dotyczące kolejnego tygodnia, rzeczy bardziej odległe w czasie, a tak jak wspominaliśmy, jeżeli przez ten tydzień, w którym nas nie będzie, coś się wydarzy,
0: to nadrobimy.
1: Czyli teraz jeszcze nie wiemy, to w programie 20 lutego, tak dobrze liczę, wszystko nadrobimy, ale powiemy wam o tym, co wiemy, a wiemy o tym, co stacje szykują na walentynki. To jest dosyć ciekawe, bo jakoś tak sobie nie przypominam, żeby w poprzednich latach były takie walentynkowe wydarzenia. No coś się czasem zdarzało, jakieś kabarety czy coś, ale teraz mamy aż dwa walentynkowe koncerty. Pierwszy z nich ma dla nas Telewizja Polska i jest to walentynkowy koncert życzeń. Z okazji Święta Zakochanych telewizyjna dwójka zaplanowała największą imprezę walentynkową w Polsce. To ciekawe, bo oni twierdzą, że największa, a ciekawe jak ta druga, o której powiemy.
0: No właśnie.
1: Jednak będzie większa. Już nie, no, na pewno największa
0: jak prezes Jacek.
1: Impreza przygotowana w Imperium. Podczas walentynkowego koncertu życzeń zrealizowanego w Teatrze Wielkim w Łodzi, z tego co czytam, on został tam już nagrany. W tym kontekście hasło koncert życzeń jest pewnym nadużyciem, no bo nie można będzie zamawiać piosenek, a z tym
0: ale
1: się
0: TVP wprawdzie info słynie z pasków, to może wiesz, tam dadzą jakichś paskowych, którzy będą...
1: No tak, no to na pasku będą treści, będą życzenia i będą wyznania, mam nadzieję, można przekazywać o czym zaraz. Także, no ale to też jest ważne tak covidowo, gdybyście się zastanawiali, czy tam jest jakaś publiczność, czy coś, no to przypuszczam, że jej nie będzie. Oni to pewnie tam wcześniej wszystko nagrali, przygotowali. Miejmy nadzieję, że zgodnie ze standardami. No i na tym koncercie wystąpią gwiazdy, które zaśpiewają miłosne hity wszechczasów. Przypuszczam, że będą to nie tylko polskie hity, bo są to też, jak wam zaraz powiem, artyści, którzy niekoniecznie mają jakiś własny repertuar, więc pewnie ci artyści, którzy nie mają własnego repertuaru, wykonają właśnie faktycznie jakieś takie światowe, miłosne przeboje. No i właśnie w trakcie widowiska zostaną wyświetlone pozdrowienia, które widzowie wcześniej wysyłali na profil Bądźmy Razem TVP, to jest profil na Facebooku. Zostanie również uruchomiony specjalny serwis SMS, przez który na żywo widzowie przekazą życzenia ukochanym osobom, więc to jest koncert życzeń w tym sensie, że można składać życzenia, a nie, że można sobie życzyć piosenkę, ale wy już wiecie, co ja zrobię, prawda? Komu ja tam i co wyznam w tym SMS-ie, także oglądajcie te paski. To się tam musi pojawić. Moje życzenia wobec władcy Imperium i moje wyznania prosto z mojego serduszka w kierunku jego serduszka. Show z okazji Święta Zakochanych będzie widowiskiem w formule muzycznego spektaklu. To takie górnolotne zdanie, więc je musiałam zacytować, bo ładnie brzmi i nie wiadomo, co ze sobą niesie. Realizacja wydarzenia w Teatrze Wielkim umożliwia przeniesienie narracji w piękną, elegancką przestrzeń teatralną. Podczas koncertu wystąpią Joanna Moro, Eleni, Zenek Martyniuk. No przecież.
0: Jakże inaczej.
1: Bo serduszko prezesa by cierpiało, więc
0: dokładnie, musi być.
1: Stefano Terracino, Agnieszka Włodarczyk, Aleksandra Szwed, Radek Liszewski z zespołu Weekend, Halina Frąckowiak, Filip Lato, Sienna Gospel Choir, Gromi, Kasia Moś, Kleo, Marek Kaliszuk, Powerplay, zespół Masters, Dagmara Jaworska i Paweł Skiba, tych ostatnich nawet nie znam. Koncert poprowadzą natomiast Małgorzata Tomaszewska, Agnieszka Oszczyk i Rafał Brzozowski. Walentynkowy koncert życzeń będzie emitowany nie w walentynki, tylko dzień przed, w sobotę 13 lutego.
0: Sobota to taki dzień imprezowy bardziej.
1: Może
0: tak prezes Jacek wymyślił, że będzie lepiej.
1: I emisja, no jak się nie trudno domyślić, o godzinie 20, przypomnijmy, w TVP2, no bo już dzisiaj wieczorem, to znaczy dziś 6 lutego, bo oczywiście może słuchać tego później, mamy finał Voice Senior, no to i się zwalnia pasmo w tych godzinach w telewizyjnej dwójce, dlatego też można było właśnie wtedy ten koncert pokazać. A zaś drugi koncert walentynkowy chyba będzie w same walentynki.
0: W same walentynki, dokładnie, to będzie koncert Polsatu i z racji tego, że będzie to koncert stacji ze słoneczkiem w logo, no to się będzie nazywał Walentynki z Polsatem. I w ramach tego koncertu zaśpiewają Beata Kozidrak, która wykona utwór Ta sama chwila, Michał Szpak zaśpiewa hymn na cześć miłości, The Power of Love. Anna Wyszkoni wystąpi z piosenką Czy ten pan i pani, czyli znany jej przebój. Grzegorz Markowski i Patrycja Markowska w duecie zaśpiewają Nie mogę ci wiele dać. No a Eleni też się pojawi.
1: Właśnie, Eleni po prostu tak. Jest w każdym
0: Eleni jest wszędzie,
1: widać
0: tak.
1: Walentynki z Eleni, wspaniale.
0: Dokładnie. I zaśpiewa utwór, który już mogę zdradzić, pojawi się za moment na naszej antenie, Miłość jak wino. Artystom będzie towarzyszyła Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej pod batutą Tomasza Szymusia. Koncert zostanie zrealizowany w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, a transmisję na żywo z tego wydarzenia będzie można oglądać w Polsacie w niedzielę, 14 lutego o godzinie 25. Walentynki z Polsatem potrwają około 2 godzin. Także tak, jak najbardziej to będzie rzecz na żywo. Wirtualnemedia.pl coś wprawdzie pisało o tym, że będzie to nagrywane, no ale później było o transmisji na żywo, no więc albo nagrywamy, albo na żywo. No, nagrać też można, ale to raczej do późniejszej emisji, a podejrzewam, że Polsat gdzieś będzie chciał to wykorzystać albo po prostu umieścić do obejrzenia na później Wipli.
1: Jasne, że tak. No to cóż nam pozostaje, skoro walentynki w tym roku spędzamy z Eleni. Przypuszczam, że i w dwójce pojawi się też ten sam utwór, no bo to jest jeden z jej najsłynniejszych miłosnych utworów. No to teraz właśnie u nas Eleni i Miłość jak wino.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Eleni pośpiewała dla nas, a my już do was wracamy z kolejną porcją informacji, tym razem znowu telewizyjnych.
1: Tak, wracamy do TVN-u. Byliśmy w nim przez moment, no i zapowiadaliśmy, że TVN szykuje już swoją wiosenną ofertę, z którą startuje w połowie lutego i my wam o tym powiemy, z czym startują właśnie od połowy lutego, ale zanim, no to właśnie taka zapowiedź tego, co szykują dla nas na wiosnę, zarówno w TVN-ie, jak i kanałach z nim zaprzyjaźnionych, no to taka zapowiedź zostanie przedstawiona też w walentynki, sobie wyobraźcie. To jest trochę zaskakujące, bo TVN zawsze robił jakieś, owszem, konferencje ramówkowe, ale to nie było nigdy na głównej antenie, nie miało jakiejś takiej, no może miało formę w miarę atrakcyjną, ale nie było pewnie adresowane do takiego szerokiego grona widzów. No a skoro konferencje w Imperium są takie szałowe i powtarzane na specjalne życzenie widzów, to TVN stwierdził, że oni nie mogą odstawać.
0: I oni też zrobią.
1: Spróbować dorównać, no bo powiedzmy sobie szczerze, no
0: prezes Edward nijak się nie może równać.
1: Nie, dorównać prezesowi Jackowi to się nie da absolutnie, ale no można chociaż próbować i czerpać dobre wzorce. I tego dowodem ma być wydarzenie pod hasłem Jesteśmy w domu. W niedzielę 14 lutego o godzinie 25 TVN pokaże specjalny show pod nazwą Jesteśmy w domu właśnie, z wykrzyknikiem na końcu, w którym zaprezentowana zostanie wiosenna oferta programowa grupy TVN. Jesteśmy w domu to 2-godzinne transmitowane na żywo show, które poprowadzą Paulina Krupińska i Marcin Prokop. W jego ramach przedstawione zostaną programy i seriale z wiosennej ramówki TVN, TVN7, TTV, Player.pl oraz kanałów tematycznych grupy TVN, więc tam pewnie jeszcze TVN Style, jakieś może TVN Turbo, może jakieś Food Network, jeszcze pewnie jakieś inne kanały, o których zapomniałam. Show będzie realizowany na żywo w wirtualnym studiu. W widowisku będzie uczestniczyła ograniczona ilość osób, ekipa oraz gwiazdy występujące na żywo. To się na pewno pojawią, ale nie będzie ani widowni, ani gości zewnętrznych. W programie znajdą się także dodatkowe materiały zrealizowane specjalnie na jego potrzeby. Transmisję Jesteśmy w domu będzie można oglądać w niedzielę 14 lutego od godziny 25 w ramach przypomnienia. No właśnie, czego się tam możemy spodziewać? Zacznijmy od tego, że TVN, bo to dzisiaj o nim tylko będzie, nie o kanałach tematycznych, bo oni chyba jeszcze nie startują. Chociaż nie, TTV widziałam już reklamę, że 16 lutego startuje z drugim sezonem tego programu It's My Life, to moje życie, więc coś już się tam zaczyna dziać.
0: Ja tego programu obejrzałem chyba może jeden odcinek czy dwa, jakoś nie zachęcił mnie do oglądania tego dalej.
1: Mnie też jakoś nie szczególnie, ale to jest jedyne, co widziałam, że startuje rzeczywiście teraz w takim, powiedzmy, że najbliższym czasie, jeżeli chodzi o kanały tematyczne, no tam w TVN Style to już pani Rozenek cudnie chudnie od zeszłego tygodnia.
0: No tak.
1: A wystarczy tylko mniej zryć. No tak naprawdę to nie do końca, ale to temat na inny program. W każdym razie TVN będzie tę swoją ramówkę wiosenną wprowadzał stopniowo. Teraz wprowadzi część programów, a część prawdopodobnie gdzieś w marcu. I tak na przykład już teraz wprowadza, to znaczy od 15 lutego właśnie wprowadza nowy sezon Ukrytej Prawdy, z tego co pamiętam. To jeżeli chodzi o popołudniowe pasmo, no i w popołudniowym paśmie jest też nowość.
0: Jest też nowość, konkretnie jest to serial Lab. Widzowie w każdym odcinku tej produkcji zobaczą kryminalne śledztwa, między innymi morderstwa, zaginięcia, porwania czy handel ludźmi. Stali bohaterowie serialu kryminalnego to grupa policyjna i pracownicy tytułowego labu, czyli po prostu laboratorium kryminalistycznego. Ich życie zawodowe będzie się toczyć równolegle z życiem prywatnym. Policjanci i technicy to postaci z krwi i kości, którymi targają różnego rodzaju uczucia i emocje wpływające także na ich pracę. Próbują ułożyć sobie życie prywatne oraz również chcą dać z siebie wszystko w życiu zawodowym. Czy uda im się to pogodzić? No, to się okaże. A teraz kilka słów o tym, kogo zobaczymy w tym serialu. Otóż labem kieruje profesjonalna inspektor Maria Scheiner. Jednym z głównych śledczych jest indywidualista i samotnik Kuba Rawicz. Mężczyzna, choć jest znakomitym policjantem, skrywa tajemnicę, która gnębi go od dzieciństwa. Doświadczona komisarz Klaudia Traczyk będzie próbowała łączyć obowiązki zawodowe z życiem prywatnym. Natomiast małżeństwo Pawła i Brygidy mierzyć się będzie z ambicjami żony oraz przeszłością szefa laborantów. W labie pracuje bowiem była narzeczona Pawła, idealna pod każdym względem specjalistka balistyki Iga. Nie zabraknie również barwnych postaci, laboranta Kacpra na przykład, czy komisarza Wilczewskiego, którego aspiracje sięgają znacznie dalej niż zastępowanie szefowej. Jak donosi serwis wirtualnemedia.pl, premierę serialu zaplanowano na 15 lutego godzina 17. I emisja tego serialu będzie miała miejsce od poniedziałku do piątku. Także myślę, że to będzie z jednej strony coś fajnego i tak też mając na uwadze naszych słuchaczy niewidomych, tych, którzy słuchają przede wszystkim tej audycji z Tyflo Podcastu, to wydaje mi się, że może być to serial całkiem przyswajalny. Wziąwszy pod uwagę, że TVN skąpi audiodeskrypcji, oj skąpi, no to chyba tu jednak będzie całkiem nieźle, bo to będzie raczej coś klasy takiego paradokumentu trochę lepszego,
1: no tak,
0: niż jakiegoś takiego serialu klasy premium, gdzie jest więcej tej muzyczki, która robi nastrój i jakichś skąpych dialogów, bo wszystko się zasadza na zdjęciach obecnie.
1: Dokładnie, tak. Także tak się to zapowiada. Za chwilę powiem wam o jeszcze jednej nowości i to już będzie ostatni nasz temat na dziś. Natomiast teraz piosenka, którą Michał odgrzebał w naszej płytotece, więc niech się teraz tłumaczy.
0: Proszę bardzo, będę się tłumaczył. Teraz ci, którzy z Radiem DHT są nie od dziś, a nawet nie od wczoraj, to pamiętają zapewne, jak kiedyś na naszej antenie Magdalena Rutkowska prowadziła taką audycję Słowiańska Wiara Dziś. No i w tej audycji między innymi takie piosenki się pojawiały. Będzie zespół, który się nazywa Laboratorium Pieśni i panie z tego zespołu to tak na ludowo śpiewają. I dlaczego,
1: no tak.
0: I dlaczego Laboratorium Pieśni i skąd w ogóle ta piosenka i ten zespół na naszej antenie się pojawia? Z dwóch powodów. Po pierwsze, Laboratorium Pieśni no, kojarzy się z labem, z laboratorium, tak? Nazwa zespołu. Ale po drugie, tytuł piosenki to Zmarły Człowiecze. A skoro w opisie mamy jakieś morderstwa i inne tego typu wydarzenia, no to pewnie nie jeden zmarły człowiek tam również w tym serialu się gdzieś będzie przewijał. Więc myślę, że uzasadnienie jest podwójnie właściwe.
1: Przyjęte. Mam nadzieję, tak, że słuchacze również zaakceptowali.
0: Dokładnie. I teraz właśnie sobie posłuchamy. Tak na ludowo teraz się na naszej antenie zrobi Laboratorium Pieśni Zmarły Człowiecze.
2: Na dzień dobry i dobranoc. Radio DHT.
0: Laboratorium Pieśni i Mata w jednej audycji. Takiego rozrzutu muzycznego nie usłyszycie nigdzie indziej, tylko
1: u nas. Nie ma nigdzie. Rozmawialiśmy o tym, że akurat dziś zabrakło disco polo, niemniej ono też się często pojawia. Przypominam, że już też i Chopin u nas był. Także absolutnie wszystko, żadnych muzycznych klimatów się nie boimy, a to przecież nie jest program o muzyce, tylko o mediach właśnie, w którym pozostajemy w stacji TVN i będzie teraz o ich jeszcze jednej propozycji serialu metalowej, chociaż jeszcze przebiegniemy przez ich ramówkę wieczorną i to, co dla nas mają na wieczory. Jak na razie, jeżeli chodzi o poniedziałek, mają dla nas pasmo filmowe. Prawdopodobnie można się spodziewać, że coś się w tym paśmie po 21.30 pojawi od marca. Na razie tego jeszcze nie wiemy. Być może dowiemy się tego w czasie widowiska. Jesteśmy w domu, więc oglądajcie, jeśli chcecie się przekonać. Ja na pewno będę oglądać, no i śledzić też portale medialne, żeby wam wszystko gdzieś tam na przełomie lutego i marca powiedzieć. We wtorek z kolei o 21.30 serial Chyłka Rewizja. Wybaczcie, ale ja już o serialu Chyłka Rewizja, o fabule tego trzeciego sezonu mówiłam dwa razy. Raz wtedy, kiedy pojawił się w październiku w Playerze i drugi raz w styczniu, kiedy telewizja TVN pokazała jeden odcinek i myśleliśmy, że oni tylko tyle pokażą, a reszta dalej będzie w płatnej dystrybucji. Okazało się, że nie, że Chyłka Rewizja jednak będzie pokazana w TVN-ie i dostępna dla wszystkich. Zobaczymy, czy tak, czy podobnie będzie z serialami pozostałymi tymi, czyli z Nieobecnymi na przykład. Zresztą chyba jest planowany kolejny sezon Nieobecnych, gdzieś mi to tam mignęło. Także wybaczcie, nie będę przypominała znowu, co się będzie działo w trzecim sezonie Chyłki, no ale wiadomo, że będzie Joanna Chyłka i że będzie Zordon. I co tu jeszcze trzeba wiedzieć? Nic nie trzeba wiedzieć, trzeba śledzić po prostu tę intrygę, którą mecenas będzie usiłowała rozwikłać. Nowy serial będzie w środę, o nim za chwilę właśnie powiemy więcej. W czwartek znowu Magda Gessler będzie zadawała to najważniejsze pytanie.
0: Dlaczego, wytrujecie ludzi?
1: Przypomnijmy, że te odcinki, przynajmniej część z nich już w Playerze też jest udostępniona. No w piątki filmy i tak zawsze w TVN-ie było, podobnie w soboty i w niedzielę. W niedzielę prawdopodobnie w wieczornym paśmie się pojawi Masterchef, ale to też od marca o wszystkim wam będziemy dawać znać. Ale do środy wróć. Bo to właśnie wtedy pojawi się nowy serial zatytułowany Tajemnica Zawodowa. I cóż to takiego będzie, jaka jest oś fabularna? Główną bohaterką nowego serialu TVN będzie 40-letnia Julia, w tej roli Magdalena Różdżka, która po ukończeniu studiów prawniczych w Warszawie wróciła w rodzinne strony, gdzie związała się z miejscowym lekarzem, chirurgiem i ginekologiem Andrzejem Żurawskim, w tej roli Cezary Pazura. Jako żona i matka dwóch córek żyje w cieniu męża, poświęcając się rodzinie i odkładając na bok własne ambicje. Wszystko ma się zmienić, kiedy odkryje tajemnicę, która zburzy jej dotychczasowy świat. Główną osią fabuły nowej produkcji będzie walka Julii Żurawskiej o oczyszczenie męża z zarzutów kryminalnych, więc ta tajemnica to będzie jakaś gruba. Przypadki medyczne inspirowane autentycznymi wydarzeniami pozwolą zagłębić się w ludzkie historie i poznać zawód lekarza z różnych perspektyw.
0: Cezary Pazura jako ktoś grający jakąś rolę niekomediową. No, to
1: ciekawe, ale wiesz, może będzie komediowy, może mimo tego, że ma jakieś zarzuty, to może on będzie...
0: Z humorem do tego podejdzie.
1: Ale to ciekawe, prawda? Bo z jednej... Inaczej. Mieliśmy już seriale, w których były wątki prawnicze typowo. Seriali medycznych było też całkiem sporo, a tutaj to będziemy mieć i prawne, i medyczne, więc takie, no, ciekawe skrzyżowanie. Obok Magdaleny Różdżki i Cezarego Pazury będzie można zobaczyć Piotra Stramowskiego, Annę Dereszowską, będzie też Tamara Arciuch i będzie też Piotr Machalica, a więc widać, że ten serial został już nagrany jakiś czas temu, no bo pana Piotra przecież nie ma już wśród nas od jakiegoś czasu, więc no, będzie go można jeszcze zobaczyć na antenie w tej, nie wiem czy ostatniej, w każdym razie na pewno jednej z ostatnich ról, jaką zagrał. Serial będzie liczyć 10 odcinków, więc taki powiedziałabym stan pośredni, bo teraz jest taka moda, że albo są te seriale premium, które mają tych odcinków 6 albo 7, albo takie normalne, które mają tych odcinków 13 w serii, coś takiego. No 12, coś w tych okolicach. A tutaj mamy 10, czyli tak trochę pomiędzy. Więc nie wiem, czy ten serial aspiruje do bycia premium, chyba nie. Bardziej pewnie do bycia jakimś takim normalnym, tylko może trochę krótszym. A i emitowany będzie w środy o godzinie 21.30, począwszy od 17 lutego. No i tak się właśnie przedstawiają te nowości, o których wiemy, a dalsze będziemy śledzić.
0: Dalsze będziemy śledzić i o dalszych nowościach będziemy wam opowiadać za dwa tygodnie. Wtedy spotkamy się z wami chyba na żywo po godzinie 16 w 100 9. już wydaniu programu RTV. Na dziś to od nas już by było na tyle. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. Milena Wiśniewska.
1: I Michał Dziwisz. No i jeszcze piosenka na koniec, tak, skoro tajemnica zawodowa, skoro bohater główny serialu będzie miał jakąś tajemnicę, no właśnie nie wiemy, bo w tytule jest tajemnica, a może tych tajemnic będzie
0: więcej,
1: się okaże. Zatem utwór zatytułowany Secrets, czyli właśnie tajemnice, wykona teraz dla nas zespół One Republic.
0: Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: A dziś, czyli 24 października, w czwartek na żywo się spotykamy na antenie Tyfloradia. Witam bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Michał Dziwisz. Po drugiej stronie, brzęczący jakimiś kluczami, innymi rzeczami, Robert Łabęcki. Dobry wieczór, Robercie.
5: No wszystko tu się odbywa. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Wszak jest już wieczór, jakby tak nie patrzeć. A w tę niedzielę, znaczy w tę sobotę, zmiana czasu z soboty na niedzielę.
0: Zgadza się.
5: Żeby nie było, jakby kto nie wiedział. Ale dłużej to taka, trochę pośpimy.
0: Tak, to taka pozytywna zmiana czasu tym razem, bo będzie można dłużej pospać.
5: No tak, aczkolwiek szybciej się będzie robić ciemno. No ale...
0: Jeżeli komuś to sprawia różnicę, nam nie sprawia.
5: No... Natomiast czuję się w obowiązku o tym zawiadomić.
0: Bardzo dobrze, że o tym pamiętasz, a dziś, jeżeli chodzi o prezentację sprzętu, to ja w naszej zapowiedzi na naszych mediach społecznościowych określiłem to urządzenie mianem kolejnego sprzętu z diabelskiej stajni. Bo dziś rzeczywiście Teufel na naszej antenie będzie prezentowany, urządzenie marki Teufel, czyli diabeł po niemiecku.
5: Tak, Teufel to diabeł.
0: Tak.
5: Aczkolwiek, Teufel się pisze, żeby nie było tak... aczkolwiek powiem szczerze, na opakowaniu, bo to sprawdziłem, jak i na sprzęcie, żadnych oznak diabelskich nie ma.
0: Żadnych rogów.
5: Żadnych rogów, żadnych jakichś takich tych, no Niemcy tutaj się postarali, ja pamiętam kiedyś był taki sprzęt Cerberus, nie wiem, Pentagram, nie wiem czy pamiętasz, tam było pełno takich diabelskich oznaczeń i kiedyś z jednym z kolegów szedłem i chciał kupić router ten kolega i mówi, wiesz co, ja tego to nie kupię, bo tam diabelskie oznaczenia są, ja tam nie chcę, tak?
0: Taki ale może, tutaj, ale tutaj może jakby taki cyrografik podpisał, to internet był śmigał lepiej, kto wie.
5: Wtedy akurat chyba internetu nawet nie było, albo był ten z Neostrady, te 512, to był szczyt w ogóle
0: no to nie.
5: Tego, co można to, było to osiągnąć
0: to,
5: w tej Polsce.
0: To by się nie opłacało, to no zdecydowanie, właśnie. Zdecydowanie nie. W każdym razie, dziś Teufel Radio One, urządzenie, dokładnie, które jest określane mianem radiobudzika i rzeczywiście nim jest, aczkolwiek dla nas to prędzej radio niż budzik.
5: Tak, dla nas to prędzej radio i powiem więcej, tak w ogóle generalnie to prędzej radio niż budzik, ponieważ to urządzenie przede wszystkim bardzo ładnie gra. Ja to się zastanawiałem przed momentem i w ogóle, jak to określić. Mogę powiedzieć, że bardzo ładnie gra, ale żeby było ładnie, to trzeba jeszcze, żeby dobrze grało. I tu z tym dobrze to już będzie troszeczkę inaczej. Ale mogę powiedzieć, że dźwięk jak na takie małe urządzenie, czyli 24 cm długości, gdzie 9 cm wysokości i 8 głębokości, słuchajcie, to jest takie jakby prostokąt, ale pochylony, wychylony w górę, to naprawdę robi wrażenie. Robi wrażenie ten dźwięk, pasmo przenoszenia od 60 do 20 tysięcy herców, z tyłu pasywna membrana i ja w nią mogę nawet stuknąć w tą pasywną membranę, żeby słuchacze... To jest ta membrana, no Joanna druga. To jest pasywna membrana urządzenia Teufel Radio One. Ale jakby to powiedzieć do rzeczy, bo myśmy tak zaczęli od...
0: Od środka, to, tak naprawdę.
5: Tylko od środka to trzeba, że tak powiem, uporządkowanie według mnie, bo to...
0: Przede wszystkim urządzenie otrzymaliśmy na testy.
5: Urządzenie otrzymaliśmy na testy od agencji Diffusion, za co dziękujemy. I co? I otrzymaliśmy na testy. Bardzo niewiele otrzymujemy urządzeń na testy, to trzeba powiedzieć.
0: Dlatego tym bardziej się cieszymy, jeżeli otrzymamy jakieś urządzenie na testy.
5: Tak.
0: No nie jesteśmy topowym kanałem na YouTubie, nie mamy gigantycznych zasięgów, ale za to mamy bardzo wierną grupę odbiorców.
5: Dokładnie.
0: Z czego też się bardzo cieszymy. To zanim jeszcze przejdziesz do rzeczy, to ja tylko dodam, że my dziś jesteśmy na żywo, więc 663883600 to jest nasz numer telefonu. Jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić, to zapraszamy serdecznie. WhatsApp też jest do waszej dyspozycji. Jest też nasz panel kontaktowy kontakt.tyflopodcast.net, jest Facebook, jest YouTube, tam też nadajemy. No i cóż, można do nas właśnie w tych miejscach także pisać, a przez telefon można po prostu zadzwonić. No okej,
5: okay. Tak.
0: Tyle wstępu.
5: Więc do rzeczy, jak mawiał tragarz, biorąc się za walizki. Urządzenie przychodzi do nas w takim oto kartonie długim. Szarym, to jest szary karton z szkicem tego radiobudzika, czy to radia, ze szkicem urządzenia, z danymi technicznymi w różnych językach, w tym nawet po polsku coś chyba jest. Z tyłu mamy numer seryjny też na opakowaniu naklejony. Jest to taki karton, można go otworzyć, oczywiście on jest zaklejony taką blombą specjalną. Podnosimy takie skrzydełka, tak jak troszkę jak w komputerach, tylko że mówię, to jest taki papier, on nie jest specjalnie przyjemny w dotyku. To jest taka tektura po prostu.
0: Taki szorstki?
5: Taki szorstki.
0: Wiem, to już wiem jak.
5: Szorstki, papier szary, taki szorstki, nie jest taki ładny jak w niektórych produktach konkurencji, że to się chce dotykać. A tutaj to po prostu opakowanie. W środku mamy wytłoczki. W wytłoczce mamy instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną i kartę tak zwany Quick Start Guide. To są takie trzy książeczki, mniejsze lub większe. Pod tym podnosimy, mamy w takim woreczku mamy całe urządzenie. Oprócz tego mamy groszki do absorpcji wilgotności. Mamy zasilacz. Zasilacz i tutaj mówię parametry. Input to, czyli wejście 220, 250 V, 50-60 Hz, ale wyjście 12 V i 3 Ampery. Czyli całkiem sporo. No i jeszcze mamy dodatkowe stópki. Dodatkowe stópki, o których później mogę powiedzieć, że one się przydają, ponieważ niestety już w urządzeniu, które mamy do testów, te stópki, które są przyklejone, one się trochę odklejają. Słówko o urządzeniu, tak jak powiedziałem, 24 cm długości, 9 wysokości, 8 głębokości, 780 gram wagi. To dość dużo. Urządzenie zasilane tylko i wyłącznie sieciowo. Nie mamy tutaj żadnego akumulatora, nic z tych rzeczy.
0: Z drugiej strony, skoro ono będzie raczej stacjonarne, to ta waga też nie powinna sprawiać nam problemu, bo po prostu to raz postawimy i raczej nie będziemy z tym sprzętem biegać.
5: Biegać nie, ale jak stawiamy to przy łóżku, to raz można tu kopnąć, raz tu przy sadzie, raz tutaj bliżej głowy, raz tutaj bliżej nóg, raz tutaj jednak trochę to, skoro ma to być budzik, myślę, że to ma jakieś troszeczkę znaczenie.
0: No wydaje mi się, że jednak budzik to prędzej przy głowie niż przy nogach, chyba że ktoś ma problem ze wstawaniem i chciałby go sobie umiejscowić w takim miejscu, żeby się jednak musiał ruszyć, żeby go wyłączyć. No to wtedy jest szansa.
5: A mamy tutaj funkcję snooze, czyli drzemki, nawet regulowaną, ale to szczegół. No więc dostaliśmy to urządzenie, tak jak powiedziałem, urządzenie całe zaklejone. Wszystko tu jest zaklejone. Zaklejone są maskownice, zaklejone jest pokrętło funkcyjne, zaklejone są przyciski, zaklejona jest tylna membrana pasywna i tak samo zaklejone są stópki folią. Wszystko trzeba to podklejać, no bo inaczej nie jesteśmy w stanie korzystać z urządzenia, a także zaklejona jest antena, albowiem antena jest w podstawie urządzenia. Antena to jest taki zwijany kabel. Go trzeba tak specjalnie nawinąć, bo on jest taki zwijany, tam jest takie specjalne miejsce. Nie jest to łatwe, ale da się. Dla osoby widzącej to w ogóle bez problemu, a dla osoby niewidomej to może być problem. No i mamy urządzenie. Ja już oczywiście przed pokazem, przed prezentacją to wszystko pozdejmowałem i też to musiałem uzgodnić z panem szefem od agencji, czy ja mogę to wszystko zdjąć. Co do zasilacza, bo może przejdę do tyłu urządzenia na sam początek. Po lewej stronie mamy na dole wejście zasilacza. Nad tym wejściem mamy tak zwany Kensington Lock, czyli taką blokadę antykradzieżową.
0: Tam się podczepia taką linkę i można to sobie gdzieś
5: tak, i to
0: zabezpieczyć.
5: Dzięki temu można zabezpieczyć. Oni mówią, że to jest blokada antykradzieżowa zakończona metalową płytką. Ale tak, jeśli chodzi o zasilacz, tak to wchodzi, gniazdo, tutaj muszę powiedzieć, że bardzo dobrze to jest zabezpieczone, tego tak łatwo nie wyrwiemy z tego urządzenia, tego zasilacza, pomimo tego, że to jest jack, ale to jest ta wtyczka taka, która dużo mocniej się trzyma. Później mamy na środku urządzenia, czyli mówię cały czas o tyle, mamy tą membranę pasywną, na której pisze Radio One. Jest napisane, i to nawet można wyczuć, jest napisane, no i mamy prawą część urządzenia i tutaj mamy na dole wyjście AUX, nad nim USB typu A, USB służące do ładowania urządzeń, czy to smartfona, czy to jakichś innych. Dodam, że urządzenie ładuje z jakością albo z...
0: Z mocą?
5: Z mocą, o właśnie. 5 V i 1 A. Trochę mało, no ale zawsze coś. 1 A, 5 V. To takie nieszkodliwe. Ja przypomnę, że tak generalnie to już są 2 A i 5 V. No, urządzenie nie ma żadnych ładowań typu CPD, Quick Charge Delivery, Power Delivery, jakoś tak to się nazywa. Nie ma żadnego tam szybkiego ładowania.
0: Z drugiej strony tak przez noc naładujemy smartfona.
5: A bez problemu. Tak jak powiedziałem, na spodzie dwie nóżki, które się odklejają i to trzeba uważać, ale jak mamy zaklejone te nóżki folią, to nam tańczy nasze wspaniałe radio po stole, więc musimy je odkleić, aby... Musimy odkleić z nich folię, aby się trzymały nóżki podłoża, tak? A jak się trzymają nóżki podłoża, to już jest okej. Okay. Nie ma z tym problemu. Ale tak, no to nam wszystko tańczy po stole. Więc mamy dwie nóżki, no i tę antenę przy prawej nóżce, która jest w podstawie, trzeba ją sobie jakby odwinąć z tej, to jest taki kabel długości 45 cm on będzie miał, zakończony takim plastikiem, w plastiku jest taka dziurka, można ten plastik albo na coś przyczepić, na jakąś, nie wiem, na jakąś ścianę, na cokolwiek, albo można na przykład co? Można na przykład
0: No po prostu zahaczyć gdzieś.
5: Zahaczyć.
0: Najlepiej.
5: można, tam jest ta dziurka i można przybić gwoździk i, przez, i ten gwoździk przez tą dziurkę przewlec i tak. No generalnie tak to w radiobudzikach się przyjęło, że taką antenę stosują, się stosuje, nie wiem czemu, ale tak to już jest. No i teraz górę urządzenia, bo na górze urządzenia mamy stosowne diody, mamy z początku trzy przyciski, takie mikroprzyciski, ja może spróbuję zademonstrować. Mam nadzieję, że słychać.
0: Słychać.
5: Tak. Pierwszy przycisk to jest menu, drugi przycisk to jest poprzedni, następny przycisk to jest następny. To się tyczy do sterowania Bluetooth, to się tyczy do przyłączania stacji w DAB-ie. No i szkoda, że tylko tyle. Później mamy pokrętło. Takie. Skokowe.
0: Skokowe, tak.
5: I naciskane. Pokrętło funkcyjne, które odpowiada za włączanie, wyłączanie urządzenia, za play pauzę, za głośność, za enter, czyli za potwierdzenie. No i chyba wszystko.

0: filmie, jak i na dubie.
1: Po trzy dla każdego zakresu.
0: Tak, tak jest, po trzy dla każdego zakresu. Ja przypomnę zakres DAB, ten popularny, DAB Plus. Ja nie pamiętam cały czas, 170, 200, wybaczcie, nie pamiętam tych parametrów, ale to jest ten taki używany, popularny. Nie ma tu żadnych niespodzianek, band chyba 2 czy band 3. Band 3, czy no, jakoś tak, aż tak, wybaczcie. 87,5 do 108 to jest FM. Tak, i to nam taki mamy FM w tym interesie. I teraz tak, przód urządzenia. Przód urządzenia to tkanina, na dole logo Teufel. Na górze mamy jeszcze przyciski. Też one są w tkaninie. I co jeszcze jest ważne, w tkaninie jest też wyświetlacz. Tutaj oczy mi powiedziały, że widać przez tkaninę wyświetlane rzeczy. I teraz ten egzemplarz, który do nas trafił, jest w kolorze czarnym. I to mogę powiedzieć, że przy autowyświetlaniu ten wyświetlacz wygląda tak sobie. Natomiast jak się wejdzie w menu, w opcję dimming, czy tam dimming, dimming chyba. Timing, dimmer. Timer. Dobrze. Jak się wyreguluje na high, to wtedy jest dużo lepiej ten wyświetlacz widoczny i wtedy jest w porządku. Natomiast przy opcji auto, przynajmniej w kolorze czarnym, wygląda to tak nieciekawie.
1: No bo ten materiał zwyczajnie prawdopodobnie trochę izoluje te fale świetlne, które z tego wyświetlacza się wydobywają i po prostu tłumi je.
0: Dokładnie, dokładnie. I jest niestety to tak.
1: Dobrze, że o tym powiedziałeś, to dla osób słabowidzących może tak, być dość tak, istotna
0: może być problem,
1: sprawa.
0: Może być problem, dokładnie. No i teraz na tej tkaninie z przodu, ale od góry, mamy kolejne przyciski. Mamy ich 6. I tak, pierwsze dwa przyciski mają taki dźwięk. Mam nadzieję, że słychać.
1: Słychać.
0: Pierwsze dwa to jest alarm 1, alarm 2. To są przyciski z dzwoneczkiem. Kolejnym przyciskiem jest przycisk z półksiężycem i to jest sleep timer. Kolejnym przyciskiem jest Bluetooth. Z takim, no jakby kwadracikiem trochę taki ten. Kolejny przycisk to jest FM i na samym końcu DAB Plus. Mam nadzieję, że nie po... tak, DAB Plus. Mam nadzieję, że nie pomyliłem. Tak. Na samym końcu DAB Plus. Czyli mamy tych trzech, te trzy przyciski. Alarm 1, alarm 2, sleep timer, Bluetooth, FM, DAB Plus. Żeby nie było, do DAB-u, do FM-u i tak dalej, można też przejść przez pokrętło i przez menu, no ale jeszcze dano tutaj przyciski i tu akurat się chwali producentowi, że dał przyciski. Tak. I to jest całe radio, że tak powiem, cały ten radiobudzik, czy tam nazwa tego, no cały Teufel Radio One, cały jakby opis tego urządzonka. I teraz tak. Za chwilę podłączymy urządzenie do sieci. Tak jak wspomniałem, zasilacz 12 V 3 ampery. Ma trochę. Nie powiem. Urządzenie w stanie czuwania bierze 0,09 W, co uważam, że jest dość dużo. Normalne urządzenia biorą mniej więcej w stanie czuwania 0,05 W. Tutaj 0,9. Tak sobie to Niemcy wymyślili. Należy zwrócić tu uwagę na technologię Dynamore. czyli te takie specjalne, właśnie ta specjalna membrana pasywna, dźwięk stereo z dwóch głośników z przodu.

0: że tak powiem, jak na takie gabaryty, no, robi to wrażenie. Żeby wyłączyć urządzenie całkowicie, trzeba je wyłączyć od sieci. Tak totalnie. Tak zawsze mamy stan czuwania i zegar i... No i mamy co mamy, tak? Czerpie nam to prąd, żeby nie było. 24-godzinny akumulator ma to urządzenie wbudowane. Oni to nazywają 24-godzinny flash. Nie. Chodzi o co? Chodzi o to, że jeżeli urządzenie pobierze sobie datę z radia, aha, albo z multiplexu DAB+, albo z radia FM, to wtedy, jak prądu zabraknie, to urządzenie podtrzymuje tą godzinę i te ustawione rzeczy przez 24 godziny.
1: Okej, okay, czyli on ma jakąś tam malutką bateryjkę, która
0: coś tam
1: po
0: ma.
1: Prostu
0: oni nazywają to 24-godzinny flash. Mhm. Producent tak nazywa. W ogóle muszę powiedzieć, że support tego urządzenia jest całkiem fajny. teufelaudio.de lub teufelaudio.pl. Można, Teufel Audio to się razem pisze, można sobie wejść, instrukcję poczytać. Na aukcji Allegro napisano, że brakuje instrukcji w języku polskim. To jest nieprawda, instrukcja w języku polskim jak najbardziej dołączona w tym egzemplarzu, który do nas przyszedł, była. Jak najbardziej jest. Ale jest też do pobrania z internetu, czytelny PDF, w pełni czytelny, można wszystkiego się prawie dowiedzieć. Oprócz tam drobnych szczegółów, no ale wiadomo, jak to by powiedzieć, diabeł tkwi w szczegółach. No i cóż, nic nam chyba nie pozostało. Mam nadzieję, że nikt nie pisze, albo jeżeli ktoś pisze, to jeszcze jestem w stanie na cośkolwiek odpowiedzieć.
1: Na ten moment nie, więc myślę, nie, że możemy przejść do prezentacji.
0: Więc mogę włączyć radio Teufel Radio One do prądu. W tej chwili włączyłem radio Radio One do prądu. I pojawił się napis Teufel, i pojawiła się godzina, jakaś wzięta z 12 chyba rano, czy coś. No taka, ona zostanie natychmiast skorygowana w momencie, gdy włączy tam DAB+, czy coś. No ale pozwolić, że włączę, naciskając dłużej przycisk nie przycisk, tylko pokrętło. O! To pokrętło. Może inaczej. Nie, może nie tak.
1: No, zaczęło grać.
0: Tak, zaczęło grać, ale chcę tutaj znaleźć co innego. Już właśnie. Chcę coś, co jakby nam umożliwi. No. Właśnie jest to, że muszę jakby doskanować tym przyciskami poprzedni, następny.
2: O, właśnie, pięknego widoku, pięknej natury. To jest właśnie wielkie miasto. Czy to są tereny nadmorskie,
0: tak,
2: czy
0: to brzmi,
2: są tereny wycieczkowe. Mimo wszystko w tych miejscach ten znak człowieka w
0: postaci... To jest Polskie Radio 24, żeby nie było.
1: I już rozumiem, o czym mówiłeś, jak wspominajesz, że gra to ładnie, ale nie za dobrze.
0: Mam nadzieję.
1: Bo ładnie rzeczywiście to brzmi, dźwięk jest naprawdę przyzwoity, aczkolwiek chyba ta antena na kabelku to nie jest najlepsze rozwiązanie.
0: I tutaj właśnie dochodzimy do łyżki dziegci. Ja jeszcze z powrotem wrócę na tą naszą... Przepraszam, to prawa autorskie chyba jakieś.
1: Ale tak to... No ale to posłuchajmy przynajmniej chwilę.
3: Sami po prostu gdzieś mkąc uśmiechamy się tak.
1: No to się uśmiechajmy dalej, a...
0: Taki bas. Bas słychać, prawda? I teraz tak, przyciskami poprzedni, następny, sobie chodzimy po stacjach. Jeżeli chcemy znaleźć następną, to przytrzymujemy po prostu, na zasadzie, o, przytrzymujemy i wtedy on nam znajduje. to...
1: Czy trzeba przytrzymać przez jakąś określoną ilość sekund?
0: To, no, 2 sekundy gdzieś, mniej więcej.
4: Może te małe propozycje nową Margaret?
0: Nie, to. No myślałem, że znajdę dwójkę radiową. A dwójka to jest silna. No ale... nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Po prostu, no, tak to jest. No, a teraz do dubu może przejdę.
1: Okej.
0: Okay. Nacisnąłem dub i zobaczymy, tu może być ciekawie.
5: Nie działają prawidłowo, trzeba je wymienić i takie prace...
0: Mamy radiokierowców, na innych odcinkach. Ale... Proszę bardzo.
1: No teraz nie mamy nic. A nie, już mamy.
5: Korek też na A8 w okolicach Wrocławia.
0: O co ja... O! O co chodzi?
1: Przerywa.
0: Tu jest, ale żeby nie było. Tutaj sygnał dabowy jest z mocą 15 kW. On jest z Krzemianuchy. To jest olsztyńska wersja multiplexu Polskiego Radia. I tu jest silny sygnał. Natomiast to urządzenie, przynajmniej ten egzemplarz, który do nas trafił...
5: Zdarzyły się 3 pojazdy osobowe.
0: No po prostu nie daje sobie z tym rady.
1: Tak mimo jakiegoś manewrowania tą anteną, rozprostowania jej...
5: Oczywiście jechać wyjątkowo ostrożnie.
0: To się inaczej.
5: Jedynka, pszczyna, tychy, tutaj uważajmy koło miejscowości.
0: Jak pomanewrujesz, to da, ale nie na tym rzecz polega. Ja na odbiornikach konkurencyjnych to mogę ze złożoną anteną tego multiplexu słuchać. Rozumiem. Nie mam żadnego problemu z tym.
1: No tak, no bo 15 kW to jest dość dużo.
0: To jest dużo.
1: I Krzemianucha, nie wiem, w jakiej jest odległości od ciebie, od Suwałk.
0: 15 kilometrów.
1: Nie, no to, to już w ogóle.
6: A więc wszyscy, którzy jadą w stronę Niemiec, praktycznie granice pokonają.
0: Ładnie to gra. O.
1: Ale przerwa.
0: Tak, i teraz przyciskam i poprzedni, następny, przełączam sobie stację. Następny, nie wiem, czy to będzie. Oj.
7: Vor dem russischen Generalkonsulat in Posen hatten seit
1: dem Polskie Radio dla zagranicy.
7: Ukraine zahlreiche Proteste stattgefunden. Weitere russische Generalkonsulate befinden sich in Danzig und Breslau.
0: I długo trzeba czekać na przyłączenie. Długo trzeba czekać na przyłączenie między.
8: Pierścionki są troszeczkę droższe, no, pierścionki są troszeczkę droższe.
0: Także tak to wygląda, proszę Państwa. Ale bas?
1: No, jest.
0: Robi wrażenie. I teraz tak, żeby nie było. Ja nie mówię, że ten sprzęt nie działa, bo ten sprzęt działa. O, ja go w tej chwili postawiłem i nie mam dubu. I próbuję tą antenką manewrować tym cudem.
1: No ale efekt jest bardzo dyskusyjny.
0: Wysuniętą. Mhm.
1: O ile w przypadku analogowego radia, no to mamy po prostu ten sygnał zaszumiony, o tyle w przypadku cyfry, no to jest albo 0, albo 1, albo sygnał jest, albo sygnału nie ma.
0: Dokładnie. I teraz ja to próbuję osiągnąć. Ja próbuję... O, udało mi się trochę, ale też muszę trzymać tą antenę ręką.
1: To nie na tym rzecz polega.
0: Dokładnie. Tu jest silny sygnał dobowy, także to urządzenie, no... Całym szacunkiem, ale jest bardzo słabo czułe. Niestety.
1: Okej.
0: Okay, ja bym chciał, żeby było lepiej. O, chyba się udało trochę. Teraz jak wyłączam urządzenie, to naciskam i przytrzymuję dłużej pokrętło funkcyjne i zobacz.
1: Ono się ścisza. Z takim wyciszeniem.
0: Tak, ono się... Wyłączając, ono się ścisza. To jest tak samo jest, jak naciśniemy drzemkę. Tak samo jest, jak mamy alarm. Mamy alarmy ono wtedy wzrasta, jak nas budzi radiem bądź dabem, to nam to tak zwany mamy dzwonek narastający i tak samo z Bluetooth. Natomiast jeszcze urządzenie ma wbudowane w sobie alarmy tak zwane własne. No i teraz dojście do tych alarmów własnych nie jest takie fajne i nie jest takie proste, ale no, może popróbuję. Może popróbuję. Miałeś jakieś pytanie? Ja znowu włączę to radio, naciskając przycisk.
1: Wiesz, tak zupełnie...
0: Znaczy pokrętło, pokrętło.
1: Zupełnie serio mówiąc, to ja bym się trochę obawiał na przykład ustawiać w takim urządzeniu budzenie na stację DAB+, bo by się mogło okazać, że mnie nie obudzi, jeżeli na przykład w danym momencie nie złapałaby zasięgu. No, analogowy FM to po prostu obudziłby mnie najwyżej szum. Albo jakaś tam słabiej grająca stacja. Ale ten DAB+, no, to trochę ryzyko.
0: Powiem tak.
2: Przepraszam, przypadek.
0: Jeżeli byś jeżeli byś... A, to dwójka była. Dobrze. Teraz zapisane stacje tak się szybko przyłączają, jak się zapisze stację. O. Ja na chwilę jeszcze wyłączę. O. I teraz tak, żeby zapisać stację, należy jeden z tych trzech przycisków, który jest po tym pokrętle, należy go nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy. I wtedy na wyświetlaczu pojawi nam się, że station start i stacja została zapisana.
1: I tylko więc wizualne jest... potwierdzenie mamy tego
0: tak,
1: faktu.
0: Tak, tak, tak. Ale to nie jest problem. Po prostu 2 sekundy przytrzymać i można i każdą stację sobie napisać. Tak samo w DAB-ie, tak samo w tym. To jest bez problemu dla nas dostępne. Ja tak uważam. Że tak powiem. Także to... Tutaj nie ma problemu z tym. No są problemy z czym innym. Dobra. Jeszcze a propos. Ten piękny dźwięk jest wtedy, kiedy jesteśmy odwróceni do tego urządzenia przodem. W momencie, gdy jesteśmy z tyłu tego urządzenia, to już tak nie jest kolorowo.
1: No tam mamy tę membranę.
0: Tak, ale w tym momencie jakoś nam te gdzieś, ta góra gdzieś tam znika.
1: No właśnie znika nam góra, bo tam jest ta membrana i ona tak. Jest odpowiedzialna za emisję basu, więc tak. Z przodu gwizdek, z tyłu tak. Gdzieś tam ten bas, no tak. I w ten sposób to wygląda i tak. Działa.
0: Także dlaczego ja mówię, jak mamy na przykład radiobudzik i budzimy się z urządzeniem, które jest ustawione do nas frontem, no to wszystko okej, okay, ale nie zawsze tak wychodzi, bo czasami na przykład jest ktoś tam gdzieś to kopnie, czasami jest żona gdzieś kopnie, albo ktoś tam, towarzyszka, też trochę gdzieś tam się tego i wtedy już nie mamy takiego pięknego dźwięku. Ale jak jesteśmy frontem do urządzenia, naprawdę dźwięk jest, no proszę państwa, no, nieporównywalny, tak? Nieporównywalny. Co możemy spokojnie zrobić? Możemy spokojnie poprzełączać sobie między DAB-em, Bluetoothem, możemy sparować, możemy zapisać sobie stację, możemy włączyć urządzenie, wyłączyć, zrobić głośniej, zrobić ciszej. No ale już
1: z menu... Skoro mamy taki dźwięk, to tak sobie tak. Myślę, że można by było wykorzystać to urządzenie po prostu jako głośnik Bluetooth.
0: Oczywiście.
1: Na przykład. Tylko pytanie.
0: I nie tylko, jako głośnik AUX. Ja sobie też podłączałem tutaj pod AUX-a komputer i sobie słuchałem. Naprawdę to fajnie się tego słucha. Chociaż powiem szczerze, ze względu na tą taką długość 24 cm, no to stereo jest raczej takie węższe niż szersze, tak?
1: No tak.
0: Jest takie... Oni mówią, że to stereo jest takie, ja to uważam, że to stereo jest bardziej takie poglądowe. On nie jest takie jakieś niesamowite. Ono po prostu jest. Ten dźwięk ma przede wszystkim bardzo ładną charakterystykę. Bo tu wszystko jest, że tak powiem, na swoim poziomie. I góry jest dużo, i basu jest ładnie, jest ten fundament basowy, jak oni to nazywają, producent. Jeszcze powiem tylko, zasilacz jest ze słoikiem na przewodzie. Czyli z tym takim filtrem, z tym takim wałkiem. To mówi tak, żeby nie było. No i co jeszcze możemy zaprezentować? To znaczy tak, te przyciski od alarmów, one są i od Sleep Timera o tyle są fajne i niefajne, że jedno przyciśnięcie aktywuje, drugie dezaktywuje alarm, jeden bądź drugi. Oczywiście nie wiemy, kiedy jest aktywny, a kiedy nie. Widząca osoba wie, bo się ładnie podświetlają i tutaj diodki się podświetlają, my nie bardzo. Tak samo Sleep Timer. My też nie wiemy, ale żeby przestawić alarm, Sleep Timer czy coś, to musimy na przykład zrobić taki numer, że nacisnąć, załóżmy, żeby ustawić alarm. Musimy nacisnąć alarm, klawisz alarmu i go przytrzymać, i zaczyna nam wtedy migać ten alarm. I wtedy tym pokrętłem ustawiamy sobie najpierw dzień, najpierw tam minutę, godziny, potem dźwięk, czy chcemy z tego, czy chcemy to mieć jednorazowo, czy codziennie, czy tylko w weekendy. I wszystko to zatwierdzamy tym pokrętłem.
1: No i teraz pytanie, czy w ogóle to dla nas, na przykład z użyciem jakiegoś programu typu, no nie wiem, Envision albo podobnych, Sync AI, czy to w ogóle jest sens się w to bawić w naszym przypadku?
0: Można popróbować. Nie jest to fantastyczne, nie jest to komfortowe, ale idzie, znaczy, jak rozumiem, się ktoś uprze...
1: Jak rozumiem, aplikacji żadnej do sterowania tym sprzętem nie ma.
0: Nie ma. Nie ma aplikacji żadnej do sterowania. Szkoda, ale nie ma. Sprawdziłem, jest kilka aplikacji do pobrania. Jest Teufel Headphones, jest Teufel Home, jest Teufel może coś przekręcam, ale żadna z tych aplikacji nie obsługuje Teufel Radio One. Szkoda.
1: Bo tu można by było właśnie, to ma Bluetootha, więc można by było teoretycznie połączyć telefon z tym urządzeniem i za pomocą...
0: Co zresztą zrobimy za chwil parę.
1: I za pomocą
0: choćby nawet po to, żeby pokazać opóźnienia, jak się pracuje z voiceoverem, no jak się w ogóle z tym urządzeniem łączy, bo to jest też ciekawa sprawa. Nawet pod względem dźwiękowym. To zaraz pokażę. Bo to można po niewidomemu zrobić. No i co, i jeszcze jedna rzecz. Jak wiesz, Michale, tu jest przycisk, są przyciski poprzedni, następny.
1: Tak.
0: I jest pokrętło. I w wielu urządzeniach, między innymi w prezentowanym Teufel 360, które to prezentował Patryk, alternatywnie do pokrętła możemy użyć przycisków poprzedni, następny, aby się poruszać po menu. Tutaj nie.
1: A to szkoda.
0: Tutaj mamy tylko pokrętło. I ktoś mi może powiedzieć, ale przecież jest skokowe.
1: No właśnie, demonstrowałeś.
0: To jeden skok, jedna pozycja.
1: Nawet
0: menu.
1: Te skoki słychać jakoś.
0: Tak. Tylko proszę państwa. Jeden skok to czasami jest jedna pozycja w menu, a czasami to są dwa skoki, a czasami trzy. I to jest jak rosyjska ruletka. Nie wiesz kiedy, jak się to uruchomi. Dlaczego? Nie wiem. Ale tak jest. Szkoda. Bo gdyby było to w menu jako alternatywa, to mógłbym skakać z tymi poprzedni, następny po menu.
1: Nauczyć się go na pamięć.
0: Tak. I sterować tym, czym potrzebuję. Nawet ustawieniem tego alarmu. Jednego, drugiego, jakiego tam chciał bądź. Tutaj jestem tylko na tym pokrętle jestem, że tak powiem, uziemiony. Tak to niestety wychodzi.
1: No tak.
0: Szkoda. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o DAB. Tutaj mamy tylko automatyczne skanowanie DAB-u. Nie mamy tutaj czegoś takiego jak ręczne skanowanie, nie mamy tutaj usuwania jakichś nieaktywnych stacji, nic z tych rzeczy. Tutaj mamy, wchodzimy do menu, pierwszym przyciskiem mamy skan DAB, naciskamy funkcyjny ten, znaczy to pokrętło funkcyjne jako potwierdzenie, robi się skanowanie, co złapie, poprzedni, następny sobie przelatujemy po stacjach, tyle. Także tutaj mamy inaczej, no ale chyba taki teraz jest, nie wiem, trend albo tak to mniej więcej no się odbywa.
1: Niewątpliwie prostsze.
0: Prostsze, ale jednocześnie nie mamy szans złapać jakichś starszych stacji, słabszych stacji, jak byłaby potrzeba, tak?
1: No a bo... przy warunkach tej anteny odbiorczej to może być i może okazać się, że nawet
0: to
1: dość słaba stacja.
0: To był jeszcze jeden problem.
1: Słabą.
0: To był jeszcze jeden problem, bo ja próbowałem nawet bez komputera tutaj z tym radzić i się nie zeskanowało. Musieliśmy to z okiem, z widzącym, z moją asystentką. Musieliśmy tą anteną, że tak powiem, manewrować, aż się wzięło i zeskanowało. A jak powiedziałem, tu jest mocny sygnał DAB-owy. Tutaj takim przeciętnym radiem typu Dual DAB 4, Dual DAB 5, nie wiem, Sony SDR X1, tudzież Sharp DRP420, tudzież czy Kenwoodem, czy innym, tutaj można grać w piłkę ze złożoną anteną, z tym sygnałem. No nie z tym urządzeniem. Szkoda. Ja nie wspomnę, że też tutaj FM szumi i to mocno. Szkoda.
1: Co słyszeliście?
0: Jak jest silny sygnał, naprawdę silny.
1: No tak, to łapie.
0: W lokalnej stacji to łapie, ładnie łapie.
1: Co to tutaj ale... tak ci grało? Piątka?
0: Piątka, tak, dokładnie. Mhm. Ale piątkę mamy z kominu elektrociepłowni z suwałki. To tam sporo tych watów mają. Ale przede wszystkim ten nadajnik jest niedaleko. Stosunkowo niedaleko mnie, to jest jakieś tam 3,5 kilometra, tak?
1: Aha, no to
0: i
1: tak.
0: Z bardzo wysokiego komina. No to jest naprawdę bardzo silny sygnał. Bardzo silny sygnał Radia 5 tu jest, dokładnie. Także to się nie dziwi, ale cała reszta, no to jest tak... I szkoda. No to jest taka troszkę łyżka dziegciu do tego urządzenia, bo urządzenie naprawdę ładnie gra i to robi wrażenie. To robi wrażenie, nawet jak się używa tego jako głośnik, jako coś, bo to jest stereofoniczne, to... No i czego mi tu jeszcze brakuje? Brakuje mi tu akumulatora wbudowanego, mimo wszystko.
1: No tak, bo to by było z tymi też kablami. Fajne
0: tak, bo ono jest nieduże i gdyby to tak ładnie grało, ktoś jeszcze powiedział, że mogliby zasilacz tutaj wrzucić w to urządzenie, on by mógł być w środku wstawione. Ja się z tym nie do końca zgodzę, bo im więcej tych zasilaczy w środku, tym większe zakłócenia.
1: No właśnie.
0: Dla radia, więc tutaj może niekoniecznie, ale urządzenie mogłoby mieć wbudowany akumulator. Jakiś taki, no, nawet silniejszy, tak? No bo ja rozumiem, że ta technologia Dynamore wymaga prądu. No spójrz, popatrz, że 12 V i 3 ampery,
1: to jest dużo
0: jak na urządzenie takie przenośne. Tak samo czuwanie 0,9 tych wat, gdzie normalnie mamy 0,5, tak, to ja uważam, że no dość sporo. Także natomiast szkoda, piękny dźwięk, naprawdę piękny dźwięk i tak trochę. No to co, może przejdźmy do Bluetooth?
1: Może przejdźmy, Bluetooth. Tak, do Bluetootha.
0: Ale najpierw włączymy urządzenie naciskając pokrętło wielofunkcyjne. No zagra nam pewnie nam tu piątka przez chwilę, ale tak. Na szczęście. I uruchomię Bluetooth. Trzeci przycisk.
1: Wystarczy to wcisnąć ten trzeci przycisk
0: krótko? Tak, krótko, ale w tej chwili sytuacja jest taka, że zapamiętało mi urządzenie mojej asystentki i żeby zmusić go do trybu parowania, muszę nacisnąć ten przycisk trzeci i go przytrzymać.
1: To czekamy. O, jakaś
0: słyszysz?
1: Ładna muzyczka. Tak, tak.
0: To jest dźwięk parowania. On jest zawsze taki sam, jak jest parowanie. To jest fajne, bo wtedy wiemy,
1: tak,
0: że...
1: to jest bardzo fajne, tak. Bo wtedy wiemy, że mamy
0: czyli jesteśmy
1: jeszcze
0: w trybie
1: czas,
0: parowania. Tak.
1: Żeby naszym smartfonem zeskanować ten sprzęt.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: Bo to też ma jakiś tam swój czas oczekiwania.
0: To ma nieograniczony czas, według mnie.
1: A, chyba, że tak. I mamy. Zagrało.
0: Jesteśmy połączeni. Tak. Inaczej. Tak jest opóźnienie.
1: No jest to opóźnienie Bluetootha.
0: Tak. Chociaż mamy tutaj Bluetooth 5.1, żeby nie było. Aczkolwiek w Kenwoodzie, o którym też będzie kiedyś podcast, opóźnienie Bluetoothowe jest znacznie, znacznie mniejsze. Ale tu jest takie, żeby nie było dla informacji, urządzenie nie ma żadnego wbudowanego mikrofonu i nie porozmawiamy tutaj.
1: Ale czy w przypadku połączenia telefonicznego może służyć nam po prostu jako głośnik, czy wtedy, jak ktoś dzwoni, to się wszystko przełącza na słuchawkę?
0: Przełącza się na słuchawkę.
1: Okej.
0: Okay. Przełącza się na nasz telefon. Także niestety. Po prostu nawet dzwonka telefonu nie ma, tylko dzwoni telefon i wtedy to się ścisza. Ale teraz może włączę aplikację Receiver. Po to, żeby pokazać, jak to mniej więcej działa i jak działa sterowanie. No dobrze, załóżmy radio Janosik, ale... I teraz następny poprzedni będę... bo tak, jak nacisnę pokrętło krótko, mamy
1: pauzę.
0: Ciszę. Ale to wymaga... To nie jest tak od razu, tylko... Ale działa, tak? No i teraz tak, następny naciskam. Następny. Czekam.
9: Pylając i raniąc policjantów.
1: No, jakaś stacja następna się odpaliła.
0: Tak, ale steruję sobie Teuflem. Steruję sobie cały czas Teuflem sobie po tym.
2: Nie teraz, przycisk. Podoba ci się aplikacja Receiver?
0: Podoba mi się.
10: Dzisiaj taka szeroka, obejmująca więc nie tylko samą tęczę, ale również te wszystkie działania znieważające.
0: No i następne. Następna stacja.
11: Kukułczym gniazdem, gdzie też Jack Nicholson grał, zaczął to...
0: Także da się sterować sobie po Bluetooth, czy utworami, czy stacjami.
1: A czy obracanie pokrętła coś nam daje?
0: Głośność.
1: Aha.
0: Patrzę.
1: Okej.
0: Okay. To jest głośne. Pokrętło generalnie jest głośnością, jest pauzą, jest wyłączaniem.
1: I ta głośność działa bardzo płynnie.
0: Tak.
1: To nie jest takie skokowe jak w Bluetoothie zazwyczaj.
0: Nie.
1: Tylko
0: nie.
1: Tu jest ładnie, płynnie.
0: Tak, jest. Jest tutaj... Nie mogę specjalnie narzekać. Ja to wyłączę. Ale chcę pokazać jeszcze jedną rzecz. Jak tam? Chcę pokazać, jak wyłączę, jak on zareaguje. O, tak zareagował.
1: Też bardzo szybko odegrał ten dźwięk rozłączenia.
0: Tak. Ale widzisz, nie słyszysz teraz tego dźwięku parowania. No efekt jest taki, że jak tylko się połączy, zobaczy moje radio, to on będzie próbował go szukać i się łączyć. Znaczy mój telefon. Będzie chciał od razu się łączyć. Nie ma jakby, jak naciśniesz mu Bluetooth, to nie ma parowania. Jeżeli chcesz mu zrobić parowanie, to musisz nacisnąć i przytrzymać ten przycisk od Bluetootha. Ewentualnie w menu zrobić numer w postaci znalezienia reset, wejścia pokrętłem w reset i wybrania BT list.
1: No tak, i wtedy można próbować tam tym jakoś zarządzać.
0: I zresetować.
1: Resetować.
0: I zresetować po prostu Bluetooth. Dokładnie. Ja się przyłączę z powrotem na FM. Nie, na DAB Plus chyba. Tak, na DAB Plus.
12: We w Soli.
0: Nawet...
13: W mieście rodzinnym.
12: Tak, tak.
0: A tak jest na FM. Tak szybko się przyłącza. No, a teraz wyłączymy. To wyłączenie robi na mnie wrażenie, się ładnie wycisza.
1: No takie fajne, tak.
0: Tak, to jest sympatyczne.
1: Fade,
0: to jest
1: tak
0: sympatyczne.
1: Zwany.
0: Także zawsze mamy na Bluetooth właśnie taki dźwięk parowania i to jest to. Także tutaj to uważam, że Bluetooth jest obsługiwalne, bo on bodajże może do 8 chyba urządzeń sobie w swojej pamięci ogarnąć. Natomiast jeśli chcemy, aby nam się potem parowały, no to niestety musimy zresetować z menu tą listę tych Bluetooth. No ale to może nam ktoś widzący zrobić. No, powiedzmy sobie szczerze, w takich domowych warunkach, no to raczej używamy jednego, dwóch urządzeń Bluetooth, tak? No do trzech.
1: To znaczy generalnie tak naprawdę to chyba najprościej jest po prostu w takim przypadku zapomnieć takie urządzenie ze strony smartfona.
0: To nic nie da. Musisz jeszcze zapomnieć ze strony radia.
1: Dlaczego nic nie da?
0: A widzisz, bo chodzi o to, że musi być zapomniane po dwóch stronach.
1: Okej, okay, czyli jeżeli zrobisz, zapomnij to urządzenie po stronie smartfona.
0: Smartfona, i będę... to ono dalej jest skumulowane w radiu.
1: No ale dobrze, ale co mi to w praktyce robi? Czy jeżeli ja włączę ponownie w tryb parowania i będę chciał się ponownie z nim połączyć, to się nie połączę?
0: Już ci mówię, o co chodzi. Masz możliwość połączenia bodajże chyba 8 urządzeń tutaj w tym urządzeniu.
1: Aha.
0: Bluetooth. I teraz tak, wyobraź sobie tak. Masz połączone głośniki, znaczy nie, telefon, drugi telefon, trzeci telefon, coś tam. To po 8 tych urządzeniach, jakby jak naciśniesz tryb parowania, to on ci się nie sparuje, dopóki nie zresetujesz z menu BT list.
1: Okej, okay. I jak rozumiem, jeżeli nawet zapomnę urządzenie po stronie smartfona i dodam je jeszcze raz, to ono się nie nadpisze, a doda się do listy jako kolejne.
0: Nie, się nadpisze. Ono się wtedy nadpisze, bo on pamięta jakby... ono jest na tej liście, jakby...
1: Okej, okay, no czyli tak, czyli tak naprawdę wystarczy mi, jeżeli powiedzmy nie chciałbym, żeby on mi się łączył automatycznie, a chcę powiedzmy do niego wrócić kiedyś tam, to wystarczy mi, no, żebym go zapomniał po stronie smartfona, co jest operacją łatwiejszą.
0: Tak, natomiast musisz wziąć pod uwagę też to, że on cały czas je pamięta.
1: Tak.
0: I w momencie, gdy... Tak jak u mnie na przykład, że sobie był telefon asystentki, był telefon mojego brata, był telefon mojego bratanka, mojej bratanicy podłączony pod to i one się wszystkie pozapamiętywały. I teraz w momencie, gdy ja chcę jeszcze swój jakby doparować, to już nie mogę.
1: No tak, bo masz tę graniczną ilość.
0: Wiem,
1: o co ci chodzi w tym momencie, jeżeli na przykład bylibyśmy na tej granicy ilości tych urządzeń, to wtedy zaczyna być problem. Tak.
0: Ale generalnie rzadko się to zdarza, że my tę granicę przeskoczymy. Więc w tym momencie problemu, że tak powiem, nie ma.
1: No problem mógłby się zacząć w sytuacji takiej, jeżeli na przykład właśnie jest tak, jak mówisz, że to urządzenie działałoby w inny sposób, czyli dodawałoby kolejne urządzenia o tej samej nazwie i kolejne urządzenia tego samego typu jako następne kopie. No to w takiej sytuacji to ta lista zapełniłaby nam się dosyć szybko.
0: Nie, aż tak źle nie jest. Nie. Tutaj nie ma problemu, ponieważ każde urządzenie to jest tam jakiś tam identyfikator tego Bluetootha i tak dalej. Więc tutaj z tym nie ma. On sobie po prostu to zapamiętuje.
1: Okay.
0: Ale jeżeli chcemy, żeby zapomnieć te urządzenia tak samo po stronie Bluetooth, no to musimy wybrać z menu reset. Bo mamy beta list albo full device. I musimy wybrać beta list. Robimy reset i wtedy jest po sprawie, tak?
1: Ja, jeżeli mam być szczery, to zazwyczaj wszelkie urządzenia typu jakieś głośniki, zwłaszcza w przypadku smartfona, ja je i tak zawsze zapominam z jednego powodu, mianowicie z takiego, że niestety, ale kiedy na przykład chcę je podłączyć do czegoś innego, to wtedy one mi się same z siebie potrafią bardzo często łączyć do smartfona, więc ja u siebie w smartfonie na przykład mam tylko na liście urządzeń Bluetooth, chyba tylko tak, tylko słuchawki w zasadzie.
0: A no właśnie, no ja to jak widzisz mam ich dużo, urządzeń, bo się nazbierało.
1: Tak.
0: Bo się nazbierało, ale niektórych urządzeń też nie mam, tak?
1: No jasne.
0: Ale niektóre się nazbierały. Że tak powiem, także tak to wygląda, proszę Państwa. Nie wiem, czy jeszcze coś jestem w stanie pokazać. Dobra, jak mówię, mogę spróbować zobaczyć tutaj z Envision.
1: To może wiesz co, spróbujmy przynajmniej trochę, żeby zobaczyć, jak to menu się będzie prezentowało, natomiast ja się też, uczciwie mówiąc, nie spodziewam zbyt wiele. No ale zobaczmy, dajmy szansę.
0: 100 na 5. Envision. I tutaj już moment.
14: Asekwalt. Zaznaczone. Natychmiastowy tekst. Przycisk. Regulacja.
0: Natychmiastowy tekst, ale...
14: Cudzysłów. Lupa. Przycisk.
15: Da. DN. FN. DN. DAB. Date. N. AR. 1.
0: Ale on nam tutaj czyta napisy, które są na urządzeniu.
15: Enter. Shift.
0: Natomiast...
1: No to chyba nawet klawiaturę ci złapał.
0: A tak. Tak.
15: Control. Da. Lupa. Przycisk. Dar. PA. Da. FN. DAB. 595 miliardów 377 milionów 182.
0: Cały czas zapamiętuję, że muszę dwa razy nacisnąć ten przycisk funkcyjny po to, żeby on by się wybudził. O. Ale teraz wstawię...
15: Duże L, Enter, duże N, Shift, Alt, Control, Ntes, Shift, J, N, Control, duże O, duże P, Zoom, duże H, duże K, duże N, Alt,
0: on mi...
15: Enter.
0: On mi tu cały czas...
15: Duże N, duże A, ma zaraz. 72, 7, 60,
0: nacisnąłem
15: 60 metrów 9, 80 tabietak. In, duże N, 74, Backsk, Symazide NR 60 NG, Kciant, 60 metrów 9, 60 tablet, 60...
0: Jeszcze nawet mi jakieś tabletki tu łapie, które tu leżą.
1: Spróbuję. Łapie wszystko, tylko nie
0: to, tylko nie to co chcemy, tak. Spróbuję mu tak. A ja wiem, gdzie ten wyświetlacz jest.
15: Ha. Duże Y. 4. Tolel. UT. NDA. Duże A. TUE.
1: No.
15: Alafal. NL. 45. Cel 24.
1: To Teufel przeczytał, ale...
15: 22 tysiące.
0: Tak, ale nie czyta nam, jak widzisz, nie czyta nam wyświetlacza.
1: Wiesz, to może być wszystko tak naprawdę. Może być chociażby związane z kwestią oświetlenia.
0: Nie, ja próbowałem.
1: No, jest to problem. Jest to problem, więc rzeczywiście to menu tego urządzenia myślę, że spokojnie możemy zakwalifikować do takich, które po prostu no, nie będzie dla nas dostępne. Ewentualnie no, można próbować. Jak ktoś ma cierpliwość, to czemu nie? Ale...
0: Znaczy, ja mówię od razu. Ja wyłączę już to. Chodzi o co? Są wyświetlacze, które są jakby łapane prawie od buta przez te nasze aplikacje czytające. A są wyświetlacze, które są po prostu nielubiane. Nie wiem, jakby to nazwać, tak? No...
1: I wyświetlacz w urządzeniu Teufel Radio One jest urządzeniu
0: należy do tych nielubianych. Dlaczego? Nie wiem, może w przypadku, bo tutaj, gdzie jesteśmy, ja posiadam urządzenie SE3, tak? Znaczy iPhone SE3. Może w tych najnowszych iPhone'ach z tym lepszym lepszymi aparatami może to będzie lepiej. Ja nie wiem. Ale mam tylko to.
1: No mamy to, co mamy i na tym po prostu jesteśmy w stanie...
0: Nie jestem w stanie testować. Więcej, więc żeby mi ktoś nie zarzucał, że... że coś jest nie tak, a mogło być inaczej, a jeszcze coś. Także, że tak powiem, no tak to niestety wygląda.
1: No dobrze, Robercie, myślę, że powoli...
0: Aczkolwiek ten wyświetlacz jest ładnie widoczny, tak jak mi mówiła widząca osoba. Jest elegancko widoczny, więc...
1: Może dla osób słabowidzących jakoś byłoby to dostępne, z tym, tak, że warto sobie ustawić odpowiednio ten wyświetlacz.
0: Bo chciałbym nawet wam pokazać te alarmy, które są, bo tam są takie fajne alarmy, ale no nie dam rady. Nie dam rady się dostać tam.
1: Okej, okay, więc...
0: Alarmy takie wbudowane przez ten alarm berliński, alarm tam jakiś J coś tam i jakiś trzeci, które są takie specjalne dla tego radia, dla tego Teufla. No ale niestety ja je słyszałem, bo oko mnie prezentowało, natomiast no nie dam rady tutaj tego zaprezentować. I powiem tak, osoba raczej niewidoma taka kompletnie nie da rady zaprezentować. Teraz tak, co jest dla nas dostępne? Pokrótce. Mhm. Słuchanie z AUXa, z Bluetootha, z DAB-u.
1: Jeszcze a propos tego AUXa i Bluetootha, to cię podpytam, czy to potrafi działać jednocześnie, a jeżeli nie, to co jest nadrzędne?
0: To znaczy, jak to potrafi działać? Jeżeli masz AUXa włączonego, natychmiast się przedstawia na AUXa.
1: Mhm. Czyli nie da się połączyć sobie na przykład Bluetootha i AUXa i mieć jednocześnie sygnału z tych dwóch źródeł.
0: Nie.
1: Okej.
0: Okay. Nie, aż tak to nie. Musisz przełączyć przyciskami. Jak przełączysz sobie przyciskiem,
1: jasne,
0: to ma.
1: Jasne. To...
0: Ale zawsze jak włączysz kabelek fizycznie, to włączy się AUX.
1: I wtedy, jeżeli przełączę na Bluetootha, to co?
0: To jest Bluetooth.
1: To jest Bluetooth. A jak chcę wrócić do AUXa?
0: O, a to jest problem. Bo musisz albo wyjąć kabelek i włączyć go jeszcze raz, albo z menu wybrać Source i przełączyć się na AUX.
1: Czyli w praktyce wypiąć i wpiąć kabelek.
0: Dokładnie, bo inaczej tego nie ogarniemy. Niestety. Ja wiem po prostu, jak wygląda to menu, bo to menu zostało mi, tak że tak powiem, zaprezentowane, ale no niestety to dla nas nie bardzo jest dostępne i nawet z tej aplikacji wspaniałej to nie bardzo to works. Jak widać, z tych naszych aplikacji czytających. No bo mówię, niektóre urządzenia spokojnie, na przykład, nie wiem, wyświetlacz w Sharpie, wyświetlacz w Kenwoodzie, spokojnie sobie daje radę, bez problemu, jest czytelny, tak? Dla tych naszych aplikacji. A tutaj nie wiem dlaczego.
1: Okay.
0: Nie lubią się z jakiegoś powodu. Tak samo mogę powiedzieć, że w mojej wieży Panasonic SCP-PMX92 Też aplikacja nie czyta z wyświetlacza, nie daje sobie rady. Nie wiem dlaczego, ale nie daje sobie rady, po prostu. I tak samo tutaj, no, nie mam pojęcia. No tak to już jest. To jest tak a propos właśnie tego wszystkiego. Jeszcze mogę powiedzieć, że radio ma do zaupdate'owania firmware. Znaczy inaczej, nie wiem czy to, czy ten egzemplarz, ale można ściągnąć ze strony Teufla.
1: A w jaki sposób firmware się aktualizuje?
0: A już mówię. Włącza się AUX, włącza się do tego USB pendrive'a sformatowanego FAT32 i musi być to pendrive nie większy niż 4 giga i nie mniejszy niż 4 giga. Tak jest to napisane u producenta na ten. Ja tego nie robiłem, żeby nie było. I naciskamy przyciski w tym AUX-ie, jak jesteśmy. Przyciski ulubionych, 3 na raz i przycisk, żebym teraz nie pokręcił. I bodajże przycisk chyba DAB Plus. Na raz. I czekamy. I pojawi nam się updating firmware i jak będzie jakiś tam odpowiedni komunikat na wyświetlaczu, to możemy puścić i wtedy nam się zupdate'uje firmware.
1: Bo jak rozumiem, do USB nie można sobie podłączyć pendrive'a z muzyką, żeby on nam odtwarzał.
0: Nie. To USB jest tylko do ładowania. To jest tylko do ładowania, ewentualnie w trybie AUX-owym, jak włączymy tam pendrive'a właśnie z tym oprogramowaniem i naciśniemy te przyciski favorite i właśnie nie pamiętam, albo DAB Plus, albo Bluetooth. Któryś z tych, ale wydaje mi się, że DAB Plus. Favorite i DAB Plus, albo favorite i Bluetooth. No. Wybaczcie, jest to na stronie napisane, na stronie Teufel Audio. Tam w menu wsparcia jest to wszystko opisane. I przytrzymamy i wtedy zaczyna nam się proces aktualizacji firmware'u. Ja wiem, możecie mi zarzucić, że nie pamiętam tych procedur, ale no wybaczcie, nie jest to mój sprzęt, nie aktualizowałem tutaj firmware'u, nie będę tego robił, no i sprzęt, że tak powiem, pójdzie do właściciela, tak? Że tak powiem. Ja tego sprzętu nie kupię, chociaż ten dźwięk z tego radia mnie bardzo kusi, ale jest tutaj dużo, jak dla mnie, jest tutaj dużo niedoróbek. Dla mnie, co nie znaczy, że dla innych ludzi, którzy słuchają tego podcastu, tudzież oglądają to urządzenie, może to są rzeczy nieważne.
1: Tak? Bo to jest, przypomnijmy, jaka mniej więcej cena tego sprzętu?
0: 570 zł.
1: 570 zł. I z perspektywy osoby niewidomej mamy tak naprawdę przeciętnie, z tendencją do dość słabo działający radioodbiornik.
0: Tak.
1: Bardzo ładny głośnik.
0: Bardzo ładny. Głośnik
1: Bluetooth,
0: jest bardzo ładny, tak.
1: I przewodowy głośnik.
0: I przewodowy, tak. Mhm.
1: I tyle mamy za 570 zł. Więc tak. Tu sobie po prostu trzeba zadać pytanie, czy za 570 zł to chcielibyście kupić właśnie takie urządzenie i warto pamiętać, że ono jest tylko stacjonarne, zasilane
0: tak, ono jest
1: z gniazda.
0: Sieciowe. Tak, tylko i wyłącznie. Ono jest tylko z gniazdka. Ono nie ma żadnej baterii, żadnych tych. No i trzeba pamiętać, że no jednak jest, jeśli chodzi o przenośność, no to jest jednak no, problem, tak? Bo musimy mieć gdzieś ten kontakt. Ten przewód od zasilania jest taki dość długi, muszę powiedzieć. Nie jest jakiś taki króciutki. Nie. On tam spokojnie ma 1,8 metra, jak nie więcej. Jak nie więcej. Ale no, trzeba pamiętać, że to jest tylko sieciowe. To jest tylko sieciowe.
1: Dokładnie. W każdym razie urządzenie rzeczywiście no, brzmi ładnie, to
0: ładnie,
1: trzeba mu przyznać.
0: To urządzenie brzmi ładnie i powiem szczerze, że gdyby dopracowano ten firmware, bo to nie jest niemożliwe, żeby to zrobić, chociażby po to, żeby alternatywnie można było poruszać po menu tym przyciskiem, tymi przyciskami poprzedni, następny, tak jak w Teuflu 60.
1: I ewentualnie, żeby na przykład kolejne pozycje, fakt ich wybierania, były jakoś sygnalizowane dźwiękiem. To wtedy można by się było już
0: to tego już nawet w ogóle cud
1: nauczyć, tak? Bo zwłaszcza, że tu mamy jednak to pokrętło skokowe, które teoretycznie skokowym jest, ale tak jak powiedziałeś, tam czasem co jeden skok mamy...
0: Czasem co dwa, tak, a czasem co trzy.
1: Co trzy.
0: Więc niestety jest to jest to... losowo strasznie i często jest co dwa... Najczęściej jest co dwa, ale niestety czasami jest co jeden, a czasami jest co trzy. I to nigdy nie wiesz, co wybierzesz.
1: No tak.
0: Mało tego, jeszcze nie możesz tego kontrolować. Nawet z tej aplikacji typu Envision czy tam Seeing AI.
1: No tak.
0: Ja mówię, nie patrzyłem jeszcze Seeing Assistant Home, bo tam można ponoć regulować sobie pikselozę z wyświetlacza, ale powiem szczerze, że niby można regulować, a tak to średnio działa, więc sobie, że tak powiem, zaprzestałem. No jak widać, tutaj mnóstwo rzeczy mi łapie, i klawiaturę i to, i jakieś tabletki.
1: Wszystko tylko rzeczy. Nie radio.
0: Wszystko tylko nie radio. A nie wiem, być może stało się coś takiego, że pomimo tego, że wyregulowałem z okiem w opcji dimming ten najlepsze podświetlenie, to ono się, że tak powiem, z powrotem wyregulowało do automatu, tak? To też tak mogło się stać. A wiem, że na automacie w wersji czarnej, bo to jest wersja czarna tego urządzenia, też jest biała, w wersji czarnej to jest widoczne znacznie, znacznie gorzej. Tak mi powiedziała moja asystentka, że jest dużo gorzej widoczne. Że wtedy trzeba sobie dać na ten dimming na high i wtedy jest dobrze, ładny, ładnie widoczny ten wyświetlacz. A tak to tak. Więc może tak się stało, nie wiem. W każdym razie, no, jak dla mnie jest... No bo powiedzmy sobie szczerze, potrzebuję czasami zeskanować, tak? DAP potrzebuję. Potrzebuję, że tak powiem, zresetować sobie listę tych bluetoothów, zresetować urządzenie. Już nie mam do tego dostępu. Ja już nie mówię o tych całych zegarach, tak? No bo generalnie chciałbym mieć też dostęp do tych zegarów. Takie przykładowo Techniradio, to, które ja prezentowałem tutaj, to 8 z Technisata. To był 8 czy 3, już nie pamiętam. Takie to, co część mówiło, a część nie.
1: Ja już też nie pamiętam.
0: No właśnie. Ale któreś właśnie z tych sprzętów, z Technisata. Ono było o tyle fajne, słuchajcie, że tam nawet jak ustawiało się zegar, który nic nie mówił, ale wyświetlacz był tak zrobiony, że bez problemu nasze aplikacje to czytały. I można było sobie ten alarm ustawić tym pokrętłem. A jak nie pokrętłem, to przyciskiem. Ale można było. Tutaj, no, z całym szacunkiem chciałbym, żeby to działało, a działa jak działa.
1: No z tego, co ja na szybko znalazłem w naszej bazie podcastów, to było Technisat Techniradio 8.
0: O właśnie, Techniradio 8. Ono było częściowo mówiące, ale ono miało tak wyświetlacz zrobiony, że tam był tylko, jak się ustawiało, tam były te cyferki i tam bez problemu można było to ogarnąć, pomimo tego, że ten alarm tam nie mówił. No tutaj jest inaczej. Z jakiegoś powodu. No nie da rady. A szkoda, bo te fajne są te alarmy. Te takie dostępne przez producenta, dodatkowe. Chciałbym je wam pokazać, no nie mam jak. Chyba, że mi się uda jakoś z kimś w to wejść jeszcze i
1: jako jakiś suplement dogramy najwyżej.
0: Jakiś suplement, ale obawiam się, że będzie ciężko.
1: No dobrze.
0: Chociaż.
1: To tak.
0: Czy warto? Zdecydujcie sobie sami. Moim zdaniem warto, żeby producent pokusił się o kolejną wersję softu, w której by przynajmniej zrobił te poprzedni, następny, żeby też można było tym sterować, tymi przyciskami poprzedni, następny. Alternatywnie do pokrętła. Ja nie mam nic przeciwko pokrętłu. Ale mówię, w tych innych sprzętach mamy pokrętło, można było pokrętłem sterować, a można było też sterować sobie przyciskami. Nam by to ułatwiło życie. Jakby były przyciski, a nie to pokrętło. Bo to pokrętło chodzi różnie. Raz tak, raz tak, raz tak. Jak się chce, więc tak to jest. Podejrzewam, że odbiornika radiowego się nie da zrobić lepiej. No taki już chyba jest. To chyba jest bardziej skomplikowana sprawa. No nie wiem, może jakoś ten wyświetlacz, coś, żeby te alarmy były dostępne. No w końcu, no w każdym razie zdecydujecie, czy za 570 zł warto kupić dla takiego dźwięku ten sprzęt, czy nie.
1: A przypomnijmy, że urządzenie to Teufel Radio One.
0: Radio One, tak. Teufel Radio One, tak się to, że tak powiem, fonetycznie wymawia.
1: Urządzenie.
0: Znaczy, pisze.
1: Urządzenie testowaliśmy, mieliśmy je na testach. Dziękujemy bardzo.
0: Agencji Diffusion za udostępnienie tegoż urządzenia. A czy państwo kupią, to już od państwa zależy.
1: A testował Robert Łabęcki. Dziękuję ci bardzo, Robercie.
0: Dziękuję, kłaniam się.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
16: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany.

0: Zaczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia, a dziś temat bardzo przyjemny, rzekłbym bardzo życiowy temat, mianowicie, który skrywa się pod takimi trzema literkami EDC. A co to jest EDC, to już teraz opowie Konrad Skrzydlewski. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. No, jakże punktualnie, jakże dzisiaj nam się wyjątkowo udało ładnie wstrzelić.
0: I patrz, w porę. 13 i wszystko działa.
1: 13. Wszak to, jak to ktoś powiedział, to tylko liczba.
0: Tak.
1: Także nie ma co się martwić o numerki. Dzisiaj pogadamy sobie o pewnym temacie, który no, mnie pasjonuje od kilku lat. Bez mała, więc to jest taki mój konik troszeczkę. Ale tak nawiązując do twojego pytania takiego wejściowego, co to jest EDC? No, kochani, to jest bardzo ciekawy skrót pochodzący z angielskiego Everyday Carry, a na polskie jest taki bardzo fajny kanał na YouTubie Ekwipunek dźwigany codziennie i to jest fajne rozwinięcie takie tego skrótu. No i to najlepiej wyjaśnić na takim fajnym przykładzie. Jedziecie sobie na wycieczkę w górę. No i okazuje się, że no na przykład macie jakąś apteczkę przy sobie, a wasz kolega, nie wiem, zsuwa się gdzieś tam z góry, z ścieżki, przeciera sobie nogę, to mamy jakiś mały uraz, musicie go zabandażować, zabezpieczyć. Nie macie jak go uciąć. Mając taki ekwipunek, macie możliwość przycięcia tego bandaża w swoim narzędziem, które będziecie mieli ze sobą. I czy to będą nożyczki wielofunkcyjne, czy to będzie nóż, czy to będzie multitool tak zwany, czyli takie urządzenie, które można sklasyfikować jako takie wszystko w jednym, no to macie już jak sobie poradzić w tej sytuacji. I tak może na wejściu. Nie wiem, czy kojarzycie, może gdzieś się spotkaliście z takim terminem jak stosunek szwajcarski. Może gdzieś tam wasi ojcowie, mamy albo dziadkowie mieli takie przyborniki ze sobą, nosili. To były scyzoryki, które były dość niewielkie rozmiarowo, ale za to miały przy sobie absolutnie wszystko, czego mężczyzna lub kobieta mógłby potrzebować w każdej sytuacji.
0: Łącznie z korkociągiem.
1: Łącznie z korkociągiem do wina, otwieraczem do kapsli, ba, otwieraczem do puszek. Słuchajcie, to też nie jest temat taki, który może dzisiaj się rzadziej przydaje, ale kiedyś, za czasów, kiedy konserwy turystyczne były popularniejsze i nie miały zawleczki, tylko były jakby w całości były zabezpieczane wieczkiem, to wieczko trzeba było jakoś ściągnąć. Teraz pytanie, jak? No, mając takie urządzenie, już możemy sobie poradzić z tym wszystkim. I w takim scyzoryku nawet ludzie mieli nożyczki. Także to jest temat bardzo rozległy i w skład takiego scyzoryka czy innego noża tam może pójść dosłownie bardzo dużo rzeczy. Są modele, które mają nawet krzesiwo ze sobą, także to jest kwestia tylko i wyłącznie inwencji producenta, no i oczywiście naszych potrzeb.
0: Ale to się może przydać nie tylko tym, którzy wybierają się na kilkudniowy wypad w głębie lasu, tylko tak naprawdę no, tego typu narzędzia, tego typu ekwipunek może nam się przydać w zasadzie w każdej sytuacji, no bo ileż to razy mieliśmy potrzebę, żeby na przykład coś przeciąć. Tu wspomniałeś o bandażach, które no tak, na przykład trzeba uciąć, ale no, pierwsza prosta rzecz i prosta sprawa, czasem po prostu no, mamy potrzebę na przykład, nie wiem, albo otworzyć jakąś kopertę, albo
1: oczywiście
0: mamy potrzebę otworzyć paczkę.
1: Kochani, mamy przecież paczkomaty, mamy mnóstwo
0: no
1: innych rzeczy, które dzisiaj nam to zakupy uprzyjemniają, ale czasem zdarza się sytuacja, gdzie na przykład, nie wiem, mamy tylko plecak, a to, co zamówiliśmy z paczkomatu jest na przykład w dużym kartonie. No i teraz chcemy się tego kartona jakoś pozbyć, tak? Gdzieś tam po drodze. no to możemy mieć na przykład ze sobą dwa przedmioty. Jednym

0: przedmiotem jest tak zwany anonimizator do paczek i to jest taka rolka z tuszem, którą możemy przejechać po etykiecie nadawczej, żeby zanonimizować trwale nasze dane i wtedy nawet jak to wyrzucimy do publicznego kosza na śmieci, to nikt nam tych danych nie odczyta. A druga rzecz to jest jakieś ostrze. No, najlepiej by było, żeby to było ostrze bezpieczne, czyli ostrze, które nie jest zakończone czymś ostrym, a ma tylko zaostrzoną krawędź.
1: No tak, bo w takiej paczce mogą być jakieś delikatne rzeczy i nie chcielibyśmy, otwierając ją, jeszcze tego dodatkowo uszkodzić.
0: Dokładnie. Ja tutaj tak dla przykładu mam ze sobą model noża od firmy Leatherman, do której zaraz przejdę, bo to jest jakby tak naprawdę lider na rynku tego typu multinarzędzi i wszystkich takich tematów czysto survivalowych lub życiowych, to wzięli się od zapotrzebowania.
1: I podejścia tak naprawdę.
0: I podejścia, też. Dokładnie. No i tutaj mam takie ostrze. Ono pełni dwie funkcje. Jest śrubokrętem płaskim, ale z zaostrzoną jedną krawędzią. I ta krawędź jest zaostrzona po to, żebyśmy ją sobie włożyli na przykład pod skrawek kartonu i na przykład przecięli tylko tą taśmę, która ten karton trzyma, a nie rozpuli sobie, nie wiem, nową bluzkę albo koszulkę, którą mamy nam na przykład wewnątrz tego kartonu. I dlatego jest, nie jest zaostrzone to ostrze. No i taki nóż, ma tu wbudowane różne inne akcesoria, ale o nich nie będę się jakoś mocno rozwijał, dlatego że to jest kwestia producenta, co tutaj się nam producent nam umieści, ale warto to sobie mieć przy sobie w plecaku, czy ja mam na przykład jeden w plecaku, drugi w domu i jeszcze jedno multinarzędzie przy kluczach, tak na wypadek, gdybym plecaka gdzieś ze sobą nie brał. I warto po prostu mieć to gdzieś tam na podorędziu, żeby sobie paczuszkę otworzyć, albo kopertę na szybko otworzyć, przeczytać. No, czy na przykład, nie wiem, no, nasze dziecko utknęło w łazience, coś się stało, a się zamknęło od środka. Wtedy wyjmujemy taki śrubokręt płaski z naszego narzędzia, pyk, otwieramy od wewnątrz, od zewnątrz taki zamek i już się dostajemy do łazienki na przykład. Nie? To są oczywiście sytuacje skrajne, ale ile razy gdzieś tam ludzie mieli szczęście, bo mieli coś takiego przy sobie i na przykład udało im się wyjść cało z jakiejś sytuacji kryzysowej.
1: Czy to jest tak, że każde tego typu narzędzie, o których wspominasz, i mam wrażenie, że tu mówimy przede wszystkim o tych tak zwanych multitoolach, czyli urządzeniach właśnie, które mają sporo różnych końcówek, ale właśnie czy wszystkie mają to samo? Czy to jest tak, że wybieramy sobie, no nie wiem, na przykład takie urządzenie w zależności od tego, jaką gotówką dysponujemy, to wybieramy je sobie po prostu ze względu na producenta, na materiał, z jakiego jest wykonany, na jakąś tam jego trwałość, a dostajemy zazwyczaj i tak to samo? Czy to jest tak, że mamy różne tego typu narzędzia i każde charakteryzuje się czymś innym i tak naprawdę to dobrze jest mieć kilka na różne okazje?
0: Tak naprawdę tutaj ogranicza nas nasze zapotrzebowanie, nasze jakieś takie poczucie estetyki i oczywiście grubość naszego portfela, bo dobre multinarzędzie można kupić już od powiedzmy tam 200, a możemy nawet skończyć na 2000, tak? To jest kwestia, do czego chcemy je użyć, tak? Dlatego, że są narzędzia tak zwane heavy duty, które są duże, ciężkie, ale są za to poręczne i na przykład mój kolega, swoją drogą pozdrawiam Michała z tej strony, który jest rusznikarzem w policji i który pracuje z bronią na co dzień, używa czegoś takiego do regulacji optyki i innych tego typu tematów czysto mechanicznych, dlatego że tam potrzebna jest duża precyzja, a nie zawsze ma się przy sobie kombinerki, wkrętak i inne wszelkiego rodzaju bity, które są potrzebne do tego, żeby coś tam przekręcić. I to jest zastosowanie czysto profesjonalne. Takie narzędzia są trochę droższe, ale mają po prostu w sobie więcej tych opcji, z których możemy skorzystać. ale są też narzędzia takie właśnie do takiego częstego, codziennego używania, które tam mają w zestawie na przykład nożyczki, nóż i na przykład pensetę i do tego na przykład jeszcze jakiś pilniczek albo inne narzędzie, które gdzieś tam producentowi przyjdzie do głowy, które może być używane częściej.
1: Okej, no to jeżeli ktoś tak nas słucha i pomyślał, kurczę, w sumie fajnie by było coś takiego mieć, to w co wyposażyć się na początek?
0: Myślę, że na dobry start polecam ze swojej strony, jakby tutaj jako osoba, która sama miała ten sam problem, od razu z góry mówię, raczej nie stawiałbym na jakieś takie rzeczy z AliExpress czy inne no-name'y, dlatego że my nie wiemy, jaka stal na przykład jest tam użyta, a to musi być na przykład w przypadku multinarzędzi czy wszelkiego rodzaju innych ostrzy, musi być to stal, która zarówno łatwo się ostrzy, ale tak łatwo nie traci swojej ostrości. Bo no, ostrzenie takich rzeczy zajmuje trochę czasu, wymaga dużo wprawy i najlepiej by było, jakbyśmy nie musieli tak, załóżmy raz na pół roku tego robić, tylko żeby takie narzędzie sobie mogło być z nami przez 2-3 lata bez na przykład najmniejszego ostrzenia, co się zdarza.
1: Czyli jak rozumiem, to najlepiej korzystać z ofert już jakichś takich sprawdzonych firm. Wspomnianego przez ciebie Ledermana chociażby, tak?
0: Tak, Lederman albo Victorinox. Victorinox jest firmą szwajcarską z długą tradycją. Oni właśnie robią te tak zwane scyzoryki szwajcarskie. Mam od nich dwa modele, nawet parę modeli tak sprezentowałem też znajomym na różne okazje. I na przykład taki podstawowy model u nich, który tam kosztuje około 120-130 zł, nie tylko ma w sobie nóż, otwieracz, korkociąg i parę innych narzędzi, a nawet ma, uwaga, to jest ciekawe, pensetę i wykałaczkę.
1: O proszę. Wykałaczka jest metalowa też?
0: Jest plastikowa.
1: Aha.
0: Ale jest z materiału, który jest certyfikowany przez producenta i nie przejmuje jakiegoś takiego materiału biologicznego. Łatwo się to czyści, łatwo się dezynfekuje, więc taką wykałaczką można spokojnie, no, nawet w sytuacji jakiejś tam, kiedy nie mamy do dyspozycji takiej drewnianej, no to jest świetny temat. Ale można.
1: Krótko mówiąc, można w zębach podłubać.
0: Można w zębach podłubać, ale można, jak na przykład do winka chcemy sobie coś ciekawego zjeść, no to mamy czym się posłużyć.
1: Jasne.
0: Jest jeszcze ogólnie taki producent, który głównie jest znany z tego, że robi właśnie głównie noże, ale oni też mają w swojej ofercie takie multinarzędzie, to firma Cold Steel, którzy są też ze Stanów, ale to jest, oni raczej, ich głównym poletkiem jest wszelkie rodzaje stal, typowo noże survivalowe, biwakowe, wojskowe, no ale też mają oczywiście produkty cywilne, na przykład noże przeznaczone do samochodu, tak, z specjalną wypustką do cięcia pasów bezpieczeństwa. Także no, też tam idzie się u nich zaopatrzyć w coś w razie czego. No, ze swojej strony najlepiej polecam trzy sklepy w sumie, na które można łatwo natrafić, internetowe. I to jest strona nożeświata.pl. Tam można też nabyć fajną książkę, którą polecam. Nie wiem, czy jest w wersji cyfrowej, ale to mogę w razie czego w poście gdzieś tam albo w komentarzu napisać, jak znajdę, w którym autor polski opisuje, jak to nam czasem nóż może ułatwić życie w różnych sytuacjach. Ale też tam można być wiele różnych innych produktów. Najpowszechniejsza strona militaria.pl i nawet mają własne salony lokalne w większych miastach Polski, więc jeśli chcemy organoleptycznie się zapoznać ze swoim przyszłym zakupem i myślimy nad tym, żeby to było poręczne, a no jednak chcemy to potrzymać w rękach, zobaczyć jak to się nosi, to polecam odwiedzić chłopaków z Militariów, mają fajny serwis, mogą też coś doradzić, więc to też jest fajna opcja. I strona kolba.pl, oni głównie gdzieś tam strzelectwo, to jest ich główna gałąź, ale mają też różne narzędzia outdoorowe, w tym właśnie jakieś tam multitule czy inne saszetki na przykład do noszenia takich rzeczy. To też jest warto, żeby zapewnić temu narzędziu odpowiednie warunki do przechowywania.
1: O przechowywaniu to myślę, że jeszcze też sobie porozmawiamy, ale myślę, że teraz warto też porozmawiać o kwestiach związanych z bezpieczeństwem, bo wspomniałeś o tym, że no, nie kupujemy raczej takich rzeczy na tych różnych portalach pokroju właśnie AliExpress, ale myślę, że to nawet nie tylko jest kwestia trwałości takiego sprzętu, niewątpliwie też, ale kolejna rzecz to wykonanie takiego multinarzędzia, bo tutaj, jak rozumiem, to wszystko jest zminiaturyzowane, wszystko mieści się tak naprawdę bardzo często w rękojeści tego urządzenia i tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, jak mi tu demonstrowałeś na przykład jeden z takich noży, to w zasadzie operujemy tym jedną ręką, więc powinno to też dla nas być bezpieczne, żeby przy okazji podczas otwierania tego wyboru na przykład danego narzędzia, które tam chcemy sobie wyciągnąć z rękojeści tego sprzętu, jakoś się nie pokaleczyć.
0: No tak, i najczęściej producenci dbają o to w różny sposób. Jest parę standardów bezpieczeństwa, które takie narzędzie musi spełniać. Najczęściej te takie podstawowe multinarzędzia mają taką blokadę na zasadzie takiego zatrzasku, który dopiero kiedy użyjemy wystarczająco dużej siły, to on zostaje zwolniony i wtedy możemy sobie ostrze czy inne narzędzie złożyć. Ale tu mam do dyspozycji narzędzie od firmy Leatherman. To jest model Leatherman Free chyba K4. Czyli to jest wersja, to nie jest multitool, tylko to jest nóż z wbudowanymi trzema jeszcze narzędziami w zestawie. W tej rękojeści tego noża one się mieszczą. I ja teraz Państwu rozłożę ostrze. I to działa w ten sposób, że ono ostrze stanowi krawędź rękojeści. I ono jest ukryte w tej rękojeści, więc nie zrobi nam krzywdy. Przy przenoszeniu się samo też nie rozłoży. My musimy użyć odpowiedniej siły, żeby to ostrze w ogóle wyprowadzić z tej bruzdy, w której siedzi normalnie. I w momencie, w którym rozłożę i to ostrze się wyprostuje, teraz Państwo powinni to usłyszeć. O! I teraz ostrze jest zablokowane. Ta firma Leatherman opatentowała parę swoich rozwiązań technologicznych dotyczących blokowania narzędzi. I tu jest taka zapadka, którą musimy uwolnić, żeby to ostrze z powrotem złożyć. I ta blokada, można ją uwolnić jedną ręką, tak jak ja, ale osoba mniej wprawiona może mieć z tym kłopot, więc radzę używać tego obu rąk. I przez to, że to ostrze jest zablokowane, my teraz nie przy krojeniu czegoś czy cięciu, my sobie go nie złożymy przypadkowo. Nie ma takiej opcji.
1: Ta zapadka, jak rozumiem, to jest jakiś element, który należy wcisnąć i dopiero to się odblokowuje, tak?
0: Tak. Trzeba wcisnąć. Ona jest na sprężynce takiej. Ona całkiem chodzi z pewnym oporem, ale to ten opór musi być, dlatego że możemy gdzieś tam przypadkowo sobie to odblokować i nagle, nie wiem, nam podczas składania sobie umieścimy ostrze w naszym palcu, a to raczej nie chcielibyśmy, żeby sobie zrobić krzywdę.
1: Zdecydowanie.
0: Tym bardziej, że ostrze w tym modelu nie jest ostrzem płaskim. Jest ostrzem, powiedziałbym, takim hybrydowym, czyli od połowy do góry jest płaskie, ale od połowy w dół jest ząbkowane do cięcia twardszych materiałów, grubego kartonu, liny, jakichś elementów włóknistych, które mogą stawiać opór. Więc no, nie chciałbym Państwu, nie chciałbym życzyć nikomu, żeby sobie w to miał kontakt to ostrze z Państwa palcami.
1: I ale jeszcze w dodatku, gdyby ono nam jakoś zasprężynowało, no to jeszcze ta siła byłaby wtedy większa.
0: Tak, na szczęście tu ostrze jest manualne, nie jest sprężynowe, więc tutaj to my decydujemy, z jaką siłą to ostrze wkładamy i wyjmujemy z tej rękojeści. Ja teraz je składam i w momencie, w którym złożę, o, blokada nam zaskoczyła. I teraz też musimy użyć pewnej siły, żeby to ostrze wyjąć. I to się sprowadza głównie do tego, żeby po prostu wiedzieć, co robimy. To znaczy, dobrze jest takie narzędzie wziąć w dłoń, trochę się nim pobawić, zobaczyć, jak to działa, jak wyjąć poszczególne narzędzie, co trzeba zrobić, żeby je wyjąć. Często w przypadku niektórych modeli tych multituli tam jest ukryte ostrze, które ma blokadę, która się nazywa liner lock, i to jest taki system, który ma taką blaszkę. Jakby to opisać Państwu tak, żeby można było to sobie wyobrazić. Wewnątrz rękojeści tego noża jest taka blaszka, która się jest jakby sprężynką, taką jakby elementem, który podczas kiedy nóż jest złożony, to ona jest schowana, ale w momencie, w którym my ten nóż rozłożymy i jeśli ten nóż rozłożymy do tej już roboczej konfiguracji, to ona nam jakby odskakuje do góry, blokując to ostrze w pozycji roboczej. I w momencie, w którym chcemy to ostrze schować, to musimy tą blaszkę przycisnąć palcem i dopiero ostrze złożyć do rękojeści. Ciężko się to opisuje. Tak.
1: No tak, ale to jest takie kolejne zabezpieczenie w postaci właśnie takiej blokady.
0: Tak, no to stanowczo odradzam na pierwszy swój wybór noże, nawet gdy potrzebujemy tylko noża gdzieś tam, a nie jakiegoś multinarzędzia. Jeśli szukamy jakiegoś noża do zastosowań domowo-terenowych, to stanowczo odradzam noże automatyczne, dlatego że tam mechanizm jest sprężynowy i trzeba wiedzieć, co się robi, dlatego że tam sprężyna jest zwalniana przyciskiem najczęściej. No te noże się dość szybko rozkładają, więc osoba niewidoma, która ma kontakt z takim narzędziem, może nie mieć świadomości, z jaką siłą to ostrze odskakuje. A w przypadku niektórych modeli odskakuje dość mocno, a jeśli nie wiemy, jak wygląda ostrze, to możemy się boleśnie przekonać o tym, no a tego byśmy chcieli uniknąć. Więc
1: w jakich sytuacjach w ogóle takich noży się używa?
0: Noże automatyczne zostały, oczywiście jak większość wynalazków w dziejach ludzkości, na początku takie noże zostały stworzone oczywiście do działań wojskowych.
1: No właśnie z tym one mi się przede wszystkim kojarzą, z działaniami wojskowymi albo może niekoniecznie nawet i wojskowymi, a jakimiś takimi po prostu zaczepnymi przez różnych ludzi.
0: Natomiast chociaż są noże wojskowe, tak zwane bagnety, które no oprócz tego, że pozwalają wykorzystać ten nóż jako taką pseudosaperkę i można nim kopać w ziemi, to ostrze samo jest tak wyprofilowane, że można nim zarówno potraktować drewno, jak i inną istotę żywą. Czego odradzam? No są ludzie, którzy kolekcjonują takie rzeczy. No ja mam jakieś takie doświadczenie w tym i mam u siebie trochę tej broni białej, ale to wynika bardziej z tego, że po prostu gdzieś tam mnie interesują też militaria, więc mam świadomość w tego, jak to się, tego się używa i do czego to było wstępnie projektowane. Ale dzisiaj te noże automatyczne mają raczej zastosowanie na przykład do kwestii tego, że wyciągamy i chcemy szybko mieć dostęp do ostrza, żeby, nie wiem, przeciąć na szybko jakąś linę albo przeciąć na przykład pas bezpieczeństwa w samochodzie, tak? Więc warto ten noże
1: czyli
0: gdzieś tam...
1: Czyli wtedy po prostu wciskamy i nie musimy się gdzieś tam siłować z tym ostrzem, dokładnie, bo ono samo wyskakuje i jest już do naszej dyspozycji tu i teraz.
0: Ono jest na sprężynie to ostrze wyskakuje. I są dwie metody, albo to ostrze jest, tak jak tutaj powiedziałem, jest częścią rękojeści i wtedy wyskakuje z boku, tak się jakby rozkłada, albo są noże typu OTF, czyli out of front. I te noże, no to już jest typowo zastosowanie militarne, czy raczej pierwotnie było zastosowanie militarne, bo te noże chowają się trochę jak kocie pazury. To znaczy wyskakują z przodu rękojeści i jest to ostrze ukryte w niej. Więc no to już jest taki bardziej wynalazek dla kolekcjonerów, fanów danego wyglądu ostrza, no bo rodzajów ostrzy też trochę jest, ale to jest już temat dla ludzi, którzy w ogóle będą chcieli mieć z tym przygodę.
1: No tak, ale nie tylko w takim nożu, o którym wspominasz, mamy ostrze, mamy też inne narzędzia.
0: Oczywiście, mamy na przykład nożyczki. I ze swojej strony moja taka polecajka. Leatherman Micra. To jest takie ładne, fajne multinarzędzie, które ma wielkość nieco mniejszej jak paczka zapałek. I to narzędzie ma w sobie pilniczek, ma w sobie pęsetkę, ma w sobie jeszcze małe takie króciutkie ostrze w sam raz do jakiejś tam koperty czy do przecięcia jakiegoś drobnego elementu, ale ma przede wszystkim nożyczki. I te nożyczki sprężynują. To znaczy nie musimy przy cięciu się martwić, możemy te cięcie wykonać szybko. Te nożyczki są bardzo ostre. One przez 3 lata używania w moim modelu, mimo że sam model jest już zdarty z farby niemiłosiernie, bo ja go noszę przy kluczach cały czas, więc on jest wiecznie narażony na jakieś upadki, kontakty z różnymi materiałami, więc on się z czasem niszczy. Sama farba, ale sam mechanizm działa bezproblemowo i takie nożyczki spokojnie nam posłużą lata. No i oczywiście Leatherman nas wszystkie swoje produkty oferuje 25 lat gwarancji, więc cokolwiek by się z nim nie stało, to jest świetna opcja na prezent. Naprawdę jedne chyba z lepszych urządzeń, które ta firma wymyśliła.
1: 25 lat to jest naprawdę dużo.
0: Tak, tym bardziej, że te urządzenia są, one, ja się śmieję, bo ta firma Leatherman jest tak Apple wśród elektroniki, to Leatherman jest takim Applem wśród urządzeń tnąco chwytających, można powiedzieć, wśród urządzeń właśnie z gatunku EDC. Dlatego, że oni mają swoją cenę i ciężko znaleźć, powiedzmy, ich produkty poniżej 200, ale za to się mocno odwdzięczają swoją jakością, sposobem wykonania, materiałem, bo to często nie jest na przykład zwykła stal, tak jak w nożach kuchennych, tylko jest to na przykład stal powlekana jeszcze dodatkowymi powłokami albo stal, która ma jakąś zwiększoną twardość. No także to już jest temat do poczytania i też oczytania się wzajemnie. Każdy z was musi zdecydować, co będzie potrzebował. Także to jest naprawdę marka warta uwagi, która ma kilka fajnych wariacji na temat swoich urządzeń, bo nawet tutaj z Michałem rozmawialiśmy sobie wczoraj. Firma Leatherman zrobiła na przykład bransoletę z wbudowanym multitoolem, gdzie każde ogniwo pełniło swoją osobną funkcję. I był tam klucz normalny, był śrubokręt, był taki ten drucik do wyciągania kart SIM, był nożyk do kopert, także to jest... Tam bardzo kreatywni ludzie pracują.
1: Ale okazało się to zbyt kreatywne, bo w końcu wycofali tę bransoletę.
0: Niestety ją wycofali ze względów bezpieczeństwa, głównie w ruchu lotniczym. No bo cóż, to są nadal ostre narzędzia i one nadal się niespecjalnie lubią z kontrolą na przylocie i odlocie. Więc jest to w sumie zrozumiałe. Inną ciekawą wariacją jest to, że ta firma lubi, ostatnio się bardzo popisują swoimi rzeczami takimi, jak to się mówi, customizowalnymi. To znaczy Na przykład możemy sobie wybrać grawerunek, jaki ma być na naszym narzędziu, kolor tego narzędzia. I dla osób słabowidzących, jak na przykład mają Państwo jakiś tam plan prezentowy i robicie komuś prezent, no to możecie sobie dobrać dla tej osoby kolor albo grafikę, która ma tam być, bo są różne kamuflaże, wzory, które są na ich stronie Lederman Polska do wyboru i można sobie spokojnie wybrać to, co się chce.
1: Za to się jeszcze jakoś dodatkowo płaci, czy trzeba, to już jest
0: trzeba,
1: w cenie?
0: Jeśli dobrze kojarzę, to same kolory są chyba nieodpłatne, ale grawery są dodatkowo płatne.
1: Ten grawer na przykład dla nas jest w jakikolwiek sposób wyczuwalny?
0: Tak, jest wyczuwalny. Jest wyczuwalny, bo to jest grawer laserowy, który jest, czuć różnicę między tym, jak farba jest, jakby grubość farby różni się w miejscu graweru od miejsca bez graweru.
1: Okej, okay, ale jesteśmy w stanie na przykład wyczuć kształt, czy to bardziej po prostu tylko dla nas jest taki sygnał, że a dobra, tu coś jest?
0: Powiem tak, w urządzeniu, z którym miałem zetknięcie się bezpośrednie, to raczej ta druga opcja, czyli raczej wiem, że coś tu jest. No ja oczywiście widziałem, co tam jest, ale nie każdy mógłby to zobaczyć. Ale być może na innych modelach, innych wariantach urządzeń i grawerów może byłoby to lepiej widoczne. Ciężko powiedzieć, bo oni dopiero od połowy zeszłego roku zaczęli wprowadzać te elementy grawerowane, customizowalne do swoich urządzeń, więc no cóż, z racji tego, że no cóż, takie urządzenia też nie należą do rzeczy tanich, więc zanim sobie coś następnego od nich ogarnę, to może jeszcze trochę minąć.
1: No tak, ktoś też mógłby powiedzieć, kurczę, 200 za nożyk, ale no...
0: No, jest to temat, ktoś by powiedział 200 za nożyk, ale z drugiej strony jest to temat taki, który się odwdzięcza, bo taki nożyk może nieraz uratować niejedną sytuację. Ile razy było tak, że moi znajomi byli na imprezie i było, o słuchajcie, nie mamy otwieracza. A tu ja wyskakuję ze swoim multitoolem i już.
1: I otwieracz się
0: znalazł. Rozwiązany. Tak, i potem się ludzie ze mnie śmiali, że jestem wszystko mający, bo nawet powerbanka ze sobą noszę wszędzie, z kablami do każdego typu urządzeń. Ale to, no, to już jest taka przypadłość.
1: Też w multitoolu?
0: Nie, ale w specjalnej saszetce, którą noszę i przekładam tylko z plecaka do plecaka. Jak gdziekolwiek wyjeżdżam, to mam taką saszetkę podróżną, w której mam właśnie powerbanka, kabel uniwersalny, latarkę, właśnie multitoola, czyścik do ekranów, a i parę innych takich małych akcesoriów, które gdzieś tam mogą się przydać.
1: Ale zanim jeszcze przejdziemy właśnie dalej do innych urządzeń tego typu, to może jeszcze trochę porozmawiajmy na temat tej kwestii tych różnych innych końcówek, które tutaj są i tego, w jaki sposób my wyjmujemy te końcówki z narzędzia. Jak na przykład mamy jakiś tam powiedzmy śrubokręt albo coś jeszcze innego, taką właśnie, jak wspomniałeś, wykałaczkę chociażby. Czy one są jakoś też dodatkowo zabezpieczane, że tam trzeba jakieś blokadki odciągać, czy jak to jest?
0: Na przykład w przypadku Victorinoxów i tej ikonicznej wykałaczki, wyobraźcie sobie Państwo, że ja dopiero odkryłem, że ten mój model tego scyzoryka ma wykałaczkę po 2 latach używania tego urządzenia. Wcześniej w ogóle nie miałem o tym świadomości.
1: Tak była schowana.
0: Tak była ładnie ukryta. A to wystarczyło paznokciem podważyć w jednym miejscu i ona się wysuwała. Także tam jakiegoś zabezpieczenia nie było, ale ona była tak ładnie wtopiona w obudowę, że nie miałem świadomości, że ona tam istnieje. W znacznej większości multinarzędzi te narzędzia raczej nie są jakoś wyjątkowo zablokowane. Jedyne, co je ogranicza, to poziom oporu, z jakim one się, że tak powiem, poruszają. To znaczy, żeby je wyjąć, musimy za nie fizycznie złapać. Tak jak mam tutaj to moje narzędzie, o którym wspomniałem wcześniej. Ja teraz...
1: Ten model K4, tak?
0: Jak dobrze pamiętam. Zdaje się. Jeszcze to sprawdzę dla pewności. Żeby
1: tak, Konrad, bo... ty będziesz sprawdzał, to ja jeszcze dodam, że my jesteśmy dziś na żywo, więc 663-883-600 to jest nasz telefon, tu też możecie głosówki na WhatsAppie nam wysyłać, a możecie oczywiście też pisać, jest Facebook, jest YouTube i jest nasz panel kontaktowy o adresie kontakt.tyflopodcast.net.
0: Właśnie się sam zdziwiłem, że takie rzeczy pamiętam. Faktycznie K4. Leatherman Free K4 to jest ten model. I teraz tak, mam ten swój nóż, o którym ostrzu już powiedziałem. Teraz przechodzę do jego dolnej części. W dolnej części rękojeści jest taka dziura prostokątna, taka luka w bocznej krawędzi, która zawiera te wszystkie trzy urządzenia. I to są takie trzy po prostu płytki, które są obok siebie. I każda z tych płytek ma inny kształt. I teraz ja używam zgięcia swojego kciuka wewnętrznego, żeby jakby te urządzenia wysunąć z tej przestrzeni do nie, przeznaczonej na nie. I one mają... To są trzy końcówki, trzy różne narzędzia. Jest właśnie ten śrubokręt płaski i nóż do kopert. Jest śrubokręt krzyżakowy, tak zwany plusik, niektórzy jeszcze to mówią, albo Philips. I jest takie narzędzie, które jest małym śrubokrętem płaskim i jednocześnie może pełnić rolę szydełka. Jakbyśmy chcieli coś na szybko sobie przyszyć, zaszyć albo zacerować na szybko, tak? I teraz chcemy wybrać jedno z narzędzi. No to wtedy ja chwytam za nie i prostuję je, tak jakbym chciał użyć tego ostrza noża, tylko że to jest mniejsze, nie? Jak teraz wyprostuję, teraz będzie klik. O. A całą resztę chowam do środka. O. I teraz to urządzenie, w tym wypadku
1: ten śrubokręt, bo mówisz, płaski. Całą resztę chowam do środka, czyli ty musisz najpierw wyciągnąć te wszystkie płytki.
0: Tak.
1: A potem po prostu schować te, których nie potrzebujesz.
0: Dokładnie. W sensie, bo jak wyjmę wszystkie, to ja nie muszę ich blokować w tej pozycji roboczej i dopiero wtedy odciągać blokadę, chować wszystkie. Tylko zanim wyprostuję te trzy urządzenia, to mogę wybrać jedno z końcówek, w tym wypadku śrubokręt płaski, resztę złożyć do pozycji standardowej tej spoczynkowej, jak to się nazywa, i one wtedy sobie siedzą w tej rękojeści. Nigdzie mnie to nie kuje, nie ogranicza ruchu, a ten śrubokręt płaski jest sztywno osadzony w tej pozycji do pracy i ja mogę nim gdzieś tam kręcić, manipulować, podważać albo robić inne rzeczy i on mi się nie zamknie, póki nie odciągnę tej wspomnianej blokady. Jak ją odciągnę, no to wtedy zaczynam to urządzenie składać. I w momencie, w którym złożę je z powrotem do wewnątrz, o, i też następuje właśnie ta blokada, wskakuje z powrotem na miejsce i urządzenie jest złożone.
1: I no tak i też samo... za każdym razem my to wszystko czujemy, słyszymy, wiemy,
0: dokładnie,
1: co się dzieje. Tak,
0: mamy ten feedback taki tak. Urządzenia, mamy to takie sprzężenie zwrotne, wiemy, co się z tym urządzeniem dzieje. Przy czym to jest to rozwiązanie, które jest opatentowane przez tą firmę Leatherman. W innych przypadkach często my nie będziemy słyszeć, jak ta blokada wskakuje na miejsce, tylko raczej po prostu będziemy to czuli, że oho, już dalej tego urządzenia nie przesuniemy, bo go wyprostowaliśmy, tej końcówki, na przykład mamy tam końcówkę z właśnie tym wspomnianym już otwieraczem, na przykład do wina, no to rozkładając go, my już bardziej go po prostu nie rozłożymy, bo to urządzenie będzie stawiać opór. I dopiero jak skończymy go używać, no to możemy użyć trochę więcej siły i wtedy to urządzenie się, ta końcówka się schowa do urządzenia z powrotem. Więc to jest kwestia konstrukcji, dlatego tak polecam właśnie tą stronę militaria.pl, bo oni mają salony swoje w Polsce. W Warszawie chyba mają dwa, w Poznaniu mają jeden na przykład, nie wiem jak to zresztą Polski, ale wiem, że dość bogatą mają tą ofertę i można u nich takie rzeczy znaleźć i można przetestować, jak to urządzenie działa, jak nam leży w dłoni, jak się właśnie poszczególne narzędzia rozkładają, składają i tak dalej, i tak dalej.
1: No więc do wyboru, do koloru zawsze warto sobie przetestować. Czy jakieś jeszcze konkretne tego typu narzędzia byś polecił? O co warto w ogóle popytać? Co warto sprawdzić tak na początek?
0: Warto na przykład sobie zobaczyć, jak jest z kombinerkami. To znaczy, ja już wyjaśniam. Klasycznie multitule opierają się na tym, że jak państwo mają takie klasyczne kombinerki, to one mają te szczypce i w rękojeści tych kombinerek, tych szczypiec po jednej i po drugiej stronie są ukryte te wspomniane inne końcówki. I one się często ukrywają tak, że ich, że one gdzieś tam nigdzie nam nie wystają. I te końcówki, i te dwie rękojeści tych kombinerek się składa do wewnątrz i one po złożeniu ukrywają te kombinerki w środku. Jak je rozkładamy, to je rozkładamy tak, że każda i prawa, i lewa rękojeść stanowi jakby uchwyt tych naszych kombinerek. I teraz warto wiedzieć, czy na przykład nasz multitool, który wybieramy, nie sprężynuje. Bo są osoby, które to lubią, a są osoby, które tego nie lubią. Bo na przykład kombinerki te niesprężynujące są bardziej precyzyjne. Wtedy możemy regulować tą siłę nacisku trochę bardziej, trochę pewniej. A są modele, które sprężynują, które wewnątrz mają po prostu mechanizm, który po zaciśnięciu tych kombinerek będzie nam je, jakby tak długo jak je trzymamy zaciśnięte, tak są zaciśnięte, w momencie, w którym puścimy te kombinerki, już przestamy zaciskać jakiś przedmiot, to one nam wrócą
1: tak
0: do tej pozycji, odskoczą nam, wrócą tak, do pozycji podstawowej.
1: To taka blaszka tam przeważnie jest po prostu.
0: Przeważnie tak. Tak samo działają te właśnie nożyczki. Ta firma Lederman w ogóle ma w swojej ofercie takie właśnie nożyczki wielofunkcyjne, które są z przeznaczeniem dla ratowników medycznych i albo osób, które no, na przykład mają do czynienia z imprezami masowymi, które w jakimś tam stopniu wymagają, żeby mieli do dyspozycji takie nożyczki. Te nożyczki są z jakiejś tam zarąbistej stali, nie pamiętam dokładnie jakiej, ale tam chodzi o to, że te nożyczki są dostosowane do cięcia pasów bezpieczeństwa, bandaży, jakichś innych rzeczy i to są takie nożyczki już profesjonalne, kosztujące 800 zł prawie, które tam mają jeszcze w podrodze inne rzeczy służące zarówno do przetrwania, jak i do stricte ratowania życia, tak? Także to też fajnie, że ta firma wspiera takie też, powiedzmy, gałęzie ratownictwa i ogólnie takich specjalistów.
1: Czy na przykład jak wejdziemy sobie w opis danego produktu w sklepie, to czy my o tym się od razu dowiemy? Na przykład jak mówisz o tych kombinerkach, że one nam sprężynują albo nie sprężynują. Czy taka informacja zawsze jest widoczna?
0: To zależy od opisu sklepu, ale powinna być widoczna w niektórych miejscach. Jeśli chodzi o kwestie opisu na stronach, to trzeba, no, oczywiście można im zaufać, ale można też się próbować posiłkować recenzjami na YouTube, bo akurat rynek EDC jest dość fajnie rozwinięty w Polsce i jest paru twórców, którzy o tym traktują, więc z filmu na YouTube też się możemy dowiedzieć o rzeczach, o których na przykład opis mało wspomina albo nie wspomina w ogóle. Ale też no, najlepszą i tak formą jest sprawdzenie sobie tego fizycznie w sklepie, jeśli mamy taką oczywiście możliwość, bo jeśli nie, no to najlepiej wejść na stronę produktu w sklepie, potem przejść się na YouTube'a, wpisać sobie recenzję, na przykład Lederman Wingman i mamy do dyspozycji już cały przekrój filmów na ten temat.
1: No tak, i zazwyczaj mamy też informacje na temat wrażeń kogoś, kto ma takie urządzenie, kto testuje, a pewnie ludzie testują to w najróżniejszych przypadkach, kombinacjach i sytuacjach.
0: Oczywiście. No, ja sam właśnie tego wspomniany model Wingman używam. To jest model, w którym kombinerki sprężynują, bo z racji na mój wykonywany wcześniej zawód sprzedawcy w sklepie budowlanym, to jednak musiały nieraz być takie rzeczy przydatne, bo tam w tych kombinerkach nieraz jest ukryte jeszcze ostrze do cięcia drutów, jakichś mniejszych, większych, także czasem się to przydaje w takich sytuacjach. No także tutaj przede wszystkim musimy sobie dobrać to urządzenie pod nasze aktywności, tak? Co robimy w ciągu dnia i to tak naprawdę tutaj nasze potrzeby są tutaj najważniejsze. Bo rozmiar i to, jakie tam ma funkcje, to często determinuje to, jak nam się wygodnie będzie to używać.
1: A czy tego typu sprzęt można traktować jako nasz podstawowy taki zestaw narzędzi, czy raczej jest to wszystko projektowane do tego, żeby używać tego jednak okazjonalnie? Czy to może być tak, że możemy takimi urządzeniami zastąpić naszą skrzynkę z dużymi standardowymi narzędziami? Głównie chodzi mi o wytrzymałość.
0: Oczywiście. I teraz tak, no to jest bardzo dobre pytanie, Michał, dlatego że no niestety raczej w przypadku tych modeli tańszych nie zaleca się stosowania nawet takiego tam śrubokręta płaskiego, czy krzyżakowego, czy na przykład są tam takie modele, w których nam można bit taki od wkrętarki umieścić po prostu. Nie zaleca się do stosowania codziennego albo takiego jako pełnowymiarowe narzędzie, dlatego że ta stal, która jest tam używana, ona często jest na przykład w miarę dobra, ale gdyby ją traktować tak, poddawać ją jakimś większym naprężeniom częściej, no to albo by zaczęła gdzieś pękać, albo by zaczęła gdzieś się kruszyć, tak? No bo to są urządzenia, które jednak one są testowane, no ale w przypadku multituli raczej się nie przewiduje traktowania ich jako woły robocze do codziennego katowania. Chyba, że no
1: też, też ze względu na ich małą konstrukcję, bo
0: dokładnie.
1: To, jak rozumiem, no to jest wszystko małe, podręczne, kieszonkowe, więc to też ze względu na swój rozmiar, to podejrzewam, że się cechuje jakąś tam mniejszą wytrzymałością. No ale taki właśnie no. Leatherman, tak? Jak użyłeś tego określenia, Apple wśród narzędzi, wśród multituli i innych tego typu sprzętów, to czy na przykład już wydając takie powiedzmy 200-300 za taki sprzęt, to możemy liczyć na to, że on po prostu nada się nam do takiego codziennego użytku, jeżeli majsterkujemy, czy raczej jednak mimo wszystko nie?
0: Myślę, że jeśli tylko sobie gdzieś tam majsterkujemy i nie zamierzamy na przykład przy użyciu tego multitoola usuwać zapiekłej śruby, która była w jakimś miejscu przez ostatnie 10 lat, to spokojnie możemy. To znaczy, to jest tak, że po prostu zalecam w tym wypadku żeby mieć to w głowie, że to nie jest urządzenie, które możemy potraktować jak zwykły śrubokręt i wywijać na nim nie wiadomo co, tylko warto się nim wspomagać. Możemy to potraktować na zasadzie, że załóżmy, nie mamy przy sobie danego na przykład śrubokręta, tak? Ale musimy coś odkręcić. No to jest jedna z lepszych opcji, tak? Bo ta firma no, raczej nie używa jakichś tam bardzo przeciętnych materiałów, jakiejś takiej niskiej jakości, więc do takiego traktowania może nie codziennego, ale tak raz w tygodniu na przykład sobie siadamy w garażu i nie wiem, i coś sobie majsterkujemy, to czemu nie? To mogę polecić z czystym sercem, ale myślę, że wtedy warto się zastanowić i na przykład nie dołożyć sobie jeszcze do tych 200 tam załóżmy takie 300 i wtedy mamy już model taki niemalże typu heavy duty, czyli do tego najbardziej takiego hardkorowego traktowania.
1: Czym on się różni od tych takich podstawowych?
0: Domowego zastosowania? Przede wszystkim masywnością. Tam są odlewane o wiele te elementy, które są tam odlewane, one są grubsze, one są wzmacniane, tamte zawiasy są też konstruowane tak, żeby mogły być poddawane wyższym naprężeniom. Stal w tych na przykład nożach jest tam powlekana w tych nowszych modelach taką powłoką DLC, czyli Diamond Like Carbon. To jest taka powłoka węglowa, która zapewnia bardzo dużą ostrość tego ostrza, a jednocześnie to, że się szybko nie stępia.
1: Ale to też, jak rozumiem, są urządzenia i sprzęty małych rozmiarów. Czy to już
0: tak,
1: też jest większe?
0: Nie. Leatherman zdaje się To jest chyba Leatherman Search, tak się nazywa. On ma wielkość, on ma długość około 20, nie, przesadziłem, niecałych 10-12 centymetrów na może 7 centymetrów szerokości. To jest niewielkie urządzenie, ono spokojnie mieści się w dłoni. Tylko jest większe, jest bardziej masywne, jest po prostu odlane nieraz z grubszych profili.
1: I co żeby w nim mamy prostu... na przykład w tym serczu?
0: No w tym serczu mamy na przykład miejsce na bity, które Leatherman sprzedaje oddzielnie, ale też dołącza do zestawu podstawowy komplet. I te bity to są po prostu końcówki jak od wkrętarki, tak, które mają tam... są, no bo śrubokręt krzyżakowy, no to jest tak zwany PH, to jest takie oznaczenie i ono ma różne swoje średnice, PH 1, 2, 3, 7, 10 i tak dalej. I tak samo gwiazdki i inne tego typu końcówki, nie będę tutaj rzucał nomenklaturą techniczną, bo nie każdy będzie wiedział, o co chodzi.
1: Ale wiesz co, to zatrzymajmy się tu na moment, bo to jest też bardzo ważne, o czym mówisz. Jak rozumiem, można sobie na przykład kupić jedno takie narzędzie i do niego też dokupywać sobie końcówki różnego rodzaju.
0: Oczywiście, oczywiście. Ja mam w swoim arsenale model Leathermana, który Leatherman wydał z okazji swoich urodzin w zeszłym roku, za który położyłem pieniądze, o których wolałbym nie wspominać, ale to jest tak zwany wybryk kolekcjonera. Tak jak już ktoś jest zafiksowany, to czasem go tam serce za mocno poniesie, a potem portfel musi to przeboleć. Nie zmienia to faktu, że producent dokłada do zestawu zestaw bitów, tych dodatkowych takich końcówek do tego gniazda, które się wkłada i ono ma tam różne swoje średnice i znaczy kształty i średnice. I wtedy niezależnie z jaką śrubą będziemy mieli do czynienia, to sobie poradzimy spokojnie, żeby to wykręcić.
1: Mhm. Więc to rzeczywiście... No, już jest fajną opcją, że kupujemy jedno urządzenie, jedną tę rękojeść, tak to umownie nazwijmy, tak. A potem sobie możemy w razie potrzeby i w razie jakichś sytuacji, z którymi wiemy, że możemy się w przyszłości zmierzyć, coś tam jeszcze sobie
0: tam
1: do
0: ten
1: tego
0: Leatherman Search na przykład posiada jeszcze tak z gatunku czysto profesjonalnych właśnie takich narzędzi. No to tam w tym zestawie jest piłka do drewna, jest pilnik o różnej gradacji i Leatherman sprzedaje różną ziarnistość tego pilnika jako dodatkowe akcesorium do wyboru. Mhm. Są też nożyce do drutu, które w tych modelach podstawowych, one są jakby odlane wraz z kombinerkami. No, ich nie można, można je naostrzyć, ale nie można ich wymienić. A w przypadku tych modeli wyższych, właśnie takich jak Search czy Arc, tak jak mój, to te nożyce do drutu są wymienne i można je wykręcić z urządzenia i zastąpić nowymi, ostrzejszymi, gdyby się zużyły na przykład. Więc tam to jest w pełni konfigurowalny sprzęt, który można na przykład tą piłkę wymienić sobie do drewna na różną ilość zębów, która na przykład ma, którą taka piłka ma mieć, nie? No bo są piłki o gęstości większej i mniejszej, w zależności od tego, jaki materiał chcielibyśmy tam spiłować, tak?
1: Zgadza się.
0: Także to są urządzenia czysto profesjonalne. I to są rzeczy, które są no, już deklarowane dla ludzi, którzy po prostu wiedzą, czego oczekiwać. Tak jak mój kolega pracuje z bronią, pracuje w warunkach takich, które no nie może przy sobie zmieścić wszystkich rodzajów śrubokręta, więc ma do dyspozycji właśnie takiego Leathermana, sobie tylko przekłada końcówkę, zmienia, coś tam podważy, przekręci parę śrubek, elementów i ustawia sobie albo skręca, rozkręca tak jak potrzebuje, tak? No bo tego wymaga jego zawód.
1: No to prawda. Więc to dla tych wszystkich, którzy mają w sobie ducha majsterkowicza albo
0: oczywiście
1: na przykład chcieliby sprezentować komuś taki sprzęt, to też myślę, że warto wiedzieć o tym, że właśnie jeżeli wiecie, że będzie to przez kogoś na przykład często używane, no to może warto rzeczywiście już kupić coś takiego, co będzie miało też możliwość do kupienia w przyszłości jakichś dodatkowych końcówek, wymiany albo naprawy też poszczególnych elementów, no bo to też
0: oczywiście,
1: bo to też gdzieś tam jest istotne. Właśnie, wspomniałeś na samym początku tej naszej dzisiejszej audycji, że tu jeżeli chodzi na przykład o ostrza, to jest problem z ich, nomen omen, ostrzeniem. Że to jest rzecz raczej dosyć skomplikowana. To teraz moje pytanie, czy my w ogóle jesteśmy to w stanie zrobić, czy w takim przypadku to się po prostu już oddaje gdzieś tam komuś?
0: Oczywiście jest zawód ostrzyciela noży i to są rzeczy, które nawet jest na, w serwisie TikTok profil jednego gościa z Krakowa, który takie rzeczy ogarnia. A zdaje się z Krakowa albo gdzieś spod Krakowa. Nie kojarzę dokładnie, ale wiem, że się zawodowo zajmuje właśnie ostrzeniem noży. Bo to nie jest taka wcale prosta sprawa. To znaczy, jak nasze babcie, mamy używały pospolitych osełek, to no to jest podobna metoda. Tylko że żeby dobrze naostrzyć nóż, to trzeba dużo potrenować i najlepiej sobie do tego przyszykować jakiś stary nóż, którego już nikt nie używa, jest zapomniany przez Boga i ludzi, dlatego że my na pewno, gdybyśmy się rzucili na nasz nowiutki multitool z ostrzeniem, to byśmy sobie to ostrze spierniczyli, mówiąc delikatnie, dlatego że nieumiejętne ostrzenie to ostrze stępia, a nie ostrze.
1: Czyli co, to nie wystarczy przesunąć po ostrzałce?
0: No, niestety w przypadku ostrzy takich do zastosowań, tak jak jest w multitoolach, gdzie to jest ostrze na przykład krótsze, trzeba zobaczyć w ogóle, czy to ostrze jest na przykład, chodzi mi tu o to, w jaki sposób jest profilowane. To znaczy, czy ma zaostrzenie tylko z góry, czy na przykład z góry i z dołu. No bo w zależności od tego, to trzeba wiedzieć, jak to ostrze potraktować. I najlepiej nie używać do tego takiej ostrzałki kuchennej, dlatego że te ostrzałki kuchenne są, jak sama nazwa mówi, do noży kuchennych i może tam się w miarę nadaje, ale multitoola się nie ostrzy w ten sposób, tylko ostrzy się go najlepiej na kamieniu o różnej gradacji. I są do tego zestawy. Jest mnóstwo filmików i tutoriali na YouTubie, które o tym traktują. Jest nawet fajna ostrzałka od firmy Worksharp, zdaje się, albo Lansky, która ma... To jest tak, że przekładamy sobie ostrze z jednej strony i ono już wyznacza nam kąt, pod którym musimy to ostrze przesuwać po tym kamieniu czy blaszce, która ma tam odpowiednią gradację. I wtedy przeciągamy parę razy z jednej strony, potem z drugiej i taki proces powtarzamy parę razy. Więc wymaga to trochę wprawy. Niemniej jednak uważam, że da się tego nauczyć, tylko trzeba po prostu popracować sobie z innymi ostrzami na początek, żeby nie zepsuć sobie tego naszego w multitoolu. Chociaż biorąc pod uwagę to, że raczej ta stal, która jest w multitoolach, ona dobrze znosi takie traktowanie mniej delikatne, to spokojnie przez 2 lata nawet nie będziemy musieli nawet tego ostrza ostrzyć.
1: A potem nie można na przykład dać tego w ramach gwarancji do naostrzenia?
0: Nie jestem pewien, nie testowałem takiego triku, ale kto wie, może Lederman by to uznał.
1: Jak 25 lat, no to...
0: No, ciężko, no ja nie robiłem takich akcji, ale kto wie, może faktycznie by to uznał. No ja się uczę nadal ostrzyć, to ja nie powiem, że jestem w tym mistrzem, bo nie jestem, bo zdarza mi się czasem spierniczyć temat. Ale to wymaga, bo chodzi o to, żeby po prostu ostrze było tam pod odpowiednim kątem do kamienia, które się jakby to ostrze. I tam to jest w ogóle proces taki, że najpierw się to ostrze, zbiera się z niego ten materiał do gołej stali, potem się szlifuje i na końcu poleruje, na przykład na skórzanym pasku. Można to zrobić. I wtedy jakby to ostrze osiąga swoją wymaganą ostrość. Ale jak na przykład nam się nie chce, wydajemy chyba coś koło 700 zł i mamy zestaw do ostrzenia. I to wtedy wszystko robi za nas. My tylko wymieniamy wkłady z odpowiednią

0: Tak, no ja... Temat EDC jest fajnym tematem, dlatego że no, w tych multitoolach, powiedzmy szczerze, tam się rzadko te noże ostrzy, dlatego że z samego przeznaczenia to są urządzenia raczej do zastosowania, powiedzmy, no, nie chodzimy z multitoolem cały dzień i nie robimy tego z nim cały czas, tylko raczej sporadycznie. W sytuacjach wyjątkowych, tak? Więc siłą rzeczy to ostrze aż tak się szybko nie będzie stępiać. Chyba że wiemy, że często z niego korzystamy, no to wtedy dobrze jest w jakąś małą ostrzałkę sobie zainwestować. Ja mam ze sobą, noszę tam w swojej sakwie taką właśnie małą ostrzałkę, żeby sobie na szybko gdzieś tam to krótkie ostrze podostrzyć albo... tylko zebrać ten taki materiał, który się na nim zebrał podczas użytkowania. Także to, no, to są takie akcesoria już poboczne, tak? Jeśli ktoś się faktycznie, jak to się mówi, poczuł krew, tak? I już wie, że go to zacznie jarać, że będzie zbierał albo będzie wymieniał sobie w swoim multitoolu różne rzeczy, będzie go próbował, nie wiem, oddawać do grawerunku, będzie go przerabiał, albo co ciekawe, będzie go wysyłał na malowanie proszkowe, bo nie wiem, stwierdzi, że klasyczne srebro mu nie siada i potrzebuje mieć na przykład burgundową czerwień, tak? No to czemu nie? Są firmy i są ludzie, którzy robią takie rzeczy.
1: Dokładnie. No to teraz porozmawiajmy może o innych akcesoriach, bo sporo o multitoolach, sporo o nożach.
0: Dobrą godzinę.
1: Tak, sporo poświęciliśmy na ten temat, ale co jeszcze w ten szeroki zbiór EDC się wlicza?
0: Tak naprawdę to wszystko to, co chcemy ze sobą nosić, co czujemy, że może nam się przydać. No, w przypadku osób niewidomych posiadanie latarki no, nie ma najmniejszego sensu. Tak mi się
1: przynajmniej
0: wydaje.
1: Ale że nadajemy też dla słabowidzących, to...
0: Ale że nadajemy dla osób słabowidzących, to jak najbardziej. Uważam, że latarka to jest dobre rozwiązanie, żeby gdzieś sobie gdzieś tam poświecić pod stołem, coś zrobić, nie wiem, jak czegoś szukamy. Czy, nie wiem, jesteśmy w miejscu, gdzie nagle, nie wiem, oj, przepaliła nam się żarówka, a musimy ją znaleźć w szafie gdzieś tam, w czeluściach naszego domu. No to się czasem przydaje. I warto mieć jakiś taki kompaktowy model, który zmieści się nam do torby, albo, nie wiem, może nie, może gdzieś tam będziemy w stanie go przypiąć przy kluczach.
1: Jakieś ciekawe urządzenia właśnie tego typu byś polecił? Coś byś polecił? Jakieś konkretne latarki?
0: Latarki, no jest jest kilka firm. Ja miałem do czynienia z taką firmą Olight. Ona się zajmuje profesjonalnie jakimiś takimi właśnie tematami latarek poręcznych. Oni mają mnóstwo swoich modeli i też militaria.pl ich sprzedaje tą markę. Można u nich znaleźć dość szeroki wybór i są różne latarki takie, które można podczepić pod właśnie braloczek, takie miniaturowe, są takie wersje większe do jakichś saszetek, są wersje czołowe, są wersje takie, które mają wielkość takiej typowej jak swego czasu latarki policyjne, takie, które widać tam z kilometra, tak? I które bardzo mocno świecą na przykład. To jest kwestia tylko i wyłącznie do tego, do czego chcemy je używać. Bo ja mam na przykład swojego Olighta właśnie, którego się ładuje magnetycznie, dostaje się w zestawie taką latarkę i taki kabelek z taką płytką, tak jak Apple Watcha poniekąd, które się i tamtą latarkę się przyczepia na magnes, a kabelek się do USB normalnie podpina i można sobie ją podładować.
1: Czyli takie ładowanie indukcyjne.
0: Trochę jakby ładowanie właśnie indukcyjne, ale zostało to zrobione po to, tutaj kot się w tle odzywa, i zostało to zrobione po to, żeby zachować wodoszczelność tej latarki, żeby nic przy niej tam nie grzebać, nie wymieniać,

0: No bo ona jest wodoodporna i odporna na wstrząsy. No więc tą markę mogę ze szczerym sercem polecić. Jest też chyba taka marka latarek jak Fenix. Gdzieś mi tam, powiedzmy, się o uszy obiła, ale jeszcze ich nie testowałem. Ale dość popularny temat właśnie wśród ludzi pasujących się na przykład tak zwanym urban exploringiem, tudzież urbexem.
1: Ja jeszcze pamiętam, że kiedyś, dawno, dawno temu, to były takie latarki, które nawet nie wymagały tego, żeby je ładować, a były tymi takimi latarkami ręcznymi, że tam się naciskało kilka razy jakiś taki klawisz, przycisk, taką dźwignię i potem generowało one światło na zasadzie dynama.
0: Latarka z prądnicą. Na zasadzie dynama albo korbki. Bo są takie latarki.
1: Tego się jeszcze używa w dzisiejszych czasach?
0: Używa się, z tym, że no one raczej nie spotkałem się z takimi latarkami, które byłyby trochę bardziej odporne na działania losu, tak? Typu woda, kurz czy inne zapylenie. Są one popularne do takiego zastosowania codziennego. Gdzieś w domu, tak? Jak no, nie mamy baterii, tak? I chcemy, a na szybko gdzieś chcemy sobie poświecić, no to są takie latarki, tylko one nie... Raz, że nie dają jakoś tam dużo światła, dwa, że bywają awaryjne. Także jednak polecam jednak ładowarki z własnym akumulatorem, znaczy ładowarki, przepraszam, latarki z własnym akumulatorem, bo często no, mamy do dyspozycji gdzieś tam jakiś powerbank, coś, żeby podładować i nawet 5 minut ładowania to już jest parę dziesiąt minut świecenia, tak? Takiej latarki. W sytuacji kryzysowej czasem może się po prostu przydać.
1: No właśnie.
0: A najlepiej warto po prostu mieć i co jakiś czas sprawdzać, czy takie urządzenie jest naładowane.
1: Wspomniałeś o powerbanku, wspomniałeś też, że nie wychodzisz z domu bez tego urządzenia. To jest kolejny taki sprzęt, który na pewno może być nam przydatny. Czy tutaj coś mógłbyś konkretnego polecić?
0: Oczywiście. Ja ze swojej strony mam modele, taki większy model mam powerbanka od firmy Baseus. Teraz nie pamiętam dokładnie, jaki ma to model, ale on ma... On ma dwa porty USB-A i jeden port USB-C.
1: To chyba nawet mamy taki sam.
0: Tak, i on ma tam chyba 20 000 mAh, jeśli dobrze kojarzę. Ma wbudowany wyświetlacz, który wyświetla status baterii.
1: On jest w kształcie takiego przenośnego dysku twardego.
0: Trochę tak, trochę większy niż dysk twardy. Skubaniec jest fajny, bo już nieraz życie uratował. Ładnie wszystko ładuje. Ja nawet nim kiedyś MacBooka ładowałem. Dawał radę, ale no, to ładowanie było bardzo wolne. Niemniej jednak dawał radę. Ale sprzęt, z którego jestem bardzo dumny i osobiście uważam, że to była jedna z lepszych inwestycji, to jest powerbank Mofi Juice Pack MagSafe. I to jest powerbank na MagSafe'a do iPhone'ów głównie, który nie posiada wyświetlacza, ma tylko diody, które informują o statusie ładowania i posiada tylko USB-C do ładowania tego powerbanka, a ładowanie iPhone'a odbywa się poprzez przyłożenie go po prostu do tylnej ściany urządzenia. I się ładnie indukcyjnie ładuje, wspiera MagSafe'a, więc też iPhone wie, że jest ładowany tą technologią. I jest na tyle płaski, że spokojnie się wszędzie zmieści, a jednocześnie całkiem dobrze sobie radzi z ładowaniem.
1: I skoro już mówimy o mieszczeniu się, no to w czym to wszystko nosić?
0: To już jest kwestia upodobań. No, wśród płci pięknej będą na pewno dominować torebki. Niemniej jednak warto pomyśleć o jakiejś saszetce, jak to się mówi, jakimś tech pouchu z angielskiego, tak? jakiemuś organizerowi, jakiś organizer sobie na to przeznaczyć, żeby nawet w tej tamskiej torebce to nam się nie walało luźno, bo to nieraz są elementy metalowe, cięższe, jak nie wiem, włożymy sobie jakiś flakonik z perfumem i nagle gdzieś przypadkiem nam ciężki multitool uderzy o ten perfum i zrobi jakąś rysę czy coś, no to będzie problem po prostu. Więc lepiej pomyśleć o jakimś organizerze dla nich. Firma Baseus ma w swojej ofercie taką fajną saszetkę na elektronikę z jedną dużą kieszenią i dwiema takimi bocznymi, w które możemy tam włożyć właśnie latarkę, powerbanka, kabelek jakiś wielofunkcyjny czy i właśnie takiego multitoola. I to tam jest za około chyba 30-40 zł na pancerniku. Pancernik.eu zdaje się. Taka stronka i też warto tam się wyposażyć w takie właśnie akcesoria mobilne.
1: Taka saszetka, jeżeli akurat nie nosimy torebki, to może być noszona, nie wiem, na pasku, czy to wtedy
0: Ten model od Baseusa nie. Ona jest bardziej przeznaczona do noszenia elektroniki już w czymś. To znaczy, nie wiem, w plecaku czy innej torbie. Ale firma Spigen, która jest znana z produkcji etui do telefonów, weszła ostatnio na rynek lifestyle'u tak pełną w ogóle gamą swoich urządzeń, bo mają na swoim rynku teraz plecaki, torby, nerki, wszystkie z takim technologicznym zacięciem właśnie, które są wodoodporne, mają blokadę RFID, żeby nikt tam nie zawinął środków z karty płatniczej. I ja noszę sobie taką torbę na plecy, którą ona ma jeden pasek i się ją zarzuca na plecy jak plecak, ale jest na jednym pasku. I taka torba ma wewnątrz miejsce na upchnięcie całego tego ekwipunku, plus telefon może mieć tam osobne miejsce, ma wbudowany breloczek na klucze, że możemy sobie te klucze przytroczyć jakby do tej torby i mieć je w kieszonce w konkretnie wydzielonej i żebyśmy tego nie zgubili. Ma wbudowany nawet otwieracz do kapsli, który jest sprytnie zaprojektowany w klamrze.
1: Już w sobie.
0: W sobie, dokładnie. Ma właśnie tą folię RFID, która tam pozwala na izolację tego sygnału NFC z karty płatniczej czy z karty miejskiej. Także jest fajne i nie kosztuje to jakoś przesadnie dużo, bo tam chyba około 140 zł kosztuje taka torba, a ona jest wodoodporna i się dobrze sprawdza. No i jeszcze to, co jest fajne, ta firma pomyślała również o użytkownikach AirTagów i ma dedykowaną kieszonkę do AirTaga. Także nie dość, że jeszcze możemy mieć dobrze zabezpieczony telefon od nich, to jeszcze możemy się nosić i flexować naszym EDC po prostu w torbie tej marki. A oni tam mają fajne akcesoria też.
1: A jakby nam się przypadkiem zgubiło, to AirTag nas poratuje i wskaże drogę do siebie.
0: Dokładnie. A taki AirTag to ja osobiście też mógłbym spokojnie do EDC go zaliczyć, dlatego że dzisiaj taki lokalizator to jest trochę zawsze bezpieczna głowa. Na zasadzie, no wiemy, że gdybyśmy coś zgubili, no to wiemy w razie czego, gdzie tego szukać. Nie odpala nam się panika, że coś zgubiliśmy, no tylko, no nie wiem, zostawimy faktycznie gdzieś tam na przykład tą naszą torbę, no to iPhone nam dam znać, chwila, zostawiłeś, nie wiem, gdzieś tam tą torbę swoją, weź po nią wróć, bo inaczej ci ktoś ją podprowadzi.
1: No właśnie, pod warunkiem, że mamy takie miejsce, gdzie tego AirTaga możemy bezpiecznie umieścić, bo to też jest z nimi taki problem i to był zresztą zarzut w stronę Apple, kiedy wypuścili te znaczniki, że wszystko fajnie, wszystko super, ale domyślnie z AirTagami nie było żadnych zapięć. I jeżeli ktoś chciał z tego korzystać, to musiał jeszcze dodatkowo sobie dokupić na przykład jakieś coś do przyczepienia tego AirTaga chociażby do kluczy albo w jakieś inne miejsce, bo tak naprawdę no to dostajemy gołą tę pastylkę, a co z nią zrobimy, gdzie ją umieścimy, jak to zrobimy, to już jest nasza rzecz, to już się martwo o to użytkowniku.
0: No, firma Spigen też ma na to odpowiedź, mają też takie breloczki, które się, które można zainstalować tego AirTaga, mają breloczek do przypięcia do toreb podróżnych, ale mają też takie fajne foliki zabezpieczające, żeby na przykład nasz grawerunek, który sobie wybraliśmy na tego AirTaga, to żeby nam się nie zdarł albo nie zszedł z tego AirTaga, no bo ja na przykład mam AirTaga, którego kupowałem bez graweru i tam domyślnie jest logo Apple po prostu, ale ono mi po latach traktowania go po prostu tak, jak się traktuje klucze, to po prostu ten grawer zszedł z tego AirTaga i tam już nic nie widać.
1: No tak, to niestety, nic to, nie trwa wiecznie.
0: Nic nie trwa wiecznie, ale no to jest warte zainwestowania. Na pewno jako EDC to też polecam sobie pomyśleć o tym, żeby na przykład mieć właśnie przy sobie jakiś wielofunkcyjny kabel, tak, bo wiadomo, że mamy dzisiaj USB-C i to USB-C jest bardzo już powszechnym standardem, ale...
1: Ale zanim wejdzie do powszechnego użytku, to podejrzewam, że jeszcze trochę czasu minie, zwłaszcza jeżeli nie jesteśmy z elektroniką na ty od wczoraj i trochę Dokładnie. Tego swojego sprzętu już jednak zdążyliśmy nazbierać. To jeszcze tu mamy załóżmy... Lightning, mamy jakieś mini, mikro USB i tak dalej, i tak dalej.
0: A załóżmy, że na przykład nasza latarka, którą kupiliśmy, to była latarka jeszcze w dobrej cenie, ale sprzed epoki USB-C i na przykład ma port ładowania USB mikro USB na przykład. No i co? I dobrze
1: szkoda
0: jest
1: wyrzucić
0: tego kabelek. No szkoda wyrzucić. Nie, osobiście jestem za dawaniem sprzętom nowego życia. Tyle, ile można, to można używać. A jak coś się gdzieś tam będzie z tym dziać, no to wiadomo, trzeba poszukać jakiegoś innego wyjścia. Dlatego no ja też mam parę sprzętów u siebie, które jeszcze chodzą na mikro USB. Mam na przykład swoje poczciwe Beatsy Solo trójki, które już są na zasłużonej emeryturze, ale to był jeszcze czas, kiedy Apple przejęło Beatsy, ale nie przerobiło w nich komponentu USB i one jeszcze chodzą na USB, właśnie na mikro USB, a nie na USB-C. Więc taki mały... Ostatnio właśnie miałem jakieś takie akcje ze słuchawkami i je przerabiałem i musiałem szukać końcówki do kabla, żeby je podłączyć i podładować co jakiś czas. Więc warto mieć jakiś wielofunkcyjny kabel właśnie od właśnie czy Baseusa, czy o naszej rodzinnej firmy Greensell, bo robią też takie akcesoria. No myślę, że to jest dobrze gdzieś tam przewidzieć sobie.
1: I to taki kabel to po prostu on się rozwidla w ileś końcówek różnych, tak?
0: Tak, no rozwidla się w ileś końcówek. Model od Baseusa nawet ma taką, na sprężynce jest zawinięty i on się zwija. Więc on jest dość krótki, ale kiedy go potrzebujemy, to możemy go spokojnie wydłużyć tyle, ile potrzebujemy i cała reszta się chowa w takim kółeczku sprytnym po prostu.
1: A, no to też rzeczywiście fajne rozwiązanie. No dobrze, czy coś do tego naszego ekwipunku dźwiganego codziennie warto by jeszcze dołożyć?
0: Ja myślę, że nawet, że przede wszystkim, no to oczywiście zależy od człowieka, ale ja na przykład lubię jeszcze mieć ze sobą słuchawki. Ale słuchawki to jest oczywiście wybór stanowczo personalny, tak? I tutaj ja ze swojej strony mogę jedynie polecić AirPodsy Pro tej drugiej generacji, bo są genialnym rozwiązaniem zarówno do miasta, jak i do komunikacji miejskiej, jak i w domu. Ale to jest czysto i wyłącznie kwestia gustu. Jak,
1: ja na wyjście to na przykład zdecydowanie bardziej polecałbym słuchawki z przewodnictwem kostnym, Shoxy na przykład.
0: O, Shoxy. Zdaje się, że gdzieś kiedyś odkopałem, że firma Xiaomi też robiła takie słuchawki, albo robi. Także modeli słuchawek jest tyle, ile użytkowników, każdy ma swoje preferencje. Więc tutaj jedynie zadbałbym o jakieś fajne zabezpieczenie tych słuchawek. To znaczy...
1: No w przypadku AirPodsów to zdecydowanie, bo no to jest jednak problem i właśnie to powiem szczerze, zniechęca mnie to trochę do tych słuchawek. To znaczy z jednej strony, że one po prostu no, jednak zasłaniają nam uszy, a z drugiej strony, że one... Ja mam wrażenie, że łatwo je zgubić, jeżeli nie będziemy mieli żadnego zabezpieczenia.
0: No myślę, że czy łatwo je zgubić. Nie zdarzyło mi się to jeszcze, żebym je zgubił gdzieś tam w terenie. Też w razie czego te słuchawki po aplikacji Znajdź można je zlokalizować.
1: No tylko wiesz, w hałasie to trochę trudno by było. No, załóżmy, no, myślę, że jesteś, wiesz, w jakimś miejskim zgiełku. One teoretycznie potrafią piszczeć, ale życzę powodzenia, jeżeli ktoś będzie w miejskim hałasie wsłuchiwał się w to, czy tam coś nam nie piszczy.
0: No fakt, nie jest to rzeczą prostą i myślę, że tutaj możesz mieć rację, że no nie jest to zbyt wygodne. Co do ich zabezpieczenia, no to są różne etui na to same etui ładujące, tak? Gdzieś tam od różnych producentów, więc...
1: I są takie paski, którymi można sobie spiąć te słuchawki, żebyśmy mieli ten pasek z tyłu głowy i
0: no tak,
1: dzięki temu nam one
0: to są zawsze jakieś takie dodatkowe rozwiązania. To trzeba dobierać pod osobę. Faktem do miasta, to te to Shoxy mogą spokojnie się nadać, jeśli ktoś oczywiście lubi się z przewodnictwem kostnym w słuchawkach.
1: Zgadza się. Ja na przykład nie mam absolutnie nic przeciwko temu, żeby nawet na tych Shoxach słuchać może niekoniecznie muzyki, bo słuchanie muzyki to rzeczywiście jest taka wątpliwa przyjemność. Ten dźwięk jest taki dosyć płaski. Natomiast jakieś książki, podcastu, audycji na YouTubie, to absolutnie ja nie mam z tym problemu. Mi ten dźwięk w zupełności wystarcza.
0: No, no właśnie, nie? To właśnie tak jak tutaj cały czas powtarzam, wszystko to, co mamy ze sobą codziennie, co jest częścią naszego życia, co często ze sobą nosimy, dobieramy pod własne potrzeby. Jeśli na przykład jesteśmy osobami, które, nie wiem, no, są w jakimś sposób, są na przykład diabetykami, no to warto pomyśleć o jakimś etui na glukometr na przykład, tak? Albo jeśli jesteśmy palaczami na przykład papierosów elektronicznych, no to warto gdzieś też sobie go wrzucić w jakieś bezpieczne miejsce, tak? No do czego... Każdy tutaj ma jakieś swoje potrzeby i swoje fanaberie, jak to się mówi, co będzie potrzebował, co mu się bardziej będzie przydawać w terenie.
1: I każdy znajdzie coś dla siebie
0: znajdzie,
1: tak naprawdę
0: dzisiaj internet jest pełen różnych pomysłów. No, są osoby, które w jakimś tam stopniu na przykład potrzebują jeszcze jakiejś dodatkowej lupy, powiększenia gdzieś w terenie, które są osobami słabowidzącymi i po prostu potrzebują takich rzeczy, no to też dodadzą to do swojej wszystko mającej saszety i będą to sobie nosić w różnych miejscach. Dużo z tych akcesoriów, o których dzisiaj wspomniałem, da się przypiąć do paska, da się włożyć do spodni. Mają specjalne klipsy, zaczepy, tak? Także jest to kwestia tylko i wyłącznie wyboru odpowiedniego modelu. Jeśli ktoś będzie z Państwa szukał czegoś konkretnego do zastosowania swojego, no to polecam gdzieś tam się kontaktować na przykład w komentarzu pod odcinkiem, to zawsze coś tam pomogę dobrać, gdyby była taka sytuacja.
1: A warto pamiętać, że i nawet i jeżeli ktoś bardzo potrzebuje, to i będzie w stanie znaleźć chociażby czy spodnie, czy bluzy odpowiednie z jakąś na przykład dużą ilością kieszeni, bo też są kieszonek.
0: Istnieje taki motyw, się nazywa techwear i to jest właśnie spodnie to są ogólnie różne elementy odzieży inspirowane militarystycznie, ale z takim właśnie zacięciem użytkowym, że na przykład widziałem taki model kurtki, która ma takie szelki, które się zakłada i na przykład nie chcemy nosić, wchodzimy do centrum handlowego, chcemy tą kurtkę zdjąć, ale jednocześnie nie mamy jej gdzie włożyć, to zdejmujemy kurtkę, ale zostawiamy sobie szelki, które nam tą kurtkę trzymają za sobą, jako taką trochę pelerynę. I wtedy mamy kurtkę, ale jej nie mamy fizycznie na sobie, nie?
1: Nie zgrzewamy się jakoś bardzo
0: Nie zgrzewamy mocno. Się. Są kurtki z różnymi zaczepami, właśnie z karabinczykami, w ogóle elementy, gdzie można coś przytroczyć, to jest też drugi temat, bo tam jest też mnóstwo pomysłów na to, jak to zorganizować. Też są różne plecaki, które nam to ułatwiają. Jest taki wojskowy system, się nazywa MOLE, go wymyślono w Wielkiej Brytanii. To jest taki system szlówek, gdzie się tam umieszcza różne dodatkowe na plecaku. On jest pełen takich rzepów i szlówek i wtedy tam się te wszystkie akcesoria, saszetki, ładownice i inne elementy do przechowywania różnych rzeczy umieszcza tak, jak człowiek chce tego. No ale to już jest, to jest o wiele bardziej złożone i to dla kogoś, kto w to wchodzi, no to warto gdzieś tam sobie po prostu o tym poczytać, o jakichś podstawach. Warto się wybrać właśnie do panów z militariów, bo oni też wiedzą, że jeśli ktoś nie ma absolutnie o tym pojęcia, no to będą też mogli użyć prostego języka i po prostu pewne rzeczy pokazać, o co chodzi. Także to jest kwestia preferencji. Tak naprawdę jeśli czegoś potrzebujemy, to spokojnie w internecie sobie znajdziemy na to odpowiedź.
1: Tak jest. Więc cóż, pozostaje tylko życzyć tym, którzy się zainteresowali dzięki tej audycji tematem EDC, ekwipunku dźwiganego codziennie, czy Everyday Carry, żeby znaleźli zestaw różnych akcesoriów, które będą pasowały do ich codziennego stylu bycia, życia, funkcjonowania. A jak Konrad mówi, no to internet jest długi, szeroki, głęboki i tam naprawdę można zanurkować i po prostu szukać.
0: Dokładnie, Sieńko.
1: My dziś troszeczkę o tym porozmawialiśmy. Konrad Skrzydlewski opowiadał o różnych sprzętach. Dzięki za udział w audycji.
0: Dzięki wszystkim, miłego wieczoru życzę i miło się gadało.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry. Witam w kolejnym Tyflo Podcaście. Ala Witek z tej strony. Dziś chciałabym zaproponować Państwu przygotowanie prostego dania, jakim są krewetki z czosnkiem. Jest to jedno z moich ulubionych dań. Mogę je zaproponować jako przystawkę lub jako ciepłe danie kolacyjne. Na początek zaczniemy od krewetek. Za chwilę podam pozostałe składniki, jakich będziemy potrzebowali do przygotowania tego dania. Więc krewetek musimy mieć 400 gram. Odradzam kupno tych całkiem małych krewetek koktajlowych, ponieważ one nadają się bardziej do obgotowania na parze i dodawania do sałatek albo do sosów takich krewetkowych, do ryżu czy makaronu, bo ich konsystencja jest taka bardziej delikatna, więc do tego nadają się lepiej. I druga skrajność, też odradzam te krewetki całkiem duże, ponieważ one w procesie takiego smażenia na masełku, na patelni, jak tutaj będziemy robić, mają tendencję do tego, żeby stawały się takie bardziej gumowe. One świetnie się sprawdzają smażone w tempurze, na głębokim tłuszczu, przy bardzo wysokich temperaturach, zachowują swoją taką jędrność, soczystość, a przy takim smażeniu jakby bez tej osłonki mają właśnie taką tendencję do stawania się takimi gumowymi, bardziej, może nie gumowymi, że są jakieś takie twarde, ale nie zachowują właśnie takiej delikatności, jędrności, jak powinny. Druga kwestia to jak my, jako osoby niewidome, możemy sobie poradzić z przygotowaniem tych krewetek. Jeśli chodzi o obieranie krewetek z ogonków, to jakby nie stanowi większego problemu, bo ten ogonek jest przyczepiony do jakby tułowia tej krewetki takimi jakby dwiema blaszkami. Wystarczy jedną z nich podważyć palcem, złapać u nasady jedną ręką ten jakby mięsisty ogonek krewetki, który ma z nami zostać, a ten taki chitynowy ściągamy bez problemu obiema palcami, takim zdecydowanym ruchem ciągnąc w stronę tyłu tej krewetki. I on bez problemu odejdzie, naprawdę nawet osoba, która robi to po raz pierwszy, bez najmniejszych trudności sobie z tym poradzi. Czym innym jest oczyszczanie krewetek, ponieważ one mają na grzbiecie taki jakby ciemny wężyk, to są ich jelita. I już z oczyszczeniem tych jelit możemy mieć problem, dlatego że nie jesteśmy w stanie ich wyczuć, czy po nacięciu tego grzbietu udało się nam usunąć w całości. Więc jeśli ktoś z Was nie będzie miał żadnego oka do zweryfikowania, to proponuję kupno krewetek oczyszczonych, niekoniecznie obranych, bo tak jak mówię, ten ogonek nie będzie stanowił problemu. Jak przygotowujemy te krewetki? No jeśli mamy mrożone, to rozmrażamy. Zostawiamy sobie je do odsączenia na jakimś sitku, tudzież durszlaku dużym, tak żeby mogły ten nadmiar wody odsączyć po opłukaniu. Nie odsączamy ręcznikiem, dlatego że one są bardzo delikatne. Jak zaczniemy je tam dusić, tłamsić, ten ręcznik się nam zacznie gdzieś tam papierowy przyklejać, strzępić, to później przez wyłuskiwanie i sprawdzanie, czy coś tam się nam czasem nie przykleiło, już te krewetki będziemy mieć takie, no powiedziałabym, wymemłane w palcach. Tak? Więc ten kontakt jakby ograniczamy z rękami do samego płukania i później do przekładania na patelnię. Natomiast zaczynamy je przygotowywać na tyle długo, żeby przed smażeniem, żeby miały czas z tej wilgoci po prostu odkapnąć sobie. Czego potrzebujemy więcej? Potrzebujemy 4-5 dekagramów masła, 4 ząbki czosnku, 2 łyżki wody, 2 łyżki soku z cytryny i szczypiorek świeży na później do pokrojenia. Możemy też podawać je z bagietką lub jakąś taką jasną bułką, którą sobie na tym masełku pozostałym na patelni po zdjęciu krewetek możemy tak lekko przypiec. Jest też wariant taki, że możemy zamiast tych zmieszanej wody z sokiem cytrynowym dodać wino. I ten wariant polecam osobom, które nie stosują cytryny do tego, żeby jakby unicestwiała nam w krewetkach ten taki lekko morski smak. Natomiast jeśli nie chcemy, żeby ten smak się nam przebijał, lepsza będzie woda z cytryną. Wtedy tam gdzieś 4-5 łyżek białego wina sobie odmierzamy i później wlewamy już do patelni, kiedy krewetki przez chwilę się będą nam smażyły. Oczywiście możemy przyprawić solą, pieprzem, można też dodać chili. Widziałam też przepisy z chili takim świeżym, krojonym, dodawanym do tych krewetek razem z czosnkiem, ale nie powiem Wam, jak to smakuje, ponieważ ja ostrych potraw nie lubię, więc nigdy tego przepisu w tym wariancie nie testowałam. Co powiem, ponieważ krewetki smażą się na patelni bardzo króciutko, wszystkie rzeczy, które możemy przygotować sobie wcześniej, warto przygotować. Jakieś miseczki, w których później będziemy podawać, plasterki czy też ćwiartki cytrynki, które położymy obok. Można sobie wcześniej już pokroić szczypiorek, żeby te krewetki prosto z patelni po przełożeniu do miseczek można było zaraz zaserwować. Oczywiście możemy sobie też wcześniej przecisnąć przez prasę czosnek, bo w momencie, kiedy już te krewetki trafią na patelnię, akcja jest bardzo szybka i wtedy już musimy mieć albo przygotowane, albo po prostu jesteśmy na tyle sprawni, że rachciach tutaj przez prasę ten czosnek przeciśniemy i one na każdej stronie idą po 2 minuty, maks 5 minut znajdują się na patelni, więc to musi być tak sprawnie przeprowadzone. Oczywiście, jeśli zostaną tam minutę dłużej czy półtorej minuty dłużej, żadnego dramatu nie będzie, ale generalnie, żeby zachowały właśnie taką idealną konsystencję, nie dłużej niż 5 minut powinny ogólnie na tej patelni przebywać. Dobrze, ja sobie przygotuję teraz miks soku i wody, tak jak mówiłam wcześniej, żebym już miała go gotowy. Krewetki mam już obrane i oczyszczone. I za chwileczkę również pokroję sobie szczypiorek, a później przystąpię do smażenia krewetek.

tego zmieszanego soku z wodą albo wina nie powinniśmy mieć więcej niż tak 1/5, maks 1/4 szklanki, żeby ten sos też nam się jakoś tam szybciutko zredukował po wlaniu tego na patelnię, ponieważ, no tak jak mówię, to jest krótka chwilka, więc żeby też nie było tak, że będą nam te krewetki pływały w wodzie, tak? Dobrze. To w takim razie teraz pokroję sobie szczypiorek.

Może to być też na przykład pietruszka, coś takiego o bardzo takim, bardziej wyrazistym smaku, właśnie typu pietruszka, zielona cebulka, szczypiorek. Raczej nie takie liście typu bazylia. Tak. Też tego szczypiorku nie musi być nie wiadomo jak dużo, bo on ma tylko jakby podkreślić smak, sprawić, żeby był taki bardziej wyrazisty, więc tutaj delikatnie też jest to taki poniekąd elemencik dekoracyjny. Rozgrzewam sobie na razie powolutku patelnię i zaraz przełożę na nią masło. Pamiętamy o tym, żeby tego masła nie było za dużo. To jest 4-5 deko, więc maksymalnie 1/4 kostki. Są też przepisy proponujące smażenie na oliwie z oliwek. Taki wariant z oliwą próbowałam raz, nie przypadł mi do gustu. W momencie, kiedy teraz mi się roztapia masło, powolutku przez praskę będę sobie przeciskać czosnek. Oczywiście już wcześniej obrałam go z łusek.

Masełko się podgrzewa, czosnek się podgrzewa, już puszcza swój czosnkowy aromacik. Jeszcze wybieram resztki z tego kieliszka praski, żeby się mi czosnek nie zmarnował. Tak. I teraz za momencik przełożę na patelnię krewetki, tylko rozmieszam sobie delikatnie, tak, żeby masło było wymieszane.

Jak słyszycie, jest to danie bardzo proste. W tej chwili przekładam sobie krewetki. Układam je jedną obok drugiej. Na patelni, po prostu rękami. Trzeba to oczywiście robić szybko, żeby miały mniej więcej ten sam czas smażenia wszystkie. Ale nie wsypuję ich, bo nie chcę, żeby któraś leżała jedna na drugiej. Chcę, żeby po kolei

Oczywiście należy być ostrożnym, żeby nie włożyć przez przypadek palca do tego rozgrzanego masła z czosnkiem, no bo wiadomo, że okazałoby się to bardzo nieprzyjemne. Powiem Wam jeszcze tylko, że jeśli nie będziecie mieli pewności, czy krewetki są oczyszczone z tych jelit, możecie sobie po ich grzbietach, po tym takim zewnętrznej stronie tego rogala przejechać palcem. Jeśli wyczujecie tam takie głębsze nacięcie, ja sobie tylko ustawię stoper na 2 minuty. Jeśli wyczujecie takie głębsze nacięcie, to będzie świadczyło o tym, że te jelita zostały usunięte. Natomiast jeśli ten grzbiet będzie cały, taki jak brzeg z rogalika, pełny, to możecie przypuszczać z dość dużym prawdopodobieństwem, że przez pomyłkę jednak zostały te krewetki wzięte nieoczyszczone.

Kiedy miną 2 minuty, po tym wstępnym obsmażeniu wleję wymieszaną cytrynę z wodą lub można też wino. W przypadku, kiedy podlewacie sobie białym winem, powinno to być białe wino wytrawne. I jeszcze dodam pieprz i sól. To już oczywiście według uznania, jeśli wolicie bardziej słone czy bardziej pikantne, dodajemy więcej, jeśli nie, to mniej. Nie musimy niczego mieszać, na razie przekładać, więc tutaj generalnie jakiegoś wielkiego problemu nie ma. Ja tuż po wlaniu tej wody krewetki poodwracam na drugą stronę i później będę je dusić właśnie sobie tutaj z dodatkiem wody i soku z cytryny. Przypomnę jeszcze to, czego potrzebujemy, czyli 400 g krewetek. O, mija właśnie 2 minuty. Polewam delikatnie. Wodą z cytryną. I teraz ja przy pomocy takiej małej, płaskiej łyżeczki na długim uchwycie te krewetki sobie odwracam. Tak jakby z góry dotykam palcem, pod spód wsuwam tą małą, płaską łyżeczkę i każdą krewetkę po kolei myk odwracam na drugą stronę. One z wierzchu są jeszcze schłodzone, bo zostały właśnie podlane tą zimną wodą z sokiem z cytryny. Oczywiście musimy to robić szybciutko,

0: tak, aby wszystkie krewetki były poodwracane. Ja odwracam najpierw te na obrzeżach, później te w środku. Wymaga to oczywiście pewnej koncentracji, bo musimy mieć świadomość tego, które odwracaliśmy, a które nie. I znowu nastawiam sobie na 2 minuty. Teraz, tak jak mówiłam wcześniej, będę dodawała sól i pieprz. Delikatnie z wierzchu obsypuję sobie solą. I dodaję pieprz. I czekam, aż ten sos mi się zredukuje. Po 2 minutach będzie danie gotowe do przełożenia do miseczek i do posypania szczypiorkiem. Przypomnę na koniec, czego potrzebujemy. 400 g krewetek, 4-5 deka masła, 4 ząbki czosnku, 2 łyżki soku z cytryny i 2 łyżki wody. I do tego jeszcze do ozdoby szczypiorek i do posypania na górę, oraz będziemy jeszcze potrzebować sól i pieprz do smaku. Możemy podawać też z bagietką, możemy też podawać te krewetki z majonezem lub z jakimś sosem majonezowym, jeśli lubimy. Ja tak nie podaję, dlatego że wydaje mi się, że krewetki smażone na maśle są już daniem na tyle sycącym, kalorycznym, że żeby nie psuć nadmiarem szczęścia tego dania, to podaję je w takiej postaci, w jakiej jest, ale oczywiście jeśli ktoś lubi, może zjeść nawet, nie wiem, z jakimś gotowym sosem koperkowym, czosnkowym, jeśli na przykład czosnku będzie mu jeszcze mało. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że przygotowanie krewetek nie nastręczy nikomu większych problemów i życzę smacznego i zapraszam do wysłuchania kolejnych przygotowanych przeze mnie podcastów. Do usłyszenia, Ala Witek.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Dobry wieczór. W kolejnym odcinku Tyflo Podcastu witam serdecznie. Ala Witek z tej strony. Dzisiaj chciałabym przedstawić sposób przygotowania dania, które sama bardzo lubię. Pytaliście Państwo też, czy będą pojawiały się w podcastach dania rybne. Dziś właśnie jedno z nich. A mianowicie zupa łososiowa. Jest stosunkowo łatwa w przygotowaniu. Z pozyskaniem konkretnych składników do niej też nie ma większego problemu. Jej przygotowanie też nie wymaga jakichś nadzwyczajnych umiejętności. Trzeba po prostu w miarę trzymać się przepisu. I cóż, czego potrzebujemy do przygotowania takiej zupy? Oczywiście, ponieważ jest to zupa łososiowa, to potrzebujemy łososia, około 40 dekagramów. Jeśli chodzi o nabiał, to będziemy potrzebować 50 ml śmietany do sosów i zup, czyli gdzieś 1/5 szklanki takiej zwykłej, 100 ml mleka, czyli 2/5 szklanki. Poza tym gdzieś około 4 dekagramy masła, to jest 1/5 kostki. Do tego 2 łyżki mąki, oczywiście przyprawy to ziele angielskie, liść laurowy, pieprz i sól do posolenia. Natomiast jeśli chodzi o warzywa, które będziemy dodawać, aby przygotować najpierw bulion do zupy, to dwie cebulki, szalotki małe albo jedna większa, dwie marchewki, jedna pietruszka i natka spora. Więc powolutku spróbuję już opowiedzieć o tym, jak będziemy przygotowywać naszą zupę. Na początek w garnku, w którym później będziemy robić bulion, musimy zeszklić na maśle cebulę. Na początek odetnę kawałek masła. Później obiorę cebulę i opowiem o kolejnych rzeczach, które będziemy robić. Obiorę dwie cebule, szalotki i pokroję je w miarę drobno, ale nie na taką całkiem drobnicę. Najpierw cebulę obiorę z łuski. Mi najwygodniej jest zbierać szalotki takim spiralnym ruchem od góry, od tej wąskiej części, aż do tej najszerszej na dole. Odcinamy oba końce. Na początek odcinam ten najwęższy. Kroję sobie na takie ni to kosteczki, ni to paski, nie takie całkiem drobne, żeby w trakcie zeszklenia nie zrobiły się z nich takie całkiem wysuszone truciny, tylko żeby rzeczywiście można je było ładnie zeszklić. Krojąc w ten sposób na plasterki, a później na mniejsze części, mam kontrolę nad tym, nie ciacham tak jakby z całej cebuli kawałków, nie odkrawam, dlatego że po prostu nie byłabym wtedy w stanie sprawdzić, czy wszystkie były w miarę na równo pokrojone, bo przecież jak się kroi cebulę, to gdzieś, a to jakiś kawałeczek oderwie, sam jeszcze nie przekrojony, więc taki sposób krojenia znacznie bardziej mi odpowiada. Zostawiam tą szeroką, zdrewniałą część, jej już nie kroję. I drugą pokrojoną szalotkę wrzucam do garnka, gdzie poprzednio wrzuciłam masło i pierwszą pokrojoną szalotkę. Zeszklę sobie cebulę. Zrobię to na małym płomieniu, żeby mi się nie przypaliła. Można takie średnie szklenie jest gdzieś przez 3 minuty na większym płomieniu albo przez 4 na mniejszym. Mówię tutaj oczywiście o takiej kuchence zwykłej gazowej, palnikowej, jaką ja posiadam. Trzeba pamiętać, żeby w trakcie szklenia cebuli cały czas ją mieszać, ponieważ bardzo łatwo może przywrzeć do dna, spalić się jakaś jej część i po prostu całą tą cebulę będziemy mieli do wyrzucenia, dlatego że ona po prostu zrobi się zwęglona i gorzka. Nie musi to być jakieś mieszanie takie bardzo intensywne. Wystarczy, żeby po prostu łyżką przemieszać co chwilkę, żeby jakby przesuwać tą cebulę w tłuszczu, w podnie, żeby się nie miała szans przypalić. Jeśli ktoś z Państwa może napisać w komentarzach, ile czasu jemu zabiera szklenie cebuli na przykład na kuchence elektrycznej albo kuchence z płytą, to myślę, że będzie to cenna wskazówka dla naszych słuchaczy. Ja niestety nie jestem w stanie tego powiedzieć, ponieważ nie mam porównania. Dobrze, czas minął, cebulka zeszklona. Na chwileczkę ją odstawię, za chwilę będę dodawać przyprawy i zalewać wodą, a następnie przygotuję wszystkie warzywa, które kolejno będą dodawane. Ziele angielskie i liść laurowy. Dodaję gdzieś ze 3 liście. To na taką ilość gdzieś około litra wystarczy. Mówiłam już tutaj wielokrotnie, jak oznaczam sobie przyprawy. Po prostu kiedy przynoszę jakąś nową do domu, wkładam do tabliczki. Na wierzchu piszę brailem, jaka to przyprawa i po prostu wtedy czytam sobie zwyczajnie brailowskie opisy, dlatego że przy tylu przyprawach, ile tutaj mam, nie ma sensu przesypywanie ich do pojemników i oznaczanie tych pojemników, zwłaszcza że
2: zanim ten napis brajlowski, który sobie przygotuję, zejdzie, bo on jest oczywiście nietrwały, bo to jest zwykły papier, to już po prostu i tak cała ta przyprawa zdąży się skończyć, więc tak jakby nie ma z tym problemu. Wiele angielskich też nie za dużo, tak za 4 ziarenka. Teraz wleję litr wody z takim leciutkim okładem na odparowanie, czyli 4 szklanki i ciut. Zawsze ostatecznie, jeśli zupa wyda się nam pod sam koniec zbyt gęsta, możemy dodać wody, żeby ją troszkę rozcieńczyć. A i tak będziemy jeszcze dodawać zarówno mleko, jak i śmietanę, więc na razie taka ilość wody wydaje się być wystarczająca. Włączam kalnik i woda na zupę już się podgrzewa. Teraz obiorę sobie marchewki i pietruszkę. I natkę pietruszki będę wkładała w całości, natomiast muszę pokroić marchewki w talarki. Możemy to zrobić oczywiście też w ten sposób, że włożymy całe marchewki i później będziemy je wyławiać i kroić, ale dla mnie bezpieczniejszą metodą jest pokroić najpierw. Wtedy zaoszczędzę sobie wyjmowania gorących warzyw, czekania aż ostygną i dopiero krojenia. To raz, a dwa, takie marchewki pokrojone po prostu od razu szybciej się ugotują. I druga, oczywiście odcinam te zdrewniałe końcówki, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej. I po opłukaniu będę mogła przystąpić już do krojenia, ponieważ woda nie jest jeszcze gorąca, mogę to spokojnie robić nad garnkiem, tylko oczywiście delikatnie wrzucając do środka, żeby ta tłusta woda z masłem i cebulą nie pryskała mi na boki. Kroję na niezbyt szerokie talarki, takie mniej więcej półcentymetrowej grubości. Marchewki pokrojone. Teraz obiorę pietruszkę. Ja sobie pietruszkę obieram od wąskiego końca do szerokiego, takimi dłuższymi pasami. I później oczywiście sprawdzam, czy wszędzie równo i jednakowo obrałam skórę. Ona jest taka porowata i sucha z wierzchu, a to, co powinno być pod nią, jest mniej porowate i oczywiście takie bardziej wilgotne. Więc jeśli cała powierzchnia pietruszki jest właśnie taka, świadczy to o tym, że została całkowicie obrana. Oczywiście tą zdrewnianą ułą część na końcu też odcinam. Otłuczę pod bieżącą wodą i w całości włożę do garnka. Tym, co przyda naszej zupie, temu wywarowi warzywnemu, który potrzebujemy jako bazę do niej aromatu, jest naćpora. Z natką pora ja radzę sobie trochę podobnie jak z cebulą. Obieram, zaczynając od tych liści na górze, też właśnie te suche takie otuliny, aż dochodzę do momentu, kiedy cała jest ta natka mniej więcej jednakowa i taka po prostu mokra. I wtedy z obu końców obcinam z jednej strony liście, tak, i z drugiej strony tą drewnianą część. Taki to oto wałeczek sobie opłuczę i wrzucę również do garnka z pozostałymi warzywami. Chyba mi się nie zmieści taka długa panatka, więc przetnę ją sobie na pół i, że tak powiem, trafię do garnka w dwóch odcinkach. Teraz będzie się gotowała. Żeby nie odparowało zbyt dużo wody, można przykryć sobie pokrywką. Teraz kolejną rzeczą, jaką przygotujemy, będą ziemniaki. Potrzebujemy ich około 8-9, najlepiej jeśli to będą takie ziemniaki migdałowe.
0: Jak jest ich dostępnością w zwykłych sklepach? Szczerze mówiąc nie wiem. Ja jeśli potrzebuję ich do jakiejś potrawy, kupuję po prostu w Almie. Dlatego, że one nie są takie mączne ani kleiste. I też nie nadają zupie takiego kartoflanego smaku. Po prostu w tej zupie są i oczywiście jeśli je jemy, czujemy smak ziemniaka, ale właśnie nie sprawiają, że po prostu z jakiej zupy bądź robi się nam zupa ziemniaczana. Tak? Aha, no i oczywiście jeszcze jest ten plus, bardzo duży z mojego punktu widzenia, że one w zasadzie nie mają ok. Bardzo, bardzo rzadko trafia się jakieś jedno oko, może raz na 10 ziemniaków, więc myślę, że z naszego, że tak powiem, punktu niewidzenia jest to też o tyle fajne, że ułatwia nam sprawę z ich wycinaniem. I zaraz przystąpię do nie obierania ziemniaków, tylko ich mycia, dlatego że one będą trafiać w skórkach do zupy. Skórki w nich są tak delikatne jak w naszych młodych ziemniakach. Wystarczy szczoteczką przeszorować pod ciepłą wodą, żeby po prostu opłukać z nich jakiś piach, konserwanty i tak dalej. Później wystarczy przekroić na połówki

szybko. Nie ma problemu z ich doczyszczeniem. Są też bardziej czyste niż te, które kupujemy w sklepie. Takie zwyczajne. Oczywiście, jeśli zorientujemy się, że któryś z ziemniaków ma jakieś takie narośla na skórce albo oka, to oczywiście spokojnie możemy go obrać i wrzucić też bez skórki. Myjemy starannie, miejsce przy miejscu. Baza na zupę się gotuje. Ja będę je przenosić do garnka palcami, ponieważ nie chcę ich rzucać z deski, po to, żeby się nie oparzyć. A tak, spuszczając je w dół do garnka przy samym brzegu, uda mi się tego uniknąć. I od tej to pory czas start. Mam 10 minut na pokrojenie łososia. Dlatego, że jeśli go wrzucę zbyt wcześnie, to zanim ugotują się ziemniaki, rozpadnie mi się łosoś. A gotuje się bardzo szybko. Natomiast jeśli go wrzucę zbyt późno, nie będę musiała odczekać 10 minut, po prostu ziemniaki z kolei mi zanadto zmiękną. Łosoś musi być surowy, wyfiletowany i bez skóry. I kiedy już taki kawałek mamy, kroimy go sobie na nieduże kawałki. Takie mniej więcej 1,5 cm na 3, gdzieś mniej więcej takie. Ja sobie rybę zawsze przed krojeniem płuczę jeszcze w zimnej wodzie, dlatego że wtedy po prostu tak sakramentsko nie śmierdzi. Łosoś jest mięciutki, nie ma żadnego problemu z pokrojeniem go. Tylko tak jak mówię, niewędzony, nie ze skórą i nie z ośćmi. Dlatego, że po prostu bardzo trudno będzie nam go sobie wyfiletować i połowę mięsa tego rybiego zejdzie nam z tym takim czpieniem, który wyjmujemy filetując łososia. Oczywiście w trakcie krojenia trzeba sprawdzać, bo może się zdarzyć tak, że nawet w rybie, która jest wyfiletowana, zdarzy się nam jakiś, nie wiem, kawałek właśnie ości albo taki, poznamy twardszy kawałek na wierzchu, że została skóra. Wtedy oczywiście należy ją odkroić, ale przeważnie, jeśli uda się kupić taki właśnie kawałek wyfiletowanego łososia, to jest to zrobione porządnie. Nie trafiają się raczej ości. Czasami trafia się gdzieś na brzegu jakiś kawałek skóry, ale tą skórę, ani ta skóra nie jest szorstka, ani twarda, bez trudu. Po pierwsze, samym dotykiem można się zorientować, że w ogóle jest. A po drugie, właśnie nie ma najmniejszego problemu z jej odcięciem. Te kostki nie mogą też być za małe, na które kroimy, właśnie dlatego, żeby nam się ryba nie rozpadła. Ona się bardzo szybko gotuje. 15 minut to jest taka absolutnie maksymalna granica. Oczywiście to jest surowa ryba, więc ugotowana być musi. Łosoś został pokrojony. I teraz oczywiście, zanim go wrzucę, muszę zdjąć garnek i powiejmować pietruszkę i por, żeby później po prostu nie wyjmować już z kawałkami ryby. Przy pomocy rękawicy normalnie sobie zestawiam z pieca. Muszę wyjąć 3 największe kawałki z całego tego wywaru. Przybliżam sobie łopatką taką metalową z przeciekiem do brzegu i sprawdzam, czy to o co mi chodziło. Oczywiście trzeba uważać, bo jest to gorące, ale kto nie ryzykuje, ten w kozie nie siedzi. Trochę jest to trudne oczywiście, bo trzeba wyłowić ją i pietruszkę i por z pomiędzy tych ziemniaków. I teraz już pokrojony wcześniej łosoś trafia do garnka. Zsuwam sobie delikatnie kawałeczek.

0: zupki, dlatego że zupa jest już bardzo gorąca. Teraz wyłączę palnik, żeby łatwiej było mi ustawić z powrotem ten gorący garnek na palniku. Oczywiście trzeba to robić z rękawiczką albo przynajmniej przez szmatkę, żeby po pierwsze nie oparzyć się od garnka. No a po drugie nie sprawdzać gołymi rękami, czy dobrze na palniku stoi. Tutaj oczywiście zwolennicy i posiadacze kuchenek z płytą są w tej szczęśliwej sytuacji, że takiego zmartwienia jakby nie mają. Od tej pory już teraz z zegarem będziemy odliczać 15 minut do końca gotowania. Mogę sobie delikatnie zupę przemieszać, przykryć. I co teraz, moi Państwo? Teraz możemy sobie zrobić ostatnią już rzecz, a mianowicie zmieszać śmietanę do sosów i zup z mlekiem oraz z dwoma łyżkami mąki. I to będzie do tej zupy właśnie za gęsika. Biorę sobie tutaj taką małą miseczkę, znowu szklankę, której używałam wcześniej do odmierzania wody. Można oczywiście 50-ml kieliszkiem sobie, jeśli ktoś jest bardzo dokładny, odmierzyć tą śmietankę. Natomiast jeśli ktoś jest mniej dokładny albo może zwyczajnie sobie sprawdzić palcem, no to oczywiście gdzieś około 1/5 szklanki można sobie odmierzyć. I teraz mleka dolewamy do 3/5. W międzyczasie dodam jeszcze 2 łyżeczki soli i odrobina pieprzu. I całość jeszcze raz sobie spokojnie przemieszam. Przykrywam do dalszego gotowania. I teraz nie pozostaje mi już nic innego, jak dodać mąkę do roztworu mleka i śmietanki. Wsypię sobie teraz mąkę do miseczki. 1 łyżka. 2 łyżka. I całość zaleję tym, co wcześniej obmierzyłam w kubku. I teraz łyżeczką starannie rozmieszam, aż do uzyskania jednolitej, takiej zawiesistej konsystencji jogurtu. Jak możemy naszą zupę na koniec uatrakcyjnić? Po dodaniu mleka i śmietany jeszcze przez jakieś 3 minutki można przegotować, trzeba przegotować całą naszą zupę, a na koniec można ją przybrać koprem i to w dużych ilościach. Natomiast jeśli też, że tak powiem, zależy nam bardzo na tym, żeby miała wizualnie kolor taki łososiowy, to można dodać do niej łyżeczkę przecieru pomidorowego, tylko nie za dużo, bo oczywiście nie chodzi o to, żeby zupa była pomidorowa, tylko żeby miała taki bardziej soczysty, łososiowy kolor, a właśnie przez to, że zostaje najpierw mlekiem i śmietaną, później dodamy trochę tego przecieru, właśnie taki kolor łososiowy, ładny uzyskamy. Dobrze, więc tutaj już zupka się kończy, kończy gotować. Ja oczywiście tradycyjnie przypomnę wszystkie produkty, których potrzebujemy do jej ugotowania. To będzie tak, 40 dekagramów filetu z łososia bez skóry i nie wędzonego, tylko surowego. 8-9 małych ziemniaczków, najlepiej migdałowych. 2 marchewki, 1 pietruszkę, 1 nać spora. Dodatkowo oczywiście przyprawy, ziele angielskie, liść laurowy, pieprz. A jeśli chodzi o nabiał, to śmietanę do sosów i zup oraz mleko. Jeszcze oczywiście z warzyw zapomniałam o cebulce, szalotce. 1 dużą lub 2 małe i te cebulki, żeby zeszklić, potrzebujemy do nich gdzieś około 4 dekagramów masła, czyli 1/5 kostki. I to właściwie
1: tyle. Oczywiście, jeśli chcemy, tak jak mówię, poprawić kolory zupki, można trochę dodać przecieru pomidorowego. Jeśli chcemy ją przybrać, to też można koperkiem. Sól i pieprz do smaku tradycyjnie. I to właściwie wszystko. Jak Państwo widzą, przygotowanie zupy nie zabiera zbyt dużo czasu, jest też stosunkowo proste. Także życzę Państwu owocnych prób i oczywiście smacznego. Dziękuję już dziś za uwagę w tym odcinku Tyflo Podcastów. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, to zapraszam do zadawania ich w komentarzach. Można się też kontaktować ze mną poprzez Skype. Mój nick to Luftilka. I oczywiście zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów, nie tylko kulinarnych. Jeszcze tutaj dokończę z roztworem mleka i śmietany i to już będzie tyle. Przemieszam, żeby nie pozostał na dnie cały osad z mąki. Wylewam do środka. Całość muszę rozmieszać delikatnie, ale mieszam delikatnie, tak żeby nie porozgrzebywać kawałków ryby. Zupa powinna mieć taką leciutko kremową konsystencję. Ryba nie powinna być zbyt miękka. Ziemniaki zbyt twarde, dlatego warto pamiętać o tym, o czym mówiłam na początku, że przygotowanie jej nie jest zbyt trudne, jeśli oczywiście trzymamy się przepisu. Roztwór mleka, śmietanki i mąki się zagotowuje. Ja sobie tutaj dodam jeszcze wspomnianą wcześniej odrobinę przecieru pomidorowego, aby nadać zupie ładniejszego koloru. A tuż przed podaniem, tak jak już mówiłam, przybiorę ją koperkiem. I to właściwie wszystko. Czekam już tylko, aż odmierzy się czas. Tak więc raz jeszcze dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnych podcastów. Kłaniam się i życzę smacznego. Ala Witek. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witamy serdecznie, bardzo, bardzo. Na zegarach już minuta po godzinie 18:00, to jest Tyflo Radio i to jest pierwsza z poniedziałkowych audycji, o ile się nie mylę, a może się mylę, nie wiem, ale tak mi się wydaje. Dzisiaj tych audycji będzie aż dwie, ale to jest pierwsza. Ja nazywam się Robert Obęcki, mam w studiu też gościa Pawła Masarczyka. Witam Cię, Pawle.
4: Witam wszystkich serdecznie, witam Ciebie, witam wszystkich słuchaczy. Dobry
3: audycję realizuje Tomasz Bilecki za konsoletą. Czynny jest nasz Skype www.tyflopodcast.net, a także czynny jest nasz telefon 123 834 835. Jeszcze mi taki nawyk został z numerów kierunkowych, tak jakoś, ale po prostu tak jest chyba jednak prościej. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiać o komunikatorach internetowych, ale nie takich komunikatorach zwykłych, bo tych zwykłych to zwykłe to zostało opisane, tylko o czymś troszeczkę innym, troszeczkę nowatorskim i co może zainteresować słuchaczy. Podkreślam może, bo niektórzy może takie inne metody preferują. Natomiast będziemy dzisiaj rozmawiać o rozmowach przez przeglądarkę. I właśnie, Pawle, o co w tym wszystkim chodzi? W tych... Co ja muszę mieć? Tylko przeglądarkę i mogę rozmawiać? Czy muszę coś doinstalować? Czy jak to w ogóle... O co to w ogóle chodzi?
4: powstała ostatnio taka technologia jak WebRDP, dzięki której możemy nawiązywać połączenia audio i wideo bezpośrednio z poziomu przeglądarki, bez użycia Flasha, bez użycia Javy, bez użycia żadnych dodatkowych wtyczek i dodatkowych standardów. Ten standard wspierają wszystkie nowoczesne przeglądarki. Na pewno robi to najnowszy Firefox i na pewno robi to najnowszy Chrome, zarówno pod Windowsem, jak i pod każdym innym systemem operacyjnym, w tym też pod Androidem. I dzięki właśnie tej technologii możemy za pomocą wszelakich serwisów, które tą technologię wspierają, nawiązywać bezpośrednie połączenia z samymi sobą z poziomu przeglądarki internetowej.
3: A no właśnie, czyli wystarczy mieć tylko przeglądarkę i już można rozmawiać. Ja jeśli zapytam Ciebie, czy wiesz, co to znaczy WebRDP?
4: Dokładnego rozwinięcia teraz nie pamiętam, natomiast prawdopodobnie ma to coś wspólnego z Remote Desktop lub podobnym właśnie standardem łączenia się zdalnie z drugim komputerem.
3: Czy musimy mieć publiczne IP, żeby się połączyć z drugim komputerem przez taką przeglądarkę? No bo przypomnijmy, wystarczy tylko zainstalować przeglądarkę i nic nie musimy robić, tak?
4: Tak, z tego co właśnie już tutaj mówiłem, jest mnóstwo serwisów, które wykorzystują ten protokół, czyli pośredniczą, oferując nam serwer, dzięki czemu nie potrzebujemy bezpośredniego IP. Możemy skorzystać z pośrednictwa takiego serwisu.
3: Czyli wystarczy mieć gdziekolwiek dostęp do internetu i nie musimy instalować żadnych tutaj komunikatorów typu, czy nie wiem, Skype, czy inne takie, przepraszam za reklamę, tylko mamy przeglądarkę i jesteśmy w stanie rozmawiać, tak? Czy to jeszcze trzeba coś jednak zrobić?
4: Tak, tak. W zasadzie tak to właśnie działa. Zależy od serwisu, natomiast my dzisiaj opowiemy o jednym z takich serwisów, który właśnie wymaga jak najmniej roboty, nie wymaga ani rejestracji, ani nie wymaga instalacji niczego dodatkowego. Po prostu używamy go i działa.
3: Technologia, jak wspomniałeś, jest dostępna na też Androida i jest dostępna też na iOS-a, z tym, że chyba przy pomocy poszczególnych aplikacji, o ile.
4: Tak, z tego co wiem, każdy z tych serwisów powinien po prostu posiadać swoją aplikację. Nie wiem natomiast, jak Safari współpracuje z WebRDP. No niestety, nie zdziwiłbym się, gdyby to nie działało. Natomiast no, mamy Google Chroma na iOS-a, możliwe, że tam to zadziała, ale z uwagi na obecność aplikacji, akurat serwisu AppearIn, o którym dzisiaj mowa, nie testowaliśmy dostępności WebRDP w Safari.
3: Bo tak naprawdę zaczęło się to od tego, że powstał jeden z najnowszych Firefoxów i reklamuje swoje Firefoxowe rozwiązanie. Może powiesz coś trochę
4: tak,
3: o tym.
4: Firefox zdaje się w wersji 36 wprowadził funkcję Firefox Hello. Jest to komunikator właśnie oparty o technologię WebRDP, w której po wejściu na stronę, w którym to komunikatorze przy użyciu tejże technologii. Po wejściu na stronę generujemy link, który podajemy znajomemu. Gdy znajomy kliknie w ten link, zostaje z nami połączony i możemy swobodnie rozmawiać. Jest to taka usługa wbudowana teraz gdzieś tam też w pasek narzędziowy Firefoxa, natomiast skorzystać z niej może naturalnie każdy użytkownik dowolnej przeglądarki wspierającej WebRDP.
3: To znaczy, ja nie znalazłem w pasku narzędziowym, może nie umiem szukać, bo to
4: też... To jest jakoś w jakiś sposób zakamuflowane niestety. Nam, jako osobom niewidomym, najwygodniej jest wejść na stronę Mozilla, najlepiej w Google wpisać Firefox Hello i wtedy jeden pierwszy wynik z góry to jest właśnie to, o co chodzi. Jest to strona po polsku, należy kliknąć w przycisk wypróbuj Firefox Hello. Być może to zaprezentujemy, jeżeli nam starczy czasu, natomiast no, niestety z naszych testów wynikło, że nie jest to rozwiązanie zbyt stabilne. Przede wszystkim działa tylko dla dwóch osób, czyli nie są możliwe czaty grupowe, konferencje tak zwane. No i też mieliśmy problemy z połączeniem, czasami wyrzucało komunikat, że już dwie osoby są, a nie było dwóch osób i ogólnie rzecz biorąc chyba raczej nie polecamy tego rozwiązania, bo okazało się niestabilne w testach.
3: A czy to nie jest tak, że po prostu Firefox chce za to po prostu kaskę, jeżeli chcemy mieć inne niż wypróbuj?
4: Nie sądzę. Po prostu z tego co wiem, jest to gdzieś w pasku narzędzi ukryte, ale jest to jakiś przycisk, który po kliknięciu wyrzuca niedostępny interfejs, z tego co czytałem w różnego rodzaju mediach społecznościowych, gdzie eksperci dostępności to testowali.
3: No cóż, zrobili, ale nie zrobili. Może poprawią, wszak cały czas coś jest na rzeczy. Ja zapytam się, ponieważ będziemy właśnie za chwilę testować ten AppearIn. Czy wiesz może, kto to skonstruował, kto wykonał tę stronę?
4: Tego niestety nie wiem, bo z reguły nie patrzę na twórców stron. Nie jest to żadna znana firma. Jest to jeden z wielu projektów. Nawet wiem, że istnieje w internecie katalog takich, jeżeli się w Google wpisze odpowiednią frazę, katalog takich serwisów web RDP i to jest po prostu jeden z wielu. Prawdopodobnie jest to jakaś mało znana firma, która... No, może nie taka znowu całkiem nieznana, bo jest to Telenor Digital, czyli jeden z wiodących norweskich operatorów komórkowych, z tego co tutaj jest napisane na stronie. Natomiast no, nie jest to ani Mozilla, ani Google, ani taki potentat, którego byśmy znali z rynku przeglądarek internetowych, ale jednak firma telekomunikacyjna.
3: No właśnie. I słuchajcie, no fenomen jest taki, że nie trzeba za to płacić i wyobraźcie sobie, że spotykacie drugą osobę i mówicie, chciałem z tą porozmawiać, prawda? I ona ma przeglądarkę i wy macie przeglądarkę i praktycznie co? Coś więcej trzeba?
4: Nie. Po prostu trzeba też znać oczywiście link, jakiś sposób, adres, pod który trzeba wejść, żeby połączyć się ze znajomym. Natomiast serwis AppearIn bardzo to ułatwia. Wystarczy, że wpiszemy w paszek naszej przeglądarki i nawet możecie to zrobić teraz. appear.in appear.in/ i tutaj dowolne hasło, jakie wam tylko przyjdzie do głowy. Jakaś nazwa dla waszego pokoju, dla waszego czata. Ja na przykład teraz wpiszę Tyflo Podcast.
3: Przez C czy przez...
4: Przez C. Tak jak się pisze stronę.
3: Mamy telefon?
4: To wpuśćmy. Tak.
3: Tak, jak mamy telefon, proszę bardzo. Tutaj... Mamy telefon, halo?
4: Mamy telefon, który z nami się połączył.
5: Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze naczelny.
5: Dzień dobry, panie redaktorze prowadzący i witam także gościa i wszystkich słuchaczy. Ja miałem co prawda się połączyć z wami nieco bardziej konwencjonalnym kanałem i też tu co nieco pokazać, natomiast no niestety łącza dziś zawiodły totalnie. Natomiast
3: wszystkie?
5: Jeszcze a propos, tak, niestety wszystkie. Znaczy jedno działa troszkę lepiej, drugie działa troszkę gorzej, to jakaś chyba taka lokalna, grubsza sprawa u mnie, natomiast chciałem powiedzieć tu jeszcze kilka takich rzeczy tytułem sprostowania. Otóż to, o czym mówicie, ta technologia, też skrótu nie znalazłem, bo nie mogę go nawet za bardzo wygooglać. Rozwinięcia tego skrótu to jest WebRTC, a właściwie RTC. RTC, WebRTC.
3: No właśnie rozmawiałem z gościem i mówił, że RDP. I nawet RDP nie poprawił.
5: RDP to jest coś jeszcze innego. To jest pulpity zdalne, ale bez przetroska web. Natomiast teraz jeszcze co do przeglądarek mobilnych i tak dalej. Jeżeli chodzi o aplikację AppearIn. Na Androidzie z naszych testów, które swego czasu przeprowadzaliśmy, działa to na przykład z Firefoxem, z Chromem chyba też natywnie. Nie ma tam żadnej aplikacji do. Nie ma tam żadnej aplikacji do na Androida, do tej strony. Natomiast sprawa wyglądała tak, że na telefonach, na których my to testowaliśmy, strasznie się to wszystko przytykało. Jeżeli chodzi o iOS-a, bo nie wiem jak jest Safari, z tego co wiem, Safari obsługuje WebRTC. To takie duże, że tak powiem, czyli na platformę OS X, czy nawet na system Windows. Nie wiem, nie używam Safari takiego pełnego ani na Windowsie, ani na OS X-ie. Natomiast z tego, co wiem, obsługuje to rozszerzenie, więc AppearIn powinno działać. Natomiast pod iOS-em w żadnym wypadku nie będzie nam działało AppearIn natywnie z przeglądarki. Ani z przeglądarki Google Chrome, ani z przeglądarki Safari. W żadnym wypadku to nam nie zadziała. Do tego jest potrzebna osobna aplikacja. Aplikacja bardzo prosta. Nie wiem, czy o niej słów kilka opowiedzieć teraz, czy zadzwonić później, kiedy będziecie już omawiać tę stronę.
3: To znaczy, nie mamy, powiem ci, nie mamy iOS-a niestety na pokładzie.
5: No tutaj. Ale to właśnie pytam, czy już teraz o niej słów kilka opowiedzieć, no bo
4: ja
5: nie
4: myślę,
5: dam rady.
4: Żebyśmy mogli troszeczkę później, bo najpierw zademonstrujmy w ogóle o co chodzi, bo tak w sumie nie doszliśmy jeszcze do sedna sprawy, jakim jest.
5: Dobrze, to ja na razie tylko tyle chciałem powiedzieć w tej kwestii, A później postaram się jeszcze z wami połączyć, żeby chociaż dopowiedzieć te kwestie. Tak przynajmniej bardzo teoretycznie, jeżeli chodzi o iOS. To, bo aplikacja jest naprawdę prosta, ale rzeczywiście racja, lepiej najpierw wszystko wytłumaczyć, na czym w ogóle zasada działania tego programu polega. Także ja się przełączam na odbiór. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
4: Do usłyszenia.
3: Kłaniam się, mam nadzieję, że się połączysz z nami po normalnym, konwencjonalnym łączu do tego czasu. Może się uda. Mówił nasz redaktor naczelny Michał Dziwisz. Dziękujemy za telefon. Każde ważne sprostowanie jest istotne. Chcielibyście zadzwonić jak najbardziej 123 834 835 jest do waszej dyspozycji. Tak samo Skype tyflopodcast.net pisane przez C, tyflopodcast.net. Więc utworzyłeś, Pawle, kanał Tyflopodcast przez C napisany po ukośniku, tak? Czyli mamy appear.in. Ja jeszcze powiem, że wchodziłem przez HTTP, czyli Halina Teresa Teresa Paweł /Alina Paweł Paweł Ewa Anna Roman Indonezja Natalia, dobrze powiedziałem?
4: Tak, /tyflopodcast/tyflo,
3: no na przykład, ale to nie musi być Tyflo Podcast.
4: No tak,
3: to
4: no może być nie, na przykład. Ja przyszedłem akurat tam, ale.
3: Chcecie na przykład porozmawiać sobie, nie wiem, załóżmy, Roman chce porozmawiać sobie z swoją partnerką Olgą na przykład, no to na przykład Roman Olga po slashu, tak pisze, tak?
4: Tak, oczywiście.
3: Albo, nie wiem, no cokolwiek, no o psach chcecie porozmawiać, to piszecie piesio piesio, no. Inwencja do waszej dyspozycji jest, tak? Tak to rozumiem.
4: Tak, jak najbardziej.
3: Czyli akurat teraz wymyśliłeś Tyflo Podcast, dobra, wpisałeś i co dalej?
4: Tu się otwarła strona Appear In. Wyskoczyło mi ostrzeżenie ze strony Firefoxa, to znaczy ono wyskoczyło każdego z was, u mnie wyskoczyło tylko chyba, że się załadowała strona. Zostaniecie poproszeni o wybór mikrofonu i kamery, której będziecie chcieli użyć. To jest takie okienko, do którego trzeba przyjść klawiszem F6 i poruszać się po nim tabulacją, tabem, tabulatorem, klawiszem, tak. Będzie można wtedy wybrać mikrofon z pola rozwijalnego, następnie kamerę, a następnie nacisnąć przycisk udostępnij i wtedy właśnie Appear In użyje, a w zasadzie Firefox dla witryny Appear In, czy Chrome ktoś używa. Właśnie tych urządzeń, które wskazaliście i natychmiast nastąpi połączenie, usłyszycie taki charakterystyczny dźwięk i będziecie mogli po chwili już usłyszeć wszystkie osoby, które są w pokoju razem z wami.
3: My to za chwilę zademonstrujemy. Ja niestety mam, powiem tak, tylko drugą kartę tutaj i możliwości studyjne bardzo ograniczone, więc będzie troszkę zwrotki od strony Pawła, no ale nic nie jestem w stanie poradzić. Nie będzie to długie, więc myślę, że nie będziesz takie bardzo uciążliwe. No i będzie oczywiście readboard, którego ja lubię oczywiście i używam ostatnio w podcastach, co niektórych może drażnić trochę, ale cóż, no, trzeba to jakoś przeżyć. Nie wiem, czy ty już zrobiłeś ten kanał, Pawle?
4: Tak, jestem już dostępny, można mnie dołączyć. Jeżeli ktoś z was miałby też ochotę w tym momencie przetestować program, jest miejsce dla maksymalnie 8 osób.
3: Dokładnie, a może ktoś by chciał właśnie się dołączyć. Wystarczy
4: chcieli,
3: mieć tylko przeglądarkę i wpisać http://appear.in /tyflopodcast i w tym momencie zaakceptować tamte warunki. Ja ze swojego skromnego doświadczenia powiem, że po wciśnięciu F6 i po shift tabulacji jest troszkę łatwiej, bo tam można do tych mikrofonów się dostać. Aczkolwiek jeśli tego nie zaakceptujecie, to on wam weźmie domyślne urządzenie, które macie wbudowane i sobie je tam weźmie. Czy coś możemy robić, jak jesteśmy połączeni?
4: Przede wszystkim możemy skopiować link, tak żeby go nie przepisywać ręcznie, ale jeżeli tworzymy linki z własnej inwencji twórczej, z własnej głowy, to raczej pamiętamy te linki, możemy je wpisać, ale taka opcja i tak tu istnieje. Możemy także zablokować pokój na hasło. Możemy też, jeżeli mamy tu oczywiście profil, zażądać praw administracyjnych do banowania, wyrzucania ludzi itd.
3: A, czyli można zrobić jakiś profil?
4: Tak, tu można założyć profil, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, żeby mieć swoje pokoje na stałe i nimi zarządzać. Natomiast do takich tymczasowych rozmów, jednorazowych, no to nie jest mu konieczne.
3: Ale czy profil zakładamy przez główną stronę, czy zakładamy przez swój link?
4: Możemy przez główną stronę albo przez aplikację na iOS, jeżeli ktoś posiada iPhone.
3: Aha, ale nie możemy już ze strony pokoju założyć profilu.
4: Ze strony pokoju nie, możemy się tylko zalogować z tego, co widzę.
3: Aha, czyli tylko, czyli tylko przez Appear In, przez główną stronę się logujemy i tam zakładamy profil, jeśli chcemy ten profil mieć, a jak nie, no to robimy sobie wszystko tymczasowo. Tak. Tymczasowo, to nie wiem, ja spróbuję się do ciebie teraz, Pawle,
4: Tu mamy możliwość wyciszenia mikrofonu, wyłączenia kamery, możemy wyłączyć też dźwięk, żeby nie słyszeć ludzi. Tu jest też napisane Waiting for other people, czyli jestem tu sam. Możemy też pisać wiadomości do siebie, tekstowe, takie tradycyjne, jeżeli chcemy.
3: A no właśnie, możemy też pisać wiadomości, możemy też cudować. Aha, wiadomości nie... Ale nie, można. Mhm. Można. To ja teraz spróbuję się połączyć z karty domyślnej, no i będzie trochę szumiało, ale dlatego, że po prostu chcę uniknąć kilkunastu zwrotek, wystarczy i tak już jedna. Ale po prostu, bo co trzeba powiedzieć, o ile możemy wybrać urządzenie, z którego rozmawiamy, czyli urządzenie wyjścia, o tyle nie bardzo możemy wybrać urządzenie...
4: Można wybrać, nie można wybrać głośników.
3: Dokładnie, czyli nie można wybrać urządzenia wyjścia.
4: Tak.
3: Przynajmniej ja nie umiem, a można wybrać urządzenie wejścia, czyli głośniki mamy domyślne cały czas, więc no nie wiem, chyba jedyną opcją by było po prostu ustawić kartę inną, domyślną, a w tym momencie to już w ogóle będzie tutaj jeszcze większy bałagan, więc wolę tego nie robić, bo się całkiem zepsuje wszystko. Więc spróbuję, będzie troszkę zwrotki, no ale po prostu, żeby z tobą się połączyć, Pawle, no to trzeba troszkę zaryzykować.
4: Dobrze.
3: Więc teraz mam nadzieję, że to słychać. O właśnie, i słychać też twoją zwrotkę, znaczy trochę zwrotki. Wszedłem Firefoxem na razie do Firefoxa, wpisuję w pasek przeglądarki Ctrl, znaczy naciskam Ctrl L i wpisuję
4: Dźwięk?
3: O właśnie, już jestem połączony.
4: No to witam Państwa tylko i wyłącznie z Appear In. Taka jest jakość rozmów na tym właśnie serwisie.
3: O właśnie, i teraz rozmawiamy tylko przez Appear In. Ja nie wiem, czy ja w tej chwili szumię, czy nie szumię tam u ciebie, Pawle.
4: Delikatnie, natomiast da się ciebie zrozumieć, jest to dobrej jakości dźwięk, wystarczający, żeby przeprowadzić taką prostą rozmowę ze znajomym.
3: No właśnie, to gdziekolwiek jesteśmy, obojętnie czy jesteśmy pod publicznym IP, czy pod prywatnym, czy to naprawdę nie wymaga wiele. Ja jeszcze tu mogę... Mogę opuścić pokój. Czy jak nie ma kamery, to on nie włącza tej kamery, całe szczęście. Bo tej kamery nie ma, myślałem, że on ją włączy, nawet jeśli jej nie posiadam. Także całkiem sympatyczne rozwiązanie, ja uważam. Dla kogoś, kto naprawdę nie ma możliwości, nie ma, nie wiem, nie może instalować niczego.
4: To jest dużo takich sytuacji, korzystamy z komputera w szkole, czy w pracy, czy u kogoś, nawet u znajomego, nie chcemy mu się logować z kontem Skype, nie mamy telefonu. Mi się przypominają takie czasy, kiedy jeszcze sporo osób korzystało z internetu w kafejkach internetowych i tam nie można było specjalnie instalować wielu rzeczy, a nawet jeżeli można było, no to wiele osób miało obiekcje, żeby wprowadzać swoje prywatne jakieś loginy i hasła do GaduGadu czy do Skype'a w publicznych komputerach. I wtedy korzystałoby się z takich przeglądarkowych komunikatorów. No myślę, że jest takich sytuacji sporo, kiedy coś takiego by się mogło przydać. A tym lepiej właśnie, że to może być też czat grupowy i można do niego dołączyć właśnie tu maksymalnie 8 osób. My już coś takiego prezentowaliśmy kiedyś, to było te Google Hangouts. Natomiast Google Hangouts wymagało konta Gmail, Appear In nie wymaga niczego.
3: No właśnie, to jest o tyle sympatyczne, że to naprawdę niczego nie wymaga. Wchodzimy tylko na stronę i nawet mówię, nie zwracamy uwagi, jeżeli chcemy użyć urządzeń domyślnych, nie zwracamy uwagi nawet na to ostrzeżenie, które nam się pojawia. Ostrzeżenie się pojawia niestety krótko, to trochę szkoda, no ale no cóż, takie... O, chyba... O właśnie, ktoś się do nas dołączył? Albo się od nas odłączył? W każdym razie, oj, właśnie te dźwięki, które słyszymy, to są
4: te dźwięki.
3: Niestety,
4: Robercie, zawiesił się chyba internet albo coś z serwisem zawaliło, bo
3: przestałem słyszeć. O, ale teraz?
4: Teraz ja opuściłem już, bo przeprowadziliśmy, jakby wycofał.
3: Dobrze, to ja już też zamknę i wyłączę tę nieszczęsną zwrotkę, bo nie jest to wskazane, ale myślę, że całkiem to sympatycznie idzie. Oczywiście dźwięk jest monofoniczny, zbiera z obu kanałów, bo to też sprawdziliśmy uprzednio, nie tak jak w Skype'ie, że zbiera to jeden kanał. Dołączył do nas redaktor prowadzący, redaktor naczelny.
6: No redaktorem prowadzącym to, Robercie, ty dziś jesteś, ja ci nie
3: no,
6: będę...
3: No, tak tu już tak wyszło, prawda.
6: ...odbierał palmy pierwszeństwa.
3: Ale cieszę się,
6: że normalnie... Mnie słychać.
3: Tak, bardzo dobrze, muszę powiedzieć, rewelacyjnie.
6: No to się cieszę, być może to się wszystko jakoś no, naprawiło, przynajmniej tymczasowo. Ja tu jestem tylko na chwileczkę, żeby pokazać aplikację na iOS-a, która jest bardzo prostą aplikacją, ale ma swoje za uszami.
3: A właśnie. Skoro ma za uszami, to nie wiem, czy chcesz to teraz zrobić. Jeszcze chcemy pokazać Androida, nie wiem.
4: No nie, myślę, że teraz jest ten dobry moment właściwie.
3: Dobrze, to teraz jest ten dobry moment. Tutaj gość podpowiada, że teraz jest dobry moment, żebyś pokazał
6: dobrze, to ja
3: aplikację
6: w takim razie
3: na iOS.
6: Już tu
3: więc ja się iOS-a. Zamykam, że tak powiem, i oddaję ci tutaj głos.
6: Nie no, Robercie, ja liczę, prawda, na pytania, jeżeli będą takowe, konieczne, także...
3: No, się dowiedzieliśmy właśnie, że jest 18.25.
6: No właśnie, to tak a propos. Dobrze, ja już odblokowuję ekran. Mamy Appear In. Oj, bardzo głośno, dobrze. W każdym razie, interfejs...
3: Co musimy zrobić, żeby to... Co musimy wybrać z tego sklepu?
6: Musimy
3: czy to darmowe, czy to bezpłatne,
6: adres,
3: czy to płatne?
6: Musimy wpisać nazwę aplikacji taki, jakiej adres. Czyli appr.in. Taki jest dokładnie adres strony internetowej, gdzie wywołujemy Appear In. I taki jest dokładnie również... Taka jest dokładnie również nazwa tej aplikacji.
3: No nam się tutaj to troszeczkę zawiesiło z Pawłem, nie wiem dlaczego, na chwilkę, ale przy okazji no, słuchacze mogli dźwięk usłyszeć.
6: Tak,
3: po prostu,
6: być może to jest po prostu kwestia gdzieś tam przeglądarki albo tego, albo rzeczywiście może dziś jest jakiś dzień niekorzystny dla internetu. W każdym razie, no aplikacja jest bezpłatna, nie ponosimy żadnych opłat przy pobieraniu, przy instalacji. Jest to po prostu w 100% darmowe. Po zainstalowaniu aplikacji na naszym telefonie, na iPhone'ie i po jej uruchomieniu interfejs wygląda następująco.
7: Hyperlinks. Appear In ukośnik.
6: Mamy tu Appear In ukośnik i.
7: Hyperlinks. Pole tekstowe.
6: Mamy coś takiego, tylko proszę się tym akurat nie sugerować, bo to się będzie zmieniało za każdym uruchomieniem tej aplikacji. Tu w tym polu pojawi się jakiś inny dziwny tekst. Ten dziwny tekst to jest, proszę Państwa, nazwa kanału do wprowadzenia. Tak jak tu koledzy podawali Tyflo Podcast, to możemy tu wpisać cokolwiek. To będzie po prostu nazwa tego kanału, na który chcemy się dostać.
7: I to next.
3: Ja mam taką tak. prośbę, ale nie wiem, czy to prośba, czy ja powinienem, czy nie powinieneś trochę zwolnić tej Zośki. Ja nie mówię o sobie, bo dla mnie to jest jedna chwała. No to jest może dla niektórych użytkowników troszkę, to troszkę zwolnić może, tak troszkę.
6: Tak może być?
3: Dla mnie jest to samo, chyba się w ogóle nie zwolni.
6: Nie, bo to jest bug w iOSie, zaraz to zmienimy.
7: Ruski, English, UK.
8: English, UK.
7: Polski.
6: O.
7: I co next? Hardcorex. Teraz... edycja. Złagodzenie dźwięku. Kontener. Nagłówki. Interpunkcja. Głośność. Szybkość mowy. 90, 80, 70, 60%.
6: Też się nie chce zwolnić?
7: Wyrazy. Znaki. Pismo ręczne. Język. Edycja.
3: Jak to lubię.
7: Ruski. English. US.
8: English UK.
7: Polski.
6: No to spróbujmy jeszcze.
7: Edycja. Złagodzenie dźwięku. Kontener. Nagłówki. Interpunkcja. Głośność. Szybkość mowy. 90, 80, 70, 65, 60, 50%.
6: No i chyba, proszę Państwa, w nowym iOSie są małe problemy z regulacją prędkości mowy. Kiedyś to działało na jednym, teraz to nie chce zadziałać na żadnym.
7: Wyrazy.
6: Jeszcze spróbuję
7: znaki
6: zrobić. Pismo ręczne. Raz.
7: Język. Edycja.
6: Może
7: język.
6: Tak?
7: Ruski. English.
8: English.
7: Polski. Ruski. English.
8: English UK.
7: Polski.
6: No nie mogę.
3: A ty nie musisz coś tam w domyślnych, że tam jako domyślnym coś...
6: No właśnie, nie mam tego języka. No nie mogę tego zrobić, przykro mi bardzo.
3: Ale
6: postaram się zatem mówić wesoło, bardzo obrazowo, jak to wszystko wygląda. Więc... mamy tu appear in, ukośnik. Tak. I mamy jakiś taki tekst. To jest właśnie nazwa tego kanału.
7: I co next? Przycisk.
6: Next, czyli możliwość podłączenia się do tego kanału.
7: Przycisk.
6: Tu jest właśnie przycisk create a profile.
7: I have a profile. Przycisk.
6: Jest kolejny przycisk I have a profile. Czyli pierwszy to jest stworzenie profilu. Drugi to jest zalogowanie się do tego profilu. Ja nie będę teraz tego profilu tworzył. Ja może pokażę tylko to okienko. Szczerze mówiąc, nigdy tu jeszcze nie byłem. Zobaczmy.
7: Edycja. Display name.
6: Co my tu mamy? Display name. Czyli tu mamy...
7: tekstowy. Edycja. Idą za które. Przycisk. Next. Wygasz. Zagadę profile. Nagłówek.
6: Czyli tu mamy jakieś imię, które możemy.
7: Next. Przycisk. Idą za które.
6: Icon capture, czyli to jest opcja do...
4: profilowe zapewne.
6: Zdjęcia, tak. Do pobrania z aparatu.
7: Idą za które.
6: Zdjęcia.
7: Tekstowy. Edycja.
6: A jak przejdziemy dalej? A nie,
7: dalej.
6: Nie mogę. Powiedzmy.
7: Dalej.
6: Wpiszę cokolwiek.
7: Ulepek, aktualizm, ukośnik. Ulepekstowe, edycja. Aktualizm, ile to ulepek, aktualizm, cenim wideo, więc to jajnik.
6: Aha, i tutaj możemy sobie wpisać nazwę kanału, do którego, który tworzymy za pomocą tej naszej nazwy użytkownika i has. Naszej nazwy użytkownika właściwie.
7: Aktualizm, ulepekstowe.
6: Znowu tu coś sobie spróbujmy
7: dalej
6: wpisać. Przejdźmy dalej.
7: I co back, przycisk. Line room. 1, 2. 1. Iwan Toast, pole tekstowe. Edycja 48. Pole tekst plus.
6: A, i tu musimy jeszcze podać swój numer telefonu. No właśnie. I musimy się zautoryzować za pomocą naszego numeru telefonu. Oni nam wyślą kod. I wtedy będziemy się mogli...
3: Jak zrozumiałem, SMS-em.
6: Tak, SMS-em oczywiście. I będziemy się mogli autoryzować za pomocą naszego numeru telefonu.
7: Więc
6: ja może z tego wyjdę, bo w tym momencie nie będę zakładał tego profilu, bo nie jest nam to w ogóle potrzebne do tego, żeby z tej aplikacji korzystać. A poza tym, tak jak mówiłem, ta aplikacja ma swoje za uszami. Zaraz pokażę, o co chodzi.
3: O czym powiesz, o tych uszach powiesz.
6: Dobrze. Wpisałem.
4: I ja Michała widzę, będąc... O, i słyszę tam
9: jego Zosię. I samego siebie, bo jest pod mikserem podpięty.
6: Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Więc i teraz ja już, żeby...
3: Słychać was obu.
6: Tak, żeby tu nie wprowadzać nadmiernej zwrotki, nadmiernego zamieszania, to ja jeszcze tylko powiem, o co w tej aplikacji chodzi.
3: To może przeprowadźcie skromną rozmowę z Pawłem tutaj.
6: No właśnie.
3: Dlatego, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że to jednak inaczej słychać troszeczkę niż z PC. Chyba troszeczkę.
9: To ja chwilowo znikam z TeamTalka. Czy mnie słyszycie?
6: Słyszymy cię, Pawle.
9: Ja was nie słyszę, no bo jesteście pod mikserem. Czyli mikrofon jest...
6: Czyli mikrofon...
9: Zabrany.
6: Czyli mikrofon jest zabrany.
9: Dobrze, w takim razie wracam.
6: A nie powinien być
9: zabrany.
3: A nie powinien być zabrany.
6: Nie powinien być zabrany, ale być może to jest kwestia taka, że po prostu iPhone czegoś nie pobiera w tym momencie. No, ja chciałem tylko pokazać, jak wyglądają przyciski w tej aplikacji i co tu możemy zrobić, bo aplikacja nie jest pozbawiona błędów, to od razu powiem. Mamy tu tak naprawdę dwa guziki. Ikon mute video.
7: Ikon mute audio.
6: A właściwie najpierw jest ikon mute audio.
7: Ikon mute video. Przycisk.
6: Ikon mute video. Te dwa guziki możemy sobie w nie klikać i tak naprawdę nie wiemy, jaki efekt będzie uzyskany. Bo one pokażę to nam wideo.
7: Ikon mute video. Przycisk.
6: Stuknąłem dwukrotnie w ten przycisk. I stuknąłem drugi raz. I w zasadzie nie wiem w ogóle, co się dzieje. I tak naprawdę to jest wszystko, co jest w tej aplikacji, co nam jest potrzebne do rozmowy. I ja gorąco polecam blokować ekran, jeżeli będziemy chcieli z tej aplikacji korzystać, bo jeżeli będziemy korzystać z niej na odblokowanym ekranie jeszcze w oknie tej aplikacji, to nam się iOS będzie bardzo, ale to bardzo zacinał, a właściwie dźwięk z tej aplikacji. Będzie to naprawdę źle słyszalne i będzie to bardzo nieprzyjemne w odbiorze. Ale jeżeli zablokujemy ekran, nie ma najmniejszego problemu. Tylko teraz problem jest jeden. I ja się z tym problemem zazwyczaj spotykałem. Tu widzę przycisk back. A przynajmniej był przed momentem. O, już teraz chyba go nawet nie ma. No właśnie, nie bardzo jest. No, teraz w ogóle gdzieś przeszedłem na pasek i nie mogę tam wrócić. Natomiast jak zazwyczaj wychodzimy z tej aplikacji? To jest bardzo istotna kwestia i bardzo, myślę, ciekawa. Wchodzimy otóż, proszę Państwa, do paska uruchomionych aplikacji przez dwukrotne naciśnięcie klawisza Home.
7: Ekran przełączania programów. Początek. Aperin. Uruchomiony.
6: Mamy
7: w dół, aby wydać własną czynność, a następnie stuknij dwukrotnie, aby aktywować.
6: I teraz trzy palce w górę.
4: I ja też usłyszałem, jak Michał wychodzi z kanału.
6: Dokładnie. I to jest jedyny sensowny sposób na zamknięcie tej aplikacji. Niestety żaden inny nie działa i nie mogę żadnego innego sposobu w 100% polecić i zarekomendować. Także to jest taki ewidentny błąd aplikacji Appear In na iOS-a. Niemniej jednak jest ona użyteczna, może nie w 100% dostępna, ale jeżeli jesteśmy gdzieś w podróży, to jak najbardziej da się z tego korzystać.
3: No nie tylko w podróży, bo czasami naprawdę się mamy na przykład tylko przeglądarkę na komputerze i chcielibyśmy z kimś porozmawiać.
6: Prawda? Albo na przykład ta druga osoba ma tylko przeglądarkę.
3: O właśnie, albo ta druga osoba ma tylko przeglądarkę. Nie ma możliwości niczego innego. Poblokowane gdzieś w pracy, kawiarnia, coś. I mamy tylko na przykład tego Firefoxa, czy jakiś inny. I naprawdę można wtedy porozmawiać między dwoma osobami przez przeglądarkę sympatycznie. No jakoś słyszeliście, jaka jest.
6: Jakość jest taka, ja bym ją porównał do Skype'a, takiego starszego nieco. Nie do tych najnowszych Skype'ów, ale do tych starszych albo tych Skype'ów mobilnych. Mniej więcej do tego bym to porównał i w ten sposób to działa.
3: No właśnie, więc ocenijcie sobie Państwo sami, czy się Państwu przyda, czy się nie przyda. W każdym razie możliwość jest, działa i naprawdę skorzystać można. To był iOS.
6: To ja już podziękuję.
3: Dziękuję Ci, Michale, bardzo serdecznie. A my zróbmy sobie małą przerwę muzyczną, po której wrócimy i pokażemy serwis Appear In na Androidzie. W naszych zegarach 18.40 i to jest Tyflo Radio, to jest Tyflo Podcast na żywo. Jeden z dwóch dzisiaj. Jeszcze mam 20 minut jestem z Państwem i z moim gościem. Moim gościem w studiu jest Paweł Masarczyk. Program realizuje Tomasz Bilecki. Dzisiaj rozmawiamy o rozmowach przez przeglądarkę, a w sumie rozmawiamy o serwisie Appear In, który to umożliwia, ale nie tylko jest ten serwis, jest też właśnie Firefox Hello i inne tego typu, ale ten pokazujemy, ponieważ najlepiej działa. Pokazaliśmy go już na PC i na iOS-ie, a teraz jeszcze pokażemy to na Androidzie, ale zanim to pokażemy, to jeszcze przypomnę namiary tutaj do nas, bo można pytać, można zadawać pytania, można do nas dzwonić. 123 834 835, to jest numer do naszej stacji. Tak samo jest czynny komunikator Skype, tyflopodcast.net. tyflopodcast.net. Jak najbardziej jeszcze przez już 18 minut można do nas się próbować jeszcze dodzwonić, bo o 19 już następni autorzy za rogiem. Za rogiem i będzie, nie wiem, o czymś innym. Nie wiem, nie kojarzę. W każdym razie, Pawle, wracając do ciebie, teraz zademonstruj nam proszę, jak działa serwis Appear In na Androidzie i co musimy zrobić, żeby tam to wszystko działało tak, jak powinno nam działać.
4: Okej. W międzyczasie, w czasie tej przerwy muzycznej, zdążyłem już otworzyć Firefoxa na moim telefonie oraz pole wpisywania adresu. Ja teraz w to pole adresu wpiszę adres naszego czata.
3: Czyli jak nie mamy Firefoxa, to dobrze by było sobie na Androidzie to jednak zainstalować. Nic chyba to nie kosztuje, prawda?
4: Nie, nie kosztuje. Chyba, że komuś wygodniej skorzystać z Google Chrome, wtedy też może z niego skorzystać. Natomiast ja korzystam częściej jednak z
3: Firefoxa. Może trochę, Paweł, bliżej tego mikrofonu, żeby jednak...
4: Tak właśnie zamierzam zrobić.
3: Słuchacze to słyszeli.
4: Tutaj mały problem taki techniczny, ja przełączę klawiaturę na Google.
3: To jest Android, to jest jednak nie tak szybkie, dynamiczne jak iOS, prawda? Chociaż na Androidzie zwolnić mowę można, a na iOSie chyba jakoś... I tu też jest też taka prośba, Pawle, żebyś to trochę też zwolnił.
4: Postaram się to zrobić, natomiast... To jest... Gdzieś się strzaił ten... do wybierania... klawiatury.
3: No właśnie przy okazji Państwo mogą zobaczyć pracę Android, a pracę iOS, prawda? Właśnie to widać, ale to poczekamy, prawda, nic się nie dzieje, słuchajcie Tyflo Radia, Tyflo Podcastu, czekamy aż, o, chyba już się udało, czy się...
4: Tak, powoli się udaje, ja tu już... wpisuję adres, appear... Może się zdarzyć to, co mówił, o czym mówił Michał, czyli że po prostu będzie się zachowywać niestabilnie, ale miejmy nadzieję, że...
3: Chyba się pomyliłeś.
4: Tak, ale to się zdarza, bo to jest pisanie...
3: No to jest Android, proszę Państwa, to jest
4: nie,
3: Android.
4: Pisanie na ekranie dotykowym i takie rzeczy się zdarzają. Okej, okay, wchodzimy. Jesteśmy na stronie czata. I tu wyskakuje właśnie komunikat. Właśnie, ostrzeżenie, czy udostępnić mikrofon i kamerę. Można wybrać, jaka to ma być kamera, czy tylnia, czy przednia. I jaki, który mikrofon.
3: A właśnie.
4: Można sobie wybrać. Naciskam udostępnij. I zostałem właśnie podłączony do mojego czata i usłyszałem dźwięk na komputerze, natomiast nie słyszymy się jeszcze z moim telefonem. O, w tym momencie słyszę sam siebie w dwie strony.
3: Tak przybliż może to do mikrofonu.
4: Tak słychać to... z mojego komputera i z telefonu. Znaczy tu...
3: Znaczy bliżej lepiej ciebie słychać jak ten telefon, nie wiem dlaczego.
4: No bo
3: przybliż ten telefon do tego mikrofonu.
4: Moment.
3: Wiem, że to troszkę... O. Oj. I tutaj straciliśmy w tej chwili połączenie z naszym gościem. Takie w ogóle... Co się stało? Mam tu jakiś komunikat od realizatora.
8: Może ja pamiętasz na radio?
4: Tak.
8: O, już jest ten... chyba.
4: I to jest dźwięk z mojego... komputera, który idzie przez telefon.
3: No to jest, słychać cię podwójnie, ale mi chodziło o to, żeby bardziej słychać było ciebie z telefonu niż z komputera. Znaczy tak przynajmniej, bo z PC to fajnie to wychodziło, że
4: tak, bardziej... Tak, to mogłem wyjść, to musiałbyś ty wejść w takim razie na pokój też.
3: Ja bym musiał wejść na pokój.
4: No i wtedy musiałbyś zademonstrować po staremu.
3: Ja mogę wejść, ale ja nie wiem, jak ty wpisałeś.
4: Ty w podcast.
3: To już wchodzę.
4: I tam podłącz też, Rickboard, dźwięk.

0: że niestety.
1: O. Jest ostrzeżenie.
0: O, jesteśmy.
1: Jesteśmy. Aha. Właśnie, ja tu teraz włączyłem.
0: W takim razie to jest w tym momencie dźwięk bardziej zdecydowany z komputera. Niestety, na którym zdarza się z innymi aplikacjami tego typu, słychać niestety różnego talkbacka i wszystkie powiadomienia, które wyskakują.
1: Aha.
0: Dlatego no, niestety nie jest możliwe, ażeby to w jakiś sposób powstrzymać.
1: Znaczy, nie wiem dlaczego cię słychać podwójnie. Prawdopodobnie słychać cię i z komputera, i z talkbacka, z telefonu naraz.
0: Tak.
1: I dlatego.
0: Ja teraz nie chcę czegoś działać w ogóle, dlatego poszedłem z obydwu źródeł.
1: Aha. I właśnie. Znaczy, powiem tak, słychać talkbacka z dźwiękami, natomiast nie słychać SPIKA. To może dobrze. Ale słychać.
0: Ja też nie słyszę SPIKA, bardzo możliwe, że się jak to przyszedł, bo nie bardzo możliwe, że coś się tu zawiesiło i przez to odpowiadać, ale nie było to prawo.
1: Ja mam prośbę, Pawle, możesz wyjść z komputera z kanału, a zostawić tylko na telefonie?
0: Tak, oczywiście.
1: I wtedy będziemy mieli. Troszkę.
2: Orientacja pozioma.
1: O właśnie.
0: Taka sytuacja nastąpiła właśnie teraz.
1: O właśnie. I teraz jesteś już dużo bardziej czytelny.
0: Mhm. Próbuję w tym momencie coś osiągnąć z Firefoxem.
1: O, teraz słychać tego SPIKA, ale o co chodzi? Chciałem po prostu użytkownikom pokazać, jaka jest różnica dźwięku z telefonu, a dźwięku z PC. A wtedy nam się to rozmywało, wszystko było podwójne, zlewało się wszystko. A teraz, no wiadomo, że mnie słychać, bo to już zwrotki, ale jednak słychać tego SPIKA.
0: Rozumiem.
1: Tak to...
0: No, więc to takich... Rozmów to wystarczy. Coś nie umiem tutaj sobie poradzić z tym, żeby mi czytać stronę, żebym mógł sobie administrować tym pokojem w jakikolwiek sposób, wyciszyć się czy coś w tym stylu. Natomiast rozmowa sama sobie jest możliwa. Zobaczę tylko z ciekawości teraz, czy jak zminimalizuję aplikację, to czy zostanę wyrzucony z pokoju, czy nie.
1: Ano właśnie.
0: I nie zostałem.
1: Nie zostałeś wyrzucony z pokoju.
0: Mogę teraz na przykład robić demonstrację różnych aplikacji na moim telefonie, czego oczywiście robił nie będę. Natomiast no jest to jakiś pomysł dla osób, które coś by chciały zademonstrować komuś jakoś tak na głośnie i tak. Pokazać coś, co robią na telefonie.
1: Dokładnie. I bez żadnych instalacji, tylko sama przeglądarka. Słuchajcie, naprawdę czasami naprawdę się może przydać. Nazwa tego kanału, na przykład, nie wiem, chcę rozmawiać z dziewczyną, jakąś tam swoją, nie swoją, to mówię, wpisz przeglądarkę, na przykład to, ja też to wpisuję i rozmawiamy.
0: Mhm. Prawda? Dokładnie.
1: I bez problemu. Nie musimy bawić się w Skype'y, tam cuda, po prostu do porozmawiania wystarczy. Takie coś. Taka prosta aplikacja i tak samo na telefony też działa. Też działa.
0: Tak.
1: Dobrze, Pawle, może wróćmy już do naszych.
0: Dobrze. W takim razie do usłyszenia za chwilę.
1: Do usłyszenia za chwilę. No jest. No i jestem ciekawy, jak opuścisz kanał, bo nie opuściłeś kanału.
0: Nie, powodzeń, bo zamknąłem Firefoxa, a to działa dalej.
1: A może jest jednak w pasku powiadomień, czy w czymś tam...
0: Nie sądzę. Brak ostatnich aplikacji. Coś tu musiało się przyciąć z jakimś procesem. Prawdopodobnie.
3: Natomiast
0: ja jeszcze muszę telefon i zobaczę, czy jak włączę telefon,
1: aha,
0: czy to będzie...
1: Coś chciał powiedzieć realizator?
3: Tak. Ja chciałem tylko powiedzieć tyle, że u mnie z kolei na telefonie łączę się ze stroną. Strona mnie prosi o udostępnienie. I jak jestem teoretycznie na stronie, to dźwięku nie ma.
1: O, wesoło. Czyli
3: ani w jedną, ani w drugą stronę.
0: Ja już wróciłem.
1: Ja już tutaj wyłączam.
0: Czasem trzeba wyłączyć telefon, żeby wyjść z czata.
1: O, smutne to. Natomiast tutaj Tomek powiedział, nasz realizator, że odnośnie, Tomek posiada Androida 5 i mówi, że wszedł na stronę, jest prośba o udostępnienie, ale dźwięku nie.

0: Natomiast Pawle, co do samej idei. Idea jest, uważam, całkiem słuszna. Uważam.
1: Tak, przede wszystkim dlatego, że jest to rozwiązanie proste, o wiele prostsze od zakładania konta na Skype'ie, czy od organizowania w jakiś sposób hangouta do takiej szybkiej rozmowy ze znajomymi w sytuacji awaryjnej, kiedy nie mamy dostępu do żadnych kont ani prywatnego komputera, a cenimy sobie prywatność. Jest to dobre rozwiązanie, mimo różnych tu wad, które wyskoczyły po drodze. Myślę, że warto z niego skorzystać i warto w jakiś sposób też zainteresować się technologią samą WebRTC i tym, co ma do zaoferowania.
0: Natomiast czy faktycznie zawsze będziemy musieli w Androidzie wyłączać telefon, żeby wyjść z aplikacji?
1: Na pewno jest to w jakiś sposób wytłumaczalne tym, że zamyka się gdzieś strumień nadawania albo niestabilnością Firefoxa. Ja używam Firefoxa Beta, to też warto podkreślić.
0: No chyba nie ma innego. Czy już jest
1: Firefox stabilny i jest Firefox Beta. Ja używam Bety, bo lubię oprogramowanie testowe, natomiast bardzo możliwe, że gdzieś tam w stabilniejszych wersjach to działa jakoś stabilniej. Albo po prostu jest sposób taki mniej brutalny niż zamykanie aplikacji na siłę, żeby zamknąć strumień, żeby zamknąć tę stronę. Prawdopodobnie przejście na inną stronę też by pomogło.
0: Aha, no nie sprawdziliśmy, ale po prostu wesołe. Nie wiem, co Państwo wolą wybierać, czy brak możliwości zwalniania prędkości mowy, tudzież czy takie fajne rozwiązania androidowe, nie wiem. Decyzję pozostawiam Państwu. Napis i to jakoś pracuje pod nawet domyślnymi opcjami, aczkolwiek mówię, do tego ostrzeżenia, które się tam pojawi, dojść niełatwo. Dla mnie też sprawiało to troszkę problemu na testach, no ale do dzisiejszej audycji jakoś tam się udało na PC to rozwiązać. Więc mówię, w kafejkach, w kawiarniach, gdzieś, na przykład, nie wiem, jesteśmy na kursie, nie wiem, się uczymy coś, mamy jakąś drobną przerwę, możemy skorzystać z tej możliwości. Proste, Firefox tutaj, peer in, zrobimy sobie kanał z dwoma osobami, i rozmawiamy, i jest całkiem sympatycznie, całkiem fajnie. Na zegarach jest już 18:57. W dzisiejszym programie rozmawialiśmy na temat aplikacji Appear In, ale w sumie na temat możliwości rozmowy przez przeglądarkę. My wspomnieliśmy tylko o Firefox Hello. No oni to ponoć wbudowali, ale ponoć działa to jak działa. Tak jak Paweł mówiłeś, nie najlepiej. Mhm. Też żeśmy to testowali i tylko dwie osoby mogą i to nawet jakieś takie nie zawsze to tak wychodzi.
1: Mało stabilne jest to rozwiązanie jak na razie.
0: Mało stabilne jak na razie, muszą coś dopracować. Już kolejni autorzy za rogiem, czyli Rafał Kiwak i Michał Kasperczak, będą rozmawiać w Tyfloradiu. Ja powiem, że dziękuję za audycję dzisiaj Pawłowi Masarczykowi, za to, że mógł być z nami. Realizował też Tomasz Bilecki z konsolety. Za uwagę i za wszystkie potknięcia przeprasza i w ogóle dawno nie prowadził Robert Łabęcki. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że słuchało się tej audycji jakoś. Kłaniam się do następnego razu. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: W kalendarzu mamy poniedziałek, to 25 dzień października 2021 roku. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu na żywo na antenie Tyfloradia. Michał Dziwisz przy jednym mikrofonie, przy drugim mikrofonie współprowadzący dzisiejszy program Arkadiusz Świętnicki. Cześć Arku.
4: Dzień dobry. Tadziahał, właściwie.
3: Tak jest. Dawno

0: nie słyszeliśmy, ale dziś nie będzie o Chinach i o chińskim programie żadnym nie będzie, a dziś będzie o grze, o której, no, zdaje się, że od ciebie się dowiedziałem i sporo naszych słuchaczy również się o niej dowiedziało. Gra znana już od lat, gra znana przez osoby widzące, bo to chyba w 2014 roku ona powstała?
1: 14 chyba, tak, pierwsze jakieś wersje były, tak.
0: Tak, tak. I w 2021 roku, po 7 latach, dostępna dla osób
1: 14 sierpnia.
0: Widzących. 14 niewidomych sierpnia. Właściwie. Tak. Mowa o grze Hearthstone, która to, na dobry początek, myślę, że warto wyjaśnić, co to właściwie jest, zanim przejdziemy do konkretu.
1: Może jeszcze zanim zaczniemy wyjaśniać, czym tak naprawdę jest Hearthstone, to warto, żebyśmy sobie wyjaśnili, moim zdaniem, jeżeli się nie zgadzasz z tym, to mi powiedz, powiedzmy, ważność tego wydarzenia, jakim było powstanie moda Hearthstone Access.
0: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak.
1: W kontekście gier, ale i nie tylko, bo ten mod, wbrew temu, co może niektórzy złośliwi przeciwnicy gier wideo mogą mówić, ten mod to nie tylko olbrzymi krok naprzód osób niewidomych, jeżeli chodzi o gry, a olbrzymi krok osób niewidomych, jeżeli chodzi o rozwój jako taki, czy o integrację jako taką. A to dlatego, że Hearthstone to gra multiplayer, czyli możemy grać z milionami graczy na całym świecie i to jest pierwsza gra dla osób widzących, tak zwana AAA, czyli wysokobudżetowa, która jest w pełni, znaczy nie do końca w pełni, o tym zaraz, która jest dostępna dla osób niewidomych i dlatego jest to niesamowicie ważne. Jest to gra, która mechanicznie, dźwiękowo i pod każdym innym względem przewyższa gry audio o lata świetlne, można tak powiedzieć.
0: Została stworzona dla osób widzących.
1: Przez olbrzymie studio, dokładnie. Przez setki osób, setki, tysiące osób to pisało. Można sobie to tak zwizualizować, że mniej więcej tą grę robiło tyle osób, ile jest łącznie osób grających i piszących gry dla niewidomych na całym świecie. Śmiałbym przypuszczać, jak sobie zobaczycie na plik z autorami gry. Teraz czym jest Hearthstone? Hearthstone to przedstawiciel tak zwanego gatunku CCG, czyli Collectible Card Game. I gry CCG polegają na tym, że zbieramy różnego rodzaju karty. Mogą to być zarówno postacie, jak i w Hearthstone to się nazywa stronnicy, o tym zaraz. I każda z kart reprezentuje jakąś, czy to akcję, czy to no właśnie postać, którą możemy przywołać i która może dla nas walczyć. I my zbieramy sobie te karty i z tych kart tworzymy talie, których potem używamy, czy to do walk fabularnych, czy to do walk przeciw innym graczom. I tutaj do akcji właśnie wkracza mod Hearthstone Access, stworzony przez pana Hugo M. Fernandesa, potocznie zwanego Guide Devem. I ten pan napisał moda, który ma za zadanie udostępniać grę Hearthstone. Jeszcze zanim przejdziemy do takich szczegółów, szczególików, to chciałbym poruszyć tutaj jedną kwestię, którą poruszało wiele osób niewidomych i wiele osób widzących, wiele stron, które pisały na temat Hearthstone'a, Hearthstone Access również tę kwestię poruszało, że ten mod może spowodować, że nasze konto zostanie zbanowane, że ten mod powinien zostać zbanowany. Też były takie głosy, gdyż można go używać do robienia niecnych rzeczy z grą.
0: Do automatyzacji różnego rodzaju.
1: Automatyzacji gry. Takie gadanie jest zwyczajnie, wybaczcie za kolokwializm, jest głupie, bo żeby zautomatyzować Hearthstone'a, to podejrzewam, żeby dobrze zautomatyzować Hearthstone'a, to nie trzeba tego moda, wystarczy autochotki, żeby klikał na odpowiednie elementy ekranu. A żeby dobrze zautomatyzować Hearthstone'a, to osoby, które potrafiłyby coś takiego zrobić, raczej nie potrzebowałyby czegoś takiego robić, bo to wymaga ogromnych umiejętności w dziedzinie programowania, w dziedzinie sieci neuronowych, matematyki, a co z tym idzie logicznego myślenia.
0: A powiem szczerze, jeżeli nawet ktoś by nam zbanował to konto w Hearthstone'ie, to jeżeli mieliby zamiar banować tego moda, to w zasadzie dla nas i tak to nie ma większego znaczenia, bo to jest chyba jedyna gra ze stajni Blizzarda, która jest dla nas tak grywalna w sensowny sposób.
1: ale Blizzard nie zbanuje tego moda. Ja już pisałem o tym dość obszernie gdzieś. Nie pamiętam, czy to na Audio Games, czy gdzieś na jakimś polskim forum. Natomiast Blizzard nie zbanuje tego moda, dlatego że Blizzard ma ostatnio spore problemy finansowe, a jednak w ostatnich latach widzi się ten wzrost trendu, powiedzmy, tego, że społeczeństwo zdaje sobie sprawę z potrzeb i ograniczeń osób niewidomych i dla Blizzarda takie posunięcie nie skończyłoby się dobrze. Zresztą Guide Dev mówi, że jeżeli tylko ktokolwiek z Blizzarda się z nim skontaktuje, on udostępni cały kod.
0: Zresztą ten kod jest dostępny tak naprawdę.
1: Wiesz co, nie do końca, to jest kod samego patchera, czyli tego programu, który instaluje to, z tego co ja wiem.
0: Aha.
1: Bo ja nawet chciałem dopisać jakąś swoją zmianę do moda, już nie pamiętam o co chodziło, ale Guide Dev właśnie powiedział, że nie ma kodu publicznie dostępnego, bo gdyby był, to wówczas faktycznie Blizzard mógłby mieć większe podstawy, żeby tego moda zbanować, jakby kod był w pełni, w 100% otwarty. A to dlatego, że wówczas mógłby paść argument, że no jest kod, który łamie otwarcie prawa licencyjne, prawa copyright, i w dodatku tego kodu można używać do napisania czegoś niecnego na jego podstawie, więc my to zbanujemy. Dlatego kod nie jest otwarty. Uważam, że tyle teorii, bo podejrzewam, że wielu z was
0: czeka na praktykę.
1: Nadzieję, że wielu z was jest ciekawych, jak działa Hearthstone. I zanim przejdziemy jeszcze do już faktycznej gry, to oczywiście musimy najpierw ogarnąć, w cudzysłowie, tudzież kolokwialnie mówiąc, jak tę grę pobrać. Więc otworzymy sobie przeglądarkę. Oczywiście. Jako, że tu już jestem. Oj, nie tak. W ten sposób. To wpiszę sobie w wyszukiwarce download Hearthstone po prostu. No jak widać, wyskakuje nam strona playhearthstone.com. Otwieramy ją. Mi się strona otwiera w języku angielskim, nie przejmujcie się tym, bo otworzy się po polsku. Zagraj za darmo, to jest po polsku. No to polityka cookies wyskakuje oczywiście. No i po prostu się klient pobiera. Ja już mam grę zainstalowaną, więc nie mogę pokazać, jak to się instaluje, więc opiszę ten proces pokrótce. Uruchamiamy plik, program pobiera pewne komponenty, pyta się nas, gdzie mamy go zainstalować, czy ma się utworzyć skrót na pulpicie, czy ma się uruchamiać launcher Battle.net wraz z systemem Windows. O launcherze Battle.net za chwilkę opowiemy. Opcja ta jest domyślnie zaznaczona, więc jeżeli ktoś nie chce mieć śmietnika w autostarcie, to polecam na to uważać. I potem instalujemy i już dalsze kroki pokażę, bo wyczyściłem dane swojego konta, żeby móc Państwu na czysto pokazać, jak wygląda proces rejestracji w Battle.necie.
0: Więc a tam jest taki moment, gdzie można się zastanowić, o co tu chodzi, tak? I
1: pogubić.
0: Trochę można się pogubić.
1: Więc uruchamiamy Battle.net.
2: Cich proces, logowanie do Battle.netu, cich proces.
3: Logowanie do Battle.netu, hasło, tekst, proces.
1: I mamy logowanie do Battle.netu.
3: E-mail lub telefon, tekst, numer 69,
1: mail.com. Tak, to jest już wpisany mój e-mail.
3: Ja wylogowuj mnie ten z button, te pomoc grafica, zaloguj się przez facebo, zaloguj się przez Apple.
1: Tu mamy różne zaloguj się przez,
3: stwórz bezpłatne konto,
1: ale ja kliknę stwórz bezpłatne konto Battle.net.
3: Battle.net, tworzenie konta, Battle.net, dokument, combo box Polska, tworzenie konta.
1: Pierwsze wybieramy sobie kraj, to jest proste. I tutaj jest niezła zabawa, bo musimy podać datę urodzenia w formacie DD, MM, RRR, czyli dwie cyfry dnia, dwie cyfry miesiąca i cztery cyfry roku. Więc wpisuję sobie dwie cyfry dnia, w moim przypadku jest to 22. Teraz nie idę tabem, jakby nakazywał zdrowy rozsądek, a strzałką w prawo wpisujemy 05 w moim przypadku. Naciskam kolejny raz strzałkę w prawo. I wpisuję rok.
3: Kontynuuj button.
1: I kontynuuj.
3: Tworzenie konta Battle.net.
1: Jeżeli byśmy szli tabem, to nie wypełnilibyśmy tego za Chiny Ludowe, bowiem poprzednie pole zawsze ustawiałoby się na zero. I jak mi ktoś odpowie, dlaczego tak jest i poprze to dowodami, to po prostu stawiam mu 15 pakietów kart w Hearthstone i mówię w tym momencie poważnie. Mi ktoś
0: ja mam
1: wytłumaczy...
0: dziwne wrażenie, że w ogóle to pole z datą to jest różnie interpretowane przez różne przeglądarki, bo ja chyba nie robiłem w ten sposób jak ty, ale na którejś przeglądarce, już teraz naprawdę nie pamiętam, bo to była zagwozdka,
1: ja
0: z którą
1: to
0: się...
1: z klienta, wiesz?
0: Aha, a widzisz, a ja próbowałem i z klienta, i z Firefoxa, i z Chroma, i chyba mi się na Firefoxie to udało.
1: Ja tak, na Firefoxie ale... tak próbowałem i też z tą strzałką
0: ale
1: robiłem.
0: Ale właśnie tam był jakiś naprawdę duży problem, więc dobrze, że mówisz o tym, bo myślę, że to pomoże wielu, wielu osobom, które
1: ten trik ze strzałką
0: zaczynają.
1: Działa na pewno na Chromie i na pewno na Firefoxie, na pewno na Edge'u, bo na tych przeglądarkach testowałem.
0: Okej.
1: Okay. Więc idziemy sobie dalej.
3: Button. Zalogu się z Verifiku, link zabezpieczenia wizualne. Użyj wyzwania dźwiękowe, button.
1: Zaptchę. Na szczęście mamy wyzwanie dźwiękowe, więc klikamy.
3: Dokument Hana. Odpowiedź, naciśnij przycisk otwórz, wpisz numer najbardziej smutnego utworu, a następnie naciśnij klawisz Enter, naciśnij klawisz Ctrl, aby odtworzyć ponownie.
1: To jest subiektywne dosyć, nigdy nie miałem takiej kapczy.
3: Odpowiedź, edit mode.
1: No więc wchodzimy sobie w tryb edycji, w DSR-ze nie wiem jak w NVDA, pewnie podobnie. Naciskam lewy Ctrl i nie dzieje się nic.
3: New mode, naciśnij.
1: Więc klikamy w ten naciśnij przycisk otwórz.
3: Naciśnij przycisk.
1: Oj, halo?
0: No jesteśmy.
1: Okej.
3: Okay. Naciśnij przycisk otwórz, wpisz numer najbardziej smutnego utworu, a następnie naciśnij klawisz Enter, naciśnij klawisz Ctrl, aby odtworzyć ponownie button.
1: No co się stało z tym? Czemu ja tego nie
3: słyszę? Wpisz numer utworu, który jest najbardziej smutny,
1: o, jeszcze tak mogę spróbować, ale to chyba też nie zadziała, bo... O, pobiera się. Coś się otwiera.
3: Dokumenta about blank invisible.
1: Zawsze się otwierało to.
3: Dokumenta about blank invisible.
1: No oczywiście musi być jakiś problem. Nie
0: w trakcie prezentacji na żywo to zawsze.
3: Dokumenta about blank invisible.
1: Jest puste okno, jak miło. To spróbujemy odświeżyć może.
0: Ja chyba właśnie...
1: Zacznij od nowego wyzwania przyjść.
0: Ja chyba właśnie miałem taki problem z tą kapczą z klientem.
3: Naciśnij przycisk otwórz, wpisz numer najbardziej smutne, naciśnij. Odpowiedz meryfobie, zacznij od nowego wyzwania button. Zmienia wyzwania wizualne button, zacznij od nowego odpowiedź dotycząca wyzwania.
1: A to skoro mówisz, że to jest uszkodzone
3: klienicie,
1: to wejdziemy z przeglądarki, w takim razie to się nic złego nie dzieje. Z Chroma, bo chyba teraz więcej osób używa Chroma niż Firefoxa, tak? Bo mi to obojętne.
0: Też mi się tak wydaje, to spróbuj z Chroma.
1: No więc z Chroma, w Battle.net utwórz konto.
3: Assessment tworzenia nowego konta administratora pomoc.
1: Tak, nie. Dokładnie tak.
3: Assessment tworzenia nowego konta, włączenia konta, konto matlenet, niska cena, ale już dziś połączcie konta matlenet.
0: No raczej nie.
1: Nie, to jest nielegalne, nie róbcie tego. Za to jest ban, jakby się ktoś dowiedział.
3: Polityka już odrzuć polityka akcja. Naciśnij Blizzard Enter, Szelinna, Jerry, Klep, Linia, Domesport, Pomoc, Otwórz, Memory, Tom, Marko, Szel, Następu, Domie, Nie, Nad, Oferty, Prane, Myszu, Myśnie, Pase, Szelinna, Jerry, Gry, Klep, Nia, Domesport, Pomoc, Otwórz, Moje, Pomoc, Link, Otwórz, Moje, Konto.
1: Moje konto, musimy kliknąć. Szelinna,
3: Jerry, Gry, Menu, Gry, Klep, Nia, Estes, Pomoc, Moje, Menu, Konta, Zaloguj się, Ustawienia, Konta, Stwórz, Darmowe, Konto, Link,
1: Stwórz, Darmowe, Konto, jak widzicie, trochę inny interfejs jak w... Na stronie akceptujemy cookie i znowu się zaczyna i tutaj to jest pole edycji, a nie pokrętła jak słyszycie. Dzień 22.05.2002. O, magicznie się zamieniło w pokrętło teraz, widzicie? To jest magia, mówię, jak mi ktoś wyjaśni jak to działa i dlaczego to tak działa, to...
3: Kilka informacji, bo potrzebujemy Trombobox Polska, MSPIN Button 22. MSPIN Button 05. MSPIN Button 2002. Kontynuuj Button na maila lub zaloguj się na Button lub www.
1: Co ciekawe, jak widzicie, teraz jest jeszcze ciekawiej.
3: Trombobox Text, Trombobox, kontynuuj Button na Button, Button, Wyglose, Arcose, kontynuuj Button, Glose, aby zmieniać mnie.
1: Aha, jest kapcza. Tutaj jest inaczej jak w kliencie, nie otwiera się nam osobna, jakby osobne okno z tą kapczą, tylko ta kapcza się pojawia w oknie, powiedzmy, pod spodem. Więc klikamy wyzwanie dźwiękowe.
3: Dokument Hana. Odpowiedź, naciśnij, przycisk, otwórz. Wpisz numer najbardziej smutnego utworu.
1: Najbardziej smutny utwór.
3: Numowę. Kontrolę, arcosę, zmienię, naciśnij, obierz i zmeryfi, naciśnij, przycisk, otwórz. Wpisz numer.
1: I nie działa.
3: Odpowiedź dotycząc, odpowiedź, zmeryfi, obierz i
1: obsłuchaj. Nie, może coś się uszkodziło im z tą kapczą.
3: Zacznij od zmienia losy Archosa, zmienia wyzwania wizualne but. Zacznij od nowego wyzwania button. Pobierz i odtaj jeszcze dokument.
1: No właśnie, bo...
0: Właśnie.
3: Panem wyszpasę karocumen.
1: No widzisz, klikam nawet pobierz i...
3: Dobrać więcej 400 tysięcy, 32
1: i stało 40. Chyba się udało pobrać.
3: Nie udało się. Pan wyszpasę dokument.
0: Ewentualnie możemy jeszcze spróbować Firefoxem. No
1: bo faktycznie ktoś na LT nie zgłaszał problem ostatnio z tą kapczą.
0: Tak, bo ja też pamiętam, że z nią miałem jakiś problem.
1: A to ja nie miałem właśnie. No niestety Firefox też sobie nie radzi.
0: W sensie, żebyśmy spróbowali odpalić tę stronę od początku. Tak, zobaczmy, czy się chociaż w Firefoxie uda.
1: A jeżeli nie, to nic straconego oczywiście, bo ja jestem przygotowany na taką ewentualność. Na szczęście przewidziałem to. No, jak widać, tutaj już stronę jest po angielsku na Firefoxie. No to znowu MM05. 22,
3: continue.
1: Jakby serwer nie odpowiadał.
0: Tak, jest jakiś problem z tą kapczą, niestety.
1: Można by się pewnie bawić jakimiś dodatkami do przeglądarki.
0: Zapewne tak. Tymczasem jest z nami Paulina. Może nam coś podpowie a propos tej kapczy.
1: O, widzicie? W tym momencie zwróciła mi odpowiedź HTTP.
0: Aha. Także... Czyli jakiś problem jest ewidentnie z tą kapczą. Paulino...
1: Co złego, to nie my.
0: Jesteś z nami, tylko włącz sobie mikrofon i odezwij się do nas. No, na razie mamy problem, żeby się z Pauliną połączyć, ale może za chwilę się uda. Dobrze, okay. Arku, no to co robimy dalej?
1: No więc... zakładając, że już mamy to konto, to wchodzimy sobie na stronę heartstoneaccess.github.io. I tu mamy całą dokumentację tego moda. Tu nas w tym momencie nas to nie interesuje. Klikamy w ten link to GitHub. Program się pobiera. Uruchamiamy go. Jeżeli program znajdzie nam instalację Hearthstone, to klikamy yes i się gra, powiedzmy, patchuje, czyli gra jest przygotowywana do tego, żeby stać się dostępną.
0: Tak, tylko najpierw przed tym wszystkim, kiedy założymy konto, to musimy wyszukać na naszym koncie w Battle.net Hearthstone'a, musimy ją zainstalować. Dla pewności możemy jeszcze ją raz uruchomić, tak na czuja po prostu.
1: A to tego nie trzeba, wiesz?
0: Nie trzeba? Gdzieś tam czytałem, że w niektórych przypadkach to chyba nawet w readme było. Więc dla...
1: Aha, rozumiem. No ja na przykład powiem wam, że nie opisywałem tego z wyszukiwaniem gry w Battle.net, dlatego że jeżeli pobierzecie to ze strony playheartstone.com, a nie z Battle.netu, to wówczas zaraz po zalogowaniu się gra Hearthstone automatycznie się zainstaluje z pominięciem tego launchera.
0: I teraz...
1: Jeżeli pobierzcie to moim sposobem.
0: Okej. I teraz po prostu po zainstalowaniu tej gry robimy patch. Musimy sobie pobrać tego patcha, którego teraz mamy. To jest w miarę niewielki plik. I co ważne, kiedy wyjdzie nowa wersja, Nie musimy go pobierać jeszcze raz. On się sam będzie aktualizował.
1: Jeżeli dojdzie nam do sytuacji, że uruchomimy grę i grę nam nie mówi, to wtedy zamykamy grę i uruchamiamy raz jeszcze ten patcher. Ja teraz nie mam potrzeby, żebym to robił, bo już mam to zainstalowane, więc już możemy przejść do gry. Ja się zaloguję tutaj na swoje prywatne konto.
3: Hasło e-mail lub telefon tekst 060. Logowania do matle dotnetu dokument. Nie, ja wylogu nie
1: hasło. Hasło zapomniałem wpisać, no tak. Wpisujemy hasło. Nie przejmujcie się tym, co teraz robię, bo ja teraz zmienię region, żeby móc zacząć grę od początku. Ustawimy sobie Azję. I klikamy graj.
3: W tej chwili, Hearthstone Button. Hearthstone klient.
1: I się uruchamia nam gra. O, i właśnie doszło do sytuacji, gdzie wyszła nowa wersja moda, widocznie, bo gra się nie odezwała, a już powinna się odezwać. Czyli przy okazji pokażę Państwu, jak działa proces patchowania. Więc zamykamy sobie Graldef 4, skoro gra nie mówi. Wchodzimy sobie, ja mam już w pobranych ten patch.
3: Hearthstone.exe.
1: Uruchamiamy. I czekamy jakiś czas, bo a new patch of Hearthstone Access is available. Apply patch. I klikamy yes. Słyszymy takie dziwne coś.
3: Okay, Button, your game has been patched. Enjoy.
1: I twoja gra została załatkowana. Łatka została zainstalowana. I to znaczy, że gra się spaczowała. Czyli uruchamiamy w tym momencie Hearthstone, tylko ja muszę zmienić NVDA, bo SAPI mam szybko ustawione. Muszę zmienić program odczytu ekranu na NVDA, bo SAPI mam szybko ustawione. Więc zmienimy, zwolnimy.
0: To ja może przeczytam kilka wypowiedzi, które się w międzyczasie pojawiły.
1: Okej, okay, tylko moment, bo teraz będzie się dużo działo.
0: Okay.
1: A jak widać, mówi wczytywanie gry. Mod oryginalnie był po angielsku, teraz wszystko już jest po polsku. Przetłumaczyłem moda na język polski. I mówi nam wczytywanie gry, czyli znaczy, że gra się ładuje. I wita nas bardzo przyjemna muzyka w menu.
3: Gra wczytana, naciśnij Enter, aby rozpocząć.
1: I za chwilę zanurzymy się w ten piękny świat, tylko Michale, teraz przeczytaj w takim razie.
0: Tak, mamy ładną muzyczkę. A, jak ja mówię, to muzyczka nam ginie. Dobra, trudno się mówi. Okej, no to w takim razie zaglądam na wasze komentarze, do waszych komentarzy. Mamy pierwszą wypowiedź od Rafała. Gra Hearthstone to cudo, którego nikt nie pobije. Wielkie dzięki Gajdewowi za udostępnienie tego dzieła. To pierwszy komentarz. Kolejny komentarz od Patesa. Rejestracja jest obecnie zepsuta. A to widzisz, to dobrze wiedzieć, ale też dobrze, że Arek się podzielił z nami tu sposobem na wpisanie tej daty urodzenia. Michał, dziękuję za audycję o tej kultowej grze, która stała się hitem dla niewidomych. A prosimy uprzejmie. I jeszcze Iza napisała. Ja nie miałam problemu z założeniem konta przez klienta Battle.net. No, jak widać, co użytkownik, to inna historia. No, ale miejmy nadzieję, że to w miarę szybko naprawią, bo szkoda, żeby to było takie niefajnie działające. No dobrze, to możemy przejść dalej.
1: Ojojojoj, okej. No i teraz wciskamy klawisz Enter i uwaga.
3: Oj. Wczytywanie samouczka, proszę czekać.
1: Wczytywanie samouczka, proszę czekać. I zaraz czeka nas bardzo przyjemna niespodzianka dla wielu z Państwa.
3: Witaj w Hearthstone. Nauczę cię, jak grać poprzez serię 6 treningowych potyczek.
1: A to jeszcze
3: nie. Jeżeli nie wiesz, co robić, w każdym momencie możesz nacisnąć Alinawie Putin Fighting Chrome Alert.
1: Przewinął
3: jeżeli
1: mi.
3: Nie, Alinawie Putin Fighting Chrome Alert. Jeżeli nie, nie ma problem, hamer internet, be Fighting
1: Bardzo
3: Chrome Fortis Meeting.
1: Nie wiem, jak to ogarnąć, nie znam się na NVDA.
3: Open Party G-Band Panel Alert. Jeżeli nie wiesz, co robić, w każdym momencie możesz nacisnąć F1. Nawet już po zakończeniu samouczka czy podczas nawigacji po menu, możesz zawsze nacisnąć F1, aby uzyskać pomoc. W porządku. Kontynuujmy. Tu jest pakiet podstawowych kart Maga. Wciśnij Enter, aby go otworzyć.
1: I jak widać, mamy w pełni wszystko po polsku. F1, możemy sprawdzić pomoc.
3: Tu jest pakiet podstawowych kart Maga. Wciśnij Enter, aby go otworzyć.
1: O. Michale, mam pytanie, czy ty wiesz, jak mam w NVDA wyłączyć, żeby nie mówiło, kto wchodzi do spotkania?
0: Wiesz co, obawiam się, że tego się nie da w taki prosty sposób zrobić.
1: Rozumiem. No, to damy radę jakoś.
0: To urok audycji na żywo. A osoby czekające w waiting roomie, to prosimy jeszcze o trochę oczekiwania, bo myślę, że pokażemy przynajmniej ten początek, a później będziemy odbierać od was połączenia.
1: Więc także wciskam spokojnie. Enter, żeby otworzyć pakiet Maga i zaraz pojawi się ta niespodzianka, o której mówiłem.
2: Mamy nową zawodniczkę! Do czarodziejka Jane'a!
1: Gra mówi po polsku.
2: Kto podejmie wyzwanie?
0: I trzeba przyznać, że ten polski dubbing jest naprawdę fajny.
3: Tak.
1: No i zaczynamy.
3: Przeciwnikiem jest Nol o imieniu Wyżer. Ty natomiast będziesz kontrolował postać potężnej czarodziejki. Jane Proud More. Naciśnij Enter, aby rozpocząć.
1: Czyli mamy arenę, powiedzmy, po jednej stronie jest jeden bohater, po drugiej stronie jest drugi bohater, my gramy...
3: A wchodzi do gry.
1: O, tu było znajomi z Battle.neta. Po jednej stronie mamy naszego bohatera, po drugiej stronie mamy bohatera przeciwnika, my kontrolujemy Jane the Proudmoore i będziemy teraz walczyć z jakimś tam wyżerem. Więc Enter i rozpoczynamy grę.
2: Niech rozpocznie się bitwa!
3: Przeciwnik przywołał Nol z Bosnołapych. 2-1.
4: Pokaż, co potrafisz.
3: Koniec tury. Twoja tura. 1 maryt. Wyciągnąłeś 1 murlok prawie z kartali.
4: Potrzebuję stronników, którzy będą dla mnie walczyć.
3: Na początku każdej tury wyciągasz jedną kartę ze swojej talii. Zobaczmy dopiero, co wyciągniętą kartę. Naciśnij C, aby zobaczyć karty znajdujące się w twojej ręce. 4, 5, 10.
1: Co polecam zrobić już na samym początku, to klawiszem F12 przełączyć się na najwyższy stopień szybkości gry, czyli na 10, bo wtedy wszystko będzie odgrywane tak, jak powinno być, gra nie będzie sztucznie zwalniana. No i możemy już przejść do...
0: A później w rozgrywkach sieciowych to nie ma, że nie ma. Wolno. To od razu najlepiej przyzwyczajać się do tych największych prędkości, bo wtedy oprócz tego, że będzie się działo wszystko dość szybko, no to jesteśmy limitowani czasem, ale o tym myślę, że później.
1: To tym później, bo teraz nie jesteśmy. Więc wciskamy C, żeby pokazać nam naszą rękę, czyli karty, które mamy aktualnie w ręce.
3: Ręka, murlok, krawieżca, 1-1. Użyj klawiszy strzałek u górę i dół, aby przeczytać tę kartę.
1: Czyli aby przeczytać informację o karcie, ja wam powiem jeden skrót, którego w tutorialu nie ma. Klawisz shift, strzałka w dół, kombinacja klawiszy poda wszystkie informacje o karcie naraz.
3: Potom plan. Murlok, krawieżca, 1-2-1. Murlok, stronnik. Jak widzisz, ta karta to stronnik o nazwie murlok, krawieżca. Stronnicy to postacie, które po przywołaniu na pole bitwy będą walczyć dla twojego bohatera. Przywołanie tego stronnika kosztuje 1 many. Ma on 2 punkty ataku oraz 1 punkt zdrowia. Zacznijmy od przywołania tego stronnika. Naciśnij Enter, by to zrobić.
1: Jeszcze nie zrobimy tego, bo pokażę, wytłumaczę państwu po kolei, wytłumaczę wam każdą wartość, jaka się tu znajduje od samej góry.
3: Murlok, krawieżca.
1: Murlok, krawieżca, czyli nazwa stronnika. Tudzież jego imię, różnie to bywa.
3: 1 many.
1: 1 many, czyli koszt przywołania stronnika na pole bitwy. W każdej turze mamy określoną liczbę punktów many, które możemy wykorzystać. W dół.
3: 2-1.
1: 2-1, czyli 2 ataku, 1 punkt, 2 punkty ataku, 1 punkt zdrowia.
0: I to trzeba sobie zapamiętać, że to jest podawane w takiej kolejności, bo
1: tak, pierwszy
0: to
1: atak,
0: może być
1: zrobię.
0: Tak, bo to może być takie początkowo problematyczne, żeby to spamiętać, co jest najpierw, co jest później, a to jest ważne, bo w ten sposób będziemy sobie dobierać przeciwników, z którymi będziemy chcieli się zmierzyć, żeby mierzyć siły na zamiary.
1: Dokładnie, więc tutaj też zaraz o tym będzie.
3: Murlok.
1: I Murlok, stronnik to typ słowa kluczowe opisujące daną kartę. Więc wciskamy Enter.
3: Przywołaj. Naciśnij Enter, aby potwierdzić lub backspace, aby anulować.
1: I teraz mamy taki dźwięk. Ten dźwięk oznacza, że trzymamy jakąś kartę, powiedzmy, w ręce i Enterem kładziemy ją na stół, czyli zagrywamy ją.
3: Przywołałeś mu lot prawieżca.
4: Twój ruch, Gnolu.
3: Stronnicy muszą odczekać turę, zanim będą mogli atakować. Nie mamy więc nic więcej do zrobienia. Wciśnij, aby zakończyć swoją turę.
1: Sterowanie, jak widzicie, jest bardzo intuicyjne. W ramach bonusu pokażę wam, jak nasza bohaterka się zachowa, gdy spróbujmy wymusić atak tym stronnikiem.
4: Stronnicy nie mogą atakować. Stronnikowi turę na przygotowanie.
1: O, właśnie taki komunikat mamy. Więc klawiszem E kończymy turę w tym momencie.
3: Koniec tury, tura przeciwnika. Przeciwnik wyciągnął jeden karta ze swojej talii.
4: Ale przynajmniej nie zagrał w tej turze żadnej karty.
3: Zaatakował twój bohater. Twój bohater otrzymał dwa obrażeń. Stronnik przeciwnika zaatakował twojego bohatera. W konsekwencji czego utracił on trochę zdrowia. Zobaczmy, ile zdrowia ci zostało. Wciśnij V, aby uzyskać informację o swoim bohaterze. Twój bohater. Użyj klawiszy strzałek u górę i u dół, aby przeczytać swojego bohatera.
1: I to oczywiście działa ten sam trik, co w przypadku karty. Shift w dół czyta wszystko naraz.
3: Twój bohater 28 zdrowia, ja idę probe more. Jeżeli zdrowia twojego bohatera spadnie do zera, giniesz. Co by jednak nie mówić, 28 zdrowia to dość spora suma. Zobaczmy teraz na bohatera przeciwnika. Palina wiecha z left the mighty chrome fortis making colored. Zobaczmy teraz na bohatera przeciwnika. Wciśnij F. Bohater przeciwnika. Czy możesz sprawdzić, ile zdrowia on ma? 10 zdrowia.
0: I teraz nacisnąłeś strzałkę w dół po prostu,
1: tak,
0: żeby
1: prostu
0: to przeczytać.
3: Wyher. Bardzo dobrze, jeśli Paulina wie, kupim Fighting Chrome, ale jeśli zdrow mamy oblechamy NPMP Fighting Chrome, Fortis Rating, Presse Wszech, to był popór Press Alt Plus, to Open Party Giant Panel Alert. Jeśli zdrowia bohatera przeciwnika spadnie do zera, wygrywasz, kontynuujmy, koniec tury, twoja tura.
1: A jest literówka, muszę ją
3: wyciągnąłeś jeden kamienny raptor stali. Wygląda na to, że otrzymałeś kolejnego stronnika. Czy jesteś w stanie go przywołać?
1: Oczywiście, że tak. C.
3: Ręka, kamienny raptor 1 z 1.
1: I szybciutko dwa razy Enter.
3: Strawek kolej. Jeżeli na twojej części pola bitwy znajdują się stronnicy, możesz użyć klawiszy strzałek w lewo i w prawo, aby wybrać miejsce, na którym zostanie umieszczony nowo przywołany stronnik.
1: Tak.
3: Wypróbuj to. Przywołałeś kamienny raptor. Masz już dwóch stronników.
1: Ten
3: musi poczekać turę, nim będzie mógł atakować. Zobaczmy, w jaki sposób nawigować po polu bitwy. Wciśnij B, aby zobaczyć swoich przywołanych stronników. Stronnicy mógł odgrabieć za 1 z 2. Użyj klawiszy strzałek w lewo i w prawo, aby nawigować po swoich stronnikach. Kamienny raptor 2 z 2. Murlock grabieżca 1 z 2. Zobaczmy teraz na stronników przeciwnika. Wciśnij G, aby to zrobić. Stronnicy przeciwnika. Gnol z modnołapych 1 z 1. Czy możesz przeczytać tego stronnika sam? 2 1. Zwykła.
0: I tu znowu strzałką.
3: Teraz próbujmy zaatakować tego stronika. Wybierz Murlocka grabieżcę, którego przywołałeś w poprzedniej turze. Stronnicy. Murlock grabieżca 1 z 2. Wybierz cel. Czy możesz zaatakować stronnika przeciwnika?
1: I teraz naciskamy.
3: Stronnicy je. Przeciwnika. No z modnołapych 1 z 1.
1: I enter, żeby zaatakować tego stronnika tym stronnikiem.
3: Twój murlok grabieżca zaatakował gnol z modnołapych przeciwnika. Twój murlok grabieżca i gnol z modnołapych przeciwnika zginęli nieźle. Obydwaj stronnicy mieli po 2 punkty ataku i jednym punkcie zdrowia, więc pozabijali się nawzajem. Twój pozostały przy życiu stronnik wciąż nie może atakować, więc znowu nie mamy już nic do zrobienia. Czy pamiętasz, w jaki sposób zakończyć turę?
1: Więc właśnie o to tutaj chodzi, że jeżeli ci stronnicy, jeżeli my atakujemy jednego stronnika drugim, to oni się ścierają. Czyli od zdrowia wrogiego, od zdrowia tych stronników odejmowany jest nawzajem ich atak. Tak to można powiedzieć. Czyli jeżeli było 2-1, 2-1, no to 1 minus 2, czyli zdrowie minus atak równa się minus 1, czyli mniej niż 0. Czyli stronnik nie żyje. Mam
0: Dokładnie.
1: Nadzieję, że nie wytłumaczyłem tego jakoś bardzo za wiele.
0: Ja jeszcze tylko dodam z takich skrótów, o których warto będzie pamiętać, ale to na pewno w późniejszych rozgrywkach, że kończymy literką E, ale jest jeszcze skrót, jeden dodatkowy Shift plus E. To w tym momencie nam się nie będzie przydawało, bo to jest no, wszystko w ramach tego treningu, ale czasem może być tak, że możemy zagrać jakąś kartą teoretycznie, ale na przykład jej nie będziemy chcieli w danej turze użyć z jakiegoś powodu. No i wtedy warto znać ten skrót Shift plus E, bo wtedy po prostu będziemy mogli sobie tę turę zakończyć wcześniej.
1: Alternatywą jest szybkie podwójne wciśnięcie klawisza E.
0: A to też dobrze wiedzieć.
1: No więc E.
3: Koniec tury, tura przeciwnika. Przeciwnik wyciągnął jeden karta ze swojej talii. Przeciwnik przywołał 0, 1-1. Przeciwnik przywołał 0, 1-1.
1: Nowych stronników
4: dwie
1: przywołał?
4: Dwie karty? Musi o sobie jedną zachować.
3: Koniec tury. Twoja tura, trzymaj. Wyciągnąłeś jeden rzecznik roczniczej stali.
4: Powinnam zaatakować gnola czy samego wyżera?
3: Wygląda na to, że masz kolejnego stronnika. Oznacza to, że teraz masz dwie możliwości ruchu. Możesz albo przywołać otrzymanego w tej turze stronnika, albo użyć tego przywołanego wcześniej do przypuszczenia ataku. Jednym sposobem na wykonanie którejś z tych czynności jest użycie klawiszy takich jak C, aby zobaczyć na swoją rękę lub B, aby zobaczyć swoich stronników, ale istnieje też prostszy sposób. Teraz nauczę cię jak. Wciśnij tab.
1: Kolejna literówka. Dobrze wiedzieć. Klawisz tab przechodzi po wszystkich możliwych w danym kontekście zagraniach, co się bardzo przydaje przy normalnych rozgrywkach. No więc spróbujemy, zademonstrujemy, jak to działa.
3: Ręka, rzecznik, roczniczek 1 z 1. Teraz przyglądasz się pierwszej ze swoich opcji, zakładającej przywołania właśnie otrzymanego stronnika. Ponownie wciśnij tab. Stronnicy, agenny raptor 1 z 1. Teraz natomiast przyglądasz się kolejnej opcji, która zakłada użycie przywołanego wcześniej stronnika do przypuszczenia ataku. Klawisz tab służy do przeglądania wszystkich poprawnych zagrań. Pamiętaj zatem o jego używaniu w porządku. Zacznijmy od przywołania stronnika. Czy możesz to zrobić?
1: W tym momencie, jak naciskamy sobie tab,
3: ręka,
1: to słyszymy ręka stronnicy. Czy to jest jakby nazwa grupy, nazwa kontekstu, w którym dana rzecz się znajduje.
0: Tak, czyli ręka to są te karty, które mamy w posiadaniu, ale których nie mamy wyłożonych jeszcze na stół, czyli nimi nie możemy jeszcze grać.
1: Dokładnie tak. I teraz klawiszem tab wybieramy sobie rzecznego krokoliszka i jak dam enter.
3: Z prawej strony.
1: To jak słyszymy, mamy ten dźwięk po prawej stronie, jak nacisnę w lewo, to możemy przewołać z lewej strony. Teraz ta pozycja nie ma znaczenia przy tych prostych grach. Ja zabiorę ten dźwięk, bo on jest bardzo denerwujący dla mnie. Nie ma to znaczenia przy tych prostych grach, ale później pozycja stronników gra niebagatelną rolę ku doprowadzeniu nas do zwycięstwa i chwały, więc przywołam na przekór wszystkiemu po lewej, a nie po prawej.
3: Przywołałeś rzecznik roczniczek, bardzo dobrze. Teraz zaatakujmy przywołanym już wcześniej stronnikiem. Jak myślisz, dasz radę to zrobić?
1: Shift F to taki kolejny skrót, który nie jest wspomniany w tutorialu, a się przydaje. Shift F wymusza na wszystkich stronnikach przypuszczenie ataku na wrogiego bohatera bezpośrednio.
0: Szczerze mówiąc, to na przykład się bardzo często przydaje, jak już mamy niewiele czasu w tych grach sieciowych i jak już po prostu chcemy zrobić cokolwiek i słyszymy, że mamy tam na przykład 15 sekund, no to ja często tak robię, żeby już tam się nie zastanawiać, to po prostu wszystkim, czym mogę, tłukę w bohatera, no i ewentualnie no coś zrobię. Może to nie jest najmądrzejsze zagranie w tym wypadku, bo mógłbym coś tam jeszcze na przykład wyczyścić sobie stół, ale no okej, okay, nie ma czasu na zastanawianie się.
1: Nie ma czasu na uniki, dokładnie. No więc klawiszem stop, wybieramy tego biegiennego raptora, nie uprzedzajmy faktów, jeszcze nie pokażę wam Shift F, jak działa w praktyce, później dajemy enter. I wybieramy cel.
3: Teraz czeka cię kolejna decyzja do podjęcia. Albo możesz zaatakować jednego z wrogich stronników, albo też samego bohatera przeciwnika. Możesz użyć klawisza tab, aby przejrzeć wszystkie poprawne zagrania, lub też możesz wybrać swój cel bezpośrednio przy pomocy klawiszy G lub F. Teraz wybierz swój cel ataku.
1: Zaatakujemy bezpośrednio bohatera.
3: Bohater przeciwnika. Twój dźwięk raptor zaatakował bohater przeciwnika. Bohater przeciwnika otrzymał 3 obrażeń. Dobra robota, jesteś gotowy do zakończenia swojej tury.
1: Czego tutorial w sumie nie wyjaśnia, ja na przykład miałem sporą zagwozdkę, tak się zastanawiałem, bo skoro jeżeli stronnicy się ścierają ze sobą, to obydwoje tracą zdrowie, to zastanawiałem się, jak to wygląda w przypadku bohatera. W przypadku bohatera to wygląda tak, że stronnik nie traci zdrowia, atakując bohatera.
0: Chyba, że to jest też czasem tak, że bohater na przykład może mieć jakąś tam broń, powiedzmy.
1: Nawet jeżeli ma broń, to też stronnik nie traci, co ciekawe, zdrowia.
0: A to też fakt, ale chyba w jakimś przypadku...
1: Są sekrety tak zwane, ale to nie uprzedzajmy faktów. Dokładnie. To jest jakby bardziej zaawansowana mechanika.
0: Tak jest.
1: No więc E.
3: Koniec tury, tura przeciwnika, przeciwnik wyciągnął jeden karta bez kolejnego, lecz przeciwnika zaatakował twój agendy raptor, lol przeciwnika z tigą, lol przeciwnika zaatakował twój agendy raptor, twój agendy raptor i lol przeciwnika z tigą, przeciwnik przywołał ogromny gnol. 5-2, koniec tury, twoja tura, 4 many, wyciągnąłeś jeden agendy raptor stali, teraz pozwolę ci na samodzielną grę, powiedz mi, jeżeli potrzebujesz pomocy.
1: No tak, czy nie, w jeden. To przywołujemy kolejnego.
3: Ręka, agendy raptor, 1 z 2 many.
1: Raptora. Mamy na tyle dużo zdrowia, że przeżyjemy te 5 obrażeń, więc zaatakujemy znowu bohatera
3: bezpośrednio.
5: Gotowe.
3: Koniec tury, tura przeciwnika, przeciwnik wyciągnął jeden karta ze swojej stali, ogromny gnol przeciwnika zaatakował twój agendy raptor, twój agendy raptor i ogromny gnol przeciwnika zginęli, przeciwnik zabrał wyżemniaszki, zada 4 PKT, obrażeń, twój bohater otrzymał 4 obrażeń, koniec tury, twoja tura, 5 many, wyciągnąłeś jeden tura ognia stali.
1: Karty zaklęcia to właśnie karty, które generują jakiś tam efekt, ale można ich faktycznie używać tylko i wyłącznie jeden raz. Potem karty ulegają spaleniu, czyli już nie mamy do nich dostępu.
3: Ręcz, kula ognia.
1: Mamy kartę kula ognia, jak widzimy.
3: Zadaj 6 PKT, obrażeń.
1: Zadaj 6 punktów obrażeń, klawiszem Enter wybieramy.
3: Jak widać, 5 zdrowia.
1: Teraz po prostu bezpośrednio już wybieramy, kogo chcemy zaatakować.
3: Ręka,
1: no więc, bohatera zaatakujemy.
3: Zabrałem kula ognia. Bohater przeciwnika otrzymał pierwszą kartę. Bohater przeciwnika zginął.
0: I dostajemy fajerwerki.
1: Tak, wygraliśmy. I klawisz Enter.
3: Otrzymałeś drogę. Kartę karty należące do klasy mag. Tajemny intelekt. Trzymany. Dobierz 2 karty. Moc tajemna. Zaklęcie.
1: No jak widać, dostaliśmy kartę.
3: Moc tajemny. 2 sztuki karty należącej do klasy mag.
1: Tajemny intelekt.
3: Trzymany. Dobierz 2 karty.
1: Dobierz 2 karty.
3: Moc tajemna.
1: Moc tajemna, czyli typ zaklęcia i zaklęcie, czyli typ karty.
3: Postępy zapisane.
4: Wracaj do kazematów, wyżer.
3: Pokonałeś wyżera. Twoim następnym przeciwnikiem jest Melka Zobiło. Naciśnij Enter, aby rozpocząć.
0: To ja proponuję, żebyśmy spróbowali, zanim przejdziemy dalej, to odebrać...
1: Już dałem Enter, więc już niech przejdzie scenka po prostu.
2: Dejna! Kontra! Melko Gromiło!
3: Dorbi Gromiłę, co tu wykorzystuj swoje zasoby many, aby zniszczyć tego aroganckiego gnoma. Naciśnij Enter, aby rozpocząć.
1: Okej, no to...
0: Dobrze, to spróbujemy teraz odebrać. Może nam się uda. Zobaczymy, tu jakiś dziś problem jest z Zoomem. Przynajmniej Paulina ma problem z połączeniem się z nami. No ale może tym razem będzie okej. Zobaczymy. W każdym razie w kolejce jeszcze w razie czego czeka... I jeszcze Patryk. O, jest chyba Paulina z nami już teraz.
6: Jestem, dzień dobry. Dzień
0: Jesteś, dobry. Witaj.
6: Okej, to trochę się odnoszę do całości w ogóle, bo już dawno, dawno się próbowałam zadzwonić, ale coś mi Zoom świrował, więc się odniosę po kolei. Generalnie tak, pierwsza rzecz co do tych pokręteł na temat daty urodzenia, to... Nie wiem, czy tą odpowiedzią zasłuży na 15 kart, ale chyba wygląda na to, przynajmniej ja to testowałam na szybko i stwierdziłam, że ta strzałka w prawo, a przynajmniej wymuszenie używania strzałki w prawo, to jest przypadłość z DSR, ponieważ ja próbowałam NVD na kliencie i na przeglądarce i używało się taba zgodnie z rozsądkiem. A co do kapczy, to generalnie tam jest tak, że jakby po polu edycji się daje chyba raz, czy tam dwa razy tab, raz chyba. I tam jest taki przycisk, raz jest niezaetykietowany, raz jest zaetykietowany, co śmieszne. Daje się na nim Enter i on otwiera nową kartę w przeglądarce, w której się pokazuje jakby, znaczy no nie pokazuje, tylko w której się ma odegrać ten dźwięk?
1: Tak, my to robiliśmy, ale pojawił się internal server
6: error. Ale właśnie jest internal... A, dobra, dobra, to wy to robiliście, okej, okay, bo jakby walczyłam z tym zoomem i mi nie wyszło. A co do jeszcze tego, że tam dźwięk jest po prawej czy po lewej, no to nie zapominaj, że jeśli chodzi o mono, Boże, jeśli chodzi o zooma, no to ten dźwięk jest w mono, więc
0: tak, tak,
6: nie
0: tak,
6: słyszymy.
0: Tak, tak, tu jest w mono.
1: Czyli
0: jest
1: gra
0: w mono.
1: Też się streamuje w mono,
0: tak?
1: Tak,
0: tak, tak, tak.
1: Aha, przepraszam, to nie wiedziałem takich technikaliów. Nie znam, ostatnio jak słuchałem gry jakieś na żywo na tym podcaście, to jeszcze na TikToku.
6: Tak, w sumie jeszcze coś miałam, ale kurczę, nie pamiętam, więc jak coś to zadzwonię później.
0: Okej, to zadzwoń później, Paulino, a w międzyczasie jeszcze odbierzmy jeden telefon.
1: Tylko moment, bo ja muszę coś tutaj... O. Chodzi o to, że ja muszę ruszać grą, bo jeżeli długo nie będę ruszał grą, to gra mi powie, ej, nie było cię długo przed komputerem, wyjazd.
0: Jasne. Patryku, jesteś z nami. Tylko halo? Jeszcze... O, halo?
1: Nie, nie ma go. Musisz wyrazić zgodę na nagrywanie,
0: to jest ta rzecz.
5: Już.
0: Witaj
5: już.
0: I słuchamy.
5: No to w ogóle świetnie, że ta audycja się realizuje. Ja chciałem powiedzieć, że no, jak będzie audycja o grach, a na pewno będzie w tym roku, która będzie podsumowywała rynek gier audio w roku 2021, który mija za jakiś czas, za dwa miesiące.
1: No to Hearthstone się tam znajdzie.
5: To Hearthstone Access to chyba będzie coś jak drugi A Hero's Call, myślę. Jak no, kiedyś mówiło się tyle o A Hero's Call, tak będzie się dwa razy więcej mówić o tym.
1: Hearthstone Access się nie mówiło właśnie. Bardzo dobrze pan Guide Dev zrobił, że on nie zapowiadał tego, tylko po prostu, wiesz, to sobie wyszło.
5: Znaczy, ja powiem, jak się historia zaczęła, bo tak naprawdę Arek dowiedział się dzięki mnie o tym.
1: Tak, my z Patrykiem siedzieliśmy, to jest śmieszna historia.
5: Ja właśnie chcę skończyć, jak to się zaczęło. No. Jest sobie taki, ja generalnie bardzo, że jestem zapalonym graczem, to również interesują mnie różni niewidomi streamerzy i śledziłem sobie takiego gościa, niewidomego streamera, który się nazywa Brandon Cole. To jest w ogóle taki gość, który testuje różne gry wideo i nie tylko. I on, kiedyś sobie tak wchodzę na jego kanał, co on robi? On streamuje Hearthstone'a, który mówi...
1: No, my nie wierzy,
5: ja w
1: ja
5: tym
1: nie
5: momencie
1: wierzyłem.
5: Do Arka, Jezu, ale czy ty to słyszysz? Jemu Hearthstone gada i w tym momencie ty, nie wiem, to była 23 chyba z czymś, już spać się nam chciało i ty po prostu szukałeś na Reddicie gdzieś tam, gdzie się tylko da.
1: Tak, ja w ogóle na początku nie wierzyłem w to, w sensie ja stwierdziłem, dobra,
5: ja
1: gościu sobie robi jaja, nie chce mi się nawet szukać, daj mi chłopie spokój z tym, ale potem stwierdziłem,
5: tak,
1: że...
5: Tak.
1: Kurczę, jednak coś może być na rzeczy z tym, tak? To bardzo, bardzo śmieszne. Rozmawiałem nie raz, nie dwa z panem Guide Devem. Bardzo przyjemny człowiek.
5: Ja
1: bardzo pomocny, pomaga. Pomaga
5: z tego,
1: właśnie,
5: co ja wiem od pana Guide Deva, to Hearthstone Access to nie jest jedyna rzecz, którą on ma w planie, jeżeli chodzi o dostępność gier.
1: On, no. Tylko, że on chce doprowadzić Hearthstone'a do stanu 100% grywalności.
0: No to będzie super, jeżeli tak się stanie. Tylko problem niestety, słuchajcie, z tym modem jest generalnie taki i to trzeba mieć na uwadze. Zresztą ci wszyscy, którzy słuchają Tyflo Przeglądów, to doskonale o tym wiedzą, że no, Blizzard swoje, a Hearthstone Access swoje. I w momencie, kiedy gra jest aktualizowana, kiedy dochodzą jakieś opcje, to może tak być i zresztą Guidev też o tym mówi, że trzeba się liczyć z tym, że po prostu przez pewien czas, raczej krótszy niż dłuższy, po aktualizacji gry Hearthstone może być niedostępny.
1: To my mówiliśmy o tym, że trzeba uruchamiać patchera za każdym razem, jak się gra aktualizuje.
0: Tak, no? Tak. Natomiast tej aktualizacji nie można niestety anulować. Ona
5: no nie,
0: jest
5: nie, nie, nie, nie. Ale właśnie chodzi o to, czy Guidev by nie mógł na przykład zrobić czegoś takiego, że okej, okay, no dobra, on nie gada jakby ten Hearthstone Access w momencie, jak jest nowa wersja Hearthstone'a, ale jeżeli na przykład wyjdzie nowy mod Hearthstone Access i my odpalimy samego Hearthstone'a, to w tym momencie on, w momencie jak będzie update, to on się odezwie.
1: No, nie mógłby tak zrobić, dlatego że Hearthstone przy aktualizacji po prostu podmienia pliki, niszczy moda. I dlatego moda wtedy fizycznie nie ma po prostu na dysku, w tym miejscu, gdzie powinien być.
5: No tak, faktycznie, to teraz to warto, trzeba śledzić na Discordzie grupę Hearthstone Access angielską.
1: Tak, na pewno będą linki przy audycji. Swoją drogą,
5: ciekawe, co dzisiaj się zmieniło w dzisiejszym patchu. Tak.
1: Ciekawe, no nie wiem.
5: Natomiast ja jeszcze chciałem powiedzieć taką rzecz, że warto, że jeżeli chodzi o te pokrętła, to ja zakładałem sobie wcześniej konto, wiesz, i wszyscy wiedzą, że ja też korzystam z ZDSR-a. I o dziwo, ja użyłem taba. Znaczy ja robiłem tak, że po prostu na przykład jak miałem jakieś pokrętełko, gdzie trzeba było coś wpisać, to po prostu robiłem coś takiego, że jakby wpisywałem jakąś tam rzecz, robiłem tab, shift tab i w tym momencie on jakby sam przeskakiwał mi do następnego.
1: Aha, no to jest alternatywny sposób, ten, żeby tab, shift tab robić, być może. No ja tego sposobu nie znałem.
5: No, to musicie sprawdzić, czy, bo to też na jednej przeglądarce działało. Tak,
0: dokładnie,
5: działało.
0: To niestety jest takie niestałe. Na jednej przeglądarce działa tak, na jednej inaczej. Ja już też pamiętam, że no sporo się nabiedziłem nad rejestracją i w końcu metodą prób i błędów jakoś mi się to udało. Z tą kapczą niestety teraz są problemy i to jest, tak, jest większy
1: i
0: kłopot.
1: I to wiele osób to zgłaszało już. No jest internal server error.
5: Ciekawe, czy Blizzard jakoś się do tego odniósł? Czy coś wie na ten temat? Czy...
1: Nie wiem.
5: Natomiast ja chciałem powiedzieć o nieco łatwiejszym sposobie uruchamiania samego Hearthstone'a i o aktualizatorze, bo to też jest, co się dzieje, jeżeli się czasem Hearthstone aktualizuje. To też warto na to zwrócić uwagę. Natomiast jak można sobie prościej uruchomić Hearthstone'a? Jeżeli ktoś, można sobie ustawić Battle.net'a w taki sposób, żeby Battle.net po wciśnięciu Alt+F4 się nam nie zamykał, tylko jak przystało na porządną aplikację, której zachowanie bardzo lubię, czyli minimalizował się do zasobnika systemowego. I teraz, jeżeli mamy aplikację w zasobniku systemowym, naciskamy na niej menu kontekstowym, i z menu kontekstowego wybieramy Hearthstone, po prostu i dajemy Enter. I w tym momencie nie dość, że nam się otworzy stronka w Battle.net, gdzie możemy sobie przeczytać o liście zmian, o tym, co tam się zmieniło, to odpali się nam Hearthstone. Z tym, że Hearthstone, przynajmniej u mnie, nie uruchomi się jakby na wierzchu, tylko on po prostu się uruchami jakby obok tej strony, więc trzeba Alt+Tab zrobić. I w tym momencie już jesteśmy sobie w Hearthstone. Także to też jest taki sposób na na sprawdzenie. Teraz jeszcze właśnie a propos aktualizowania Hearthstone'a. Czasami jak właśnie tym sposobem sobie uruchomimy Hearthstone'a, to słyszymy, że się nic nie dzieje, bo się Hearthstone aktualizuje i po prostu jest tam coś takiego na samej górze Battle.net'a jak menedżer pobierania przycisk. Jak w to wejdziemy, to wtedy nam pojawi się okienko nałożone z tym updaterem, gdzie możemy sobie to śledzić, postęp pobierania, jak to wszystko wygląda, jak to się odbywa.
0: Ja mam to zrobione troszeczkę inaczej. Mam ustawiony skrót do Hearthstone'a. Co prawda i tak po kliknięciu na niego Enterem otwiera się Battle.net z taki cały klient. To nie oznacza, że uruchomi się od razu gra. Trzeba i tak kliknąć graj i Hearthstone, ale w sytuacji, kiedy my uruchomimy go w ten sposób z pulpitu, to jeżeli będzie aktualizacja, to ten przycisk graj będzie niedostępny. I jakoś tak poniżej tego przycisku będzie status pobierania gry. Więc wtedy będziemy mogli się po prostu od razu zorientować, co się dzieje. I ja szczerze mówiąc to polecam dodanie sobie tego skrótu na pulpicie, bo wtedy nie pojawiają nam się żadne gdzieś tam wyskakujące okna czy coś, tylko po prostu mamy tę grę, klikamy sobie graj i możemy bez większego problemu ją odpalić.
5: Coś mi przyszło do głowy, bo skoro my możemy z menu kontekstowego tak robić, tak jak ja mówiłem, zastanawiam się, czy ten skrót nie może zostać, nie można tam jakiegoś parametru w nim zrobić, tak jak na przykład w przypadku Steama, że we właściwościach skrótu czegoś
1: nie ma. Ale to jest dużo pracy, a mało wymierne korzyści. podejrzewam, że można bezpośrednio plik Hearthstone Exe uruchomić i też jakoś to było.
5: Znaczy ja powiem, żeby już tak za długo nie przedłużać. Słychać mnie?
0: Słychać.
5: Żeby już tak nie przeciągać tej audycji, to chciałem powiedzieć, że ten tutorial, który teraz Arek pokazuje, to jest nic. Tak naprawdę prawdziwy tutorial zaczyna się podczas
0: gry. Dokładnie.
1: To zawsze wtedy... tak jest w każdej grze.
0: Tak, a to jest bardzo... Tutaj te gry są naprawdę bardzo proste i ja dopiero grając gdzieś tam, bo jeszcze warto wspomnieć o tym, że przez ileś czasu nie była dostępna możliwość rozgrywki sieciowej, ale nawet te już takie rozgrywki typu Book of Heroes to już dały taką namiastkę tego, co może nas czekać później.
1: Tak,
5: możesz, no.

0: Komentarz od Karola i tu tych komentarzy jest kilka. Miałem okazję grać z osobą korzystającą z tej modyfikacji. Tu dodajmy, że Karol to jest akurat osoba widząca, a to ta osoba, z którą miał okazję grać, to byłem ja. I nie widać różnicy pomiędzy zwykłym graczem a użytkownikiem moda. Serdecznie polecam. No to
1: dokładnie.
0: Warto też mieć tę świadomość.
1: Od razu powiem jedną rzecz. A, przepraszam, bo ty się ciąłeś. Myślałem, że ty skończyłeś. Trochę mi się zaczynało. Też taka krzywdząca opinia krąży, którą nawet nasi tutaj nawet ludzie niewidomi mówią, że osoby niewidome grają wolniej. To nie jest tak, że osoby niewidome grają wolniej, tylko osoby niedoświadczone grają wolniej. W ten sposób to powinno być liczone i mierzone.
0: Co najwyżej osoby niewidome mogą mieć po prostu problem z już taką tą sieciową rozgrywką, żeby jakby tworzyć te łańcuchy tych kart. To z tym możemy mieć problem. Natomiast no, z moich obserwacji, jak gram tam z użytkownikami w sieci, no to jest tak, że jedni grają naprawdę szybko, inni grają wolniej.
1: Troszkę wolniej.
0: Tak,
1: no
0: tak.
1: Ja zamierzam wam pokazać, jak przejdziemy tutorial, jeżeli Michał się zgodzi, grę na prawdziwej szybkości.
0: Oczywiście.
1: Tak jak ja zawsze gram, żebyście słyszeli, jak to wygląda.
0: Możemy dobra, sobie później,
1: lecimy.
0: Zresztą, tak, to ja jeszcze przeczytam te kolejne komentarze. Generalnie odkąd pamiętam, to też komentarz od Karola. Generalnie odkąd pamiętam, zawsze na stronie Blizzarda przy tabie kasowało pola. Na stronie jest dużo więcej problemów tego typu. To jest następny komentarz. Witam przy odsłuchaniu, przy kodzie obrazkowym. Proszę spróbować nacisnąć Shift Enter, może pomoże w Firefoxie. I kolejna wypowiedź od Karola. Bohater traci, gdy atakuje stronnika.
1: No tak, to w tę stronę tak. Bohater traci, gdy atakuje stronnika.
0: Tak jest.
1: Dokładnie.
0: Co my tu mamy jeszcze? A stronnik nie traci, gdy atakuje bohatera, nawet gdy bohater ma punkty ataku. To nam napisał jeszcze Karol. I to jest wszystko z tego miejsca, czyli z Facebooka. A z naszego panelu kontaktowego mamy wypowiedzi dwie. Iza napisała do nas. Chciałam powiedzieć, że ja z samouczkiem miałam problem, bo nie mogłam przywołać stronnika. Okazało się, że to był problem rozdzielczości ekranu. Izo, witam w klubie. Ja miałem ten sam problem,
1: tak,
0: więc...
1: Pomagałem Michałowi z tym problemem.
0: Tak jest. Więc jeżeli macie ten sam problem, to zwróćcie uwagę na rozdzielczość, bo to dla nas nie ma znaczenia, ale dla moda Hearthstone Access znaczenie ma i warto po prostu no, jakąś taką standardową rozdzielczość sobie ustawić. Pamiętasz, Arku? Przy jakiej on tam najlepiej sobie radzi?
1: Przy HD, Full HD, generalnie przy tych normalnych proporcjach ekranowych 4:3 chodzi o to, że na przykład jak ktoś ma taką dziwną rozdzielczość, że na przykład okno jest takie w kształcie prostokąta, ale prostokąta, który jakby wzdłuż jest bardzo wąski, to nawet osoba widząca nie jest w stanie dobrze widzieć gry i mod źle wylicza po prostu pewne wartości.
0: No to jeszcze ostatni komentarz, przynajmniej na ten moment, że tu komentarz od Rafała, że coś się popsuło z wyzwaniem dźwiękowym od tygodnia. Blizzard jedynie w kółko prosi o więcej informacji. Mój kolega pisał do Blizzarda i usłyszał tylko właśnie taki tekst. Prosimy o więcej informacji.
1: No
0: cóż,
1: oczywiście.
0: No przykro, ale miejmy nadzieję, że zostanie to naprawione. Tymczasem, jeżeli jesteście nowi w świecie Hearthstone'a, to musicie po prostu poprosić o pomoc kogoś widzącego.
1: Możecie nawet do GuideDev'a pisać. On nieraz mi pomagał z takimi rzeczami, powiedzmy, jak jeszcze nie były dostępne nawet w modzie po TeamViewerze, więc podejrzewam, że też by wam pomógł. Czy ktoś na serwerze Discorda Hearthstone może się pytać.
0: No dobrze, to Arku.
1: Wciskamy ten enter
0: dalej.
1: I się bijemy z Melką, z rosyjskim akcentem, aktor powiedział. Bardzo mnie to bawi.
0: No i na razie...
1: No ładuje się gra, mam powolny internet, jestem w akademiku, to każdy chyba wie, jaka jest akademicka sieć, każdy widzi. Więc chwilę odczekamy jeszcze. Ewentualnie się coś mogło zaciąć, bo długo nie... Wybaczcie, zrobiłem coś bardzo głupiego. O.
0: I teraz będzie już okej.
1: Tak, po prostu nie miałem gry sfokusowanej.
2: Jaina kontra Melko Gromiło!
3: Dormi Gromiłe, Co tu wykorzystuj swoje zasoby many, aby zniszczyć te bohatowskie.

0: Domdoma. Naciśnij Enter, aby rozpocząć.
1: Mamy takie porady.
2: Dzieńo! Przygotuj się na starcie z potężnym mełkiem Gromiło!
1: Dubbing jest po prostu mistrzowski.
3: Oj tak.
1: Ale Polacy zawsze byli dobrzy w dubbingowaniu gier. Od Baldur's Gate'a
2: począwszy. To ja miałem być pierwszy!
1: Z Gothica właśnie na takich hitach jak Hearthstone skończywszy. Polacy zawsze byli pionierami i liderami dubbingu w Europie.
0: Wyciągnąłeś jeden
1: maryt. Zresztą nie tylko w Europie.
0: Co tu otrzymujesz, kryształ maryt? Wciśnij, aby zobaczyć liczbę swoich punktów maryt.
1: Dokładnie, co tura, czyli co turę się nam zwiększa liczba many? Maksymalnie możesz... W normalnych warunkach maksymalnie możemy mieć tej many 10.
0: Jeden maryt.
1: I taki skrót, którego w tutorialu nie ma powiedzianego, że Shift A pokazuje nam liczbę wszystkich punktów many, jakie w tej turze możemy mieć.
0: Przeciwnik ma 0 many.
1: Znaczy nie Shift A. Aha, teraz nie, jeden Shift many. A to mana przeciwnika, wybaczcie. To dopiero później się odblokuje.
0: Ręka, Murlock, gram jeszcze 1 z 3.
1: To więc gramy jeden. Murlocka.
0: Przywołaj. Przywołałeś Murlock, gram jeszcze.
4: Gotowe.
0: Wciśnij, aby zacząć. Koniec tury, tura przeciwnika. Przeciwnik wyciągnął jeden karta ze swojej talii.
2: Ta karta jest niesamowita! Tylko poczekaj, aż będę mieć więcej many!
0: Koniec tury.
5: Twoja tura, mamany,
0: wyciągnąłeś jeden dowódca rajów talii. Twoje wykorzystane kryształy many odnawiają się co turę.
1: No dokładnie. Chyba, że w niektórych wypadkach się nie odnawiają, nie uprzedzajmy zresztą faktów.
0: Ręka, panienny raptor, dwa, trzy, stroni, ręk, dwa, trzy, sprawę, stronę.
1: Przywołałem teraz już mogę wam pokazać, nacisnę bezpośrednio teraz Shift F i patrzcie, co się stanie.
0: Twój program jeszcze zaatakował bohater przeciwnika otrzymał dwa obrażeń.
1: Naprawdę? Ja też. Ale w każdym razie pominięty został ten dialog wyboru celu. Od razu został zaatakowany bohater.
0: Koniec tury, tura przeciwnika. Przeciwnik wyciągnął jeden karta ze swojej talii. Przeciwnik nabrał tajemna eksplota. Nada jeden PHP. Obrażeń wszystkim drogim stronnikom. Twoi stronnicy otrzymali jeden obrażeń. Twój Murlock gram jeszcze szkliwą. Koniec tury, twoja tura. Trzymany. Wyciągnąłeś jeden tajemny intelekt z talii. Ręka, dowódca rajdu 2 z 3.
1: Mamy kartę dowódca rajdu.
0: Trzymany. 2 3. Twoi pozostali stronnicy mają plus jeden do ataku.
1: O, jak widzicie, coś takiego. Ale to zaraz zagramy. Teraz zagramy sobie tajemny intelekt.
0: Czy dobierz dwa karty. Zabraj kartę. Zabraj tajemny intelekt. Wyciągnąłeś jeden rzeczny kroczolisiek i jeden pamiętny rapt. Stronnicy. Pamiętra. 3-1. Wyciągnąłeś rapt. 18. Twój pamiętny rapt. Atakował bohater przeciwnika. Ostatnio masz poprawny. Koniec tury. Tura przeciwnika. Przeciwnik wyciągnął jeden karta ze swojej talii.
2: To ci się spodoba!
0: Przeciwnik zabrał tajemna eksplota. Zabraj jeden PHP. Obrażeń wszystkim wrogim stronnikom. Twój pamiętny raptor otrzymał jeden obrażeń. Twój pamiętny raptor zginął. Koniec tury. Twoja tura. 4 many. Wyciągnąłeś jeden dowódca rajdu stali.
1: Dwóch dowódców
0: ręka,
1: rajdu.
0: 4 dowódcy. 5, 2, pamiętny, 2.
1: Ale dowódca, to zaraz, many, bo teraz dowódcy, mamy coś tura, fajnego. 4.
0: Wybierz cel. Obrażeń 15. Zabrałeś tura obrona.
4: Obrażeń
0: przeciwnika otrzymał 6 obrażeń. Koniec tury, tura przeciwnika. Przeciwnik wyciągnął jeden karta ze swojej talii.
2: 10 many!
0: Przeciwnik nabrał tajemny intelekt. Dobierz dwa karty. Przeciwnik wyciągnął dwa karty ze swojej talii. Koniec tury, twoja tura. 5 many. Wyciągnąłeś jeden tajemny z głowia z talii.
2: Nie mogę się doczekać,
0: ręka,
2: żeby zagrać tę kartę!
0: Ręka, dowódca, 3, 2 many, pamięt, 2 many.
1: Zagramy sobie
0: 3, 2, 3.
1: No to mi bardziej zależy na ataku. Zagramy sobie to.
0: Ręka,
1: i zagramy sobie dowódcę rajdu.
4: Co powiesz na to?
0: Przywołałeś dowódcę. Koniec tury, tura przeciwnika. Przeciwnik wyciągnął jeden karta ze swojej talii.
2: Lubisz zagładę!
1: Ajajaj.
0: Przeciwnik nabrał tura ognia. Zadaj 6 PKP.
3: Też ma tura.
0: Ulubowany otrzymał 6 obrażeń.
1: Ale mojego bohatera zaatakował mnie źle.
0: Wyciągnąłeś jeden Murlock, a jeszcze z talii. Ręka, rzecznik, dowód, tajemna, Murlock, jedna, Murlock.
1: Mogę przywołać drugiego dowódcę rajdu.
4: Co powiesz na to?
0: Ręka, rzecznik, tajemna eksplozja, masz Murlock, dowódca.
1: On ma stronników jakichś? Nie ma. Jeszcze możemy na przykład zagrać rzecznego krokoliszka. I Shift F. Żeby było szybciej.
0: Twój pacjent aktorza zaatakował bohater przeciwnika. Bohater przeciwnika otrzymał 5 obrażeń. Twój pierwszy dowódca rajdu zaatakował bohater przeciwnika. Bohater przeciwnika otrzymał 3 obrażeń.
1: Widzicie, dzięki temu, że mam tych dowódców rajdu, to zadaje ogromne obrażenia.
0: Przywołania masz.
6: Gotowe.
0: Bohater przeciwnika. Jeden z
1: pięć. Już ma jeden zdrowia, czyli już jest blisko. Tura
0: przeciwnika. Przeciwnik wyciągnął jeden karta bez komentarii. Przeciwnik zabrał się do
1: zabiję go tak efektownie.
0: Wybierz cel, przeciwnik, zabrałem tu na ognia. Bohater przeciwnika otrzymał ten dokument. Bohater przeciwnika zbliżał zwycięstwo.
3: I kolejne fajerwerki dla nas.
0: Do klasy neutralne. Młodsza inżynier, 2 many, 1-1, okrzyk bojowy, dobierz kartę, stronnik.
1: Mamy kartę, dodatkowo młodsza inżynier.
0: Postępy zapisane.
2: Moi strażnicy dadzą!
0: Pokonałeś mękę drobiłę. Twoim następnym przeciwnikiem jest Zdrowicielko. Naciśnij Enter, aby rozpocząć.
1: Teraz Wiedziciel Cho. Kolejny przeciwnik.
7: Jaina! Kontra! Wiedziciel Cho!
0: Kiedy stronnicy walczą ze sobą, obydwoje otrzymują obrażenia. Naciśnij Enter, aby rozpocząć.
1: Już się przekonaliśmy o tym.
6: O, Jaina! Dobrze się widzieć.
8: Wiedzicielu Cho?
6: Pokaż mi, czego się nauczyłaś.
8: Dam z siebie wszystko.
0: Twoja tura. Jeden maryn. Wyciągnąłeś jeden dowódca rajdu stali.
6: Dobrze, dobrze.
0: Ręka. Murlock. Brak. Jeden maryn. Przywołałeś Murlock. Brak.
6: Gotowe.
0: Koniec tury. Tura przeciwnika. Przeciwnik wyciągnął jeden karta ze swojej talii.
6: Ale mam wielu przyjaciół.
0: Przeciwnik przywołał pantalet. Radowca. 1-1. Koniec tury. Twoja tura, mamary, wyciągnąłeś jeden tajen na eksplodę stali.
1: Przyda się na później, na pewno.
0: Ręka, tajen, tajen, stron, ren, tmam, zada jeden PKT, obrażeń wszystkim wrogim stron.
1: To też wszystkim, tajen, więc tam nie ma sensu.
0: Z prawej strony, stronnicy, urok, prawieżca, jeden z dwa, dwa, jeden, mur, prawda.
1: I teraz mogę nacisnąć dwa razy klawisz E. Tak pokażę wam, żebyście wiedzieli, jak to działa.
0: Wciąż możesz atakować.
1: Bo jak widzicie, mogę zaatakować jeszcze tym murlokiem, ale nie chcę tego robić, więc dwukrotnie wciśnięcie E.
0: Za wcześnie. Możesz jeszcze zaatakować.
1: A, tutorial mi nie pozwala na to.
0: Stron. Stron. 25. Twój urok prawieżca za. Nie masz. Koniec tury. Tura przeciwnika. Przeciwnik wyciągnął jeden karta ze swojej talii.
6: Może oznaczać różnicę pomiędzy zwycięstwem i porażką.
0: Przeciwnik przywołał nich z katowania. 2-2. Pandament, jadowca, przeciwnika, zaatakował, twój murlock, prawieżca, twój murlock, prawieżca i pandament, jadowca, przeciwnika, zginęli, koniec tury, twoja, ręka, dowódca rajdu, jeden z, tajemna, eks, dowódca, dwa, trzy, stronnicy, agenny raptor, jeden z, trzy, by, stronnicy, oka, 23.
1: Ja jestem, bo mówię, trochę nie ufam swojemu internetowi.
3: Jesteś, jesteś, cały czas, Arku.
0: Tajemna, eks, lopcz. Koniec tury, tura przeciwnika. Przeciwnik wyciągnął jeden karta ze swojej talii. Przeciwnik przywołał rzecznik Kotolisiem. A czy zatopan przeciwnika zaatakował twój agenny raptor. Twój agenny raptor i nikt zatopan przeciwnika zginęli. Koniec tury, twoja tura. 4 many. Wyciągnąłeś jeden rzecznik Kotolisiek. Sta, ręka, dowód, tajem, dowód, rzecznik, dwa ma, dwa, trzy. Nie masz obraz, ręka, tajem, brak, brak.
1: No,
0: koniec tury, tura przeciwnika. Przeciwnik wyciągnął jeden karta ze swojej talii. Przeciwnik przywołał pandament zwiadowca. 1-1. Przeciwnik zabrał dziedzictwo cesarza. Daj twoim stronnikom +2/+2. Dwa do ataku, dwa zdrowia. Stronnicy przeciwnika zyskali 2 ataku i 2 zdrowia. Rzecznik Rokolisiek przeciwnika zaatakował twój rzecznik Rokolisiek. Twój rzecznik Rokolisiek z blik. Ręka dowódca ra, taje, dowód, murlok, prawieżca, 4-3. 1-2, mur, tajemna, eks, 5 ma. Dowódca raj, taj, dowódca, mur, jeden mary. Dowódca rajdu, jeden z, tajem, dowódca raj, tajemna, eks, dowódca rajdu, 3.
7: Nie możesz mnie sięgnąć!
5: Na razie! Kiedy zniszczę twoje wojska, ruszam na ciebie.
0: Jeden tajemny intelekt.
1: No właśnie.
0: Nikt Shadow Pan 2-2, Panda 3-1, Panda 1-1, ręka dowódca.
1: Teraz jest idealny moment, aby użyć tajemnej eksplozji.
0: Zabra kartę, zapalę tajemną eksplozję. Przeciwnika otrzymali 1 obrażeń, 2 Panda Rens, radowca twojego przeciwnika i rzeczny, 2-1. Ręka dowódca, dowódca.
1: A jeszcze i ostatni już się
0: ale jeden internet, wyciągnąłeś jeden
9: kuchanicznie
0: tura,
9: nie
0: masz.
1: Tego.
0: Koniec tury, tura, przeciwnika, przeciwnik, wyciągnął jeden karta ze swojej talii. Nikt Shadow Pan przeciwnika zaatakował twój bohater otrzymał parę razy. Przeciwnik przywołał znaków, ma jeden reżim bojowy, przywód, ma bekater, zdrowia, bohater przeciwnika odzyskał ma zdrowia, koniec tury, twoja tura, jeden mały, wyciągnąłeś jeden młodsza inżynier, sta, ręka dowódca, wulkani, trzyma, pięcie, żywołak, str, dziurno, ścięk, szt, ma się, bestia. Przywołałem, ręka dowódca ra, wulkanicz, młodsza in, dowódca ra, szt, jeden jeden, okrzyk bojowy, dobierz kartę. Dowódca raju 1 z 3.
1: Okrzyk bojowy to jest coś takiego, że gdy przywołujemy Trzymać tego stronnika, to się dana rzecz dzieje.
4: Nie masz.
0: Koniec tury, tura przeciwnika. Przeciwnik wyciągnął jeden karta ze swojej talii. Przeciwnik przywołał wulkanicy wuja. Więc jeden, nikt szatł ból. 24 zdrowia, twoja tura, 8 many. Wyciągnąłem jeden ostrzenocy stanu. Stronnicy, dół, dowódca, ręka, wulkanik, młodsza, ostrzen, 5, 7, okrzyk bojowy, nadaj 3 PKT, obrażeń wrogiemu lokatorowi. Stronnicy, dół, ręka, ostrzen.
5: Nawet się
0: przywołałeś ostrzenocy. Ostrzenocy zyskał jeden ataku. Bohater przeciwnika otrzymał 3 obrażeń. Ręka, wulkaniczny furiat 1, trzyma, 5, młodsza inżynier, 1, okrzyk,
2: mam nadzieję, że podoba ci się mój wynalazek.
0: Stronnicy, dziurno, 3, 7, 5, 1, znachor, 2, 3, 2, nix, 2, 1,
1: okej, kończymy już 5, 1, to.
0: Twój dziurno, ścięgno, 2, 3, 2, 3, 2, 1, nix, 2, 1,
1: pyk.
0: Twój nie masz obrany. Koniec tury, tura przeciwnika. Przeciwnik wyciągnął jeden karta ze swojej talii. Na to przeciwnika zaatakował twój dowódca raju. Twój dowódca raju i na to przeciwnika zginęli. Twoi stronnicy stracili jeden ataku. Przeciwnik przywołał znachor. 2-1 okrzyk bojowy. Przywróć 2 PKT. Ręka wulkaniczna. Tura ognia 2-3. Tajemny inter. Tura. Stroni. Opa. 21. Zabrałem tura ognia. Bohater. Ręka wulkaniczna. 3-5. Z prawej strony. Tajemny in... Zabrałem tajemny intelekt. Wyciągnąłeś jeden obręb płaz obrady. Stronnicy. Dziur. Ostrzenocy. Dwa strz. Młodsza in...
1: Shift F.
0: Twój dziur odcięto. Zaatakował bohater przeciwnika. Bohater przeciwnika o 3. Brak nas. 1-1. Młodsza. Wybierz. Stronnik. 2-1. Bohater. 1.
1: I tą inżynier zaatakujemy.
0: Twój młodsza inżynier.
9: Gotowe.
0: Koniec tury, tura przeciwnika. Przeciwnik wyciągnął jeden karta ze swojej talii. Przeciwnik przywołał wulkaniczny wujan. 5-1. Koniec tury, twoja tura. 10 many. Wyciągnąłeś jeden ostrzenocy. Ręka wulka. Obrz. Tura ognia. 6. Stron. Bohater. Twój. Bohater. 9. Zabrałem tura ognia.
1: 6. Bohater. No i shift F znowu.
0: Twój dziurno ścięgnowy zaatakował bohater przeciwnika. Bohater przeciwnika otrzymał dwa obrażeń. Twój ostrzenocy zaatakował bohater przeciwnika. Bohater przeciwnika otrzymał.
3: I udało się kolejną postać walka pokonać. Wygrać. Dobrze, to w tym razie...
1: Ja chyba nie będę przechodził całego tego samouczka.
3: Też mi się wydaje, bo tu jeszcze mamy trochę do pokazania. Ja na razie jeszcze przeczytam komentarze, jakie się pojawiły, bo mamy tu kilka wypowiedzi. Mamy od Michała pytanie. Możecie wyjaśnić, jak korzystać ze sklepu na Battle.necie?
1: Ze sklepu na Battle.necie tak, mogę to wyjaśnić, mogę to pokazać przy okazji. To teraz zamknę po prostu grę Aldef 4 normalnie, bezpardonowo. Nic się złego nie stanie. Zmienię program odczytu ekranu na taki, którym potrafię się posługiwać i będę pokazywał sklep w Battle.necie.
3: No to czekamy. O, uruchomił się ZDeser.
1: Dość powolna maszyna jest. Okej, więc idę sobie shift tabem od przycisku graj i oferta Hearthstone Link. Klikamy. I teraz Hearthstone sklep Battle.net i mamy tutaj nagłówki polecane dla ciebie.
0: Najemnicy, zestaw premierowy,
1: czyli nowy tryb gry, który jeszcze dla nas nie jest dostępny. I to są nagłówki poziomu drugiego, czyli dwójeczką możemy sobie wchodzić. Pakiety najemników.
0: Karnet
1: karczmarza, to jest coś takiego, że zyskujemy więcej doświadczenia.
0: Legendarna sakiewka Hanma.
1: Legendarna sakiewka.
0: Legendarna sakiewka w ofercie do 25 października 2021.
1: Ale już do dziś.
0: Legendarny najemnik Hanma.
1: Kupujemy po prostu klikając w dany przedmiot, dodajemy go do koszyka i płacimy prawdziwymi pieniędzmi.
3: Tak, te pakiety nie wirtualnymi.
1: Te pakiety można też kupować z poziomu gry za wirtualne pieniądze.
3: Dokładnie, bo też warto wspomnieć o tym, że większość chyba z tych kart tak naprawdę, to my prędzej czy później to za darmo dostaniemy. Tylko musimy się oczywiście natrudzić, żeby te karty otrzymać. No jeżeli ktoś chce iść na skróty, to zawsze może kupować. A teraz zaglądamy do kolejnych wypowiedzi. Ja mam suwak na zero, to przypuszczam, że chodzi o rozdzielczość. Tak nam napisała Iza. Rafał nam napisał. Ja mam w systemie rozdzielczość 700 na 1000. 1020. Jednak nie mogę przywoływać więcej niż jednego stronnika.
1: No bo masz dziwną rozdzielczość. Ustaw sobie tam 1080 na 1024 chyba.
3: Dokładnie, zdaje się, że to jest taka rozdzielczość, która powinna być. No, rozdzielczość tu jest ważna, żeby ten mod nam chciał prawidłowo działać. Iza napisała do nas tak. Mam jeszcze jedno pytanie. Jak zapisywać postępy i robić tak, żeby nie tracić kart? Bo chciałabym mieć ostrze nocy, które jest w samouczku.
1: To jest bardziej zaawansowana mechanika. Ostrze nocy jest kartą tak zwanego trybu dziczy. I to jest, wykracza już poza ramy tej audycji moim zdaniem. No generalnie chodzi o to, że to jest tak zwany tryb dziki, w którym możemy mieszać dowolnie karty, bo Ostrze Nocy to jest karta już stara, która wyszła powiedzmy z obiegu trybu standardowego, jest w trybie dzikim, czyli takim trybie, gdzie można dowolnie mieszać karty i ten tryb nie jest zbalansowany specjalnie, on taki jest, że jak ktoś chce grać w trybie dzikim, no to może sobie grać. Ale tryb dziki się odblokowuje tam daleko, daleko jeszcze nawet. Ja go nie odblokowałem, więc to wykracza już poza ramy tej audycji.
3: No i teraz jeszcze mamy tu taką wypowiedź od Karola, którą przeczytam. Na początku gry sieciowej w przypadku graczy niewidomych polecam skupić się na postaci druida oraz szamana. Klasy te posiadają bardzo dużo kart, które działają bez potrzeby zaznaczania naszych stronników. Może to pomóc w nauce podstawowych mechanik gry oraz programu, dodatkowo zapewniając zbilansowaną rozgrywkę zarówno od strony defensywy, jak i ofensywy.
1: No. Dobra uwaga, słuszna uwaga.
3: I teraz jeszcze jedna wypowiedź od Karola. Uwaga, przy zakupie pakietów proszę uważać na pakiety najemników. Te pakiety są do nowego trybu, który nie jest powiązany z podstawową rozgrywką, nie tą, która była prezentowana do tej pory. Tak, to tak. Warto o tym pamiętać, bo Hearthstone Access jeszcze nie wspiera trybu najemników, więc jeżeli byście sobie taki tryb kupili, taki pakiet kupili, no to po prostu z niego nie skorzystacie i stracicie tylko pieniądze.
1: Można by tam jakoś z OCR-em, podobno ktoś to robił, ale ja jakoś nie udało mi się to.
3: Tak. No i tu jeszcze Karol nam wyjaśnia, czym jest tryb dzicz, ale to już o tym mówiliśmy. Czy coś jeszcze mamy? Nie, nie mamy nic więcej, więc możemy, Arku, przejść dalej.
1: Jak widzicie, mam ciekawe menu start, tak swoją drogą.
3: Tak jest.
1: Dalej jestem w sklepie. Będziemy muszę kliknąć w gry. Hearthstone, teraz taka droga trochę na grankę. I znowu... A nie. Region, Europa i graj. Włączyć. NVDA na powrót, żeby nie było za szybko. Syntezator. I wylądujemy już w takim normalnym menu gry, które wam...
10: Witaj w naszej karczmie!
3: Tak jest.
0: Oblowy skakujące. Twoje zadania. Pierwszy dzień w pracy 1/4.
1: O, jak widać, mamy zadania.
0: Zadania za 1000. Nagraj lub wymień 15 kart z wymianą.
1: No, no, no, po zadaniu chodzimy jak po kartach strzałką w prawo i w lewo. Tu nie będę może psuł zabawy i pokazywał tych zadań, bo to są rzeczy, które po prostu gra, których gra nas uczy. Więc pozwól, że to pominę.
3: Jasne.
1: Chybaż...
0: Oblowy skakujące. Twoje cotygodniowe zadania.
3: Tak, tu mamy te zadania dzienne i zadania tygodniowe i po prostu no trzeba generalnie robić te zadania i dostaniemy za to jakieś dodatkowe karty. Teraz od ostatniej wersji Hearthstone'a nam się pojawiła taka dodatkowa jakaś, taki dodatkowy szum.
1: To wynika z tego, że jest taki zimowy...
3: Tak jest.
1: Znaczy nawet nie zimowy, tylko zadusznikowy wystrój.
3: Halloween.
1: Pates mi zadał pytanie na Hearthstone bezpośrednio, czy chcę pokazać multiplayer. Chcę, ale to, żeby była większa kontrola nad tym, to z Michałem chyba pokażemy.
3: Dokładnie. Ja też mam tu Hearthstone'a, więc za chwileczkę go też uruchomię i będziemy sobie grali.
1: Teraz omówię szybko menu główne. Mamy opcję graj w trybie normalnym. Graj to gramy w trybie rankingowym, czyli że gramy na ligi. A graj w trybie normalnym to gramy sobie tak o dla zabawy z jakimś losowym graczem. Czyli bez zobowiązań, powiedzmy.
0: Inne tryby
1: to możemy dostać się do innych trybów, takich jak przygoda czy tryb treningowy.
0: Moja kolekcja,
1: tu możemy przeglądać nasze karty oraz tworzyć talię. O tworzeniu talii nie wiem, czy będziemy opowiadać, może tak pokrótce.
0: Otwórz pakiety,
1: tu możemy otwierać pakiety kart. No niestety ja mam dwa pakiety, których nie mogę otworzyć, bo są to pakiety najemników.
3: Bo najemnicy, tak, to ja mam to samo.
1: Dziennik, tu możemy... No niestety nie przeczytam. To chyba ty, Pates, pisałeś, to jeszcze raz napisz, bo ja nie mam jak wrócić do tego.
0: Dziennik,
1: to tu możemy patrzeć na nasze zadanie, a także dostać się do ścieżki nagród, której nie pokażę, bo mam wszystko odebrane. Ścieżka nagród to jest coś takiego, że za zdobywane z zadań doświadczenie możemy uzyskiwać czy to karty, czy to pakiety kart, czy złoto, które możemy używać w sklepie.
0: Sklep 7/10.
1: Sklep, no to wiadomo.
0: Pomoc 8/10.
1: Pomoc.
0: Pases, wiadomość do Nuno, oczoło, nie ma problemu.
1: Okay, chciałbym nie ma problemu.
0: Tylko poinformować jeszcze, że można odebrać nową postać dla wojownika w sklepie. Niestety przy użyciu oc oraz kółka myszki, ale jest to do zrobienia. Menu gry 9/10.
1: Dzięki za info, no nie mam, nie umiem w NVDS-ie posługiwać OCR-em, a w ZDSR-ze jak to zrobię, to nikomu to nic chyba nie da większości użytkowników, więc... Więc nie będę.
3: To jest w ogóle niestety ten problem z Hearthstone Accessem, że no, czasem właśnie.

0: No i tych okazji ten mod nie obsługuje i podejrzewam, że w najbliższym czasie to nie będzie dostępne w taki prosty sposób. No są oczywiście sposoby różne na to, można się gdzieś tam bawić, natomiast no myślę, że będziemy się raczej skupiać na tym, co potrafi mod, bo OCR to już jest wyższa szkoła jazdy, tak. Zdecydowanie.
1: Paulinux wchodzi do gry. Paulinux, zapraszam do obserwacji mojej gry z Michałem. Wszystkich zapraszam, bo chyba teraz zagramy, pokażę wam prawdziwą grę, czyli przyspieszę syntezę. Jak ktoś nie rozumie, no to będę starał się objaśniać, co robię, ale chcę po prostu wam pokazać, jak gram tak naprawdę, bo uważam, jakby w normalnych warunkach, bo uważam, że to też jest ważne, żebyście to zobaczyli.
0: Oczywiście, że tak. Ja sobie już tutaj też zaraz uruchomię.

0: mnie grę.
1: Jeszcze, jeżeli chcemy zagrać ze znajomym, będę trzymać kciuki. Dobrze, nie mów za kogo. Klawiszem F4 otwieramy tak zwane menu społecznościowe.
2: Menu społecznościowe, dostępni znajomi, 17.1.4, profil, dodaj.
1: I tutaj właśnie z tego miejsca będę mógł zaprosić Michała.
2: Pokaż jeszcze menu społecznościowe.
1: Pokaż jeszcze menu społecznościowe. No właśnie je otworzyłem. Mamy tutaj profil, dostępni znajomi, czyli wszyscy nasi znajomi, którzy są obecnie w grze.
2: Profil,
1: mamy nasz profil, czyli
2: LunoCast22446.
1: ID moje.
2: Uczeń22.
1: Jak dam Enter, to moja nazwa użytkownika zostanie skopiowana do schowka, żeby każdy mógł mnie dodać.
2: LunoCast22446.
1: Jakby ktoś chciał, to Nuno-22446. Zapraszam do nadawania mnie na Battle.necie. Może zagramy kiedyś wspólnie.
0: Ja już sobie też uruchamiam Hearthstone'a.
1: Mamy też opcję dodać znajomego, gdzie możemy wpisać taki battle tag. I usuń znajomego, gdzie możemy znajomego usunąć. No więc teraz już nie pozostaje mi nic innego, jak tylko czekać na Michała. I będzie już creme de la creme dzisiejszej audycji, czyli gra multiplayer.
0: No teoretycznie się odpaliłem, nie wiem czemu nie pojawił mi się, nie pojawił ci się komunikat, że wchodzę do gry.
1: Czekasz aż Midzi odpowie na twoje wyzwanie.
0: Zgadzam
1: i Midzi odpowiedział na moje wyzwanie. I tutaj mamy interfejs, gdzie możemy wybrać talię, pożyczyć talię, czyli może mógłbym... Wybaczcie, nie będę... W tym momencie odbierał. Możemy pożyczyć komuś talię, czyli po prostu możemy poprosić kogoś, żeby pokazał nam jakąś swoją talię, ale my nie będziemy teraz tego robić. Ja wybieram deka, talię i gramy.
2: Informacja, powiadomienie,
1: czekasz aż Midzi wybierze talię.
0: Tak, ja już też sobie to wybieram.
1: Aktywuję już normalną moją prędkość syntezy i będziecie zaraz widzieć, jak wygląda prawdziwa gra. Ładuje się. Tu będzie zaraz mulligan tak zwany.
3: Tral!
1: Tralalalala.
4: Prosi się o lanie.
1: Mój przeciwnik zaczyna jako pierwszy. Tutaj mamy karty, jakie mam i mogę spacją te karty wymienić na inne i enterem potwierdzić. To jest tak zwany mulligan. To wymienimy. Jeżeli naciśniemy klawisz spacja na swoim bohaterze, to możemy używać emotek tak zwanych, czyli możemy się na przykład przywitać z przeciwnikiem.
4: Szczęśliwych zadufników.
1: O, wygląda to tak. O, tu Michał już zaczyna z grubej rury.
0: A jak?
1: Szybko się pozbędziemy tego stronnika, bo on jest... niebezpieczny. Jak widzicie, wszystko w tej grze ma swój dźwięk. Na przykład zryw, taki oznacza, że stronnik nie musi czekać tury na to, aby zaatakować innego stronnika. Ajajaj, to może zaboleć troszkę.

0: Troszkę mi się oberwie na raz. Zapalone. To przeciwnik zyskał moc zaklęć. To jest akurat bardzo niebezpieczne. Tak, szarża to jest taki efekt, że stronnik nie musi czekać, aby zaatakować kogokolwiek. Oj. Plus jeden do ataku, gdy zagrasz żywiołaka. Ojojoj.
1: Kartuła czas ucieka.
0: Ale widać, już się przesypiłem.
2: Tak, ten odgłos oznacza, że czas nam się kończy.
0: Dokładnie. Ajajaj. Może się zaraz bardzo nieprzyjemnie dla mnie to skończyć. Okej. Trzy ataku zdrowia.
2: Ja tu użyłem teraz jeszcze czegoś takiego, bo niektórzy bohaterowie mają coś takiego
0: wszyscy
2: jak moc
0: specjalną.
2: Wszyscy moc mają, tak, moc specjalną.
0: Moc specjalna to jest taki atak, który jest dostępny zawsze, niezależnie od posiadanych kart i on coś robi. Na przykład szaman ma atak wezwanie totemu, czyli przyzywa losowy totem. Może to być albo gorący totem, czyli totem, który ma jeden atak i jeden zdrowia, albo totem siły, który na końcu każdej tury daje... leczy pozostałych stronników, albo skalno szpony totem, który daje prowokację, czyli coś takiego, że póki się go nie zniszczy, nie można zaatakować bohatera przeciwnika.
2: Trochę czasu już nie mam, więc...
0: Mocno biją. Bardzo dobrze. Wsiadłem coś bardzo przyjemnego. Teraz zagram. Jest 5 podstawowych totemów, ale szaman może przyzwać 3. Tak, wiem. Ale dlatego, jak widzicie, użyłem sekretu, czyli Midzi Michał teoretycznie nie może zobaczyć.
2: Teoretycznie tak. I szczerze mówiąc, nie wsłuchiwałem się nawet w syntezę, więc nie wiem. Cóż ty tu narobiłeś? Ale zaraz zobaczymy. Może być teraz niebezpiecznie.
0: Ajajaj, ajajaj, ale zaraz będzie mnie bolało. Bardzo.
2: No i teraz, o, już mam całkiem ładnie tutaj na tym stole, więc może najpierw...
0: Już 7 stronników, już
2: tak jest, więc
0: całość.
2: A, czyli mogę zrobić po prostu...
0: O, ten sekret teraz się aktywował.
2: Ja teraz, używając literki F, po prostu atakuję cię ile mogę i nie mogę już nic zrobić, więc kończę.

0: Tak, Arek mi załatwił stronnika.
1: A i teraz ostro mi się oberwie.
0: Zobaczymy. O.
2: Tak sobie myślę.
1: Sobie myślę, no dobrze.
0: Tak.
1: O to w tej grze chodzi.

0: Okej. Paulina napisała, że ten piasek w klepsydrze się przesuwa od lewej strony do prawej w przestrzeni stereo. Tak, to prawda.
1: Tak sobie myślę.
2: Dobrze, i teraz nie ma już czasu, więc atakujemy.
0: O, zginę już od razu. A nie.
2: Jeszcze nie.
0: I teraz.
2: No cóż, Arek dziś nie ma szczęścia.
0: Oczyściłem szybciutko, ale to już nic nie da. Raczej.
2: Używam mocy specjalnej wezwania do temu.
0: Potem z prowokacją.
2: Tak jest. Więc może na przykład zrobimy teraz... O, przywołamy sobie... Przywołamy sobie Yetiego z zimnych wichrów. Nie mogę tu już za wiele zrobić, więc kończę. Przykre, nie mogłem nic ci zrobić tym razem.
0: Muszę już grać bardzo nieostrożnie, bo inaczej bardzo szybko zginę, więc strasznie mi nie siada nic kompletnie.
2: Dobrze. Spróbujmy.
1: Cisza przed burzą.
0: Okej, żywiołek.
2: Tak jest. O.
0: Furia Wiku to coś takiego, że stronnik może atakować się dwa razy.
1: Gotowe.
0: Zasłoniłem się.
2: Teraz moja kolej.
3: Justingo!
0: Tarczowego,
2: tak. Cóż my tu mamy jeszcze? O, na przykład mamy Yetiego. I wstawimy sobie tutaj.
0: Okej.
2: Dobrze. I teraz... Cóż ja mogę tu zrobić? No, tylko tak mogę.
0: Dobrze,
2: oj, no niedobrze dla mnie.
0: No niedobrze.
2: Niedobrze. Berserker akurat jest dość mocną kartą.
0: Dokładnie. Dobrze, teraz... Nie mam co tylko zobaczyć.
1: Czas mija, lecz sen jest wieczny.
2: Ja chciałem tylko powiedzieć, że na chwilę obecną Arek ma 5 punktów zdrowia, ja mam 30 punktów zdrowia.
0: No tak.
2: Ale jak na taką rozbieżność, to Arek sobie zaskakująco dobrze radzi. I to jeszcze wcale nie znaczy, że ja to wygram.
0: Tak, w tej grze lubi być różnie. Aj.
2: Jeśli Oj! Ale jak widać, jeszcze tu dużo może się zmienić.
0: Dużo może się zmienić, zobaczymy.
2: Tak jest.
0: No, Berserker już się zginął.
2: Dobrze, na razie kończę, bo i tak już tu nie mam pomysłu. Arek ma dwa zdrowia.
3: Dajcie w dłoń, mamy tu zamieszki! Błąd do celi, ale już!
1: Każdy koszmar musi dobiec końca.
4: Gotowe.
2: No i teraz już robi się ciekawie. Robi się ciekawie. Arek mi zadał trochę obrażeń, to teraz ja sobie wezwę to kolejny totem, bo dlaczegożby nie? Wezwę sobie rzecznego krokoliszka, bo czemużby nie? Dobrze, i cóż ja tu jeszcze mam? Mam jeszcze dwie karty. To może na przykład spróbuję...
0: Jakby coś, to Shift-C, ja mogę sprawdzić. O, faktycznie Michał ma dwie karty. Dwie karty w ręce przeciwnika, powiedziało.
2: Tak jest. Może na przykład, o, sobie.
0: Ajajaj.
2: No właśnie. I to tyle na tę turę. Potrzeba mi tylko możliwość zaatakowania Arka czymś, co zabierze mu dwa punkty.
0: No to nie będzie już takie...
2: aż takie proste.
0: Bo, no tam...
5: Tak sobie myślę...
1: Każdy koszmar musi dobiec końca.
5: Daj mi spokój!
4: Gotowe.
2: No dobrze, i teraz jest moja kolej. Cóż ja tu mogę zrobić? Mam... O! Tego jeszcze nie było. A czy ja mam...
0: Widać, ja mam dwa zdrowia, Michał ma 17.
2: Tak. Może tu? O właśnie, zrobię tak. I teraz, czy mi się uda?
0: Nie, bo prowokacji mam dużo prowokacji.
2: No właśnie, i to jest problem, ale dobrze. No to powiedzmy, skupmy się na tym.
0: O, jak widać, Michał otrzymał 4 obrażeń od mojej śniącej.

0: Żeby to się pozbyć prowokacji. No i przy...
1: Oj, każdy ale dobrze, koszmar że... musi dobiec końca.
2: Daj mi spokój.
3: No
0: jak
3: i
0: widać.
3: Jak widać, można.
0: Ta gra jest bardzo nieprzewidywalna i to w niej kocham.
3: Dokładnie.
0: Właśnie.
3: Arek miał... Był taki moment, że Arek miał 2 punkty życia. Ja w pewnym momencie miałem 30. A i tak okazało się, że Arek mnie pokonał. Także gratulacje.
0: Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za grę. Było ciekawie.
3: Dzięki również. Ja jeszcze w międzyczasie otrzymałem jakieś karty.
0: To ja nie, natomiast wiecie teraz jak wygląda prawdziwa potyczka w Hearthstone'ie, tak się właśnie w to gra. No i z widzącymi można grać spokojnie na takiej prędkości, wiem, bo grałem, Michał też grał patrząc po tym jaką ma rangę, więc na pewno się da. Są ludzie, którzy na przykład już są w złotej randze albo w srebrnej, znaczy lidze, czyli jak widać się da, więc mam nadzieję, że przypadła wam do gustu ta gra i będziemy grali. Bo,
3: i że się gdzieś tam spotkamy w sieci.
0: Że się spotkamy, tak. Ja zostawiłem swojego Battletaga, to nuno-h22446. Jakby ktoś chciał mnie dodać, albo można też po adresie e-mail nuno69a@gmail.com.
3: Mój adres michal@dziwisz.net, więc też możecie mnie znaleźć. I jeszcze zaglądam do naszych mediów. Cóż tu do nas piszecie? Karol napisał, że no poddał się, jeżeli chodzi o rejestrację. No niestety, na chwilę obecną ta kapcza jest popsuta, więc tu mamy problem. Tu trzeba kogoś poprosić, żeby nam to konto założył, bo inaczej tego nie przejdziemy. Albo po prostu trzeba poczekać. Mamy wypowiedź od Mojsiora. To dziwne, ale pomimo dość długiego grania nie mogę dostać karty za Spana Smoczyca. Nie wiem dlaczego, może to karta sezonowa.
0: Nie wiem, w sumie nie pamiętam skąd ją mam, ale bardzo się cieszę, że ją mam.
3: Tak, bo jest to karta, która jak widać dużo potrafi. Więc no słuchajcie, nie daliśmy rady wam tego być może tak na spokojnie pokazać, szczególnie w tej grze sieciowej, ale tu się nie da. I tu nie, trzeba, i tu trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że macie ograniczony czas. Tu
0: trzeba ćwiczyć. Jeszcze raz ćwiczyć.
3: Dokładnie.
0: Po prostu jest 75 sekund na ruch. O, już ktoś mnie dodaje do Battle.neta.
3: No, to jak widać.
0: A przy okazji pokażę. Nie przeczytałem powiadomienia 2 przycisk. Mamy na samej górze. O, pokażę co. Jakiś mroźny ropuch, akceptujemy. Mamy taki sobie dźwięk i to oznacza, że mamy już kogoś na naszej liście znajomych.
3: Tak więc słuchajcie, życzymy wam miłych rozgrywek. Fajnie też jest eksperymentować z budowaniem własnych talii. Tego nie pokazaliśmy, jak to robić, bo to jest chyba no, trochę już bardziej zaawansowana rzecz.
0: To jest bardzo
3: rzecz.
0: Złożony proces. Tak. To już trzeba myśleć.
3: Tak naprawdę o tym to trzeba by było zrobić, wydaje mi się, osobną audycję na temat już takich bardziej
0: samego
3: zaawansowanych
0: tworzenia
3: technik.
0: Talii, czy ogólnie samych tworzenia. Bardziej zaawansowanych technik.
3: Ja powiem tyle. Ja próbowałem się zmierzyć z tworzeniem własnej talii, no to na razie efekty mam takie sobie, bo musiałem, bo po prostu mam... Jak na razie kart dużo za mało many i to się sprawdza na początku rozgrywki, ale potem to wcale tak. Nie.
0: W Hearthstone rozróżniamy 3 takie fazy. Low game, mid game i end game. I low game to jest właśnie ta faza od 1 do 3 many. Mid game to 4-6 i 7-10 to już high game, tudzież end game, gdzie właśnie musimy stosować takie duże karty. Ja na przykład miałem kartę Śmiercioskrzydły Niszczyciel na wypadek, gdyby Michał miał zbyt wiele już kart, nie kart, tylko stronników. Ja tę kartę miałem w odwodzie, ta karta zniszczyłaby wszystkich stronników na polu bitwy, ale za każdego zniszczonego stronnika ja odrzuciłbym jedną kartę ze swojej ręki, także to już byłaby ostateczność, bo ten deck jest tak zaplanowany właśnie, że tracę dużo zdrowia na początku, to zawsze tak jest, ale później właśnie mam bardzo dużo kart z prowokacją na przykład.
3: Tak naprawdę im dłużej będziecie grać, i to też warto wiedzieć, im dłużej będziecie grać, tym będziecie szybciej kojarzyć, jaka karta jest do czego. Bo teraz na przykład na samym początku to sporo czasu możemy też tracić na tym, czytanie, tak, a ta karta robi to, a ta karta robi
0: jak
3: to.
0: Jak widzicie, wszystko w tej grze ma swój dźwięk, więc...
3: Dokładnie. Więc potem, jak już będziecie wiedzieli, dobra, mam tę kartę, to ona robi to. Mam tę kartę, to ona robi to. Po połączeniu tej karty i tej karty, to zabiorę mu na przykład ileś tam życia albo zrobię mu coś innego. Więc o tym też warto pamiętać i warto po prostu się tych kart uczyć. Oczywiście wiadomo, że nie na pamięć, ale to jest wszystko kwestia
0: żeby
3: czasu.
0: Żeby kojarzyć, to jest kwestia przyzwyczajenia.
3: Dokładnie, dokładnie tak. Więc cóż, Arku, chyba będziemy kończyć to nasze dzisiejsze spotkanie.
0: Tak, chyba tak.
3: Bo chyba już więcej pytań nie ma. Pozostaje nam zatem życzyć wam pomyślnych rozgrywek, jeżeli chodzi o Hearthstone. Myślę, że podrzucimy też jeszcze w komentarzu, kiedy ta gra ukaże się na stronie Tyflo Podcastu, kiedy ta audycja ukaże się na stronie Tyflo Podcastu, link do moda, bo też pamiętajcie, że musicie go mieć. Bez moda nie zagracie w Hearthstone'a,
0: no,
3: po prostu.
0: Nie.
3: Nie zagracie, to trzeba sobie zainstalować. No i tyle. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. Arkadiusz Świętnicki dziś pokazywał grę Hearthstone. Dzięki raz jeszcze.
0: Dziękuję wszystkim za uwagę, do usłyszenia.
3: Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: No to zobaczymy, co dziś pójdzie nie tak, jeżeli chcieć wierzyć różnego rodzaju przesądom, bo nie dość, że 13, to jeszcze mamy piątek, a konkretnie mamy piątek, 13 dzień grudnia. Na antenie Tyfloradia ostatnie spotkanie na żywo w tym tygodniu. Witamy was bardzo serdecznie. Krzysztof Bruzda tym razem będzie prezentował urządzenie i aplikację mobilną do jego obsługi. Dobry wieczór, Krzysztofie.
4: Dobry wieczór. Chciałem powiedzieć właśnie, że już się zaczęło psuć na początku, ale się naprawiło.
3: A co się zaczęło psuć?
4: No przez chwilę byłeś strasznie słabo słyszalny, ale już jest ok.
3: O, no to bardzo się cieszę, że już wszystko działa. Mam nadzieję, że nasi słuchacze nie odczuwają żadnych technicznych problemów. Z tego co widzę, to wszystko już jest ok. No więc dobrze, więc myślę, że możemy zaczynać naszą dzisiejszą audycję, która jest na żywo. Więc jeżeli chcielibyście się do nas dodzwonić na przykład, to 663883600. Jeżeli chcielibyście napisać, to kontakt.tyflopodcast.com. .net, YouTube, Facebook są do waszej dyspozycji. A dziś zmywarka. Jaka to zmywarka, Krzysztofie?
4: Pomywaczka. Zmywarka. Zmywarka firmy Midea. Nablatowa. To jest zmywarka, która, jak sama nazwa wskazuje, może stać wszędzie i nadaje się do małych mieszkań. Zajmuje bardzo mało miejsca, ponieważ jest wielkości, ja wiem, trochę większa od mikrofalówki. Nawet może bym powiedział nieco większa od piekarnika, który onegdaj kiedyś tam prezentowałem, ale niewiele. W każdym razie, no, nablatowa, czyli właśnie, tak jak powiedziałem, może stać wszędzie. W tej akurat mieści się 6 kompletów, jakkolwiek to rozumieć, no bo kompletów może być, w komplecie może być wiele naczyń. W każdym razie 6. Widziałem na 2, widziałem na 4, ta ma na 6. Jest jednopoziomowa, ma tylko jeden kosz. No i jak każda zmywarka ma wszystko to, co zmywarka mieć powinna. I cóż można by o niej powiedzieć więcej?
3: Myślę, że trzeba by było powiedzieć w ogóle, cóż to jest za urządzenie. Ja tu mam zapisane w notatkach, że jest to zmywarka firmy Midea o modelu ST3.6F. I tu bardzo ciekawy sufiks w tej nazwie, bo mamy Wi-Fi. No to jak tyle tego Wi-Fi, to myślę, że już doskonale też zdajecie sobie sprawę z tego, że to będzie smart urządzenie, że będzie zmywarka z aplikacją, której będziemy mogli użyć w naszym telefonie, żeby sobie tę zmywarkę kontrolować. No to
4: dokładnie.
3: Krzysztofie, po kolei, może na dobry początek, bo dziś będziemy to opisywać w ten sposób, a właściwie ty to będziesz robił, że najpierw omówimy sobie aplikację w tej formie praktycznej, potem opiszesz zmywarkę, no bo zmywarka jest w twojej kuchni, a my w tym momencie mamy połączenie z tobą jednak jeszcze w tym pomieszczeniu studyjnym, że te
4: tak,
3: że
4: jest.
3: Się, pozwolę je określić. No i teraz tak, no, od aplikacji zaczniemy, ale nie od rzeczy, będzie jednak powiedzieć kilka słów na temat tego całego

0: mamy aplikację, mamy kilka aplikacji generalnie do obsługi takiego urządzenia, bo możemy użyć firmowego, firmowej aplikacji Midea, ale ona jakoś tak średnio chce z tym współpracować i po kilku nieudanych próbach dałem sobie spokój. Zainstalowałem aplikację Smart Home, która obsługuje to urządzenie. No i tutaj mamy niespodziankę, bo przecież bez niespodzianek by się nie obyło. Urządzenie jakimś dziwnym trafem od razu po sparowaniu pokazuje nam się po niemiecku. Tak jak ci mówiłem wcześniej, był u mnie znajomy, który jakoś dziwnym trafem przestawił to na angielski, ale ona i tak wróciła potem na niemiecki. I druga ciekawostka, w opcji język nie ma języków. Jest tylko anuluj i zastosuj, ale nie wiadomo co. Także zarówno w angielskiej, jak i w niemieckiej wersji jest ten sam objaw, że tam nie ma języków. To tylko WhatsApp, nie ma się co przejmować. No i tak to wygląda. Więc ja sobie postanowiłem jakby dopomóc i używając komentarzy ustawiłem sobie autotłumaczenie w tym komentarzem na polski. Tłumaczenie jest jakie jest. Każdy zobaczy. Więc
1: można by było lepiej. To na pewno.
0: Zdecydowanie w tym przypadku można byłoby lepiej. Tak więc ja będę tłumaczył z polskiego na nasze, że tak powiem, bo niektóre rzeczy są tam nielogiczne. No ale to za chwilę. No tak mniej więcej by to wyglądało.
1: To wiesz co, ale zapytam cię jeszcze oprócz tego, no, mamy to wstępne parowanie, wstępną konfigurację, ale najpierw tę zmywarkę trzeba jeszcze podłączyć w ogóle do naszej instalacji, jak rozumiem, tak?
0: To może powiem tak. W opakowaniu, w kartonie dostajemy zmywarkę, dostajemy dwa węże, z czego jeden przymocowany jest na stałe do zmywarki, to jest wąż odpływowy. Wąż doprowadzający wodę jest osobno i dostajemy do niej jeszcze dwa elementy drewniane, bo to jest zmywarka, można by powiedzieć, wielofunkcyjna. Może ona sobie stać normalnie, ale może też być zmywarką do zabudowy, więc dostajemy do tego taki płaskownik drewniany i taką jakby półkę, nie wiem do czego to w ogóle można byłoby zastosować, czy to jest pod zmywarkę, czy obok zmywarki gdzieś to się mocuje. W każdym razie jest to taki duży kwadrat drewniany wielkości, ja wiem, metr na metr, no coś takiego. No i to dostajemy w komplecie, w opakowaniu ze zmywarką. Więc no podłączamy, wiadomo, odpływ do odpływu. Jeśli mamy przygotowany nasz obieg wodny do tego, żeby coś podłączyć, ja miałem, to podłączamy tam wąż, który doprowadza nam wodę do zmywarki, bo jeszcze jest taka sytuacja, że ta zmywarka ma dwa tryby, jak chodzi o wodę, ale wtedy, korzystając z drugiego trybu, musimy się liczyć z tym, że no musimy jakąś tą wodę dostarczać do tej zmywarki i trzeba o tym pamiętać, że po każdym wypuszczeniu wody trzeba dolać.
1: Mhm. Czy trzeba by było to ręcznie po prostu robić?
0: Tak, tak, bo ona ma takie zastosowanie, bo ona może być też na biwak zabierana, nie? I podłączona pod, no, nie wiem, akumulator samochodowy na przykład, nie?
1: Aha.
0: Ale wtedy już musimy sobie wodę w własnym zakresie kombinować i dolewać. Jest do tego odpowiednia komora. Ja mam akurat podłączoną pod bieżącą wodę, więc mi to nie grozi. No i tak to by wyglądało, jak chodzi o zastosowanie.

0: zastosowanie pod względem wody.
1: Czyli po prostu dwa węże, wąż do odpływu, wąż do
0: przypływu.
1: Przypływu, tak, do wody czystej i tyle.
0: I tyle, dokładnie. Reszta odbywa się tak jak w normalnej zmywarce. Mamy w drzwiczkach dwie komory, w sumie trzy. Jedna komora służy do tego, żeby wlać tam nabłyszczacz. Druga komora, która ma dwie przegródki jakby, do umieszczenia tam różnego rodzaju tego środka czyszczącego, bo
1: czyli jest, tych tabletek są, popularnie zwanych, tak?
0: Tak, bo są
1: kostek
0: takie,
1: nawet właściwie.
0: To wiesz co, bo chodzi o to, że tak, jest kilka rodzajów tych środków czyszczących, bo jedne są, jedna tabletka, wkładamy, jest. Ja akurat mam, akurat w promocji było, to kupiłem, żelowe te takie tabletki i one są dwie, więc one jakby są przedzielone w tej folii, która się rozpuszcza w wodzie, i one zajmują dwie przegródki. Także no tak to jest też rozwiązane. To mówię, zależy co kupimy. I w Lidlu akurat była promocja za 117 zł za dwa opakowania po 100 sztuk, więc jestem zaopatrzony.
1: Zapas prawie na rok.
0: Tak jest. Także no, co tu dużo mówić.
1: Albo nawet i ponad rok, jeżeli w sumie nie zmywałbyś codziennie, tak? A na przykład sobie tam gromadził naczynia, powiedzmy, na dwa
0: dni.
1: Ja
0: tak właśnie robię, gromadzę, żeby...
1: No tak, żeby nie mieć jednego talerza, tak?
0: Dokładnie. Mimo że to jest mała zmywarka, to jednak mimo wszystko prąd ciągnie, jakby nie patrzeć, no, nie?
1: Jak wszystkie niestety te nasze urządzenia elektroniczne, jedne więcej, inne mniej. Jeszcze tak podpytam a propos tych aplikacji. Ten sam proces synchronizacji parowania urządzenia to jest co, jakiś kod QR skanujemy? Jak to w ogóle, jak to jest?
0: Mamy dwa sposoby na to. Mhm. Możemy zeskanować, jeśli nie mamy nic w telefonie zainstalowanego do obsługi smart, to możemy zeskanować kod QR, który jest nalepiony na przednich drzwiczkach od zmywarki, i to nas przekieruje do strony, z której to strony możemy przekierować się do sklepu, a stamtąd dopiero pobieramy starszą aplikację, która się nazywa M Smart Home, ale po zainstalowaniu dostajemy informację, że M Smart Home to już jest niewspierane. Tutaj proszę bardzo, mamy przycisk do aktualizacji, do Smart Home bez M, i wtedy instalujemy właśnie tą nowszą aplikację, tamta znika, mamy teraz najnowszą i tutaj teraz działamy, nie? To jest jedna sprawa. Druga sprawa, bez kodu też można, po prostu jeśli wiemy jak i co, to sobie ze sklepu po prostu od razu pobieramy ten Smart Home i dalej procedura jest taka sama. Także no, tak by to wyglądało.
1: Okej, okay, no to myślę, że możemy przejść do rzeczy i zacząć od aplikacji, która na co nam w ogóle pozwala?
0: Aplikacja pozwala nam na mało i zarówno na dużo. To zależy, jak na to spojrzeć, bo możemy tą aplikacją obsłużyć całą zmywarkę bez problemu. Możemy sobie wybrać różnego rodzaju programy, krótszy, dłuższy. Ja nie wiem, dlaczego akurat program Echo, w wersji angielskiej to się nazywa Echo, w wersji niemieckiej jest to program pranie energooszczędne i nie wiem, dlaczego ono jest energooszczędne, skoro jest najdłuższe z nich wszystkich, bo trwa aż 2 godziny i 50 minut.
1: Ale może na przykład w mniejszej, w niższej temperaturze i sumarycznie zużywa
0: 47
1: mniej,
0: stopni.
1: Mniej prądu albo mniej wody? Może o to tu chodzi.
0: 47 stopni. Jest program półgodzinny, który pierze, że tak powiem, pierze. jakoś tak z przyzwyczajenia
1: zmywa
0: w temperaturze 60 stopni. Chyba wyżej się nie da, mi się wydaje. Jest jeszcze program godzinny, który to robi chyba też w 60 stopniach. No w każdym razie ten 250 jest najdłuższy i nazywa się, że jest energooszczędny. To tak to wygląda. Mamy komunikaty przeróżne, które nam mówią, czego nam brakuje w tej zmywarce i żeby to uzupełnić. Na przykład, nie wiem, nie ma nabłyszczacza. Ja akurat teraz nie mam nabłyszczacza, bo są takie tabletki, które mają w sobie już nabłyszczacz, więc jakby dolewania go osobno nie ma sensu. I ja takie mam, więc wyświetla mi, że nie ma. Jest komunikat o tym, co się dzieje, czyli że jest pranie wstępne, że tam właśnie tam jest napisane, że to jest pranie, nie zmywanie. Potem jest, nie, jest główne, potem wstęp, jest wstępne, główne i jakieś tam jeszcze. Potem są, jest suszenie, można wybrać sobie dodatkowe suszenie. I to suszenie w tym najdłuższym programie trwa praktycznie ponad godzinę. 2 godziny to jest samo mielenie tego tam w środku, a ponad godzinę trwa jeszcze dodatkowo suszenie.
1: Czyli w sumie 3.
0: 3 godziny, 3,50. Także, no prawie 4. I to mniej więcej tak wygląda. Program, ta aplikacja również przypomina nam o tym, że należy wyczyścić filtr po jakimś czasie. Przypomina nam, że nie ma soli, bo do tej zmywarki należy użyć specjalnej soli, którą się tam wsypuje w odpowiednie miejsce, ale to już jak przejdziemy do kuchni, to wszystko powiem. No i tej soli jest sporo, bo to jest taka sól w takim...
1: W takiej paczce tak naprawdę.
0: Takie,
1: nie?
0: Pudełko, mhm. jak proszek do prania. Dokładnie. I ono jest, i ta sól nie jest taka miałka, tylko takie kamyczki to są. Mhm. I tej soli tam do tego miejsca, do tego pojemnika nasypuje się przez taki specjalny lejek, który się tam wkłada w otwór i dopiero wtedy się sypie sól. Próbowałem bez tego lejka, to sobie całą zmywarkę zasoliłem.
1: No to lepiej, lepiej tego nie robić.
0: No, także dwa mycia musiały być, żeby tą sól stamtąd jakby wytopić, nie? Rozpuścić. Mhm. Więc raczej przez ten lejek. Nie, tutaj dzwonią, ale ja to zaraz załatwię sprawę.
2: Dotknij dwukrotnie, aby otworzyć. Ekran
1: zablokowany. Lubią cię różne.
0: Bardzo mnie lubią, że wyłączę ten telefon najlepiej.
1: Dobrze, no to co? To przechodzimy do
2: ustawienia przycisku.
0: Ustawiona
2: na 100%. Okay. Połączenie alarmowe, przycisk. Tryb blokady, inf, medyczne, przycisk.
0: Albo nie, bo ona nam się przyda potem do zmywarki. Ja że schowam go tak, żeby nie było słychać.
1: Okej.
0: Okay. O. Dobra. I na czym to stanęliśmy? Aha, stanęliśmy na tej soli.
1: Tak.
0: Tej soli do zmywarki mi weszło no pół pudełka. Pudełko jest 2-kilogramowe, także spokojnie kilogram tam wszedł. Sporo. Ten pojemnik jest dość duży, bo pod drzwiczkami jest taka klapka serwisowa, za którą to klapką właśnie znajduje się ten pojemnik. I ta klapka jest dość duża, bo jest na całą szerokość zmywarki i 25 cm może ma samej wysokości. I pojemnik na sól zajmuje całe to dno zmywarki, także tam sporo tego jest.
1: No tak. No, ale też także... i nie trzeba tej soli później co chwilę uzupełniać, bo to ona jednak starcza na trochę.
0: No tak. Przynajmniej na pół roku, podobno. Nie wiem, ile w tym prawdy. Przetestuję, będę wiedział. Także Także to tak wygląda. Okay. Ale to tu wyjdzie, że tak powiem, w praniu.
1: I w zmywaniu.
0: I w zmywaniu.
1: No to co?
0: No chyba to czas aplikacja.
1: Aplikację.
0: Ja schowałem telefon, to teraz go będę musiał wyjąć. Dobra, mamy aplikację. Tutaj telefonik.
2: 1520. Inteligentny dom. Chrome, inteligentny dom.
0: A ja już mam to na tłumaczenie przełączone, zobacz, no. Dobrze.
2: Przycisk 03547C. Wstecz przycisk.
0: Dobra, mam włączoną. Na razie może wyłączę tłumaczenie.
2: Wyłączono automatyczne tłumaczenie.
0: I mamy to teraz po niemiecku wszystko.
2: 03540 Verbrauchsmaterial.
1: Co to są te 03540?
0: To jest czas wyjściowy. To jest czas wyjściowy programu tego energooszczędnego, tego, bo on.
1: Aha, czyli 40 jest, stopni.
0: Tak, on jest domyślnie, jak się uruchamia, od razu na tym energooszczędnym. Potem sobie można to zmienić.
1: Jasne.
2: Mandelhaft. Klar Mandelhaft. Welches Wassersalz. Ausreichend. Klar Welt des Schiffs.
0: Na pewno rozumiesz, prawda?
1: Nic.
2: Program.
1: O, zrozumiałem.
0: Program, rozumiałeś.
1: Tak.
2: Gesfilspielen. Gesfilspielen. Przycisk. Leere Spielhilfe. Przycisk. Przycisk. Einschalten.
0: Te przyciski bez etykiety to jest start-stop. Znaczy, no, chodzi o to, żeby włączyć albo zatrzymać.
2: Gesfetstezeit.
0: No dobra, włączmy polski. Jakkolwiek będzie to brzmiało.
2: Włączono automatyczne tłumaczenie.
0: I teraz mamy...
2: Pusty płyn nabłyszczający.
0: Lepiej, prawda?
1: Lepiej, przynajmniej wiadomo, o co chodzi, czyli że brak nabłyszczacza. No ale ty nie potrzebujesz.
0: Nie potrzebuję.
2: Przycisk, przycisk, włączyć coś.
0: Włączyć coś, to znaczy włączyć w ogóle zmywarkę.
1: Aha.
2: 0350, 47, materiały eksploatacyjne. Nabłyszczacz, niedoskonały.
0: Czyli brak. No. Nie ma.
1: Trudność.
0: Niedoskonały.
1: Tak, no, niedoskonały, no, bo go nie ma.
0: Co zrobić?
2: Miękka sól wodna. Wystarczający.
1: Okej, okay, czyli sól.
0: Sól, tak.
2: Przejrzystość sita.
0: To jest ten nasz filtr.
1: Aha.
2: But.
1: Czym jest but?
0: Jest but.
2: Program.
0: No i program.
2: Wszystko. Wybór programu. Pranie energooszczędne. Dodatkowy. Blokada rodzicielska. Przycisk. Zwiększone suszenie. Zwiększone suszenie. Przycisk. Pomywaczka.
0: Pomywaczka, czyli zmywarka. No dobra, to mamy funkcję. Wiadomo, że tam program to, no, chyba nie będziemy pokazywać.
2: Bater, przycisk.
0: I teraz wchodzimy do ustawień.
2: Materiały eksploatacyjne.
0: Moment.
2: Klar Spiller. Przycisk. Smartphone.
1: Czyli ten któryś nieopisany przycisk, tak?
2: Tak.
0: Version.
2: Włączono wyłączono automatycznie. Aktualizuj. Włączono język. Język.
0: I tutaj popatrz, jest to, co ci mówiłem przed audycją.
1: No.
2: Ekran anulować. Wersja 2.0.0. Anulować. Potwierdzać.
0: I nie ma języków.
2: Więcej. Przycisk. Więcej.
0: Jak dam więcej, to nie działa.
2: Przycisk. Język. Zastosować umiej. Aktualizacja zabezpieczeń. Często zadawane.
0: Nie ma po prostu listy języków. Nie ma listy. Ja nie wiem, jak. Nie wiem, jak to mój znajomy zrobił. Że
1: jak rozumiem, ty nawet gdzieś tam coś poglądając na ekran, to tej listy nie widzisz.
0: Nie ma. Nie. Nie ma. I teraz w ustawieniach, co dalej mamy? Mamy ten język.
2: Anulować. Potwierdzać. Potwierdzać.
0: Tutaj wyjdziemy stąd.
2: Język. Zastosować umiejętności.
1: Co to jest?
0: To jest, proszę pana.
2: Krok 1. Włóż sól do mycia naczyń, nabłyszczacz i płyn do mycia naczyń.
0: Taka instrukcja.
1: Instrukcja. Aha, taki samouczek.
2: I ułóż na... Krok 2. Wyczyść resztki i ułóż naczynia. Krok 3. Wybierz odpowiednią funkcję płukania i naciśnij przycisk start, aby rozpocząć.
0: To jest na tyle.
2: Smartphone. język, często aktualizacja zabezpieczeń.
0: I tutaj mamy od razu informację w tej aktualizacji zabezpieczeń, że...
2: Aktualizacja zabezpieczeń, przycisk. Produkt będzie nadal otrzymywać ważne aktualizacje zabezpieczeń. Produkt jest objęty aktualizacjami zabezpieczeń przez 5 lat.
0: Tyle.
1: No to dobrze. Nie wiem, co prawda, jakie aktualizacje zabezpieczeń mogą pojawić się w zmywarce, ale dobrze, że aż 5-letnie wsparcie ma to.
0: Dokładnie.
1: Urządzenie.
2: Często aktualizacja oprogramowania urządzenia.
0: No to wiadomo, co to jest. Wyświetla mi, że jest w porządku.
2: Ale
0: wejdźmy tu.
2: Oprogramowanie urządzenia jest już w najnowszej wersji.
0: No to fajnie. Wiadomo, tak.
2: Aktualizacja oprogramowania. Wersja.
0: Wersja tutaj jest, no, jaka wersja właśnie? I to jest tyle, jak chodzi o ustawienia.
2: Smartfony.
0: I to jest, powiedzmy, że cała aplikacja, łącznie z ustawieniami.
2: Program.
0: Tu nic więcej nie, się już nie dowiemy.
2: Przejrzystość program.
0: No, w programie możemy tutaj sobie wybrać
2: pomywaczka.
0: Pomywaczka.
2: Pusty płyn, przycisk, z 40, mater, na, nie, mięk, wystaw, przejrzyj, but, program.
0: But.
2: Wszystko.
1: Mnie zastanawia, czym jest ten but.
2: Program, but.
0: Kliknijmy sobie, ale but nie robi nic.
2: Program.
1: Może nie jakiś dlatego, że... home, może albo coś, albo...
2: Wszystko.
0: Nie wiem, nie mam
2: wybór
0: pojęcia.
2: Programu.
0: Wybór programu, to tutaj...
2: Pranie energooszczędne, dodatkowy. Blokada, przycisk.
0: A to jest blokada rodzicielska. Tylko, że to działa niestety przy wyłączonym screen readerze. Te dwie funkcje, więc jakbym chciał
1: te dwie,
0: wybrać...
1: Te dwie, czyli oprócz blokady, co jeszcze?
0: Wybór programu.
1: A, no to kurczę, to słabo, jeżeli chodzi o dostępność tego. No, bo wybór programu to by nam się akurat mocno przydał.
0: Nie, no to wiesz... wybór
2: dodatkowy, pranie blokada rodzicielska, pranie energooszczędne,
0: bo tu powinno się
2: blokada rodzicielska
0: rozwinąć coś,
2: wybór programu, przejrzystość, wybór
0: to się nie chce rozwinąć niestety,
2: blokada, włączyć coś,
0: w każdym razie no da się, jak po prostu pokombinujemy. Chyba, że poczekaj, spróbuję z talkbackiem. Może talkback, bo tak. To jest komentarz.
1: No tak, to może akurat. No niestety stracisz chyba tłumaczenie wtedy, tak?
2: Edytuj skrót.
0: Tak, stracę tłumaczenie.
2: Jest włączony.
0: No ale trudno, spróbujemy.
1: Może się uda.
0: Nie wiem, czy talkback chyba nie ma tłumaczenia automatycznego w ogóle żadnego.
1: Nic mi o tym nie wiadomo.
2: Talkback włączony program. Program Wachl. Zusepsliche. Kindersicherung.
0: To jest ta blokada.
1: Tak,
2: bez etykiety. Bez etykiety. Bez Hirspieler. Bez Kinder. Zuseps. Program Wachl. Program.
0: Ale.
2: Program Wachl. Zusepsliche.
0: No. A nie,
2: program.
0: Tutaj jest.
2: Klarheit des Sieps.
0: To się udaje.
2: Weifes was sersals. Klarspieler.
0: No dobra, to z talkbackiem można kombinować, ale to już mniej więcej ja umówiłem, o co chodzi z tymi programami, więc tu nie będziemy się bawić, bo nie
1: A
0: ma
1: czy
0: czasu.
1: Czy te programy w wygodny sposób można sobie wybrać z poziomu urządzenia samego?
0: Tak, oczywiście.
1: Okej, czyli tak naprawdę ta aplikacja to przede wszystkim może nam się przydać do odczytywania jakichś komunikatów, jak na przykład mało soli, mało jakiegoś tam nabłyszczacza albo jakiś inny komunikat.
0: Dokładnie, bo tam mamy na zmywarce mamy diody i musimy się nauczyć, że tych programów jest ileś.
1: Mhm.
0: I tyle razy nacisnąć przycisk, w zależności jaki program chcemy uzyskać. Nie?
1: Okay.
0: Pierwszy zawsze jest ten eko, czyli ten energooszczędny po włączeniu. Potem mamy ten półgodzinny, potem mamy godzinny, potem mamy tam jakiś inny, nie pamiętam, musiałbym przejrzeć. I w każdym razie, jak się nauczymy, ile razy nacisnąć ten przycisk od programów, to się da ogarnąć.
1: Jasne.
0: No dobra. To jest aplikacja.
1: Czyli co? Teraz zabierasz nas na wycieczkę do kuchni.
0: Dokładnie.
3: No. Dzień dobry z kuchni.
1: Dzień dobry z kuchni. Zmieniło nam się trochę pomieszczenie, zmieniła nam się akustyka, zmienił nam się dźwięk, no bo ty w tym momencie jesteś z telefonu.
3: Tak, był taki program Ewa gotuje, to teraz będzie Krzysztof zmywa.
1: Tak, Krzysztof zmywa, chociaż nie sam, bo ma urządzenie, które mu to ułatwi. No to teraz jakbyś mógł trochę poopowiadać właśnie, jak ta zmywarka wygląda.
3: Zmywarka, tak jak mówiłem, wygląda jak taka powiększona mikrofalówka albo mniej więcej piekarnik, taki też nablatowy. Ma 7 przycisków. Pierwszy przycisk to jest włączanie. Drugi przycisk to są te programy, które są w aplikacji. Jest ich, zobaczmy ile, bo ja nie pamiętam. Jest ich 6. I przyciskiem drugim od lewej strony, bo pierwszy to jest włączanie, wybieramy sobie te programy. Przed audycją pytałeś mnie, jak ogarnąć te programy na zmywarce. Tak jak powiedziałem, wystarczy po prostu zapamiętać, ile razy naciśniemy, a informuje nas o tym właśnie takie oto pikanie.
1: Akurat to bardzo dobrze, że te operacje są potwierdzane dźwiękami. To no nie jest zawsze, nie jest regułą, a w tym sprzęcie dobrze, że tak właśnie mamy.
3: Dokładnie. Kolejny przycisk to jest wspomniane już przez ciebie Wi-Fi. Po przytrzymaniu tego przycisku przez 3 sekundy zaczyna nam tu migać dioda od Wi-Fi. I jeśli mamy już odpaloną aplikację, to automatycznie nam się ten przycisk, przy przytrzymaniu tego przycisku urządzenie nam się połączy i od razu wskoczy nam niemiecki język, tak. Później mamy przycisk do, czego tam w aplikacji nie ma, do takiego jakby zarządzania wodą, że możemy spowodować fakt, że ona nie napełni się cała, tylko jakby do połowy ta woda. Bo po co nam cała, jak zmywamy mało rzeczy, nie?
1: I to jest taki przycisk na zasadzie przełącznika, że albo cała, albo do połowy? Czy jak to jest?
3: Tak, tak.
1: I zawsze po włączeniu urządzenia jest w stanie jakimś konkretnym, czy tym ostatnim,
3: tak,
1: który ustawiliśmy?
3: Którym zostawiliśmy.
1: Aha. Okej, okay. Czyli trzeba po prostu
3: musimy pamiętać, że jak chcemy więcej naczyń wstawić, to musimy pamiętać, że jednak na połówce zostawiliśmy.
1: No jasne.
3: Potem kolejny przycisk służy nam do sprawdzania stanu tej wody, czyli tam taki wskaźnik nam się pokazuje, ile tej wody jest. Musimy sobie wcisnąć, żeby zobaczyć. To już jest wyświetlacz. Następny przycisk to jest do ustawiania opóźnionego startu. Jeśli ktoś używa pralki czy coś, to chyba wie, do czego służy opóźniony start.
1: Czyli na przykład jeżeli mamy sytuację taką, że mamy ileś tam naczyń już nagromadzonych w tej zmywarce i na przykład w nocy mamy tańszy prąd, bo mogą być takie taryfy chociażby, to podejrzewam, że tak, do tego to się może przydać, tak?
3: Tak, tak. Albo nie ma nas w domu i po prostu zmywarka o określonym czasie nam się włączy i zacznie zmywać. To właśnie do tego służy. No i ostatni przycisk to jest zatrzymywanie na żądanie. Czyli na przykład, nie wiem, jesteśmy na początku tego zmywania, ale w ostatniej chwili przypomniało nam się, że jeszcze gdzieś tam kubek stoi i warto byłoby go wsadzić, niż potem go jeszcze dodatkowo gdzieś dokładać. No to zatrzymujemy w trakcie zmywania.
1: I te przyciski, jak rozumiem, one są dostępne dla nas nawet, kiedy drzwiczki są zamknięte.
3: Tak, one są na zewnątrz.
1: Mhm.
3: Na zewnątrz. Jest taki panel, bo jest taki uchwyt, za który ciągniemy, żeby otworzyć drzwiczki. I ten uchwyt jest równocześnie panelem. Także one są dostępne dla nas po prostu na wierzchu.
1: Na wierzchu, no tak.
3: No i cóż, teraz wypadało... no i jak otworzymy drzwiczki, no to tu mamy taką klapkę po lewej stronie. O, i tutaj sobie właśnie wkładamy te nasze środki do mycia, tabletki i takie tam. Ona jest przydzielona, tak jak powiedziałem wcześniej, na dwie części. Jest jedna część mniejsza, druga większa. No i obok jest takie, jak w każdej zmywarce, jakby pokrętło z taką strzałką, którą przekręcamy sobie i możemy to pokrętło wyjąć, nalać tam na błyszczacza, no i zamykamy. I teraz tak, pod koszem, w dnie zmywarki, po lewej stronie mamy taki... To wygląda, jakby opisać to najprościej, jak zawór. Mniej więcej taki duży, plastikowy zawór. I to jest wejście, do którego wsypujemy sól.
1: Czyli to jest taki korek po prostu.
3: Taki korek, ale to jest taki korek, wiesz... nie wiem, czy kojarzysz zawory w piwnicy do wody mniej więcej.
1: Aha.
3: Taki straszny, ja wiem, ile to może mieć średnicy, to też tak z 25 cm
1: będzie.
3: Czyli
1: taki spory.
3: Spory taki kor, taki korek. No i na prawo od tego korka jest jakby to nazwać. To wygląda jak odpływ w zlewie. Taki duży otwór z takimi właśnie...
1: Takie sitko. Filtr, jak rozumiem. Jakiś.
3: Tak, to jest filtr. I później mamy coś, co nie wiem, do czego służy tak naprawdę, bo to się jakby kręci, ale od spodu, bo ten filtr jest w takiej płytce aluminiowej, jakby wpuszczony i... Po prawej stronie mamy właśnie do tego filtra dojście, a po lewej mamy do tego wejście tego filtra, a po prawej stronie mamy takie coś, co się kręci.
1: To nie są takie śmigiełka?
3: Nie. To jest takie jakby pokrętełko.
1: Aha.
3: Z trójkątem. Takim... Na szczycie tego pokrętła jest trójkąt. Taki, wiesz, nie wiem, co to ma wskazywać, czy co to ma być, nie wiem. Pod spodem, jak zobaczyłem, to tam nic nie ma w miejscu tego pokrętła, więc nie mam pojęcia, do czego to może służyć. No i mamy kosz. Kosz jest o tyle ciekawy, że z przodu kosza mamy, jakby to powiedzieć, mamy taką obwolutę prostokątną, przechyloną do nas wlotem w kształcie prostokąta i w zasadzie, prawdę mówiąc, nie wiem, co można byłoby to włożyć, bo to jest z jednej strony dość niewygodne, bo gdyby nie to, można byłoby tu więcej rzeczy włożyć, ale po coś to zrobiono, więc nie wiem, co to może być. Jakby na jakiś pojemnik czy coś, no nie mam pojęcia. No i jest mnóstwo takich wystających kolców, to wygląda jak jeż.
1: No tak, żeby można było między nie po prostu coś tam powkładać, jakieś talerze na przykład, tak?
3: No nie, do talerzy to jest jeszcze inna rzecz. Do talerzy to są takie co jakiś czas rozmieszczone takie trójkąciki, które mają odpowiednik na tylnej ściance tego kosza. To jest właśnie do talerzy. A ten jeż, jak się okazuje, to jest do tego, żeby wybrać sobie miejsce, w którym chcesz umieścić ten kosz ze sztućcami. Bo pod spodem tego kosza są otworki i się nadziewa po prostu jakby na to, żeby to nie latało po zmywarce, bo tam,
1: no tak, tak.
3: Bo to jednak jest duży strumień wody, jak ten to śmigło pod spodem się kręci, no to to jednak trochę jest pewna siła.
1: Zresztą to słychać nawet potem w zmywarce, jak ta woda się tam przelewa.
3: Dokładnie, więc ten jeż jest do umiejscowienia, bo jak powkładamy różnego rodzaju talerze, takie tam, no to musimy gdzieś to miejsce znaleźć na ten kosz.
1: No tak,
3: nie?
1: Bo jeszcze właśnie sztuczce są w takim specjalnym koszu, w którym...
3: Tak, i ten kosz...
1: W takim pojemniku.
3: Tak, i ten kosz składa się z dwóch części, z dwóch takich przegródek, właśnie mniej więcej tej wielkości, co ta przegroda prostokątna, tej samej wielkości, i one są otwierane na takie klapki na górze. Można sobie takie otworzyć, żeby na przykład wrzucić sztuczce po prostu tak po prostu luzem, a jak nie, to możemy przez zamknięte te klapki wpychać te sztuczce w takie otworki. Więc jak komu wygodnie. I to ma, jak w każdej zmywarce, taki uchwyt, za który łapiemy i wyciągamy to potem, jak się już umyje. I już. Dodatkowo po lewej stronie kosza mamy taki grzebień ruchomy, na który można coś powiesić. On ma takie wypustki z prawej strony. Jest ich 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. A jak coś na tym wisi, to dodatkowo może nam to służyć jako półeczka taka na noże, takie duże, które nie wejdą w ten kosz. Takie czasami ja mam akurat taki komplet noży, jest ich 7 i one w ten kosz nie wejdą bez żadnego tego. Także kładziemy na tej półeczce jakby. Tutaj z boku.
1: Aha.
3: No i tyle, jak chodzi o wnętrze tej zmywarki. Jest na dole takie śmigło, też jak w każdej zmywarce. Ono jest dość luźne. To nie jest śmigło, które jest sztywne. Ono jest luźne, można sobie nim manewrować. No i tyle. I teraz możemy... jeszcze muszę wyjąć środek czyszczący. Proszę Państwa, niestety, bo to tak, z tego się nie obejdzie.
1: Czyli po prostu tę tabletkę tak zwaną, tak?
3: Tak.
1: Z nabłyszczaczem.
3: Z nabłyszczaczem. Mam taką. Ona jest, składa się, tak jak powiedziałem, z dwóch części, a nawet bym powiedział z trzech, bo są jakby dwie tabletki i taki właśnie guziczek jakby, w którym to guziczku jest ten nabłyszczacz. I teraz otwieramy sobie drzwiczki. Wkładamy sobie tutaj tą tabletkę. I zamykamy. Ojejku, zamykamy sobie drzwiczki. Nie mogę zamknąć, bo coś mi tu przeszkadza. Zrobimy tak. Teraz będzie dobrze. Mamy to. Włączamy i zamykamy. I teraz użyjemy aplikacji.
2: Włączę. Mowa została wznowiona.
3: W ten sposób.
2: Ekran.
3: Słychać? Słychać chyba.
1: Słychać, nie? Nawet aż za, ale okej.
3: No, inaczej
1: nie
3: będzie.
1: Da się inaczej zrobić.
2: Smartfony. Bieżące smartfony. Smartfony. Zmywarka. Smartfony. Weihes Wassersalz. Włączono automatycznie. Materiały eksploatacyjne. Materiały. Szacowany czas. 0350.
3: Mamy ten program.
1: Ten najdłuższy, ten Eko.
3: Tak.
2: Bieżący widok to aktyw. Michał Dziwisz.
3: Aha, dobra. To nie jest do zmywarki.
2: Przejrzystość sita. But. Pomywaczka. Przycisk. Pusty płyn. Przycisk. Termin. Materiały eksploatacyjne. Termin. Przycisk. Początek.
3: Od razu dostałem się do programów.
1: A, czyli jak masz włączoną zmywarkę, to możesz wybrać program.
3: Tak.
1: Może o to tu chodzi.
2: Wyłączyć coś.
3: Tak, mamy termin.
2: Przycisk, przycisk. Smartfony. Informacje, aktualizacja zabezpieczeń.
3: Dobra, tutaj już byliśmy.
2: Smartfon, przycisk.
3: No to co, zaczynamy.
1: W jaki sposób ty to zrobiłeś? Na zmywarce teraz wcisnąłeś, tak?
3: Na telefonie.
1: A na telefonie?
3: Tak.
1: A co musiałeś konkretnie wcisnąć?
3: Przycisk bez etykiety po lewej stronie.
1: Okej.
3: Okay. Na dole.
1: I słychać, że zmywarka zaczęła pracować.
3: Tak. O, i teraz sobie nabiera wody. Skończyła. 5 litrów, przepraszam, 10 litrów zmywarka jest, jak jest pełna wody, to jest 10 litrów.
1: No właśnie.
3: Także
1: się tam...
3: woda nabiera.
1: No chwilę to zawsze trwa.
3: I zaraz usłyszymy, jak zacznie już właściwy proces zmywania.
2: Ekran zablokowany.
1: Te 10 litrów to jednak chwilę musi...
3: potrwać, ale nie jest tak długo, wbrew pozorom. Mniej więcej 2 do 3 minut ona nabiera.
1: To ja w międzyczasie, Krzysztofie, zapytam o jeszcze jedną rzecz, o którą w sumie nie zapytałem, a myślę, że warto. Ile
3: o, tak... właśnie rozpoczął się proces zmycia.
1: Okej. Okay. To posłuchaj.
3: I teraz słyszymy, jak to śmigło tam. I tak przez 3,5, 3,50.
1: To ja, Krzysztofie, zapytam o rzecz, myślę, że dość istotną. Ile taka zmywarka kosztuje?
3: Ja kupiłem ją w Black Friday. Zapłaciłem za nią 1048 zł. Ale bez promocji można ją kupić już za jedyne 1600 zł. Myślę, że to nie jest dużo, jak na taką zmywarkę. Są droższe. Także no 1600 zł bez promocji trzeba dać.
1: No tak.
3: Bez mrugnięcia okiem.
1: Okej. Okay. Także jak rozumiem, na razie ze sprzętu jesteś zadowolony.
3: Bardzo jestem zadowolony. Ona już przeszła swój chrzest bojowy. Do zmywarki jeszcze, a widzisz, zapomniałem powiedzieć, do zmywarki dostajemy takie jakby na wstępne zmywanie jedną tabletkę i jeden nabłyszczacz. W takiej jakby butelce, jak są takie próbki robione do perfum, nie?
1: Aha.
3: Mniej więcej taką flaszeczkę dostajesz tego nabłyszczacza.
1: Żebyś sobie spróbował, czy działa.
3: Dokładnie.
1: Okej, okay. No to rzeczywiście. I teraz tak, czy o czymś trzeba pamiętać przy okazji użytkowania tej zmywarki? Czy na przykład gdzieś tam w instrukcji coś ważnego wyczytałeś a propos jakiejś, nie wiem, konserwacji, jakichś dodatkowych działań?
3: No konserwacja jest bardzo jakby to powiedzieć, intuicyjna, tego słowa mi zabrakło, bo wszystko pokazuje nam się w aplikacji, co ona chce. Mhm. Czego nie ma, od razu mamy na bieżąco pokazane, co brakuje, co trzeba wyczyścić, jak trzeba wyczyścić filtr, to też nam o tym przypomina, że trzeba wyczyścić. Jak nie ma soli, to też mówi, że nie ma soli, jak nie ma tego, to też tam... No,
1: a jak się ten
3: ma, to...
1: filtr czyści? Jego trzeba jakoś wykręcić, wyjąć?
3: On jest wyciągany w ten sposób, że przekręca się go odwrotnie do kierunku wskazówek zegara. Takie pół obrotu się robi i wyciąga się go razem z tą aluminiową płytką. To samo jak chodzi o ten wlot do soli. Tak samo odwrotnie do kierunku wskazówek zegara.
1: Ale a propos tej soli, to jak rozumiem, ty masz ten lejek gdzieś po prostu w razem
3: nie,
1: ze zmywarką, tak?
3: Dostajesz tak, dostajesz go w opakowaniu.
1: Z solą.
3: Nie, w opakowaniu ze zmywarką.
1: A, ze zmywarką, okej.
3: Okay. Ze zmywarką, tak. On jest, wszystkie dokumenty, węże i takie tam różne zamknięte są w zmywarce.
1: A, w ten sposób. Tak, żeby niczego nie przeoczyć.
3: Tak, to wszystko, otwierasz drzwiczki i tam wszystko masz.
1: Mhm, no jasne.
3: No. Także, no. Także tak. I jak zmywarka nam skończy zmywanie, to właśnie tą tonacją dźwięku nas powiadomi 5 razy zapika, że koniec.
1: No i wtedy warto rzeczywiście ją dość szybko otworzyć, dać tak. Jej przesknąć.
3: Ważna rzecz, którą należy pamiętać, ale to użytkownicy zmywarek na pewno o tym wiedzą, a ci, którzy nie wiedzą, to rzecz, którą warto pamiętać, jak nie używamy zmywarki, to jej nie zamykać. Tak. Niech ona sobie jest uchylona, bo jeśli będzie zamknięta, no bo czasami ludzie mówią, ja nie używam, zamknę, bo mi tutaj drzwiczki mi przeszkadzają. Nie, nie zamykamy zmywarki, dlatego że zamknięcie zmywarki na dłużej grozi nam grzybem w środku, wilgocią i nieprzyjemnym zapachem. Po to jest otwarta, żeby ta woda wyparowała z niej do końca to, co się tam nie udało wysuszyć.
2: I 20:00.
3: I po prostu dla własnego dobra i zdrowia, że tak powiem, nie zamykać drzwiczek.
1: Tak, i warto też po zmywaniu, no jeżeli nie mamy tego programu suszenia, to jeżeli tylko mamy oczywiście taką możliwość, żeby jednak tę zmywarkę otworzyć i dać tym naczyniom przeschnąć, bo jeżeli tego nie zrobimy, no to jeżeli one tak się przeleżą chwilę w tej zmywarce, to będziemy wyjmować mokre. Po prostu.
3: Zgadza się, ale to właśnie jak powiedziałem, grozi tym, że będziemy mieli grzyba.
1: Dokładnie, więc na to też trzeba zwracać uwagę. No ja mam jedno zastrzeżenie do tej zmywarki, to jest ta aplikacja mobilna, którą pokazywałeś. No ona jest po prostu słabo dostępna.
3: Da się jakby przyzwyczaić. Najważniejsze jest to, że da się ją z tej aplikacji uruchomić, da się wybrać program, jak zauważyłeś, a jak nie, no to na zmywarce masz wybór programów, tak jak powiedziałem, liczenie, ile razy tam
1: zapyta. Ale okej, jak wybierzemy ten program, tak? Wybierzemy, dajmy na to tam, nie wiem, drugi program. I teraz jak to potwierdzić? Z poziomu zmywarki.
3: Po prostu zapikało 2 razy, bo 2 razy nacisnąłeś, no i start, i jedziesz.
1: A, i po prostu przycisk start, tak? Czy trzeba co?
3: Tak.
1: Okej.
3: Nie. Po prostu to już jest zatwierdzone, tylko trzeba włączyć.
1: Mhm. Ale start to jest ten z poziomu zmywarki przycisk.
3: Albo z poziomu telefonu.
1: A z poziomu zmywarki, który to był przycisk?
3: To był ostatni po prawej stronie.
1: Ostatni po prawej. Bo pierwszy po lewej to jest włącznik jakby taki fizyczny.
3: Tak, drugi jest wybór programu, potem jest Wi-Fi, potem jest ten poziom wody, potem jest sprawdzanie tego poziomu wody.
1: I ostatni.
3: Aby na pewno... I no i ostatni tam, aha, jeszcze jest ten opóźnienie tego startu. No i potem jest ten właśnie właściwy, który trzeba włączyć.
1: I na samym końcu tak mamy start i po prostu to działa.
3: I już tak, i tyle, to już w zasadzie więcej nie trzeba wiedzieć. Cały czas na telefonie możemy śledzić sobie ten właśnie czas pracy, bo tam nam leci cały czas ten przepływ, więc możemy zobaczyć, ile nam jeszcze zostało do końca.
1: I co się dzieje.
3: I co się dzieje, dokładnie. Mamy, może mi się uda to pokazać.
1: Okej.
2: Okay. Smart Home. Cykl prania wstępnego.
3: To się teraz odbywa. Mniej więcej, nie?
1: Aha.
2: Główna pralnia.
3: Główna pralnia. To będzie za chwilę.
2: Płukanie. Suchy.
3: No i suszenie, nie?
1: No tak.
2: Dodatkowy. Blokada rodzicielska.
3: No to tutaj wiadomo.
2: Szacowany czas.
3: No i tu mamy szacowany czas i możemy zobaczyć.
2: 03:41.
3: Tak, było z 3:50, teraz mamy 3:41.
1: Mhm. No tak, zmniejsza się.
3: No i możemy sobie po prostu kontrolować na bieżąco ten cały cykl zmywania.
1: No rzeczywiście, urządzenie fajne, mówię, ta aplikacja mobilna mogłaby działać lepiej. Ciekawe swoją drogą, jak na iOSie by się sprawdziła.
3: Możesz sprawdzić. Tylko, że nie masz takiej zmywarki.
1: No właśnie, nie mam takiej zmywarki, to nie sprawdzę.
3: Ale czy masz coś, a w ogóle masz zmywarkę? Bo ja nie pamiętam.
1: Mam, tylko nie mam jej inteligentnej, więc nie podłączę.
3: No widzisz, no właśnie.
1: Nie podłączę.
3: A szkoda, bo można byłoby nawet porównać
1: dokładnie
3: ten smart home. Ale wiesz co, jak już jesteśmy przy temacie,
1: no,
3: to może wróćmy o poziom wyżej.
1: Aha.
2: Smart home.
3: I teraz ja tu mam tylko tę zmywarkę.
1: No.
3: W tej chwili w tej aplikacji.
2: Dewice przycisk. Przestrzeń. Przycisk ustawienia pokoju przycisk. Zmywarka do naczyń. Dodaj urządzenie. Strona główna. Scena tab. Nowość tab. Mój tab.
3: Mój. To było tutaj?
2: Ustaw. Aktualizacja oprogramowania tak, urządzenia. Tutaj. Ink personal photo przycisk. Zarządzaj urządzeniem.
3: Bo tutaj mamy ustawienia... Jakby zarządzanie, ale już nie ma wyboru programów, tylko możemy...
1: Tylko samym takie urządzeniem jakby, tak ogólne jego ustawienia, tak?
3: Mniej więcej, dokładnie.
2: Impers, zarządzaj urządzeń, smartphone.
3: I co my tu mamy?
2: Zmywarka do naczyń Midea. Udostępnij.
3: Tu mogę sobie kogoś, że tak powiem, dodać.
2: Wstecz.
3: Nic więcej nie ma.
2: Zarządzaj urząd... Więcej narzędzi.
3: Więcej narzędzi.
2: Smart... Oglądać. Wirtualne wrażenia.
3: No to tutaj mogę sobie...
2: Oglądać. Wirtualne... Smart...
3: Jakby obserwować
2: coś. Ciepła, powietrze, woda, wirtualny. Wiatrak elektryczna, wirtualny.
1: O, czyli tu ciepła, mamy po prostu różne urządzenia obsługiwane przez to.
3: Dokładnie.
2: Oglądać. Wirtualne... Zarządzaj domem. Więcej narzędzi. Aktualizacja oprogramowania urządzenia.
3: Czyli tu mogę sprawdzić też oprogramowanie.
1: Czy jest coś nowego, tak?
3: Tak.
2: Oczekiwanie na aktualizację oprogramowania urządzenia jest już w najnowszej wersji. Wstecz. Ustaw. Oceń nas. Aktualizacja oprogramowania. Ustaw.
3: Smartfon.
2: Region Polska. Język polski. Migracja urządzenia z Midea i Lubart Stitzking. Wyczyść cechę 3. Ustawienia wiadomości.
1: No to tu są tak
2: inteligent...
1: ogólne bardzo ciekawa, ustawienia.
3: Tu jest bardzo ciekawa rzecz.
2: Strona główna.
3: Bo na przykład jeśli chcesz, to ta aplikacja może cię mailem powiadomić o stanie urządzenia.
1: Aha.
3: Czyli nie wiem, że coś robi, albo że skończyła już zmywanie, takie rzeczy. Może ci wysłać maila. Także to też jest taka ciekawa funkcja.
1: No rzeczywiście.
3: No ale to już jest aplikacja.
1: To już jest aplikacja, która obsługuje po prostu różne urządzenia.
3: Dokładnie. To ona już tutaj jakby nie dotyczy do końca zmywarki. No. To oprogramowanie, które tutaj jest pokazane, to akurat jest dotyczące zmywarki, bo ona jest tylko jedna, więc gdybym wybrał inne i byłoby inne urządzenie wybrane, no to pokazałoby mi aktualizację tamtego urządzenia, ale że jest zmywarka, to tylko zmywarki pokazuje.
1: No.
3: Także tak to wygląda.
1: Ale rzeczywiście no, trochę możliwości jest... No i chyba będziemy już kończyć powoli ten nasz
3: Myślę,
1: dzisiejszy
3: że tu
1: program.
3: Nic nie ma do dodania.
1: Dokładnie. Zmywarka zmywa.
3: Zmywa, o. Słychać nawet, jak to śmigło tam. Jak takie morze, przypływ taki.
1: No, może bez przesady, ale rzeczywiście trochę tam słychać, jak...
3: Słychać, tak.
1: Jak
3: ale wbrew pozorom
1: praca.
3: To tylko słychać dlatego, że ja przesunąłem telefon do drzwiczek, ale Aha. teraz stoję powiedzmy jakieś no 2 metry od zmywarki i chyba niewiele słychać.
1: No nie, teraz nie. No ale to też no. Kwestia mikrofonu twojego telefonu po prostu, tak?
3: To też, tak, no. ale raczej musicie uwierzyć mi na słowo, że ona bardzo cicho pracuje. Także no da się, że tak powiem, przeżyć. No i co? No i w zasadzie tyle.
1: I tyle. Ja przypomnę, zmywarka to jest firma Midea, model ST3.6F Wi-Fi.
3: No naplatowa.
1: Nie przestanie mnie to śmieszyć. Wi-Fi.
3: Wi-Fi.
1: Tak jest.
3: Naplatowa. Tak.
1: Krzysztof Bruzda prezentował dziś to urządzenie w Tyflo Radiu. Dzięki, Krzysztofie.
3: A Michał Dziwisz mnie przepytywał.
1: Tak jest. Do usłyszenia. Do następnego spotkania.
3: Tak. Pa.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
6: Witam serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się dalszymi ustawieniami i opcjami programu pocztowego Outlook Express. W kolejnym podcaście dedykowanym tej aplikacji pokażę, jak samemu skonfigurować konto grup dyskusyjnych, stworzyć reguły wiadomości i dodać własne podpisy do wychodzących wiadomości. Zacznijmy może od tworzenia podpisów do wychodzących wiadomości. Jak niektórzy z Was może pamiętają, w pierwszym odcinku o podstawowych ustawieniach Outlook Express na chwileczkę zatrzymaliśmy się przy podpisach. Jeśli nie, to zaraz sobie przypomnijcie, bo musimy wejść dokładnie w to samo miejsce, czyli menu Alt, lewy klawisz Alt, strzałeczką do pozycji narzędzia, którą będziemy rozwijać strzałką w dół. Ale oczywiście można tam dotrzeć szybciej, czyli naciskamy lewy Alt i klawisz N jak Natalia. I wtedy od razu mamy rozwinięte menu narzędzia. Strzałeczką odnajdujemy pozycję opcje. Teraz będziemy przełączać się, bo domyślnie znajdujemy się na zakładce ogólne. Przełączamy się do zakładki podpisy.
7: Podpisy.
6: Teraz poruszamy się tabulatorem. Na liście podpisów słyszymy 0 items, czyli 0 pozycji. Gdy pójdziemy jeszcze raz tabulatorem, jesteśmy na przycisku nowy. Ponieważ my chcemy stworzyć nowy podpis, w tym miejscu dajemy spację i automatycznie jesteśmy w polu edycyjnym. W tym momencie możemy sobie wpisać to, co byśmy chcieli, aby pojawiało się w stopce naszego maila. Tak więc możemy sobie wpisać pozdrawiam
7: Tyflo Podcast.
6: I w nowej linii możemy sobie wpisać e-mail i podać nasz adres e-mailowy.
7: Pozdrawiam Tyflopodcast.
6: Będzie się pojawiało. Pozdrawiam Tyflopodcast.
7: I
6: poniżej e-mail.
7: Zaawansowane butlery.
6: Możemy pójść tabulatorem do przycisku OK. Już podpis będzie utworzony, ale my zatrzymamy się na chwilkę przy przycisku zaawansowany. Ponieważ gdy go otworzymy
7: spacją, ustawienia podpisu dialog. Lista kont, list wiesz, oficjalne poczta notarska.
6: Możemy sobie wybrać, do którego konta dany podpis ma zostać przyporządkowany. Ponieważ ja mam tutaj skonfigurowane 2 konta oficjalne.
7: Tyflo Podcast, poczta notarska.
6: Konto Tyflo Podcast, które z nich muszę zaznaczyć. Słyszymy, że tutaj program odczytu ekranu czyta not headset, czyli niezaznaczone.
7: Tyflo Podcast, poczta notarska.
6: My sobie zaznaczymy właśnie konto Tyflo Podcast. i spacją przechodzimy na przycisk OK.
7: Spacę. Opcje dialog.
6: Idziemy dalej tabulatorem na przycisk OK.
7: Enter. List wiew. Outlook Express Message List. Zero items.

0: pole treści w samej wiadomości e-mail i jak dam strzałeczkę w dół,
1: blank, blank,
0: to okaże się, że nie ma tutaj blank żadnej wiadomości. Blank. Nie ma jej dlatego, że nie włączyliśmy automatycznego dodawania stopki, czyli podpisu do wychodzących wiadomości. Aby w tym miejscu dodać wiadomość, musiałbym nacisnąć skrót Ctrl Shift i literka S jak Stefan. Sprawdźmy, czy tak to działa. Wpiszmy tutaj sobie coś. Piszę wiadomość. Schodzę linijkę niżej.
1: Piszę wiadomość.
0: I teraz dodajemy nasz podpis Ctrl Shift literka S.
1: S.
0: Sprawdźmy,
1: pozdrawiam,
0: czy został dodany.
1: E-mail. Link tyflo podcast.
0: Jak widzimy, podcast
1: pozdrawiam, tyflo podcast
0: jest w naszej stopce, więc możemy taką wiadomość wysłać.
1: Enter.
0: W jakim celu, dlaczego nie zaznaczyłem, aby nasz podpis był dodawany automatycznie? Tylko i wyłącznie z jednego powodu. Ponieważ często odpowiadając na wiadomości e-mail, tak naprawdę nie do końca wiemy, w którym miejscu nasz podpis będzie się znajdował. Jeśli będziemy odpowiadać na czyjegoś maila tak, że będziemy w treści naszej odpowiedzi umieszczać fragmenty oryginalnej wiadomości, to nasz podpis będziemy chcieli umieścić dopiero na samym końcu tworzonego maila. Jeśli ustawilibyśmy automatyczne dodawanie podpisu, nasz podpis pojawiłby się przed oryginalną wiadomością, a tego byśmy nie chcieli, bo musielibyśmy każdorazowo w takiej sytuacji nasz podpis usuwać. Naciskamy klawisz F5.
1: F5. Outlook Express Dialog. Trwa łączenie z oficjalnym.
0: Jak usłyszeliśmy, wiadomość dotarła.
1: Podcast, próba podpisu 2009-12-14.
0: Jest to niepodpisana wiadomość. My ją otwieramy klawiszem Enter i możemy sobie ją przeczytać. Mamy.
1: Pisze wiadomość.
0: Pisze wiadomość.
1: Pozdrawiam,
0: i poniżej mamy dodany nasz podpis. W tym miejscu powinienem powiedzieć parę słów na temat netykiety, czyli etykiety wysyłania e-maili, wiadomości na grupy dyskusyjne itd. To jest szczególnie istotne w momencie, gdy odpowiadamy na czyjąś wiadomość. Dlaczego? Zwróćcie uwagę, naciskam Ctrl R, a więc włączam tryb odpowiedzi i automatycznie znajduje się u góry wiadomości. Gdybym miał automatycznie włączone dodawanie podpisów i stopek, w tym miejscu znajdowałby się mój podpis i musiałbym go usunąć. W tym momencie nie muszę tego robić. Jeśli odpowiadamy na czyjąś wiadomość, istotne jest, abyśmy w naszej odpowiedzi zawarli informację, na czyją wiadomość odpowiadamy. Tak więc pozostawiamy nagłówek oryginalnej wiadomości z informacją, od kogo dana wiadomość pochodzi, do kogo ona była wysyłana, kiedy to było i jaki był temat tej wiadomości. Poniżej tego nagłówka powinniśmy umieścić naszą odpowiedź i teraz istotne jest jeszcze to, czy będziemy odnosić się do jakiegoś konkretnego fragmentu wypowiedzi naszego przedmówcy. Jeśli tak,
1: piszę wiadomość.
0: Na przykład do tego zdania piszę wiadomość, powinniśmy ją poprzedzić znakiem większości. Znajduje się on przed kropką, a czy na klawiszu kropki, jeśli naciśniemy kropkę z klawiszem Shift.
1: Piszę wiadomość.
0: W tym momencie przed zdaniem piszę wiadomość, znajduje się znak większości. Pozostałe informacje, jeśli uznajemy, że są nieważne i nieistotne w naszej odpowiedzi, nie do nich się odnosi nasza odpowiedź, my je usuwamy. I poniżej cytowanego zdania odpowiadamy. Ja także piszę wiadomość.
1: Ja także piszę wiadomość.
0: I dopiero na koniec takiej zedytowanej przez nas wiadomości

0: treści powinniśmy dodać nasz podpis, naszą stopkę. Tak więc w tym miejscu naciskam Ctrl-Shift-S.
1: Sprawdzamy.
0: Mamy oczywiście nasz podpis dodany. Dlaczego i po co ten znak większości? Jest on potrzebny po to, że jeśli przeglądamy jakieś wątki na listach dyskusyjnych lub grupach dyskusyjnych, istotne jest to, aby był ten znacznik, ponieważ programy odczytu ekranu i same programy pocztowe posiadają odpowiednie skróty klawiszowe, dzięki którym możemy się szybko przemieszczać po cytatach. Jeśli mamy już tą naszą wiadomość zredagowaną, ja możemy ją wysłać. Skoro wiemy już, jak poprawnie odpowiadać na wiadomości e-mail, teraz zajmiemy się kwestią tworzenia wątków, a właściwie ich zwijania. W momencie, gdybyśmy zapisali się na jakąś listę lub grupę dyskusyjną i zaczęlibyśmy dostawać po kilkadziesiąt wiadomości dziennie, to szukając kolejnych wiadomości w danym wątku, które będą pojawiały się jako kolejne maile z nagłówkiem RE, to przeglądając między różnymi tematami byłoby to dosyć uciążliwe, szczególnie, że na przykład jakiś konkretny wątek chcielibyśmy sobie zostawić i przeczytać w późniejszym terminie, albo inny wątek z kolei nas zupełnie nie interesuje i po co za każdym razem kasować maila z danym tematem, jeśli możemy usunąć cały nieinteresujący nas wątek. Jak to zrobić, aby nasze wiadomości zwijały się w wątki? Otóż jest to bardzo proste. Musimy wejść lewym klawiszem Alt w podmenu, strzałeczką w prawo przejść na menu widok i strzałką w dół rozwinąć tą pozycję. I może zacznijmy od pierwszej pozycji, czyli widok bieżący pod menu. Czyli jest tu pod menu, więc także rozwijamy je strzałką w prawo.
1: Pokaż wszystkie wiadomości, headset.
0: Mamy zaznaczoną tutaj opcję pokaż wszystkie wiadomości i jak pójdziemy strzałką w górę, bo będzie szybciej.
1: Grupuj wiadomości według konwersacji.
0: Mamy tutaj pozycję grupuj wiadomości według konwersacji. Jest to opcja niezaznaczona. Musimy w tym miejscu dać klawisz Enter.
1: Enter.
0: Niestety widok nam się zamyka. To jest jakieś takie dziwne działanie obłuska, więc
1: widok.
0: Otwieramy ponownie go.
1: Widok bieżący.
0: Widok bieżący. I upewnijmy się, że
1: grupuj
0: jest ta opcja zaznaczona. Na szczęście jest zaznaczona, widok. Więc możemy ją zwinąć z powrotem i zejść strzałeczką w dół.
1: Sortuj według submenu.
0: Do pozycji sortuj według
1: priorytet.
0: Ją także rozwijamy i tu mamy kilka pozycji, według których nasz program pocztowy Outlook Express może sortować przychodzące do nas wiadomości.
1: Załącznik.
0: Na przykład według oflaguj. Załącznika.
1: Oflaguj.
0: Możemy je oflagować.
1: Temat.
0: Ale nas interesuje pozycja temat i na tej pozycji dajemy klawisz Enter.
1: Enter. Menu bar.
0: Tu widzimy, że w międzyczasie dotarła do nas odpowiedź na pierwszego maila i od razu jest ona zwinięta, czyli program niespolszczony odczytu ekranu, odczytuje ją jako Colapset. My ją rozwijamy strzałką w prawo.
1: Witek Piotr W. P. P. L. Repróba podpisu.
0: I tu mamy odpowiedź na naszą próbę podpisu. Skakujemy na górę dokumentu i widzimy, że na początku mamy najpierw oryginalną wiadomość, kiedy była wysłana, jaki miała temat. Później mamy wiadomość oryginalną, do której się odnosimy.
1: Ja także piszę wiadomość.
0: Ja także piszę wiadomość i na końcu oczywiście jest nasz podpis. W tej chwili mamy, jak widzimy, dwa maile, ale możemy ten wątek o jednym temacie zwinąć strzałką w lewo, ustawiając się na pierwszej wiadomości w wątku. W tej chwili, jak ruszam się strzałeczką góra-dół, mam wiadomości zwinięte.
1: Collapsed. Tyflo podcast. Próba podpisu 2.
0: Zatem wiemy już, jak zwijać nasze wiadomości w wątki. To teraz przyszła pora na tworzenie nowego folderu. Nowy folder jest to po prostu dodatkowy element, tak jak w tym przypadku jesteśmy w skrzynce odbiorczej, to takich folderów możemy sobie tworzyć więcej. Do czego nam się takie nowe foldery mogą przydać? Na pewno mogą się nam przydać, jeśli będziemy dzielili nasze wiadomości na takie, które otrzymujemy na przykład z różnych źródeł, czyli na przykład z różnych list dyskusyjnych na przykład, albo wiadomości z banku. Jeśli nie chcemy gdzieś przez przypadek usunąć naszych wiadomości, to możemy sobie utworzyć osobną regułę i dane wiadomości kopiować do innego, osobnego folderu, ale nie tylko. Także może się zdarzyć tak, że będziemy chcieli archiwizować niektóre wiadomości. Na przykład ktoś nam napisze, jak poradzić sobie z jakimś problemem, a my będziemy się obawiali, że za jakiś czas zapomnimy, jak to trzeba zrobić i nie będziemy wiedzieli, jak tego dokonać, więc w takim przypadku warto sobie wiadomości archiwizować. Jak tworzymy nowy folder? Nowy folder tworzymy, generalnie możemy je utworzyć na dwa sposoby i tak samo możemy umieścić folder, nowy folder w dwóch różnych miejscach. Pierwszy sposób to jest ustawienie się, czyli jak ja wyszedłem ze skrzynki odbiorczej Shift Tab, teraz idę strzałeczką w górę.
1: Level 1. Foldery lokalne. Openet.
0: Foldery lokalne. I w tym miejscu mogę sobie utworzyć nowy folder, który będzie jak gdyby stanowił odrębną, autonomiczną całość. Nowy folder tworzymy poprzez skrót klawiszowy Ctrl Shift E. Ja go w tej chwili naciskam.
1: Tworzenie folderu dialog, nazwa folderu edit.
0: I teraz tekst. Możemy sobie wpisać nazwę, jaką ma nasz folder nowy nosić. Powiedzmy, nazwiemy go sobie archiwum. Po wpisaniu nazwy wystarczy w tym miejscu nacisnąć klawisz Enter.
1: Enter. Lista folderów. Foldery lokalne. Openet. 6 items.
0: W tym momencie usłyszeliśmy, że już jest na liście 6 elementów. I teraz, gdzie się znajduje ten nasz nowy folder?
1: Level 2.
0: Na początku
1: odbiorcza.
0: Zawsze będziemy mieli skrzynkę odbiorczą, później skrzynkę nadawczą i tak dalej, i tak dalej. I jeśli nowy folder tworzymy stojąc na folderach lokalnych, to nowy folder utworzy się nam zawsze na końcu listy, czyli po tutaj kopiach roboczych. Na samym archiwum. Końcu znajduje się nowy folder o nazwie archiwum. Jeśli natomiast ustawimy się na jakimś konkretnym folderze, na przykład skrzynka nadawcza
1: albo
0: skrzynka odbiorcza, i w tym miejscu naciśniemy skrót Ctrl Shift E,
1: tworzenie folderu dialog,
0: i wpiszmy sobie nazwę, na przykład Piotr Witek, Enter.
1: Lista folderów.
0: To nowy folder utworzy się nam dokładnie pod folderem, na którym byliśmy ustawieni. Czyli jeśli ja w tej chwili jestem na skrzynka odbiorcza, usłyszeliśmy Openet 1, czyli otwarte, i jeden element. Jak dam strzałkę w dół, okazuje się, że nowy folder został utworzony pod tym folderem, na którym byłem. I jakie to ma dla nas znaczenie? Przede wszystkim takie, że jeśli ja z powrotem wrócę na folder, na którym tworzyłem nowy folder,
1: skrzynka odbiorcza,
0: wystarczy, że nacisnę strzałkę w lewo i zwinę te foldery dokładnie w taki sam sposób, jak zwijałem wiadomości wątku. Jeśli teraz dam strzałkę w dół,
1: skrzynka nadawcza,
0: to tego mojego nowego folderu nie widać. On jest jak gdyby schowany.
1: Skrzynka odbiorcza closet.
0: Dopiero jakbyśmy chcieli do niego zajrzeć, musimy rozwinąć skrzynkę odbiorczą i dać strzałkę w dół. Jest to bardzo wygodne o tyle, jeśli na przykład utworzymy sobie jeden folder, listy dyskusyjne, możemy później stworzyć sobie w nim jak gdyby kilka folderów na poszczególne listy dyskusyjne, każdy osobny folder. Skoro mamy już utworzone nowe foldery, teraz powinniśmy nauczyć się tworzyć reguły wiadomości, czyli
1: skrzynka odbiorcza.
0: Takie jakby wewnętrzne ustawienia, które będą nakazywały naszemu programowi pocztowemu przenosić nam konkretne wiadomości w konkretne miejsce. Jak tego dokonać? Ponownie wchodzimy w menu narzędzia, czyli lewy klawisz Alt i literka N jak Natalia. I strzałeczką ponownie w górę będzie szybciej. Idziemy do pozycji reguły wiadomości.
1: Reguły wiadomości submenu R.
0: Tu mamy do czynienia z podmenu, więc je także rozwijamy strzałką w prawo.
1: Poczta P. Grupy dyskusyjne.
0: I słyszymy, że mamy do wyboru pocztę i grupy dyskusyjne. Nas
1: poczta
0: interesuje
1: P.
0: W tym przypadku poczta, więc w tym miejscu dajemy klawisz Enter.
1: Enter. Leaving menus. Listwierz. Notchecket, kiedy w polu odznajdują się osoby.
0: I od razu, ponieważ nie mamy utworzonej żadnej nowej reguły, otwiera nam się kreator tworzenia nowej reguły wiadomości. I w pierwszym polu, po którym poruszamy się strzałkami góra-dół, wybieramy warunek, w jakim program pocztowy powinien reagować. Na pierwszym miejscu...
1: Notchecket, kiedy w polu odznajdują się osoby.
0: Kiedy w polu od znajdują się osoby. Słyszymy, że jest to pole niezaznaczone, not headsket. Jeśli byśmy chcieli na przykład, żeby na przykład z naszego banku wiadomości były przenoszone gdzieś tam, no to wtedy tu zaznaczamy tę pozycję i wpisujemy adres osoby, od której będziemy dane maile otrzymywali.
1: Not headsket, kiedy w polu temat znajdują się określone wyrazy.
0: Kiedy w polu temat znajdują się określone wyrazy. Tego można użyć do przenoszenia niektórych wiadomości, a właściwie wiadomości z niektórych grup dyskusyjnych, ponieważ szczególnie na Google Groups niektóre listy dyskusyjne mają po prostu zawsze w temacie podaną swoją nazwę, więc moglibyśmy skorzystać z tej opcji, chcąc przenosić wiadomości z jakiejś takiej listy dyskusyjnej na Google Groups do naszego konkretnego wybranego folderu, ale my patrzymy dalej.
1: Kiedy w treści wiadomości znajdują się określone wyrazy.
0: Kiedy w treści znajdują się określone wyrazy.
1: Kiedy w polu do znajdują się osoby.
0: Kiedy w polu do znajdują się osoby. I tu muszę przyznać, że ta opcja akurat najczęściej sprawdza się, jeśli chodzi o obsługiwanie list dyskusyjnych, ponieważ na większości list dyskusyjnych wszystkie maile, jakie będą do nas docierać, to tak naprawdę w ich nagłówku, jako osoba, do której maile na listy były wysłane, będzie zawsze adres internetowy, adres e-mail naszej listy dyskusyjnej, więc jeśli chodzi o listy dyskusyjne, to powinniśmy sobie zaznaczyć właśnie
1: tę pozycję. 4 od 12.
0: No jak słyszymy, tych pozycji tutaj jest 12.
1: Kiedy w polu DW znajdują się osoby.
0: Więc tutaj kiedy w polu DW znajdują się osoby.
1: Kiedy w polu do lub DW znajdują się osoby. Notchecket, kiedy wiadomość ma priorytet. Notchecket, kiedy wiadomość pochodzi z konta. Notchecket, kiedy rozmiar wiadomości przekracza. Notchecket, kiedy wiadomość zabiera załącznik.
0: Tutaj na przykład dzięki tej opcji możemy sobie stworzyć osobny folder, gdzie bez obawy, że przez przypadek usuniemy jakąś wiadomość z ważnym dla nas załącznikiem, wszystkie te wiadomości będą mogły być przenoszone do osobnego folderu.
1: Notchecket, kiedy wiadomość jest zabezpieczona. Notchecket dla wszystkich wiadomości.
0: No jak usłyszeliśmy, już przejrzeliśmy wszystkie pozycje, ale na potrzeby naszego podcastu my skorzystamy dzisiaj z pierwszej opcji.
1: Notchecket, kiedy w polu od znajdują się osoby.
0: Kiedy w polu od znajdują się osoby. Albo inaczej, może skoro mamy korzystać z list dyskusyjnych,
1: kiedy w polu do znajdują się osoby.
0: To wybierzmy sobie, kiedy w polu do znajdują się osoby.
1: Kiedy w polu do
0: zaznaczam
1: się.
0: Sobie to pole spacją. Do kolejnej listy przechodzę tabulatorem.
1: List wiesz. Notchecket przeniesie ją do folderu. 1 od 12.
0: Teraz mamy ponownie 12 pozycji i musimy wybrać teraz reakcję, czyli co nasz program pocztowy powinien zrobić w momencie, gdy zostanie spełniony wcześniej wybrany warunek. Jako pierwsza pozycja
1: przeniesie
0: ją do folderu. W tym momencie nasz program pocztowy przenosi naszą wiadomość, usuwając ją w pierwszym folderze, skrzynce odbiorczej, i przenosi ją do wyznaczonego folderu.
1: Skopiuj ją do folderu.
0: Skopiuj to przenosi tę wiadomość, pozostawiając oryginalną treść w skrzynce odbiorczej. Możemy wiadomości usuwać, na przykład jeśli mamy do czynienia z jakimś spamem, ktoś nam przysyła reklamy, możemy wpisać jego adres i wiadomość będzie usunięta.
1: Prześlij ją dalej do osoby.
0: Możemy wiadomości forwardować, czyli przekazywać je dalej.
1: Wyróżnij ją kolorem.
0: To akurat nas nie interesuje.
1: Oflaguj ją.
0: Możemy oflagować wiadomość.
1: Oznacz jako przeczytaną.
0: Oznaczyć jako przeczytaną.
1: To oznacza wiadomość jako monitorowaną lub ignorowaną.
0: To nas też nie interesuje, bo w tym mail dostaje
1: wiadomością.
0: Ikonkę. Tutaj słyszymy to, nie wymaga komentarza.
1: Przestań przetwarzać kolejne reguły.
0: Przestań przetwarzać kolejne reguły. No to akurat osobiście uważam za mało szczęśliwą opcję, no ale powiedzmy, że może być przydatna w niektórych sytuacjach. Nie pobiera jej z serwera. To jest dość ciekawa opcja. Jeśli nasz program pocztowy stwierdzi, że na serwerze naszej poczty znajduje się jakaś wiadomość, którą powiedzmy uzna za niebezpieczną, jeśli wiemy, że na przykład z danego adresu czy tam w inny sposób powiedzmy nie przyjmujemy w ogóle załączników, bo korzystamy na przykład z internetu przez telefon komórkowy i nie chcemy na przykład pobierać wiadomości z załącznikami, możemy właśnie użyć tej opcji, aby wiadomość na przykład z załącznikiem pozostała na serwerze do momentu, aż wrócimy do domu i będziemy mieli możliwość skorzystania z szybszego internetu. Możemy tutaj usunąć wiadomości z serwera, czyli podobnie, jeśli na przykład mamy do czynienia z jakimś spamem, a korzystamy z wolnego internetu, żeby nie generować kosztów, nie musimy wcale tych wiadomości pobierać, możemy je od razu usunąć. Ale oczywiście na potrzeby podcastu
1: my przeniesie do folderu.
0: Interesujemy się pierwszą opcją, przenoszenie do folderu, do wskazanego folderu. Więc w tym momencie zaznaczam tę pozycję spacją i tabulatorem przechodzę do kolejnego pola.
1: Przy opis reguły kliknij podkreśloną wartość, aby ją edytować.
0: Kliknij podkreśloną wartość. I tutaj niestety musimy teraz skorzystać z możliwości naszego programu odczytu ekranu. Ja w tym momencie pracuję z programem JAWS i wchodzę w tym momencie w tryb myszki, naciskając insert numeryczny minus. Linijkę w dół schodzę strzałką.
1: Kiedy w polu do znajdują się osoby.
0: Kiedy w polu do znajdują się osoby. Idę sobie teraz strzałeczką na tekst osoby.
1: W polu do znajdują się osoby.
0: I na osoby klikam sobie lewym przyciskiem myszy, czyli w naszym przypadku jest to klawisz numeryczny slash.
1: Left mouse button. Wybieranie osób, dialog.
0: I teraz wybieram osobę, która będzie właśnie warunkowała moją regułę.
1: Wpisz nazwę i kliknij mogę przycisk dodać, wpisać. Albo wybierz osobę z książki adresowej edit.
0: Zresztą Agatka mnie wyręczyła. Mogę ją wpisać albo z palca, albo wybrać z książki adresowej. Powiedzmy, że będę ją wpisywał z palca, więc piszę sobie adres mój oficjalny. Sprawdźmy, czy cały został dobrze
1: wpisany.
0: Wpisz
1: nazwę i kliknij przycisk dodaj, albo wybierz osobę z książki adresowej Edit Witek Piotr W.P.P.L.
0: Cały adres został wpisany, więc teraz tabulatorem przechodzę na przycisk dodaj.
1: Dodaj button. Osoby tak. Listbox. Kiedy pole do zawiera? Tomowe to anitem. Kiedy pole do zawiera?
0: I teraz tabulatorem przechodzimy na przycisk OK.
1: Ok button. Enter.
0: Dobra,
1: reguły.
0: Znajdujemy się z powrotem w okienku opis reguły, tak więc ponownie wchodzę w tryb myszki, insert szary minus, czyli szary numeryczny i strzałeczką w dół.
1: Kiedy w polu do zawiera Witek Piotr W, P, P, L.
0: Jak widzimy, już zamiast słowa osoba znajduje się adres e-mail, na który ma reagować dana reguła.
1: Przenieś ją do folderu.
0: Idę strzałeczką w dół i mam komunikat przenieś ją do folderu i teraz ponownie strzałką ustawiam się na napisie folderu. I naciskam ponownie lewy przycisk myszki.
1: Left mouse button. Przenoszenie dialog. PC.
0: Z powrotem do trybu PC przechodzę i mogę wybrać sobie teraz jakiś folder. Tutaj automatycznie Outlook Express wskazał mi już wcześniej utworzony folder. Ale gdyby tego folderu nie było, to mógłbym po prostu tutaj nawet w tym miejscu utworzyć nowy folder. Przejdźmy tabulatorem. Tutaj mamy w tej chwili tylko do...
1: Nowy folder button.
0: O, widzimy, jest przycisk nowy folder. Jakbyśmy chcieli utworzyć specjalnie dla tej reguły nowy folder. Tyle, że w tym miejscu nie mamy wpływu na to, gdzie on się znajdzie, co oznacza, że znajdzie się jak gdyby osobno na końcu naszej listy w folderach lokalnych.
1: Piotr Witek 1 of 1.
0: Ale nas interesuje dokładnie ten folder, więc naciskamy przycisk OK. Teraz jeszcze w trybie myszki możemy sobie sprawdzić, czy wszystkie dane poprawnie się pojawiły. Mamy adres e-mail wprowadzony.
1: Przenieś ją do Piotr Witek.
0: I przenieś ją do folderu Piotr Witek. Z powrotem wracam do trybu PC kursor. I tabulatorem przechodzę do ostatniego okienka, gdzie po prostu musimy wpisać nazwę reguły. Możemy ją wpisać, żeby nam się później reguły nie myliły i nadać jej taką nazwę, która będzie się nam z czymś kojarzyła, na przykład nazwę danej listy dyskusyjnej, albo możemy pozostawić napis

0: Piotr Witek, żebyśmy wiedzieli, jakich adresów dotyczy dana reguła. Przechodzę tabulatorem na przycisk OK, na nim daję klawisz Enter. I teraz, jak gdyby po otwarciu z narzędzi pozycji reguły wiadomości poczta, znajdę się na takiej liście, na której Piotr Witek w tej chwili jako reguła figuruje, jedna z jednej. Gdyby tych reguł było więcej, to oczywiście odpowiedni komunikat by się tu znalazł i moglibyśmy się po tych regułach poruszać strzałkami góra-dół. Idąc dalej tabulatorem, możemy utworzyć nową regułę, możemy modyfikować i tak dalej, i tak dalej, kopiować nasze reguły, ale my wrócimy się Shift-Tab, bo będzie szybciej, do przycisku OK.
1: Enter. Lista folderów.
0: I w tym przypadku, w tym momencie posiadamy już utworzoną nową regułę. W takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak tylko sprawdzić, czy dana reguła zadziała. Zatem otwieram sobie nową wiadomość.
1: Nowa wiadomość.
0: I wpiszmy sobie, upewniam się jeszcze, czy idzie od skonta Tyflo Podcast do Witek Piotr. Adres mamy podany. W temacie wpiszemy. Próba reguły.
1: Temat edit, próba reguły. Edit.
0: Dodamy sobie stopkę, żeby mail nie szedł pusty.
1: E-mail. Link tyflo podczas dygo2.pl.
0: Akurat idzie domyślna stopka z adresem e-mail i dajemy Ctrl Enter, aby wysłać naszą wiadomość.
1: Outlook Express Message List. Col Lapset.
0: Teraz chwilkę musimy poczekać, aż ta wiadomość dotrze, ale zobaczymy, na ile ona jest błyskawiczna i naciśniemy klawisz F5, aby odebrać naszą pocztę.
1: F5, 0%, Outlook Express Dialog.
0: Jak usłyszeliśmy, przyszła już nowa wiadomość, więc sprawdzamy najpierw skrzynce odbiorczej. Ale jak widzimy, poza wiadomością,

0: wiadomościami w zwiniętym wątku, nie posiadamy tutaj żadnej nowej wiadomości. W takim razie przechodzimy Shift Tab na listę folderów i strzałeczką w dół
1: level 3. Piotr Witek.
0: Na folder Piotr Witek. Wchodzimy do niego tabulatorem. I proszę bardzo, znajduje się tu ta wiadomość, którą otrzymaliśmy, którą nasza nowa reguła przeniosła do osobnego folderu.
2: Tyflo Podcast.
0: Mamy już foldery, mamy już reguły wiadomości, zatem pora na obiecane grupy dyskusyjne. Czym są grupy dyskusyjne? Grupy dyskusyjne jest to już pomalutku odchodząca do lamusa forma wymiany myśli, poglądów itd. Niezwykle funkcjonalna i niezwykle popularna na początku funkcjonowania samego internetu, jeszcze w dobie Usenetu. Grupy dyskusyjne zwykle były dzielone, ten podział już dzisiaj bardzo się rozmył, ale były kiedyś bardzo rygorystycznie dzielone na grupy akademickie, na grupy naukowe, na grupy miłośników itd., itd. Każda z nich miała poszczególne oznaczenia, ale w dzisiejszej dobie różnych forów internetowych i list dyskusyjnych tak naprawdę to już ma niewielkie znaczenie. Istotne za to jest to, jak z grup dyskusyjnych można korzystać. Dzisiaj wiele programów, przeglądarek internetowych i tak dalej, proponuje nam najróżniejsze czytniki grup newsowych, bo tak są one jeszcze nazywane. Oczywiście program Outlook Express także ma taką możliwość, bo to właśnie oprócz czytania maili jest jego fundamentalnym zadaniem. Jak tworzymy konto grupy dyskusyjnej? Musimy sobie takie konto utworzyć i aby je utworzyć, musimy posiadać jakąś nazwę właśnie konta grup dyskusyjnych. I oczywiście tutaj też mamy ich dość dużo do dyspozycji. Na części z takich kont musimy się logować, więc najczęściej to jest związane z tym, że musimy sobie na takim portalu założyć konto e-mail, no ale oczywiście jest dużo takich kont, gdzie wcale nie musimy się logować. Jednym z nich jest konto newsneostrada.pl i z niego dzisiaj sobie skorzystamy. Jak skonfigurować takie konto grupy dyskusyjnej? Otóż robimy to w bardzo podobny sposób jak konfiguracja zwykłego konta poczty elektronicznej, zatem ponownie wchodzimy lewy alt i klawisz N jak Natalia w narzędzia i idziemy do pozycji konta.
1: Konta K.
0: Na nich dajemy Enter.
1: Enter. Leading menus. Konta internetowe dialog. Konta list wierz. Oficjalne poczty.
0: I teraz jak gdyby domyślnie znajduje się na moich kontach e-mail skonfigurowanych, więc naciskam tabulator.
1: Poczta tab.
0: I słyszę poczta tab. Teraz jak dam strzałeczkę w lewo
1: grupy dyskusyjne,
0: lub w prawo, akurat w tym przypadku, to przechodzę na zakładkę grupy dyskusyjne. Teraz jak dam tabulator,
1: dodaj button,
0: to znajdę się na przycisku dodaj. No więc nie pozostaje nam nic innego. Na tym przycisku spacja lub enter.
1: Spacja, kontekst menu.
0: I teraz program się nas pyta, kreator, czy chodzi nam o nowe konto grup dyskusyjnych, czy nowe konto poczty.
1: Poczta.
0: Nas interesuje w tym momencie grupy dyskusyjne.
1: Enter. Leading menus. Kreator połączeń internetowych dialog. Nazwa wyświetlana edit.
0: I teraz w pierwszym jak gdyby okienku będziemy wpisywali nazwę wyświetlaną, czyli tę nazwę, która będzie się pojawiała w momencie, gdy nasza wiadomość będzie przechodziła na daną grupę dyskusyjną, czyli po prostu jak gdyby to będzie informacja, od kogo dana wiadomość pochodzi.
1: Nazwa wyświetlana.
0: My sobie możemy zostawić Tyflo Podcast, bo w końcu z tego konta będziemy korzystać. Tabulatorem przechodzimy na przycisk dalej.
1: Enter. Osoby mogą odpowiadać na Twoje wiadomości grup dyskusyjnych, przesyłając Ci wiadomość e-mail na poniższy adres. Mogą także ogłosić nową wiadomość grupy dyskusyjnej. Adres e-mail edit.
0: No myślę, że tutaj nie trzeba tłumaczyć, po prostu na to konto będziemy otrzymywać konto poczty elektronicznej, jakieś prywatne wiadomości i do tego konta e-mail będą odnosiły się wszystkie osoby, które będą chciały z nami dyskutować na grupie newsowej. Idziemy dalej tabulatorem na przycisk
1: dalej,
0: nic nie zmieniając.
1: Wpisz nazwę serwera internetowych grup dyskusyjnych NNTP podaną przez Twojego usługodawcę internetowego.
0: I teraz wpisujemy sobie nazwę właśnie jakiegoś takiego konta dostępowego, serwera. Jak wspominałem, my skorzystamy sobie dzisiaj z newsnostrada.pl, czyli ja wpisuję tutaj sobie tą nazwę. news.neostrada.pl.
1: I serwer dyskusyjnych wymaga
0: dalej.
1: Logowania Hetzgbox, not Hetzke.
0: Ten
1: to
0: serwer
1: Hetzgbox
0: nie wymaga logowania, więc idziemy dalej tabulatorem.
1: Dalej button. Space. Pełen zakres informacji wymagany do ustawienia Twojego konta został podany. Aby zapisać te ustawienia, kliknij przycisk zakończ. Zakończ button.
0: No to klikamy zakończ.
1: Space.
0: I nasze
1: konta internetowe dialog.
0: Konto na grupie zostało utworzone.
1: Dodaj button.
0: Teraz co robimy dalej, aby móc z tego konta skorzystać? Przede wszystkim ktoś może zapytać, czemu akurat wybieram ten serwer grup dyskusyjnych, a nie jakiś inny. Oczywiście to nie jest tak, że między nimi nie ma żadnej różnicy. Różnią się one głównie zawartością dostępnych grup dyskusyjnych, które znajdują się na danym serwerze. Skąd wiemy, ile jest takich grup i skąd one się biorą, jak je przeszukiwać, zaraz zademonstruję. Teraz tylko chciałbym zwrócić Waszą uwagę, że jak przejdę tabulatorem na przycisk zamknij, co się stanie?
1: Zamknij button.
0: Naciskam na przycisku zamknij spację.
1: Spację. Outlook Express Dialog. Czy chcesz pobrać grupy dyskusyjne z dodanego konta grup dyskusyjnych? Tak, button.
0: I teraz program się nas pyta, czy my chcemy pobrać listę grup dyskusyjnych, jakie znajdują się na tym serwerze newsnostrada.pl. My oczywiście chcemy,
1: tak,
0: więc dajemy tutaj spację lub enter. Teraz się te wiadomości będą, listy grup będą się pobierały. To w zależności od tego, jakim szybkim łączem
1: grup dyskusyjnych dialog
0: dysponujemy, to może chwilkę potrwać. W tym momencie to się pobrało bardzo szybko i jak gdyby od razu znajdujemy się w miejscu, gdzie moglibyśmy sobie wyszukać jakiejś nowej grupy, ale ja może troszkę przewrotnie pokażę Wam to w innym miejscu, ponieważ bym Wam to pokazał teraz. Potem, gdybyście chcieli wyszukać jakieś kolejne nowe grupy dyskusyjne, moglibyście mieć z tym problem, jak do tego dotrzeć, więc ja przechodzę tabulatorem do przycisku OK lub zamknij, żeby zamknąć ten kreator. Na przycisku OK daję spację. I jestem jak gdyby w tej chwili z powrotem w folderze, od którego zaczynałem i wchodziłem do naszego kreatora grup i teraz nasze konto zawsze będzie znajdowało się na końcu wszystkich folderów w folderach lokalnych w programie Outlook Express. Więc jeśli ja teraz dam przycisk End, to wskoczę na to konto.
1: End, level 1. News,
0: niestety od razu się mnie pyta to, czy chcę wyszukać jakieś nowe grupy.
1: Nie jesteś członkiem żadnej z grup dyskusyjnych na tym serwerze. Czy chcesz teraz przejrzeć listę dostępu?
0: Nie, tak, na razie nie chcemy przejrzeć nic. Chciałbym Wam tylko pokazać, że nowo utworzone konto będzie się nazywało dokładnie tak, jak Wasz serwer, który wybraliście do obsługiwania grup dyskusyjnych. Jak mamy wybrać nową grupę? Jest to oczywiście bardzo proste i w ogóle nie jest skomplikowane. Jeśli ustawimy się na naszym serwerze grup dyskusyjnych, to po prostu idziemy tabulatorem na przycisk grupy.
1: Grupy dyskusyjne, button.
0: Grupy dyskusyjne. W tym miejscu dajemy spację.
1: Spację. Subskrypcje grup dyskusyjnych, dialog.
0: I jak gdyby od razu znajdujemy się w okienku, w którym możemy wpisać nazwę danej grupy, jaka by nas interesowała. Oczywiście tych grup tam są setki, więc możemy kombinować z różnymi tam nazwami. Oczywiście te grupy dyskusyjne są w różnych językach, co oczywiście też musimy wziąć pod uwagę. Jeśli będziemy wpisywali polskie nazwy, czy w ogóle jakiekolwiek nazwy z języków takich, gdzie mamy do czynienia z różnymi ogonkami, zawsze używamy alfabetu gołego, bez ogonków, tak jak w języku angielskim. Więc teraz ja sobie wpiszę, powiedzmy, grupę dyskusyjną Rec, będzie posiadało słówko Rec i słowo książki, czyli ksiaski. Zobaczymy, czy dobrze wpisane.
1: W świetle grupy dyskusyjne zawierające edit Rec ksiaski.
0: Nic nie muszę naciskać, żadnych klawiszy Enter i tak dalej, tylko idę dalej tabulatorem.
1: Wyszukaj także w opisach Hexbox, not Hexbox.
0: Tu możemy sobie zaznaczyć wyszukiwanie w opisach, ale to nas nie interesuje, więc idziemy dalej tabulatorem.
1: Grupy dyskusyjne list wierz. PL, Rec ksiaski. Jeden of jeden.
0: I to jak Domowe słyszymy, mamy tylko jedną taką grupę, PLRec książki. Oczywiście nie wybrałem jej przez przypadek, ponieważ sam ją subskrybuję, więc dlatego bez problemu ją Wam pokazuję bardzo chętnie, ponieważ warto. Jeśli jesteśmy zainteresowani wyborem akurat danej konkretnej grupy, którą znaleźliśmy, idziemy sobie dalej tabulatorem. Do przycisku
1: subskrybuj, buton.
0: Subskrybuj. Naciskam ten przycisk
1: subskrypcję, buton.
0: I w tym momencie na moje konto przychodzą wiadomości i teraz w zależności jakie tutaj mamy ustawienia w programie pocztowym, to mogą być wiadomości z ostatniego miesiąca lub tam to mogą być same nagłówki i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście jest kwestia indywidualnych ustawień, więc nie będziemy tego tutaj omawiać. Te wiadomości się pobierają, więc ja idę teraz tabulatorem do przycisku przejdź.
1: Rezetuj listę button. Przejdź do button.
0: Przejdź do. Jeśli ja go nacisnę w tym momencie, to automatycznie zostanę przeniesiony do mojej grupy dyskusyjnej nowo utworzonej.
1: Zero items. Col lapset. Umrat. Re napiszmy książkę Wojt 2009-10-14-13-55-4KB1-45.
0: I jak słyszymy, jest tutaj 45 nawet nie tyle wiadomości, co całych wątków. Tutaj jeden mamy zatytułowany napiszmy książkę.
1: Re napiszmy książkę. Col lapset. Umrat. Re trzech panów w lotce Kajus 44.
0: Trzech panów 20, w łódce i tak dalej, i tak dalej. Akurat ta grupa dyskusyjna, na niej skupiają się miłośnicy książek, którzy książki oceniają, recenzują, dopytują się o różne rzeczy itd., itd. Jak widzimy, utworzenie samego konta grup dyskusyjnych i wybranie konkretnej grupy nie stanowi większego problemu. Jeśli w tym momencie nacisnę skrót Shift Tab, wyjdę na listę folderów i na niej znajdę właśnie konto, jak gdyby folder, który w nazwie będzie miał nazwę zasubskrybowanej grupy dyskusyjnej.
1: PL Rec Książki 1 of 1.
0: PL Rec Książki. Powyżej znajduje się nazwa naszego serwera i tak dalej. Jesteśmy po prostu na liście naszych folderów. Wszystkie nowe grupy dyskusyjne będą dodawane na końcu listy folderów i będą układane one alfabetycznie. Jeszcze raz zatem pokażę szybciutko, jak wybrać grupę dyskusyjną. Głównie wybierzemy sobie nową grupę po to, aby pokazać Wam, jak wysyłać wiadomości na grupy. Więc przechodzę ponownie na przycisk grupy dyskusyjne. I wpiszmy sobie tutaj, powiedzmy, coś coś z fantastyką związane. I przechodzę grupy na listę dostępnych grup.
1: Alt binar jest Final Fantasy Hentai 1 of 88.
0: Słyszymy, że grup, które zawierają dane skrót Fanta, jest 88.
1: Alt binar jest Games Final Fantasy Hentai.
0: Tutaj mamy jakąś grupę poświęconą grom fantasy, zatem możemy na nią sobie zajrzeć, zasubskrybować ją.
1: Subskrybuj.
0: Ja ją subskrybuję. Przechodzę na przycisk przejdź do i jak gdyby od razu znajduję się w danej grupie. Sprawdzamy, czy w ogóle jest jakaś wiadomość. Jest jakaś wiadomość, ale ta grupa wygląda na jakąś grupę wymarłą. Dokładnie, tylko dwie wiadomości. I teraz kilka rzeczy, które powinniście wiedzieć przy korzystaniu z grup dyskusyjnych. Przede wszystkim, jeśli chcemy usunąć wiadomość na grupie dyskusyjnej w naszym folderze, zawsze zostaniemy zapytani o potwierdzenie, czy na pewno chcemy ją usunąć. Jeśli ja w tym miejscu nacisnę klawisz Delayed,
1: Message deleted. Unread. Real incident information about THE latest games and gaming 30620. Message deleted. Outlook Express dialog. Czy na pewno chcesz trwale usunąć te wiadomości?
0: Nie jesteśmy pytani, czy wiadomość na pewno chcemy trwale usunąć. My oczywiście ją chcemy usunąć, więc musimy tabulatorem przejść na przycisk tak i nacisnąć spację. W tym momencie mamy już jeszcze jedną wiadomość. Usuwamy ją oczywiście. I teraz jak wysyłamy wiadomości na grupy? Niestety nie korzystamy tutaj ze skrótu Ctrl-N, jak Natalia, tylko musimy z menu plik, czyli pod lewym klawiszem Alt, idąc strzałeczką w dół na pozycję nowe.
1: Nowy submenu.
0: Nowy. Rozwijamy ją strzałką w prawo.
1: Wiadomość pocztowa.
0: I
1: wiadomość do grup dyskusyjnych.
0: Wiadomość do grup dyskusyjnych. W zależności na którym folderze grupy jesteśmy, automatycznie ta grupa jest ustawiana jako domyślna, do której ma nasza wiadomość dotrzeć. Od razu nie wybieramy konta, ponieważ konto wybraliśmy przy konfigurowaniu naszego konta grup dyskusyjnych, więc tam będzie konto Tyflo Podcast. A wpisujemy temat, więc w temacie możemy wpisać próba Tyflo Podcastu. I w wiadomości wstawimy sobie stopkę, czyli podpis.
1: Pozdrawiam Tyflo Podcast.
0: Bo proszę zwrócić uwagę, nad naszym oryginalnym podpisem
1: Pozdrawiam
0: Tyflo Podcast Jones nie czyta jednej linii. Dlaczego?
1: Home.
0: Ponieważ wyłączona jest interpunkcja, a nad naszym podpisem znajduje się tak zwany delimiter, czyli dwa znaki myślnika i spacja. Jest to informacja dla czytników grup newsowych, aby w trakcie odpowiadania na wiadomości z grup obcinały automatycznie stopki czy podpisy danych użytkowników. Wiadomość na grupę wysyła się tak samo, w sensie skierowania jej do wysyłki. Naciskam Ctrl-Enter.
1: Ogłoś w grupie. Jesteśmy pytani, Twoje czy ogłoszenie jest wysyłane do serwera.
0: Mamy wysłać na pewno, więc my mówimy, że tak. I nasza wiadomość została wysłana w świat i już po chwili powinna znaleźć się na naszej na naszym koncie. Oczywiście naciskamy klawisz F5, aby odebrać naszą wiadomość. Poczekamy, chyba aż tak szybko to się nie odbywa. Już wiadomość dotarła, więc możemy ją oczywiście otworzyć w tradycyjny sposób, czyli klawiszem Enter. I widzimy, że mamy tutaj naszą wiadomość. Teraz kolejna sprawa, która odróżnia grupy dyskusyjne od zwykłych wiadomości e-mail. Odpowiadając na wiadomości na grupach, nie używamy skrótu Ctrl-R jak Rafał, bo gdybyśmy użyli tego skrótu, to po prostu odpiszemy nadawcy danej wiadomości na jego konto e-mail. Wyślemy mu po prostu prywatną wiadomość. Jeśli chcemy odpowiedzieć na forum grupy, używamy skrótu Ctrl-G jak grupy dyskusyjne. I w tym momencie u góry naszej wiadomości powinna pojawić się informacja, od kogo dana wiadomość pochodzi, czyli użytkownik Tyflo Podcast
1: napisał w wiadomości,
0: mamy numer tej wiadomości i tak dalej, i tak dalej. Jeśli byśmy wpisali jakąś treść, spokojnie wysyłamy wiadomość, Ctrl
1: Enter. Ogłoś w grupie dyskusyjnej
0: ogłoś
1: dialog.
0: W grupie, dajemy Enter.
1: Enter.
0: I nasza wiadomość.
1: Ogłoś w grupie dyskusyjnej dialog. Twoje ogłoszenie jest wysyłane do serw.
0: Została wysłana.
1: Enter. List wiew. Outlook Express Message List. Próba tyflo podcastu ty.
0: Naciskamy klawisz F5, aby przekonać się, czy nasza wiadomość rzeczywiście jest taka szybka, jak wcześniejsza. Jak widzimy, już mamy zwinięty wątek, w którym znajdują się odpowiedź na naszą pierwszą wiadomość. Oczywiście foldery, te, które posiadają jakieś wiadomości z grup dyskusyjnych, czyli w ogóle generalnie można powiedzieć zasubskrybowane grupy, możemy usuwać w taki sam sposób jak zwykłe foldery.
1: Czyli
0: stojąc na takim folderze, naciskamy przycisk Delete.
1: Outlook Express Dialog. Czy na pewno chcesz anulować subskrypcję Alt Binaries Games Final Fantasy?
0: My oczywiście chcemy anulować, więc na przycisku OK dajemy spację.
1: Spacę. Lista fol.
0: I w tym momencie mamy już tylko dwie pozycje. News Neostrada.pl, czyli nazwa naszego serwera. I serwer z książkami. Na grupach dyskusyjnych możemy odnaleźć naprawdę bardzo wiele osób, które specjalizują się w jakimś zakresie, które naprawdę są miłośnikami pewnych rzeczy i to naprawdę w najróżniejszych dziedzinach, od książek przez telefonię komórkową, gotowanie, po jakieś tam krawiectwo czy tworzenie gier fantasy, czy w ogóle programowanie. Grupy dyskusyjne w bardzo łatwy sposób umożliwiają nam dotarcie do takich osób, podzielenie się z nimi naszymi poglądami i bardzo często nauczenie się wielu ciekawych rzeczy. Mam nadzieję, że program Outlook Express udało mi się Wam przedstawić w na tyle zachęcający sposób, że zaczniecie z niego korzystać. Oczywiście na rynku jest bardzo wiele programów pocztowych, ale mało, który jest tak dobrze przystosowany do, a właściwie na odwrót. Mało, który program odczytu ekranu jest tak dobrze przystosowany do jakichś innych programów pocztowych niż do programu Outlook Express. Jeśli mielibyście jakieś pytania do mojej osoby związane z dzisiejszym podcastem, kontakt do mnie można odnaleźć poprzez portal www.tyflopodcast.net lub poprzez moją stronę internetową www.piotr-witek.neostrada.pl. Dzisiaj dziękuję wszystkim serdecznie za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Może nie uwierzycie, ale w trakcie tej piosenki mieliśmy okazję z dzisiejszym współprowadzącym tę audycję porozmawiać sobie o Pokemonach. Ale teraz porozmawiamy sobie o czymś innym. Minęła godzina 19.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Godzina 19 minęła, ostatni dzień sierpnia 2016 roku, czyli środa, 31 dzień tegoż właśnie miesiąca w kalendarzu. Witamy bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, przy drugim mikrofonie Paweł Masarczyk. Witaj, Pawle.
5: Witajcie serdecznie.
3: Dziś nie będziemy mówić o Pokemonach, bo niestety Pokemony są niedostępne, przynajmniej na razie dla zarówno
5: Pokemon
3: Go przynajmniej. Tak. Te Pokemony ja mogę zdradzić tyle, że za jakiś czas w Tyflo Podcaście ukaże się prezentacja gry Manamon, która to jest taką audio wersją Pokemonów dostępną dla nas. No ale to nie jest gra Pokemon Go, wokół której wszyscy szaleją, a my dziś sobie poszalejemy wokół innej aplikacji, znacznie bardziej przydatnej, tak myślę.
5: Aczkolwiek też związane jest z tym, że trzeba wyjść z domu.
3: Tak, z tym, że trzeba wyjść z domu, tylko że wiesz, to jest tak, Paweł, Pokemony motywują nas do wyjścia z domu. A ta aplikacja przydałaby się nam wtedy, kiedy musimy wyjść z domu, łapać pokemony i się zorientować, jaka jest pogoda. No.
5: Owszem, i to może też czasem zdemotywować.
3: Tak, Weather Timeline to będzie program, jaki dziś zaprezentujemy w Tyflo Radiu. Co to jest właściwie? Bo już powiedzieliśmy, że o pogodzie, ale może nieco ten opis rozszerzysz?
5: Weather Timeline jest to pierwsza aplikacja Sama Rastona, dewelopera z Wielkiej Brytanii, który teraz największe triumfy nawet wśród widzących użytkowników Androida święci dzięki aplikacji Flamingo, czyli klientowi Twittera, który jest takim nowym odkryciem na tej arenie. Zdaniem użytkowników Androida była posucha przez długi czas, tak jakiś tam Feniks, jakiś tam Talon. Tweetings, którego my najczęściej używamy, no to jakoś tam się mniej liczy, jest wizualnie mniej ciekawe, a tu takie Flamingo. No ale Flamingo nie jest pierwszą aplikacją tego pana, bo pierwszą jest właśnie Weather Timeline. Jest to aplikacja pogodowa. Pogodowa aplikacja, która kosztuje 3 zł i moim zdaniem jest warta tej ceny. Postaram się udowodnić to i usprawiedliwić koszt, jaki trzeba będzie ponieść niniejszą demonstracją. Skąd timeline? Skąd ta oś czasu? A jedną z ciekawszych funkcji tego programu jest możliwość sprawdzenia pogody wstecz. Jeżeli kogoś interesują takie rzeczy, ktoś prowadzi jakieś takie badania na temat pogody, jest ciekaw, interesuje się zjawiskami meteorologicznymi, które panują w naszym świecie, to może sobie zobaczyć, jaka pogoda była tego dnia 5 lat temu na przykład w jego miejscowości.
3: Aplikacja dostępna tylko i wyłącznie na Androida, tak?
5: Tak, tak, zgadza się.
3: Więc tym razem użytkownicy iOS-a będą poszkodowani.
5: No, czasem ktoś musi.
3: No ktoś musi, tak, tak, czasem ktoś musi, to prawda. Więc tym razem niech to będą nadgryzieni ludzie, niekoniecznie zębem czasu. Dobrze.
5: Oni za tydzień mają prezentację nowego.
3: Tak, tak, tak, tak, tak, zobaczymy. Zobaczymy, co będzie ciekawego i co tam nowego Apple przygotuje. Ale dziś nie o Apple'u, tylko o drugiej stronie barykady, o robociku zielonym, jak dobrze pamiętam. A konkretnie o tej aplikacji na niego. Aplikacja jest płatna, tak jak powiedziałeś, a gdyby ktoś miał jakieś pytania względem tego programu, to tyflopodcast.net poleca się, bo już jest dostępny nasz skype'owy login. No to co, to zaczynamy chyba prezentację, tak?
5: Myślę, że możemy zacząć. Tak, więc po pierwsze uruchomieniu takiej aplikacji, jaką jest Weather Timeline, przeprowadzani jesteśmy przez kreator. Z reguły wygląda to tak, że wyszukiwana jest nasza aktualna lokalizacja GPS i jeżeli zostanie wykryta poprawnie, otrzymujemy propozycję wyboru serwisu, z którego chcemy zaczerpnąć pogodę. Możemy oczywiście zmienić też miasto, ale domyślam się, że większość użytkowników standardowo raczej zaakceptuje to, co wyskoczy, bo nawet dla celów testowych raczej się sprawdzi pogodę, która jest w danym miejscu.
3: A czy te miasta można sobie później zmieniać?
5: Tak, można dodawać wiele lokalizacji i można personalizować widok, można nawet sobie stworzyć widget dla konkretnego miasta. Więc jest jak najbardziej wsparcie wielu miejsc.
3: A to jest akurat fajna sprawa, bo jeżeli często na przykład podróżujemy w różne miejsca, no to możemy sobie stworzyć taką listę najczęściej odwiedzanych lokalizacji, no i sobie sprawdzać, gdzie tam pada, a gdzie nie pada.
5: Tak, przy okazji wskazywana jest chyba godzina aktualna, więc czas też mamy. Strefy czasowe, gdyby ktoś chciał sobie porównywać, to też można za pomocą tego. Taki efekt uboczny, ale można. Więc aplikacja po takiej wstępnej konfiguracji jest gotowa do użycia i ukazuje się nam ekran główny. Ja może już zacznę demonstrować powoli.
1: Urządzenie zostało od godzina 19.07. Weru serwet. Aplikacja.
5: Nie, to nie ta aplikacja. O, Weather Timeline. I od lewej, przesuwając gestami, mamy
1: miejsca.
5: Miejsca, więc nagłówek.
1: Więcej opcji, przycisk.
5: Przycisk więcej opcji. Tu będą ustawienia, za chwileczkę zresztą to pokażę.
1: Leboszewice, aktualna lokalizacja 23 stopni 0%, godzina 19.08. Otworzyłeś kolekcję lista.
5: Tak, więc mamy tutaj moją wieś, nie tyle rodzinną, co tą, w której aktualnie mieszkam i przebywam. Pokazana jest jej nazwa.
1: Opa, Leboszewice, aktualna lokalizacja 23 stopni 0%, godzina 19.08.
5: Aktualna temperatura 0% to poziom chyba opadów, o ile dobrze pamiętam. No i godzina aktualna, tak jak mówiłem.
1: W oparciu o Weather Underground.
5: W oparciu o Weather Underground, takie źródełko pogody sobie wybrałem. raczej się sprawdza w mojej lokalizacji. Aczkolwiek znam miejsca, gdzie Forecast.io jest lepsze. Na przykład Szkocja, gdzie naprawdę pokazana jest informacja, że deszcz skończy padać za 5 minut, a zacznie za 30.
3: Nic, tylko współczuć.
5: Tak. I to jest autentyczny fakt. Ktoś mi już o tym opowiadał.

0: znaków. Ukryto klawiaturę.
1: Zobaczymy, czy to jest dosyć, żeby...
0: Wznowiono działanie targu.
1: Schowałem klawiaturę SoftPrail.
0: Kraków, Polska. Otworzyłeś kolejny. Kraków, Polska.
1: No, raczej tak.
0: Dodaj aktualne miejsce, przycisk Kraków, Polska, otworzyłeś kolekcję lista.
1: Jest też opcja dodaj aktualne miejsce, gdybyśmy nie chcieli wpisywać z ręki, bo nie ma po co, bo jesteśmy gdzieś, to możemy się tym posłużyć. Ale ja nie jestem w Krakowie, to jest jeszcze kwestia przyszłości, więc wybieramy stąd Kraków.
0: Kraków, Polska, Leboszewice, aktualna lokalizacja. Kraków, Małopolskie, 21 stopni 0%, godzina 19.10.
2: Aha, no. Czyli nie pada, 21 stopni w Krakowie mamy. To zanim przejdziemy dalej, to odbierzmy telefon, bo zadzwonił do nas Marek. Witaj, Marku.
3: No, witam. Dzień...
2: Halo?
3: Ja witam serdecznie. Przepraszam, że się nie odezwałem, bo akurat Mirandę mam włączoną.
2: Słuchamy cię.
3: Ja mam takie pytanie. Czy można jeszcze raz powtórzyć tą aplikację, o której dzisiaj jest mowa w programie, bo ja jestem niestety słaby z angielskiego i za szybko to było powiedziane, a moje pytanie brzmi, czy ta aplikacja również jest dostępna na iPhone'ach i na Samsungach Xcover 2?
1: Więc tak, Weather Timeline, Weather przez samo HTH, Timeline, to są dwa osobne słowa. Na iPhone'ie nie, na Xcoverze powinno pójść, bo jest to Android i chyba za wielkich wymagań systemowych tam nie ma, że od którejś wersji Androida, jakiejś wybitnie wysokiej, więc powinno się dać taką aplikację uruchomić. Można ją wyszukać w sklepie Play, jeżeli się znajdzie w wynikach wyszukiwania, to jest duże prawdopodobieństwo, że się ją uda uruchomić.
3: Jak to się pisze?
1: Weather, Weather, odstęp, drugie słowo Timeline.
3: Timeline.
2: Tak. Dokładnie
1: timeline.
2: Tak.
1: Później będzie też podcast na stronie, więc będzie można sobie nazwę odpisać z podcastu. Mhm.
3: A jeszcze mam pytanie, czy to jest tylko aplikacja płatna, czy jakaś darmowa na Samsungach jest?
1: Tylko płatna, 3 zł, ale niestety nie ma wersji jakiejś light, free, darmowej, okrojonej z reklamami. Nie ma czegoś takiego, autor nie oferuje. Więc trzeba się powołać na podcasta i na demonstrację. Jeżeli demonstracja się podoba, to aplikacja na żywo pewnie też się spodoba.
3: No dobrze, tylko niech pan demonstruje wolniej, jeśli można prosić.
1: Dobrze, postaram się. Dziękuję za uwagę.
2: Postaramy się. A Marku, jeszcze jakieś pytania?
3: Chyba? Nie, to tylko tyle. Dziękuję, do widzenia.
2: Dobrze, dziękujemy ci bardzo za telefon. Do usłyszenia, pozdrawiamy. I jeżeli jeszcze jakieś pytania się pojawią, no to oczywiście tyflopodcast.net. Jesteśmy do waszej dyspozycji. Korzystajcie, póki jesteśmy na żywo.
1: Więc dobrze, a dodaliśmy już jakieś miasta, no to może spróbujmy się troszeczkę po nich rozejrzeć, zobaczymy, jakie dane pogodowe bardziej szczegółowe można uzyskać i ogólnie do czego tak naprawdę ta aplikacja może nam się jeszcze przydać.
0: W oparciu o radar Kraków, Małopolskie, 21 stopień 0%, godzina 19.12.
1: A to zobaczmy, jak tam w Krakowie sytuacja na niebie.
2: Czy na Brackiej pada deszcz?
0: Pokaż pogodę.
1: No chyba tak dokładnych danych nie dostaniemy, ale jeżeli gdzie indziej będzie padał, to pewnie na Brackiej też zobaczymy.
0: Przejdź wyżej przycisk.
1: Przejdź wyżej, standardowy przycisk.
0: Lista Kraków.
1: Kraków? Tu mogę prawdopodobnie zmienić miasto? A, czy prawdopodobnie? Zaraz się przekonamy.
0: Leboszewice Śląskie, 23 stopień, otworzyłeś kolekcję lista. Kraków, Małopolskie, 21 stopień.
1: No nic. Nic nas tu nie zaskoczyło. Miasta można przełączyć, mamy tutaj taką krótką informację, pogoda, miasto i możemy sobie szybko przestawić widok, jeżeli chcielibyśmy nagle zobaczyć gdzieś indziej pogodę.
0: Pokaż pogodę.
1: Dobrze.
0: Przejdź wyżej przycisk. Lista Kraków.
1: Tutaj jest ta lista.
0: Wykresy.
1: Wykresy. To pokażę później, natomiast coś, co mnie bardzo zaskoczyło, a może nie powinno, wykresy, a raczej ich wartości są odczytywane z talkbackiem. Czyli dowiemy się na przykład, w który dzień bieżącego tygodnia będziemy mieli największy stopień opadów, albo będzie najwyższa temperatura.
2: No to super sprawa. Może się przydać. Mamy kolejny telefon. Grzegorz tym razem jest z nami. Witaj.
4: Dzień dobry. No to znowu ja, Grzegorz Turek. No tak zauważyłem tak dzisiaj, że znowu audycję prowadzicie, ale w końcu o aplikacji, którą w zasadzie szukałem od dłuższego czasu już. Aplikacja

0: pogodową, taką, która by była dostępna z Telkbaka, co nie? No i, no, no i tak z tego, co się tam usłyszałem, że jest tam płatna i tak dalej, czy też ta aplikacja posiada widżety na ekran?
1: Tak. Tak posiada i ma i nawet wiele typów. Niektóre zademonstruję, nie wszystkie, bo nie wszystkie też ma sens, jest sens demonstrować. Między innymi jest widok całodniowy w formie karty, w formie małego paska, w formie zegara, a nawet jest widok na cały tydzień. Więc widżetów jest trochę typów.
0: I też jest dostępny z Talkbacka, to tak?
1: Jak najbardziej. Będę demonstrował, będę też jeszcze pokazywał, jak to wygląda, ale tak działa.
0: No, to fajnie, bo testowałem różne aplikacje pogodowe, a tu zawsze coś mi się w nich nie podobało, szczerze mówiąc. A to mi...
1: Rozmawiałem z kilkoma osobami i też miały ten problem.
0: No, a tu nie wiedziałem, czy to chodzi o opady, czy o coś tam.
2: Nie, to jest ogólnie aplikacja informująca o pogodzie.
1: Opady też są.
0: No, to fajnie, bo mówię, testowałem różne aplikacje pogodowe, to albo nie wiedziałem, czy ile tych opadów, jaki ten wiatr, czy silny, czy tego, bo to, no, to no, tak było. To...
1: Teraz się dowiesz na pewno i...
2: Dobrze, Grzegorzu, a czy jeszcze jakieś pytanie jeszcze do aplikacji, do tego, co już omówiliśmy może? Chciałbyś zadać, czy na razie nie?
0: W zasadzie to nie, ale...
2: Okej, no to w takim razie, no?
0: Zamierzam ją kupić.
2: No to super, ja proponuję, żebyś posłuchał sobie tej audycji do końca, a wtedy dokonasz decyzji, czy rzeczywiście jest warta zakupu, czy nie.
0: Jeszcze, Michał, mam taką prośbę na następną audycję, jakbyś tam... Bo szukam też kalkulatora.
2: To skoro tak, mamy już na łączu eksperta od Androida, Pawle, jakiś dostępny kalkulator polecisz Grzegorzowi?
1: Jeszcze nie szukałem niczego sam, bo zdaje się, że do tej pory domyślne kalkulatory były dosyć dostępne, przynajmniej w Samsungu, jak jeszcze miałem tam potrzebę dość często
0: tego. No też mam na Lenovo na przykład kalkulator tego, no ale ma za mało po prostu tych wszystkich.
2: A co by cię interesowało konkretnie?
0: No taki kalkulator bardziej rozbudowany tam.
2: Czyli jakiś naukowy, tak?
0: Może nie naukowy, ale taki do liceum, taki, że logarytmy liczy, te, jak się to nazywa, pierwiastki, potęgi, stopnie pierwiastków, stopnie potęg, jakieś tam.
2: Rozumiem. No to w takim razie może uda się coś odnaleźć.
0: Te systemowe w Androidzie to po prostu są, no, za mało tam tych opcji, bo tam jest tylko dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie, potęga, najwyżej do potęgi drugiej można coś...
2: Dobrze, Grzegorzu, to w takim razie umówmy się tak, że jeżeli coś się uda znaleźć, to na pewno się tą wiedzą z tobą podzielimy. Tymczasem dziękuję bardzo za telefon i jeżeli jeszcze pojawią się jakieś pytania, to no to zadzwoń do nas, okej?
0: Okay? Dobra.
2: Dziękujemy bardzo, no, do usłyszenia. A teraz wracamy do prezentacji Weather Timeline.
1: Tak więc opowiadałem to o wykresach. Tym zajmiemy się za chwilę.
3: Widok z satelity.
1: No z przyczyn oczywistych opcja raczej niedostępna. A nawet na pewno, bo to sprawdzałem.
3: Więcej opcji
1: tutaj znajdziemy, to też będę pokazywał. Kalendarz księżycowy na przykład. Też ciekawa funkcja.
3: Aktualnie pogodnie 21 stopień 1 km na godzinę, północny zachód 0% 0.0 mm, godzina 19.25, zachód słońca, księżyc, znów 51% wilgotność, 11 o, punkt rosy, 1023 pa, ciśnienie, N ukośnik A, widzialność 21 stopień odczuwalna, otworzyłeś kolekcję lista.
1: No trochę tutaj są podane te dane w formie takiej sałatki, dlatego chyba lepiej jest je przeglądać liniowo.
3: Znaki, słowa, wybierze, słowa, aktualnie, pogodnie 21. 1.
1: 21 stopni.
3: Kilometrów.
1: 1 kilometr.
3: H.
1: na godzinę.
3: Północny zachód.
2: Kierunek wiatru? Zachód.
1: To jest, tak.
3: 0.0.
1: To jest poziom opadów, zdaje się.
3: Milimetrów.
2: Tak.
3: 19.25 zachód słońca.
1: Tak, 19.25 zachód słońca. Ależ niektóre dane, jak widzicie, i to... Owszem. Niektóre dane, tak jak już tutaj zauważyliście, są podane w taki sposób, że najpierw są ich wartości, a potem co to jest. I to jest trochę takie kłopotliwe i to już zgłosiliśmy deweloperowi. Konkretnie zgłaszałem to ja, ktoś mnie na to naprowadził, że rzeczywiście jest trochę nielogicznie. I obiecał nam deweloper, że się tym zajmie i w następnej wersji postara się już coś zrobić, żeby to było lepiej.
3: Księżyc znów 51.
1: Księżyc znów, więc mamy informację też i taką.
3: Wilgotność.
1: 51% wilgotności.
3: 11 o, punkt. Punkt. 11 punkt. Rosy.
1: Tu punkt rosy jest podany.
3: 1023, chyba.
1: Ciśnienie?
3: Ciśnienie. Wielka litera N, wielka litera A. Widzialność. 21.
1: Widzialność nie jest znana. NA, czyli not available.
3: Odczuwalna.
1: I 21 stopni, temperatura odczuwalna.
3: Znaki.
1: Możemy teraz, przesuwając się dalej w prawo, sprawdzać temperaturę godzina po godzinie.
3: Wielka litera N.
1: Oj.
3: Domyślny. Następne 24 godziny. Następne 24 godziny pogodnie. Wyświetlam element
1: to jest taki do 5.18. Ogólny stan na następne 24 godziny.
3: Następne 7 dni deszcz.
1: No to jest też w dużym skrócie.
2: W bardzo dużym skrócie. Dni, to...
1: Oby nie było aż tak źle.
3: Dzisiaj 8 stopień, 22 stopień. Przeważnie bezchmurnie. Min. Temperatura 8 stopni Celsjusza. Wyświetlam elementy od 5 do 10.18.
1: No, między 8 a 22 stopniami się będzie to wahało. Pogodnie.
3: Jutro 12 stopień, 26 stopień. Przeważnie bezchmurnie. Max. Temperatura 26 stopni Celsjusza. Wiatr BD. Łącznik zachodni z prędkością 10 do 15 km na godzinę.
1: No, tu nawet tak bardzo ładnie nam to przeczytało, że nawet brzmi to jak zdania, a nie jak wyciąg z kodu komputera.
2: Prawie jak prognoza pogody gdzieś tam piątek, w telewizji 12, albo w radiu. 12.
1: Tak.
3: Piątek, 12 stopień, 25 stopień, częściowe zachmurzenie, max, temperatura 25 stopni Celsjusza, wiatr zachodni z prędkością 10 do 15 km na godzinę.
1: No i w ten sposób mamy cały tydzień.
3: Sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, otwórz wehikuł czasu, przepowiadaj na lata w przód.
1: No, i to jest ta funkcja, o której mówiłem.
2: To, ale to może to jeszcze do przodu nawet pokazywać pogodę?
1: Może, tylko no, z doświadczenia raczej wiemy, że im dalej będziemy wysięgać w przyszłość, tym mniej będą
2: prawdopodobnie
1: zgodne gdzieś tak te prognozy. Natomiast też z tego, co wiem, i za chwilę to sprawdzimy, da się przepowiadać, a raczej sprawdzać pogodę, jaka była wstecz, więc... Jeżeli ktoś nie pamięta, jaka była pogoda, nie wiem, w dniu ślubu, w jakąś inną ważną rocznicę albo wydarzenie ważne, to można sobie sprawdzić.
2: Ciekawe, tak ile lat wstecz można sprawdzać tę pogodę?
1: No, trzeba będzie też się o tym przekonać. Mam wrażenie, że odkąd istnieje serwis, z którego korzystamy, więc pewnie dane nie mogą być starsze niż baza, na przykład Weather Underground.
2: No to zaraz się okaże.
1: No dobrze. W takim razie spróbujemy tu rozejrzeć się troszeczkę w pogodzie na dziś.
3: Jutro. Dzisiaj 8 stopni.
1: Klik.
3: Kraków.
1: Kraków, pogoda na dziś.
3: Przejdź wyżej przycisk. Kraków. Wykresy.
1: Tu wykresy można również zobaczyć.
3: Otworzyłeś kolekcję Mista. Dzisiaj, środa, minus 31 sierpnia 2016. Środa, bechmurnie, 8 stopień, 25 stopień, 0 km na godzinę, południe, 10%, 0.0 mm, godzina 19.25, zachód słońca, księżyc, znów, 66% wilgotność, 10 od punkt rosy, 1023, ciśnienie, N ukośnik A, widzialność, 12 stopień, 18 stopień, odczuwalna.
1: No, więc takie mamy dane podane.
3: Prognoza 24 godzinna, przeważnie bezchmurnie, min, temperatura 8 stopni Celsjusza. Godzina 20.00, 18 stopień pogodnie, brak deszczu. Prognoza 24... Godzina 21.00, 16 stopień pogodnie, brak deszczu. Wyświetlam elementy.
1: Teraz gdybyśmy nacisnęli na taką godzinę, rozwija się ta informacja troszeczkę i mamy...
3: Godzina 21.00, 16 stopień pogodnie, brak deszczu, 6 km, ukośnik H, wschód, 0%, 0.0 mm, 68% wilgotność, 10 od punkt rosy, 1023, ciśnienie, indeks UV 0.0, niskie zagrożenie promieniami UV dla przeciętnej osoby.
1: No, i nawet takie informacje są.
2: No, To nieźle. No, rzeczywiście takie dość rozbudowane. Trochę mylący jest i dezorientujący momentami jest ten komunikat. Jestem ciekaw, jak to z tym deszczem. Bo czasem coś tam się pojawia, że zero, czasem, że brak deszczu i nie do końca wiadomo. Ale pozostałe dane są całkiem niezłe.
1: No, też mi się tak wydaje. To jest też kwestia jeszcze uporządkowania tego, jak te informacje mają być podawane, bo czasami mamy same wartości bez opisu, do czego się odnoszą, więc trochę jest to czasami kłopotliwe, ale myślę, że to jest wszystko kwestia do etykietowania gdzieś tam i naprowadzenia autora na dobry trop, żeby to zostało gdzieś tam wprowadzone.
3: Wyświetlam elementy od 4.
1: Analogicznie.
3: Godzina 22.00, 14 stopni pogodnie, brak deszczu.
1: Kolejne godziny.
3: Godzina 23.
1: No i to jest koniec dnia dzisiejszego. No ale przecież...
3: Pokaż pogodę.
1: Możemy też sprawdzić pogodę na cały tydzień.
3: Przejdź wyżej przycisk. Lista. Wykresy. Widok z satelit. Więcej opcji przycisk. Południowy wschód 0. Następna godzina pogodnie. Następne 24 godziny pogodnie. Następne 7 dni deszcz.
1: No to. Hop.
3: Dzisiaj 8 stopień. Jutro 12 stopień.
1: No
3: 26
1: tak.
3: Stopień.
1: Cały tydzień jest już tutaj.
3: Piątek 12 stopień. Następne 7 dni deszcz. Następne 2. Następna godzina pogodnie.
1: Ale... Gdybyśmy weszli...
3: Następne 24 godziny. Kraków.
1: Tak, i tu mamy 24 godziny, aha.
3: Pokaż pogodę.
1: Te widoki już tutaj są, tygodniowe.
2: I mamy, pokazane informacje na przykład w zakresie temperatur, tak? I pozostałych tam informacji.
1: Tak. No dobrze. To w takim razie spróbujmy tych wykresów, bo to też jest dość ciekawe zagadnienie.
3: Przejdź wyżej, lista Kraków. Wykresy.
1: Wykresy? Wchodzimy?
3: Wykresy. Temperatura. Osiąga maksimum 26 stopni SOP o godzina 15.00.
1: Osiąga maksimum 26 stopni w sobotę o godzinie 15.00. To tak, na ten tydzień.
3: Opady. Niewiele lub brak opadów w ciągu tego dnia.
1: Mhm.
3: Ciśnienie. Malejące w ciągu tego dnia. Wiatr. Szczególnie wietrznie niedziela.
2: No
3: wilgotność.
2: Proszę.
3: Osiąga maksimum 98% CZW o godzina 5.00.
1: No i to taki wykres jest nam przedstawiony, jeżeli używamy TalkBacka. Pewnie wizualnie wygląda to sporo ciekawiej.
2: Ale to i tak dość dużo istotnych informacji tu się pojawia.
1: Jak najbardziej.
2: W takiej czytelnej formie przede wszystkim.
1: Tak. To przede wszystkim tak. No dobrze. Więc skoro już ten wykres mamy opanowany, ten wykres można sobie też wyświetlić na przykład na konkretny dzień. Tak jak teraz to jest cały tydzień.
3: Pokaż pogodę.
1: No to wejdziemy sobie.
3: Lista, wykresy, widok z satelit, więcej opcji. Południowy wschód. Następna godzina, pogodnie. Następne 24 godziny. Kraków.
1: No jesteśmy tutaj.
3: Przejdź w Kraków. Wykresy.
1: I analogicznie też mamy wykres.
3: Wykresy. Temperatura. Osiąga maksimum 25 stopni o godzina 15.00. Opady. Opady nie są przewidywane. Ciśnienie. Malejące w ciągu następnych 24 hours. Wiatr.
2: Nie widać, że jeszcze nie wszystko przetłumaczone.
1: Ale wiadomo, o co chodzi.
3: Osiąga maksimum 11 km ukośnik H o godzina 15.00. Wilgotność. Osiąga maksimum 98% o godzina 5.00.
1: No i takie tu informacje na konkretny dzień też możemy sprawdzić.
3: Kraków.
1: Okej. Okay. To może nam się uda skorzystać z tego wehikułu czasu, to żeby się chciało tak za dżemem zaśpiewać. Wehikuł czasu to byłby cud. A tutaj jest wehikuł czasu.
3: 12 stopień.
1: Zobaczymy, na ile on dobry ten wehikuł czasu.
3: Dzisiaj 8. Następne 2. Aktual. Więcej opcji. Widok. Wykres. Lista. Przejdź. Następne 7 dni. Deszcz. Dzisiaj jutro. Wyświetl.
1: Musimy tylko przewijać trochę.
3: Czwarty, piąty. Otwórz wehikuł czasu. Wehikuł 31 godzina 2016. Esier, 30, poprzedni miesiąc przycisk. Następny miesiąc przycisk.
2: Jak tu wybrać?
3: 01 sierpnia 2016. 02 sierpnia 2016.
1: Jest tutaj widok kalendarza.
3: 06 sierpnia, 07 sierpnia 2016. 26 sierpnia 2016.
1: Więc tu wybieramy dzień. Ja spróbuję wybrać dzień.
3: 28.11.04 sierpnia 2016.
1: 4 sierpnia.
3: 4 sierpnia 2016.
1: Teraz...
3: Anuluj przycisk. 28-11 sierpnia 2004 sierpnia CZW 4.08.
1: Spróbujemy znaleźć gdzieś miesiąc, to jest...
3: CZW 2016 CZW 4.02016. Wybierz rok.
1: O, i tu mamy kalendarz z latami.
3: 2018 otworzyłem 2000 anuluj przycisk, opuść 2020.
2: No chyba nie w tę stronę,
3: 2020. 2015, 2014. To 1997.
2: Oj.
1: Zjedziemy niżej?
3: 1986.
1: Ojej!
2: O, no. Mój rocznik!
3: 1977.
2: A to już nie ma.
3: Elementy od 75 do 82. 1976. 1973.
1: A zobaczmy. Za Jamesem Bluntem. 1973.
3: 4 sierpnia 1973. Wybierz miesiąc i dzień. Wyświetlam.
1: Dobrze.
3: Okej, przycisk.
2: Ciekawe, czy nam coś pokaże.
3: Kraków, 4 sierpnia 1973. Przycisk. Przejdź wyżej przycisk. Wehikuł czasu. Zastrzeżenie. Otworzyłeś kolekcję mista. 43 lat temu o godzinie 12.00 PM. Popołudnie, bezchmurnie, 26, 109 km na godzinę. Południowy zachód, godzina 20.19, zachód słońca.
1: Coś się wyświetliło.
2: Coś się...
1: Na ile jest to poprawne?
2: Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy pamięta, jaka była wtedy pogoda w Krakowie, proszony jest o kontakt.
1: Tak.
2: Celem weryfikacji.
1: No chyba, że w komentarzach.
2: Chyba, że tak. W komentarzach,
3: następne
2: tak.
3: 24 godziny, po południu niewielkie zachmurzenie, skończy się wieczorem.
1: Takie dane też mamy na następny dzień.
3: Godzina 1.00, 16 stopni bezchmurnie.
2: Ale
3: godzina
2: ciepło.
3: Godzina 2.00, 15 stopni bezchmurnie.
1: No, ciepła
2: w nocy.
1: Aż nieprawdopodobne.
2: No. Nie no, tyle mogło
1: ciekawe,
2: być.
1: Ciekawe, no to... No to ktoś musiałby już zweryfikować, czy rzeczywiście było
2: jak
1: tak,
2: jak ktoś
1: ale...
2: pamięta, to...
1: To prosimy o kontakt.
2: Prosimy o kontakt, dokładnie.
1: No dobrze, to rozejrzyjmy się, co tu się jeszcze da zrobić ciekawego.
3: Pokaż pogodę. Teatr Kinalinę. Miejsca. Więcej opcji przy wyśle. Kraków, Małopolskie.
1: Wejdę jeszcze w ten
3: pokaż
1: Kraków,
3: pogodę.
1: Bo...
3: Przejdź wyżej. List, wykresy. Widok. Więcej opcji przy...
1: Mamy tutaj więcej opcji w takim menu rozwijanym.
3: Kalendarz księżycowy. Otworzyłeś
1: kalendarz księżycowy.
3: Zmień nazwę miejsca.
1: Możemy też zmienić nazwę miejsca, jeżeli nie chcemy, żeby się nazywało Kraków, tylko na przykład... u moich znajomych, albo mój dom, albo moja praca, no to możemy jak najbardziej.
3: Usuń.
1: Możemy też usunąć.
3: Ustawienia.
1: Możemy przejść do ustawień programu. I to w zasadzie tyle w tym menu.
3: Zmień. Kalendarz księżycowy.
1: Spróbujmy tego kalendarza księżycowego, przy czym od razu zaznaczam, że ekspertem w kwestii księżyca nie jestem, więc pewnie nie będę w stanie wyjaśnić wszystkich faz i innych zaawansowanych terminów. Może wśród słuchaczy jest ktoś ze specjalistów, to już są takie funkcje, w które ja się rzadko zagłębiam.
3: Kalendarz księżycowy. Esier 31 ST 2016. Nów. Wschód księżyca godzina 4.51, zachód księżyca godzina 18.58. Wielka litera N.
1: Tu są różne fazy księżyca.
3: Wielka litera P.
1: Z tego co rozumiem.
3: Wielka litera W.
1: I ich skróty w języku bodajże angielskim.
3: Wielka litera S. Wielka litera C. Wielka litera P. Wielka litera S. 1.
1: I tu są już kolejne dni miesiąca. Nie bardzo wiem, jak te wartości ze sobą pożenić. To jest jakiś słaby punkt tego programu, że dni miesiąca i te wartości to pewnie jakoś wygląda fajnie na wykresie.
2: Jakaś pewnie tabelka jest po prostu i na przecięciu kolumny i wiersza można sobie coś odczytać na tylko.
1: Tak, natomiast
3: zupełnie
1: celowo
3: 30.
1: Przejeżdżam.
3: 31.
1: Bo?
3: Odległość do księżyca 386 443 km.
2: Gdyby ktoś
3: całkowity
2: się wyświetlał.
3: Czas 14 godzin i 7 min.
1: Tak.
3: Koniec złotej godziny, godzina 6.37.
2: Czymkolwiek jest
3: początek
2: złota godzina.
3: Początek złotej godziny, godzina 18.47.
1: To jest jakaś chyba czas, kiedy ten księżyc na niebo wychodzi powoli. Naprawdę, ciężko tu spekulować. I istnieje też możliwość... Która nie chce mi się chwilowo odkryć?
3: Przejdź wyżej. Kalendarz księży. Koniec złotej godziny. Początek złotej godziny. Przejdź wyżej przycisk. Kalendarz. Następna pełnia. Wybierz datę. Następna pełnia księżyka. Wybierz datę.
1: Następnie pełna księżyca i wybierz datę. Czyli mogę zrobić dokładnie to samo, co robię z pogodą, tylko w kwestiach bardziej księżycowych i zobaczyć no, sobie, jak to było lata temu.
2: To jest, myślę, że jakoś matematycznie do wyliczenia, więc
1: tak,
2: to pewnie pokazuje
1: ale...
2: to prawdziwe dane, jak z pogodą ciężko stwierdzić.
1: Mm-hmm. No tak.
3: Pokaż pogodę.
1: Dobrze.
3: A więc,
1: skoro mamy już opanowaną w zasadzie podstawę tego programu, czyli jak to sprawdzić pogodę, księżyc, nawet pogodę w przeszłość i w przyszłość, no to zobaczmy, jakie ten program ma to ciekawe ustawienia.
3: Więcej opcji przycisk. Ustawienia, otworzyłeś kolekcję lista.
1: Tu są ustawienia takie podstawowe.
3: Błędna prognoza.
1: Błędna prognoza. No, tutaj możemy zmienić sobie dostawcę, bo wiele osób, widziałem też w komentarzach w sklepie Play, narzekało i wielu też słuchaczy pytało się mnie przedtem, zanim audycja się odbyła, czy takiej aplikacji można ufać. No, ciężko powiedzieć, czy samej aplikacji można ufać, bardziej bym tutaj myślał o tym, czy ufać można źródłom, z których ona pogodę czerpie. Raczej są to sprawdzone i dość renomowane źródła, więc nie ma powodu do obaw, aczkolwiek odchylenia od stanu rzeczywistego mogą się zdarzyć i nawet powinny, bo to tylko maszyny miernicze. Nic idealne nie jest. Jest tu też opcja zgłoś błąd. No, można zgłosić na przykład, że chaotycznie są odczytywane dane.
2: I że kalendarz księżycowy wyświetla się dziwnie.
1: Tak. No, ale zobaczmy, jakie to źródła pogody są tu dostępne.
3: Błędna prognoza? Błędna prognoza? Oferujemy kilku różnych dostawców danych pogodowych w celu zapewnienia możliwie najbardziej trafnych prognoz. Dotknij przycisku Zmień dostawcę, aby zobaczyć dostępne źródła. Potrząśnij urządzeniem, by wyświetlić ten komunikat ponownie. Anuluj. Zmień dostawcę.
1: No to przykładowo.
3: Źródło danych. Polecane 49% użytkowników w pobliżu. Zaznaczono przycisk opcji Weather un... Inni. Zaznaczono przycisk opcji Weather Underground 22 stopni C.
1: Od razu się reklamują, jaką temperaturę przepowiadają. Można sobie wybrać to bardziej optymistyczne źródło, żeby sobie humor poprawić. Ale mamy także...
3: Inni dostawcy. Nie zaznaczono przycisk opcji forecast.io 17 stopni C.
1: No, tu już no widać, że różnica jest.
3: Nie zaznaczono przycisk opcji yr.no 16 stopni C.
2: Oj.
1: Tu jakieś norweskie źródło, nawet... Zapomniałem o tym, że ona tu jest.
3: Nie zaznaczono przycisk opcji Open Weather Map 18 stopni C.
1: No i Open Weather Map, które wyświetla 18.
3: Nie zaznaczono przycisk opcji World Weather Online 19 stopni C. Przejdź wyżej przycisk.
2: Czyli Pawle, ty chyba rzeczywiście sobie postanowiłeś nastrój poprawić i wybrałeś tę opcję, gdzie jest najcieplej.
1: Wiesz, w końcu 49% użytkowników w pobliżu poleca.
2: Nie mogło się mylić.
1: Nie mogło się mylić. Ale okej, ja przy nim zostanę. Zostanę niepoprawnym optymistą i zamknę to okno.
3: Weź miejsca. Więcej opcji.
1: I przejdę do ustawień tych rzeczywistych aplikacji.
3: Ustawienia, otwórz. Ustawienia. Przejdź wyżej przycisk. Ustawienia. Więcej opcji, przycisk.
1: Więcej opcji, nawet tutaj jest ten przycisk, ale tu jest jedynie...
3: Polityka prywatności.
1: Polityka prywatności, więc...
3: Ustawienia. Przejdź wyżej przycisk.
1: Kogoś interesowało. Natomiast...
3: Więc jednostki, otworzyłeś kolekcję lista.
1: Mamy jednostki i tutaj radziłbym każdemu się zagłębić, ponieważ z dziwnych przyczyn nieokreślonych, pewnie dlatego, że program jest produkcji brytyjskiej, automatycznie włącza się ciśnienie w milibarach, opady w calach i różne inne śmieszne chocki klocki. Warto to sprawdzić, czy jest wszystko po naszemu, żeby były zrozumiałe informacje, bez przeliczania i bez niepotrzebnych nerwów.
2: Tak, bo potem jeszcze ustawienia. Okaże się, że przejdź potrzebny przycisk. Nam będzie jeden program, mianowicie jakiś kalkulator jednostek, jeżeli tego nie zrobimy.
1: Natomiast...
3: Jednostki. Temperatura, stopni Celsjusza, otworzyłeś kolekcję lista.
1: Można ustawić temperaturę, w jakich ma wyświetlić się jednostkach.
3: Wiatr, kilometrów na godzinę.
1: Wiatr.
3: Opady, milimetrów.
1: Opady.
3: Widzialność, kilometrów.
1: Widzialność.
3: Format czasu, 24 godziny.
1: No, format czasu, jaki ma być w zegarze.
3: Ciśnienie, chpa.
1: Ciśnienie.
3: Użyj temperatury odczuwalnej zamiast aktualnej. Nie zaznaczono pole wyboru.
1: I może też być używanie temperatury, tak jak słyszeliście, odczuwalnej zamiast tej podawanej przez serwisy.
3: Ustawienia.
1: Jako tej takiej optymalnej.
3: Przejdź wyżej przycisk.
1: No.
3: Ustawienia. Więcej opcji. Jednost. Interfejs. Powiadomie. Interfejs.
1: Interfejs. Tu są głównie kwestie graficzne, aczkolwiek nie tylko.
3: Ustawienia. Przejdź wyżej przycisk. Interfejs. Wybierz język. Default. Otworzyłeś kolekcję lista.
1: Możemy sobie zmienić program na inny język, jeżeli byśmy chcieli mieć tylko ten program w jakimś innym języku.
3: Wybierz motyw, material.
1: Motywy raczej nas nie będą interesować.
3: Wybierz zestaw ikon, button animated.
1: To również.
3: Lokalizacje. Nie pokazuj aktualnej lokalizacji. Nie pokazuj aktualnej lokalizacji. Nie zaznaczono pole wyboru.
1: Nie pokazuj aktualnej lokalizacji. Możemy tej lokalizację aktualną gdzieś tam wyrzucić, żeby nie pokazywał, skąd ta pogoda jest, albo w ogóle jej nie pokazywał.
3: Otwórz prognozę lokalizacji. Po uruchomieniu programu nie zaznaczono pole wyboru.
1: Tu możemy ustawić, żeby po włączeniu programu zamiast tego okienka z różnymi miejscami pokazała się już od razu pogoda konkretnego miejsca.
3: Wybierz lokalizację. Po uruchomieniu programu wyłączono.
1: Gdybym zaznaczył to pole powyżej, tutaj mogę wybrać sobie, z jakiego to miejsca ma mi się pokazywać przy starcie prognoza.
3: Alarm pogodowy.
1: Alarm pogodowy.
3: Ukryj alarmy pogodowe. Nie zaznaczono pole wyboru.
1: Możemy ukrywać alarmy pogodowe. Do alarmów za chwileczkę jeszcze przejdę. Tak by się nam nie pokazywały w programie.
3: Tryb kafelków.
1: Tryb kafelków.
3: Włącz tryb kafelków dla kart miejsc. Nie zaznaczono pole wyboru.
1: Tryb kafelków włącza nam taką chyba zbiorczą prognozę. To tryb wtedy inaczej wygląda.
3: Ustawienia.
2: Lepiej, gorzej?
3: Weather Timeline.
1: dla mnie mniej praktycznie, aczkolwiek zobaczymy, jak to wygląda, jak jest kilka miejsc, bo może...
3: Więcej opcji. 21 stopień 0% Leboszowice, godzina 19.39, otworzyłeś kolekcję siatka. 21 stopień 0% Kraków, godzina 19.39.
1: No, czyli dla nas to się różni raczej tym, że...
3: W oparciu o Radar Underground.
1: Że po prostu inne dane są czytane na początku. Najpierw jest temperatura, a potem tam coś jeszcze, miasto, godzina. No, dla mnie wolę układ pierwotny. Najpierw miejsce, jakoś tak bardziej logiczne.
3: 20,
1: no
3: więcej opcji. Ustawienia, od... ustawienia, przejdź, ustawień, jednost, interfejs.
1: Ja tu szybko ustawienia, tą opcję zmienię, nie, tak jak było.
3: Tryb, włącz tryb, nie zaznaczono, ustawienia.
1: I przechodzimy do dalszej sekcji ustawień.
3: Przejdź wyżej, ustawień, więcej opcji, przycisk, jednostki, od interfejs, powiadomienia.
1: Powiadomienia. To są powiadomienia, ale te, które się wyświetlają w centrum, czyli nie push jakby, nie te powiadomienia, które przychodzą, tylko te, które się na stałe wyświetlają. Zaraz to też pokażę, jak to wygląda.
3: Przejdź wyżej, powiadomienia. Pokaż powiadomienia, zaznaczono pole wyboru, otworzyłeś kolekcję lista.
1: Czy w ogóle powiadomienie ma być?
3: Lokalizacja w powiadomieniu, wybierz lokalizację do wyświetlenia.
1: Tu mogę wybrać, skąd chcę mieć tą pogodę w powiadomieniu.
3: Pasek statusu. Pokaż temperaturę jako ikonę, zaznaczono pole wyboru.
1: Pokaż temperaturę jako ikonę, a może odhaczę.
3: Nie zaznaczono. Ukryj ikonę na pasku statusu. Nie zaznaczono. Pole wyboru.
1: Ukryj ikonę na pasku statusu? No to nie chcę tego robić, bo chciałbym jednak widzieć to powiadomienie.
3: Usuwalne powiadomienie. Pozwól na usuwanie powiadomienia. Pozwala usunąć powiadomienie przesunięciem palca. Nie zaznaczono. Pole wyboru.
1: No tutaj czy to ma być stały tak zwany widget, który się będzie wyświetlał w centrum powiadomień, czy jednak to ma być takie powiadomienie, które wyskoczy raz na czas i je skasujemy potem i go nie będzie tam w naszych powiadomieniach.
3: Czas wyświetlenia powiadomienia. Wyłączono.
1: Tutaj mamy pokazać, możemy wybrać, o której godzinie ma to wyskoczyć.
3: Zaawansowane. Wybierz zestaw ikon.
1: Oczywiście ikony.
3: Kolor tekstu.
1: Kolor tekstu.
3: Kolor tła.
1: Kolor tła.
3: Kolejne godziny. Nie zaznaczono. Pole wyboru.
1: Czy mają się wyświetlać też kolejne godziny?
3: Użyj dni zamiast godzin. Nie zaznaczono. Pole wyboru.
1: A może następne dni? Może taką pogodę chcemy.
3: Wymuś monochromatyczny. Nie zaznaczono. Pole.
1: I wymuś monochromatyczny, czyli po prostu czarno-biały widget.
3: Ustawienia.
1: Ja teraz spróbuję pokazać, jak taki widget wygląda z pogodą, skoro już przy
3: plus
1: tym...
3: powiadomienia. Od powiadomienia. Skrót. Godzina 30. Środa. Dotknij, aby... Teraz op... Skype. Dostęp. Opis. Leboszowice. Pogodnie. 0 km na godzinę. 21 stopień.
1: No i taki szybki podgląd mamy w każdej chwili. Nawet gdy aplikacja jest zamknięta, wystarczy, że ściągniemy ten pasek skóry z powiadomieniami i tutaj taka informacja tkwi.
2: Teraz... A to jest akurat przydatne,
3: strona
2: tak?
3: Główna.
2: Żeby sobie zobaczyć.
3: Ostatni. Reader Gmail.
1: Ustawienia.
3: Przejdź wyżej. Ustawienia. Więcej o jednostki. Interfejs. Android Wear.
1: Android Wear. Tu może nie będę wchodził, bo raczej nikt z nas nie posiada jeszcze urządzeń z Android Wear, nawet jeśli to ich dostępność jest jeszcze chyba mocno ograniczona na tyle, że z takich funkcji nie moglibyśmy skorzystać.
3: Alarmy.
1: Ale mamy coś takiego jak alarmy. Osobiście nie miałem jeszcze możliwości z tego skorzystać. Natomiast... No, chciałbym wierzyć, że to działa, domyślam się, że działa, a mamy tutaj następujące ustawienia.
3: Ustawienia. Przejdź w alarmy. Powiadomienie o opadach deszczu. Zaznaczono pole wyboru. Otworzyłeś kolekcję lista.
1: No, oczywiście, takie powiadomienie o deszczu.
3: Powiadomienie dla alarmu pogodowego. Zaznaczono pole wyboru.
1: I powiadomienie dla alarmu pogodowego. A jako alarm pogodowy mamy...
3: Alarm dla lokalizacji. Wybierz lokalizację do opowiadamiania.
1: Tu wybieramy jeszcze miasto, w którym mamy takie alarmy dostawać.
3: Zaawansowane. Typy alarmów pogodowych. Wybierz, o jakich alarmach chcesz
1: typy
3: być powiadomiony.
1: Alarmów pogodowych. Domyślnie wszystkie są zasubskrybowane, czyli otrzymujemy je. A są to.
3: Alarmy. Przejdź w alarmy. Filtrowanie alarmów. Masz porady dotyczące wiecznej pogody dla nadzwyczaj silnych wiatrów. Subskrybujesz przycisk.
1: Subskrybujesz oznacza, że subskrybujesz, czyli jest to włączone. Gdybym to nacisnął...
3: Subskrybuj przycisk.
1: To byłoby subskrybuj.
2: Czyli po prostu wyłączyłeś ten alarm przycisk. W tym momencie. No,
1: tak.
2: Teraz go włączyłeś.
1: Tak, tak, tak.
3: Mhm. Ostrzeżenie o zimowej pogodzie dla stwarzających zagrożenie opadów śniegu, śniegu z deszczem lub zamarzającego deszczu.
2: No teraz tego nie sprawdzimy.
1: Na pewno nie.
3: Subskrybujesz przycisk. Ostrzeżenie o burzach dla burz będących zagrożeniem dla ludzi.
1: Jeżeli to będzie gdzieś zgłoszone, to z pewnością otrzymamy taką informację. Jeżeli Weather Underground czy nasz inny dostawca to wykryje.
3: Subskrybujesz przycisk. Ostrzeżenie o tornadach dla możliwych tornad.
1: No... W naszej strefie klimatycznej to się chyba aż tak często nie zdarza, aczkolwiek... Bywało już różnie. No niemniej jednak nigdy nie wiadomo, kiedy takie powiadomienie może nam ocalić życie. Więc dobrze, że jest.
3: Subskrybujesz przycisk. Ostrzeżenie o mgle dla powszechnych mgieł zmniejszających widoczność.
2: To bardziej pewnie dla kierowców.
3: Subskrybujesz przycisk. Ostrzeżenie o ekstremalnym upale dla bardzo wysokich temperatur. No.
1: To... No, rok temu mielibyśmy cały czas takie powiadomienie chyba. Dwa lata temu zresztą też. Bywało upalnie.
3: Subskrybujesz ostrzeżenie o wydarzeniu przy brzegu dla możliwego zalania nadbrzeża.
1: No, już wchodzimy coraz bardziej w jakieś...
3: Subskrybujesz przycisk.
1: Po wodzie, ale...
3: Ostrzeżenie o pożarze.
1: O, tu też.
3: Subskrybujesz przycisk. Ostrzeżenie o lawinie dla wysokiego zagrożenia lawiną.
1: Nawet takie rzeczy są.
3: Subskrybujesz ostrzeżenie o deszczu dla możliwych błyskawicznych powodzi.
1: Tak.
3: Subskrybujesz przycisk. Ostrzeżenie o powodzi dla możliwych powodzi.
1: Nawet jest ostrzeżenie o powodzi.
3: Subskrybujesz alarm o złej jakości powietrza dla zanieczyszczonego powietrza.
1: No, jeżeli ktoś...
2: W Krakowie nie ma?
1: Nie ustawiłem lokalizacji, na Kraków.
2: A ciekawe, ciekawe, bo tam przecież jest smog wawelski i jest smog, niestety też.
1: Tak, no to prawda. A mieszkam na Śląsku, tu ponoć też zamiast deszczu pada sadza. Program jak na razie nie narzeka.
2: Nie narzeka.
1: Może to jest problem z moimi powiadomieniami.
2: Może.
1: Albo chociaż tu u nas las niedaleko.
2: Albo według
1: więc.
2: Niego to jeszcze, da się żyć.
1: Norma, damy
2: Norma.
1: Radę. No więc dobrze, takie są typy powiadomienia. Co jeszcze można z samymi powiadomieniami zrobić?
3: Ustawienia, przejdź wyżej, ale, ale, za, typy, odtwórz, wibracje podczas powiadomień, zaznaczono pole wyboru.
1: Wibracje podczas powiadomień.
3: Odtwórz dźwięk przy alarmach, zaznaczono pole wyboru.
1: Odtwórz dźwięk.
3: Nie pokazuj alarmów w nocy, alarmy zaczynają się o godzinie 7 i kończą o 23, zaznaczono pole wyboru. Wyświetlam elementy od
1: 1
3: do 8.12.
1: Taką opcję obrać, żeby nam nie przeszkadzało w nocy.
2: Nawet jak
1: jakieś
2: jest zagrożenie powodzią, pożarem, nie, my śpimy.
1: Możemy spać spokojnie.
2: Tak, tak.
1: Niech nas z łóżkiem wyniosą.
2: Tak.
3: Ostrzeżenie o potrzebie zabrania parasola, wyświetli jedno powiadomienie o ustalonej porze dnia, na przykład rano, jeśli będzie ci potrzebny parasol w ciągu dnia.
2: O, to jest no, fajne.
1: Tak, to zgadzam się, to się myślę może przydać. I tu mamy też opcję do konfiguracji tegoż alarmu.
3: Wieś parasol, otrzymaj powiadomienie, gdybyś potrzebował dzisiaj parasola, zaznaczono pole wyboru. Czas otrzymania powiadomienia.
1: Możemy ustalić, o której to ma przyjść?
3: Minimalne prawdopodobieństwo opadów.
1: I jakie jest minimalne prawdopodobieństwo opadów, ażeby takie powiadomienie przyszło? No, też myślę, że funkcja przydatna. Może się komuś przydać.
3: Ustawienia. Przejdź w ustawienie, jedno, inter, powiadom, Android Wear, alarmy, dane i ich aktualizacje.
1: Dane i ich aktualizacje.
3: Ustawienia. Przejdź wyżej, dane i ich aktualizacje. Źródło danych, otworzyłeś kolekcję lista.
1: Tu możemy znowu przejść do wyboru źródła danych.
3: Źródło danych. Polecane 51% użytkowników w pobliżu. Zaznaczono przycisk opcji Weather Underground 21-105.
1: Już 51%. No... Bardzo optymistycznie
2: zmienia się
1: dzisiaj.
3: Ustawienia. Przejdź wyżej przycisk. Dane i ich źródło. Aktualizuj dane w tle. Aktualizuj automatycznie tylko na Wi-Fi. Nie zaznaczono pole wyboru.
1: Aktualizuj automatycznie tylko na Wi-Fi. Odhaczyłem, bo w sumie czemu miałby tego nie robić na 3G?
3: Częstotliwość aktualizacji.
1: Możemy tu wybrać, jak często mają się dane aktualizować. Zobaczmy, jakie mamy opcje.
3: Częstotliwość aktualizacji. Częstotliwość. Nie zaznaczono 30 minut. Nie zaznaczono 1 hour. Nie zaznaczono 2 hours. Zaznaczono 3 hours.
2: No tu jeszcze nie dotłumaczone do końca.
1: Tak, ale 30 minut, godzina, 2, 3, 4.
3: Nie zaznaczono 5 hours.
1: 5.
3: Nie zaznaczono 6 hours. Anuluj przycisk, opuściłeś kolekcję lista.
1: No, możemy wybrać sobie tutaj jak często.
3: Przejdź dane, aktualizm, częstotliwość, aktualizacje w tle są włączone tylko gdy jest potrzebne dla widgetów, alertów lub powiadomień w celu oszczędzania baterii i przesyłanych danych. Aktualizacje w tle są aktywne.
1: No właśnie, czyli to takie ostrzeżenie, że jak nie trzeba, to nie ściąga baterii, nie aktualizuje tego automatycznie. Możemy sobie zrobić to ręcznie.
3: Pokaż powody.
1: Pokaż powody, no możemy trochę więcej poczytać o tym, dlaczego tak, ale ja to doskonale rozumiem. Wszak akurat na nadmiar baterii nasze smartfony w dzisiejszych czasach jeszcze nie
2: cierpią, narzekają, więc... zdecydowanie.
3: Ustawienia. Za widżety. Dane i ich aktualizacje. Widżety.
1: Widżety. Tu możemy skonfigurować każdy z naszych widżetów z osobna, co ma wyświetlać, kiedy, dlaczego. No to wejdźmy i zobaczmy, jak takie przykładowe ustawienia wyglądają.
3: Konfiguruj widżet. Przejdź wyżej przycisk. Konfiguruj widżet. WT bar. Widżet dla Leboszowicy. Otworzyłeś kolekcję lista.
1: WT bar to jest typ widżetu. Bar, czyli pasek, proste dane, minimalna ilość informacji. I dla widget dla Leboszowice, więc jak widać, można konfigurować osobne widgety dla każdej z lokalizacji, którą mamy. I jeszcze widgety osobnego typu, więc nie ma problemu, co się komu podoba, personalizacja dowolna.
3: WT Card, widget dla Leboszowice.
1: Mam też WT Card i...
3: WT Clock, widget dla Leboszowice.
1: i WT Clock. No to weźmy na przykład w ten widget card.
3: Konfiguruj widget. Konfiguruj widget. Na Boszewice aktualna lokalizacja 21 stopień 0% godzina 19:49. Otworzyłeś kolekcję lista. Kraków, Małopolskie 21. W oparciu o Radar Underground. Konfiguruj na Boszewice aktualna lokalizacja.
2: I tu sobie możemy wybrać, tak? Czy to już jest pokazany ten widget?
1: Nie, nie, nie. Tu możemy wybrać.
2: Tu wybieramy miasto, miejsca. Lokalizację.
1: Tak.
3: Na Boszewice aktualny. Średni 0 km na godzinę. Południowy wschód 0%. Deszcz. Godzina 6:01. Wschód słońca 21 stopień. Lebosz 9 stopień. 24 stopień.
1: Tu są pokazane te dane.
3: Odczuwalna 21 stopień pogodnie.
1: Ten widget tak nie wygląda. On zazwyczaj ma to wszystko w jednej linii.
3: Godzina 19:50.
1: Co będę pokazywał zresztą za chwileczkę na ekranie głównym, gdzie sobie takie widgety poinstalowałem.
3: Dzisiaj. Przeważnie bezchmurnie. Zmieniaj kolor razem z pogodą. Odznacz dla własnego koloru. Zaznaczono pole wyboru.
1: Możemy sobie właśnie ustawić jakiś własny kolor.
3: Wybierz własny kolor. Otwiera wybór koloru. Wybierz własny kolor tekstu. Otwiera wybór koloru. Pobierz kolory z tapety. Zmień kolor tła. Ukośnik tekstu. Zmień przezroczystość. Łukasz 100%. Element sterujący przewijania 100%.
1: Przezroczystość widgetu.
3: Zaokrąglone rogi. Odznacz dla kwadratowych rogów. Zaznaczono pole wyboru. Ukryj opcję widgetu. Odznacz.
2: No to zdecydowanie niektóre rzeczy nie są pole wyboru. Takimi, które
1: raczej
2: by nas interesowały.
1: Raczej tak, też specjalnie się w niej nie zagłębiam. Ukryj opcję. Chodzi o to, aby widget miał koło siebie przyciski do ustawiania, do wejścia w ustawienia widgetu, żeby prosto z pulpitu sobie coś szybko zmienić w jego wyglądzie. Ja bym to ukrył, bo w zasadzie po co nam takie przyciski, skoro i tak raczej widgetów nie ustawiamy co 5 minut inaczej.
3: Pokaż cienie. Nie zaznaczono pole wyboru. Ukryj alarmy pogodowe.
1: Ukryj alarmy.
3: Nie zaznaczono pole wyboru.
1: Żeby się nie pokazywały na widgetie alarmy pogodowe.
3: Wybierz zestaw ikon. Lista domyślne.
1: Ikony.
3: Pokaż dodatkowe informacje.
1: Pokaż dodatkowe informacje. Ciężko sobie coś z dodatkowymi informacjami, bo nie robiłem porównania. Pewnie chodzi o to, żeby pokazywały się te wszystkie prędkości wiatru, wschody, zachody słońca i tak dalej.
3: Rozmiar czcionki. Lista średni.
1: No tu dla słabowidzących naszych słuchaczy pewnie i opcja super.
3: Biały śnieg dla kolorowych ikon.
1: Biały śnieg dla kolorowych ikon. Gdzieś indziej widziałem chyba w opcjach zaawansowanych, żeby na wykresach, gdzie coś tam jest białe, śnieg był niebieski. Dla odróżnienia. Ale to za chwileczkę będziemy się tam zagłębiać.
3: Nie zaznaczono pole wyboru. Ukryj czas.
1: Ukryj czas, czyli nie pokazuj nam godziny na widżecie.
3: Nie zaznaczono pole wyboru. Show feels like.
1: Show feels like, czyli pokaż temperaturę odczuwalną.
3: Zaznaczono pole wyboru. Dodaj do ekranu domowego przycisk.
1: I możemy dodać do ekranu domowego.
3: Konfiguruj widget.
1: Opcje różnych widgetów wyglądają podobnie, aczkolwiek mogą być różnice. Na przykład w zegarze jest możliwość ustalenia formatu godziny dla widgetu, więc może być tak, że któryś widget będzie miał jakąś funkcję, której inny nie będzie miał, ale to są raczej drobnostki.
3: Ustawienia. Zaawansowane. Otworzyłeś kolekcję lista.
1: I opcje zaawansowane. Tutaj jest też napisane w środku, że to są opcje eksperymentalne i żeby tego pod żadnym pozorem nie ruszać, chyba że się wie, co się robi. No to załóżmy, że wiemy, co robimy.
3: Ustawienia. Przejdź wyżej przycisk. Zaawansowane. Zaawansowane. To są powiadomienie. Zaawansowane. To są eksperymentalne lub niszowe funkcje dla wąskich grup użytkowników. Mogą działać niestabilnie lub zachowywać się nieprzewidywalnie, więc upewnij się, że rozumiesz ich działanie przed użyciem.
2: No my jesteśmy wąską grupą użytkowników.
1: Tak. Więc dobrze.
3: Powiadomienie. Uprość powiadomienie. Nie zaznaczono pole wyboru.
1: Uprość powiadomienie. Tu pewnie chodzi o to, żeby jak najmniej informacji się pokazywało. Może tylko miasto i temperatura. Bez żadnych tam zbędnych elementów, typu jakieś opady czy coś.
3: Priorytet.
1: Priorytet, czyli jak wysoko ma się powiadomienie wyświetlać. Przed innymi, po innych. Taka androidowa funkcja.
3: Alarmy. Dźwięk alertu pogodowego.
1: Dźwięk alertu pogodowego.
3: Dźwięk alertu o opadach.
1: I dźwięk alertu o opadach. Kompletnie nie rozumiem, dlaczego ktoś dał do opcji zaawansowanych, takich, że użytkownik miałby się bać tu wejść, ale dobrze. Taka wola autora. Możliwe, że sama funkcja działa jeszcze eksperymentalnie i lepiej uważać, ale chyba nie.
3: Nie zaznaczono pole wyboru.
1: Use place time instead of device time. Chodzi o to, żeby używać czasu, jaki jest podawany dla danego miejsca przez zegary atomowe, internet i tak dalej, zamiast czasu, jaki jest ustawiony w telefonie. No to się może czasem przydać, jeżeli sobie na sztywno ustawimy godzinę w telefonie na jakąś inną strefę czasową, albo jeżeli z jakichś przyczyn ten czas w telefonie nam się rozjeżdża, bo już tak bywało też. Słyszałem, że były odchylenia o kilka minut i to gdzieś tworzyło to problem.
3: Temperatura. Pokaż mi ukośnik max na kartach miejsc. Nie zaznaczono pole wyboru.
1: pokaż min-max na kartach miejsc, czyli po prostu jak wejdziemy w główny interfejs programu i mamy pokazaną listę miast, czy ma się na tych, od razu tam na tych elementach, które klikamy, pokazywać minimalna i maksymalna temperatura na dany dzień.
3: Zamień temperaturę min ukośnik max, nie zaznaczono, pole wyboru.
1: Zamień temperaturę min max, no czyli żeby najpierw pokazywała się maksymalna, potem minimalna.
2: Albo wykresy. Na odwrót.
1: Wykresy.
3: Pokaż prawdopodobieństwo, wykresy.
1: Tak.
3: Pokaż prawdopodobieństwo opadów na wykresie, zaznaczono, pole wyboru.
1: No i dzięki temu miałem opady, jak zahaczyłem tą opcję. Ona jest domyślnie odznaczona i tych opadów wtedy nie ma.
3: Włącz animację dla wszystkich wykresów, nie zaznaczono, pole wyboru.
1: To nas tam.
3: Włącz animację intensywności opadów, nie zaznaczono, pole wyboru.
1: Interesuje.
3: Użyj wykresu liniowego dla temperatury, nie zaznaczono, pole wyboru.
1: Nie wiem, czy to czyni jakąś różnicę, jak będziemy potem wykres sprawdzać.
3: Interfejs.
1: Wątpię.
3: Użyj jednolitego czarnego tła, gdy ustawiony jest ciemny motyw, nie zaznaczono, pole wyboru.
2: No, rzecz typowo wizualna.
3: Nie zaznaczono, pole wyboru.
1: Tak, wyłącz układ siatki na tablecie. Na tablecie aplikacji nie testowałem, więc nie wiem, czy też jakoś wpływa to na odczyt przez TalkBacka.
3: Zaokrąglone rogi nieaktywne, nie zaznaczono, pole wyboru.
1: Zaokrąglone rogi.
3: Kolor przycisku, dodaj miejsce.
1: Można wybrać sobie nawet takie rzeczy. Ciekaw jestem, kto o to pytał, ale jest moda na powszechne
2: motywizacje. Ktoś bardzo
1: motywizacje. Tak.
3: Zwiń miejsca, zaznaczono, pole wyboru.
1: Zwiń miejsca to jest po prostu to, że nie są pokazane wszystkie dane. To jest to, co robiłem wcześniej, że naciskałem dwa razy, stukałem dwa razy w miejsce, ono się rozwijało i było pokazane więcej informacji. Domyślnie te miejsca są zwinięte. Pewnie gdybym to oznaczył, to miałbym wszystko podane jak na tacy od razu.
3: Pokaż okręgi wokół ikon, nie zaznaczono, pole wyboru.
1: To też wizualne.
3: Pokaż następne 48 godzin, nie zaznaczono, pole wyboru.
1: To też, czy od razu ma się nam pokazać 48 godzin?
2: Wiesz, Pawle, tak jeszcze a propos tych wizualnych opcji, to tak sobie uświadamiam, no my mówimy o tym tak z uśmiechem, natomiast być może nasi słabowidzący słuchacze część z tych funkcji docenią, chociażby możliwość zmiany koloru przycisku na jakiś bardzo taki, no rzuca mi się tu takie słowo niezbyt parlamentarne, inaczej, wiem, rzucające się w oczy.
1: Tak. Oczobójczy.
2: Tak. I w tym momencie, jeżeli sobie damy taki kolor, no to łatwiej nam jest odnaleźć taki przycisk i być może to też mieć jakiś tam wpływ na poprawę dostępności dla osób słabowidzących, albo na przykład te obwódki, tak? Czy tam okręgi wokół ikon, też może ułatwia to identyfikację. Więc być może dla części osób to nawet i mających problem ze wzrokiem, to będzie robiło jakąś różnicę.
1: Tak, tylko bardziej jakoś miałem wrażenie, że od kolorów przycisków i tak dalej po części będzie też zestaw ikon. Nie wiedziałem, że do tego będzie potrzebna, do jednego przycisku będzie potrzebna osobna funkcja.
2: A to jest inna sprawa.
1: Bynajmniej nikogo nie obśmiewałem. Okej.
3: Odwróć strzałkę wiatru, nie zaznaczono, pole wyboru.
1: Też można takie coś zrobić, jeżeli komuś taki układ bardziej odpowiada.
3: Ukryj przycisk, dodaj miejsce, nie zaznaczono, pole wyboru.
1: Ukryj przycisk, dodaj miejsce i wtedy... Nie wiem, czy te lokalizacje się tutaj przez ustawienia, czy w jakiś inny sposób, coś przytrzymując może.
3: Wyłącz usuwanie przez przeciąganie, nie zaznaczono, pole wyboru.
1: Wyłącz usuwanie, jeżeli komuś przeszkadza, że przeciąganie usuwa, można wyłączyć.
3: Wstecz przechodzi poziom wyżej, nie zaznaczono, pole wyboru.
1: Tak, tu też można coś takiego zrobić, żeby wyższy zamiast wychodzić z całej aplikacji, żeby wychodziło poziom wyżej, przycisk wstecz.
3: Użyj niebieskiego koloru dla śniegu na wykresie deszczu, nie zaznaczono, pole wyboru.
1: Użyj niebieskiego śniegu na wykresie deszczu. No tak, niebieski śnieg to musi być ciekawe też zjawisko graficzne.
2: Znaczy, wiesz co, ja to jakoś z lekcji plastyki kiedyś czy skądś pamiętam, że rzeczywiście na białej kartce to, żeby śnieg narysować, to się na niebiesko rysowało.
1: Aha, no.
2: Jakoś tak rzeczywiście coś z tym jest. Ja to pamiętam jak przez mgłę, ale ten kolor niebieski to jest chyba używany do rysowania czy malowania śniegu.
1: Mhm. Dobrze, no to w takim razie, co tu jeszcze mamy?
3: Użyj dni zamiast dziś ukośnik jutro, nie zaznaczono, pole wyboru.
1: No tak, żeby nie było to takie relatywne, tylko żeby podawało na przykład...
2: Konkretny dzień tygodnia.
1: Datę.
2: Na przykład tak. Jutro wiemy, że mamy czwartek, ale niech nam się wyświetli, że to czwartek, a nie jutro.
3: Użyj dni zamiast show predict total instead of average, nie zaznaczono, pole wyboru.
1: Całkowite przewidywane zamiast średniej. Chyba chodzi o temperaturę albo o opady w tym momencie. Trochę nie bardzo wiem, do czego ta funkcja jeszcze służy. Ale można też to ustawienie zmienić, prawdopodobnie wtedy pokaże się przewidywany poziom opadów. Dobrze, jeżeli chodzi o sam program, no to w zasadzie tyle, bo pewnie jakieś ukryte funkcje może jeszcze istnieją, ja się w nie może nie zdążyłem jeszcze zagłębić. Natomiast chciałbym jeszcze zaprezentować tutaj widżety. Nie mam wszystkich, bo zajęłoby mi to masę stron w launcherze, natomiast mam te trzy pierwsze, czyli bar, card i clock, te, które pokazywaliśmy w ustawieniach.
3: Strona główna. Obszar roboczy 8 z 12. Obszar roboczy 11 z... Obszar roboczy 12 z 12. Wyjść. Wutec lock.
1: Mamy tu wutec clock, czyli zegar.
3: 9 stopień. 24... 9 stopień, 24 stopień, 0% 0 km na godzinę, CZW, godzina 6.45, Leboszowice, odczuwalna 21 stopień pogodnie, 21 stopień.
1: Tu też są takie dane w formie trochę sałatki, ta 6.45 to pewnie był wschód słońca. Mamy tutaj opady, temperaturę, trochę tych informacji tu jest.
3: Środa 31 sierpnia.
1: No i data.
3: Godzina 19.59.
1: Godzina.
3: Przycisk bez
1: etykiety. No bo jest to przecież widget zegara.
2: A przycisk bez etykiety?
3: Przycisk bez
1: etykiety. Przycisk bez etykiety, ten prawdopodobnie odświeża.
3: Środa 31, 9 stopień, 24 stopień, 0% 0 km na godzinę, CZW, godzina 6.45, Leboszowice, odczuwalna 21 stopień pogodnie, 21 stopień.
1: Tak, ten przycisk chyba będzie odświeżał dane z tego, co się
3: środa 31,
1: zdążyłem zorientować.
3: Przycisk bez etykiety.
1: Natomiast drugi pozwala wejść w ustawienia widgetu.
3: Konfiguruj widget. Konfiguruj widget. Leboszowice, aktualna. Kraków, Małopolski. W oparciu o radar Underground.
2: A i tu sobie to można na przykład zmienić, że niekoniecznie Leboszowice, a Kraków na przykład byśmy chcieli.
3: Strona główna.
1: Tak.
3: Budec lock. Tak.
2: A można wyświetlać na jednym widgetie dwie lokalizacje, czy nie?
1: Chyba nie. Chyba każda potrzebuje osobnego widgetu.
2: Okej.
3: Okay. Środa 3, godzina 20. WT bar.
1: WT bar, czyli taki prosty pasek.
3: 21 stopień, Leboszowice, odczuwalna 21 stopień pogodnie, 9 stopień, 24 stopień, 0%.
1: I to jest wszystko, nie mamy tu wschodu słońca, tych informacji jest też trochę. Nie ma daty, nie ma też specjalnie jakiejś godziny. Taki o, prosty paseczek z pogodą.
3: Przycisk bez, WT kart.
1: I WT kart, czyli... Karta?
3: 0 km na godzinę, południowy wschód, 0% deszcz, godzina 6.01, wschód słońca, 21 stopień, Leboszowice, 9 stopień, 24 stopień, odczuwalna 21 stopień pogodnie, godzina 20.01, przeważnie bezchmurnie, min, temperatura 9 stopni Celsjusza.
2: I tu chyba największa informacja się wartości... pojawia.
1: Tak, dokładnie. I tutaj mamy właśnie to wszystko też podane w takiej formie, że najpierw wartości, potem etykiety. I tych informacji jest rzeczywiście sporo.
3: Dzisiaj.
1: O.
3: Przycisk.
1: No i też, że to jest dzisiaj.
2: I takie dzisiaj. Widgety, Pawle, po prostu można sobie wyciągnąć gdzieś na ekran, tak? Na któryś z ekranów naszego
1: launchera. Na ekran główny. Kiedyś dało się pewnie na ekran blokady, natomiast teraz to nie jest już chyba takie proste. Trzeba mieć specjalne ekrany blokady, które jeszcze obsługują widgety. Natomiast można takie widgety, można ich tworzyć niezliczoną ilość. Dla tylu miejsc, ile potrzebujecie, w takich formatach, w jakich potrzebujecie. Mogę też szybko próbować pokazać, jakiego typu mamy widgety.
3: 0 km na godzinę. Obszar robot. Ustaw tapety. Widgety.
1: Tu wejdę z nowy launcher w widgety.
3: 3 deadlock. Dark.
1: Trochę mi tu zajmie znalezienie weather timeline, ponieważ no, do W zanim dojedziemy, ale nie wszystko, muszę przyznać, wiem, do czego jeszcze służy. Niektóre to pewnie są takie bardzo małe. Tam jest taka też edycja tych widgetów, że one są w formie małej, więc nie zajmują na przykład 4x3. Tylko powiedzmy 1x2. Więc te widgety są w dwóch edycjach jakby.
3: Ustawienia, wyświetla,
2: Jesteś.
1: I tu mamy.
3: Weadertinaline. WT bar 4 mnożone przez 1, otworzyłeś kolekcję lista.
1: WT bar 4x1, to jest taki, jaki mamy zainstalowany teraz.
3: WT card 4 mnożone przez 2.
1: WT card.
3: WT clock 4 mnożone przez 2. WT hour 4 mnożone przez 2.
1: WT hour, to jest pogoda na godzinę, jak się dobrze domyślam.
3: WT icon 1 mnożone przez 1.
1: WT icon to będzie po prostu ikona, która uruchamia.
3: WT NES 4 mnożone przez 1. Wyświetlane
1: elementy o 4. Znaki, słowa. WT lines nawet.
3: Domyślny.
1: To może być wykres pokazany w formie widgetu, aczkolwiek tego nie sprawdziłem.
3: WT mini, 2 mnożone przez 1.
1: WT mini, czyli pewnie informacje jak na lekarstwo.
3: WT small, 1 mnożone przez 1.
1: WT small, small.
3: WT small clock, 4 mnożone przez 1.
1: Small clock.
3: WT small hour, 4 mnożone przez 1.
1: Wyświetlane. Hour.
3: WT small week, 4 mnożone przez 1.
1: Week. Czyli tydzień.
3: WT stack, 4 mnożone przez 2. Wyświetlam
1: WT stack, to chyba będzie taka jak w przypadku tweetów, że po prostu cała pogoda się przewija na różne dni, na różne tygodnie, można to przeglądać prosto z pulpitu.
3: WT-WIK 4 mnożone przez 2.
1: I WT-WIK, czyli pogoda na cały tydzień. I to jest wszystko, jeśli chodzi o widżety. Jak widać, jest ich dość duży wybór. I każdy może taką pogodę sobie włożyć na pulpit, jaką akurat potrzebuje mieć. I to, jeśli chodzi o demonstrację aplikacji, jest raczej wszystko. Jak widać, aplikacja jest dość rozbudowana, funkcji ma dość dużo, kombinacji możliwych sprawdzeń pogody jest też mnóstwo. W takim mieście, na taki okres, z takiej daty, przez zwykły sposób, przez widget, z alarmami, bez. Polecam aplikację z całego serca, bo z tego, co wiem, ciężko było, tak rozmawiałem też ze znajomymi o rozbudowaną, dostępną aplikację pogodową.
2: No jeżeli kogoś interesuje takie dość głębokie śledzenie pogody, to znajdzie tu też z pewnością coś dla siebie, no, o czym zresztą mówiliśmy przez ostatnią ponad godzinę. Aplikacja, przypomnijmy, płatna, 3 zł, tak?
1: Tak, 3 zł. I nazywa się Weather Timeline Weather Timeline. Tak fonetycznie mówiąc. No i tak jak już też wspomniałem tutaj Markowi, naszemu słuchaczowi, będzie też możliwość odpisania sobie tej nazwy z rozmaitych materiałów, gdzie krążyła nazwa tej audycji.
2: No i aplikacja dostępna jest, przypomnijmy, tylko i wyłącznie dla systemu Android. Przynajmniej na razie, może kiedyś się użytkownicy iOS-a doczekają, chociaż pewnie na iOS-ie jest ileś tych aplikacji do sprawdzania pogody, zresztą nawet systemowa całkiem nieźle działa. A tymczasem dziękuję Ci, Pawle, bardzo za udział w dzisiejszej audycji.
1: I ja również dziękuję.
2: Paweł Masarczyk przedstawiał aplikację Weather Timeline, a ja zadawałem niewygodne pytania, jak to ja zwykle. Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: W kalendarzu środa to 14 dzień lipca 2021 roku. Witamy bardzo serdecznie tych wszystkich, którzy zdecydowali się nas słuchać na żywo na antenie Tyfloradia. Witamy także tych wszystkich, którzy będą nas później słuchać z podcastów. Co prawda, no, ci, którzy są z nami na żywo, mają możliwość brania udziału w naszej audycji, choćby zadając pytania.

0: swoje pytania w komentarzach. Od czasu do czasu postaramy się tam zajrzeć i w miarę możliwości na te pytania odpowiedzieć. O ile oczywiście jakieś pytania się pojawią, bo często tak jest, no, że te nasze audycje jednak staramy się robić na tyle wyczerpujące, żeby później wszystko było jasne. A dziś będzie audycja o usłudze, która to może przydać się wielu osobom, szczególnie takim, które mają niejedno urządzenie w swoim posiadaniu, no, czyli większości tak naprawdę. Bo czasy, kiedy naszym jedynym urządzeniem był komputer, to już dawno za nami. Teraz to komputer, laptop, tablet, smartfon i to wszystko w zasięgu naszej ręki i to wszystko do robienia chociażby notatek może nam posłużyć. I dziś będzie właśnie o platformie SimpleNote, która to pozwala na wykonywanie notatek i synchronizowanie ich w chmurze pomiędzy wieloma platformami, pomiędzy Androidem, Windowsem, iOS-em, macOS-em i Linuxem. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem, a jeżeli coś pominąłem... O, no właśnie, jeszcze web. To jeżeli ktoś korzystałby z jakiegoś nietypowego systemu, którego nie ma na liście. I wspominałem, że jeżeli ja coś pominę, to na pewno osoby, które dziś razem ze mną współprowadzą te audycje, to coś dopowiedzą, bo tak zwykle jest, że się uzupełniamy. A dziś wspólnie ze mną o platformie SimpleNote opowiadać będą Paulina Gajoch. Witaj, Paulino.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: I Paweł Masarczyk. Witaj, Pawle.
2: Witajcie.
0: No dobrze, to Pawle, zapytam ciebie, bo to ty odkryłeś, że SimpleNote ma dostępność. Czy coś jeszcze warto wspomnieć, tak na dobry początek tego naszego teoretycznego wstępu?

0: pozwala nam robić formatowanie w taki sposób, że wpisujemy konkretne znaki w tej samej linijce, w której piszemy tekst i te znaki przemieniają się nam w widoku podglądu na formatowanie, czyli nagłówki, listy, nawet tabele, to też chyba będę w stanie jakoś może i nawet pokazać, linki i tak dalej. I to jest o tyle sympatyczne, że naprawdę Markdown no, jest kodem, podobnie jak HTML, więc można go wpisywać na dowolnym urządzeniu. Ja teraz myślę o tych wszystkich monitorkach brajlowskich, które mają bardzo prosty edytor tekstowy, na przykład mój Braille Edge 40. No i można po prostu na takim notatniku nawet prostym powpisywać sobie składnię Markdowna. Taki plik, który tam się zapisuje jako TXT, wyeksportować sobie na komputer, wydobyć go z tego monitorka brajlowskiego i w odpowiednim edytorze, na przykład w Simple Note, załadować i już mamy sformatowaną notatkę. Ponadto, no my tu jeszcze pokażemy, bo funkcji jest mnóstwo, ale możliwość dzielenia notatek z innymi osobami, możliwość tworzenia linków publicznych do notatek, czyli możemy zrobić sobie taką prostą, no mini stronę internetową, jakby nie mówić, no bo nagłówki będą, listy będą, linki będą, tabele też mogą być, no więc cóż nam broni, że tak powiem, tą listą i tym kodem jakoś tak zarządzać, żeby wyszła nam z tego fajna strona internetowa. Może do takiego prostego poinformowania o czymś lub wyjaśnienia jakiegoś zagadnienia może nam wystarczyć. Są tagi, które pozwalają nam te notatki kategoryzować. Jest możliwość integracji systemu z dowolnym blogiem na WordPressie i wiele, wiele innych, więc ja myślę, że proste, darmowe, na szczęście i to bardzo nawet dostępne, a oferuje dużo. I tak, mam nadzieję, że wam to pokażemy.
1: Właśnie wspomniałeś o tym, że dostępny. Ja już zdaje się o tym mówiłem w Tyflo Przeglądzie, bo platformą Simple Note zainteresowałem się jakiś czas temu, to chyba w 2014 czy 2015 roku nawet było, więc już troszkę, ale porzuciłem tę platformę. Z jednego prostego powodu, po prostu nie była dostępna. Tam jakiś czas temu została ona bardzo intensywnie odświeżona i to zarówno w tej wersji webowej, o której wspominała Paulina, jak i w kwestii aplikacji mobilnych, szczególnie mam tu na myśli iOS. Nie wiem jak z Androidem, jak tam wygląda dziennik zmian, ale w iOS-ie wprost mówi się o poprawkach dostępności, o poprawkach dla czytnika ekranu VoiceOver. Więc rzeczywiście widać, że ktoś, kto zajmuje się platformą Simple Note, ma świadomość tej dostępności i coś robi, żeby to po prostu dobrze działało.
0: Tak, i myślę, że tutaj inspiracją może być to, że właścicielem tej usługi jest firma Attic, Automattic, która jest też współodpowiedzialna za WordPressa w tym momencie. No w WordPressie z tą dostępnością bywa jak bywa, różnie, natomiast najgorzej też nie jest, w związku z czym miło widzieć, że w projektach pobocznych również ta inspiracja jest widoczna, bo istotnie korzysta się tu już z bardzo dostępnych komponentów, na przykład edytor Monaco, który jest edytorem Microsoftu, głównie dedykowanym programistkom i programistom, natomiast tutaj w wydaniu takim bardziej użytkowym do użytku codziennego, jako edytor tekstu do notatek.
1: Dziś pokażemy wam wersję na pewno na komputer. To ty, Pawle, będziesz pokazywał wersję webową, czy wersję Windowsową?
0: Wersję instalowalną ze sklepu Microsoftu, która nie różni się specjalnie interfejsem od webowej, bo jest to ten sam interfejs, tylko w wersji lokalnej. Jest to Electron.
1: Tak, więc jeżeli na przykład jeszcze ktoś korzysta z Windowsa 7, nie polecamy, ale jeżeli ktoś się przyzwyczaił, no to może spróbować wersji webowej i bez problemu będzie sobie tam mógł swoje notatki gromadzić, edytować, przeszukiwać i tak dalej, bo no niestety no tej aplikacji na komputer nie zainstaluje, bo tam po prostu nie ma sklepu. Tak. Dobrze, no to myślę, że nie ma co przedłużać. My pokażemy z Pauliną wersję mobilne, ja pokażę iOS-a, Paulina pokaże, jak wygląda Android. No i też będziemy trochę mieli okazję sobie popisać wspólnie, bo myślę, Pawle, że też pokażemy te możliwości, jak to działa, stworzenie takiej wspólnej notatki i jak można sobie razem pisać. I czy to jest aby takie na pewno zawsze dobre i skuteczne? Już od razu można powiedzieć, że nie i na pewno to nie jest notatka w Simple Notes, nie może się równać z dokumentami Google, gdzie tam synchronizacja

0: organizacja tego, kto co wpisuje, jest rozwiązana zdecydowanie lepiej, to nie jest dobry pomysł, żeby na przykład kilka osób usiadło nad tą notatką i dokonywało w niej zmian jednocześnie, bo tu się będą działy rzeczy dziwne.
1: Tak, to prawda. Sprawdziliśmy, nie jest to przystosowane do tego typu operacji. Niemniej jednak pokażemy Wam na przykład, jak można sobie w taki sposób zrobić prostą listę zakupów.
0: Owszem.
1: To już jest coś, z czego może skorzystać.
2: Albo rzeczy do zrobienia.
1: Albo rzeczy do zrobienia. Więc z tego mogą skorzystać nie tylko osoby, które jakoś mają nie wiadomo jakie potrzeby pisania notatek, ale też do takiego użytku domowego. Moim zdaniem bardzo użyteczna aplikacja.
0: No to co? Do dzieła. Ja tylko jeszcze przypomnę, że można do nas pisać na Facebooku i na kontakt.tyflopodcast.net i dzwonić na tyflopodcast.net /Zoom. Zapraszamy Was bardzo serdecznie do zadawania pytań, do aktywnego uczestniczenia w tej audycji. No w końcu robimy to dla Was.
1: Dobrze. Jak rozumiem, tym komunikatem przywitała się z Państwem i z Wami moja synteza.
0: Tak jest.
1: No więc dobrze, otwieramy menu Start. Simple Note i otwieramy aplikację Simple Note.
3: Simple Note dokument.
1: Dokument to nam zwiastuje aplikację webową, tak jak już wspomniałem. No więc Control Home, idziemy, co tu mamy od góry. Aplikacja jest w języku angielskim, nic mi nie wiadomo, żeby możliwe było tłumaczenie i żeby wersja polska była gdzieś na horyzoncie. No więc pracujmy z tym, co mamy. Menu Ctrl Shift U. Tutaj bardzo często będą się pojawiały skróty klawiszowe, więc jak widać o dostępności pomyślano już od początku, od pierwszego elementu na stronie. Menu, w którym to później będę w stanie pokazać, możemy na przykład się przełączać między poszczególnymi tagami naszych notatek. Tagi, czyli takie rozbudowane foldery, bo jedna notatka może mieć więcej niż jeden tag i może jednocześnie należeć na przykład do, nie wiem, prywatne, ale jednocześnie też notatki, które udostępniam sobie z Pauliną i Michałem, bo każda osoba, z którą udostępniam, jest osobnym tagiem u mnie. Tak jest to rozwiązane. Więc można nadawać jak wiele takich jakby kategorii. No, koncept tagów z różnych już menedżerów rzeczy pewnie znany jest. No więc tu mamy menu. New Note, Ctrl Shift I, no czyli nowa notatka. Focus Search Field, przycisk, który podświetla nam pole wyszukiwania. Nawet o tym pomyślano, po co coś takiego, skoro można przejść skrótem E, na przykład literą E, a no po to, że do tego jest też skrót klawiszowy i można z dowolnego miejsca, gdziekolwiek byśmy się nie zakopali na tej stronie, przejść bezpośrednio do tego pola wyszukiwania. Tu mamy Search All Notes and Tags, czyli no właśnie, przeszukiwanie. Jeżeli mamy tych notatek więcej albo i tagów więcej, możemy sobie wyfiltrować, żeby pokazały nam się tylko te elementy, które nas interesują pod kątem właśnie nazwy. To już jest lista notatek, wszystkie notatki, bo możemy oczywiście przełączyć się na jakiś inny tag i wtedy są tylko te z konkretnym tagiem. Jak widać, nie za wiele mam tych notatek, no więc zobaczmy.
3: Lina 1, kolumna 1, przycisk pin note, no to testujemy.
1: Pin note, no to testujemy. Notatka nazywa się, no to testujemy, zaś pin note oznacza przypnij notatkę. Możemy sobie notatkę przypiąć, no tak, aby była zawsze widoczna u góry, bo jest na przykład na ten moment najważniejsza.
3: Przycisk edit note, no to testujemy.
1: Tu jest opcja edit note, też do tej samej notatki, no czyli oczywiście edycja.
3: Lina 2, przycisk pin note, speak.
1: Pin note, speak.
3: Przycisk edit note, speak.
1: Tu mamy kolejną notatkę. Ten sam układ przycisków. I notatka o tytule Trolejbus. Tu pozdrowienia dla kolegi Pawła Warczachowskiego, też naszego redakcyjnego, który chciał się ze mną tą aplikacją pobawić i tak nazwał swoją notatkę. Dużo informacji otrzymaliśmy. Przede wszystkim, że jest to obszar i to możemy rzeczywiście literą D i Shift D między tymi znacznikami się przemieszczać. Dokładnie, czyli notes list, lista notatek to jeden znacznik, note editor, edytor notatek to drugi znacznik w NVDA D i Shift D, tak jak wspomniałem. I edytor na swoim początku ma taki pasek narzędziowy, gdzie do tej notatki mamy kilka opcji. Toggle Focus Mode. On już czasem ma taki błąd, że czyta następny element i nam tu trochę spoilery jakieś urządza, ale nie. Nas interesuje Toggle Focus Mode. Przełącz tryb fokusa. Sprawia to, że naciskam. i lista notatek się kurczy, ona wizualnie pewnie też nie wygląda jakoś na za wielką w tym momencie, a screen reader czyta to tak, że nie czyta tego w ogóle. Czyli tabelka nam znika. Domyślam się, że jest to po to, żeby przede wszystkim dla osób widzących mniej miejsca na ekranie zajmowała właśnie tabela, a więcej edytor, żeby móc lepiej widzieć, co się pisze. No a dla nas, jak nie potrzebujemy, jest to po prostu więcej miejsca na ekranie i mniej chodzenia po elementach, które nie są nam akurat w danym momencie potrzebne. Czyli takie ukrywanie listy notatek. Tak, odkryłem właśnie, znowu nacisnąłem przycisk i notes list powróciło do łask. Preview ze skrótem Ctrl-Shift-P to tryb podglądu. Jeżeli piszemy w Markdownie, to mamy domyślnie widok edytora, czyli taki widok, gdzie jest pole edycji, my sobie piszemy i możemy w tym momencie tylko widzieć kod. Czyli widzimy tam te jakieś krzyżyki, ja też za chwilkę troszkę wyjaśnię, jak Markdown działa, przynajmniej podstawy. I widzimy kod i nie wiemy, co z tego wynika. Nie wiemy, czy ten kod działa, czy się dobrze wykonuje, czy to formatowanie, które go sobie życzyliśmy, rzeczywiście zostało wdrożone. Żeby się o tym przekonać, musimy przełączyć się właśnie w tryb podglądu, czyli skrótem Ctrl-Shift-P sprawiamy, że zamiast pola edycji wyświetla nam się już wyformatowana notatka. I wtedy możemy ją po prostu czytać. Widzimy nagłówki, widzimy te listy, wszystko inne widzimy, co tylko widzieć można. No. Taka funkcja bardzo przydatna jest. Insert checklist. Możemy wstawić punkt listy, element listy, który jest polem wyboru. To jest właśnie ten tryb listy zakupowej, o której mówiłem. Pole, które może być albo niezaznaczone, albo zaznaczone. I właśnie to, co będę pokazywał za jakiś czas, te pola można oczywiście za pomocą składni Markdowna zamieniać ich stan na zaznaczone lub niezaznaczone odpowiednio, ale można też w tym trybie podglądu, kiedy już widzimy efekt końcowy naszej pracy, spacją, jak w każdym innym programie czy na stronie internetowej, przełączać. I to, co my przełączymy, będzie miało też odniesienie w kodzie Markdownowym, więc na przykład jeżeli udostępniamy sobie listę zakupów z osobą, z którą mieszkamy, albo listę rzeczy do zrobienia z kimś, z kim nad czymś pracujemy, to jeżeli my coś odhaczymy, to u tej drugiej osoby jest to również odhaczone. Fantastyczna sprawa.
3: Info.
1: Są to dodatkowe znaki, nawet nie znaki, tylko informacje na temat notatki, w tym liczba znaków, słów, tytuł, data utworzenia i wiele innych ciekawych danych pobocznych. I actions. Actions, czyli różne opcje dodatkowe, które za chwileczkę może pokażę. Na przykład właśnie przełączenie notatki w tryb Markdownu, udostępnianie notatki innej osobie, stworzenie linku i wiele innych ciekawych rzeczy, które na pewno mogą się przydać. Dużo rzeczy znowu zostało powiedziane. Editor, content. Czyli, że jest to edytor treści notatki. Naciśnij Alt F1, aby uzyskać pomoc odnośnie dostępności. Jest to standardowy komunikat edytora Monaco. Tam będziemy mogli przeczytać o kilku jeszcze skrótach klawiszowych, włączyć tryb dostępności, który, nie wiem szczerze mówiąc, co nam, użytkownikom screenreaderów, daje, ale jest i pewnie jeszcze jest to kwestia do odkrycia. I uzyskać wiele innych dodatkowych informacji. Też się temu za chwileczkę przejrzymy. No ale najważniejsze na ten moment jest to pole edycji. Pole edycji notatki, którą ja już napisałem. Mogę teraz do niej wejść i mogę sobie ją przeczytać.
3: No to testujemy.
1: Pierwsza linia, no to testujemy. Pierwsza linia notatki, zauważyliście pewnie, że nie ma tu pola na tytuł notatki, mogło was to zdziwić. Pierwsza linia jest to zawsze tytuł. Cokolwiek napiszemy w pierwszej linii, naciśniemy potem Enter, stanie się to tytułem notatki.
3: Pusta.
1: Potem mamy pustą linię.
3: To jest pierwszy nagłówek.
1: To jest pierwszy nagłówek. No my to słyszymy na razie jako tekst. Przejrzyjmy sobie znak po znaku, co się tutaj dzieje, bo to jest już Markdown, którego ja sobie stworzyłem.
3: Hasz.
1: I mamy tutaj krzyżyk na początku linii.
3: Spacja.
1: Krzyżyk, spacja. Tak wygląda cała linia. Znak krzyżyka, tak zwany hasz. Spacja i dalej ten tekst, to jest pierwszy nagłówek. Tak właśnie wstawia się nagłówki w Markdownie. Jeden krzyżyk, czyli hash, to nagłówek poziomu pierwszego. Dwa krzyżyki to nagłówek poziomu drugiego, zaś trzy to trzeciego. chyba dalej nie idzie i głębiej ta struktura. Natomiast do podstawowych takich potrzeb trzy poziomy nagłówków myślę, że w zupełności wystarczą. No jest to możliwe, jak widać. Za chwilkę zobaczymy, jak taka notatka prezentuje się w widoku. No już takim wytworzonym, wykreowanym podglądowym Markdowna.
3: Pusta. Zadanie wykonane.
1: Tutaj jesteśmy sobie na zadaniu wykonanym i to ma być pole listy i na tej liście ma to być element z wybranym już polem wyboru. Jak ta linijka wygląda?
3: Spacja, spacja, koniec linii, spacja,
1: to jest zwykły tekst. Prawdopodobnie coś takiego nie zadziała. Tutaj musiał jakiś błąd się wkraść. Pewnie ja to tworzyłem i tak to wyszło. Żeby był to element listy, należy napisać przede wszystkim myślnik. Myślnik powoduje, że element po nim następujący staje się elementem listy nieuporządkowanej. Czyli mamy lista elementów, tam nie wiem, trzech na przykład i to jest właśnie pierwszy element tej listy. To jest myślnik.
3: Minus. Spacja, spacja.
1: Tak, mamy już element listy. Trzeba by jeszcze zrobić tak, no, żeby ten element był polem wyboru. Jak to robimy?
3: Spacja, spacja, spacja.
1: Ustawiamy się właśnie tu gdzieś jeszcze, gdzie dwie spacje nas otaczają. Lub jeżeli piszemy to od nowa, no to myślnik, spacja. I teraz otwieramy nawias kwadratowy i uwaga, patrzcie, co się stanie. Lista sugestii wyskoczyła, która zawiera inne notatki, które ja już sobie wcześniej stworzyłem. Mogę sobie taką notatkę wybrać i wtedy ona zostanie nam podpięta jako link, że mogę z jednej notatki podlinkować do drugiej. Ja tego nie chciałem zrobić. Edytor jest tak skonfigurowany, że sam z siebie po prostu oferuje takie usługi. My się tym zajmiemy. Oczywiście za chwilkę stworzę taką notatkę od zera, gdzie będzie można sobie zobaczyć, jak to działa i jak takie linki wyglądają. Natomiast na razie mi to nie jest potrzebne. Ja chcę mieć pole wyboru. Więc anuluję to escape'em. Tutaj się niestety otwarło nam, zamknął się przy okazji edytor. Ale jak insert spacją w NVDA, czyli skrótem do włączania trybu formularzy, wróciłem do edytora, to mam już nawias kwadratowy otwarty, który jest pozostawiony sam sobie. Dokładnie. I nikt mu nic nie robi, mogę sobie dalej kontynuować. Skoro otwarłem nawias kwadratowy, to napiszę literę X, czyli tak jak wizualnie osobom widzącym się kojarzy coś odhaczonego, krzyżyk. No, ten element z listy mam już z głowy. I nawias kwadratowy zamykam.
3: Prawy kwadratowy.
1: I teraz linijka moja wygląda tak.
3: Minus.
1: Minus.
3: Spacja.
1: Tutaj mamy spacją oddzielone.
3: Lewy kwadratowy. X. Prawy kwadratowy.
1: Literka X w nawiasie kwadratowym.
3: Spacja. F, A, B, A, N, I, F, spacja, W, I, G, K, O, N, A, N, F. Koniec.
1: I po spacji za nawiasem kwadratowym mamy kolejny, znaczy tekst tego, jak się ma to pole nazywać. Poniżej mamy...
3: Zadanie niewykonane.
1: Zadanie niewykonane.
3: Spacja, spacja, nie, spacja, spacja, koniec linii.
1: I mamy podobną sytuację.
3: Spacja.
1: Żeby zadanie było niewykonane, robimy coś bardzo podobnego, czyli myślnik.
3: Minus, spacja, spacja.
1: Znowu otwieramy kwadrat.
3: Sugestia.
1: Tu te sugestie nieszczęsne wyskakują.
3: Editor content shell, lewy kwadratowy, spacja.
1: O, tym razem się jakoś nie zamknął nam edytor, to dobrze. Mamy otwarty nawias kwadratowy, robimy spację. I zamykamy nawias kwadratowy, czyli zamiast X-a robimy spację i wtedy jest taki pusty, niewypełniony nawias.
3: Prawy kwadratowy.
1: Linijka wygląda tak.
3: Minus, spacja, lewy kwadratowy, spacja, prawy kwadratowy, spacja, F, A, B, A, N, I, F, spacja, N, I, F, W, I, G, K, O, N, A, N, F, koniec linii.
1: I mamy zadanie niewykonane.
3: Trzecia opcja. Spacja, spacja, F.
1: Jest też trzecia opcja.
3: Spacja, spacja, koniec linii, spacja.
1: Która może być zwykłym elementem listy.
3: Spacja.
1: Nie musi być polem wyboru. Damy po prostu
3: minus,
1: myślnik
3: minus, minus, minus,
1: i spacja, trzecia opcja.
3: Czwarta opcja.
1: Tu jest jeszcze czwarta opcja.
3: Piąta opcja, pusta.
1: I tak dalej. Zdaje się, że to jest wszystko, co w tej notatce mam, więc w tym momencie mogę przejść do trybu podglądu. Robię to naciskając Ctrl-Shift-P.
3: Simple note document.
0: Tam jeszcze tu co najwyżej są jakieś nasze testy, bo to jest chyba ta współdzielona notatka.
1: Tak.
0: Więc tam poniżej jeszcze chyba jeszcze jakaś tabelka była i nasze testy.
1: Dokładnie. No więc dobrze. Ja nacisnąłem Ctrl-Shift-P, przełączyliśmy się w tryb podglądu. Tryb formularzy nam się nie wyłączył, więc trzeba to zrobić ręcznie. Insert spacja dla NVDA. i zobaczmy, gdzie jesteśmy, bo powinniśmy być gdzieś w środku tego podglądu. Tu jesteśmy na przycisku Actions, to był ostatni przycisk, jeżeli dobrze pamiętacie, przed edytorem. I zobaczmy, co tu nam się pojawiło. Mamy tytuł, no to testujemy. Zgadza się, to jest pierwsza linia.
3: Nagłówek poziom 1 to jest pierwszy nagłówek.
1: Nagłówek pięknie nam wyszedł.
3: I zadania wykonane. Zadania nie wykonane. Lista elementów, 1, 3 opcja, 4 opcja, 5 opcja, koniec lista.
1: Coś nam się nie udało z tymi polami wyboru. Pytanie dlaczego? No ale zajrzyjmy może do edytora.
0: Do edytora, czy masz włączony markdown w tej notatce?
1: Markdown mam, bo się wyświetliło teraz formatowanie markdownowe.
0: Faktycznie.
1: Więc to nie powinno być problemem. Natomiast coś pewnie w składni poszło nie tak. Przełączam się Ctrl-Shift-P.
3: Pusta, pusta, piąta opcja.
1: I już jestem w edytorze.
3: No to testuje,
1: co tu mamy?
3: To jest pusta. X zadania wykonane. Minus. Spacja. Lewy kwadratowy. X. Prawy kwadratowy. Spacja. F, A, F, A, N, I, F. Spacja.
1: No, wydawałoby się, że jest wszystko OK.
3: Minus. Lewy kwadrat. Spacja. Prawy kwadrat. F.
1: Więc co tu nie wyszło? Widocznie nie jest akceptowany w jakiś sposób ta składnia. Ja spróbuję tu w tym momencie wstawić pole wyboru, robiąc to skrótem Ctrl-Shift-C. Nacisnąłem i w tym momencie wstawił się nam taki symbolik. Eastpeak go czyta jako symbol 0. Tutaj przed zadaniem niewykonanym również wstawiam. Usunę te moje jakieś tu eksperymenty. Nacisnę Ctrl-Shift-C.
3: Koniec linii, spacja, symbol 0, spacja, left.
1: I tu się znowu też wstawiło ładnie.
3: Symbol 0,
1: tu może spację usunę.
3: Koniec, symbol 0.
1: I wstawiła nam się ładnie symbol. Zobaczmy, czy to coś dało. Ctrl-Shift-P.
3: Simple note document. Klikamy link Eastpeak. Lista elementów, 3. opcja, 4. opcja, 3. opcja. Pole wyboru nieoznaczone, zadania niewykonane. Pole wyboru nieoznaczone, zadania wykonane.
1: Mamy teraz dwa zadania, jak tu słyszycie.
3: Koniec lista nagłówek poziom 1 to jest.
1: Tu jest nagłówek.
3: Lista elementów. 3 pole wyboru nieoznaczone, zadania wykonane. Pole wyboru nieoznaczone, zadania niewykonane.
1: Mamy teraz zadania wykonane i niewykonane. Oba są nieoznaczone. I w tym trybie ja mogę zaznaczyć jedno z tych pól. Więc zaznaczmy zadanie wykonane.
3: Pole wyboru nieoznaczone, zadania wykonane.
1: Nacisnąłem spację.
3: Koniec lista elementów. 3 pole wyboru nieoznaczone, zadania niewykonane. Pole wyboru oznaczone, zadania wykonane.
1: I teraz się zgadza. I gdyby pewnie teraz Michał lub Paulina sprawdzili tę notatkę, bo to jest notatka, którą no, wspólnie tworzyliśmy, z pewnością usłyszelibyśmy, no, że te pola są u nich też zaznaczone lub niezaznaczone odpowiednio.
0: Tak, bo to zaznaczenie się synchronizuje po prostu.
1: Tak jest. No więc wrócę do edytora, zobaczymy, czy coś się zmieniło w składni.
3: Zadania wykonane. Symbol 1, spacja, left, a, symbol 1.
1: A, symbol 0 zmienił się na symbol 1.
3: Zadania niewykonane. Symbol 0, spacja, left.
1: Czyli jak widać, najlepiej
0: ewentualnie
1: te pola...
0: Pawle, możesz spróbować skopiować te symbole do notatnika, tak jak to próbowaliśmy chyba rozpracować w ten sposób i pokaże się wtedy, jaki to jest dokładnie znaczek,
1: dobrze.
0: Tak?
1: Dobrze.
3: Uruchamy, podsumę, abdata, notepad, notetekst, put i bez tytułu. Prawy kwadratowy, x, lewy kwadrat, minus, minus, spad, lewy, x, prawy, pusta, pusta, prawy,
1: no, to jest dokładnie ten, który ja wstawiłem.
3: Pusta.
1: Czyli minus, spacja, lewy kwadratowy, x, prawy kwadratowy. Tylko z jakichś przyczyn on nam się nie chce tutaj zrenderować jak należy, kiedy ja tego używam ręcznie, ale...
0: No to niestety, to jest urok audycji na żywo. Jak testowaliśmy to wcześniej, to nam to działało też wpisywanie z palca. Ale na szczęście jest skrót, także tyle dobrego.
1: Dokładnie, który nawet jest chyba prostszy. No więc, że tak powiem, czemu mielibyśmy się męczyć? No dobrze, to ja może w takim razie otworzę jakąś nową notatkę. Żeby pokazać, jak wygląda kwestia udostępnienia tej notatki na przykład wam, żebyśmy mieli materiał dla was do bawienia się na tym samym tekście. Jeżeli pamiętacie, Ctrl-Shift-I był skrótem do tworzenia nowej notatki. Ja go teraz nacisnę.
3: Nota editor, główny punkt orientacyjny, klikamy editor, content, przelnik, press, enter.
1: I właśnie usłyszeliście, że wstawił mi się edytor. Nowy edytor się pojawił. Od razu wyskoczył mi fokus do tego edytora i pole jest
3: puste.
1: Więc mamy definitywnie nową notatkę. No więc ja tu spróbuję coś szybko napisać. Zobaczmy, czy nam się to uda. Test. Albo inaczej zrobimy. Audycja o Simple Note i Markdownie w Tyflo Podcaście. Tak zrobimy. W tym momencie już powstała nam notatka. Ona powinna się już w tabeli w tym momencie nazywać odpowiednio. Zobaczmy, czy tak się stało. Literą, znaczy skrótem Shift D przeniosę się do listy notatek.
3: Notes listów wypełniający punkt orientacyjny menu control. Przycisknij note control shift. Przycisk focus cell field. Cell hand notabela z 4 wierszy 1
1: kolumna. Tu jest tabela, już mamy 4 wiersze, więc coś się definitywnie stało.
3: Linia 1 kolumna 1. Przycisk pin note audycja o simple note i mark dominia w tytlu podcaście. Przycisk edit note audycja o simple note i mark dominia w tytlu podcaście.
1: No więc jak słyszycie, już powstała nazwa. Więc to się naprawdę dzieje w czasie rzeczywistym.
3: Note editor. Pusta. Audycja o simple note. Pusta, pusta, pusta.
1: I teraz robimy tak. Mamy tutaj ten tytuł.
3: Pusta.
1: I zrobimy w tym momencie nagłówek pierwszy. Niech mu będzie części składowe audycji. Tak go sobie roboczo nazwiemy. I nagłówek poziomu drugiego. Dwa krzyżyki, spacja. Osoby uczestniczące. Ja w tym momencie mogę zrobić myślnik, spacja, Paulina. Enter. Myślnik, spacja, Michał. Enter. Myślnik, spacja, Paweł. Dobrze, skoro mamy już wymienione osoby, które uczestniczą, to zróbmy sobie teraz nagłówek, również poziomu drugiego. Na przykład link do streamu. No i tutaj pokażę wam rzecz, której jeszcze nie pokazywałem, jak w Markdownie można nas posłuchać. Ciekawie to zabrzmiało, a praktycznie wygląda to tak, że możemy stworzyć link, który jest podpisany. Otwieramy nawias kwadratowy. Oczywiście znowu pojawiły się nam nieśmiertelne notatki. Ja to anuluję escape'em. Edytor się zamknął, to znaczy tryb formularzy konkretnie się zamknął, więc insert spacją znowu do niego wchodzę.
3: Edytor content, koniec linii, lewy kwadratowy, koniec linii.
1: W nawiasie kwadratowym wpisujemy treść linku, czyli to, co chcemy, żeby się wyświetliło. Posłuchaj nas. Zamykam nawias kwadratowy i nie czyniąc żadnej spacji, otwieram nawias okrągły.
3: Lewy nawias, koniec linii.
1: I wpisuję link do streama, czyli http. radio.tyflopodcast.net 8000. Zamykam nawias, nie kwadratowy, tylko okrągły. Mogę też wstawić nagłówek kontakt. I tu możemy wstawić link. Skontaktuj się z nami. Zamykam kwadratowy, otwieram, wstawiam link. http://www.tyflopodcast.net/zoom. Zamykam nawias okrągły. Żeby tak nie było jeszcze wesoło, to omówimy poprzednio testowane na. To jest kolejny nagłówek poziomu drugiego. I w nowej linii podlinkuję notatkę No to testujemy, od której zaczynaliśmy całą naszą tutaj przygodę. Ja tutaj już widzę na liście, że jest ta notatka, nacisnąłem lewy nawias kwadratowy do wyboru. Naciskam Enter. Dokładnie. I tu zostaliśmy powiadomieni o tym. I jak wygląda nasza linijka?
3: No to testujemy simple note. Note 2,613,6,934,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,7,9,
1: Enter. Zrobimy jeszcze nagłówek omówione zagadnienia. I zrobimy, albo nawet nie, zagadnienia do omówienia. I zrobimy tak. Pierwszy element, Ctrl-Shift-C, pole wyboru, wprowadzenie merytoryczne, Enter. Kolejne pole wyboru. Co my tam potem robiliśmy? Chyba, no ja zacząłem pokazywać, powiedzmy, ten program,
0: Windows,
1: czyli
0: tak?
1: Wstęp
0: czyli na
1: do wersji Windows. Kolejne pole, wstęp do Markdowna. Kolejne pole, stworzenie nowej notatki. Kolejne pole. Demonstracja wersji na Androida. Kolejne. Demonstracja wersji na iOS.
0: Tu jeszcze jedna ważna rzecz, o której myślę, że warto gdzieś mimochodem wspomnieć, co jest oczywiste, wydawać by się mogło, ale warto chyba jednak to zasygnalizować. Oczywiście, jeżeli chcemy korzystać z Simple Note, to musimy w tym serwisie się zarejestrować. Naszą nazwą użytkownika jest nasz adres poczty elektronicznej i jeżeli na przykład współpracujemy z kimś, to jeżeli chcemy udostępnić tej osobie notatkę do wspólnej edycji, to ten adres poczty elektronicznej musimy znać.
1: Dobrze, no więc stworzyłem tego typu zagadnienie tutaj. Jeszcze mogę stworzyć tabelę jakąś prostą, a w tabeli będziemy mieli systemy operacyjne, na które dostępny będzie, no to zróbmy nagłówek. Systemy operacyjne, na których działa Simple Note i ich dostępność, powiedzmy. Tworzymy w następujący sposób tabelę. Wstawiamy kreskę pionową, czynimy spację, wpisujemy nazwę pierwszej komórki, czyli jakby nadajemy tytuł całej kolumnie. System operacyjny. Spacja. Kolejna kreska pionowa. Kreska pionowa, czyli shift z backslashem. U mnie backslash jest nad enterem. Na klawiaturach tych bardziej tradycyjnych jest po lewej stronie litery Z. To sobie już możecie znaleźć. I tutaj piszemy stan dostępności. I znowu spacja, kreska pionowa. Przechodzimy do nowej linii. Kolejna kreska pionowa, spacja. I tu musimy wstawić ileś znaków myślnika, ileś minusów. Zdaje się, że te minusy określają szerokość kolumn. Nie jestem tego do końca pewien, ale chyba tak to jest. Ja zacznę od 3, może zobaczymy, czy to się tak ładnie sformatuje. Albo niech będzie 6, spacja, kolejna kreska pionowa, kolejna spacja. 6 minusów dla drugiej kolumny, spacja, kreska pionowa. Enter. I teraz kreska pionowa, Windows, spacja, kreska pionowa, bardzo dobrze. Spacja, kreska pionowa, enter. Kreska pionowa, spacja, web, spacja, kreska pionowa, spacja, bardzo dobrze. Spacja, kreska pionowa. Bardzo jednolite te oceny, ale dobry produkt jest tego wart. Kreska pionowa, spacja, iOS, spacja, kreska pionowa, spacja, bardzo dobrze. Spacja, kreska pionowa, enter. Kreska pionowa, spacja, Android, spacja, kreska pionowa, spacja, bardzo dobrze. Spacja, kreska pionowa. No dobrze, tośmy się napracowali nad tym formatowaniem. Różne rzeczy tu mamy powstawiane. Zobaczmy, co nam z tego wyszło. Nacisnę Ctrl-Shift-P.
3: Simple Note Document.
1: I wyłączam.
3: Notation, spacek, narzędzi, przycisk, action, action. Koniec, spacek, narzędzi, klikamy, audycja, o Simple Note i marki dominie w tytule podcaście. Części składowe audycji.
1: I coś nam już nie wyszło. Co nam nie wyszło? Ano to, że notatki domyślnie nie są w trybie Markdown. Oznacza to, że domyślnie będą się wyświetlać jako czysty tekst i dopóki ich nie aktywujemy jako Markdown, to nie mamy co liczyć na to, że pokaże nam się formatowanie. Niestety, jest to czynność, o której trzeba pamiętać za każdym razem, natomiast myślę, że po przepróbowaniu tego kilka razy wejdzie już to w nawyk tym, którzy akurat tego typu notatek potrzebują. Gdzie to robimy? Oczywiście pod przyciskiem Actions. Przy okazji rozejrzyjmy się, co jeszcze pod tym przyciskiem się znajduje. Od razu jest fokus przenoszony tam, gdzie trzeba, bo te akcje są u dołu strony. Mamy opcję Pin to Top, czyli przypnij do góry listy. To mieliśmy tam również na liście notatek jako przycisk Pin Note. Jest tutaj już wybrany Markdown.
3: Nieoznaczone, oznaczone.
1: Może wybiorę tutaj ten Markdown, żeby on był jeszcze raz. Może się musi przeładować. Copy internal link. To jest ten link, którego właśnie użyliśmy przed chwilą, żeby podlinkować notatkę do innej notatki. History, czyli historia edycji, która z jakichś przyczyn na komputerze nie działa. Na Androidzie działa w sposób dla mnie nielogiczny, ale to Paulina może pewnie pokazać. Zaś na iOSie, zdaje się, Michale, ty testowałeś i ona działała jak trzeba.
0: Tak, ona działa jak trzeba, aczkolwiek też nie jest to najbardziej intuicyjne rozwiązanie. Trzeba się po prostu domyśleć pewnych rzeczy, ale o tym później.
1: Dobrze, zobaczmy co dalej.
3: Pole wyboru nieoznaczone publish.
1: Publish. Jeżeli zaznaczę to pole, utworzy nam się, zresztą zrobię to za chwilkę też, powstanie nam link do tej notatki, który możemy udostępnić na przykład wam. I możecie sobie wejść i tą notatkę się z nią zapoznać.
3: Copy link.
1: Jest tu oczywiście też opcja wtedy kopiowania linku.
3: Przycisk collaborate.
1: Collaborate, czyli właśnie zaproś inne osoby do uczestnictwa. Move to trash, przenieść do kosza. I tutaj już są pokazane komunikaty z edytora. To taki troszeczkę pozostałość historyczna po tym, co robiliśmy przed chwilą. Zamknijmy ten pasek escape'em, bo nie jest nam już potrzebny. I zobaczmy, czy się coś naprawiło. Aha, już wiem, czemu nie pamiętam.
0: Trzeba pamiętać
1: pierwszego.
0: O spacjach.
1: Dokładnie. No więc cóż nam z tego trybu podglądu? Wracamy. Ctrl-Shift-P. Jest edytor. Włączam insert spację.
3: Audycja o simple note pusta. Części składowe audycji. Hash.
1: Zrobiłem spację. Zróbmy jeszcze raz Ctrl-Shift-P.
3: Simple note dokument. Klikamy audycja o simple note i margin dominia w tyflu podcaście. Nagłówek poziom 1 części składowe audycji. Nagłówek poziom 2 osoby uczestniczące. Lista elementów. Przypalina. Michał. Paweł. Koniec lista nagłówek poziom 2 link do streamu. Link posłuchaj nas. Nagłówek poziom 2 kontakt. Link kontaktuj się z nami. Nagłówek poziom 2 poprzedni otestowane na. Link no to testujemy. Nagłówek poziom 2 nagadnienia do omówienia. Lista elementów. 3 pole wyboru nieoznaczone wprowadzenia merytoryczne.
1: To zrobiliśmy. Możemy odhaczyć.
3: Koniec pole wyboru oznaczone wprowadzenia merytoryczne. Wstęp do wersji Windows. Pole wyboru nieoznaczone wstęp do Markdowna.
1: Dobrze, zaznaczmy. To też zrobiliśmy.
3: Koniec lista elementów. 3 stworzenia nowej notatki. Pole wyboru nieoznaczone demonstracja wersji na Androida.
1: A to wam zostawię.
3: Demonstracja wersji na iOS.
1: A właśnie, te pola wyboru.
0: Tu niektóre rzeczy chyba się nie dodały, te pola wyboru.
1: Tak, zobaczmy w edytorze, na czym polega błąd.
3: Klikamy editor content 3. Pusta. Części składowe audycji. Pusta. Osoby Pali, Micha, Paweł, Link, Posłuch, pusta. Prąd, pusta. Kontaktuj, pusta. Podsiedni, no to też pusta. Nagadnienia domu, pusta. Wprowadzenia merytoryczne. Symbol 1. Spacja.
1: Udało się.
3: Wstęp do wersji Windows.
1: O, tu nie wstawił się na przykład punktor. Nacisnę Ctrl-Shift-C.
3: S. Spacja. Symbol 0.
1: Jest. Czyli widocznie po enterze trzeba, nie wiem, zrobić jeszcze jeden enter, żeby się zrobiło.
3: Wstęp do Markdowna. Symbol 1.
1: Tu mamy.
3: Wstawienia nowej notatki. S.
1: O, tu też się nie zrobiło. Ctrl-Shift-C.
3: Spacja. Symbol 0.
1: O, wstawiło się. Zawsze sprawdzajcie, czy wam się wstawiły symbole.
3: Demonstracja wersji na Androida. Symbol 0. Spacja. Demonstracja wersji na iOS. E.
1: I tutaj też Ctrl-Shift-C.
3: Pusta.
1: Zobaczmy teraz, jak to wygląda w podglądzie. Po naprawionych już błędach w składni.
3: Simple note dokument. Koniec save. Przycisk info. Przycisk nagłówek poziom 2 osoby uczestniczące. Link do streamu na kontakt nagłówek poprzedni nagadnienia do omówienia nagłówek.
1: To jest super. Można sobie po częściach notatki skakać jak po nagłówkach. No bo to są nagłówki, jakby nie było.
3: Lista elementów. 6 pole wyboru oznaczone wprowadzenia merytoryczne. Pole wyboru nieoznaczone wstęp do wersji Windows.
1: Dobra, to już zrobiłem. Odznaczam. Czy zaznaczam, że zrobione?
3: Koniec lista elementów. 6 pole wyboru oznaczone wstęp do Markdowna.
1: Zrobione.
3: Pole wyboru nieoznaczone stworzenia nowej notatki.
1: Zrobione, więc zaznaczam.
3: Koniec lista elementów. 6 pole wyboru nieoznaczone demonstracja wersji na Androida. Pole wyboru nieoznaczone demonstracja wersji na iOS.
1: A to pozostawiam wam. No i teraz wielkie pytanie. Co się stało z tabelą?
3: Koniec lista nagłówek poziom 2 systemy operacyjne, na który działa simple note i dostępność. Tabela stwierdzi pierwszy liczba kolumn linia 1 system operacyjny, kolumna 1 system operacyjny. Stan dostępności, kolumna 2 stan dostępności.
1: I zobaczcie, jak te tabele są dostępne. Ja teraz będę schodził w dół.
3: Linia 2 system operacyjny, kolumna 1 Windows. Stan dostępności, kolumna 2 bardzo dobrze. Linia 3 system operacyjny, kolumna 1 web. Stan dostępności, kolumna 2 bardzo dobrze. System
1: o, tu literówka. I w tym momencie ja mogę na przykład nawigować, bo nie interesują mnie wszystkie systemy. Interesuje mnie iOS.
3: Linia 4 iOS, linia 5 Android, linia 4 iOS.
1: I w dół.
3: Stan dostępności, kolumna 2 bardzo dobrze.
1: Te tabele generują się same jako tabele dostępne z przypisanymi im już tytułami konkretnych nagłówków. Fantastyczna sprawa.
0: Żeby tak wszędzie na stronach było.
1: Tak, jeżeli taki prosty język, jakim jest Markdown, potrafił to robić tak o, to myślę, że powinno to robić większość edytorów stron internetowych, CMS-ów i tak dalej. No i to jest nasz...
3: Linia 5, stan dostęp, koniec, tabela, list of tags for recurrent note, clips, attack, to remove.
1: I tu mamy listę tagów. Tu możemy sobie dodawać tagi. No i to jest wszystko, co możemy zrobić. Ja może jeszcze zajrzę szybko do dwóch sekcji. Jedną sekcją będzie zakładka, a raczej sekcja informacji na temat no, tego, co w notatce się znajduje. Zobaczmy, co tu jest.
3: Przycisk info. Dokument. Klikamy na główek. Poziom 2. Dokument. Przycisk close nota info.
1: Dokładnie, tu możemy zamknąć informację o notatce.
3: 14 lipca 2021.
1: Tak, kiedy ostatnio została zsynchronizowana?
3: Modifier. 14 lipca 2021.
1: Kiedy została ostatnio zmodyfikowana? Tak, bo nad notatkami możemy też pracować offline, jeżeli dobrze się orientuję. Nie testowałem tego jeszcze, natomiast wszelkie strony pomocy technicznej wskazują na to, że jest to możliwe, więc możemy pracować nad notatkami w trybie offline, zaś po włączeniu się, po podłączeniu się do internetu nastąpi synchronizacja i notatki zostaną podane wszystkim innym urządzeniom oraz serwerowi Simple Note.
3: 14 lipca 2021, 19:28.
1: Tu jest data stworzenia.
3: 112.
1: Liczba słów.
3: Charakter 867.
1: Liczba znaków.
3: Charakter 867.
1: I to tyle.
3: Nagłówek, przycisk, klocek, koniec pasek.
1: Więc dobrze, jeszcze.
3: Przycisk, koniec pasek, narzędzi, klikamy,
1: może zajrzyjmy do tego edytora.
3: Koniec pasek, narzędzi, klikamy.
1: On miał pod Alt F1 jakieś opcje dostępności. Co on tu takiego ma?
3: Ja, limit 27, kolumn 27, kolumn 1 i max editor.
1: Czyli Ctrl E jest skrótem, który włącza nam tryb dostępności ze screenreaderem. Ctrl M przełącza nam, czy tab ma wpisywać znaki tabulatora, czy ma po prostu nam przeskoczyć na następną kontrolkę. Ctrl H przekieruje nas na GitHuba, gdzie poczytamy trochę więcej o edytorze
3: accessibility
1: i jego dostępności.
3: No
1: i dokładnie, escape'em możemy wyjść. Shift escape, jak widać, działa dużo lepiej. No więc zobaczmy, czy ten tryb screen readerów jest włączony. Ctrl E. Nic nie usłyszeliśmy. Jeszcze raz. Nie podaje nam niestety żadnego tutaj komunikatu. Natomiast jak słyszeliście, w momencie, kiedy akceptowaliśmy sugestie, było mówione, co robimy dokładnie. No więc zobaczmy, co się stanie z tym tabem. Tu się tabulator wstawił. Naciśnijmy Ctrl M. Dokładnie, naciśnięcie tabulatora przeniesie nam fokus na następny element. Co? Z jakichś przyczyn nie chce nam działać mimo wszystko. O, za co działa Shift Tab? Co to działa Shift Tab? No nie wiem, coś tu jest może nie do końca jeszcze dopracowane. Natomiast takie opcje mamy i myślę, że warto się z nimi też zapoznać, bo parę ciekawych rzeczy tutaj zawsze jest. A Ctrl Slash pokazuje nam skróty klawiszowe edytora.
3: Nagłówek poziom 2 keyboard shortcuts. Przycisk close dialog. Nagłówek poziom 1 blue. Lista elementów 8 control. Shift keyboard shortcuts.
1: Ctrl Slash pokazuje te skróty klawiszowe.
3: Ctrl Shift F. Toggle focus mode.
1: Ctrl Shift F przełącza na ten tryb fokusa, czyli ukrywa nam listę notatek.
3: Ctrl Shift S. Focus search field.
1: Ctrl Shift S podświetla nam pole wyszukiwania. Ctrl G, przejść do następnego dopasowania, to w przypadku, kiedy będziemy czegoś wyszukiwać. Ctrl Shift G do poprzedniego. Ctrl plus i plus, czyli Ctrl Shift równa się. Zwiększa rozmiar czcionki. Ctrl minus. Ctrl minus zmniejsza rozmiar czcionki.
3: Ctrl 0.
1: Ctrl 0 resetuje rozmiar czcionki.
3: Koniec lista elementów. Koniec lista nagłówek poziom 1 navigation. Lista
1: w nawigacji.
3: Open up preferences. Przecinek.
1: Ctrl przecinek otwiera opcję.
3: Ctrl Shift E. Export and notes.
1: Ctrl Shift E, które jest takie samo jak skrót, a nie, Ctrl E chyba był skrót dostępności. Ctrl Shift E eksportuje notatki. Notatki możemy wyeksportować do formatu takiego zipa. W zipie jest format JSON, taki bardziej dla, powiedzmy, programistów i tak dalej, w którym możemy przeczytać wszystkie notatki naraz i tam je przetwarzać i tak dalej. Ctrl Shift E robi ten eksport. Oprócz trybu JSON, oprócz formatu JSON, również wyeksportowana jest każda z notatek osobno do formatu TXT. No niestety nie do Markdowna, natomiast z Markdowna możemy importować. Możemy importować z Evernote'a, jeżeli ktoś korzysta, a także z plików TXT. Więc tutaj ta dowolność jest dużo większa, jeśli chodzi
0: ale
1: o formaty.
0: Ale w formacie TXT, Pawle, Markdown jest zachowany, jak dobrze pamiętam, więc można sobie wtedy tak sformatowane notatki przekonwertować chociażby takim narzędziem jak Pandoc do postaci Markdownowej, do postaci
1: tak.
0: HTML-a.
1: To na pewno. Inna rzecz jest taka, że ja się domyślam, że jeżeli składnia jest właściwa, to wystarczy zmienić rozszerzenie z TXT na MD, i wtedy już edytory markdownowe i wszystko, co Markdowna obsługuje, powinno sobie z tym poradzić. Natomiast do konwersji na inne formaty, na przykład na Worda, to tak, Pandoc, ewentualnie Writage, w Ritage jest też taki dodatek do Worda, który potrafi czytać pliki Markdowna i składnie Markdowna interpretować jako formatowanie w Wordzie na przykład. Więc tutaj taka też porada, że takim simple note'em możecie sobie stworzyć całkiem ciekawie sformatowane dokumenty w Wordzie. Też na okrętkę, bo na okrętkę, ale się da. Ctrl-Shift-U przełącza listę tagów. Ctrl-Shift-K otwiera notatkę powyżej, czyli poprzednią, w stosunku do tego, co mamy aktualnie otwarte. Ctrl-Shift-J otwiera notatkę następną, w stosunku do tej, którą teraz mamy. Ctrl-Shift-Y pozwala na przełączanie edycji tagów. Ctrl-Shift-L włącza lub wyłącza listę notatek na wąskich ekranach. To pewnie bardziej jakieś urządzenia mobilne, jakieś tablety.
3: Koniec, lista nagłówek, poziom 1, note editing.
1: W edytorze notatek.
3: Lista elementów, 4, Ctrl-Shift-I. Create new note.
1: Ctrl-Shift-I, z tego skrótu już korzystaliśmy. Tworzenie notatki.
3: Ctrl-P, print note.
1: Ctrl-P, wydrukuj. Możemy od razu wydrukować taki sformatowany tekst.
3: Ctrl-Shift-P, to bile markdown.
1: Tak, Ctrl-Shift-P to przełączanie podglądu Markdowna.
3: Ctrl-Shift-C
1: wstawia nam pole wyboru, to już też testowaliśmy.
3: Insert text list item.
1: I to wszystko, jeśli chodzi o skróty klawiszowe. No dobrze, to może spróbujmy tą notatkę udostępnić. Ja ją może najpierw udostępnię jako link, zobaczymy jak to wyjdzie. Actions. Publish, zahaczam to pole.
3: Oznaczone.
1: I w tym momencie mogę zrobić.
3: Copy link. Przycisk collaborate. Przycisk mowę to trash. Pressing tab will not mowę pusta. Pusta, pusta. Przycisk z pole wyboru. Przycisk copy link.
1: O. Copy link stało się teraz przyciskiem, który mogę nacisnąć. I jak teraz tak nacisnąłem, otworzę sobie Firefoxa.
3: Pulpit lista. Firefox 80.
1: Tu się coś otwiera. I mogę w tym momencie. Mogę wkleić link. Trochę, coś się tu zacina. O, jest link. Link wygląda tak.
3: simp.ly
1: slash p slash cm4zqb, gdzie c i z jest duże. Tak, generuje te notatki. Ciekawe, czemu nie https, no ale okej. Okay. Otwieram.
3: Zwinięte, nowa karta zajęty, przycisk personalizuj. Audycja o simple note i markdown jak tytuł podcastu Mozilla Firefox.
1: O, tytułem strony jest tytuł notatki.
3: Audycja o simple note i markdown jak tytuł podcastu.
1: I tutaj mamy całą notatkę.
3: Nagłówek poziom 1 części składowej audycji. Nagłówek poziom 2 osoby uczestniczące. Lista elementów 3 Paulina. Lista elementów 1 Michał. Koniec lista. Lista elementów 1 Paweł. Nagłówek poziom 2 link do streamu. Koniec lista link posłuchaj nas.
1: Tu coś mi się z tymi listami troszkę rozjechało. Widocznie za mało enterów gdzieś dałem.
3: Nagłówek poziom 2 kontakt. Link kontaktu się z nami. Nagłówek poziom 2 poprzedni otestowany na. No to testujemy.
1: O, tutaj na przykład nie podlinkowało mi do mojej poprzedniej notatki. No domyślam się, że nie ma
0: bo
1: to sensu.
0: Bo nie jest publiczna.
1: Tak, nie jest publiczna. Gdyby była. Pewnie można by i w ten sposób można tworzyć sobie całą sieć takich stron internetowych. No, czemu nie?
3: Nagłówek poziom 2 nadalnienia do omówienia.
1: I zobaczmy, co się stanie z polami wyboru.
3: Lista elementów, 6 zgromadzenia merytoryczne, wstęp do wersji Windows, wstęp do Markdowna.
1: Nie powstały. One nie są tutaj widoczne jako pola wyboru. Straszna szkoda, bo nawet jeżeli nie mógłbym ich móc przestawić, to powinienem je móc widzieć.
0: Jest przecież tak, można ustawić pole jako na przykład niedostępne do zaznaczenia albo w ogóle z którym nie można wejść w interakcję, ale da się wyświetlić jego stan.
1: Tak. No szkoda, że to nie jest szkoda. Tak zrobione.
3: Demonstracja, koniec, lista nagłówek, poziom, ma systemy operacyjne, na który działa Simple Note i dostępność. Tabela
1: skierzy, no i tu już jest tabela.
3: Koniec, ojmiedzą, tabela, czołuna i czołun, koniec, tabela, ojmiedzą, link, publisher, with Simple Note.
1: I tu mamy publish with Simple Note, stopka standardowa twórców. No i to jest w zasadzie tyle. No więc możecie tę notatkę odwiedzić w tym momencie, jest ona publiczna. Zachęcam do testów. A my tymczasem nie dowiemy się, co nowego w Firefoxie. To są rzeczy na Tyflo Przegląd. My spróbujemy podzielić się tą notatką z Pauliną i z Michałem. Naciskam Collaborate.
3: Szare, klikamy na główek, porząd, ma collaborate, przycisk, close dialog, add nude note, e-mail, example, czompo, edycji, nude note, add an e-mail, adres, sofa, noser, simple note, user, to szare, anote, i old, bomb, to editant, nude note.
1: Czyli podać muszę adres mailowy,
3: add an e-mail, adres, sofa, noser, simple note, user, to szare,
1: i ta osoba będzie mogła wtedy udostępniać i będzie mogła też współpracować nad tą notatką i będzie mogła ją oglądać.
3: Nude note, e-mail, example, czompo, edycji. Przycisk add email, nagłówek porząd 3 collaborators, nagłówek porząd 3 collaborators.
1: A i tu będą pokazane osoby, które ze mną współpracują, kiedy już będą.
3: Przycisk add email, example, czompo, edycji.
1: W tym polu wpisuję adres, może na początek
3: Małpa, pusta.
1: Michała.
3: Add email,
1: add email. Ja wysłałem w tym momencie prośbę. Ty, Michale, powinieneś dostać maila z informacją, że ja ci udostępniłem notatkę.
0: Tak, natomiast to jest ważne, że ja nie potrzebuję w żaden sposób potwierdzać tego. Ta notatka teoretycznie powinna pojawić się na mojej liście notatek już w telefonie. Ja nie muszę tu niczego akceptować, nie muszę się na nic zgadzać. To już się zadziało.
1: Dokładnie i w ten sam sposób dodam Paulinę. Jest, może to być nadużywane oczywiście, bo no w tym momencie mogę zaspamować kogoś notatkami na jego koncie, ale prosimy, by tego nie robić, jest to efekt uboczny, może kiedyś firma to jakoś ulepszy. No więc ja zamykam to okno Escape'em i jestem z powrotem na liście notatek. I tu chyba kończy się moja rola na ten moment, ja przekazuję głos do tych, którzy mogą zaprezentować to na platformach mobilnych.
2: To nie wiem, kto najpierw.
0: To znaczy, ja mogę zademonstrować. Ja akurat jeszcze odpaliłem sobie Outlooka, żeby pokazać, że to rzeczywiście się zadziało. Więc tak, mam otwartą skrzynkę pocztową i dostałem przed momentem takiego maila. Już pokazuję, jak to wygląda.
4: Audycja o Simplenote i Margedownie wielokropek. 19:55 Paweł Mazarczyk ma upad e-mail. Co mi ustrzare fenote video and fix no finio simple note at sound.
0: No właśnie.
4: Harysa prawie w THL note. Audycja o simple note i margedownie w tyflopodcaście krzyżyk części składowe audycji i krzyżyk krzyżyk.
0: I tutaj i tak dalej.
2: To jest, ja też dostałem.
0: Tak. Są takie, jest taki podgląd, że mogę się już z tym wstępnie zapoznać, a teraz przechodzimy sobie do
4: YouTube.
0: No nie do YouTube'a, tylko do Simple Note. I mogę już pokazywać, jak to tu wygląda. Aplikacja jest bardzo prosta, jeżeli chodzi o urządzenia mobilne. Nie ma tu niczego skomplikowanego. Troszeczkę mniej jest tych rzeczy niż na Windowsie, jak to pokazywał Paweł, ale najważniejsze, najpotrzebniejsze elementy się znajdują. Od razu taka uwaga jedna. Jeżeli ktoś korzysta z VPN, na przykład z NordVPN, i chciałby się zalogować do Simple Note, to muszę powiedzieć, że z tym osobiście miałem problemy. No miałem domyślnie ustawione tak, żeby moje całe połączenie było przepuszczane przez NordVPN-a i on miał z tym jakiś kłopot. Po prostu nie mogłem się zalogować, pojawiała się informacja, że wystąpił błąd i dopiero po wyłączeniu NordVPN-a byłem w stanie się do Simple Note zalogować. I teraz cóż my tu mamy w ogóle na ekranie głównym aplikacji?
4: Przycisk.
0: Mamy sidebar, czyli mamy menu, do którego za moment sobie zajrzymy.
4: Nagłówek
0: informujący o tym, że to są wszystkie notatki, czyli All Notes.
4: Przycisk
0: pozwalający na stworzenie nowej notatki. Pole do wyszukiwania. Mogę szukać po notatkach, czyli po treści notatek albo po tagach.
4: Audycja o Simple Note i Mark Downie w Tyflo Podcaście.
0: I tu już, jak widać, jest audycja o Simple Note i Markdownie, czyli ta notatka, która została mi udostępniona przez Pawła. Jak usłyszeliśmy, są dostępne czynności, więc ja tu z tą notatką, przesuwając palcem w górę i w dół, mogę coś zrobić.
4: Mówię to trash. Pin to top. Copy internal link. Share. Aktywuj domyślna.
0: Właśnie, więc tak.
4: Mówię to trash.
0: Mogę usunąć tę notatkę, przenieść ją do kosza tak naprawdę.
4: Pin to top.
0: Mogę ją przypiąć na górze listy.
4: Copy internal link.
0: Skopiować ten link wewnętrzny.
4: Share.
0: Udostępnić.
4: Aktywuj domyślna.
0: I aktywować. I tu mam kolejne notatki.
4: No to testujemy.
0: No to testujemy, czyli to jest ta notatka, która była wcześniej.
4: Test.
0: I ja tu jeszcze robiłem sobie notatkę swoją własną. Notatkę test. No więc teraz zobaczmy, co my tu mamy pod tym właśnie sidebarem. Nie wiem, dlaczego on mi się tu otworzył, ale już zaraz to schowamy, bo domyślnie to tak nie wygląda. I to jest taki dostępnościowy troszkę błąd, bo no ten sidebar, kliknięcie w ten przycisk sidebar nie robi nam tak naprawdę nic, tak by się mogło wydawać. Bo klikam sobie w niego i teraz gdzieś na ekranie mam właśnie takie rzeczy,
4: zaznaczone,
0: jak all notes, czyli wszystkie notatki,
4: trash,
0: czyli to jest kosz,
4: settings,
0: czyli ustawienia,
4: tags,
0: czyli lista tagów,
4: edit, przycisk,
0: i tu przycisk do edycji tych tagów,
4: RTV.
0: Właśnie RTV, to jest jeszcze któreś moje podejście, gdzie planowaliśmy w audycji RTV wykorzystać Simple Note'a, ale okazało się, że jego dostępność jednak nie jest najlepsza. Szkoda, że nie da się usunąć na przykład taga też za pomocą czynności, tak jak notatek, ale tego się nie da zrobić.
1: I nawet w trybie edit? Tak,
0: wiesz co, w trybie edit całkiem możliwe, że się da. Sprawdzimy. Mamy przycisk edit do edycji tagów i teraz mogę przesuwać i mogę usunąć, tu jest icon trash, czyli po prostu usunąć ten tag.
1: Aha, to jest tak zrobione.
0: Tak, a czy mamy... Nie mamy czynności. Nie mamy czynności, więc klikam w przycisk done i może zobaczmy, co mamy w settingsach, co mamy w ustawieniach. To jest bardzo, bardzo proste miejsce. Proszę bardzo, wchodzę tutaj. Tu już jest fajnie to zrobione. I mamy tak.
4: Sort order, modified, newest, przycisk.
0: Sort order, modified, newest. To jest, chodzi o to, że w jakiej kolejności mają się wyświetlać te notatki. Ustawiamy sobie tu kolejność wyświetlania.
4: Condensed note list, przełącznik. Wyłączone.
0: Condensed note list, czyli to jest taka lista jakby skondensowana. Przypuszczam, że tu chodzi o bardziej wizualny aspekt wyświetlania tej listy na naszym ekranie. Jeżeli mamy na przykład mały ekran i niewiele na nim miejsca, to może warto sobie to zaznaczyć.
4: Tags, nagłówek, sort alfabetical, przełącznik, wyłączone.
0: To dotyczy tagów, czyli sortowania alfabetycznego tagów. Przypuszczam, że w odwrotnej kolejności, to znaczy jeżeli to pole nie jest zaznaczone, to w przeciwnym wypadku one po prostu będą się wyświetlały w zależności od tego, jak je dodajemy i kiedy je ostatnio tam dodawaliśmy, więc te najnowsze tagi będą po prostu na samej górze. Appearance. Tu możemy wybrać sobie schemat kolorystyczny. I tu jest fajna opcja, której chyba nie ma w Windowsie, Pawle.
1: Chyba nie.
0: Ale to zakładamy, że po prostu mamy naszego laptopa na przykład zabezpieczonego w odpowiedni sposób. Możemy zabezpieczyć kodem, ale oprócz tego...
4: Przełącznik wyłączony.
0: Możemy zabezpieczyć biometrią. W moim przypadku to będzie zabezpieczenie za pomocą Face ID. I jeszcze na sam koniec account.
4: Username michalmałpadziewicz.net.
0: Tu mamy username, nazwa użytkownika, mój adres poczty elektronicznej.
4: Privacy settings.
0: Ustawienia prywatności.
4: Logout.
0: I możliwość wylogowania się. No i tu jeszcze jakieś informacje o aplikacji i pomoc.
1: Ciekawości ustawienia prywatności, czy tam się nie da jakoś ograniczyć na przykład?
0: No to proszę bardzo, już zaraz tu sprawdzimy. Zaraz zobaczymy, co my tu mamy.
4: Privacy settings.
0: Szara
4: settings. Przełącznik. Wyłączone.
0: Nie, to raczej dotyczy tego, czym my się chcemy podzielić z twórcami. Czyli Share Analytics udostępni dane diagnostyczne. I możemy się dowiedzieć więcej, co oni tak naprawdę on nas zbierają. Czyli to jest raczej na tej zasadzie. Tego typu rzeczy możemy sobie tu ustawiać. No i teraz tak naprawdę to jest to. Przechodzimy sobie, tylko schowam ten sidebar. Schowam ten sidebar. I teraz mamy tak. Przede wszystkim New Note. Chcę stworzyć nową notatkę, czyli to, co będziemy robić najczęściej. Tworzę sobie nową notatkę za pomocą przycisku New Note. Wyświetla mi się pole edycji i ja tu po prostu w to pole wchodzę. No i proszę bardzo, robimy sobie powiedzmy test audycyjny i wpisuję sobie tekst. Teraz robię sobie nowy

0: Mamy przycisk Alnotes, czyli po prostu za pomocą tego przycisku wycofujemy się na ekran główny. Możemy też gest wykonać potarcia dwoma palcami, bo on tu nam zadziała. Później jest przycisk Information. Przycisk Information to jest to samo, co ty, Pawle, pokazywałeś, czyli informacje o tej notatce. Wejdziemy sobie tu, zajrzymy.
1: Dismiss Information. Modifiet 14 juli 2021 na 25.
0: Kiedy notatka została zmodyfikowana?
1: Created 14 juli 2021 na 24.
0: Kiedy została utworzona? Jak widać, to się niewiele od siebie różni, no bo też i wiele nie wpisałem w tej notatce.
1: Words 5.
0: 5 słów.
1: Harad Tess 24.
0: 24 znaki. I to jest wszystko.
1: Dismiss Information.
0: Dismiss Information. Klikam w ten przycisk i zamykam to okienko.
1: Information. Menu. Przycisk.
0: Ale mam tu jeszcze menu. I to menu,
1: menu
0: może mi się przydać, bo mam tu kilka rzeczy. Jest przycisk done, czyli po prostu zamykam to menu, zatwierdzając opcję.
1: Pin to top, przełącznik, wyłączone.
0: Znana pozycja, pin to top, czyli przypnij na górze listy notatek.
1: Markdown, przełącznik, wyłączone.
0: Markdown, wyłączony domyślnie, tak jak, Pawle, mówiłeś, domyślne zachowanie, więc możemy sobie to włączyć.
1: Włączone. Copy internal link.
0: Copy internal link, czyli po prostu skopiuj ten link wewnętrzny.
1: Share.
0: Share, mogę udostępnić.
1: History.
0: Mogę zobaczyć historię.
1: Publish. Przełącznik. Wyłączone.
0: Ale tak naprawdę to wszystko podejrzewam, że dopiero wtedy mi się przyda, kiedy aktywuję to pole wyboru, czyli
1: włączone.
0: Publish.
1: Czy
0: się mi tu zmieni?
1: Share.
0: O, share mi się nie zmieniło, natomiast no dopiero w tym momencie ma ono sens, żeby tu cokolwiek robić, jeżeli to włączę. O, i tu jest copy link. I w tym momencie jeszcze doszedł mi przycisk collaborate, czyli mogę dodać osoby, z którymi chciałbym tę notatkę współtworzyć, a jeżeli nie chcę, no to mogę usunąć ją do kosza. Move to trash na przykład, mogę pozbyć się tej notatki. Czyli to, co już było w akcjach, które pokazywałem, jeżeli chodzi o czynności. Także tak to wygląda, takie jest to menu. Trochę tutaj takich niekonsekwencji, bo na przykład no, pewne rzeczy nie są oznaczone jako przyciski, pewne rzeczy są oznaczone, mogłoby być to lepiej, natomiast no, nie jest to źle obsługiwalne, jak sami widzicie, można sobie z tym poradzić. Więc ja teraz wybieram przycisk done. I pokażę jeszcze jedną rzecz, która może być bardzo przydatna dla tych wszystkich, którzy będą chcieli zapoznawać się z treścią danej notatki, a która będzie przygotowana na komputerze. Na przykład, no ewentualnie, jeżeli będziecie chcieli formatować tekst z użyciem Markdowna mobilnie, no bo to się też da. Natomiast bardziej chodzi mi o to, żeby sobie to przeglądać. Więc teraz mam tę notatkę, którą stworzył Paweł. O, audycja o Simple Note i Markdownie w Tyflo Podcast.

0: Information. Menu. Przycisk. New note. Przycisk. Audycja osiemplenota i magdownie w tyflopodcaście. Krzyżyk części składowej audycji.
1: No właśnie, i tu widzimy, że to jest pokazane jako markdown. Ja teraz mogę wejść w tę notatkę i mogę rozpocząć modyfikację tego tekstu. Natomiast no ja tego na razie nie będę robił. Ja za to zrobię coś innego. Przesunę trzema palcami w lewo.
0: Back, back, prewiew, nagłówek.
1: I pokazało mi się takie okienko.
0: Audycja osiemplenota i markdownie w tyflopodcaście.
1: Które jest bardzo interesujące.
0: Części składowe audycji, nagłówek osoby uczestniczące.
1: Bo
0: części składowe audycji, nagłówek poziomu 1.
1: Wyświetla mi...

0: tekst sformatowany za pomocą znaczników Markdowna. Paweł tu zrobił nagłówek poziomu pierwszego, jest tu nagłówek poziomu pierwszego. Osoby uczestniczące nagłówek poziomu drugiego. I jest Paulina, Michał, Paweł. O, ale tu na przykład bardzo dziwnie się to zachowało, może z powodu jakiejś edycji.
1: Tak, coś,
0: gdzieś w międzyczasie.
1: Musiało mi się
0: tak,
1: rozjechać.
0: Link do streamu się rozjechał.
2: Posłuchaj nas.
0: O, ale posłuchaj nas na przykład działa. Jest ten link. Skontaktuj się z nami. Też działa.
2: No to testujemy.
0: Poprzednio testowane też jest to, no to testujemy i tu jest ten link, dlatego, że ja mam dostęp do tej notatki.
2: Zagadnienie do omówienia.
0: I teraz.
2: Wprowadzenie merytoryczne. Pole wyboru. Zaznaczone.
0: Zagadnienia do omówienia. Pamiętacie, jak Paweł pokazywał te pola wyboru? Zaznaczone, nieoznaczone. A ja na przykład uznam w tym momencie, że Paweł no jednak nie omówił tego zagadnienia merytorycznego. Ja sobie pozwolę to...
2: Wprowadzenie merytoryczne.
0: A właściwie wprowadzenia merytorycznego, że to nie omówił jednak i że tu jeszcze trzeba trochę wam pogadać o teorii. Ja to odznaczę.
2: Niezaznaczony.
0: Taki będę wredny. I teraz możesz, Pawle, pokazać, co się stało.
1: Czy ja mam dalej tą notatkę?
3: System operacyjny, stan dostępny.
1: Chyba tak, mam tą notatkę. Ctrl Shift P, przełączam się na widok.
3: Koniec editor, klikamy na główek poziom 1, części składu audycji. Osoby uczestniczące do stojan, kontakt na główek, odśrednie otestowane na główek poziom 2, nie do omówienia na główek, lista elementów, 6 pole wyboru oznaczone, wprowadzenie merytoryczne.
1: O, tu jest jeszcze u mnie oznaczone. Możliwe, że się jeszcze nie synchronizowało.
0: Możliwe, że się nie synchronizowało, bo to tak czasem się niestety zdarza.
1: Tak.
3: Pole wyboru oznaczone, wprowadzenie merytoryczne.
1: Tak, u mnie to jest jeszcze nieodświeżone, ale mogę zamknąć Simple Nota.
3: Simple Nota.
1: Potworzę jeszcze go raz, może coś się...
0: Może zadziała.
1: Tak.
0: Być może ja się muszę z tego wycofać, żeby...
1: Może?
0: O, a zobaczmy teraz, czy się udało.
1: Dobrze, poczekajmy, czy się synchronizuje.
3: Pole wyboru oznaczone.
1: O, coś się nie,
0: no, a
1: nie
0: to
1: synchronizowało.
0: Po prostu, to jest urok, proszę Państwa, audycji robionej na żywo i tego, że nie zawsze wszystko działa tak, jakbyśmy sobie tego życzyli.
1: Jeszcze jeden. Tak, to się dalej nie chciało synchronizować z tak. jakichś przyczyn.
0: To może spróbuj jeszcze jednego restartu, tak dla pewności.
1: Dobrze,
0: zobaczymy.
1: Nie ma sprawy.
0: Nie chce się w tym momencie synchronizować, natomiast no, jak to testowaliśmy, to działało. Być może po prostu czasem jest tak, że to potrzebuje nieco więcej czasu, żeby się synchronizować, ale rzeczywiście mogliśmy sobie zmieniać te pola wyboru i wzajemnie po prostu przełączać ich stan robić tego typu rzeczy. Ja się jeszcze wycofam z tego, bo teraz wyszedłem z podglądu i wyszedłem z tej notatki. Może teraz to się zechce zsynchronizować.
1: Nie. Tak, dalej mamy to samo.
0: Dalej mamy to samo. Niestety.
1: No okej, okay, w porządku.
0: Tak, natomiast okej. Okay, teraz jeszcze taka jedna rzecz, która może być ważna. Ja cofnę się do tej notatki. No to testujemy, bo tu na pewno to będzie działało, bo na tej notatce już trochę poeksperymentowaliśmy. Historia. I to będzie, jak dobrze pamiętam, w menu tej notatki. Właśnie. Mamy tu notatkę, nad którą już trochę popracowaliśmy i mamy element w tym menu, który się nazywa History. Czyli to jest historia, bo te notatki możemy sobie tworzyć przez długi okres czasu i Simple Note nam zapamiętuje historię zmian w tych notatkach. Powinien robić to w miarę często, robi to różnie, więc warto mieć to na uwadze, żeby się później nie rozczarować, że coś coś nam się nie zapisało i czegoś nie możemy przywrócić. Teraz wchodzę sobie w history, w historię tej notatki.
2: Select version, today, 19:26, regulacja.
0: I właśnie, i mam coś takiego, select a version, today, 19:26, czyli dziś godzina 19:26. Przesuwam palcem, bo to jest regulacja, to jest taka kontrolka zwana regulacją i mogę sobie...
2: Today, 19:26.
0: Właśnie. I to może zmylić. Ja, bo ja miałem wyłączone wyciszenie i dlatego
2: today,
0: tego...
2: 19, today, today, 19, today, 19, today, today.
0: O właśnie. Ten głuchy dźwięk sygnalizuje zazwyczaj, no, że tu już nic nie ma, tak? Że to jest jakiś taki pusty obszar i w sumie nie bardzo się cokolwiek dzieje na tym naszym ekranie. Że to, co robimy, to nie ma w zasadzie sensu w przypadku voiceovera. A to... Nieprawda, bo teraz mam najnowszą wersję tej notatki i mam przycisk Dismiss History i mam przycisk Restore Note, który jest wygaszony, ale kiedy przesunę palcem w dół, mam to samo, today 19:26, ale przycisk Restore Note jest przyciskiem aktywnym, więc to jest inna wersja. Po prostu Simple Note ma to do siebie, że przynajmniej w teorii zapisuje te notatki bardzo, bardzo często. I może być tak, że jak będziemy nad nią pracować dość długo, to nawet w jednej minucie będziemy mieli ileś zmian. I po prostu no, nie ma siły za bardzo, żeby podejrzeć, że to jest ta notatka. Musimy ją przywrócić i sprawdzić, czy to jest ta wersja, o którą nam chodzi. Ale pocieszające jest to, że jeżeli przywrócimy taką wersję, to ona znajdzie się jakby na górze. A ta poprzednia wersja, czyli w domyśle ta, z której przywracamy, będzie po prostu o jedną wersję niżej. Więc nic nie tracimy. Jeżeli nawet przywrócimy nie taką wersję, jakiej byśmy sobie życzyli i nagle będziemy się zastanawiać, co ja najlepszego zrobiłem, to wystarczy ponownie wejść do historii, cofnąć się o jedną wersję i przywrócicie tę najnowszą wersję, nad którą pracowaliście jeszcze przed chwilą. Także tu się nie ma czego obawiać. Było to sprawdzone w boju, w praktyce. No i na iOSie przynajmniej to działa. Natomiast z ciekawości, Pawle, no bo Androida pokażemy też, a jak rozumiem, nawet i przy tej notatce, nad którą tak dłużej pracowaliśmy, to też nie ma historii pod Windowsem.
1: Nie, widzę, że jest opcja niedostępny. Może to jest jakaś kontrolka, z którą on sobie nie radzi.
0: Być może.
1: Ale no jest taki problem.
0: No i tak naprawdę, jeżeli chodzi o aplikację mobilną, no to jest tyle. Tu nie mamy możliwości, a przynajmniej ja nie zauważyłem, żeby wstawiać te pole edycji, te pola wyboru tak ładnie.
1: Nie miałeś tam insert checklist? Bo to było chyba na tym samym ekranie, co się edytowało. Co był edytor?
0: No właśnie, chyba nie, ale ja to jeszcze sprawdzę.
1: Mnie ciekawi jeszcze jedna rzecz. Jakbyś mógł zobaczyć... Właśnie, bo ty widzisz tu poszczególne linijki tej notatki jako osobne elementy.
0: Aha.
1: Pytanie, czy jak ty klikniesz w konkretny element, w konkretną linijkę, czy kursor ci nie wskoczy do tej linijki bezpośrednio, bo to jest też fajny sposób na edycję czegoś, co gdzieś...
0: Na przykład, powiedzmy czwarta tak? opcja. Będę chciał
2: Kliknij.
0: Tu wejść.
2: Czwarta opcja.
0: Tak, to jest też ważne, że rzeczywiście jak klikniemy w jakąś linijkę na ekranie, to znajdujemy się dokładnie w tej linijce. Nasz fokus ląduje w tym dokładnie miejscu i możemy sobie po prostu tę notatkę właśnie w tej konkretnej linijce edytować. To rzeczywiście też jest istotne. Natomiast ja już patrzę... Czy mamy coś tu jeszcze? Zdaje się, że wyłączyłem to, ale... Nie. Mam tu tylko możliwość dodania taga, więc mógłbym tu coś wpisać i byłoby to z konkretnym tagiem.
1: No tak.
0: Ale jeszcze sprawdźmy. Nie. Nie. Tu nie ma opcji dodania tego pola wyboru. Mhm. Więc to by trzeba było, przypuszczam, dodawać na zasadzie tych znaczników, które raz wychodzą, a raz nie.
1: Jasne.
0: No dobrze. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o Simple Note na iOS-a, to jest tyle. To teraz, Paulino, twoja kolej.
4: Dobrze. Jeszcze taka techniczna rzecz. Czy słychać mnie? No, słychać mój telefon.
3: Tak.
4: Super, bo podpiąłam go tak trochę bardziej, żeby brzmiał ładnie. W każdym razie, otwieramy sobie też aplikację Simple Note. A no tak, zabezpieczyłam się hasłem, żeby nikt niepowołany do moich notatek nie miał dostępu. Teraz dobre pytanie, czy ja dobrze pamiętam to hasło?
1: No, to jest problem.
4: Możemy wejść do pola edycji i wpisać zwyczajnie klawiaturą. Możemy tutaj też flikami się poruszać po... I tak dalej. Możemy też eksploracją. O, na przykład tak. Proste hasło, prosty pin. Dostaliśmy się już do naszej aplikacji Simple Note. I mamy tutaj przycisk. Otwórz szufladę. All Notes. Tu jest
3: kurs.
4: Ustawienia. Co tam to był mój testowy tag w notatce własnej? Możemy się udać od razu do ustawień. Tu są ustawienia. Podejrzewam, że głównie wizualnie się różni ta lista. Sortowanie to jest sposób właśnie sortowania, jak się notatki wyświetlają nam na liście. Sortuj alfabetycznie. Jak widzimy, tutaj jest trochę częściowo przetłumaczone. Motyw czcionka. Wykrywaj
0: linki. Tu jest rzecz, której w iOSie nie ma.
4: Zgadza się. Podejrzewam, że jeżeli to wyłączymy, to po prostu nie będą nam się wyświetlały łącza. Wyłącz blokadę kodem. W momencie, kiedy ta blokada jest włączona, nie możemy robić zrzutów ekranu. Możemy też zmienić PIN. Tutaj nie wiem, czy jest to aż tak potrzebne, żeby pokazywać tę procedurę. To jest bardzo proste. Wpisujemy PIN tak jak na ekranie logowania, potem jeszcze go powtarzamy i PIN jest już zatwierdzony. Nie może mieć więcej niż 4 cyfry niestety. No niemniej zawsze to jakieś zabezpieczenie. Tutaj możemy się wylogować. Jest mój adres e-mail. Wyeksportować dane. Tutaj mamy ustawienia prywatności, możemy sobie wyłączyć udostępnianie danych diagnostycznych. Tutaj mamy przycisk więcej informacji, podejrzewam, że otworzy nam się jakaś strona pomocy. O Simple Note, uzyskaj pomoc, wyślij logi. I tutaj nam się już zawija ekran. Czyli ustawienie już jest koniec. I co my tutaj mamy? Wszystkie notatki wyglądają tak, że najpierw mamy nazwę notatki, później mamy taki tekstowy, szybki podgląd. Tutaj jest wyszukiwarka. Możemy tutaj jeszcze wejść. Otwiera nam się po prostu zwyczajna klawiatura. Możemy ją zwinąć, tak jak na iOSie, Search Notes Tags. Tutaj mamy możliwość szybkiego zmienienia sortowania. Na samej górze była moja własna notatka, która była przypięta na górę. Tam zaczęło mówić to, co napisałam. Ja tam napisałam 3 zdania, takie dość długie. Tak jak testowałam, to wszystkie te 3 zdania były powiedziane. Zastanawiam się, jaki jest limit tego. Ale nie udało mi się ustalić tego tak na szybko. Toggle checklist. Tutaj mamy przycisk. Information, jak tu klikniemy. O której zostało zsynchronizowane. O której jest zmodyfikowane. O której utworzone. Wyrazy, znaki i już nam się zawija ekran. Mamy też przycisk Toggle Checklist. No to może od razu. Faktycznie. To może my teraz sprawdzimy sobie, jak wygląda
0: podgląd. Czyli Paulino, tego. Czyli ten przycisk Toggle Checklist to służy do zmiany trybu albo podgląd, albo edycja, tak?
1: Dobre pytanie, bo ja zakastowałem, więc on nie wstawia.
4: Właśnie. Nie do końca wiem, do czego służy ten przycisk, ponieważ
1: ma wstawia pole wyboru.
4: I nie mamy żadnego pola wyboru. To wejdziemy w preview
3: premier.
4: I zobaczymy, jak ta notatka wygląda. Tak, czyli tutaj mamy tytuł, pierwszy nagłówek. Osoby uczestniczące, drugi poziom nagłówka. I tutaj znowuż się rozjechał, ale to tak jak na iOS. Jest link, możemy w niego kliknąć. Kontakt jest już. Dobrze. No to testujemy, tutaj też możemy się udać. I tu w ogóle nie ma możliwości.
1: Tak, Android ma ten błąd, że on nie pokazuje pol wyboru.
4: Sprawdzenia
1: jako pola
4: tego.
1: Wyboru.
3: Send do McDonald's. Punto. Tworzenie nowej notatki. Punto. Demonstracja wersji na Androida. Punto. Demonstracja wersji na iOS. System operacyjny na nagłówek kolumny. System operacyjny na który znała Sinclair Nofili dostępność na nagłówek 2.
4: Tak. I tutaj mamy bardzo ładną tabelę.
3: System operacyjny na nagłówek kolumny. Stan dostępności na nagłówek kolumny. Windows. Hardwodobnie. Hardwodobnie. Los. Hardwodobnie. Android. Hardwodobnie. Audycja o Sinclair Nofili McDonald's nie wyszło podczas.
4: Tak, i to nam się tak zawinęło. Przy okazji sprawdzimy sobie trik, czy jak klikniemy, to czy nas przeniesie. Nie przeniosło nas.
1: Pewnie nie, bo jesteś w tytule podglądu, ale musimy twierdzić, że jak będziesz przesuwała palcami, dwoma palcami lewo-prawo, to możesz przełączać te tryby.
4: A to sprawdzimy to. Otóż... A faktycznie.
1: Tak.
4: Czyli. Preview jest pod dwoma palcami w lewo. A edit jest pod dwoma palcami w prawo. I tutaj mamy. No tutaj jest kwestia formatowania klawiaturą jakiej się używa, a ja tutaj też mam podpięte kable, więc nie chcę zbytnio się tu zagłębiać, natomiast nie mam jak zrobić hash na ABK, więc po prostu napiszemy zakończenie. I w elemencie listy będzie podziękowanie. Dlaczego to mi się tak dzieje, że myślnik się zamienia? No nie wiem. Dziwne to jakieś.
0: Może po prostu no jakby tyle i zobaczymy, czy w ogóle to nam się synchronizuje.
4: Tak.
0: Ewentualnie Paweł poprawi, no bo ma dostęp do komputera, więc najszybciej. No,
1: zawsze możesz ty, Michale, z iOS-a, to też...
0: Owszem.
1: Możesz.
0: Pewnie.
4: Zrobimy preview, zobaczymy. I to tak często jest, że jak stworzymy nową linię, ale nie będziemy tego w żaden sposób formatować, to to może stać się zignorowane.
1: To ja zobaczę, czy się synchronizowało. Dalej nie mamy tego checkboxa od Michała. I mi się te notatki nie synchronizują z jakichś przyczyn. Nie wiem, czy ty, Michale, widzisz?
0: Powiem więcej. Ja zmieniłem to pole wyboru i teraz widzę, że ono znowu jest zaznaczone.
1: Czyli albo to przez chwilę nam działało, albo... Tu coś nie działa.
0: Albo,
4: a ja spróbuję jeszcze wyjść.
1: Ale ja nie widzę.
0: Albo trafiliśmy po prostu na jakieś okno serwisowe, gdzie coś robią.
4: Spróbuj może zrestartować, może powinnam się cofnąć.
1: Jeszcze włączę edytor na chwilę. Okej, no nie widzę, żeby było. Nie ma nic. No dobra, wyłączam Simple Note. Otwieram.
3: Pusta. Części słabe audycji. Pusta. Android bar pusta.
1: Ale nie widzę twoich
4: zmian. I nie ma
1: zmian.
4: Tego. Ciekawe.
1: Nie wiem, co się stało. Coś musiało z synchronizacją się stać chwilowo, że to nie działa.
4: A spróbuj coś dopisać na końcu. Ciekawe, czy mi się pojawi.
1: Dobrze.
4: No, najlepiej w jakimś nagłówku.
1: Krzyżyk. Najlepiej nagłówek poziomu drugiego jeszcze. Rzeczy, które nie zadziałały. I pole listy, synchronizacja. Ok, ja to zrobiłem. Mm-hmm. Nie wiem, czy wy to zobaczycie.
4: I teraz spróbujemy wejść.
1: No właśnie, czyli coś z synchronizacją.
0: Pawle, a z ciekawości takiej jedna rzecz mi przyszła do głowy, bo teraz jest jedna rzecz, której myśmy nie testowali wcześniej, a którą zrobiliśmy teraz.
1: Publikowanie.
0: Publikowanie.
1: Ja mogę odpublicznić tą notatkę. To odkryjemy przy audycji coś nowego.
0: Tak jest.
1: Okej, ja to odpublikowałem. No dobra.
0: No to jest tak naprawdę jedyna rzecz, która się różni od tego, co testowaliśmy.
1: Dobrze.
0: Być może ma to jakiś wpływ.
1: Zobaczmy, ja jestem w edytorze. Zobaczmy. A, bo tu jeszcze escape. O tak, escape. Och. Escape.
3: Nota editor, koniec, pas, nagłówek, poziom 1, części, składowa, pust, pusta. Nota editor, główny punkt orientacyjny, klikamy, add, tak, sekcja, koniec, sekcja, list of facts, for the klikamy, lista elementów, jeden, synchroniza, koniec, lista, nagłówek, tabela, schedule, system operacyjny, to...
1: Dobra, u mnie nic się nie zrobiło. Nie wiem,
0: natomiast ja odznaczyłem teraz to wprowadzenie merytoryczne, nieszczęsne nasze. Spróbujmy, czy to teraz zadziała.
3: Brak podczelnie, klikamy części tła osoby, link, kontakt podczelnie, systemy operacyjne na rzeczy, które nie ma, system nagadnienia, dom, lista elementów, sześć pole wyboru oznaczone, wprowadzenia merytoryczne.
0: Nie, dobra. Cały czas.
3: Pole wyboru oznaczone, pole wyboru oznaczone.
1: No właśnie.
3: Pole wyboru oznaczone, wprowadzenia merytoryczne.
1: Moja część, jak rozumiem, również się wam nie pojawiła.
3: Klikamy editor,
1: ja ją też jeszcze raz dodam.
3: Synchroniza rzeczy, Android bardzo rzeczy, które nie hasz, rzeczy, które nie nadawały, koniec, link, pusta, Android pusta, pusta.
1: Tak. Ja dopiszę jeszcze raz to, co napisałem wcześniej.
0: Synchronizacja, tak jest.
3: Synchronizacja.
1: Dobrze, no i ja swoją część zrobiłem. Jak rozumiem u was... To nie ta notatka?
4: To nie ta. Wejdziemy jeszcze raz w... Simple note. Enter your password. Whatever key. Aha, tu nie działa w ogóle ABK. Ciekawe.
0: Ja mogę powiedzieć, Pawle, że zadziałało to, co ty dopisałeś.
1: Tak.
0: Więc teraz ja spróbuję zmienić.
4: Zobaczymy.
3: Nabuki, ten ciśła dobra wycina, osoby uciekł kontakt na poprzednie opetowane, na nie wiadomo systemy operacyjne, na który dała ciśle nowy link dostępność na
4: nabuki. A mi nie działa dalej.
1: Tobie nie działa dalej.
0: Ja zrestartowałem aplikację.
1: Zrestartowałem
0: Simple Note i u mnie zadziałało, natomiast sprawdź, Pawle, czy moje pole wyboru się jakby zsynchronizowało, to odznaczenie tego pola wyboru. Jak widać, nie.
1: Dalej, czyli coś, z czymś jest tu problem?
0: Dziś chyba po prostu trafiliśmy ewidentnie
4: na jakieś... Ja myślę, że to jest sztuczna inteligencja i że oni docenili to wprowadzenie.
1: A tak, jest to możliwe. No tak. Czyli
0: dokładnie.
1: Coś,
0: także no, jak widać synchronizacja, ale z synchronizacją, tak jak wspominaliśmy o tym.
1: Zróbmy jedną rzecz jeszcze, przepraszam, że tak tu się wtrącę. Może spróbujmy tego na tej drugiej notatce, która publiczna nigdy nie była, no, na której to działało wcześniej. To testujemy. Ja wchodzę w notatkę, no to testujemy.
0: Spróbuj może jakieś naprawdę duże zmiany wykonać, typu, nie wiem...
3: Pole wyboru nieoznaczone zadania niewykonane. Pole wyboru oznaczone zadania wykonane. Pole wyboru trzecia opcja.
1: Ja zrobię trzecią opcję polem wyboru.
0: Okej.
4: Okay. Tylko, że wtedy ja tego nie zobaczę. Może po prostu usuń trzecią opcję.
3: Blok chwilę, 4, 16.
1: Usunę trzecią. Dobra, usunę trzecią opcję.
3: Pusta, no to testu pusta, to jest pusta. Trzecia opcja, minus. Trzecia opcja, koniec linii, zadania nie pusta. Czwart pusta, zadania niewykonane, pusta. Koniec linii, czwarta opcja.
1: Czwarta opcja będzie polem wyboru.
3: Koniec linii, spacja, C. Spacja. Spacja, symbol 0, piąta pusta.
1: Piąta opcja też.
3: Spacja, koniec linii, pusta. Piąta, czwarta, E. Spacja, E, pusta.
1: Dobra. I w tym momencie możemy... Ja dam sobie na podgląd.
0: Okej. A ja już sprawdzam...
3: Koniec lista, pole wyboru nieoznaczone, zadania niewykonane, pole wyboru nieoznaczone.
0: U mnie, no to testujemy, pojawiło się na samej górze, więc w tę stronę synchronizacja działa.
4: Może ja odepnę ją, bo ona mi tu przeszkadza. Przy okazji pokażę menu.
3: Informacją. Mogę odpiąć przycisk. Pole wyboru zaznaczone. Ja zaznaczone. Przejdź wyżej przycisk.
4: I wtedy to menu nam się zamyka.
3: Informacją. Mogę odpiąć przycisk. Pole wyboru nie zaznaczone.
4: Czyli przypomnij.
3: Pole wyboru zaznaczone. Pole wyboru zaznaczone.
4: O który jest myśl... A nie, może ja go zaznaczyłam.
3: Kopiuj ten link. Udostępnij.
4: Tutaj skopiuj wewnętrzny link, udostępnij. Historia. Kosz.
3: Publish pole wyboru niezaznaczone.
4: Publish.
3: Nowe powiadomienia o single note and effort connection is endless. Plan effective. Jaka sesowa piszemy sobie, jaki sobie nasze rzeczy zaznaczyłam. Kowa tak, pole wyboru.
4: No przecież.
3: Kosztowa tak, pole wyboru. Obszar powiadomienia, nie zaznaczyłam. Materia, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14,
1: Ale moją datkę dostałaś jeszcze.
0: To, no właśnie, to, no tak. To jest ciekawe, jakiś coś, problem, coś się... problem z internetem w międzyczasie się pojawił. Dobrze, Pawle, natomiast ja zaznaczyłem czwartą i piątą opcję. Gdybyś mógł zobaczyć, czy zmiany się zachowały.
3: Pole wyboru nieoznaczone, czwarta opcja. Pole wyboru nieoznaczone, piąta opcja.
1: Aha. No u mnie jest niezaznaczona w tym momencie. Dalej.
3: Pole wyboru nieoznaczone, piąta opcja. Pole wyboru, pole wyboru nieoznaczone, piąta opcja.
0: Okay. No to niestety no, ta synchronizacja udostępnianiu notatek, jak widać, no, ma jeszcze jakieś problemy. To tak jak mówię, jak testowaliśmy to przed audycją, nam to lepiej działało, ale być może dziś akurat trafiliśmy na jakieś testy.
4: Zobaczymy, czy...
0: No, ale gdyby... No bo tu będziemy się kręcić trochę w kółko wokół tego,
4: tak.
0: A ja jeszcze miałbym taką prośbę, może pokaż historię na Androidzie, jak ona wygląda.
4: To może...
0: Na tej no to użyjmy testujemy, notatki, bo to będzie... No to tak, bo ona historię ma.
4: Ona się też trochę dziwnie zachowuje, bo się nie odpięła. Natomiast w menu mamy, czyli w tym More Options. I tutaj mamy historię. Z tym, że ta historia z moich obserwacji nie zawsze chce mi po prostu wejść. Ale teraz weszła i tutaj jest śmiesznie, ponieważ mamy suwak. I ten suwak...
3: 80, 70, 70, 70.
4: I wtedy mamy inny czas. Przywracamy. Jak przejdziemy i tutaj jest ta stara notatka, natomiast ta nowa. A nie mam tej poprzedniej. Nie wiem.
1: I on przywraca bez kontroli chyba.
4: Tak, ale zobaczymy teraz. Czy mogę wyruszyć w podróż do przyszłości i przywrócić tą najnowszą wersję?
0: Powinnaś móc, ona będzie jakby poprzednią notatką. Przynajmniej na iOSie byłem w stanie.
4: Spróbujemy. History. I teraz mamy ją na suwaku na 100. Czyli chodziłoby na to, że nie mogę.
0: To znaczy nie, bo teraz to jest ta najnowsza notatka, bo ta starsza notatka jakby stała się najnowszą notatką.
1: Tak, najpóźniej, no.
4: Tutaj jest u mnie lista jest taka. Czyli nie mam dwóch notatek, no to testujemy. Jeszcze spróbuję zrestartować to
0: znaczy, ale dlaczego chciałabyś dostać dwie notatki?
4: Żeby mieć jedną...
0: Nie, to tak nie działa.
4: Aha,
0: to tak nie działa.
4: Zrozumiałam, to jeszcze raz.
0: Historia działa w ten sposób, że po prostu przywraca ci notatkę z daty i godziny, którą wybierzesz sobie, ale przywraca ją w obrębie tej samej notatki. To nie jest tak, że on jakby tworzy kopię.
4: Okej, okay, tylko jak mogę wrócić do tego, co jest najnowsze?
0: Tak jak powiedziałem, teraz notatka najnowsza jest jakby notatką poprzednią.
1: Jest starsza w stosunku do tego, co przywróciłaś.
4: A no tak.
1: Tak.
4: Okej, okay. To spróbujemy. Czyli jedno przesunięcie suwaka. Przywrócimy ją.
3: Informacją. Moja opcja.
0: Dokładnie.
4: I praktycznie
0: i jest.
4: Nie mam tego.
3: Mhm.
4: Jak mamy preview?
3: Nie.
4: Tak, to tutaj mamy w jednej linii, co prawda, ale faktycznie...
0: No tak, bo nie ma tych pól wyboru, to może
4: synchronizowały się te zmiany.
0: Tak, więc to rzeczywiście działa. Jak sami widzicie, ta wspólna edycja notatek, no nie jest to narzędzie, na którym ja bym osobiście do tego celu polegał, ale jako narzędzie do tworzenia swoich własnych notatek, a następnie synchronizacji w obrębie jednego konta, to sprawuje się naprawdę całkiem dobrze.
1: No to wygląda. No i też jest opcja publikowania. Te wszystkie opcje, które pokazaliśmy, no i miejmy nadzieję, że ta kolaboracja również, ta współpraca z notatkami się polepszy, bo ona nam naprawdę fajnie działała, jak testowaliśmy sami dla siebie.
0: I to naprawdę w czasie dosłownie rzeczywistym, bo kiedy wpisywaliśmy jakieś zmiany, to one były respektowane niemalże od razu. Do tego próbowaliśmy robić takie testy, na przykład wciskając jednocześnie klawisze, no i różne, i kto wygrał. No i różnie to z tym bywało, to naprawdę był wyścig po prostu, że jednemu się udało wpisać, a innego zmiany już nie zostały uwzględnione. Także to rzeczywiście, jak działa, to działa fajnie, jak nie działa, no to macie efekt taki, jak w naszej dzisiejszej audycji. Niemniej jednak Simple Note jako narzędzie to wydaje się bardzo fajną opcją dla użytkowników, którzy mają chociażby tak jak ja, Windowsa i iOSa. Bo jak mamy Maca, no to mamy notatki, tak? One nam się ładnie synchronizują, to wszystko fajnie działa, natomiast

0: notatek i później, żeby to fajnie działało na telefonie, to był problem. Chociaż ty, Pawle, zresztą też szukałeś takiego narzędzia, bo zdaje się, że z Keepem to i na Androidzie teraz są problemy.
1: Nie wiem, czy to dalej istnieje, ale był do jakiegoś czasu niedawnego błąd, że przy próbie nawigowania po znakach lub wyrazach w Keepie na Androida aplikacja się wysypywała, więc nie wiem, chyba już to zostało naprawione, ale był taki okres, kiedy rzeczywiście tego potrzebowałem. Zresztą Keep jest dla mnie chaotyczny bardzo w tym widoku webowym. On tam chce naraz wszystkie notatki mi pokazywać jako pola edycji, że ja mogę wszystkie naraz edytować. Nie podoba mi się ten interfejs webowy z Keepa.
0: Tak, a tu jest naprawdę bardzo prosty ten interfejs, bardzo taki intuicyjny, no i widać, że na dostępność nacisk został położony całkiem spory. Słuchajcie, czy coś jeszcze dodajemy a propos Simple Note? Czy to tyle?
1: Ja mogę tylko powiedzieć, że warto się zapoznać z Markdownem, warto się go nauczyć, bo to, co my dziś pokazaliśmy, to, co ja demonstrowałem, to jest tylko ułamek możliwości. Bo można też wstawiać obrazki, można też tekst formatować na zasadzie pogrubienia, podkreślenia, pochylenia. Można eksperymentować chyba też z czcionką, o ile się nie mylę. Wstawiać można bloki cytatu, można wstawiać nawet przypisy. Więc do jakiejś prostej obróbki nawet bardziej takich naukowych tekstów on może się okazać bardzo przydatny. I to jest właśnie w Markdownie najlepsze, że on może być przydatny w liście zakupów, w notatkach szkolnych, w dziennikarstwie, w organizowaniu po prostu notatek do, nie wiem, podcastu, audycji czy czegokolwiek. Organizowanie myśli w jakikolwiek sposób i tak naprawdę do różnych wielu takich bardzo życiowych nawet zadań i profesjonalnych, więc warto sobie wyszukać w Google, myślę, że po polsku bez problemu można znaleźć jakieś przewodniki po Markdownie, gdzie są wypisane te różne tagi, różne znaczki, które są tam potrzebne i bardzo szybko można się go naprawdę nauczyć, a na każdym sprzęcie, gdzie tylko działa jakikolwiek prosty edytor tekstowy, można taką składnie pisać, tak jak wspomniałem, notatniki brajlowskie również.
0: Nie wszędzie można to później zobaczyć,
1: tak,
0: w Simple Note chociażby, ale rzeczywiście zapisać da się wszędzie.
1: Tak, więc nauczcie się Markdowna, bo Markdown jest super.
0: Tak jest, polecamy Simple Note. Simplenote.com, simplenote.com to jest adres, gdyby ktoś potrzebował chociażby się zarejestrować. Jeszcze taka jedna rzecz.

0: czy jeżeli tam na przykład bawiliście się kiedyś tą aplikacją i chcecie przypomnieć sobie hasło, ja dostałem taką informację, że czasem prosi nas o podanie kodu CAPTCHA. Ja nie potwierdzam z praktyki, ale taka informacja do mnie dotarła. Być może po prostu dzieje się to jakoś losowo, no więc trzeba sobie z tym jakoś wtedy ewentualnie próbować radzić. Ja kiedy chciałem odzyskać swoje hasło, a właściwie je zresetować, no bo zapomniałem, jakie tam ileś lat temu hasło nadawałem do swojego Simple Note'a, no to byłem w stanie przeprowadzić to bez jakichkolwiek problemów. I to tyle, jeżeli chodzi o naszą dzisiejszą audycję. Nie bez przygód się odbyła, ale miejmy nadzieję, że wynieśliście z niej to, co najważniejsze i że spodobała wam się aplikacja Simple Note, do której używania zachęcamy. A na dziś z naszej strony to już tyle. Dziękuję moim dzisiejszym współprowadzącym, którymi byli Paulina Gajoch i Paweł Masarczyk. Dzięki raz jeszcze.
1: Dziękuję.
2: Dzięki.
0: I do usłyszenia. Ja nazywam się Michał Dziwisz i zapraszam na kolejne audycje na antenie Tyfloradia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Wtorek, 5 listopada, godzina 20:10. Od razu już tutaj chyba ktoś do nas dzwoni, ale spokojnie. Może najpierw jednak się przywitamy. Najpierw powiemy, kto dzisiaj w audycji i zrobimy sobie skrót tego, co się działo będzie. Piotrek Machacz, Paweł Masarczyk, witajcie. Michał Dziwisz, witajcie. Jacek Tomek Bilecki. W audycji dzisiaj będziemy. No i najpierw oczywiście, jak zwykle, to, o czym dzisiaj będziemy mówić i to, o czym dzisiaj będziemy mówić, jak zwykle przedstawi Michał.
5: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Historia transakcji w aplikacji IKO naprawiona. Audiodeskrypcja filmów zawitała do Seeing AI. APH stworzyło zestaw, który pomoże w nauce chemii. Nowości w grach. Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą dodatek dopełniający do renty socjalnej. Meta i NFB nawiązują partnerstwo. Revolut pokieruje nas podczas skanowania dokumentów. Fantastical dla Windows. Na razie niedostępny, ale ma to się zmienić. JAWS 2025 wychodzi z fazy beta. NoteX – prosty, dostępny notatnik dla użytkowników Androida. CrossGuide – mapa udźwiękowionych przejść dla pieszych dla systemu iOS. Speaker Assistant otrzymuje tryb lokalizacji publiczności. Kalisz testuje aplikację Intros. Ciekawy pomysł na dodawanie deskrypcji dla filmów na YouTubie. Windows 11 otrzyma znacznie lepszą obsługę dźwięku. Lalaczek. Prosta strona do tworzenia współdzielonych list zadań. Firefox ma wbudowaną stronę do tłumaczenia dowolnego tekstu. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
1: Tyflo Przegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600 oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub z poziomu aplikacji stworzonej na system Windows przez Dawida Piepera. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie. Staramy się też zaglądać na nasz tyflopodcastowy serwer Discorda.
5: Jak na żywo, to na żywo i dzwonicie do nas, więc odbieramy pierwszy telefon. Kogo witamy po drugiej stronie?
6: Sylwestra.
5: Słuchamy?
6: Bo ja sprawię dzisiaj, wczoraj dzwoniłem dzisiaj do tego Alpixu. No i on tam... Nie wiem, właśnie z tym Orion Plusem, tym, że czeku podcasty nie działają.
0: No.
6: Ja ściągałem od was ten RSS i konwertowałem do pliku M czy U, do tego formatu, i brat to nie działa.
0: To znaczy, Sylwestrze, ale RSS nie do pliku M3U, bo plik M3U to mógłbyś sobie skonwertować, powiedzmy, adres radia internetowego, a RSS to jest zupełnie co innego. RSS...
6: Ale podcast, ale tam tak, w instrukcji też pisze, że można i podcasty.
0: Do formatu M3U?
6: Do M3U.
0: Dziwe.
2: Orion ma taki śmieszny system, że tam się chyba niestety nowe treści dodaje właśnie albo właśnie M3U, albo jakimiś śmiesznie sformatowanymi plikami TXT. I to jest wszystko, co ja na ten temat wiem, więc nie jestem w stanie cię, Sylwestrze, pokierować, ale nie dziwi mnie, że takie instrukcje są dla tego urządzenia.
0: I jak rozumiem, nie zadziałało.
6: Nie zadziałało po prostu. Klejałem.
0: Widziałem, Sylwestrze, że jedna z osób związanych z Altixem też pytała o Tyflo Podcast w jednym z miejsc, w którym również jestem, więc być może też ktoś pracuje nad rozwiązaniem twojego problemu i stara się pomóc.
6: Właśnie, bo chodzi o to, że Krzysztof Brudza 4 lata temu puścił podcast. I nie wiem, jakim on to sposobem to zrobił, że jemu to zadziałało. I ja bym się chciał, żeby Krzysztof Bruta się odezwał, bo jest taki moment, no bo ja ten podcast ściągnąłem i słuchałem na komputerze.
0: Aha. No dobrze.
6: I przesłuchałem go cały. Tylko, że on nie powiedział, jak on to zrobił.
0: Dobrze, zobaczymy, może się Krzysztof gdzieś tutaj odezwie, a jeżeli nie, to ja się postaram też z nim skontaktować i
6: może
0: jakoś was skontaktować.
6: Jeszcze, tak, świętej pamięci Janusz Rutkiewicz też miał krótki podcast, ale to był krótki, też jemu to się udało, ale nie powiedział, jak on to wykonał, jak on to zrobił. Już do tego to już nie będę.
0: No jasne.
6: Ale Krzysztof Bruda mógłby powiedzieć.
0: Zobaczymy, może się uda. Zresztą tylko pamiętaj, że tych Orionów to też wyszło ileś wersji, więc pytanie, czy tam po drodze coś tam...
6: Nie, bo już tego pierwszego już w ogóle nie ma w sprzedaży. Ja mam drugą wersję, ten plus.
0: Jasne. Jasne. Okej. Okay. No dobrze, zobaczymy, co uda nam się zrobić. W każdym razie spróbuję skontaktować się z Krzysztofem i być może uda się pomóc. Czy jeszcze jakieś masz pytania?
6: Nie mam. Ja chcę właśnie się rozłączyć jakoś tam.
0: Dobrze. No to dzięki w takim razie za telefon. Pozdrawiamy, do usłyszenia. No i myślę, że teraz już możemy przechodzić do tematów naszej audycji.
4: I zaczynamy od tematu z poprzedniej audycji dotyczących aplikacji IKO, bo tam poprawiła się dostępność, zdaje się, w historii, tak? Przelewów, czy...
0: Tak, to Bartek dzwonił z takim pytaniem, jak to można obejść i jak można sobie poradzić z czytaniem historii przelewów. No, rzeczywiście, przez kilka ostatnich wersji aplikacji IKO był taki problem, że po prostu nie dało się... Albo inaczej, dało się przeczytać tę historię, tylko tam w międzyczasie pojawiały się jakieś różne dziwne daty, niekoniecznie związane z tymi konkretnymi przelewami, które były na liście. No i ostatnia aktualizacja aplikacji IKO naprawia ten problem, przynajmniej z moich obserwacji. Wszystko już jest ok, historię daje się czytać prawidłowo, natomiast popsuto inną rzecz dla tych wszystkich, którzy lubią dźwięki, no to niestety, przynajmniej na teraz, aplikacja IKO nie generuje tego swojego takiego charakterystycznego dźwięku na powiadomienia, tylko domyślny dźwięk systemowy jest odtwarzany, kiedy przyjdzie do nas jakieś powiadomienie, więc może być to dla niektórych utrudnienie, no bo są przyzwyczajeni, że ich aplikacja bankowa generuje taki jeden konkretny dźwięk. W tym momencie to nie działa, ale podejrzewam, że następna wersja naprawi ten problem i miejmy nadzieję, że nie popsuje niczego innego. Przy okazji, też jeszcze skoro jesteśmy w tematach dotyczących pytań naszych słuchaczy, to zdaje się Milena i Rafał pytali ostatnio o głosy. Też czy Rafał pytał o głosy, jeżeli chodzi o voiceovera, i o to, że mimo włączonego języka, mimo wyłączonego wykrywania języka, to te głosy respektują ten język. Ja wspominałem o tym, że można sobie dodać kolejny głos na ten sam na przykład, czyli mamy domyślną, załóżmy, Zosię w wersji kompakt i chcemy, żeby cały czas wszystkie teksty, niezależnie od języka, były czytane po polsku, językiem polskim, polską syntezą, to dodajemy sobie drugą Zosię w wersji kompakt jako dodatkowy głos i wtedy to będzie działało. No tak, i to rzeczywiście będzie działało, tylko jest jeden malutki problem, mianowicie w iOS 18.1, przynajmniej u mnie, a z tego co wiem, to nie tylko u mnie, nie da się wybrać dodatkowego profilu głosu, który stworzymy za pomocą pokrętła. Jeżeli ktoś działał sobie w ten sposób, no to ma problem, bo nie da się innego głosu niż domyślny wybrać. Ale da się to obejść na całe szczęście. Należy po prostu wejść w te szybkie ustawienia voiceovera, czyli czterokrotnie stuknąć dwoma palcami i tam bez problemu da się wybrać konkretne głosy. Można sobie w tym momencie usunąć wybór głosu z pokrętła, bo to po prostu nie działa. A jeżeli podświetlicie na pokrętle wybór głosu, no to będziecie mogli wybrać tylko głos domyślny, więc znowu wam przeskoczy do tego głosu, który nie respektuje wyłączenia wykrywania języka. Więc na razie najprostszą metodą to jest po prostu dodać sobie dodatkowy profil głosu, wyłączyć głosy na pokrętle i przełączyć sobie ten konkretny dodatkowy profil w szybkich ustawieniach voiceovera. To działa. Sprawdzone.
2: Ej, skoro już o błędach iOS 18.1 mowa, to też warto zwrócić uwagę. Nie wiem, czy my o tym mówiliśmy. Możliwe, że tak, ale mnie to teraz spotkało i dopiero teraz zwróciłem uwagę. U niektórych osób, i to wiem, że nie jestem w tym sam, resetuje się to ustawienie po aktualizacji odpowiadające za to, że działa ten nowy gest do aktywacji wejścia ekranu Braille'a, czyli stuknięcie dwoma palcami, jednym u góry, drugim na dole, dwa razy. Co trzeba wtedy zrobić? Po prostu wejść do ustawień dostępności voiceovera, pisma Braille'a, tam wejście ekranu Braille'a i tam jest odpowiednie pole wyboru. Należy je zaznaczyć i gesty znowu działają. No jak widać, aktualizacja lubi coś czasem pomieszać.
4: Tak, i przechodzimy do tematów, które już mamy jako nowe. I zaczynamy od newsa, od Piotrka, którego nie mogę znaleźć, ale już go znalazłem, bo możliwość opisywania filmów pojawiła się w Sync AI. I to może być dosyć ciekawe, ale tego nie testowałem. Piotrze, ty chyba już testowałeś, sprawdziłeś, jak to działa.
7: Testowałem to nawet w ciągu, powiedzmy, godziny. Moja Mija się nawet zdążyła zmienić kilka razy. Myślę, że to jest na pewno temat tygodnia. Może jeden z takich ciekawszych tematów tygodnia zdecydowanie. No bo oto po cichu właśnie taka funkcja, przynajmniej do wersji aplikacji na iOS-a, trafiła właśnie. O tym dowiedzieliśmy się między innymi dzięki mediom społecznościowym, dzięki Mastodonowi, gdzie po prostu ktoś to zauważył, napisał o tym, no i temat podchwyciła reszta społeczności, post został podbity, no i ludzie się tą informacją zaczęli wymieniać. No i w tym sposobem możemy wam powiedzieć, że taka opcja jest dostępna. Ponadto jest dostępna również w Polsce i nawet działa w języku polskim, co za chwilkę postaram się wam zademonstrować. Co warto wiedzieć, jeśli o tą funkcję chodzi? Działa ona na plikach MP4. W praktyce oznacza to, że na przykład bez problemu możemy udostępnić jakiś materiał z naszej biblioteki, czy to w samej aplikacji, czy to z aplikacji aparatu, czy na przykład z WhatsAppa, czy z TikToka na przykład. Z YouTube'a niestety nie, no bo YouTube po prostu nie pozwala nam udostępniać filmów tak bezpośrednio z zewnętrznym aplikacją. Chyba, że ktoś z was spróbował, to na linkach działa. Ale z tego co wiem, to niestety chyba
5: nie próbowałem,
7: chyba
5: jak,
7: nie.
5: Jakimś obejściem karkołomnym, jeżeli by nam na tym naprawdę zależało, jest po prostu pobranie takiego filmiku za pomocą jakiegoś narzędzia wykorzystującego.

0: nad którą Microsoft już jakiś czas pracuje w ramach właśnie swojego rozwoju AI. To jest część tego całego ekosystemu Azure, czyli różnych platform, które deweloperzy mogą wykorzystać do tworzenia aplikacji w chmurze. I no, widać, że to jest technologia eksperymentalna i technologia, która ewidentnie pochłania trochę zasobów, dlatego mamy ograniczenia do krótszych filmów. Nie wiem, jaki tam jest dokładnie limit. Natomiast sama firma, nawet kiedy pierwszy raz tą funkcję aktywnimy, informuje nas o tym, że przetwarzanie nawet kilkudziesięciosekundowego filmu może potrwać kilka minut. Ja to mogę potwierdzić. No właśnie, możemy to potwierdzić. I mamy limit, konkretnie mamy limit 10 filmów dziennie. Ten limit resetuje się o godzinie 12 czasu lokalnego, także no też po prostu musimy o tym pamiętać, że no maksymalnie dziennie będziemy mogli 10 takich filmów sobie przetworzyć. I jak to wygląda w praktyce? No wygląda to w praktyce tak, że kiedy sobie taki film prześlemy, żeby on został opisany, no to aplikacja nam automatycznie rozpocznie jego odtwarzanie. Możemy też w każdej chwili to odtwarzanie zatrzymać i w momencie, kiedy ma się pojawić jakaś deskrypcja, film jest zatrzymywany, a aplikacja czyta po prostu to, co ma być opisane naszym domyślnym systemowym głosem. Także tam nie jest generowana mowa w chmurze, to jest po prostu nasz głos używany, no, domyślny, czyli pewnie dla was to będzie Zosia, albo u mnie jest to Ewa. Kiedy komunikat się kończy, no to po prostu film jest odtwarzany dalej. Jak to działa w przypadku różnych filmów? No to jest różnie. Ja akurat mam załadowany film, który jest takim losowym samouczkiem, jak robić coś na komputerze z TikToka, bo to była jedna z rzeczy, które gdzieś chciałem sprawdzić. Opowiem jeszcze o kilku innych rzeczach, które próbowałem, które już z komputerami związane nie są, ale myślę, że najpierw sobie otworzymy taki przykładowy film, no i też będziecie mogli troszkę sami ocenić, jak to wygląda. Mam nadzieję, że te dźwięki słychać.
1: Słychać jak najbardziej.
0: Okej, okay, super. No to posłuchajmy, co się stało z tym filmem, który, umówmy się, jest, zmienia się w nim bardzo dużo, bardzo szybko i ten film nie jest długi, no bo to jest TikTok, to taka specyfika też platformy. No i jak sobie z tym poradziła aplikacja?
2: Na monitorze komputerowym wyświetlany jest pulpit z zielono-czarnym tłem. Na ekranie widoczne jest słowo nudny. Dwa monitory są pokazane obok siebie. Oba wyświetlają pulpit z zielonym i czarnym tłem. Słowo pulpit jest widoczne. Na jednym monitorze wyświetlany jest pulpit z zielono-czarnym tłem. Słowo patrząc jest widoczne, a przed ekranem wyświetlany jest gest dłoni. From this to looking. Dwa monitory wyświetlają żywą niebiesko-fioletową abstrakcyjną tapetą. Na ekranie widoczne jest słowo obserwuj. Like this. Follow these steps. Pokazany jest pulpit z zielono-czarnym tłem. Słowo kliknięcie jest widoczne, a kursor wskazuje na ekran.
3: Right, click your desktop, then.
2: Na pulpicie otwarte jest menu kontekstowe ze strzałką wskazującą opcją widok.
3: Hit view.
2: Menu kontekstowe pokazuje opcję w sekcji widok ze strzałką wskazującą pokaż ikony pulpitu, która jest zaznaczona.
3: And uncheck show desktop icons.
2: Pokazane jest zbliżenie ikon na pulpicie z widocznym słowem ponad.
3: To hide the apps over.
2: Pasek zadań jest wyświetlany z różnymi ikonami aplikacji. Słowo otwarte jest widoczne.
3: Here. Next, open your.
2: Menu ustawień jest otwarte ze strzałką wskazującą personalizacja.
3: Settings, go to personalization.
2: Menu ustawień wyświetlane są opcje w sekcji personalizacja ze strzałką wskazującą pasek zadań.
3: Click task.
2: Wyświetlane są ustawienia paska zadań z podświetlonymi trzema opcjami przełączania.
3: Bar and turn off these three options to get rid of.
2: Pokazane jest zbliżenie paska zadań z widocznym słowem pasek.
3: He's on the task bar.
2: Dwa monitory wyświetlają żywą niebiesko-fioletową abstrakcyjną tapetą. Słowo chcą jest widoczne, a palec wskazuje na ekran.
3: Bar.
2: Monitory wyświetlają tę samą abstrakcyjną tapetą z widocznym słowem tapeta.
3: Want to see my wall?
2: Zbliżenie na monitor pokazuje datę niedziela, 19 maja 2024 roku, rok i godzinę 16:35. Słowo samouczek jest widoczne.
3: Paper and clock tutorial.
2: Na dwóch monitorach wyświetlana jest abstrakcyjna tapeta z widocznym słowem część.
3: Watch part 2.
2: Logo TikTok i pasek wyszukiwania są wyświetlane na czarnym tle.
3: Two.
0: No właśnie,
2: pasek wyszukiwania TikTok jest wyświetlany z widoczną nazwą użytkownika pulsetek.
1: W sumie najważniejszej rzeczy się nie dowiedzieliśmy.
0: Tak, bo ja mam wrażenie, że tam po prostu to się działo za szybko. I to był problem, że tutaj akurat na tym filmie to było zrobione za szybko, niestety. Ale przypuszczam, gdyby taki samouczek był zrobiony trochę wolniej i faktycznie ktoś by wskazywał myszką na różne ikony, może by zadziałało, nie zdążyłem znaleźć jakiegoś innego materiału.
1: Ja na przykład testowałem to na filmiku sprzed paru lat, kiedy był pierwszy dzień naszego kota w naszym domu. Akurat znalazłem to w historii z panią z hodowli, od której mamy naszego Frediego, i tam właśnie było kilka takich filmików, które kręciliśmy, żeby pokazać, jak on się tam aklimatyzuje. I na przykład te filmiki były całkiem fajnie opisane. Rzeczywiście było widać, co on tam robi, że

0: teraz jest na stole, że teraz z tego stołu zeskakuje, że tu się bawi jakąś tam zabawką. Co prawda nie było opisane, jaka to jest zabawka, ale że się nią bawił, że zwiedzał teren, więc to wszystko było, ale no umówmy się. To był film, na którym się stosunkowo niewiele działo. Ten kot nie pędził, nie działo się jakoś bardzo dużo. Ten obraz się jakoś dramatycznie nie zmieniał, a tutaj podejrzewam, że bardzo były dynamiczne te ujęcia. I
1: dokładnie.
0: Najzwyczajniej w świecie no, ten opis na taki filmik był zbyt skąpy.
2: To ja wam powiem, że ale... mi się udało chyba osiągnąć rekord w powolności, bo wrzuciłem filmik... który zresztą wysłałem tutaj na jeden z konkursów, na którym przez dość dużą część filmiku opowiadam o pewnym rozwiązaniu i potem dopiero je prezentuję. I było tak, że przez pierwszą część filmu jakiś film jest krótszy niż 2 minuty, tam minuta 45, powiedzmy coś takiego. I przez pierwsze, nie wiem, pół minuty stoję i opowiadam, więc on co chwilę powtarzał, że osoba tam stoi i mówi, osoba stoi i mówi, osoba stoi tam i mówi. I ten opis był mniej więcej taki sam, tam ewentualnie jedno czy dwa słowa się różniły, jakaś taka reinterpretacja. Potem nagle wykonałem ruch, obróciłem się w stronę lodówki, która była za mną. Aha, zacząłem pokazywać ręką, bo to tam chodziło o jakieś brajlowskie takie szyldy opisujące kategorie różnych napojów na lodówce. I zacząłem pokazywać ręką właśnie te szyldy, to jeszcze mówił, że pokazuje, ręka pokazuje tam szyldy z kategoriami. Natomiast on kompletnie nie uchwycił momentu, a nie byłem jakiś bardzo w tym szybki. Możliwe, że akurat nie wpasowałem się w te kilka sekund, kiedy on chciał puścić kawałek mojej wypowiedzi, a nie przerywać cały czas moją dyskrypcję, ale nie uchwycił tego, że ja obróciłem się kompletnie jakby tyłem do kamery, przodem do lodówki, otwarłem prawe skrzydło drzwi takich rozsuwanych i wyciągnąłem butelkę napoju. Bo następne, co już uchwycił po tym, że dotykałem tam tabliczek, to, że się obróciłem znowu do kamery i stoję przed kamerą i mam w ręku butelkę z napojem. Czyli jedną scenę, jeden ruch jakby mój kompletnie zignorował, a to wszystko się działo w dosyć wolnym tempie, do tego stopnia, tak jak mówię, że przez początek filmu dostawaliśmy dokładnie tą samą linię opisu przez tak naprawdę 30 około sekund. Także no jest to ciekawe.
1: To jest też prawda i to też zauważyli inni na Mastodonie. Taki pierwszy w ogóle film, który widziałem, który został opisany przez tą technologię, to był klip, który Andrzej Louis wrzucił, gdzie jego córka sobie gdzieś jechała na chyba go-karcie jakimś w Disneylandzie i tam też po prostu no, jechała przed siebie przez jakiś czas i mimo to, że tam nic się nie zmieniało, to właśnie ten opis się powtarzał, więc tam ewidentnie gdzieś w kodzie jest chyba coś...
0: Tak, tam prawdopodobnie jest po prostu
1: jakiś opis
0: nakaz,
1: musi być,
0: że co kilka sekund, nawet jeżeli się nic nie dzieje, to ty opisuj, bo być może po prostu nie zdajesz sobie sprawy z tego, że się nic nie dzieje. Ja podejrzewam, że tu chodzi o to, co zresztą zobaczyliśmy też, Piotrze, na twoim filmiku, który zademonstrowałeś, że ta sztuczna inteligencja opisująca te obrazy nie jest w stanie na ten moment wychwycić tego, co jest istotne, a co nie jest istotne, bo na przykład tam w tym filmiku była przecież informacja o tym, że trzeba zmienić jakieś dwie opcje. On się skupiał cały czas na ikonach, na pasku zadań, na tapecie, na wszystkim innym, ale nie na tych opcjach, które na pewno były też jakoś zaznaczone, jakoś wskazane.
1: Ja bym powiedział, że tam były 3 zaznaczone opcje.
0: No dokładnie, ale nie powiedział jakie. Oczywiście. I to ja jest też, właśnie
3: ale no. Ciekawe jest to, że on nie powiedział po polsku.
1: Tak, to był angielski film, to jest prawda, no ale zresztą GPT też tak robi, tak? Jeśli poprosimy o polskie opisy, no to on będzie nam tłumaczył.
0: On sobie
1: także
0: to potrafi tłumaczyć wewnętrznie.
2: To znaczy, moja teoria jest taka, że i to gdzieś czytałem nawet na Mastodonie, czy nie wiem, czy to jest opis techniczny Microsoftu, czy ktoś taką teorię wysnuł, że tam jest przesyłane to po kilka klatek naraz i on opisuje
1: możliwe, jakiś
2: te klatki,
1: mały,
2: które widzi. Więc jeżeli on dostanie klatkę numer 1, 2, 3, tam nie wiem, jeszcze do pewnie 500, czy nie wiem, tych klatek jest dużo, i na tych klatkach dzieje się coś. I potem dostanie drugą sekwencję i dzieje się to samo, no to on wygeneruje do tego ten sam opis. Ewentualnie użyje ponownie tego samego opisu, który już ma skeszowany. Więc taka jest moja tutaj teoria, że on po prostu nawet, to nie jest to, że ma nakaz powtarzania, tylko bardziej analizuje to po konkretnej liczbie, po jakiejś sekwencji klatek i powtarza ten sam opis. Natomiast no, zwróćmy uwagę też na to, że tam co chwilę było podkreślane jakieś słowo, które ten lektor też wypowiadał, więc ja przypuszczam, że tam po prostu szły napisy. Jakby wygenerowane automatycznie, maszynowo napisy z TikToka i on tego jakoś nie zinterpretował, że to są napisy.
1: Albo... Albo autor tego filmiku po prostu na tekście jakieś duże napisy umieścił, bo tak też się często robi w samouczkach.
2: Okej, nie, bo tam były takie słowa na przykład jak follow, tak? Że obserwuj mój kanał.
1: No tak.
2: Więc myślałem bardziej, że to są napisy automatyczne. No ale okej.
1: Nie wiem, czy to znaczy w całym TikToku na pewno napisy były, tylko czy one się eksportują z tym filmem, tego nie powiem na 100%, jak to jest. Natomiast jeśli chodzi o jakieś jeszcze inne eksperymenty, no to ja też testowałem to na swoich zwierzakach, na swoim psie konkretnie. I tam też mu nawet poszło bardzo fajnie. Tam po prostu był filmik, jak nasz piesek też był mały, sobie rozglądał się po ogrodzie i no i prosiliśmy go, żeby nam przyniósł patyczek. I faktycznie on ten patyczek nam pomału przyniósł i bardzo fajnie to opisał, że patrzy się cały czas uważnie i idzie w stronę kamery, niosąc patyczek. Także radził sobie z tym. Ktoś, to akurat nie był mój klip, ale też wydaje mi się, że to nawet wyszło fajnie, ktoś trzymał zimne ognie chyba i też ten opis był całkiem fajny, że faktycznie ten opis mówił o tym, że płomień stawał się coraz jaśniejszy, później zaczynał wygasać. Tam, no, ten opisy też się powtarzały, no ale akurat w tym filmie nic się może nie działo aż tyle. Testowałem to też na innym filmie z TikToka, akurat to był klip z drogi, okazało się drogi bardzo zaśnieżonej, o czym wcześniej nie wiedziałem, ale no właśnie skupił się praktycznie przez cały film na tym, że właśnie droga jest zaśnieżona i że jest znak wodny, ale w tym filmie tam ewidentnie działo się więcej. Nie wiem, czy tam był jakiś korek, coś się ewidentnie działo, no bo to był film, którego głównym motywem była reakcja kierowcy. No i nie dowiedziałem się, dlaczego tak ten kierowca reagował, jak reagował. Także tu mu nie wyszło. Miałem jeszcze jeden klip, akurat to był klip z Forzy. Już kiedyś na Forzie testowaliśmy sztuczną inteligencję do opisów, no i tak znów jakoś wyszło. Klip, w którym samochód ewidentnie zjechał z toru i zaorał się w żwirze, to zresztą nawet bardzo fajnie słychać, a potem wpadł w kolizję z innymi samochodami, które w niego wjechały. No według Seeing AI to ten samochód wszystkie samochody wyprzedzał i nic złego się nie stało, także nie wiem, czy to akurat była kwestia tego, że to był też widok z kokpitu, więc może tej kolizji nie było widać, no chociaż ten samochód się opracał, więc to tam raczej pewnie osoba widząca byłaby w stanie zobaczyć, że coś było bardzo nie tak.
0: Ale to jest w ogóle też dobry pomysł, żeby sobie porównać, jeżeli ktoś ma taką możliwość, żeby porównać sobie ten sam materiał wideo na Seeing AI-u i Pikibocie. Bo ciekawe, czy wyniki będą podobne, czy na przykład któraś z tych aplikacji okaże się lepsza, jak to będzie.
1: Będę musiał też do Pikibota ten materiał wysłać, zobaczymy, co będzie. Ale tak podsumowując, myślę, że to jest kolejne narzędzie, które może nam się jak najbardziej przydać, no ale też trzeba mieć na uwadze, to jest, no, to są modele językowe, mogą się zdarzać błędy, no ale to jest kolejna rzecz, której wcześniej tak naprawdę no nie mieliśmy. No dobra, mieliśmy Pikibota, ale Pikibot troszeczkę inaczej opisuje, tak, bo tam mamy po prostu ten opis i
0: całościowy,
1: go słuchamy, jakby. Tak, a tutaj mamy to bardziej w czasie rzeczywistym, taką typową audiodeskrypcję.
0: No
1: tak?
0: Właśnie to też mi się podoba. Oczywiście czasem może być to irytujące, zwłaszcza wśród i przy takich filmikach, w których jest głośna ta ścieżka audio, gdzie się dużo dzieje, że to przerywanie to jest wręcz irytujące, bo trochę tak było na przykład z tym materiałem z TikToka, ale jak to jest jakaś taka jakiś taki materiał, gdzie po prostu coś jest nakręcone, ten ambient nie jest aż taki głośny, że to się spokojnie może zatrzymać, a potem wznowić, to naprawdę nie ogląda się tego źle, kiedy ta deskrypcja jeszcze jest w trakcie. No bo nie. Gdyby to było zrealizowane w inny sposób, to podejrzewam, że mogłoby na przykład, mogłyby te opisy nachodzić na jakieś głosy, na dialogi. Chociaż jest to jakaś kolejna rzecz, która pewnie zostanie prędzej czy później zrobiona, mianowicie wykrywanie mowy, No i wplatanie w te przerwy tej audiodeskrypcji. Prawdopodobnie kiedyś i tego się doczekamy, że będzie to robione automatycznie. No na razie mamy coś takiego.
1: Pewnie tak. No małe kroczki, tak?
0: Dokładnie, dokładnie.
1: Także no, darmowa funkcja, jeśli macie aplikację Seeing AI na waszych iPhone'ach, może Androidzie też, dajcie znać, jeśli faktycznie na Androidzie ta
3: chyba
1: funkcja
3: to działa,
1: też się pojawiła.
3: Ale jeszcze nie sprawdzałem. Ale może jeszcze sprawdzę w czasie tej audycji.
1: No ale możecie testować generalnie.
0: Mamy tak, kolejny telefon, więc odbierzmy. Kogo witamy po drugiej stronie?
4: Dobry wieczór, Paweł Podolski się kłania z tej strony.
0: Dobry wieczór, Pawle, słuchamy.
4: Więc zacznę może od kontynuacji tutaj wątku, czyli Seeing AI na Androida. Ja tą funkcję no troszkę tam testowałem, ponieważ nie mam za dużo jakichś takich filmów, które można by opisywać. I no opisy są, tylko że po angielsku.
0: O, a to ciekawe.
1: A reszta aplikacji, rozumiem, wyświetla się po polsku.
4: To znaczy aplikacja jest cała oczywiście po polsku, wszystko podaje po polsku, natomiast te filmy opisywane są po angielsku.
0: To jest rzeczywiście zagadkowa sprawa. Czemu tak jest akurat na Androidzie?
4: Mogło się to oczywiście zmienić, bo ja to testowałem, no dosłownie, ja wiem, ze 3 dni temu, bo to stosunkowo tak niedawno się pojawiło.
0: No niedawno, tak, tak. Niedawno pojawiła się ta funkcja.
4: Ale to nie tak naprawdę w innej jeszcze kwestii.
0: Słuchamy.
4: Mianowicie w doborze sprzętu AGD. Konkretnie właśnie szukam pralki i chodziłoby mi o to, czym się kierować, dobierając sprzęt dla nas dostępny. Bo z aplikacjami, jak to wiemy, no bywa różnie. A ja bym chciał mieć jednak taki sprzęt, no, nad którym miałbym dzięki właśnie aplikacji kontrolę, żebym nie musiał go jakoś oznakowywać, obrajlawiać. Tylko po prostu w miarę sensownie obsłużyć. No, na infolinie różnych tam firm typu jakieś MediaMarkty czy inne, to nie warto w ogóle dzwonić z tematem, bo tam się nie dowiemy nic. I właściwie no, nie udało mi się znaleźć miejsca w internecie, czym by tu się w miarę kierować. Można kogoś tam coś podpytać, no ale często się okazuje, że ktoś ma pralkę na przykład, czy inny sprzęt, no, którego już na przykład na rynku nie ma, albo jest nie do dostania w tej chwili.
0: No właśnie i tu jest, mam wrażenie, problem, więc jeżeli ktoś coś nowego kupował, to fajnie by było, żeby się podzielił taką informacją. Zdaje się, że ze sprzętem Samsunga nie ma jakichś większych problemów, jeżeli chodzi o dostępność aplikacji.
4: Tak, też spotkałem się z tą opinią, no ale że Samsung jest dosyć właśnie drogi, to myślałem jednak nad czymś innym.
0: No to nie wiem, czy wy coś będziecie w stanie Pawłowi podpowiedzieć?
2: Z dostępnych aplikacji Samsung i LG, z tego co słyszałem, ale też wszystko, co jest na platformie Home Connect, czyli Siemens, Bosch i Google Now.
4: Siemens, Bosch i co?
2: Google Now. Taka
4: a
2: trzecia
4: jakaś
2: firma.
4: A niemiecka firma, tak?
2: Tak, tak, tak, tak.
4: No dobrze, no to i ta Home Connect to jest jakaś aplikacja, nie wiem, Google Home, czy coś innego?
2: Nie, nie, nie. To jest aplikacja wspólna tych trzech firm, które jakoś tam próbowały się dogadać, żeby ich sprzęty działały jedne z drugimi. Po prostu. To jest ich aplikacja.
4: Aha. Rozumiem. No to dziękuję za podpowiedź i za pomoc. Będę to miał na uwadze. Dziękuję serdecznie.
0: Dzięki, Pawle, za telefon. Do usłyszenia. Pozdrawiamy cię serdecznie.
3: Mamy jeszcze kilka wiadomości głosowych. Mamy wiadomość od Bartka.
5: Witam, tu Bartek. Tylko króciutko, Michale, potwierdzam, u mnie też historia wyświetla się poprawnie. Miejmy nadzieję, że tego nie popsują. Pozdrawiam.
3: I wiadomość od Mateusza.
6: Witajcie. Szybkie pytanko odnośnie pracy z dźwiękiem w macOSie. Konkretnie, czy istnieje jakaś wtyczka do Logica albo jakiś program zewnętrzny, który potrafi przerobić plik WAV na zapis MIDI? Z góry dzięki za odpowiedź i życzę miłej audycji. Pozdrowionka.
1: WAV na MIDI. To jest ciekawe pytanie. Nie wiem, czy Tomek słyszałeś o jakimś narzędziu. Było coś?
3: To znaczy, no takie Meta rzeczy, co się robi teoretycznie od dawna, tylko to z reguły nie działa najlepiej, dlatego że przynajmniej na razie robiło się to nie na zasadzie sztucznej inteligencji, tylko no, analizy dźwięku i z reguły to działało no, tak sobie, dlatego że no, my, ludzie, nie mamy problemu raczej z wysłyszeniem, jakie tam są dźwięki, tak? Jeżeli ktoś gra na pianinie czy na czymś jakiś akord, to gdzieś tam można usłyszeć, jaki to jest akord. Natomiast dla komputera to jest szereg różnych częstotliwości harmonicznych i komputer tymi algorytmami, przynajmniej wymyślonymi jakby przez człowieka, ciężko to dobrze sprawdzić. Jeżeli to jest jakiś jeden głos, czyli partia grana przez jakiś instrument, który ma jeden dźwięk typu, nie wiem, trąbka, saksofon, głos ludzki, to jeszcze da się jakoś to rozpoznawać. Jeżeli wiadomo, że to jest jakiś jeden dźwięk, no to nie ma problemu. Ale gorzej z tymi akordami i jak na razie nie znam nic takiego. Wszystko jedno, na Windowsa, na Maca, online, co działałoby rzeczywiście dobrze.
1: Tak, ja tylko chciałem dodać w międzyczasie, jeśli chodzi o materiał monofoniczny, to z tego, co udało mi się teraz wygooglować na szybko w Logiku, nie jest taka możliwość. To jest część narzędzi Flex. Musi być wybrany tryb Flex Time na zaznaczonym regionie i tam w menu edycji jest opcja utwórz ścieżkę MIDI na podstawie, no po prostu utwórz ścieżkę MIDI. Ale no tutaj, tak jak mówił Tomek i zresztą w dokumentacji Apple'a, to jest też powiedziane jeszcze raz, to najlepiej działa na materiale monofonicznym. Jeśli tam będą jakieś akordy, no to to będzie działało gorzej. Ableton ma podobne narzędzia i tam też właśnie, tam w ogóle mamy osobne narzędzie do perkusji i osobne narzędzie do melodii, a tam też właśnie bardziej to działa z materiałem monofonicznym i to też, bym powiedział, działa średnio. Także tak to wygląda.
3: Tak. I mamy jeszcze wiadomość od Sylwestra.
7: Ja mam do was pytanie w sprawie Maca Mini, bo w tamtym tygodniu była mowa o Macach Mini, żeby Piotr rozszerzył na ten temat coś. Chodzi mi o Maca Mini 24 RAM-u pamięci i 2 terabajty dysku.
1: Ja myślę, że podstawowe pytanie, no, ja, co byś konkretnie chciał wiedzieć? No bo generalnie, co można powiedzieć o tym Macu Mini?
3: Jest jeszcze druga wiadomość do tego.
1: Dobra, okej.
7: Okay. Chodzi mi o Maca...
3: A nie, dobrze, to jest właśnie...
1: Jako
3: to.
1: Jedno, dobra. No, co możemy o nim powiedzieć, to tak jak mówił Michał w zeszłym tygodniu, to jest komputer dość szybszy od Maca Mini z procesorem N2, więc tutaj mieliśmy przeskok tak jakby dwie generacje do przodu. On dzięki temu ma więcej rdzeni. Dostajemy więcej pamięci RAM w podstawie, już nie jest to 8 GB domyślnie, a 16. Ta cena podstawowa nawet jest w miarę przystępna, no tylko mamy mało pamięci w tej konfiguracji podstawowej, no ale tutaj mówisz o 2 terabajtach, więc rozumiem, że chciałbyś sobie ten dysk rozbudować.
0: Czy właśnie pamięci jak pamięci, bo w podstawowej mamy 16 giga RAM-u, to jest powiedzmy, że taka
1: tak,
0: w miarę optymalna, bardziej tu kwestia tej pamięci mówimy, masowej. Tak, dysk 256 gigabajtów to jest dość mało i jak ktoś chce sobie kupić ten komputer nawet do testów, to ja bym się mocno zastanawiał nad tym, czy kupować 256 gigabajtów RAM-u, twardego dysku, przepraszam, bo co w momencie, kiedy nam się rzeczywiście spodoba praca na tym komputerze i rzeczywiście będziemy chcieli użyć go jako naszego podstawowego urządzenia i w takiej sytuacji trzeba pamiętać o tym, że po prostu no, wymienić tego dysku się nie da.
1: Nie da się.
0: To już jest bilet w jedną stronę. Oczywiście można sobie podłączać różne dyski twarde do tego komputera po USB, no ale to jest zawsze takie trochę sztukowanie, tak? I to już jest więcej z tym zabawy. Natomiast no co do tego, to właśnie pytanie, które zadał Piotr, jest myślę, że bardzo w mocy. Czego byś się, Sylwestrze, o tym chciał dowiedzieć? O tym Macu.
1: Myślę, że też jeszcze, jeśli chodzi o takie istotne zmiany, też warto wiedzieć o jednej rzeczy. W przeciwieństwie do poprzedniego Maca Mini, ten najnowszy model nie ma już portów USB-A, czyli tych takich portów USB, takich, które my znamy. Tylko wszystkie porty, zarówno dwa z przodu i cztery, które są z tyłu, to już są porty USB-C. Więc jeśli mamy jakieś urządzenia na zwykłe USB, tak to nazwijmy, jakieś pendrive'y, jakieś klawiatury, tego typu rzeczy, no to musimy się wyposażyć w przejściówki. No one nie są jakieś trudne do zdobycia, jakieś huby USB, tego typu rzeczy, no ale też jeśli planujecie zakup tego urządzenia, to też warto o tym pamiętać.
0: No i mamy następny telefon, Grzegorz jest z nami tym razem. Dobry wieczór, Grzegorzu, witamy.
8: No, cześć wam.
0: Słuchamy.
8: No, mam takie, no, jedną nowość i jedno, ja tak powiem, spostrzeżenie. No, nowość to jest, tam chyba pamiętacie taką aplikację Envision Assistant, która była na iOS-a.
0: Zgadza się. Ona chyba w wersji testowej nawet na razie,
8: tak,
0: cały czas.
8: Tak, test flight jest, tak.
0: Tak.
8: I dzisiaj wyszła na Androida. No, bo się zapisałem się na testy, tak, no i tak dostałem.
0: To ja od razu zapytam, bo ja szczerze powiedziawszy, ja też zapisałem się na testy dla iOS-a, ale ja dałem sobie spokój z tą aplikacją z jednego prostego powodu. Tam jest generowana wewnętrznie synteza i ona była w stanie mówić do mnie tylko po angielsku. Czy na Androidzie jest podobnie?
8: No, niestety, jak głosowo chcesz rozmawiać z tym asystentem, no to jest po angielsku.
0: Tak, bo on nawet może mówić po polsku. Mi się udało go zmusić do tego, żeby mówił po polsku, ale co z tego jak angielską syntezą?
8: No, kurde, mi się jakoś nie udało, bo ja tam mówię, you speak English, you speak Polish, coś tam mówię, on, kurde, nie wiem co to.
0: Nie, ja do niego po prostu napisałem, mów po polsku i mówił. Czy tam powiedziałem do niego i mówił, tak, nie miałem
8: ciekawe
0: problemu.
8: Są dwa tryby, bo jest tryb tekstowy, no i w tym tekstowym, no to normalnie po polsku to pisać z nim można, tam zdjęcia wysyłać i tak dalej. No i to normalnie działa po polsku, no ale z tym głosowym, no to jest, no niestety, no ciężko, no. No i tak to jest. I też weszła na, no, Sync AI, no, weszła na Androida też ta funkcja, no.
0: Opisywania filmów?
8: Tak, tak.
0: I to od razu pytanie, czy podobnie jak w przypadku Pawła, który do nas dzwonił, też masz te opisy po angielsku?
8: Wiesz co, bo to jest ciekawe, bo jeżeli no pewnie coś wrzucił po angielsku ten film i tam gadało może po angielsku, to może coś mu się tam tego. Ale ja miałem taki film, jeden taki film krótki tam jak z takim kolegą, przed Marszem Równości w Krakowie byłem, no i tam myśmy opowiadali, że jesteśmy na marszu, tego, że zaraz ruszamy i tego i tam. No i to normalnie po polsku opisywało. Tylko, że mam wrażenie, że to opisuje chyba co którą sekundę, nie wiem, co 5 sekund, czy co 10 sekund. Nie, no co 10 sekund.
0: Tak, no bo on pewnie sobie próbkuje co jakiś czas jakąś tam klatkę i opisuje konkretną stop klatkę z tego filmu, albo kilka tych klatek. Bo no, gdyby miał opisywać wszystko, to podejrzewam, że jeszcze dłużej by to schodziło, opisywanie tego materiału, bo i tak to trwa dość długo.
8: No tak, nie wiem, z 2-3 minuty tak...
0: No, tak, na minutę filmu na przykład.
8: No, a tamten filmik, co ja tam wrzuciłem, to tam, no, no nie wiem ile miał, ale no może minutę, może mniej nawet, no to mówię, no. No i on to przerabiał, no faktycznie w 2-3 minuty, no ale jak opisywał, no w sumie tam na tym filmie też się nic nie działo, no bo myśmy tam stali koło siebie i my tam tylko gadaliśmy i tam opisywał, że jest tam niebo, że jakieś drzewa za nami, że jakieś budynki, że trzymamy kijek na selfie i no i no, no i tak przez cały film to tak, kurde, prawie to samo, tą samą kratkę jakby to znaczy prawie to samo opowiadał, że jest za nami budynek, że jest drzewo, że dwie osoby stoją, że coś tam mniej więcej. Nawet nie wychwycił tego, że myśmy się przytulali do siebie pod koniec filmu. No ale no to już tam no, trudno, ale no to tak, no działać działa, no. W Pizzy Bocie chyba to trochę nawet lepiej działało, bo tam nawet głos wykrywało i tam nawet coś tam opowiadało, co my tam gadamy, co nie, tam między sobą. No więc ten Pizzy Bot to chyba trochę lepiej.
0: Okej, okay. No dobrze, Grzegorzu, to dzięki w takim razie za to, że się z nami podzieliłeś tymi wrażeniami, jeżeli chodzi o Think AI. Czekamy na kolejne głosy. Czy jeszcze chciałbyś coś dodać?
8: Nie, wszystko.
0: Okej, okay. No to dzięki w takim razie za telefon, pozdrawiamy, do usłyszenia.
3: I to jeszcze nie wszystko, mam jeszcze wiadomość głosową od Rafała.
9: Dobry wieczór, to po drugiej stronie Rafał. Tak, to ja pytałem o te głosy i o ten język. No i akurat to rozwiązałem w ten sposób, że dodałem sobie tą Zosię rozszerzoną. No bo wtedy jak doda się tą Zosię rozszerzoną, i wtedy jest to widoczne. No, bo wtedy jest to się nazywa się jakby ta Zosia podstawowa, że Zosia główny, a ta rozszerzona to po prostu że Zosia. Ale chyba wrócę do tej Zosi właśnie podstawowej, bo ta rozszerzona niektóre słowa kiepsko czyta. I jeszcze mam takie jedno pytanie o tą AI. Chodzi mi o... drogi Michale, robisz w tym AI, gdzie to wiem, że gdzieś to przez tą sztuczną inteligencję robisz, tworzenie tej piosenki. Jak to, w jaki sposób tą piosenkę? Chciałbym dowiedzieć, jak to robisz. Bo jestem zainteresowany właśnie tworzeniem piosenek przez sztuczną inteligencję. Dzięki, pozdrawiam, słucham dalej.
0: No to o sztucznej inteligencji to już nieraz mówiliśmy tutaj, o tworzeniu piosenek jest chociażby Suno.ai, zdaje się właśnie.
3: Tak, chyba tak.
0: Tak, i między innymi tam można, jest jeszcze, co tam jest jeszcze tam?
3: Udio.
0: Udio właśnie, udio.com. Zdaje tak. się. I tam też tak, można tworzyć.
3: Pewne dostępnościowe problemy, które tam poprawiono jakiś czas temu. Teraz jest lepiej niż na samym początku. Aczkolwiek Udio ma większe problemy z polskim wokalem. To znaczy czasami mimo tego, że wpisuje mu tekst po polsku, to dość często się dzieje, to on to jakby próbuje czytać niepolską syntezą. Znaczy śpiewać niepolskim głosem. Więc to brzmi czasami dziwnie. I to chyba wszystkie wiadomości, które przejdę na razie zauważyłem. I może teraz proponuję przejść do takiego newsa, który może być dość znaczący dla dużej części słuchaczy, bo prezydent podpisał, mimo tego, że miał zastrzeżenia do ustawy, w każdym razie chodzi o ustawę, o dodatku dopełniającym. Czyli dodatku, który... Takie to są takie dodatkowe pieniądze, które mają sprawić, że ci, którzy mają rentę socjalną, to dostaną...
0: Najniższą krajową w sumie.
3: W sumie, tak, razem z tym dodatkiem.
0: Tak.
3: Natomiast nie wszyscy, jak się okazuje, bo po pierwsze, to się tyczy wyłącznie renty socjalnej. No i tutaj pierwszy problem mają ludzie, którzy mają rentę jakąś inwalidzką, czyli to jest chyba ta renta, która pojawiła się wtedy, kiedy człowiek stracił wzrok, czy nabył niepełnosprawność podczas pracy, I niektórzy mają taką rentę właśnie z taką i wtedy ta renta się do tego nie liczy jakby, znaczy ten dodatek nie obowiązuje w momencie, kiedy jest ta renta. Po drugie, trzeba w orzeczeniu o niepełnosprawności mieć zaznaczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji, zdaje się.
0: Niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji.
3: Do pracy i samodzielnej
0: egzystencji. Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji.
3: Tak. I jeżeli mamy taki wpis, no to wtedy ten dodatek nam przysługuje. Jeżeli nie, no to trzeba się o niego osobno postarać. Jeżeli oczywiście ten dodatek chcielibyśmy dostać. I ten dodatek zdaje się, że ma zastąpić to, co teraz nazywa się 500 plus dla niesamodzielnych?
0: Tak, tak. To
3: jakoś tak to się nazywa. To
0: urzędową nazwę ma to, zdaje się, inną, ale w każdym razie de facto o to chodzi.
3: Być może. No ja to jakby znałem pod taką nazwą, ale rzeczywiście prawdopodobnie ta nazwa jest jakaś bardziej skomplikowana. No tak czy inaczej, jeżeli ktoś ma to 500 plus, to od przyszłego roku zostanie zamienione na ten dodatek
0: na 2500 plus mniej więcej, tam 2520.
3: Coś w tym rodzaju. I teraz też dość ważna rzecz, że ten dodatek, tak samo jak renta, będzie uzależniony od dochodu. Czyli jeżeli przekroczymy jakiś tam dochód, to on będzie najpierw zmniejszony, a potem będzie zabrany, jeżeli ten dochód będzie jeszcze większy. I z tego co wiem, to też jest różnica w stosunku do tego 500+, bo ten 500+, zdaje się, po prostu był i już. Tak mi się wydaje.
0: Tak.
3: Druga rzecz jest taka, że dodatek zostanie wypłacony w maju. Oczywiście
0: z wyrównaniem
3: od początku roku.
0: Tak, od początku roku.
3: Z wyrównaniem od stycznia, czyli dostaniemy taki duży zastrzyk gotówki.
0: I tu warto też o tym pamiętać, że też jeżeli ktoś pobiera te 500+, już to tak nazywajmy, to ten dodatek, to wyrównanie będzie pomniejszone o ilość tych 500+ów tam powiedzmy ze stycznia, lutego, marca i kwietnia. No i w maju to tak. Wiadomo już też. Ale to nie będzie tak, że tych 500+ów nie będziemy dostawać przez tych kilka miesięcy. Przynajmniej ja to tak zrozumiałem, jak to czytałem, bo to oczywiście wszystko się okaże na początku przyszłego roku. Co i ile i jak tam kto dostanie. Ale ja to tak zrozumiałem właśnie, że te 500+ będziemy otrzymywać. Natomiast ten dodatek w momencie, kiedy on zostanie nam wypłacony z tym wyrównaniem, to będzie pomniejszony o te, no powiedzmy te tam 2000 zł. Tak.
3: Tak. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o te kwestie. Przynajmniej ja do takich informacji na chwilę obecną dotarłem. Tam było w pewnym momencie takie głosy, że być może zostanie ta ustawa w związku z tym, że ona nie obejmuje wszystkich, to być może ją prezydent wyśle do Trybunału, może nie, może coś tam jeszcze coś z tym zrobić.
0: Znaczy, zwłaszcza, było to o tyle wątpliwe tylko z jednego powodu, że tu akurat co do tej ustawy była bardzo duża zgodność parlamentarna. Tak. Że tam się różne frakcje mogły kłócić ze sobą o różne inne sprawy, natomiast tutaj czy to Platforma, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy Trzecia Droga, czy Lewica.
3: Tak.
0: No, zdaje się, tam Konfederacja była przeciw, ale to akurat oni są zawsze przeciw świadczeniom socjalnym, więc to nie dziwi. Natomiast cała reszta, co do zasady, się rzeczywiście zgadzała, że ten dodatek należy przyznać.
3: To prawda. I tyle chyba, jeżeli chodzi o ten temat. Przechodzimy w takim razie do następnego, czyli dostępność Facebooka, która się poprawi. I to chyba, nie wiem na ile, ale jest szansa, że no się poprawi.
1: Tak, mamy takie wszyscy nadzieje, łącznie z National Federation of the Blind, czyli słynne NFB amerykańskie. Dostępność Facebooka jest różna, da się z tego korzystać, ale myślę, że każdy z was jakieś błędy zauważył, czy to na przykład nieczytające się pole tekstowe podczas pisania postów, które na Androidzie było niedostępne od miesięcy, a na iOSie popsuło się jakoś niedawno, miesiąc temu, może dwa, teraz nie pamiętam. Ze stroną też są różne rzeczy, skróty klawiszowe, które nie działają. Mi czasami czas, kiedy jakieś posty były pisane, przestał się wyświetlać, chociaż odkąd wspomniałem o tym, co w przeglądzie, jakoś się magicznie poprawił, nie wiem, czy ktoś mnie słucha Facebooka. Ale czasami też ten Facebook na komputerze się nie chce przewijać i posty się nie ładują. Jakieś dziwne rzeczy widziałem. Parę razy miałem jakieś bloki cytatów, gdzie po prostu było napisane Facebook, nie widziałem postu, więc nie wiem, czy tam też jakąś... Nie wiem, co tam się działo. No, różne błędy, różne osoby widzą. No, na iPhone'ie mówi dużo, tak, zdjęcie profilowe, jakieś takie komunikaty, które no, są niepotrzebne. Każdy jakieś błędy mógł zauważyć i problem, czy te problemy nawarstwiające się na siebie wkroczyły jakąś masę krytyczną, może właśnie po tym momencie, kiedy ludzie nie mogli przeczytać tego, co piszą na iPhone'ie, że tematem zainteresowało się właśnie NFB, którego przepraszam, którego jakieś sprawy technologiczne ostatnio zaczął nim przewodzić Jonathan Mosen, który no, zaczyna takie właśnie kontakty z różnymi dużymi korporacjami nawiązywać. No i nawiązano taki kontakt z firmą Meta i udało się go nawiązać do tego stopnia, że zostało zorganizowane spotkanie właśnie między ludźmi z NFB oraz ludźmi z Mety, którzy są w stanie właśnie jakieś zmiany prowadzić. I mamy takie po prostu taką notkę prasową, takie ogłoszenie na Macedonie NFB, które pewnie też gdzieś pojawiło się na ich stronie internetowej, gdzie po prostu napisali, że po takim produktywnym spotkaniu z ważnym personelem, z ważnymi osobami w Mecie po prostu przekazali te wszystkie błędy, które ludzie zgłaszali. Tam Jonathan Mosen wcześniej pytał się właśnie, jakie błędy ludzie mają. Z Facebookiem pewnie to było przekazane. I co na to powiedziała Meta? Powiedziała, że zdają sobie sprawę z tego, jak poważne błędy zaczęły się pojawiać i postarają się poprawić swoje prace nad kontrolą jakości i naprawianie tych wszystkich defektów w wszystkich swoich platformach, żeby wszelkie błędy dostępnościowe, które będą się w nich pojawiać, były jak najszybciej naprawiane. No bo faktycznie z tym było różnie. No, mam wrażenie, że WhatsApp chyba z tym sobie radził najlepiej. Nawet przecież wiemy, że są osoby, które w WhatsAppie pracują, osoby niewidome i które z powodzeniem wprowadzają naprawdę fajne zmiany, albo przynajmniej sugerują, co powinno zostać zmienione. No ale właśnie z samym Facebookiem czy Messengerem różne problemy, czy z Instagramem były, no i jakieś nowe błędy co jakiś czas się pojawiają. Mamy tutaj informację, że to partnerstwo będzie kontynuowane cały czas, te strony, czyli NFB i Meta będą się porozumiewać, dzięki temu osoby niewidome będą mogły korzystać z mediów społecznościowych na równi z osobami widzącymi. Ponadto Meta będzie współpracować z przemysłem czytników ekranu, czyli tutaj pewnie no, MV Access, Freedom Scientific, żeby polepszać standardy dostępności na długofalowo, w okresie długim. No, czekają na jakieś postępy, no i mamy też formularz, przez który możemy takie rzeczy, jakieś błędy, które znajdziemy, zgłaszać. Ten formularz jest generalnie bardziej skierowany do osób ze Stanów Zjednoczonych, natomiast tutaj też taka ciekawostka, no bo przecież Facebook od jakiegoś czasu miał dział dostępności, tak? I z tym działem można było się kontaktować, żeby jakieś błędy zgłaszać. No tutaj słowo klucz jest miał. bo okazuje się, że po cichu, gdzieś około chyba października zeszłego roku, cały ten dział jakoś niedawno po tym, jak Elon Musk posprzątał w Twitterze, też po cichu został zwolniony. I dlatego po prostu gdzieś te opcje kontaktu, które kiedyś były, po prostu zostały po cichu wyłączone. Były osoby, które ich szukały i zgłaszały, że po prostu one nie działały. No bo po prostu ludzi od tego już tak jakby nie było, natomiast też była wokół tego dyskusja podczas tego spotkania i Meta zapewniła, że jednym z pierwszych zadań, pierwszych rzeczy, które planują zrobić, to po prostu te formy kontaktów z powrotem uaktywnić, żeby osoby niewidome, ale pewnie też nie tylko osoby z niepełnosprawnościami były w stanie mieć dostęp do jakiegoś osobnego formularza, żeby zgłaszać jakieś błędy dostępności. No,
0: pozostaje pytanie, szkoda, po co oni w ogóle ten dział zamykali?
1: No pewnie tak jak wszystkie firmy gdzieś po COVID-zie szukali kogoś, kogo zwolnić. No niestety, no, trzeba przyznać, że widać, że coś tam się stało, tak? Ta dostępność się pogorszyła. Ja mało korzystam z Facebooka, wiem, że tutaj gdzieś są osoby, które korzystają z niego więcej, no, ale właśnie po części dlatego, że nie wiem, ta platforma jakoś nigdy nie była dla mnie wygodna, a zwłaszcza wyłączenie tej strony MBASIC, które też mieliśmy potwierdzenie, niestety ona nie wróci. Także no właśnie, na to nie liczymy,
0: co do MBASIC-a, to ja się nie do końca mogę zgodzić, że ona została wyłączona. To znaczy, ja słyszałem głosy, także od polskich użytkowników, którzy do niej dostęp stracili nawet już jakiś czas temu. Natomiast, co ciekawe, to u mnie ona się trzyma całkiem dobrze nadal.
1: Gdzieś... Czyli może ona była włączona w Stanach w tym
0: całkiem,
1: z tą datą. Nie
0: całkiem
1: wiem.
0: Możliwe, ale też no, mam sygnały od ludzi z Polski, że oni już nie mogą z niej korzystać. Też ostatnio chyba Brian Hardgen pisał, że mu już nie działa MBASIC, więc no, rzeczywiście coraz więcej osób ten dostęp traci. Ja na razie się jeszcze jakoś trzymam. Ciekawe jak długo.
1: Ja, co ciekawe też, akurat teraz sobie z ciekawości otworzyłem tą stronę i okazuje się, że nadal u mnie też działa.
0: Ale było tak, że przez dwa dni to ta strona nie działała, czy tam przez jeden dzień i to kilka tygodni temu. Potem nagle wróciła i już tak zostało, więc...
1: No, oficjalnych informacji na ten temat nie mamy, natomiast no, szkoda, że tak było. Miejmy nadzieję, że faktycznie to nie są tylko puste słowa i faktycznie jakieś zmiany będziemy widzieć.
3: Mamy małą wiadomość od Sylwestra.
7: No to ja dużo stracę na tym. Niestety, ja mam świadczenie wspierające i niestety bardzo dużo na tym stracę.
3: Podejrzewam, że chodzi o... o Jezu, jak to się nazywa?
0: Ale dlaczego Sylwester miałby stracić? Tak.
3: No właśnie też się zastanawiam, to znaczy wydaje mi się, że jedno i drugie akurat to...
0: się nie wyklucza.
3: To nie ma nic wspólnego. Tak, to się nie wyklucza.
0: Ja
3: to
0: nie
3: tylko
0: znalazłem
3: chodzi o
0: żadnych
3: 500
0: informacji.
3: Plus.
0: Dokładnie, dokładnie, więc to 500. To...
3: A nie świadczenie wspierające, bo to ma zostać. Czyli ty, Sylwestrze,
0: zyskasz.
3: Według moich informacji zyskasz, także tutaj nie powinno być problemów, że się tak wyrażę. Teraz może, Michał, newsy od ciebie, bo pojawia się nowa pomoc przy nauce chemii.
0: Tak, to taka bardziej ciekawostka z zagranicy, bo wątpię, żeby ktoś to kupował, chociaż może. Cena też nie jest jakaś...
3: Może do szkoły.
0: Tak, ale może do szkoły. No, cena,
3: tak,
0: cena też nie jest jakaś bardzo mała, ale może rzeczywiście... Tactile Ionic Bonding Kit to jest dotykowy system modelowy przeznaczony do wprowadzania wiązań jonowych dla uczniów niewidomych i słabowidzących. Wiązania jonowe, czyli chemia nam się kłania. Pamiętam, że rzeczywiście coś takiego było. To już wybaczcie, było tak dawno temu, że ja w tym momencie mogę absolutnie jakieś głupoty mówić a propos tego, więc będę po prostu czytał odczytał to, do czego się dziś dokopałem, jeżeli o te informacje chodzi. Zestaw zawiera elastyczne, piankowe elementy reprezentujące atomy pierwiastków, a każdy element jest oznaczony dużym drukiem i alfabetem Braille'a w celu łatwiej identyfikacji. Każdy element zawiera nazwę pierwiastka, symbol atomowy i liczbę atomową. Symbol atomowy, czyli po prostu ten symbol w układzie okresowym, tak, jaki ma, czyli tam na przykład tlen to O, powiedzmy, i tak dalej, i tak dalej. Te przypominające układankę elementy w kolorze żółtym i niebieskim pasują do siebie, aby zademonstrować, w jaki sposób dwa przeciwnie naładowane jony mogą wiązać się, tworząc związek jonowy. Żółte elementy z zakładkami wskazują pierwiastek, który oddaje elektrony, a niebieskie, karbowane, reprezentują pierwiastki, które przyjmują elektrony. I jest to idealne rozwiązanie do wprowadzenia podstaw wiązania atomowego. Ten zestaw jest doskonałym prekursorem bardziej zaawansowanych modeli. No i tu sobie czytamy cały czas a propos tego, to teraz myślę, że warto powiedzieć o cenie, bo to jest istotna kwestia. $299 to kosztuje. I mamy dwa zestawy i one się różnią sposobem oznaczeń. Jedne to są w standardzie UEB, drugie to są w kodzie NEMETA oznaczone te elementy, jeżeli chodzi o ich brajlowskie opisy. Także no $299 wydawałoby się, że dużo, ale raczej no nie będzie sobie nikt tego kupował tak po prostu do domu, prędzej właśnie tak jak Tomku powiedziałeś, do szkoły, a w jakiejś pracowni chemicznej to wydaje mi się, że mogłoby się coś takiego znaleźć. Ja pamiętam, że my na przykład mieliśmy takie modele i to była szkoła masowa, co ciekawe. I mieliśmy takie modele atomowe, też były tam właśnie te wiązania, które, to były takie kuleczki, które łączyło się za pomocą takich wężyków jakby.
3: Plastikowych,
0: tak,
3: wiem.
0: Dokładnie, dokładnie. I to było i można sobie też tam było różnego rodzaju te połączenia tworzyć i było to całkiem fajne, ale tutaj, kiedy mamy te różne atomy opisane jeszcze w dodatku, bo na tych kulkach to na przykład nie było żadnych opisów. To może być jeszcze ciekawsze i przede wszystkim prostsze.
3: To znaczy, bo to są troszkę też inne rzeczy, dlatego że w tych atomach nie było jakby, tutaj chodzi o te wiązania jonowe, czyli wtedy, kiedy wiadomo, ile tych elektronów tam jest.
0: Tak,
3: tych
0: że to dąży do tych 8 na tej zewnętrznej powłoce, tak, że jedno z drugim
3: dokładnie
0: ma się
3: no,
0: wyrównać.
3: Dokładnie, czy tam ile jest tam na warstwie, bo to tam różnie bywa. W każdym razie, no może to się przydać zapewne właśnie w szkole. Zapewne. Pawle, Revolut. Revolut wymaga już od dłuższego czasu w pewnych sytuacjach zeskanowania dokumentu i zdaje się, że teraz ma nam w tym pomóc.
2: Tak, i to nie jest coś, co ja gdzieś wyczytałem, albo co Revolut jakoś ogłosił szerzej, a po prostu trafiłem na to przez przypadek, samemu dokonując weryfikacji, bo no, powrót na Revoluta nastąpił i no gdzieś tam, jako że dawno tego konta nie używałem, to moje dane się jakoś tam przedawniły, moja weryfikacja wygasła, wszystko trzeba było zacząć od nowa. No więc pierwsze było selfie i tutaj już nie ukrywam, że sobie po prostu od razu odpuściłem i stwierdziłem, że poproszę osobę widzącą o pomoc. A przy dokumentach tam jakaś była taka sytuacja, że chwilowo z tej pomocy osoby widzącej skorzystać nie mogłem. No i przez chwilę miałem włączonego voiceovera. Jakież było moje zdziwienie, kiedy zacząłem słyszeć komunikaty, że brak dokumentu tam w wizjerze aparatu. No i zacząłem jakoś tam tym moim dowodem osobistym machać przed tym obiektywem. I było. Oddal dokument od aparatu, przybliż dokument do aparatu, przesuń telefon. No i gdzieś nagle się okazało, że padł komunikat, pozostaw telefon nieruchomo, aby można było zrobić zdjęcie. I to zdjęcie rzeczywiście samo się zrobiło. I tak samo z częścią przednią. Więc tutaj pytanie, czy no gdyby było jakieś selfie do zrobienia, czy byłby ten sam mechanizm zastosowany? No bo jeśli tak, no to rzeczywiście bardzo fajnie, że coś takiego zostało zaimplementowane. Fajnie jakby też za tym szła dostępność interfejsu, bo interfejs rewolucja na ten moment, no tam da się wszystko zrobić, co trzeba, tylko no niestety jest to rozgrzebane i trzeba naprawdę się namachać i naklikać, żeby do wszystkiego dotrzeć. Ale samo to, że już jest jakaś pomoc przy dokonywaniu zdjęć tych dokumentów, no to już jest, myślę, coś i trzeba by się tym jeszcze kiedyś pobawić.
3: I teraz od Piotra. Screen Reader Description? Co to jest?
1: Tak, znów temat związany z audiodeskrypcją, natomiast tym razem już robioną przez człowieka. Informacja, która jakoś mało się o niej mówi, natomiast to jest coś, co zostało wrzucone na Reddita do społeczności r/blind i jest to strona, której autorka no właśnie stworzyła taki system do tworzenia audiodeskrypcji do filmów na YouTubie. Niestety to nie jest coś, co zostało chciałem powiedzieć, że nie został wrzucony kod źródłowy, natomiast okazuje się, że kod źródłowy jest jednak dostępny, także jakby ktoś chciał to sklonować i postawić gdzieś na swoim serwerze, to jednak nie jest taki przykładowy plik HTML podany, więc można zobaczyć, jak to działa od środka. Natomiast no, idea jest poniekąd podobna do takiego serwisu, to chyba się nazywało Udescribe, nie wiem, czy kojarzycie.
2: Tak, jak najbardziej.
1: Mhm. No właśnie, i to dla tych, którzy nie wiedzą, Udescribe to jest strona, która po prostu była takim swojego rodzaju crowdsourcingiem dla audiodeskrypcji na YouTubie. Każdy mógł wrzucić tam jakiś film i nagrać do niego ścieżkę audiodeskrypcyjną. Tam też była taka lista życzeń, tam też osoby niewidome mogły wrzucać, jakie filmy chciałyby, żeby zostały opisane. No i to działało właśnie w taki sposób, że sobie w taki film klikaliśmy i on nam się odtwarzał i w tym samym czasie była ta ścieżka deskrypcyjna odtwarzana. Autor takiej ścieżki mógł zdecydować, czy w danym momencie film ma być po prostu ściszony i ta deskrypcja ma być odtworzona, czy w danym momencie po prostu film ma się tymczasowo zatrzymać. Tutaj idea jest troszeczkę inna i autorka tej strony postanowiła podejść do tematu trochę tak jak po prostu do napisów. Audiodeskrypcja jest po prostu tekstem i podczas trwania filmu, w danym momencie po prostu na szczytnie ekranu nam ten opis przeczyta, pewnie używając obszaru aria dynamicznego, pewnie tak to działa. Jakie tutaj mamy filmy? No głównie są to teledyski. Jeśli jesteście fanami muzyki z lat 90., 80., nie wiem, Blink 182, Eiffel 65, jakbyście się zastanawiali, czy Backstreet Boys na przykład, albo Britney Spears, akurat właśnie tego typu tam teledyski mamy. No jakbyście się kiedyś zastanawiali właśnie, no co widać na ekranie, kiedy tutaj właśnie Eiffel 65 śpiewa I'm Blue, Dabba D, Dabba Da, to no możecie się teraz dowiedzieć. No faktycznie te opisy działają tak, że no, film sobie nam leci, możemy sobie dostosować głośność, a czytnik ekranu nam po prostu w tym samym momencie te opisy podaje. Opisy są całkiem fajne, no nie pokażę ich głównie dlatego, że po prostu no, nie chcę, żebyśmy mieli jakieś problemy z prawem autorskim, natomiast każdy będzie mógł sobie wejść, zobaczyć, jak to wygląda. Adres też nie jest jakiś trudny, gdyby ktoś chciał sobie teraz wejść, bo jest to po prostu screenreaderdescription.com screenreaderdescription.com i tam na stronie po prostu znajdziecie listę najnowszych filmów. Mamy też link, żeby dołączyć do Substacka autorki, żeby sobie tam śledzić, kiedy jakieś nowe filmy się będą pojawiać. No i mamy też listę wszystkich dostępnych filmów, właśnie tak jak mówiłem, są to głównie teledyski, mamy tam też kilka odcinków z programu Taskmaster, nie wiem, to jest jakiś program telewizyjny, no i mamy taki też jeden film, który został opisany autorstwa kanału Fireship. To jest też ciekawy wybór, bo to są generalnie filmy, które są bardzo krótkie i w których cały czas mamy narrację, która też dużo nam mówi, ale też okazuje się, mamy dużo takich wizualnych memów, o których mogliśmy nie wiedzieć, dzięki temu przynajmniej jednemu opisowi możemy zobaczyć, jak to wygląda, ale zdecydowanie najwięcej jest właśnie teledysków w tym momencie jest 59 nawet. Także ciekawy pomysł. Zobaczymy, czy ten projekt będzie się jakoś rozwijał bardziej, czy to jest w jakiś sposób, czy może bardziej właśnie będziemy jednak szli w stronę AI. Sam YouTube też zaczął nam oferować możliwość dodawania alternatywnych ścieżek audio, więc autorzy filmów mogą też łatwiej własną deskrypcję dodawać. Może za jakiś czas doczekamy się jakiejś audiodeskrypcji opartej o AI na YouTubie. Wcale by mnie to nie zdziwiło. Ale dla niektórego materiału, na przykład do teledysków, to jest całkiem sensowny sposób. Działa to też na komórce, sprawdzałem na swoim iPhone'ie, też nie było problemu. No i co ważne też dla nas, opisy są po angielsku, strona w ogóle cała jest też po angielsku, ale

0: I te oba rozwiązania są oparte na AI, więc być może rzeczywiście to do czegoś ci się, zdaje się Mateusz nas o to pytał, więc Mateuszu, może to ci się do czegoś przyda. Songmaster Pro albo RIP X. I jeszcze mamy tutaj takie pytanie od Matiusa. Problem z grą Factorio ma mój znajomy. Gra w wersji zip i pisał tak. Mam teraz inny błąd. Can't create log file. No i tutaj jest pokazany ten komunikat. Is another instance already running. A mam otwarte tylko okno Factorio i launcher do folderu Factorio, który się utworzył, czyli w updacie. Przekopiowałem wszystkie pliki, które były w folderze Factorio Access Beta, content, a system 64-bitowy i gra też w wersji 64-bitowej. W czym problem? O to pyta Matius. Piotrze, ty masz jakiś pomysł na to?
1: Nie, właśnie zastanawiam się, co tutaj może być. No, z jakiegoś powodu gra nie może jakiegoś pliku napisać. Pytanie, czym to jest spowodowane.
0: Czy ja tam bym sprawdził mimo wszystko, ja bym sprawdził mimo wszystko w procesach, czy przypadkiem nie ma jakiejś kopii tego pliku może wykonywalnego od Factorio, który się na przykład nie zamknął, bo może czasem się tak zdarza, że jakiś proces teoretycznie jest zamknięty, ale on gdzieś tam jeszcze sobie wisi i trzeba go po prostu zamknąć. Być może na przykład też ewentualnie warto by było spróbować takie kopiowanie tego pliku do odpowiedniego katalogu, chociażby uruchomić jako administrator. Może właśnie tutaj jest coś nie tak. To są takie rzeczy, które mi na teraz przychodzą do głowy, ale ja w Factorio w życiu nie grałem, więc strzelam totalnie.
2: Tak. Dostaliśmy wiadomość, ale widzę, że to jest dokładnie o tym samym wiadomość, też na WhatsAppie. To w takim razie przechodzimy do następnego newsa, czyli Kalisz, który testuje aplikację Intros.
3: Ja może jeszcze zanim do tego newsa przejdę, to dwie rzeczy takie bieżące tutaj wyjaśnię. Udescribe.org, ta strona nadal działa. Właśnie patrzyłem, tam jakieś przebudowy się dzieją, ale można publikować audiodeskrypcję. Ponoć. I co jeszcze? Aha, tutaj Pawle, do ciebie uwaga. Nie Guggenau, tylko Gaggenau. Gaggenau tak się nazywa firma, o której wcześniej mówiłem. Możesz sobie spojrzeć, aczkolwiek też przypuszczam, że te ceny pralek mogą spalić z nóg. Ale wiem, że tą aplikacja no, powinna być dostępna. W porządku. No to przejdźmy w takim razie do newsa. No to może ja go tu przytoczę, żeby potem sobie o nim porozmawiać. A więc, za portalem kalisznaszemiasto.pl. Kalisz jest pierwszym miastem w Polsce, które testuje mobilną aplikację Intros, która ma na celu poprawę dostępności transportu publicznego dla osób niewidomych i słabowidzących. Po miesiącu przeprowadzonych testów zainteresowani z entuzjazmem przyjęli nowe rozwiązanie. Aplikacja pomaga osobom niewidomym i niedowidzącym zarówno w dotarciu do przystanku, sprawdzeniu rozkładu jazdy, odnalezieniu właściwego pojazdu, jak i również podczas samej podróży i bezpiecznego opuszczania pojazdu. Dzięki aplikacji na przykład wiemy, jaki autobus podjechał na przystanek. Dostajemy powiadomienie na aplikację, jaka linia podjechała, a kierowca jest poinformowany, że osoba niewidoma jest na przystanku. Otwierają się pierwsze drzwi i słyszymy sygnał dźwiękowy, mówi Marzena Domagalska, która testowała aplikację. Ta aplikacja bardzo ułatwi życie osobom niewidomym i niedowidzącym, ponieważ trudno nam było zawsze dowiedzieć się, jaki to jest numer. Czasami nie ma kogo zapytać na przystanku, a w ten sposób mamy ułatwienie, żeby móc skorzystać z KLA. Widocznie taki jest skrót kaliskiego transportu miejskiego. Pełna wersja tej aplikacji będzie informować nas, za ile minut przyjedzie autobus, ile minut się spóźni, uzupełnia Józef Tymek, prezes Polskiego Związku Niewidomych w Kaliszu. Tu muszę minąć reklamy. System opracowany przy współpracy ze Szwajcarską Federacją Niewidomych i Słabowidzących polega na automatycznej wymianie informacji pomiędzy urządzeniami

0: siedzeniem pasażera, a kierowcą autobusu. Aplikacja ma też umożliwość dla osób na wózkach, aby zawiadomić kierowców, by obniżył autobus, by umożliwiać wjazd na wózku. Dla nas jest to duże ułatwienie, kiedy daje ona sygnał, że możemy wyruszyć w drogę. Pełna wersja aplikacji będzie zapowiadać nam przystanki. Niestety, gdy komunikaty są ciche, to nie jesteśmy w stanie w gwarze ludzi ich usłyszeć, dodaje Michał Brajer, przyszły pełnomocnik prezydenta Kalisza do spraw osób z niepełnosprawnościami. Gratulujemy koledze, że tak powiem, osiągnięcia, bo Michał Brajer, jak mniemam, to ten Michał Brajer, nasz słuchacz i nasz
1: tak,
0: poniekąd kolega redakcyjny, który występował już u nas nieraz. Także Michale, jeżeli nas słuchasz, gratulacje i jeżeli masz jakieś tutaj informacje na temat Introsa i chcesz się podzielić wrażeniami z testów, no to zapraszamy. Aplikacja będzie działać na wszystkich liniach po miesiącu przeprowadzonych testów. Zainteresowani z entuzjazmem przyjęli nowe rozwiązanie. Kiedy zostanie wprowadzone? Miasto Kalisz złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach projektu FENGS, modernizacji całego systemu komunikacji dla miasta Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego. Aktualnie czekamy na decyzję o dofinansowaniu. W przypadku, jeżeli je otrzymamy, będziemy ogłaszali przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj. Będziemy chcieli takie rozwiązania w naszej komunikacji wprowadzić, informuje Tomasz Ludwiczak, naczelnik Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Kalisza. Nasza infrastruktura musi służyć każdemu, niezależnie od ograniczeń. To jest tylko początek zmian, które wprowadzimy, podkreśla Krystian Kinastowski, prezydent miasta Kalisza. Miasto Kalisz złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach działania FENG 0301 Transport Miejski, programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, FNX, dużo numerków. W przypadku otrzymania dofinansowania przewidywane jest nie tylko wprowadzenie rozwiązań ułatwiających korzystanie przez osoby niedowidzące i słabowidzące z komunikacji miejskiej w Kaliszu i Ostrowie, ale także projekty takie jak budowa węzła przesiadkowego przy ulicy Złotej i Majkowskiej, budowa dróg dla pieszych i rowerów na ulicach Majkowskiej, Złotej i Długosza oraz budowa kładki pieszo-rowerowej nad prostą w rejonie Mostu Świętego Wojciecha na szlaku bursztynowym. Łączna przewidywana wartość inwestycji, do której finansowanie wnioskuje miasto, to ponad 137 milionów złotych. I to w zasadzie tyle. Ja się bardzo cieszę z tego, że aplikacja, o której wspominałem jakieś pół roku temu ponad, po mojej wizycie w Szwajcarii, nagle się pojawiła w Polsce. To jest zawsze fajne, że jakieś takie rozwiązanie, o którym gdzieś tu mówimy już jakiś czas wcześniej, nagle się okazuje, że jest też u nas testowane. To jest bardzo fajne. Mam nadzieję, że rzeczywiście tak działa, jak jest opisywane i nie zawiodło gdzieś tam w testach. No ale sam bym się z ciekawości po implementacji komunikacją miejską w Kaliszu z takim rozwiązaniem przejechał. Także Michale, albo ktokolwiek jeszcze, może mamy jakiś tu słuchaczy z Kalisza, jeżeli macie jakieś doświadczenia, no to się odezwijcie.
1: Na YouTubie Marcel pyta, jak do aplikacji Sync AI udostępnić jakieś wideo? Marcelu, tak samo jak do każdej innej aplikacji na iOS-ie, no to po prostu za pomocą odpowiedniego przycisku udostępnij, możesz to uczynić na pewno z galerii wideo, czyli z galerii multimediów, z aplikacji zdjęcia. Możesz to też uczynić na przykład z WhatsAppa, jeżeli ktoś ci na WhatsAppie w czacie wysłał jakąś taką multimedialną treść, to możesz tam też to zrobić. To jest troszeczkę bardziej tam skomplikowane, bo tam trzeba dwa razy jakby udostępnić, bo najpierw pojawia się możliwość wysłania do kogoś na WhatsAppie, tam trzeba jeszcze raz kliknąć udostępnij i wysyłasz to potem po prostu do aplikacji Sync AI. Na Androidzie przypuszczam, że też jest jakiś mechanizm udostępniania treści między aplikacjami, więc też zapewne to tu Tomek pewnie coś więcej będzie w stanie powiedzieć.
2: No na Androidzie jeszcze nie testowałem. Miałem to rzeczywiście testować, ale zapomniałem. Troszkę też miałem tutaj wiadomości od was i część z nich trzeba było tutaj przygotować troszeczkę pod...
1: Ale jak to wygląda na Androidzie udostępnianie? Też jest jakiś taki mechanizm, prawda?
2: Tak, aha, udostępnianie.
1: Tak.
2: Jest rzeczywiście najczęściej mechanizm udostępniania, wybiera się aplikację, Więc jeżeli to jest przez ten mechanizm, no to, no to rzeczywiście tak to zapewne, działa.
1: Można też jeszcze od razu powiem, że w samej aplikacji można też po prostu otworzyć galerię naszych zdjęć. Przynajmniej na iOSie to w ten sposób działa, że można tam sobie przeglądać, co mamy w zdjęciach. Czyli tak jakbyśmy chcieli dostać opis zdjęcia, to tak samo możemy dostać opis materiału wideo. To być może też ci, Marcelu, jakoś pomoże.
2: Być może. Tak jak mówisz, jeszcze nie zapoznam się z tym na Androidzie. I zostały nam stałe dwa punkty programu. Nowości w aplikacjach, może od tego zacznijmy, bo tutaj będzie Piotrek i Paweł, a później nowości w grach.
3: Dobrze, no to w takim razie, jeśli chodzi o aplikacje, to zaczniemy od takiej może nie smutnej wiadomości, takiej wiadomości optymistycznej na szczęście, bo oto w zeszłym tygodniu jakoś pojawiła się dosyć, wydaje mi się, ważna informacja dla użytkowników komputerów z systemem Windows, bo oto na ten system właśnie zawitała lubiana przez fanów firmy Apple aplikacja Fantastical. Jest to aplikacja do obsługi kalendarza, jak się można domyślić po nazwie, która poza tym, że cechuje się po prostu fajnym, no takim może bardziej intuicyjnym wyglądem, ale też jej głównym atutem jest dodawanie nowych zdarzeń naturalnym językiem. To chyba nie działa niestety w języku polskim, natomiast no, jest jedna, to jest taka chyba najbardziej sztandarowa funkcja tej aplikacji, gdzie możemy po prostu napisać w odpowiednim polu szybkie dodawanie, spotkanie z tą i tą osobą w tej restauracji jutro o 19 na przykład, i na tej podstawie aplikacja automatycznie nam wyśle zaproszenia do osób wymienionych, wstawi nam lokalizację i oczywiście odpowiednio wybierze godzinę. I tego typu rzeczy możemy robić, no ale poza tym po prostu no sam interfejs jest bardzo intuicyjny, możemy mieć kilka kalendarzy naraz dodanych i przeglądać je jednocześnie, sobie importować z różnych miejsc te kalendarze. No i co ważne dla nas, przynajmniej na platformach Apple, ta aplikacja jest naprawdę przemyślanie dostępna. To jest jeden ze sztandarowych przykładów, jak dostępne aplikacje na systemy Apple tworzyć, czy to na iPhone'ie, czy to na Macu, no bo ta aplikacja była dostępna na obie te platformy. Aplikacja, która oferuje jakieś podstawowe funkcje za darmo, ale jest oparta o abonament. Abonament też taki nie najtańszy, z tego co pamiętam, teraz nie przypomnę sobie dokładnie, ile on kosztował. Natomiast informacja, że ta aplikacja też się ma pojawić na system Windows, ucieszyła wiele osób, bo mam wrażenie, że na Windowsie takiego fajnego, dostępnego, desktopowego kalendarza to brakowało. No bo mamy Outlooka pełnego. Jak ktoś lubi Outlooka, to spoko. No to jest tak naprawdę jedna opcja. Mieliśmy aplikację kalendarza, która też była całkiem dało się jej korzystać. Natomiast niestety Microsoft w tej aplikacji, przy okazji usunięcia też aplikacji poczty, po prostu się pozbył w tym roku i zastąpił je po prostu webowym Outlookiem. Jest właśnie webowy Outlook, jest oczywiście kalendarz Google w internecie, który też jest jakoś dostępny, no ale jeśli ktoś szukał aplikacji takiej typowo komputerowej, jeszcze takiej, która by się synchronizowała, czy to właśnie z Googlem, czy z chmurą Microsoftu, czy nawet, nie wiem, iCloudem, jakby ktoś wolał, albo jeszcze czymś innym, no to tak naprawdę wielu opcji nie mamy. Więc samo to, że Fantastical miał się pojawić na Windowsie, oczywiście z tymi wszystkimi funkcjami, o których wspominałem, no to mógł być ciekawe i wiele osób, które korzystają z Fantasticala na iPhone'ie, ale na przykład nie mają Maców, bardzo się ucieszyło z tej informacji. Do momentu, kiedy ludzie zaczęli tą aplikację pobierać i okazało się, że niestety tak fajnie nie jest. No bo mamy wiele niezaetykietowanych elementów, czy to przycisków, czy to pól, czy to jakichś linków. Także no, niestety ta dostępność na ten moment wygląda bardzo nieciekawie. No i wiele osób zaczęło do firmy FlexiBits pisać w tej sprawie. Między innymi znów tutaj Jonathan Mosen się pojawia, ale nie tylko on, wiele osób do nich zaczęło pisać. Natomiast bardzo szybko dostali odpowiedź. I firma po prostu, no po pierwsze przeprosiła i jak to napisał Jonathan Mosen, wprowadzili bardzo agresywny harmonogram, żeby tą dostępność jak najszybciej poprawić, żeby ona była na takim standardzie, na poziomie takiego standardu, jak na pozostałych systemach, na których ta aplikacja jest. Już jakieś wewnętrzne wersje beta miały być udostępnione osobom, które tam do nich pisały. Natomiast napisali też jedną ciekawą informację, że nie wszystko udało im się zrobić, bo napotkali jakieś problemy, których do rozwiązania których potrzebowali pomocy Microsoftu, no bo do tworzenia tej aplikacji jest wykorzystana najnowsza platforma do tworzenia interfejsów na Windowsie, to jest chyba WinUI to się nazywa. No i tam ewidentnie napotkali na jakieś problemy albo z tą samą platformą, albo po prostu rzeczy, których no, nie udało im się samemu rozwiązać i Microsoft na tyle szybko jeszcze im nie odpowiedział. No ale napisali właśnie, że z Microsoftem na tym będą pracować, żeby ta aplikacja była jak najbardziej dostępna, żeby te błędy, których nie udało mi się rozwiązać, żeby po prostu znaleźć dla nich rozwiązanie. No i obiecali, że jak najszybciej po prostu dostępność tej aplikacji będzie poprawiona, więc dla tych, którzy czekają na taki bardzo fajnie dostępny kalendarz, myślę, że jest na co czekać. I jeśli dowiem się o tym, że ta dostępność się jakoś poprawi, a pewnie ludzie będą o tym pisać, będę temat obserwować, no to dam wam znać, bo wydaje mi się, że jest na co czekać. No a jeśli szukacie alternatywnego kalendarza na iPhone'a lub na Maca, no to już w tym momencie Fantastical na obie te platformy jest bardzo fajnie dostępny, także możecie sobie ściągnąć i testować. Następnie kilka krótszych informacji. JAWS 2025. Dwa tygodnie temu mówiliśmy o drugiej wersji beta, która się pojawiła. No a teraz już ta faza beta się po prostu skończyła. I w tym momencie JAWS w wersji 2025 jest dostępny jako wersja stabilna, także no, jeśli ktoś ma pakiet SMA wykupiony, to można sobie aktualizować. No wiadomo, pewnie spolszczenie jeszcze się nie pojawiło, no ale pewnie za jakiś czas to się pewnie też stanie. A co możemy ogólnie o tej wersji powiedzieć w takim telegraficznym skrócie, no bo już o tych wersjach beta mówiliśmy wcześniej. No, sztandarowa nowość to jest chatbot FS Companion, którego możemy pytać o różne rzeczy związane z JAWS-em. To ciekawe, funkcja, która jest też dostępna z przeglądarki. Gdyby ktoś chciał fscompanion.com, też można po prostu się pytać. No, ogólnie powinniśmy się pytać o JAWS-a, ale nie tylko. Okazuje się, można też się o inne rzeczy pytać. Mamy też automatyczne wygrywanie języków oparte o sztuczną inteligencję, które jest domyślnie wyłączone, ale można sobie włączyć, no i wtedy niezależnie od tego, czy autor strony, czy dokumentu odpowiednio oznaczył tekst, to po prostu JAWS powinien ten tekst, ten język tekstu wykryć automatycznie, nawet na przykład jeśli przeglądamy, nie wiem, nazwy plików w eksploratorze, może nawet wiadomości w komunikatorach, no w każdym miejscu tak naprawdę ten język po prostu powinien zostać wykryte. Czytanie plików EPUB w aplikacji Thorium ma być lepsze, więcej elementów jest wykrywanych. No właśnie tutaj mamy nawigację po nowych typach regionów, szczegółowo bardziej o tym mówiłem właśnie przy okazji omawiania wersji beta. Jesteśmy informowani o tym, kiedy przechodzimy do następnej strony. No możemy nacisnąć Ctrl Insert F12, żeby przeczytać numer tygodnia, co też może być ważne dla tych, którzy w ten sposób się umawiają na różne spotkania. No i poza tym mamy bardzo dużo poprawek związanych z Arią, z aplikacjami Google, czyli dokumenty Google, arkusze i tak dalej. I dużo poprawek związanych z samym Office'em. No tutaj tych zmian jest na tyle dużo, że dla zainteresowanych osób po prostu możecie sobie wejść na stronę freedomscientific.com no i przeczytać, co tam się zmieniło w JAWS-ie 2025. Ja też dorzucę link do komentarzy, gdyby ktoś chciał sobie to sprawdzić, albo możecie się cofnąć do naszych poprzednich audycji, gdzie szczegółowo omawiałem te wszystkie nowości związane z internetem, z Office'em i z aplikacjami dokumentów, czy właściwie G Suite, czyli tego pakietu biurowego Google. No dobrze, był JAWS, to teraz NVDA, czyli konkurencja, a mianowicie będzie dodatek, bo pojawił się taki prościutki dodatek, który znajdziecie w linku, który będzie w komentarzu. On też jest już w sklepie jako wersja rozwojowa, więc tam musimy przełączyć to listę kanałów na dev, na kanał rozwojowy i wtedy ten dodatek znajdziecie. Nazywa się on Program RAM Reporter i nazwa już nam może dużo sugerować co ten dodatek robi, bo po prostu może nas poinformować o tym, ile pamięci RAM zużywa aplikacja, którą akurat mamy otwartą, która jest na pierwszym planie. Działa to banalnie prosto,
4: audycja 257 tyflo przed...
3: bo po prostu naciskamy NVDA Shift i 9.
4: Firefox.exe/sysint 399 2MB w krzysica RAM.
3: No właśnie, tutaj mam informację, że mój Firefox w tym momencie wykorzystuje około 400 MB pamięci RAM. Mam tu kilka kart otwartych. Gdybym przejął się gdzieś indziej, na przykład na pulpit.
4: Explorer.exe/sysint 251 0MB w krzysica RAM.
3: Explorator używa trochę mniej pamięci, a na przykład otworzę sobie notatnik.
4: Notepad.exe/sysint 17 3MB w krzysica RAM.
3: No właśnie, na przykład notatnik, jeśli mamy po prostu otwarty, pusty dokument, zużywa zdecydowanie mniej pamięci niż eksplorator czy przeglądarka. No ale to jest generalnie wszystko. Ten dodatek po prostu dodaje jeden skrót, który to może czasami nam się przydać. Byłoby w sumie fajnie, gdyby jeszcze nas informował, myślę, o zużyciu procesora, bo to też mogłoby być przydatne. No ale dla kogoś, kto po prostu chce sobie szybko to sprawdzić, no to można się tym zainteresować. A dla tych, którzy by chcieli coś więcej, no to na przykład przypominam takie fajne narzędzie, o którym mówiliśmy kilkanaście tyflo przeglądów temu, a mianowicie Blind Nerd Toolbox. To już był taki cały interfejs niewidzialny, który pozwala nam zarządzać nami procesami. To jest taki, nawet bym powiedział, menadżer zadań z niewidzialnym interfejsem, także ewentualnie jeszcze jest taka opcja. I na koniec aplikacja. No jeszcze nie na koniec, mam tutaj dwie rzeczy, przynajmniej ode mnie. Mamy aplikację znów dla użytkowników Androida. Jest to aplikacja Note X, notę podkreślenie X. Jest to po prostu prosty notatnik zoptymalizowany pod używanie z czytnikami ekranu. A dlaczego jest on zoptymalizowany? A mianowicie między innymi przez takie funkcje jak dzielenie dokumentu na linię, na pojedyncze elementy, dzięki czemu po załadowaniu pliku tekstowego możemy po prostu gestami prawo, lewo sobie po linijkach chodzić, po prostu ten dokument się nam wyświetla jako lista. Mamy funkcję wyszukiwania, gdzie kliknięcie na jeden z wyników spowoduje, że kursor nam automatycznie zostanie przeniesiony na odpowiednią linię. Możemy wskoczyć do konkretnej linii, wpisując jej numer. Możemy edytować pojedyncze linijki lub cały dokument tekstowy. To jest też fajne, jak mamy mały ekran, gdzie jakieś duże pliki mogą być mało wygodne do edycji. Tutaj po prostu możemy z listy daną linię wyświetlić, po prostu na pojedynczych liniach pracować, gdybyśmy chcieli. Możemy cofać zmiany lub je zapisywać. Mamy listę ostatnio otwieranych plików. Nasza pozycja czytania jest zapamiętywana, jeśli zamkniemy aplikację i później wrócimy do jakiegoś pliku. Możemy otwierać dokumenty wordowskie, pliki docx, tylko one po prostu są wtedy konwertowane do plików txt. I dwukrotne stuknięcie w dowolną linię wyświetli nam menu, które pozwoli nam na funkcje właśnie takie jak edycja danej linii, jej usunięcie lub łatwe skopiowanie. Także no to jest taki właśnie prosty notatnik zoptymalizowany pod obsługę z czytnikiem ekranu, czy to jest TalkBack, czy to jest Jeshuo, czy coś innego, Prudence może, jak ktoś lubi. Aplikacja jest darmowa, stworzona przez osobę niewidomą dla osób niewidomych i jeśli chcecie ją pobrać, no to musicie to zrobić z GitHuba autora, właściwie będzie link do tej aplikacji w portalu Accessible Android, tam jest link do GitHuba, jeśli klikniemy na ten link, no to od razu nam się plik APK zacznie pobierać, także jeśli ktoś gubi się na GitHubie, akurat tutaj pobieranie jest bardzo proste, klikamy w odpowiedni łącze i po prostu od razu nam się plik APK pobierze, no i z tego miejsca możemy w łatwy sposób ją sobie po prostu na nasz telefon zainstalować. Był Android i teraz jeszcze iOS, bo pojawiła się aplikacja, która ma za zadanie pomóc nam w nawigacji w pewien sposób. Jest to konkretnie aplikacja CrossGuide i jest to po prostu taka mapa, baza danych udźwiękowionych przejść dla pieszych na całym świecie. Aplikacja, która, ta baza danych ma być tworzona przez społeczność, więc każdy zainteresowany może sobie tą aplikację pobrać i z jej poziomu tak naprawdę możemy zrobić dwie rzeczy. Możemy sobie rozejrzeć się nad udźwiękowanymi przejściami dla pieszych w zasięgu od 100 do 500 metrów lub jeśli stoimy przy takim przejściu, możemy je do tej bazy tworzonej przez społeczność po prostu dodać. Aplikacja ma bardzo ciekawy koncept, natomiast też na przykład na OpenStreetMap wiem, że już są odpowiednie tagi, żeby takie przejścia oznaczać, więc może tam tego już będzie więcej. Na pewno na starcie jest obsługiwany Nowy Jork, gdzie zostało dodane kilkaset takich przejść. I może jeszcze coś w Niemczech, natomiast do końca do tego jeszcze nie, do tej informacji na 100% nie dotarłem. Wiem, że na pewno Nowy Jork jest wspierany, a zresztą świata może być różnie, dlatego nie wiem, czy tą aplikację bym nie traktował bardziej jako ciekawostkę, bo nie wiem, na ile osób zdecyduje się, żeby tą, no gdyby faktycznie ludzie zaczęli tą bazę tworzyć, no to może jakieś zastosowanie to by miało. Natomiast no, na ten moment poza tym Nowym Jorkiem, no to informacji tam jest mało, a nie pomaga fakt, że aplikacja tak naprawdę nie jest darmowa. Bo samo jej ściągnięcie jak najbardziej jest darmowe, ale samo używanie, czy to dodawanie nowych punktów, czy to odnajdywanie jakichś przejść wokół nas, wymaga wykupienia abonamentu. Dostajemy pierwszy tydzień za darmo, a potem dostajemy nieograniczony dostęp przez jeden miesiąc. No, albo mamy nieograniczony dostęp, albo mamy dostęp przez jeden miesiąc, ale dobra. To nie jest jakieś drogie, bo kosztuje 5 zł. No ale z drugiej strony nie wiem, ile osób zdecyduje się taki abonament wykupić na aplikacji, która tak naprawdę na ten moment naszego kraju nie wspiera tak naprawdę. Także no, pomysł ciekawy, pytanie jak, na ile uda się tej aplikacji się rozszerzyć, zwłaszcza, że takie informacje też możemy znaleźć właśnie w innych aplikacjach, które wspierają OpenStreetMap. Nie wiem, ile tam, jak tam dobrze są te rzeczy wypełnione, ale śmiem przypuszczać, że nawet na starcie, bo informacji o udźwiękowionych przejściach tam będzie więcej, ale może się mylę. No mniej więcej.
2: Na pewno trafiłem na takie przejścia w Polsce, na takie informacje, więc...
3: Okej, okay, czyli, no, czyli już w Polsce jest tego więcej niż w tej aplikacji.
1: I nie trzeba było za to płacić.
3: Dokładnie. No ale jeśli ktoś by chciał sprawdzić, no to aplikacja na ten moment jest dostępna wyłącznie na iPhone'a, to jest też w sumie kolejne ograniczenie, no ale gdybyście chcieli zobaczyć, no to aplikacja nazywa się CrossGuide, można ją ściągnąć z App Store'a. To wszystko ode mnie, jeśli chodzi o aplikacje, ale to jeszcze nie koniec.
0: Zgadza się, bo teraz pałeczkę przejmuję ja. Ode mnie w tym tygodniu, jak chodzi o aplikacje, dwie nowości. Po pierwsze Haptic Nav, aplikacja, która wybiła się dzięki kilku artykułom w mainstreamowych, technologicznych, amerykańskich mediach. Aplikacja, która jest nawigacją taką klasyczną na telefon, czyli wyszukujemy sobie jakiś cel, no i ta droga do tego celu jest nam pokazywana za pomocą wibracji. Firma, która to tworzy, w ogóle pojawiła się już na, ja kojarzę tą firmę z jakiegoś takich targów, chyba zdaje się z Side City czy Sisana. I oni tam planowali tworzyć jakąś swoją własną opaskę, która będzie wibrowała zgodnie z instrukcjami tej aplikacji, ale chyba ostatecznie stwierdzili, że aplikacja będzie ok, więc wibrowanie jest w telefonie. I mamy rzeczywiście samouczek, możemy się nauczyć, jest osobna wibracja na moment, w którym idziemy w złą stronę, mamy wibrację na skręt w lewo, wibrację na skręt w prawo i tam chyba jeszcze jakieś dodatkowe zdarzenia. No i po prostu trzeba się tymi wskazaniami kierować. Co ciekawe, aplikacja te wibracje może też prezentować na Apple Watchu, więc w ogóle mamy pierwszą nawigację taką wibrującą, która nam podaje wskazówki przez Watcha. Więc teoretycznie moglibyśmy telefon schować gdzieś, a Watchem dawać się jakby odbierać te informacje, w którą stronę iść należy. Ja aplikację sobie zainstalowałem. No i cóż mogę powiedzieć? No, jest jeszcze nad czym popracować. Ja zarówno jak chodzi o dostępność, bo są nieopisane albo dziwnie opisane przyciski, albo jakaś śmieszna kolejność, na przykład, że przycisk menu, który powinien być pierwszy w kolejności do podświetlenia, jeżeli używamy gestów, gdzieś tam ląduje na końcu albo w środku interfejsu, jeżeli się pojawią jakieś nowe treści. Odległości są podawane w milach i tego się zmienić nie da. No, aplikacja jest po angielsku, to jakby wiadomo. No i jest kilka takich drobniejszych mankamentów, które sprawiają, że ten interfejs no nie wygląda jakoś specjalnie dobrze. No ale to są początki, może coś się jeszcze odmieni. No aplikacja, raczej jej twórcy, mają dość duże ambicje, bo chcieliby ten swój system, który stworzyli, z czasem zaoferować też innym usługom. Tutaj jako przykład był podany na przykład Uber, który mógłby nas gdzieś tam prowadzić do naszego kierowcy albo gdzieś tam po wyjściu z samochodu do naszego celu. Ten słynny problem ostatnich kilku metrów. No ale na razie to zbierane są fundusze, jakieś czekają na jakąś tam rundę startupową, na jakiegoś granta, na jakiś tam konkurs. No i może wtedy będą nawiązywać jakieś tam bliższe relacje z większymi od siebie, żeby tą swoją technologię jakoś też zmonetyzować. No i zobaczymy, w którą stronę się to rozwinie. No ale aplikacja, jakby nie było, w App Store dostępna jest, także testować jak najbardziej można. To jeśli chodzi o aplikację nową, a o aplikację, która już istnieje, ale została zaktualizowana. No mówiłem wam już na pewno dawno temu o aplikacji Speakers Assistant. Aplikacja, którą serdecznie polecam, bo to jest aplikacja stworzona przez niewidomego programistę, też dla osób niewidomych, która służy do zarządzania czasem w czasie wystąpień publicznych. Czyli możemy sobie dodać przypominajki po jakichś konkretnych interwałach, czyli powiedzmy nasze wystąpienie trwa tam 45 minut, no więc damy sobie przypominajki po 10, 20 i 30 minutach, żeby wiedzieć, ile czasu już mniej więcej upłynęło i jak tą naszą wypowiedzią dalej zarządzać. No takie różne narzędzia tam są. Można też tam dodać jakieś swoje notatki, można też przerzucać tą aplikacją slajdy na Macu, zdaje się. Także no, przeróżne ciekawe narzędzia tu są. No i teraz doszło jeszcze kolejne, a mianowicie możliwość zlokalizowania, gdzie znajduje się publiczność. Jak to działa? No, ustawiamy się twarzą do sceny, twarzą do publiczności, przepraszam, ale stojąc na scenie, czy tam na jakimś podium, gdzie występujemy. No i zrzucamy taki jakby beacon, to jest jakiś konkretny dźwięk, który sobie wybierzemy. I teraz przy założeniu, że mamy ubrane AirPodsy, które potrafią śledzić ruch naszej głowy, możemy się obracać w którąkolwiek stronę chcemy i ten dźwięk będzie dla nas taką wskazówką. On będzie umieszczony w przestrzeni, jak mamy się zwrócić, żeby patrzeć na publikę. Nie wiem, do czego by mi się to mogło przydać, szczerze mówiąc, bo moje wystąpienia są dość statyczne. Ja bynajmniej się nie ruszam po miejscu, z którego mówię do publiczności. Natomiast może są takie typy jakichś wystąpień, gdzie ktoś żywo gestykuluje, zdarza mu się obrócić i potrzebuje takiej wskazówki, żeby znowu na swoich słuchaczy spojrzeć. Także no, jeżeli macie AirPodsy i potrzebujecie takiej aplikacji, no to rozwiązanie jest dostępne. Aplikacja droga nie jest, chyba z 15 zł kosztuje, a naprawdę jeżeli dużo wystąpień przed wami, to bardzo fajnie się jest takim narzędziem wspomóc.
2: No i ostatni nasz pakiet newsów, w tyflowieściach przynajmniej, to są nowości w grach. I tu chyba Piotrek będzie miał monopol na te wiadomości z gry, tak mi się wydaje.
3: Tak, no i jak zwykle, to nawet z małym poślizgiem, mamy kolejne zestawienie nowości z forum Audio Games Net, które pojawiło się w październiku. I zaczniemy od nowych gier, które się pojawiły, bo tutaj też całkiem sporo się zdążyło pojawić. Zaczynając od gier na iPhone'a w sumie, więc kontynuujemy wątek aplikacji mobilnych. A rozpoczynamy go aplikacją, czy właściwie nową grą od Oriola Gomeza. Jak to jego gry na iPhone'a, to są bardziej takie gry gdzieś logiczne, na myślenie, i tym razem postanowił na iPhone'a przeportować lubianego przez wszystkich Samotnika. Gra, którą możecie pamiętać, no na przykład chyba Grzegorz Złotowicz miał wersję Samotnika na komputer, z tego co pamiętam, on też gdzieś chyba
1: Co była taka gra przeglądarkowa, tak, że nawet i na telefonie dało się na tym grać, jak dobrze pamiętam.
3: A widzisz, to ja jeszcze to pamiętam, jak to było na Windowsa tylko. A to, czyli to też zostało zmodernizowane. No to fajnie. No tutaj mamy wersję na iPhone'a i gra się cechuje tym, że no oczywiście jest dostępna dla nas z voiceoverem, ma też duży czytelny tekst, też te kółka, którymi przeskakujemy. No właśnie, może zacznijmy od tego, jak ktoś nie wie, o co w tej grze chodzi. Mamy planszę składającą się z takich pionków, kulek, no różnie to było gdzieś opisywane. I na tej planszy mamy jedno pole puste. I naszym zadaniem jest usunięcie wszystkich tych kółek, oprócz jednego, poprzez przeskakiwanie jednym kółkiem przez dwa inne na to pole puste. I to powoduje, że to kółko, które przeskoczyliśmy, zostaje z tej planszy usunięte. No i po prostu musimy to zrobić w taki sposób, żeby jak najwięcej tych kółek usunąć, nie doprowadzając do sytuacji, kiedy po prostu sobie tak zblokujemy grę, że nie będziemy w stanie wykonać kolejnego ruchu. Także po prostu nie będzie takiej sytuacji, gdzie mamy dwa kółka obok siebie, obok jakiegoś pola pustego, gdzie nie będziemy mogli danego ruchu wykonać, żeby takie kółko przeskoczyć. Gra należy do tych, które są teoretycznie proste, a tak naprawdę są dosyć trudne, bo wymagają takiej wyobraźni przestrzennej, dużo myślenia logicznego. Kosztuje 15 zł, no i jest dostępna w App Store, nazywa się Round Logic, Round Logic, można ją sobie na waszego iPhone'a, czy nawet na Maca, to ona też na Macu działa, ściągnąć. Wszystko jest łatwo dostępne. Ruchy wykonujemy po prostu szukając w odpowiednie miejsca. Możemy też wykorzystać gesty Magic Tap, czyli to podwójne stuknięcie dwoma palcami. I wtedy gra nam powie, jakie ruchy możemy wykonać, no i w ten sposób po prostu możemy sobie w samotnika na naszym iPhone'ie z dowolnego miejsca grać. Następna gra na iPhone'a jest też całkiem ciekawa, a nazywa się TIC, wpisane TIC z wykrzyknikiem na końcu. Gra, która kosztuje chyba 10 zł, ale jeszcze tutaj się upewnię. Tak, około 9 zł. I jest to gra, która tak naprawdę nie ma ani żadnego tekstu, ani żadnych dźwięków, ani żadnej grafiki. Bo jest to gra, którą gramy wykorzystując wyłącznie nasz ekran i silnik haptyczny w iPhone'ie. Bo gra polega na tym, że dostajemy różne jakieś wzory, które musimy za tą aplikacją powtórzyć. Czyli po prostu telefon może nam na przykład coś takiego zrobić i my musimy wystukać ten wzór, to co, tak jak nam telefon w naszą rękę gdzieś stuknął, musimy tak samo stukać w ekran. Jeśli zrobimy to prawidłowo, to poczujemy taki efekt, który ma przypominać oklaski, to nawet całkiem efektownie zostało zrobione. No i dostajemy kolejny, trudniejszy wzór do powtórzenia. I możemy tak naprawdę grać tyle, ile chcemy. Gdybyśmy popełnili błąd, no to gra nam po prostu powtórzy wzór, którego nam się nie udało odtworzyć. No i też w aplikacji widzimy nasz najlepszy wynik, ile nam się udało takich wzorów powtórzyć, zanim popełniliśmy błąd. Możemy też sobie wybrać stopień trudności. No i oprócz iPhone'a gra też jest dostępna na zegarki Apple Watch i nasz zakup daje nam obie wersje. Także jeśli mamy zarówno iPhone'a, jak i zegarek, no to możemy grać albo tu, albo tu. Co jeszcze mogę o tej grze powiedzieć? Jest ona całkiem fajnie dostępna. Nawet bym powiedział zbyt dostępna w pewnym sensie, bo deweloper no, chciał dobrze ewidentnie, ale etykiety, które mamy na tych przyciskach są trochę długie, bo mamy zamiast na przykład przycisku pomoc albo przycisku statystyki etykiety typu przycisk pomoc znajdujący się w lewym górnym rogu ekranu, który wyświetla pomoc aplikacji, więc no, te etykiety są duże. długie nawet, są duże, długie, i to jest prawda. A też sam przycisk, którego używamy do wyszukiwania tych wzorów, który na szczęście zajmuje cały ekran, no też po prostu jest czytany przez VoiceOvera jako przycisk. Nie mamy tutaj interakcji bezpośredniej. Dlatego ja polecam, jeśli ktoś chciałby sobie w to pograć, kiedy rozpoczniemy grę, klikniemy w przycisk Start, po prostu sobie VoiceOvera wyłączyć, no i wtedy bez problemu możemy te wzory powtarzać. Podobnie zarówno na iPhone'ie, jak i na zegarku. Także jeśli VoiceOvera sobie wyłączymy tymczasowo, no to bez problemu uda nam się w tą grę sobie pograć. No ciekawy pomysł, gra, którą też, co ciekawe, znalazłem przez Hacker Newsa, bo właśnie tam autor po prostu to wrzucił, więc no, gorąco polecam. Tick z wykrzyknikiem na końcu. Jedna z niewielu gier, które w ogóle właśnie można grać na zegarku, ale na iPhone'ie też jest dostępna. Następnie mamy grę, która w sumie nie jest nowa, ale niedawno parę osób na forum Audio Games ją odkryło ponownie. A mianowicie jest to tekstowe, takie webowe MMO RPG, które nazywa się Battle Cry. To jest gra, która ma zarówno też muzykę, jak i dźwięki. A sam koncept nie jest jakiś nowy, bo po prostu dowodzimy. Jesteśmy dowódcą wojsk w naszym kraju i po prostu musimy te wojska poszerzać, żeby zdominować inne gracze, bo to jest gra wieloosobowa, mamy tutaj najlepsze wyniki, rankingi i po prostu chodzi o to, żeby jak najbardziej powiększyć wszelkie liczby, które w tej grze się pojawiają, czyli coraz większe armie z coraz lepszymi dowódcami, aby pokonywać innych graczy i zdobywać coraz więcej terenów i tak dalej. Jak to często bywa też w tego typu grach, też możemy nawiązywać sojusze i między sojusznikami też możemy różne jakieś bitwy toczyć i tam mamy osobne plansze wyników na to. Możemy oczywiście też jako sojusz też występować przeciwko innym graczom i to też ma jakieś swoje tabele wyników. Są oczywiście też w tej aplikacji reklamy, są jakieś płatności wewnątrz aplikacji, żeby się tych reklam pozbyć. Sama rozgrywka, same bitwy też nie są jakieś skomplikowane, po prostu generalnie gdzieś klikamy walcz i po prostu gra nam tą bitwę, symuluje, po prostu dostajemy informację, czy wygraliśmy, czy nie, więc jeśli ktoś szuka takiego naprawdę rozbudowanego systemu walki, nie wiem, typu Advance Wars, gdzie dowodzimy pojedynczymi jednostkami, to raczej nie jest gra dla was, no ale jeśli szukacie takiego właśnie prostego RPG, czy kiedyś były takie bardzo popularne gry tego typu, gdzie na przykład też zarządzaliśmy mafią, no to jest coś podobnego. O tyle ta gra jest fajna, że jest ona dostępna praktycznie wszędzie, no bo mamy aplikację na iPhone'a i Androida. Mamy też wersję webową i oczywiście będzie do wszystkiego link w tym zestawieniu. I jest też wersja na Facebooka. Nie wiem, czy jeszcze Facebook wspiera gry w sumie, ale no właśnie można też po prostu sobie w przeglądarce grać i też, co ważne, możemy być zalogowani do tego samego konta na wszystkich tych platformach. Także możemy na przykład sobie coś zrobić na komputerze, no a później, kiedy jesteśmy w drodze i chcemy coś zobaczyć, jak sobie nasz kraj radzi, no to możemy to po prostu też zrobić później z poziomu telefonu. Następnie mieliśmy tutaj informację o emulatorze Altira. O tym już mówiłem bardziej szczegółowo w poprzednich tych przeglądach, no ale dla tych, którzy nie słyszeli, to jest w pełni dostępny emulator 8-bitowych komputerów Atari na system Windows, także jeśli chcielibyście zobaczyć, jak te komputery kiedyś wyglądały, poprogramować sobie w Basicu coś, gorąco polecam, bardzo fajnie zrobiony emulator. Następnie mamy grę taką tekstowe RPG z elementami roguelike do przeglądarki, które nazywa się Cyberphobia. I mamy jaką tutaj mamy informację? No, przechodzimy lochy, żeby zostać mistrzem areny. Musimy pokonywać bossy, wykonywać misje. I dużo więcej. Mamy kilka klas do wyboru, każda z nich ma jakieś unikalne umiejętności. Mamy fabułę, którą możemy sobie czytać, a jeśli nie chcemy, możemy też tą fabułę zignorować i po prostu przechodzi sobie losy, tak się po prostu rozluźniając. Przez to, że to jest roguelike, no będzie będziemy często pewnie ginąć, no i w takiej sytuacji, jeśli zginiemy, stracimy wszystkie przedmioty, które wnieśliśmy do tego lochu, ale możemy później różne rzeczy sobie kupować po prostu, żeby za każdym razem, kiedy będziemy znów próbować do tego lochu wejść, podchodzić do tematu, żeby nam poszło lepiej. Po prostu możemy naszą postać ulepszać, żeby postępować gdzieś dalej. Mamy tutaj taki świat cyberpunkowy, wiele historii do odkrycia. I tutaj mamy informację, że deweloper próbuje cały czas tą grę rozwijać i czeka na informację zwrotną. Informacje zwrotne jak najbardziej przydatne, no bo kiedy ta gra została odkryta na forum, to miała jakieś błędy dostępności, jakieś niezaetykietowane przyciski, ale kiedy społeczność to zgłosiła, no to wiele z tych błędów zostało praktycznie od razu naprawione, także jeśli będziecie sobie tą grę testować, to warto też później do dewelopera napisać, jeśli macie jakąś uwagę. Następnie mamy grę audio na system Windows i Linux. Gra nazywa się Zomble, bo wyszła w czasie jeszcze Halloween, no bo mieliśmy Halloween teraz też niedawno. I są to po prostu kręgle, w których zamiast właśnie zbijać kręgle, zbijamy zombie. Mamy trzy poziomy trudności: łatwy, normalny i trudny. Gra jest bardzo prosta. Po prostu naciskamy generalnie spację, najpierw ustawiamy kierunek naszego pchnięcia kulą, tak żeby ten dźwięk był w środku. Kiedy to zrobimy, mamy drugi dźwięk, który informuje nas o sile naszego rzutu, tutaj zmienia się wysokość tego dźwięku, no i też po prostu musimy w odpowiednim miejscu nacisnąć spację, kiedy ten dźwięk będzie najwyższy. Także bardzo prościutka gra, ale jeśli ktoś właśnie szuka takich klimatów trochę halloweenowych, no to warto się tą grą zainteresować. To są wszystkie nowości, jeśli chodzi o nowe gry, no ale tradycyjnie mamy jeszcze aktualizacje, ale zanim przejdziemy do aktualizacji, które są w tym zestawieniu, to powiem o aktualizacji, która pojawiła się wczoraj, a mianowicie pojawiła się nowa wersja kultowej gry Crazy Party. Tak, Crazy Party cały czas się rozwija, chociaż teraz był taki moment, kiedy przez kilka dobrych miesięcy, jak nie więcej, nowe wersje się nie pojawiały, no ale tutaj Pragma postanowił nas zaskoczyć i wydał nową aktualizację. Jest to beta 82 i jest to całkiem znacząca aktualizacja, bo pojawił się nowy świat z minigrami, do którego możemy dostać się ze świata lasu, czyli tutaj będzie na pewno kilkanaście nowych minigier, które no ponoć są dosyć trudne z tego, co pisali ludzie na forum. Jeszcze nie zdążyłem tych nowych minigier przetestować, no ale no, na pewno planuję to niedługo zrobić. Mamy też trzy nowe mikrogry do tego odpowiedniego trybu minigier. W trybie hardcore możemy przechodzić tylko drugie połowy gier. Mamy poprawkę generatorów prądu, to jest jedna z minigier, gdzie musimy generatory poprawić. Mamy też poprawki w grze, gdzie ratujemy pingwiny, tam też po prostu kiedy gra została przepisana do nowego silnika, tam po prostu niektóre gry się popsuły, to już zostało naprawione. A dla tych, którzy nie lubią minigier, a wolą grać kartami, no to zostało dodane 20 nowych kart do trybu pojedynków i wieża bitewna została po prostu też poprawiona. I jeśli jakaś karta, jeśli nie możemy zagrać jakiejś karty, no to będziemy słyszeli odpowiednie dźwięki, które nas będą informować o tym, że nie możemy tej karty zagrać z powodu poziomu lub z powodu jakiejś innej kondycji, która nie została spełniona. Karty teraz są dobierane po jednej, a nie wszystkie naraz, co też poprawia kilka błędów z tym związane. I kilka kart też zostało zmodyfikowane, tutaj może już nie będę całej listy czytał, jeśli ktoś lubi grać w tryb pojedynków w Crazy Party, no to po prostu możecie sobie przeczytać. No także fajna aktualizacja, zarówno dla tych, którzy lubią minigry i pojedynki, no bo tych minigier znów nam doszło sporo. No gra, która już jest na rynku długo, prawie dekadę już, bo chyba w 2015 była pierwsza beta, przynajmniej po angielsku. Nie wiem, ile ona była na rynku we Francji wcześniej. No ale jak widać, cały czas dostaje aktualizacje, co myślę cieszy, bo no to jest taka gra, która, no w której można dużo zrobić, tam każdy coś znajdzie, coś, co myślę mu się spodoba. To jest też fajna gra, którą można sobie grać ze znajomymi, ale nie tylko z nieznajomymi też. No i teraz pozostałe aktualizacje. Na pierwszy ogień idzie tutaj Warsim, który w październiku miał dwie aktualizacje. Wersja 1.2.5 pozwala nam... jakiś taki dzisiaj mamy temat brutalny, nie wiem czemu, używać jakichś broni takich jakby nuklearnych na naszych przeciwnikach, gdybyśmy chcieli. Możemy też naszą pułapkę w naszej komnacie koronnej ulepszać i instalować w niej jakieś doły bez końca, baseny wypełnione lawą, jakieś wirujące ostrza, no także takie, no gdybyśmy chcieli, ktoś nam się nie podoba, który do nas przyszedł, no bo przypomnę, to jest gra, w której generalnie jesteśmy królem, zarządzamy królestwem, no to możemy go zrzucić do tej pułapki, ale dla tych, którzy no właśnie nie chcą iść w takie właśnie brutalne zabijanie, to poprzednia aktualizacja, która też się pojawiła w październiku, wersja 1.2.4, pozwala nam też w naszej komnacie urządzać imprezy. I częścią tych imprezów mogą być konkursy picia różnych trunków, kto po prostu jest w stanie wypić najwięcej. Te konkursy są dosyć dużo personalizowane, można sobie wybrać, jakie trunki mają się tam pojawić. No i na te konkursy będą przychodziły różne osoby z różnymi osobowościami. Także każdy konkurs też będzie taki różny. Także no, mamy dziś równowagę zarówno dla tych, którzy właśnie chcą grać tak bardziej brutalnie, no i mniej dla tych, którzy lubią bardziej właśnie dziś imprezować, no to też w tej aktualizacji znajdą coś dla siebie. Następnie mamy kilka aktualizacji związanych z chińskimi RPG, bo kilka takich gier się zaktualizowało, między innymi gra Longevity World, która też miała kilka aktualizacji. Wersji 3.17 zostało ulepszona rozgrywka używając działek. Jakieś nowe linie aktorskie zostały dodane, dograne do gry. Były poprawione różne błędy, gdzie gra się wysypywała. Inne aktualizacje w październiku też tutaj poprawiały różne rzeczy, zmodyfikowano. Ile przeciwników pojawiało się na niektórych poziomach, jakie przedmioty się tam pojawiały. A później też pojawiła się wersja 3.19 i w tej aktualizacji zostały dodane nowe przewodniki, które pozwalają nam, no możemy poczytać sobie, jak dane poziomy przejść. Mamy taki ogólny przewodnik, do którego możemy dostać się naciskając F9, ale też

i wtedy dostaniemy przewodnik do konkretnej mapy, na której jesteśmy. Następnie mamy grę Zetianji, która została zaktualizowana do wersji 1.21. I co tutaj w tej grze się zmieniło? Komunikaty o misjach, które musimy wypełnić, zostały zmienione. Nowe skróty klawiszowe zostały dodane. Poziomy postaci zostały ulepszone. Nowe jakieś przedmioty zostały dodane, między innymi książki, z których możemy nowe umiejętności zdobyć i tego typu rzeczy. Następnie Doncaster, czyli fenomenalna karcianka na urządzenia mobilne, zarówno na iPhone'a i Androida, dostała kilka aktualizacji w październiku. Generalnie te aktualizacje wprowadziły system lokalizacji do gry, który pozwala tą grę tłumaczyć na inne języki. Na start gra została przetłumaczona na niemiecki, portugalski, hiszpański oraz japoński, ale deweloperzy obiecują, że mają się kolejne języki pojawiać, może nawet polski, zobaczymy. Oprócz tego, dla tych, którzy grają po angielsku, niektóre grafiki zostały ulepszone, ale też postępy powinny być szybsze na niższych poziomach trudności. Mod dostępnościowy do Hadesa 2 też się aktualizuje i co te aktualizacje przynoszą? Udźwiękawiają nam więcej interfejsu gry, więcej menu powinno teraz do nas mówić oraz minigry związane z

z tabletami, które w grze napotykamy, oraz w momentach, kiedy gdzieś wracamy wspomnieniami do tyłu, powinny teraz być dostępne. Tam też po prostu mamy komunikaty, jakie przyciski powinniśmy naciskać, aby te gry przechodzić. O platformie Marvel Realm już mówiliśmy, o tym, że wspiera teraz platformę PayPala do zakupów, więc nie musimy już wykorzystywać kryptowalut, aczkolwiek to idzie bardzo powoli, bo ja o tym mówiłem, nie pamiętam, teraz 2-3 tygodnie temu, wtedy też rozpocząłem proces zakupu i do tej pory nic nie usłyszałem od deweloperów, także ewidentnie duże zapotrzebowanie na tego PayPala jest. No, obiecują, że każdy, kto zgłosi zainteresowanie zakupem gry, dostanie od nich informację, gdzie te pieniądze przelać. No, zobaczymy, ja na razie cały czas na tą informację czekam. No i cały czas też mamy tą obniżkę do 21 listopada, gdzie 3 miesiące dostępu do Marvel Realm kosztuje $5 zamiast 10. Także no, faktycznie całkiem znacząca obniżka. Następnie mamy grę Slay the Princess, która doczekała się dużej aktualizacji, The Pristine Cut. Jest to taka bardziej nowela, to jest gra, w której gdzieś generalnie po prostu musimy podejmować decyzje, a ogólnie czytamy po prostu cały czas historię do przodu, czy tak zwany visual novel, aczkolwiek to jest taki novel, który też ma pełne udźwiękowienie, więc mamy tutaj nagrane głosy. W którym to po prostu no, mamy niby proste zadanie, gdzie jest sobie księżniczka gdzieś w takiej małej chatce w lesie, no i musimy ją zabić, ale to wcale nie będzie takie łatwe, no bo ona będzie nas przekonywać do tego, żeby po prostu tego nie zrobić, no i nawet my możemy zginąć. No i ta gra doczekała się dużej aktualizacji, darmowej, co też ważne, The Pristine Cut, która poszerza grę o nawet 30%, z nową zawartością. Mamy 3 nowe księżniczki, które możemy napotkać. Nowe alternatywne zakończenie zostało dodane. Co za tym wszystko idzie, zostało dograne setki nowych linii dialogowych. Nowa muzyka została dodana. Gra też ma napisy w wielu dodatkowych językach, w tym w języku polskim, i przypuszczam, że te napisy powinny być dla nas dostępne, bo to wszystko działa w tak zwanym silniku RenPy. I tak zresztą wybieramy menu, to jest w ten sposób udźwiękowione, więc przypuszczam, że nawet jeśli same dialogi są cały czas po angielsku, to powinniśmy być w stanie te napisy sobie przeczytać. No i też gra została dodana do platformy itch.io oprócz Steama, także jeśli nie lubicie Steama, chcielibyście sobie tą grę pobrać bez jakichś zabezpieczeń, no to możecie ją sobie zakupić na platformie itch, gdzie takich zabezpieczeń po prostu nie ma, a więc możemy sobie tą grę przenosić, gdzie tak naprawdę chcemy. I po prostu jest wtedy łatwiej. Adventure to Fate Lost Island, czyli mobilne RPG na iPhone'a, też doczekało się dużej aktualizacji, której została dodana nowa klasa, a mianowicie zostali dodani paladyni. Podobnie jak wiedźmy, które zostały dodane jakiś czas temu, paladyni grają trochę tak jak gry roguelike, więc tutaj mamy taki system meta progresji, gdzie kiedy nasza postać zginie, będziemy różne rzeczy odblokowywać, które możemy wykorzystać do kolejnych prób przechodzenia gry, które powinny być wtedy łatwe. Przy okazji zostały dodane 2 nowe rasy, ogry i anioły, 3 nowe zwierzaki, nowe dźwięki dla zaklęć oraz inne poprawki błędów. Kolejne RPG, tym razem Grim Omens, o którym mówiłem chyba w zeszłym miesiącu. Ta gra wtedy była dostępna tylko na Androidzie, ale teraz też doczekała się wersji na iPhone'a. Następnie jest Simple Fighter, to jest gra audio na komputery PC, w której możemy różne mapy tworzyć. To są takie generalnie takie typowe side-scrollery, gdzie przechodzimy z lewej strony do prawej. No i teraz autorzy map mają więcej funkcji, które mogą wykorzystać. Między innymi możemy zamykać drzwi na klucz lub na hasła. Możemy wstawiać dźwięki tła,

ktoś chce podejrzeć, jak ta gra została stworzona, no to można po prostu sobie z GitHuba jej kod ściągnąć. Następnie Asmar Quest, czyli kolejne RPG mobilne, tym razem zarówno na iPhone'a i Androida. Pozwala nam ulepszać przedmioty. W grze wieloosobowej mamy historię czatu, mamy polecenie złącz drużynę, tak jakbyśmy się dziś rozeszli w różne miejsca, to możemy łatwo się spotkać. Punkty doświadczenia powinniśmy dostawać szybciej na początku gry. No i mamy poprawki dla czytników ekranu, przyciski powinny być czytane lepiej. Jeśli zmieniamy umiejętności, no to będziemy na to mieli też dźwięk, komunikat, który nas zapyta, czy na pewno chcemy to zrobić. Travel 8 w wersja beta 15 nawet. To jest kolejne RPG, tym razem na komputery. Dodaje nowe funkcje do trybu tworzenia, też nowi przeciwnicy to są harpie i rycerze szkieletowi i w skrzyniach będą lepsze przedmioty się pojawiać i mamy nowe funkcje wyświetlania dla nowych postaci, możemy od razu grę skonfigurować, żeby nam gdzieś więcej, mniej nawet spamu wyświetlała, co na przykład może nam się przydać z czytnikami ekranu. Następnie gra Typing Grace, która doczekała się dużej aktualizacji w październiku. Gra w ogóle teraz też się pojawiła na Macu, a wcześniej była tylko na komputery z Windowsem. No co są dodane tej gry? Trzeci poziom. To jest w ogóle gra, w której generalnie musimy wpisywać to, co nam mówi gra, żeby te poziomy przechodzić. No i w trzecim poziomie gramy wróżką, która po prostu próbuje przedostać się przez dżunglę, lecąc po niebie. Na dole, a pod nią jacyś ludzie wykonują jakieś rytuały wokół ognia, żeby tą wróżkę przechwycić. Naszym zadaniem jest wpisywanie liter, które nam ta wróżka mówi, żeby była w stanie spinać się wyżej i wyżej, żeby po prostu tego uniknąć. No, czyli taki ciekawy pomysł na poziom, a ogólnie gra pomaga nam szybciej, bardziej celnie pisać na klawiaturze. Następnie Corruption of Champions w wersji 0.7.26. Nowe misje i zawartość związana z areną, a funkcje areny zostały dodane w poprzedniej dużej aktualizacji. Następnie Hearthstone, więc myślę, że coś, co może wiele osób zainteresować. O Hearthstone generalnie niedawno mówiliśmy, kiedy zostało nowe rozszerzenie zapowiedziane. Natomiast to rozszerzenie, no już dzisiaj zostało oficjalnie udostępnione. No właśnie miało się pojawić dzisiaj. Pewnie w momencie, kiedy my zaczynaliśmy Tyflo Przegląd, to miało ono już swoją oficjalną premierę, także już tych pakietów przedsprzedażowych kupić nie możemy. Natomiast no, jeśli macie te pakiety do najnowszego rozszerzenia kupione, no to już można nimi grać oficjalnie w tym trybie takim standardowym. To jest rozszerzenie bezkresnej ciemności. Tak jak wspominałem wcześniej, dodaje ono nowy typ stronników, są to Draenei. I główną taką ciekawostką tego nowego rozszerzenia jest to, że możemy sobie tworzyć statki kosmiczne, dokładając do nich różne elementy. No elementami oczywiście są różne karty. No i kiedy już dołożymy na tyle elementów, ile chcemy, no to za 5 kryształów many możemy ten statek wystartować. On wtedy pojawi nam się na planszy jako stronnik. No i później możemy z tym statkiem różne rzeczy robić. Przy okazji też został zmieniony system progresji, czyli jak zdobywamy punkty doświadczenia, które i zdobywamy dzięki temu różne nagrody. Mamy tutaj to wszystko rozpisane na blogu Blizzarda, także możecie sobie przeczytać, jak to teraz będzie wyglądało. No i tradycyjnie mod dostępnościowy. Hearthstone Access też został zaktualizowany, żeby to wszystko działało, także spokojnie można wszystko aktualizować i jeśli lubicie grać właśnie w trybie standardowym, no to jak najbardziej można, wszystko działa, nic się nie popsuło. Następnie Forza. O aktualizacji Forzy już, która pojawiła się w październiku, już wspominałem, teraz zostało kilka
nowych Mustangów dodanych do

0: gry został dodany tryb dryfowania, nowa trasa. No to była aktualizacja październikowa, a teraz pojawiła się już w międzyczasie aktualizacja listopadowa, w której mamy nacisk na wyścigi NASCAR, czyli wyścigi bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych, gdzie generalnie ścigamy się samochodami z dużymi silnikami i one słyną z tego, że tak się Europejczycy śmieją, że tam po prostu tylko się ciągle skręca w lewo, bo to są wyścigi na torach owalnych. Okazuje się, że nie tylko, no ale możemy teraz właśnie w Forzie zobaczyć, jak wyglądała historia tego sportu. Rozpoczynając od współczesnych samochodów stworzonych właśnie pod wyścigi NASCAR na ten sezon, na rok 2024, też kilka takich samochodów zostało dodane, ale w trybie kariery też będziemy mieli okazję prześcigać się kilkoma historycznymi samochodami, które były w wyścigach NASCAR używane, popularne, także można właśnie i tą historię tych wyścigów sobie zobaczyć. Taką też myślę ciekawostką, jeśli chodzi o tą aktualizację, jest to, że deweloperzy teraz kładą większy nacisk na dźwięki silników w tej grze, które nie wszystkim się podobały. Wiele osób uważało, że nie wszystkie samochody w Forzie brzmiały tak realistycznie, jak powinny. No i jak możemy przeczytać na blogu producentów, jedna z osób, które długie lata pracowała nad dźwiękiem w poprzednich częściach Forzy i w tamtych czasach Forza była bardzo doceniona za swoje dźwięki, no przeniosła się do konkurencji, pracowała jakiś czas nad dźwiękami dla Gran Turismo, ale została z powrotem zatrudniona, między innymi właśnie, żeby pomóc przy dźwiękach Forzie. I te wszystkie nowe samochody, które właśnie zostały dodane w tej aktualizacji i w poprzedniej, są tworzone właśnie według nowych standardów, które generalnie jakość dźwięków w Forzie powinna poprawić. One nigdy nie były złe, ale faktycznie można odnieść wrażenie, że te nowe samochody, które zostały dodane, faktycznie brzmią jeszcze lepiej. Także możemy się spodziewać, że jakość dźwięków nowych samochodów, które będą się w Forzie pojawiać, będzie jeszcze lepsza. Następnie Factorio, i a propos właśnie Factorio, o którego pytaliście wcześniej, Factorio Access się aktualizował i w wersji 0.15 narzędzie skanera zostało przepisane od zera, dzięki czemu powinno być dużo bardziej responsywne na bardzo dużych mapach. O funkcjach dostępności w Diablo 4 już też wspominaliśmy w poprzednich tyfloprzeglądach, tutaj więcej Patryk o tym mówił. Więc już może do tego nie będziemy wracać, ale na przykład do gry Eldrum, to jest kolejne RPG na iPhone'a, tutaj właśnie bardziej może RPG z taki bardziej gamebook, czyli gra, w której też no, dużo czytamy i podejmujemy decyzje różne. No, ta gra doczekała się dużej aktualizacji, w której system walki został przepisany od zera, jest to teraz system turowy, taki sam jak używany w kolejnych częściach tej serii, bo w międzyczasie pojawiła się też druga część z cyklu Eldrum i oprócz tego zostało zawartość gry została troszkę rozszerzona, tam parę rzeczy zostało rozszerzone, zostały dodane osiągnięcia oraz system zapisywania gry został troszkę poprawiony. Dla tych, którzy też tę serię lubią, kolejna odsłona serii Eldrum, Eldrum Black Dust, jest dostępna w przedsprzedaży. Pojawi się 4 grudnia, ale dla tych, którzy chcą sobie tę grę kupić szybciej, no przynajmniej właśnie kupić w przedsprzedaży, jest też do tego link do App Store'a, także można sobie tą grę kupić. Inheritance Alpha 97 dodała trochę nowej treści do gry, to jest Inheritance to jest kolejna gra RPG, tym razem webowe, z takimi treściami dla dorosłych. Następnie Rokokoko Audio Game, czyli taka bardzo znów bardzo wdzięczna gra, w której zbieramy fragmenty piosenek, żeby je składać w spójną całość, taką muzykę chiptune. W międzyczasie jesteśmy gonieni przez różne roboty, które próbują nas powstrzymać. Doczekała się nowej funkcji, która pozwala nam w te roboty rzucać ciastem, no bo też za poziomy dostajemy właśnie od 1 do 5 kawałków ciasta, zależnie od tego, jak dobrze nam poszło. No i teraz możemy tym ciastem w te roboty rzucać, co spowoduje, że one zostaną na jakiś czas unieruchomione, co może nam pomóc w zdobywaniu tych fragmentów. No i przy okazji nowe dwie minigry zostały dodane, które w pełni wykorzystują tą nową funkcję. No i przy okazji też gra doczekała się obniżki do $5. Nie wiem, czy ta obniżka jest na stałe, czy tymczasowo. Natomiast jeśli jeszcze nie graliście, zastanawiacie się nad tym, no to faktycznie nad mniejszym celem myślę, że może być warto. No i przy okazji, jeśli podobała nam się ścieżka dźwiękowa do tej gry, no to jest ona teraz też dostępna w serwisach streamingowych. Możemy ją sobie kupić w serwisie Bandcamp w wersji bezstratnej, jeśli chcemy mieć te pliki po prostu tak na własność MP3, ale też jeśli wolimy słuchać w Spotify, w Apple Music, no to tam też ten soundtrack znajdziemy. I na koniec Alter Eon, który cały czas ma się dobrze i się rozwija. Mieliśmy wydarzenia związane z Halloween, które no niestety już się skończyły, bo trwały do końca, do 3 listopada. Natomiast po tych wydarzeniach kilka nowych stref zostało otwartych dla graczy, którzy raczej osiągnęli wyższe poziomy. Ale też system rzemiosła, system craftingu został rozwinięty, które wspiera lepsze filtrowanie i wyszukiwanie przedmiotów. Na przedmiotach też możemy dokładać różne medaliony. Na większości przedmiotów, dużo nowych przedmiotów zostało dodanych, które możemy sobie stworzyć i wiele więcej. No także jak widać w październiku też działo się całkiem sporo w świecie gier. No i coś czuję, że listopad też będzie bardzo intensywny.
1: I ja jeszcze tak w uzupełnieniu tej kwestii samotnika, bo tak się zastanawiałem, jak to w końcu z nim jest. Mówię tu o tej grze autorstwa Grzegorza Złotowicza. Zajrzałem na jego stronę i okazuje się, że Piotrze, rzeczywiście miałeś rację, bo samotnik jest tylko w wersji pod Windowsa. Natomiast ta gra, o której ja mówiłem, to nie był samotnik, tylko to była ta gra polegająca na układaniu cyfr w odpowiedniej kolejności, gdzie mamy cyfry i jedno puste miejsce i możemy sobie to puste miejsce przekładać i chodzi o to, żeby ułożyć wszystkie cyfry w odpowiedniej kolejności, żeby to puste miejsce też gdzieś tam w bodaj prawym dolnym rogu nam się pojawiło. I ta gra jest dostępna za pomocą przeglądarki.
2: Mamy jeszcze kilka wiadomości od słuchaczy. Mamy wiadomość tekstową od Piotra. Czy macie w zwyczaju słuchać transmisji sportowych w radiu lub telewizji z audiodeskrypcją? Ja polecam mecze Lecha Poznań w Radiu Poznań. Komentatorzy są bardzo dobrzy. Interesują mnie transmisje na żywo po polsku lub angielsku. Ja na przykład nie słucham, więc ciężko mi coś polecić.
0: Ja staram się słuchać przynajmniej tych sportów, które gdzieś mnie interesują. No niestety nie zawsze te transmisje znajdziemy, zwłaszcza jeśli nie mamy takiej typowej telewizji naziemnej. Bo w serwisach internetowych z tym jest faktycznie problem. I to duży, no bo jeśli mamy mecze, powiedzmy, mecze reprezentacyjne, no to one w radiu gdzieś są. Mamy oczywiście podczas Euro i Mundialu mieliśmy audiodeskrypcję nawet na stronie TVP Sport i tylko wtedy, chociaż włączenie tej audiodeskrypcji też nie było łatwo, ale mówiliśmy o tym. Jeśli chodzi o inne języki, no z tym też jest różnie. Ostatnio też trochę śledziłem więcej tenis, no bo ostatnio nam jakoś lepiej poszło. I dla wielu tych dużych turniejów tenisowych też znajdziemy oficjalne transmisje radiowe. I tak było w przypadku Wimbledonu, nawet pamiętam, że podawałem linki. Tak jest w przypadku Rolanda Garrosa. Było też tak w przypadku US Open, ale na przykład dla trwających w tym momencie WTA Finals, czyli finałach, w których grała Iga Świątek między innymi, już transmisji radiowych żadnych nie było, przynajmniej nie udało mi się takich transmisji znaleźć. A tenisa akurat w telewizji ogląda się bardzo ciężko, bo komentatorzy w tenisie akurat mają taki zwyczaj w telewizji, że podczas partii się niestety nie odzywają.
2: Jest jeszcze wiadomość, również tekstowa, od Bartka. Witam ponownie. Mam jeszcze małe pytanie dotyczące aplikacji Telefon na iOS-ie. Czy u was też jest taka sytuacja, że VoiceOver troszeczkę dziwnie czyta pozycje na karcie ostatnie. Zauważyłem, że kiedy mam kilka połączeń w jednej pozycji, to VoiceOver w dziwny sposób oddziela nazwę dzwoniącego oraz liczbę połączeń od tej osoby.
1: Potwierdzam. Rzeczywiście ja tak też. Jest.
2: I ostatnia wiadomość od Sylwestra. To już jest wiadomość głosowa.
3: Chciałem powiedzieć o nowym wersji Audacity 3.7.0. Jest. Już ja instalowałem.
1: No, to fajnie, a gdybyś Sylwestrze będzie... mógł jeszcze powiedzieć, czy na przykład tam coś nowego, ciekawego się w niej pojawiło, co cię szczególnie ucieszyło, to byłoby też fajnie.
2: Tak, ale ja spróbuję sobie sprawdzić, może uda mi się też gdzieś tam, jak będzie mówione teraz w którymś z newsów, to sobie spróbuję sprawdzić, co jest nowego w Audacity. Ale może zacząłbym technikalia od takiego newsa, którego nie było w notatkach, natomiast miał być, ale trochę zapomniałem go dodać, bo chodzi o to, że od dłuższego czasu miałem problem z Thunderbirdem. Znaczy, Thunderbird to jest aplikacja, z którą jest dużo problemów, natomiast jednym z nich jest to, że bardzo długo trwało ładowanie Thunderbirda, czy takie pierwsze, powiedzmy, uruchomienie, no, i kolejne w sumie też. I na przykład, kiedy kasowałem wiadomości, zwłaszcza w Gmailu, bo jakoś w O2 to nie było takich problemów, ale w Gmailu, gdy kasowałem kilka albo kilkanaście wiadomości na raz, kilkadziesiąt, no to był jeszcze większy problem. Gdy w ogóle poruszałem się na liście wiadomości, to jakoś tak się... Bardzo długo to wszystko trwało, to znaczy usunięcie kilkudziesięciu wiadomości potrafiło zająć, nie wiem, 20 sekund i przez ten czas Thunderbird był praktycznie nieużywalny, zamrażało się okno i nic nie dało się zrobić. No i myślałem, że no nie wiem, Thunderbird nie bardzo się może dogadać z Googlem, no taka uroda tego programu i po prostu trzeba się na coś innego przesiąść. Ale ostatnio spróbowałem najprostszej rzeczy, czyli sprawdzić, czy ktoś może w internecie również ma taki problem i być może udało się ten problem jednak rozwiązać. No i okazuje się, że przez kilka miesięcy męczyłem się w sumie niepotrzebnie, być może, bo rozwiązanie, chociaż średnio eleganckie, udało się znaleźć. Bo wystarczy dodać, bo ja używam Microsoftowego antywirusa, tego wbudowanego w 11, używam Windowsa 11, i wystarczy dodać dwa foldery Thunderbirdowe do

0: dość mocno przyspieszył. To znaczy, pierwszy to jest folder appdata, czyli %appdata, / thunderbird, / profiles. To jest pierwszy folder, który trzeba dodać do wykluczeń. I drugi folder, dość podobna nazwa, local app data, pisane razem, też między znakami procentów, czyli procent local app data procent, / thunderbird, / profiles. No i w tym momencie rzeczywiście usuwanie tych wiadomości już zajmuje dużo, dużo, dużo mniej czasu. Typu 200 wiadomości to są 3 sekundy, może 2. No i to zaczyna mieć jakiś sens. Jedyny problem, jaki z tym widzę, przynajmniej na razie, no to jest taki, że to są jednak foldery, do których może się dostać jakieś szkodliwe oprogramowanie, no bo to są wiadomości. I ten folder jest wykluczony ze skanowania antywirusowego, więc no trzeba pewnie uważać, chociaż nie wiem, czy ten Microsoftowy antywirus umie w ogóle obsługiwać ten standard Thunderbirdowy tych plików, no bo tam zdaje się, że tych plików jest niedużo, on sobie te wszystkie wiadomości trzyma w jakimś jednym pliku, więc nie wiem, czy tutaj Microsoft umie te pliki dobrze i poprawnie obsługiwać.
1: To pytanie na ile szczegółowo, ale zdaje się, że jeżeli on tam wykryje jakaś sygnatura, którą on widzi, dokleja się do pliku albo coś podejrzanego, to on będzie.

0: w stanie zareagować. Natomiast no i tak w dzisiejszych czasach, jeżeli zazwyczaj korzystamy z Google'a na przykład, albo z Office'a, z konta Microsoftu, to te programy już antywirusowe w poczcie, które są na serwerach tych dostawców, tak przynajmniej z moich obserwacji, bardzo skwapliwie wycinają różne rzeczy, czasem aż są nadgorliwe i na Google na przykład, to już nie pamiętam, kiedy mi się zdarzyło dostać coś podejrzanego pocztą, ale oczywiście jeżeli ktoś ma jakieś inne skrzynki, a ja akurat mam na przykład jedną taką skrzynkę, która ma zdecydowanie gorszy ten antyspam i antywirus, do tego stopnia, że na przykład ostatnio to dostałem tam kilka alarmów bombowych. Tak się ostatnio ktoś brzydko bawi, rozsyłając tego typu wiadomości i to na skalę masową. Także bardzo, bardzo niefajnie. Natomiast tam mi się zdarzyło na przykład już dostać też jakiegoś maila od ABW, też oczywiście fałszywego, z jakąś tam informacją o dokumencie, który powinienem wypełnić, bo będzie jutro kontrola. Także no z tym to bardzo trzeba uważać i też w zależności od tego, gdzie mamy pocztę, no to możemy być narażeni na różnego rodzaju dziwne załączniki.
1: To prawda, także no warto gdzieś tam mieć to na względzie. No ale jeżeli ktoś tak jak ja jest przywiązany do ten berda, no to być może jest to jakieś rozwiązanie tego typu problemów. A teraz już przechodzimy do wiadomości, które są i newsów, które w naszych dodatkach jak najbardziej są zapisane i zaczynamy od wiadomości od Piotrka o tym, że Windows 11 otrzyma znacznie lepszą obsługę dźwięku.
2: Tak, to jest informacja, która przy okazji została podana podczas konferencji Qualcomm Dev Summit, więc no poniekąd związana z obsługą Windowsa na urządzeniach z procesorami ARM, czyli takimi samymi jak na nowych Macach, no przynajmniej taka sama architektura. Ale to są też wiadomości, które będą dotyczyły ostatecznie wszystkich. To znaczy, może zacznijmy od tego, co jeśli chodzi tylko o ARM-a, no to oczywiście Microsoft chwalił się tym, że no oprócz tego, że powstają aplikacje, które pozwalają na edycję wideo, na przykład właśnie w wersjach natywnych ARM, na przykład żeby tam DaVinci Resolve, nie wiem, czy Photoshop, ale to już zostawiamy, ale też deweloperzy aplikacji do obróbki dźwięku zaczynają się tematem interesować. Między innymi aplikacje od Steinberga, czyli Cubase na przykład, no aplikacje, które dla nas dostępne nie są, ale na przykład od jakiegoś czasu, i Microsoft się też tym zresztą chwali na swoim blogu, wersję beta w wersji ARM64 już oferuje na przykład Reaper. I co ciekawe, to są też wersje skompilowane używając czegoś, co się nazywa ARM64EC. To mniej więcej znaczy tyle, że mimo to, że sama aplikacja jest skompilowana pod ARM, jest w stanie wczytywać też biblioteki x86 i x64. Czyli co to znaczy dla nas? No znaczy dla nas to tyle, że sam Reaper jest aplikacją natywną, a ile jeśli polegamy na wtyczkach, które nie były pod ARM skompilowane, a umówmy się, że 99% wtyczek skompilowane nie jest. No, na Macu z tym jest lepiej, no bo Apple bardziej, no, Apple już kilka takich przejść miało i tam po prostu większość wtyczek już jest skompilowana pod ARM, no w przypadku systemu Windows tak nie jest, ale dla Reapera to nie jest problem i też powinien być w stanie teoretycznie z takimi wtyczkami działać, bo Osara pewnie działać też powinna, a nawet jeśli nie, to tam Osara akurat skompilować pod ARM pewnie nie byłoby trudno, jeśli ludzie zaczną się na te sprzęty przechodzić. Wtyczki i programy to jedna strona, no a druga strona to jest sprzęt. Sprzęt, który bardzo często wymaga specjalnych sterowników. No i z tym już jest, wiadomo, większy problem. Emulator Windowsa nie jest w stanie uruchomić sterowników skompilowanych pod procesory x86, więc deweloperzy muszą takie sterowniki pisać od zera. No i tak, na start tutaj znów Steinberg oraz też Yamaha już takie sterowniki stworzyli. Ich interfejsy audio już mają wersje, sterowniki natywne pod ARM, które wspierają wszystkie funkcje, łącznie z ASIO na przykład, czyli takim standardem audio z niskimi opóźnieniami. O tym powiem za chwilkę więcej, bo ten temat będzie zaraz istotny. Ale też w przyszłym roku, na początku przyszłego roku, takie sterowniki wypuści firma Focusrite, która ostatnio też udostępniła swój panel kontrolny, aplikację do sterowania swoimi interfejsami. Także miejmy nadzieję, że takich firm będzie coraz więcej. Ale przy okazji też zostało zapowiedziane kilka innych rzeczy. Konkretnie taką największą nowością jest nowy typ sterowników audio dla urządzeń USB Audio Class 2, czyli taki sterownik, który był do tej pory używany. Natomiast te standardowe sterowniki, które przechodziły w systemie, były do tej pory bardziej zoptymalizowane pod stabilność. Co to znaczy? No to znaczy tyle, że te sterowniki bardziej skupiały się na tym, żeby ten dźwięk był stabilny kosztem opóźnień, czyli no od momentu, kiedy my naciśniemy jakiś klawisz do momentu, kiedy dźwięk jakiś się z komputera wydobywa, po prostu mijało dużo czasu i no więcej czasu, no bo po prostu no większy nacisk był położony na to, żeby ten dźwięk jakoś tam nie przerywał, nie trzeszczał, kiedy komputer jest obciążony, no bo generalnie tego oszukują, w cudzysłowie nazwijmy to, zwykli użytkownicy, którzy nie pracują z dźwiękiem. No a dla tych, którzy z dźwiękiem pracują, bo no, o czytnikach ekranu już to nie wspominam, ale na przykład kiedy nagrywamy coś i mamy odsłuch w słuchawkach, kiedy mamy podłączony jakiś kontroler MIDI, jakiś keyboard i po prostu gramy coś, no chcemy, żeby ten dźwięk wydobywał się z naszych słuchawek jak najszybciej. No historycznie to było w Windowsie, obsługa dźwięku była tak słaba, że zewnętrzne firmy po prostu stworzyły własny standard. No właśnie to była firma Steinberg głównie, która stworzyła właśnie ten system ASIO, o którym wspominałem. I to jest taki zewnętrzny API wymagający własnych sterowników, które działają gdzieś na poziomie jądra, kernela systemu, dzięki czemu no, mogą osiągać najniższe opóźnienia. No ale to każdy deweloper musi wykupić, jeśli tworzy interfejs audio, musi sobie taką licencję wykupić, to jest jedna kwestia. No ale też no, te sterowniki muszą być jakoś napisane dobrze i no nie zawsze lubią dobrze współdziałać z aplikacjami, które z ASIO nie używają ASIO. Teraz z tym jest trochę lepiej, no ale generalnie jakieś problemy czasami też z tym były. I Microsoft tutaj też zwraca uwagę na jeszcze jedną rzecz. Takie sterowniki często nie były zoptymalizowane pod zarządzanie czasem, pod usypianie procesora w Windowsie 11. I to się mogło objawiać tym, że na przykład, zwłaszcza na laptopach, ten dźwięk lubił się nam zrywać, jeśli nie przełączyliśmy odpowiednio planu zasilania na przykład i odpowiednio pozmieniać opcji wydajności, bo gdyby tego nie zrobiliśmy, to po prostu system gdzieś te sterowniki na moment usypiał, co powiedzmy dla, nie wiem, karty sieciowej może by nie stanowiło takiego problemu, ale dla kart dźwiękowych, dla interfejsów audio, gdzie każda milisekunda tak naprawdę ma znaczenie, no to się objawiało tym, że ten dźwięk nam się urywał. Microsoft planuje ten problem rozwiązać, tworząc nowy sterownik dla wszystkich urządzeń audio USB, który ma za zadanie po prostu wspierać natywnie jak najniższe opóźnienia, nawet w tym standardzie z WASAPI, czyli taki standardowe Windows Audio. I będzie on wspierał w trybie z niskim opóźnieniem, nawet takim, które gdzieś ma się zrównywać z tym, co na przykład mamy na Macu. No generalnie historycznie macOS dużo lepiej sobie radził z dźwiękiem z niskimi opóźnieniami, tam takich problemów nigdy nie było. Linux ostatnio też duże kroki w tą stronę poczynił, używając takiego sterownika, który się nazywa Pipewire. No i teraz Windows do tego dołącza. Pojawią się też nowe API dla deweloperów, które pozwolą wycisnąć jak najwięcej z tych urządzeń. No ale co w sytuacji, jeśli nasza aplikacja nie korzysta z tych najnowszych API, albo no, nie została zoptymalizowana? Okazuje się, że ten sterownik będzie też natywnie wspierał ASIO. Więc jakakolwiek aplikacja, która z ASIO korzysta i na przykład z ASIO korzysta, Reaper, można nawet OBS-a do tego skonfigurować, no wszelkie aplikacje związane z obróbką dźwięku, większość z tych aplikacji to wspiera, no to teraz dowolną kartę, którą podłączymy przez USB, będziemy mogli sobie w trybie ASIO uruchomić i Microsoft obiecuje, że to będzie miało jak najniższe opóźnienia i ten sterownik ASIO będzie w stanie współpracować z innymi aplikacjami, które są uruchomione w systemie, w przeciwieństwie na przykład do takich alternatywnych, darmowych sterowników, tak jak ASIO for All, co się często instalowało, gdzie problem był taki, że no mogliśmy, że jeśli jakaś aplikacja z tego korzystała, no to inne aplikacje łącznie z czynnikami ekranu dźwięku nie mogły na tej karcie odgrywać. A tak, no dowolnie jaką kartę, jakie słuchawki na USB podłączymy do komputera, będziemy mogli teoretycznie z nich wycisnąć dźwięk z jak najniższymi opóźnieniami, bez konieczności instalowania jakichś niestandardowych sterowników. Chociaż oczywiście Microsoft cały czas też obiecuje, że jeśli jakaś firma będzie chciała stworzyć własne sterowniki, żeby wycisnąć jak najniższe opóźnienia, no to cały czas będzie taka możliwość, ale też dla wszystkich po prostu obsługa dźwięku w Windowsie 11 ma być jak naj po prostu działać znacznie lepiej i oferować jak najniższe opóźnienia.
1: I jeszcze jest jedna podejrzewam zaleta tego rozwiązania. Wiele kart takich profesjonalnych, wielokanałowych, sterowniki te nie ASIO, czyli no WASAPI, ma tylko dla swoich pierwszych dwóch kanałów, natomiast pozostałe kanały są widoczne tylko w ASIO. Mój mikser cyfrowy ma co prawda tych kanałów 8, no ale w ASIO ma 18. No jest właśnie szansa, że tutaj dla mnie też będzie sporo tutaj dobrego.
2: No dla wielu osób myślę, że to będą dobre zmiany. Niestety na te zmiany będziemy musieli trochę jeszcze poczekać. Informacja jest taka, że wiosną przyszłego roku jakieś już pierwsze testy tych nowych sterowników się rozpoczną. Na początku na platformie ARM64, ale niebawem później, gdzieś w połowie, pod koniec przyszłego roku, plan jest taki, żeby te nowe sterowniki były dostępne na wszystkich platformach, nie tylko ARM64, ale też po prostu na każdym innym komputerze z systemem Windows. Skoro o Windowsie mówimy, to już taka jeszcze jedna szybka informacja, którą też zapomniałem wpisać do notatek, a wydaje mi się powinna być, może być istotna dla tych, którzy z Windowsa 11 nie korzystają, aczkolwiek przyznam się, że to jest chyba pierwsza rzecz, która naprawdę by mnie zaciekawiła z Windowsem 11, bo ja cały czas mam Windowsa 10 i zastanawialiśmy się nad tym, co się stanie w przyszłym roku, kiedy oficjalnie skończy się wsparcie. I mówiliśmy wtedy o tym, że dla firm będzie możliwość wykupienia aktualizacji bezpieczeństwa. Ta możliwość miała się zaczynać tam od $60 na jedno urządzenie i tam stopniowo z każdym kolejnym rokiem te ceny miały się zwiększać. Mieliśmy też informację, że możliwość wykupienia takiego pakietu pojawi się też dla użytkowników indywidualnych. Tego nie wiedzieliśmy, ile będzie kosztować. Już wiemy, taki pakiet, jeśli postanowimy zostać przy Windowsie 10, ale chcielibyśmy jednak otrzymywać łatki bezpieczeństwa, no bo nowych funkcji już dostawać nie będziemy. Będziemy sobie mogli takie aktualizacje wykupić na rok za $30. Także no, nie ma tragedii, myślę, można powiedzieć. Wiemy też natomiast, że taka możliwość będzie oferowana tylko przez ten pierwszy rok. No, chyba, że w międzyczasie Microsoft zmieni zdanie, nie wiem, jak to będzie wyglądało. Natomiast bliżej czasu końca właśnie wsparcia Windowsa 10 mamy uzyskać więcej informacji, gdzie dokładnie taki pakiet łatek bezpieczeństwa będzie można wykupić.
0: A tymczasem mamy telefon, jest z nami Michał. Dobry wieczór, Michale.
3: Dobry wieczór. Witam serdecznie prowadzących, a także wszystkich naszych radiosłuchaczy.
0: Czyżbyś słuchał informacji, którą tu podał Paweł wcześniej, a propos Kalisza i tego, co tam u was będzie?
3: Zgadza się, patrzałem, bo się okazało, że po prostu dzisiaj żyję trochę w takim niedoczasie i po prostu zajrzałem na te, Michale, te twoje tyflohedy i patrzę, że będzie o Kaliszu i ja mówię, że muszę zadzwonić, dlatego że to rozwiązanie to jest moje dziecko.
0: No to opowiadaj, jak to działa w praktyce.
3: To ja I ja opowiem w ogóle, jak to się właściwie zaczęło, tak pokrótce, bo w ogóle to jest idea, że człowiek, który zajmuje się tym na terenie Polski, tymi rozwiązaniami, chce zagościć na antenie radia razem z naczelnikiem komunikacji w Kaliszu, żeby o tym też opowiedzieć więcej. Ale mianowicie to się zaczęło tak, że dostałem telefon w czerwcu od naczelnika komunikacji miejskiej, ponieważ jestem przyszłym pełnomocnikiem prezydenta do spraw osób z niepełnosprawnościami. I tak się stało, że zadzwonili właśnie do mnie naczelnik i mówi tak. Mówi, no to panie Michale, no byłem na takiej konferencji i tam właśnie były prezentowane takie rozwiązanie, które ułatwia funkcjonowanie osobom z dysfunkcją wzroku przy obsłudze komunikacji miejskiej. I to działa bardzo dobrze w miastach partnerskich, czyli w Niemczech, bodajże w Austrii,
4: Nie kojarzę, żeby, ale może gdzieś.
3: No, ale właśnie no w miastach... Wiedeń, dokładnie.
4: Czyżby?
3: Znaczy z tego, co... Nie, z tego, co się mnie kojarzy, to właśnie wiem, że w Niemczech na pewno działa dobrze.
4: Tak, teraz Berlin to ostatnio przyjął i Kilonia.
3: Tak, dokładnie. Jeszcze któryś kraj, teraz nie pamiętam, żeby nie nosić, że tak powiem, fake newsu, ale bynajmniej to się tam sprawdza. I słuchajcie, i się mnie zapytano, czy jak ja się na to zapatruję. No ja powiedziałem, że ja nigdy nie będę hamował czegoś, co uważam za dobre. No i mówię, działać. Działamy z tym. Dałem zielone światło. To od czerwca do ruszenia pilotażu, to w czerwcu była cała akcja, a od 1 października był pilotaż. Ja też byłem w ogóle na pierwszym szkoleniu z firmą Trapez albo Trapeze 28 sierpnia w Zajezdni. Jako pierwszy w ogóle, który miał okazję to wytestować jeszcze w trakcie montażu. I to wygląda tak. Wybieram. Mamy aplikację na iPhony i na Androidy. Powiem tak. Na Androida przygotowano do pilotażu aplikację świetnie. Do iOS-a nie, ponieważ przyznali się, że była pewna dezinformacja ze względu na to, że no tak usłyszano, że większość niewidomych używa Androida i dlatego poszli w Androida, a tutaj nikt mnie się nie podpytał o zweryfikowanie tej wiadomości. No niestety ja bym powiedział zupełnie inaczej, ale na co umożliwia aplikacja na iOS-a? Umożliwia nam to, że możemy sobie wybrać, czy chcemy wsiąść do autobusu. Wybieramy funkcję Enter. Z autobusu wydobywa się charakterystyczny dźwięk. Taki TikTok. I przez do momentu, kiedy my do tego autobusu nie wsiądziemy, gdy się drzwi nie zamkną, to po prostu ten dźwięk jest. Jak się drzwi zamkną, dźwięku nie ma. Przesuwamy palcem w dół. Mamy coś takiego jak leave. Czyli tak zwany przystanek na żądanie. Czyli wybieramy, jak słyszymy zapowiedź jeszcze z głośniczków autobusu, ale aplikacja w wersji finalnej ma normalnie już zapowiadać przystanki. Klikamy, usłyszymy, nie wiem, przystanek Łódzka Park. Ja chcę tu na tym przystanku wysiąść. Klikam leave i kierowca dostaje cynk na tym swoim panelu, że ma drzwi otworzyć, ponieważ ja chcę wysiąść. Aplikacja ma też rozkład jazdy dla danego miasta. Mało tego, aplikacja na Androida miała to, czego nie miała aplikacja na iOS-a, czyli namierzanie bezpośrednie autobusu po radarze, bo do użytkowania tej aplikacji musimy mieć włączonego Bluetootha.
0: Mm-hmm. A to od razu aż tak by się chciało zapytać, bo szczerze mówiąc nie pamiętam, czy Kalisz ma swoje rozkłady chociażby w innych aplikacjach pokroju właśnie Time for Bus?
3: Z tego co wiem, z tego co się orientowałem, chyba właśnie nie
0: to
3: mamy.
0: To może też byłby to dobry moment, żeby o to zadbać, skoro już będzie i tak jakaś modernizacja, będzie wprowadzona nowa aplikacja, ale to zawsze jest tak, że no, część ją zainstaluje, część zapewne nie, a część osób będzie przyzwyczajona do jakichś innych narzędzi.
3: Rozmawiałem o tym z naczelnikiem, bo uważałem to za stosowne. Usłyszałem, że no Time for Bus też się wiąże z kosztami i żebyśmy się na razie skupili na tym Introsie.
0: Okej, okay. Ale czyli tak, czyli ma być możliwość jakby informacji dla kierowcy, że jest osoba z niepełnosprawnością, która w tym pojeździe się znajduje, że chce wysiadać, że będzie wsiadać, będzie rozkład. Czy coś jeszcze tutaj będziemy mieli?
3: Tak, oczywiście. Aplikacja ma też możliwość pomocy osobom na wózkach. Mianowicie na razie wersja pilotażowa tego nie miała, a już wersja oficjalna ma tą wersję, ma tą opcję, czyli podjeżdża osoba na wózku mająca aplikację Intros i wybiera sobie opcję, że jest osobą na wózku i kierowca wtedy widzi, że ma wsiąść osoba na wózku i automatycznie obniża autobus na tym danym przystanku. Mhm. I to jakby ta osoba wywołuje też za pomocą aplikacji Intros. I oczywiście, tak jak wspominałem, będą rozkłady jazdy właśnie dla Kalisza i będzie można normalnie jechać i nasz telefon będzie nam ogłaszał wtedy przystanki.
0: Brzmi to obiecująco, a kiedy, Michale, można się spodziewać wdrożenia tego systemu?
3: No, już się dowiadywałem. No, ja w ogóle zapowiadałem to ostatnio w ostatniej kampanii wyborczej, że takie zmiany będą, ale tej modernizacji dopiero możemy się spodziewać w 2027 roku, ponieważ chodzi o to, że teraz są pozyskiwane pieniądze z funduszy unijnych na ten projekt.
0: No tak, a to swoje potrwa, a potem wdrożenie potrwa jeszcze zapewne.
3: Dokładnie tak, bo tam potem będą wymieniane wszystkie tablice, będą te tablice takie interaktywne, co na przystankach są, będą już u nas ogłaszane też rozkłady jazdy dźwiękowe, także no się szykuje, ale no niestety musimy na te zmiany troszeczkę jeszcze poczekać.
0: No pozostaje mieć tylko nadzieję, że koniec będzie wieńczył dzieło, czyli że się doczekacie.
3: No myślę, że tak, bo nie, jak to się mówi, na szczęście żadnych przeszkód nie ma, wręcz przeciwnie, wszystkie pozytywne reakcje. Także ino tylko pozostaje czekać, a gdy to ładnie wejdzie, zapraszam do Kalisza na test.
1: No, aczkolwiek ja bym też być może jeszcze zasugerował ewentualnie skontaktowanie się chociażby z Romanem Roczeniem, który też przy Time for Bus działał. Być może udałoby się te koszty na przykład troszeczkę zmniejszyć.
3: A to też racja, to dzięki Tomku za tą wiadomość.
4: Wydaje, że TimeForBus działa w ogóle na otwartych danych.
0: To znaczy, tak, tylko TimeForBus działa na otwartych danych, natomiast wszystko kwestią jest tego, żeby te dane zaimplementować w systemie. Właśnie dlatego wydawało mi się, że skoro i tak będzie coś zmieniane, to można by było to tutaj też wdrożyć, bo to są chyba te same dane, które na przykład w Google są wykorzystywane, więc
1: na przykład. Więc właśnie dlatego warto, żeby ktoś się skontaktował z nimi, kto jakby bardzo dobrze zna temat TimeForBus i powiedział, co im tak naprawdę jest potrzebne, tak? Bo być może udałoby się to właśnie zrobić.
3: Ja oczywiście, tak jak mówię, jestem otwarty też na każdą współpracę jeszcze z momentem powołania, bo jak na razie wszystko się, że tak powiem, układa pomyślnie. I będziemy działać.
0: No to działajcie, Michale, w takim razie.
4: A powiedz, Michale, jeszcze, czy wiesz może, czy są jakieś też plany firmy Trapeze albo kogokolwiek innego związanego z Introsem, żeby te rozwiązania też próbować promować i wprowadzać w innych miastach Polski?
3: Z tego, co słyszałem, tak, bo jest zainteresowanie tą aplikacją. Nawet ostatnio Gniezno się do mnie odezwało, mój wujek, żeby fajnie, dobrze by było, żeby to w Gnieźnie się pojawiło, a naczelnik już mi mówił komunikacji, że już dostaje takie sygnały, że u was taka fajna aplikacja, powiedzcie, jak to można u nas wprowadzać. Także są plany.
4: No to tylko się cieszyć. To jest zwłaszcza fajne, bo to jest wszystko taki wielki życia krąg, że tym jakby, nie wiem, czy konsultacją, czy po części też rozwojem tej aplikacji zajmuje się Szwedzka Federacja. Szwajcarska, jest już za późno.
3: Szwajcarska
4: Federacja,
3: tak.
4: Osób Niewidomych. A Szwajcarskiej Federacji Osób Niewidomych funkcję wiceprezeski aktualnie piastuje moja znajoma z ICC. Więc to jest też wszystko takie, jakby to pokazuje tylko, że warto się angażować na tym poziomie międzynarodowym i warto w różne wchodzić obozy, wydarzenia, grupki w internecie, bo nigdy nie wiecie, kiedy poznacie jakby następną osobę, która będzie w stanie ogarnąć jakąś ciekawą współpracę, która zwiększy dostępność w waszym mieście. I to naprawdę warto się trzymać razem.
3: Oczywiście. Tu się, Pawle, z tobą zgadzam w 100% i tu dziękuję za poprawienie, bo rzeczywiście w Niemczech i w Szwajcarii ta aplikacja się sprawdziła. Także to mi po prostu umknęło. ale to rzeczywiście masz rację, że właśnie nasze środowisko powinno się trzymać razem, bo no, można zawsze coś tam, zawsze ktoś tam coś wie, gdzieś tam ktoś coś przekaże dalej i można działać. A to wszystko, my nie konkurujemy, tylko działamy dla dobra.
0: To prawda.
4: Okay, to jest najważniejsze.
0: A przynajmniej takie są zamysły i oby rzeczywiście jak najwięcej tego dobra wyszło, no bo też nie da się ukryć, że no często przy jakichś działaniach, przy jakichś projektach, no ktoś chce też gdzieś tam ugrać coś dla siebie. I o ile ja nie mam z tym nigdy problemów, jeżeli to też przy okazji daje jakąś korzyść, o tyle no samo działanie tylko po to, żeby coś dla siebie zyskać, no to chyba nie o to chodzi, szczególnie jeżeli w grę wchodzą publiczne pieniądze.
3: Dokładnie. Też to samo uważam, dlatego ja od razu idąc też do nawet też do wyborów i potem ja jako przyszły pełnomocnik zawsze powtarzam, że działam dla dobra społeczeństwa.
0: Super, Michale. To tak trzymać w takim razie. I cóż, czy coś jeszcze masz dla nas?
3: Tak, bo nie wiem, czy to było omawiane, bo przeglądam wszystko regularnie, ale czy o Pikibocie była coś mowa w Tyfloprzeglądzie?
0: Było.
3: Bo mówię, bym wspomniał przy okazji, ale jak było, to tylko mogę podzielić się wrażeniami, że no rewelacyjnie rozpoznaje te zdjęcia, coraz to jest lepsze.
0: Ale jeżeli korzystasz na co dzień z Pikibota, to możesz sobie porównać to, co on generuje z Sync AI, bo Sync AI też otrzymało możliwość opisywania materiałów wideo, więc jeżeli chce ci się sprawdzić, pobawić się tym jeszcze na przykład dzisiaj, to to może daj znać, co lepiej działa.
3: Ależ bardzo chętnie jestem i jestem ciekaw, także chętnie to sprawdzę.
0: Okej, okay, to miłych testów to w takim razie.
3: Dziękuję pięknie, trzymajcie się, wszystkiego dobrego.
0: Do usłyszenia.
4: Do usłyszenia.
1: I wracamy do newsów. Grog, czyli sztuczna inteligencja od Ilona Muska, nauczyła się rozpoznawać, Pawle, zdjęcia.
4: Tak, znaczy to już chyba się nauczyła dużo wcześniej, natomiast teraz ta funkcja została upubliczniona dla użytkowników zarówno mobilnie, jak i webowo. Rozumiem, że żeby używać Groga, czy tam Groka nawet, chyba trzeba mieć wykupione premium w X-ie, dawniej Twitterze. I tutaj bardzo fragmentaryczna jest moja wiedza na ten temat. Ponoć, no opisy jak zdjęć, jak opisy zdjęć, wiadomo, ale ponoć też ten model językowy specjalizuje się w interpretowaniu humoru i memów. Także tutaj ponoć wchodzi to na wyższy poziom, że on potrafi, nie, pewnie na tweetach było to wszystko trenowane, no bo na czym jeszcze. I się ponoć jakoś tam nauczył właśnie takich niuansów humoru. Ja czytałem francuskojęzyczny artykuł na ten temat i tam autor nie był jakoś zbyt pochlebny, bo coś tam testował i jakoś tam ta funkcja się do końca chyba nie sprawdziła. Natomiast no jest, ja to wrzucam, może, nie wiem, może Paulina będzie miała o tym jakieś więcej informacji, no albo ktoś z was, nie wiem, będzie miał kiedyś okazję przetestować, no to się podzielmy wiadomościami. Ja na razie tylko wiem, że jest, że wyszło i jakoś tam działa. Także no jeżeli byście kiedyś mieli, kiedybyście mieli okazję to testować, to dajcie znać, czy rzeczywiście mamy już LLM-a do rozpoznawania memów.
0: Skoro już jesteśmy przy sztucznej inteligencji, to warto wspomnieć o tym, że ChatGPT doczekał się również wyszukiwarki. Czyli jest jeden tryb, kiedy wejdziemy sobie na ChatGPT, na stronę ChatGPT, na pewno mają to użytkownicy premium, czy pozostali? Tego szczerze mówiąc nie wiem, natomiast działa to bardzo podobnie jak Perplexity AI. Początkowo działało gorzej, natomiast teraz mam wrażenie, że od kilku dni to rzeczywiście na bieżąco analizuje to, o co go prosimy i na bieżąco sobie różnych rzeczy szuka, bo najprostszy test, słuchajcie, jaki ja zawsze robię, to jest zapytanie takiego narzędzia, które deklaruje, że na bieżąco wyszukuje w internecie, jaki jest najnowszy odcinek na stronie tyflopodcast.net. No, nie oszukujmy się, nie jesteśmy jacyś mega rozpoznawalni poza środowiskiem osób niewidomych, więc środowiskiem dosyć niszowym i istnieje całkiem duże prawdopodobieństwo, że tam jakoś te roboty skanujące będą nas odwiedzać dosyć rzadko. I o ile jeszcze kilka dni temu to pojawiały się bzdurne informacje, że najnowszy odcinek Tyflo podcastu to jest tam Tyflo Przegląd 253 na przykład. No Perplexity niewiele lepsze było, bo też tam jakoś wcale świeżych danych nie podawało. O tyle ostatnio, kiedy to sprawdzałem, a to jakieś tam chyba 2 czy 3 dni temu, no to rzeczywiście po wrzuceniu odcinka i po zadaniu pytania czatowi GPT uzyskałem informację o tym najnowszym odcinku dosłownie po kilku minutach. Także to rzeczywiście się poprawia. No i pozostaje mieć nadzieję, że w końcu będziemy mieli jakieś narzędzie, któremu też nie ze stuprocentową dokładnością i ze stuprocentową pewnością, ale bardziej będziemy mogli zawierzyć w takiej kwestii faktograficznej, wiedzowej, bo no ChatGPT w tym swoim modelu, który jest ograniczony do tej wiedzy do któregoś tam roku, oni oczywiście to aktualizują cały czas, ale jednak to jest takie ograniczenie, więc jeżeli on nie ma dostępu do wiedzy aktualnej, to jest szansa, że będzie popełniał błędy i te błędy bardzo często popełnia, więc jeżeli chcecie korzystać z ChatGPT jak z Wikipedii, to ja byłbym w tej materii bardzo ostrożny, natomiast teraz, kiedy zadacie mu jakieś pytanie właśnie w tym modelu będącym wyszukiwarką, no to po prostu oprócz tego, że on wam odpowie i podsumuje, to dostaniecie jeszcze źródła, z których on te informacje czerpie. I też się oczywiście może pomylić i też może halucynować, pisać jakieś bzdury, natomiast przynajmniej będziecie w stanie to zweryfikować, jeżeli was coś zaniepokoi.
1: I zostały jeszcze dwa newsy u nas, od Piotrka zresztą. Pierwszy dotyczy takiej strony o dość zabawnej nazwie Lalaczek, czyli to jest prosta strona do tworzenia współdzielonych list zadań.
2: Dokładnie. To jest, ja bym to tak porównał, taki trochę właśnie coś jak narzędzie RWTXT, tego właśnie do tworzenia takich list. RWTXT, dla tych, którzy nie wiedzą, jest narzędzie, które pozwala nam napisać notatkę, którą później można udostępnić innym osobom po linku i później każda osoba może sobie tą notatkę edytować. A tutaj mamy do czynienia z narzędziem, które nam pozwala tworzyć takie typowe listy, czyli takie coś w stylu to do po prostu, czyli no, tworzymy sobie jakieś zadania, które później pojawiają nam się jako pola wyboru, które czy my, czy inna osoba może zaznaczyć lub oznaczyć, czyli po prostu no, informujemy siebie nawzajem, kiedy ktoś z nas coś zrobił. Stronę znajdziemy, w ogóle to jest kolejna rzecz, którą znalazłem z Hacker Newsa swoją drogą, także za jakiś czas mówimy, że to jest fajne źródło informacji. Tutaj znów kolejna rzecz, która trafiła do tych przeglądów przez Hacker Newsa. Jako narzędzie proste, które właśnie nie używa żadnej sztucznej inteligencji, nie wymaga logowania, ktoś to właśnie wrzucił, znajduje się pod adresem lalaczek.fly.dev, lalaheck pisane przez ch, .fly.dev pisane przez v na końcu i jak ta strona wygląda. Możemy sobie zrobić szybką demonstrację.
5: Lalaheck, Mozilla, Firefox, lalaheck, CLAT, ANTS, HARETAS, XINSTANT, LEVIT, HASIM, LELINK, 100%, RE, NO LOGINS, JUST, URES, IMPLICIT. VISITED LINK, NEW HECKLIST.
2: No tutaj mamy link, new checklist, czyli nowa lista.
5: Untitled document, head editable level 1 untitled.
2: I tutaj taka pierwsza ciekawostka, mamy nagłówek poziomu pierwszego, który jest edytowany i tutaj możemy wpisać tytuł i na przykład sobie napiszę. Tutaj mamy taki mały błąd, że po prostu mówi nam za każdym razem, kiedy coś pisze, no ale to generalnie no, powiedzmy mały błąd.
5: Level 1 tyflo przegląd.
2: No i tutaj mamy właśnie. Mamy tyflo przegląd i po prostu co mamy na tej stronie.
5: Button top bled delete mode. His hex list will be available for 15 days. Link outs analso give some feedback.
2: Mamy informację, że ta lista będzie dostępna przez 15 dni. Mamy link, żeby wysłać informację zwrotną.
5: Button top bled delete mode.
2: I tak naprawdę mamy tutaj pole edycji, żeby dodać nowe zadanie. Przycisk dodaj i przycisk wejdź w tryb usuwania. Kiedy już mamy coś dodane.
5: Ustawiamy
2: się na polu. Nowe zadanie. Ja sobie na przykład napiszę Seeing AI opisuje filmy. Naciskam Enter.
5: Filmy, busy, invalid entry.
2: Bo nie musimy wcale naciskać tego przycisku. W międzyczasie dostaliśmy komunikat zajęty i nieprawidłowy wpis, dlatego że to pole.
5: Blank, list, Seeing AI opisuje tyflo przegląd.
2: Po prostu nam się opróżniło. List, 40, mamy autozupełnianie Firefox, ale to zignorujmy. Mamy pole puste, więc mogłem tutaj sobie pisać dalej. Nowości w grach na przykład.
5: Grach, busy, invalid entry.
2: No i tutaj znów nam się zrobiło pole puste. Ja teraz mogę sobie przejść na dół strony.
5: Buston task. Buston top delete mode. Hexbox not hexcat. Text frame editable Seeing AI opisuje filmy out of text frame.
2: I tutaj mamy właśnie takie coś. Mamy pole wyboru. I obok pola wyboru mamy ramkę. I w ramce mamy ten tekst. Tutaj znów mamy komunikat edytowany, więc gdybym...
5: Tekst I-N-G-S-P-A-I-O.
2: Tutaj nawet mam błąd, bo niechcący nie dałem spacji.
5: Tekst frame editable Seeing AI opisuje filmy.
2: Mogę po prostu sobie nacisnąć na tym Enter, wejść do trybu formularzy. I gdybym chciał tutaj dopisać spację, o tutaj znów mamy komunikat zajęty, to za każdym razem nam się strona automatycznie synchronizuje.
5: Nowości w grach out of text frame.
2: I tutaj mamy kolejny element tutaj, który dodaliśmy.
5: No,
2: czyli nowości w grach. Możemy oczywiście też sobie kliknąć przycisk, przejść w tryb usuwania i kiedy ja go nacisnę na stronie, nic nam się Nie dostaliśmy komunikatu. Button, ble, dele, natomiast
5: Button. Text frame editable selenium opisuje filmy auto Button. Text frame editable nowości w grach auto w text frame.
2: Zamiast pól wyboru mam teraz przycisk. Przycisk niestety nie zaetykietowany, no ale można się domyślić, że jeśli jesteśmy w trybie usuwania, no to ten przycisk po prostu nam coś usunie. Więc załóżmy, że chciałbym te nowości w grach usunąć. Naciskam na ten przycisk, on się zamienia
5: nierozstępny.
2: No ale widać, że nowości w grach zniknęły i aplikacja też automatycznie wyszła z trybu usuwania, czyli za każdym razem, kiedy chcemy coś z tej listy usunąć, no to musimy za każdym razem po prostu

0: mogliby to zrobić. Nie wiem, czy wysłałem ten link? Coś chcecie spróbować tam dodać?
1: Zometing.
2: Możesz spróbować.
0: Zobaczmy. Okej, no to po prostu.
3: Zobaczmy.
1: Meting Hatwin.
0: No to sobie wkleimy to do.
1: 7 tekst focuset. Send alert. From your HTTP.
0: Tyflo. Zobaczymy, czy muszę stronę odświeżyć, czy nie. W sumie jeszcze nie sprawdzałem.
1: List. Tyflo przegl.
0: Natomiast kiedy tutaj koledzy wchodzą na tą stronę, wydaje mi się, że to może być bardzo fajne, na przykład właśnie w sytuacji, kiedy nagrywamy coś, albo po prostu pracujemy na czymś wspólnie, no i chcemy szybko, nie bawiąc się w, nie wiem, jakiejś aplikacji przypomnienia, nie mamy chmury rodzinnej utworzonej, nie chcemy bawić się w jakieś, nie wiem, aplikacje zadania Google, kto co lubi, no to można komuś po prostu taki link wysłać prościutki i wtedy możemy nad taką listą wspólnie pracować. Coś dodawać, usuwać, nawet listę zakupów sobie tak stworzyć, no nie wiem, pomysłów na zastosowanie tego jest dużo i no, narzędzie jest proste, generalnie dostępne, jeśli wiemy czego się spodziewać, to myślę, że nie jest źle.
2: O, właśnie coś dodałem.
0: Okej, okay, no i zobaczymy. No dobra, to zobaczymy, czy ja muszę tą stronę w ogóle odświeżyć.
1: Hexbox, not Hexcat. Text from Edita Blesseringa opisuje filmy Twist Hex List. Link on link on channel.
0: Okej, widzę, że chyba muszę stronę odświeżyć, także sobie...
1: Tyflo przegląd dokument busy.
0: Naciskam F5, żeby stronę odświeżyć.
1: Hadin Edita Hexbox, not Hexcat. Text from Edita Blesseringa opisuje Hexbox, not Hexcat. Text from Edita Ble drobne nefsy out of text frame.
0: O właśnie.
1: Hexbox, not Hexcat. Text from Edita Ble intro testowany w kaliszu out of text frame.
0: No i ja na przykład sobie...
1: Hexbox, not Hexcat.
0: To zaznaczę.
1: Hexcat, busy. Text from Edita Ble, Hexbox, not Hexcat.
0: My to też już sobie zaznaczę. I zakładam, że u was się na razie to jeszcze nie zmieniło.
3: Nie.
0: Ale przypuszczam, że po odświeżeniu strony pewnie trzeba, jest ta zmiana.
2: Tak, trzeba
0: się
2: odświeżyć.
0: Pojawi.
3: Tak.
2: I teraz już jest.
0: Mhm. No właśnie. A to tak. Może byłoby lepiej, gdyby to się samo odświeżało, ale poza tym wydaje mi się, że narzędzie jest naprawdę całkiem fajne i całkiem przydatne. Jeszcze raz może tutaj adres, aby ktoś chciał sprawdzić sobie lalacheck.fly.dev.
2: Tak, i sprawdzę sobie, czy nie mamy jakichś wiadomości, ale nie widzę nic nowego, więc przechodzimy do ostatniego newsa, czyli do informacji, że Firefox ma wbudowaną stronę do tłumaczenia dowolnego tekstu.
0: Tak, i tutaj znów sobie na chwilkę włączymy syntezę, bo to też myślę można szybko pokazać, no bo od jakiegoś czasu Firefox ma swój własny system tłumaczenia, system, który w przeciwieństwie do rozwiązań konkurencyjnych działa w pełni na naszym urządzeniu, w pełni lokalnie, więc ta strona też powinna działać lokalnie, natomiast no, chciałbym zostać z wami, z państwem do końca audycji, więc może nie będę wyłączał internetu, żeby to sprawdzać teraz, ale okazuje się, że pewnie między innymi po to, żeby to narzędzie testować, Mozilla wbudowała w Firefoxa takie prościutkie narzędzie do tłumaczenia, które działa wewnątrz przeglądarki. Możemy do niego wejść bardzo łatwo. W pasku adresu po prostu wpisując about:translations
1: Mozilla Firefox translations document main landmark combo box select language all upset.
0: I co znajdujemy? Trafiamy na pole listy wyboru języka, natomiast to nie jest pierwsza właściwie nawet lista rozwijana, natomiast to nie jest pierwsza rzecz w tym oknie.
1: Cradle level 1 Firefox translations main landmark combo box all upset detect language.
0: W pierwszym polu
1: combo box detect language all upset.
0: Wybieramy język źródłowego tekstu, domyślnie po prostu język ma być wykrywany. Mamy przycisk zamień języki, który w tym momencie jest niedostępny, dlatego że mamy wykrywanie ustawione, gdybym tutaj wybrał konkretną parę języków, to ten przycisk by działał. I możemy wybrać język docelowy. Ja sobie na przykład spróbuję przetłumaczyć coś z języka polskiego na angielski, więc tutaj w pierwszej liście, chociaż nie musiałbym tutaj wybierać, ale sobie może przejdźmy się, zobaczymy, Czech. Jakie mamy języki. Bułgarski, kataloński, chorwacki, czeski, duński, holenderski, angielski, estoński, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, indonezyjski, włoski, litewski i łotewski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski,
1: Słowak,
0: serbski,
1: Słowenian,

0: słowacki i słoweński, hiszpański, szwedzki, turecki, ukraiński oraz wietnamski, więc tutaj sobie wybierzemy polski. Język docelowy sobie ustawimy na angielski.
1: Main landmark. Add text to translate edit multiline blank.
0: Po prostu mamy pole decyzji dodaj tekst do przetłumaczenia.
1: Translation.
0: A pod spodem nasz tekst Add będzie text się wyświetlał, przetłumaczony. Blank. Więc ja sobie napiszę. Witam.
1: Witam.
0: Wszystkich.
1: KT. Wszystkich. Wszystkich. Blank.
0: Słuchaczy.
1: Słuchaczy.
0: Tyflo podcastu. Wychodzę z trybu formularza i zobaczymy, co mamy pod spodem.
1: Out of edit. Hello, alt, listeners, tyflo podcastu.
0: Oj, tutaj mi się zrobiła literówka.
1: Autofedit hello to all tyflo podcast listeners.
0: O, no i ładnie nam się przetłumaczyło to, co napisałem. A te tłumaczenia nie będą tak dokładne często jak to, co dostajemy z Google'a czy z DeepL'a, natomiast biorąc pod uwagę, że ten model działa w pełni lokalnie, no to nie wypada najgorzej. Ale co myślę ważne dla nas, to też ten interfejs jest naprawdę bardzo prosty. Gdybyśmy szukali narzędzia takiego szybkiego i bardzo prostego tłumaczenia, no to całkiem nie najgorzej to działa, właśnie zwłaszcza przez to, że to wszystko działa też na urządzeniu w pełni lokalnie. No i ten interfejs jest taki naprawdę bardzo prosty. Także jeśli
2: nawet czasem
0: Firefoxa,
2: jakbyśmy chcieli sprawdzić znaczenie pojedynczego słowa, to wydaje się być tym dobrym narzędziem, bo jest na tyle proste i intuicyjne.
0: Tak, no to
3: a
0: mamy
3: tutaj. Zauważcie, że jak zaczniecie klikać sobie Swap Languages, to on będzie wam zamieniał tekst tłumaczenia z tekstem tłumaczonym. W sensie przerzuci wam to, co było przetłumaczone do pola edycji, a przetłumaczy na polski. I w ten sposób można się bawić tak, jak się kiedyś bawiło, jak te tłumacze były dużo mniej dokładne. Tak. Że się tłumaczyło coś z polskiego na angielski, potem to, co wyszło z powrotem na polski, to, co wyszło z powrotem na angielski i taki głuchy telefon się robi, nie?
0: Tak. No możemy coś zobaczyć. Nacisnąłem ten przycisk.
1: No previous edit, main landmark, add text to translate edit multiline, hello to all tyflo podcast listeners.
0: No i faktycznie nam to, co było przetłumaczone, zawędrowało do pola edycji. Jeszcze popatrzmy sobie na te listy.
1: Out of edit, heading level 1, Firefox, translate, main landmark, combo box, co lapset,
0: English. No i faktycznie w pierwszej liście mamy teraz angielski.
1: Combo box, co lapset, polisk.
0: W drugiej polski.
1: Main landmark, witajcie dla wszystkich słuchaczy tyflo podcast.
0: O, i już tutaj nam troszkę się to przeinaczyło.
2: No tak.
0: Widać. Gramatycznie to nie wyszło. No ale właśnie, jak macie Firefoxa, potrzebujecie sobie coś szybko przetłumaczyć, about dwukropek translations, bardzo łatwo można sobie to zrobić.
4: I to w zasadzie tyle. Wszystko, jeżeli chodzi o wiadomości, które przygotowaliśmy. Pytanie, czy u kogoś pojawiło się coś jeszcze w trakcie audycji? Nie słyszę, więc prawdopodobnie nie. Na WhatsAppie też nie ma żadnych nowych komentarzy. A czy są jakieś komentarze, nie wiem, na YouTubie albo gdzieś?
2: Zaglądałem przed chwilą, ale również nic się nie pojawiło, ale tak sprawdzę jeszcze ostatnim rzutem, no bo tu jednak mamy kilka tych miejsc, ale sprawdzam kontakt, sprawdzam YouTuba. Sprawdzam jeszcze Facebooka, na którym jesteście najmniej aktywni, jeżeli chodzi o komentowanie, i też nic nie ma.
4: W takim razie chyba nie pozostało już nic innego w Tyflo Przeglądzie, jak się pożegnać. Przypomnę tylko, że Michał Dziwisz, Piotrek Machacz, Paweł Masarczyk i ja, czyli Tomek Bilecki, braliśmy dzisiaj udział w audycji. No i dobrej nocy i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
4: Za tydzień.
2: Dobrej nocy.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Witam Państwa, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Po tym, jak zaprezentowałem już Państwu różne modele mikrofonów, a były to mikrofony dynamiczne, były to mikrofony pojemnościowe, także mikrofon taki w kształcie głowy, binauralny, więc było kilka tych mikrofonów. Po tym, jak zaprezentowałem Państwu dwa przykładowe modele słuchawek, jedne to były otwarte, drugie zamknięte, dwa przykładowe modele kabin dźwiękoszczelnych, a także pewien mikser. Przyszła kolej na monitory odsłuchowe Kali Audio LP8V2. Zamówił również niezbędne wyposażenie studia, tudzież każdego jako takiego stanowiska pracy z dźwiękiem. Szczególnie są one ważne dla osób, które zajmują się realizacją dźwięku zawodowo, które po prostu miksują jakieś ścieżki, czyli dostajemy do zmiksowania kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt różnych instrumentów, różnych wokali. To mogą być instrumenty dęte, mogą to być instrumenty perkusyjne, strunowe i jakiś wokal do tego. I na przykład też musimy po prostu zadbać o to, żeby to nagranie zmiksować, no ale oczywiście nie wystarczy nałożyć po prostu z taką samą głośnością i bez żadnych efektów, bez niczego, no bo tego nie będzie się chciało słuchać. Trzeba to zrealizować tak, żeby określone instrumenty były względem innych z określoną głośnością. Też pewne efekty muszą być zastosowane, na przykład gdzieś jakiś pogłos, gdzieś jakieś echo, gdzieś na przykład coś może jeszcze, po to po prostu, żeby utwory te brzmiały przejrzyście i dobrze. No i tutaj tak naprawdę, jeśli chodzi o cały mastering, to generalnie są dwie szkoły. Albo słuchawki otwarte, albo monitory odsłuchowe, a najlepiej mieć jedno i drugie, proszę Państwa, dlatego że można wówczas sobie porównać dźwięk i z głośników, i ze słuchawek. Ktoś by się zapytał, a monitory odsłuchowe? No to przecież, no, głośniki przecież jakiekolwiek, tak? Nie, proszę Państwa. Monitory odsłuchowe to tak samo, jak prezentowałem mikrofony bineuralne, które miały oddać jak najwierniej tło nagrania, czyli jak najwierniej nagrać to, co słyszą, tak? Monitory odsłuchowe działają w drugą stronę. Mają za zadanie jak najwierniejszej reprodukcji tego, co słyszą, czyli żebyśmy my mogli to tak usłyszeć, jak to rzeczywiście jest. Gdyż w konsumenckim sprzęcie zawsze jest tak, że ten dźwięk jest podbarwiony, aby się go lepiej dało słuchać. A do miksu czy do jakiejkolwiek obróbki niezbędna jest możliwość usłyszenia tego, jak to rzeczywiście jest nagrane. Gdyż jeżeli będziemy próbować robić na przykład, nie wiem, taki mastering na głośnikach za 40 zł, tudzież słuchawka za 40 zł, to połowy częstotliwości, połowy tych walorów nie usłyszymy i później włączy się to na innym sprzęcie i okaże się, że to brzmi całkowicie źle i się nie nadaje do słuchania. I dlatego, proszę Państwa, niezbędne są monitory odsłuchowe. Jak takie monitory odsłuchowe wyglądają? Takie monitory to są takie duże kolumny, z tym, że różnią się tym, że nie mają, tak jak głośniki konsumenckie, maskownic, tylko są jakby w dotyku, można wyczuć dwa głośniki wyraźnie, wysokotonowy i niskotonowy. Wysokotonowy jest taki duży, a niskotonowy jest mniejszy. Generalnie, jeżeli ktoś ma jakieś kolumny i zdejmie sobie z nich maskownicę, to wyczuje głośniki z papierowymi membranami i tak to mniej więcej, proszę Państwa, wygląda. Oprócz tego monitory takie mają możliwość wszechstronnych połączeń. Oczywiście muszą się łączyć przez XLR, żeby można było je wyprowadzić do miksera. Ja już mówię o takich naprawdę lepszych, no bo jakieś takie, no, półprofesjonalne, to może widziałem takie, które nie mają XLR-ów, ale generalnie profesjonalne mają XLR-y, czyli mają gniazdo XLR-u żeńskiego, mają gniazdo dużego jacka i mają gniazdo cinch. Po co to wszystko? Po co to wszystko? Żeby można było łączyć je z różnego rodzaju sprzętem w różnej konfiguracji. A szczególnie dlatego, że inną impedancję wyjściową ma XLR, inną impedancję wyjściową ma duży jack, a jeszcze inną ma złącze typu RCA. Dlaczego mówię jeden? Bo tak jak mówię, głośniki są dwa. I na przykład tutaj nawet kiedyś była audycja, którą Sławek Pies prezentował, w jaki sposób on miał zrobione swoje stanowisko pracy, ponieważ on zajmuje się tworzeniem miksów ze ścieżek, które już uprzednio twórcy nagrają, więc on nie musi mieć wytłumionego studia nagrań, bo nie nagrywa pojedynczych tych ścieżek, tylko po prostu już je miksuje. Ale właśnie opowiadał też, że można zrobić to tak, że żeby podpiąć sobie takie monitory, chociażby nawet do zwykłego laptopa. Oczywiście, można to zrobić i właśnie do tego służą cincze. Ja tego Państwu nie pokażę podczas audycji, bo na te cele musiałbym kabel zniszczyć, gdyż stoją w odpowiedniej odległości od siebie, ale pokażę Państwu nagranie puszczone z tych monitorów, które są podłączone do miksera Tascam Model 24, który również w kolejce czeka na swoją prezentację. Na początek przeczytam Państwu informację ze strony internetowej, jaką znalazłem. Tutaj również na tej stronie jest odwołanie do tańszego modelu, do LP6 V2. Ja tego modelu nie widziałem, znam LP8 V2 i na tym modelu będę opierał niniejszą prezentację. Informacje dotyczące monitorów odsłuchowych Kali Audio są wzięte z następującej strony: https://musiccenter, czyli musiccenter.pl/sklep/studio/nagran, bezpośrednio, czyli nagran, nie nagrań, /monitory/studyjne/kali-audio/lp-8-v2/. Powtórzę jeszcze raz: https://musiccenter.pl/sklep/studio/nagran/monitory/studyjne/kali-audio/lp-8-v/. Transparentność, czytelność, precyzja. Monitory studyjne Kali Audio PL 8V2 zostały zaprojektowane tak, abyś mógł usłyszeć każdy szczegół, który dzieje się w Twoim miksie. Zaczyna się to od wyjątkowo dokładnej odpowiedzi częstotliwościowej. Cokolwiek jest obecne w Twoim miksie, jest tym, co usłyszysz w tych monitorach. Nic nie jest podbijane lub tłumione, aby ukryć niedoskonałości lub próbować brzmieć bardziej przyjemnie. W skali audio LP6 V2 i LP8 V2 możesz miksować z większą pewnością siebie, a także możesz być pewien, że Twój miks będzie najlepiej, jak to tylko możliwe, przeniesiony na każdy system, z którego korzysta słuchacz. Two and Wave idzie jeszcze dalej, wykorzystując mocniejszy procesor DSP dla uzyskania jeszcze bardziej płaskiej charakterystyki częstotliwościowej w górnej części pasma. Cechy. Falowód z obrazowaniem 3D. Usłyszysz trójwymiarowy dźwięk z pary głośników stereo. Dwuwarstwowa cewka drgająca. Cewka drgająca o dużej średnicy zapewnia niskie zniekształcenia i wysoki zakres dynamiki. Port Bass Reflex o niskim poziomie szumów. Precyzyjnie zaprojektowany z wykorzystaniem symulacji przepływu powietrza dla uzyskania potężnego basu bez szumu portu. Dokładność. LP zawsze było chwalone za swoją dokładność. Wersje Two and Wave wprowadzają niewielką, lecz zauważalną poprawę w tym zakresie, szczególnie w górze pasma. Moc. Kali Audio definiuje odległość od słuchu jako maksymalną odległość, w której kolumny mogą grać w sposób ciągły na poziomie 85 dB przy zachowaniu 20 dB dynamicznego headroomu. Oznacza to, że w dowolnym miejscu tej odległości odsłuchowej można słuchać przez długi czas z głośnością referencyjną, a chwilowe szczyty, takie jak spadki basu czy efekty eksplozji, będą słyszalne wyraźnie i z minimalnymi zniekształceniami. Kali Audio LP6 V2 posiada wystarczającą moc wyjściową dla większości konfiguracji 1-2, jedno tudzież dwuosobowych, a LP8 V2 z łatwością poradzi sobie z większymi konfiguracjami. Bas w monitorach serii LP jest dostarczany przez większe magnesy i większe cewki drgające niż w porównywalnych głośnikach na rynku. Zapewnia to dokładniejsze przenoszenie basu, który się niżej, dzięki czemu można wybrać dokładnie takie brzmienie niskich tonów, jakie jest potrzebne. Pasmo przenoszenia basu nie jest podbite ani przesadzone. Dlatego możesz mieć pewność, że usłyszysz bas, który faktycznie jest na ścieżce. Ochronne limitery zapobiegają przedostawaniu się szkodliwego napięcia do przetworników, więc nie ma ryzyka uszkodzenia tych głośników. Zostały one zaktualizowane dla modeli Two and Wave Wave, co pozwoliło na zwiększenie mocy wyjściowej o 3 dB. LP6V2 wykorzystuje 40 W dla 6,5-calowego głośnika niskotonowego, a LP8V2 wykorzystuje 60 W dla 8-calowego głośnika niskotonowego. Łatwość użytkowania. Boundary EQ Control. Pozycja głośnika w przestrzeni może drastycznie zmienić jego pasmo przenoszenia. Głośnik umieszczony przy ścianie lub na biurku będzie brzmiał zupełnie inaczej niż głośnik umieszczony na statywie, nawet w dobrze przygotowanej przestrzeni. Twarde powierzchnie, takie jak ściany, blaty biurek i konsolety nagraniowe, mogą zmienić niskie pasmo przenoszenia monitora i pogorszyć ogólną czystość dźwięku. Szczęśliwie większość typowych pozycji jest dość przewidywalna i łatwa do skorygowania. Zespół Kali Audio przeprowadził strojenie bounderów EQ w Village Studios w Los Angeles i opracował ustawienia reakcji z kompensacją graniczną, aby pomóc w uzyskaniu optymalnego brzmienia dla miejsca, w którym chcesz umieścić głośniki. W przypadku modeli Two and Wave korektory graficzne zostały zaktualizowane pod kątem używania głośników na biurku z podstawkami pod monitory. Połączeniem z przełącznikami LF i HF zapewni to, że głośniki brzmią najlepiej bez względu na to, w jakim pomieszczeniu miksujesz lub gdzie są ustawione. Łatwe połączenia. Kali Audio LP6V2 i LP8V2 posiadają zbalansowane wejścia XLR i TRS oraz niezbalansowane wejście RCA. Wejście RCA może być ustawione na czułość minus 10 dB, gdy używasz urządzeń konsumenckich, takich jak laptop czy smartfon z gniazdem słuchawkowym. Technologia 3D Imaging Waveguide. Falowód w monitorach studyjnych serii Lone Pine zapewnia, że kierunkowość głośnika jest gładka w całym paśmie przenoszenia. Co więcej, jest on tak skalibrowany, że moc akustyczna głośnika pomaga w dokładnym odbiorze dźwięku. W praktyce oznacza to, że słyszysz w nagraniu szczegóły przestrzenne, które pozwalają twojemu mózgowi umiejscowić elementy nagrania w otaczającej cię przestrzeni. Daje to głośnikom bardziej naturalne, realistyczne odczucie, które eksponuje więcej szczegółów materiału, nad którym pracujesz. Ten poziom szczegółowości ułatwia podejmowanie krytycznych decyzji, jak również sprawia, że monitory te są przyjemne w miksowaniu i słuchaniu w ogóle. Port o niskim poziomie szumów. Inżynierowie Kali Audio chcieli umieścić port z przodu monitorów studyjnych serii LP, aby można było ich używać w małych przestrzeniach, gdzie będą ustawione przy ścianach. Jednocześnie nie chciano, aby szum z przedniego portu rozpraszał dokładność brzmienia głośnika. Dlatego też opracowano specjalny port przedni, który nie generuje hałasu. W większości portów powietrze wydostaje się z różnymi prędkościami w różnych punktach otworu, tworząc hałaśliwe turbulencje. Turbulencje te mogą być słyszalne jako sapanie lub słyszalny dźwięk powietrza wydobywający się z monitora. Dźwięk ten zwiększa poziom szumu i zaciemnia szczegóły niskich tonów. Port w Kali Audio LP8V2 został zaprojektowany w taki sposób, aby całe powietrze opuszczało go z taką samą prędkością. Pomaga to wzmocnić odpowiedź głośnika w zakresie niskich tonów przy jednoczesnym zachowaniu czystego, zwartego i pozbawionego dodatkowych szumów basu. Specyfikacja techniczna Kali Audio LP8V2. Konstrukcja aktywna, tak, klasa wzmacniaczy D, konfiguracja zasilania BMP, moc HF 40 W, moc LF 60 W, moc całkowita 100 W. Głośnik wysokotonowy 1, tekstylna kopułka, głośnik niskotonowy, zoptymalizowany papier, zwrotnica 1800 Hz, pasmo przenoszenia od 37 Hz do 25 kHz. Zakres częstotliwości 13 dB od 45 Hz do 25 kHz. Zalecana odległość słuchania od 0,5 m do 3,5 m. Wejścia niezbalansowane 1 razy RCA, wejścia zbalansowane 1 razy XLR i 1 razy TRS, czyli gniazdo dużego jacka. Tutaj jest jeszcze czułość wejściowa napisana odnośnie tych wejść zarówno do XLR-u, jak i do cinczy i do rzeków, ale tutaj to już po prostu, jeżeli kogoś będzie interesowało, to odsyłam na stronę, żeby czegoś nie przeczytać źle. Obudowa Bass Reflex z portem przednim. Wysokość 41,9 cm, szerokość 25,4 cm i głębokość 28,6 cm. Waga produktu 9 kg. I tutaj podam jeszcze jedną nazwę strony. To będzie strona z instrukcją. Tylko teraz nie pamiętam, czy jest instrukcja w języku polskim, czy nie. Natomiast gdyby kogoś interesowało, to podaję https://www.instrukcjaobsługipdf.pl/kali-audio/pl-8-v2/instrukcja. Powtórzę jeszcze raz. https://www.instrukcjaobsługipdf.pl/kali-audio/pl-8-v2/instrukcja. Przenosimy się teraz do miejsca, gdzie ustawione są te monitory, a dźwięk zostanie zarejestrowany za pośrednictwem mikrofonu bineuralnego w kształcie głowy o modelu Neumann Q100. Zapraszam.
5: Tyflo Podcast.
6: Teraz, proszę Państwa, znajdujemy się w sali i ja generalnie siedzę przy tych monitorach, a obok mnie jest ustawiona jakby głowa, która tak naprawdę siedzi na moim miejscu, można powiedzieć. Czyli jest na wprost miksera, po lewej stronie jest lewy głośnik, lewy monitor, po prawej stronie jest prawy monitor. I teraz jakby posłuchamy tych monitorów, jak one brzmią. Zdecydowałem się na taką dosyć fajną metodę, myślę. No mnie trochę teraz źle słychać, bo siedzę trochę dalej. Ustawiłem binauralnego Neumanna Q100 na wprost od mikserów. No nie wiem, czy to jest dokładnie linia prosta, no mam nadzieję. Teraz siedzę na przykład bliżej lewego monitora, ale ja się generalnie stamtąd ruszę, żeby było dobrze. Słuchamy.

0: Tyflo Podcast.
1: Zapomniałem Państwu podać jeszcze ceny tych monitorów, dlatego podaję teraz. Nie podam ceny dokładnej, w sensie jakiegoś przedziału cenowego od do, dlatego że i tak, zanim audycja się ukaże, to cena się może zmienić. No też wszystko zależy, gdzie kupimy i tak dalej. Będziemy, wiadomo, próbować korzystać z jakichś porównywarek cen, więc po prostu podaję taką przykładową, jaką znalazłem w pierwszym lepszym sklepie na dzień robienia audycji, czyli na 4 czerwca roku 2000. 24 znalazłem za 1190 zł za jedną sztukę, czyli generalnie jeden monitor kosztuje około 1200 zł, a wiadomo, że siłą rzeczy musimy mieć dwa, więc musielibyśmy na nie wydać około 2400 zł. To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Witam bardzo serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia. 5 czerwca w kalendarzu dziś mamy, jest to środa, a dziś będzie podcastowo, mam nadzieję, że interesująco, aczkolwiek z góry muszę uprzedzić, aplikacja, jaką będę dziś prezentował, no myślę, że zaprezentowana zostanie przeze mnie jakoś tam połowicznie, bo tak powiem szczerze, nie zgłębiłem wszystkich jej tajników, bo jest ta aplikacja dość rozbudowana. No i muszę od razu powiedzieć, że jest aplikacją płatną. Aplikacja, o której dziś będę opowiadał, nazywa się RSS Radio Premium. No i ta aplikacja nazywa się z jednej strony RSS Radio Premium, czyli RSS Radio Premium. Kosztuje około 20 zł w App Store. Z jednej strony nazywa się RSS Radio Premium, z drugiej strony po zainstalowaniu nazywa się RSS Radio 7. To jest taka ciekawostka. A do czego służy ta aplikacja? Ta aplikacja nie mniej, nie więcej jest czytnikiem podcastów. Czym są podcasty? Wszyscy myślę, że doskonale wiecie, bo w końcu słuchacie Tyflo Podcast. Więc myślę, że ta tematyka jest wam bliska. A co w ogóle skłoniło mnie do przyjrzenia się bliżej tej aplikacji RSS Radio Premium czy RSS Radio 7, jak kto woli? Sprawa prosta. Dostałem kiedyś sygnał od jednego z naszych słuchaczy, słuchacza z południa, bo słuchacza z Czech. Pozdrawiamy zresztą bardzo serdecznie tych wszystkich słuchaczy, którzy niekoniecznie słuchają nas z Polski. Wiem, że co niektórzy to się nawet na Tyflo Podcaście polskiego uczyli, nie czeskiego, polskiego. Przy okazji mam nadzieję, że w miarę jest to dobry materiał językowy do nauczenia się polskiego. Dodatkowa motywacja, żeby błędów różnego rodzaju nie robić. No ale to tak tylko na marginesie powiem. Ale tak czy inaczej, znane mi są przypadki, że są osoby, które uczyły się właśnie języka polskiego z Tyflo Podcastów. No i dostałem taką informację, że jest problem jakiś z RSS-em Tyflo Podcastu, bo po prostu nie działa. Nie działa w tej aplikacji z jakiegoś powodu. Przetestowałem, sprawdziłem, okazało się, że działa, tylko po prostu nasz RSS, i to już mówię, jest tak duży, że nie wszystkie czytniki podcastów sobie chcą z tym radzić. Coś trzeba będzie z tym zrobić i myślę, że w najbliższym czasie, w ciągu najbliższych jakichś tam miesięcy, myślę, uda się coś wygospodarować, jakieś moce przerobowe na to, żeby dało się ten nasz RSS jakoś odchudzić przynajmniej. No, to tak tylko na marginesie mówię. Ale sprawdziłem te aplikacje, sprawdziłem i stwierdziłem, że to jest rzeczywiście dosyć interesujący program sam w sobie, więc może warto go wam przedstawić. Aplikacja jest w języku angielskim, to od razu mówię, być może to kogoś zniechęci, a być może dla kogoś będzie to obojętne, bo w końcu aplikacji w języku angielskim jest dużo. Aplikacja w języku angielskim, aplikacja współpracuje całkiem zgrabnie z VoiceOverem, więc nie powinno być tu większych problemów. Aplikacja ma różnego rodzaju własne gesty, no i ma kilka takich usprawnień, na przykład dodatkowy kompresor, dodatkowy gain, dodatkowy tak zwany, to się nazywa tam volume boost, dla tych, którzy lubią, jak im głośno gra, no jakieś różnego rodzaju playlisty, nie playlisty, kategorie i tak dalej, i tak dalej. Aplikacja też pozwala na dość fajne zarządzanie podcastami jako takimi, więc no mamy tu sporo różnych możliwości, co do których można się pobawić i można sobie podziałać. Ja postaram się przynajmniej jakoś pokazać tę aplikację, co ona może. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę zgłębić jeszcze bardziej tę aplikację, to ja bardzo serdecznie zapraszam, a może ktoś z naszych słuchaczy już teraz korzysta z RSS Radio Premium, to jeżeli tak jest, to ja zapraszam bardzo serdecznie do kontaktu 123 834 835, 123 834 835. bo oczywiście nasza dzisiejsza audycja jest programem na żywo, jeżeli słuchacie nas właśnie 5 czerwca 2019 roku. No dobrze, to tyle tytułem takiego wstępu. Myślę, że czas już najwyższy, aby przejść do rzeczy, aby przejść do prezentacji. Ja sobie może jeszcze włączę tryb nie przeszkadzać, żeby tu spokój był, bo różne rzeczy w trakcie robienia takiej audycji na żywo mogą się dziać. Teraz jeszcze tylko sobie jeszcze zwolnimy mowę. No i powinno być już wszystko w jak najlepszym porządku. Teraz sobie przejdziemy do tej aplikacji. Właśnie jak sami widzicie, RSS Radio 7. Tak się nazywa ta aplikacja. Natomiast w App Store bez problemu znajdziecie jako RSS Radio Premium. Już odpalam aplikację RSS. O, a tu się jeszcze nazywa, teraz on nam mówi RSS Radio, więc jak sami widzicie, no to jest wszystko takie, to wszystko jest takie dość dziwne, jeżeli chodzi o te nazwy, ale aplikację znajdziecie, ja znalazłem bez problemu, więc mam nadzieję, że i wy również nie będziecie mieć najmniejszych kłopotów, żeby te aplikacje odnaleźć. Aplikacja składa się z kilku zakładek.
1: Playback, playlists. Zaznaczone. Podcasty. Karta. 1/5.
0: To jest rzecz pierwsza.
1: Playlists. Karta. 2/5.
0: Zakładka druga to playlists.
1: Playback. 4 items. Karta.
0: Playback.
1: 3/5.
0: To jest kolejna zakładka.
1: Downloads. 4 items. Karta.
0: Downloads.
1: 4/5. Settings.
0: Czyli pobrania.
1: Karta. 5/5.
0: I settings, czyli ustawienia. Więc mamy tak. Pierwsza playback. Zakładka to jest
1: playlists.
0: Zakładka.
1: Zaznaczone. Podcasty.
0: Podcast.
1: 1/5.
0: Czyli podcasty nam tu inteligentnie iOS próbuje coś przekazać dodatkowo.
1: Playlist.
0: Kolejna zakładka to playlist, playlisty. Zakładka następna to jest playback, czyli co? Czyli odtwarzanie. Później mamy downloads, pobieranie, no i settings na samym końcu. I cóż my tu mamy w zakładce podcasts, która jest jako pierwsza. Ja sobie tu jeszcze w międzyczasie otworzyłem już pewne rzeczy, więc to sobie z tego wyjdę. I pierwszy guzik, który mamy na samej górze, mamy change theme, czyli możemy zmienić wygląd aplikacji. Tu dla osób niewidomych no zbyt wielkiego znaczenia to nie ma, natomiast ja sobie w to jeszcze wejdę, żeby wam pokazać, co my tu w ogóle mamy.
1: Podcasty, nagłówek, search, przycisk, add, przycisk, default, zero shot, tyflo podcast, 1500,
0: tak,
1: change theme,
0: tylko
1: przycisk,
0: ten przycisk podcasty, change theme
1: search,
0: to działa chyba
1: default,
0: tak,
1: shot,
0: że
1: podcast,
0: po prostu
1: plus net, change theme, przycisk,
0: o,
1: change theme,
0: że się
1: przycisk.
0: Przełączamy między jednym a drugim, bo tu są chyba jakieś tylko dwa tak naprawdę i to tyle i jakby nie ma to żadnego większego znaczenia, bo nie pojawia nam się tu nic nowego. Szczerze mówiąc, tu nawet nie byłem, więc to takie zaskoczenie też i dla mnie. No ale
1: podcasty, nagłówek, search, przycisk.
0: Tu mamy już rzeczy, w których byłem i które znam. Mamy przycisk search, czyli to jest wyszukiwarka.
1: Add, przycisk.
0: Added.
1: Default, zero shows.
0: Default.
1: Tyflo podcast, 1507.
0: Czyli tu mamy playlisty i wszystko to, co się wiąże z podcastami. Mam Tyflo Podcast i jeszcze taki fajny podcast, który się nazywa Nerdy Nocą. Ja powiem szczerze, korzystając z tej aplikacji, nie tworzyłem nawet żadnych playlist, nie bawiłem się tym aż tak. Dodałem sobie dwa podcasty, tak na próbę, żeby przetestować, jak to w ogóle wszystko działa. Dodałem oba, nie korzystając z katalogu, który za momencik, natomiast dodałem to z ręki, po prostu dodając adresy URL konkretnych podcastów. No dobrze, ale co nas interesuje przede wszystkim? No gdybyśmy chcieli tak w ogóle zacząć naszą przygodę z tą aplikacją, no to chcielibyśmy dodać jakieś tam podcasty, prawda? Tak jak ja to zrobiłem. No właśnie. No i co my tu mamy? Mamy przycisk ADD. Klikamy sobie w to.
1: Cancel. Przycisk. Podcast directory. Nagłówek.
0: I mamy tu katalog podcastów.
1: Search. Przycisk. Recommended for you. Nagłówek.
0: Mogę wyszukiwać, bo jest wyszukiwarka. Mogę sobie znaleźć jakieś podcasty na zasadzie słów kluczowych. Mam tu podcasty rekomendowane dla mnie.
1: Stopy. Fakta. Tajemstw. Wielokropek. plus Last Show Publishet 5.2000 C daszek Sport podcasty, dwójka, Last Show, W, C,
0: i tu zdaje się, że to jest w ogóle jakaś aplikacja czeska, albo przez Czecha tworzona, bo no mamy tu sporo różnych właśnie czeskich rzeczy. A teraz sobie przejdźmy
1: portrety,
0: dalej.
1: SV, E, da, RUF 11 to 18 of 8, radio urny, zaznacz, UX, more, wielokropek.
0: I co my tu mamy na samym końcu? Mamy takie rzeczy jak recommended, what's hot, czyli te najlepsze rzeczy z największą ilością, no, prawdopodobnie odsłuchań.
1: More, wielokropek.
0: I mamy tu jeszcze coś takiego, co nazywa się more. I powiem szczerze, to more mnie w tym momencie interesuje.
1: Zaznaczone. More, wielokropek. 3-3. Search by keyword. Przycisk. Lisby network. Przycisk. Categories.
0: Bo nam się tu nagle pojawiły takie rzeczy. Jak?
1: Categories.
0: Categories.
1: Lisby network.
0: List by network. Z network, z sieci różnych ciekawych, to mogę powiedzieć, że mamy na przykład Polskie Radio. Ale co z tego? Polskie Radio w tym katalogu aktualizowane ostatnio było jakieś tam ich podcasty na początku 2019 roku. Polskie Radio z podcastingu się niestety wycofuje i to dość intensywnie. Pewne podcasty jeszcze jakoś tam są rozwijane, natomiast no to zdecydowanie nie jest to, co było kiedyś. Teraz mamy ten cały portal polskieradio.pl, tam możemy sobie różnych rzeczy słuchać za pomocą aplikacji, za pomocą playera wbudowanego na stronie, ale z podcastingiem to już ma zdecydowanie niewiele wspólnego.
1: Search by keyword, przycisk.
0: Search by keyword, mogę sobie wpisać słowo kluczowe.
1: Enter the URL manually.
0: I właśnie, mamy tu jeszcze coś takiego. Enter the URL manually. I mamy tu możliwość wpisania po prostu adresu kanału internetowego, kanału RSS do podcastu. Jeżeli zatem znamy taki kanał RSS, to możemy sobie taki kanał właśnie tu wprowadzić. Możemy też zaimportować sobie z pliku OPML, jeżeli korzystamy z jakiegoś innego czytnika podcastów, na przykład na komputerze stacjonarnym, jeżeli z czegoś korzystamy, albo korzystamy z innego narzędzia i chcielibyśmy naszą bibliotekę kanałów RSS sobie zaimportować, no to możemy, mamy import OPML.
1: Import from iPod, przycisk.
0: Możemy zrobić import from iPod, cokolwiek to jest, szczerze mówiąc, ciężko mi powiedzieć, ale mogę sobie to kliknąć. Import from iPod, co nam to zrobi.
1: Available to subscribe. Not found in RSS Radio Directory. Nagłówek. Ale rady subscribe.
0: Aha, to właśnie tyle. Nie ma tu niczego.
1: Available to subscribe. Wygaszone.
0: Szczerze powiedziawszy. Import from iPod.
1: Przycisk iPod.
0: Natomiast działa jak najbardziej wpisanie adresu URL.
1: Import from iPod.
0: Mogę sobie
1: OPML import. Przycisk.
0: Kliknąć. Nagłówek.
1: Enter the URL manually. Enter the URL, pole tekstowe, edycja,
0: i tu mam po prostu, właśnie, tu mam adres, mogę sobie

0: Teraz właśnie przechodzimy sobie już powoli do podcastu jako takiego. Co my tu mamy? Mamy to default, ale też mamy już konkretny, właściwy podcast. Tyflo Podcast 1507. Tyle audycji mamy.
1: Tyflo Podcast, język chiński i tamtejsze technologie dla niewidomych. RTV odcinek numer 57. Zapraszamy do The Long Magnifica SM 22110B. Dariusz Marchewka opowiada o wyglądzie i możliwościach tego Inboxa Triby. Michał Dziwisz i RTV
0: odcinek numer 57. No właśnie, i mamy tu konkretne podcasty.
1: Zapraszamy do wysłuchania kolejnego
0: odcinka. Mamy konkretne podcasty, mamy audycje, których możemy sobie słuchać. Możemy te audycje oczywiście pobierać na nasz telefon, do pamięci naszego telefonu. Możemy sobie, rzecz jasna, również tylko te audycje streamować przez internet, przez sieć. I właśnie teraz będę chciał to pokazać, bo mamy tu przy każdym podcaście coś takiego jak settings.
1: Settings, przycisk.
0: Wchodzimy sobie w settings.
1: Settings, nagłówek, reset, przycisk.
0: Mogę zresetować ustawienia.
1: Shows, nagłówek, archive order done, off. Przycisk.
0: I właśnie, mamy tu coś takiego jak archive, mamy archiwum i audycje, które wrzucone są do archiwum, nam znikają z tej listy wszystkich podcastów. Mamy archive older than, mam wyłączone, mogę sobie zmienić.
1: Archive older settings, archive older than, one back.
0: I mogę ustawić, żeby na przykład archiwizował nam audycje starsze niż tydzień, dwa tygodnie, miesiąc, trzy miesiące, sześć miesięcy, rok i off. I to jest ustawione domyślnie jako off. Przechodzimy sobie dalej.
1: Przełącznik. Włączone.
0: Tak, auto-archive, unlistened, czyli automatycznie archiwizuj te, które nie zostały odsłuchane.
1: Auto-archive, listenek. Auto-clean, archive. Przełącznik.
0: Auto-clean.
1: Wyłączone.
0: Automatyczne czyszczenie archiwum.
1: Auto-archive, listenek. Download, none, manual downloads. Przycisk.
0: I tu właśnie mamy coś takiego. Jak ma zachowywać się ten program, jeżeli chodzi o pobieranie. Ja ustawiłem sobie, żeby nie pobierał mi automatycznie, żeby nie zawalał mi pamięci urządzenia różnego rodzaju podcastami, no bo tyflo podcastów sporo wychodzi, nie chcę, żeby pobierał automatycznie.
1: Listenet, no, przycisk. To listen, alu listenet, przycisk.
0: Tak, i tu mogę sobie wybrać, żeby trzymał do odsłuchania, żeby trzymał do odsłuchania wszystkie nieodsłuchane audycje. No można tu się bawić w te parametryzacje, jak sami widzicie.
1: Streaming, przycisk, streaming, przełącznik, wyłączone.
0: Mamy tu coś takiego jak streaming, czyli możemy sobie ustalić, i to jest też całkiem fajna opcja, ja sobie to włączę, bo...
1: Uwaga, downloading recommended.
0: No właśnie, kiedy włączę tę opcję, to pojawi mi się taka informacja, taki alert.
1: Downloading uses less data, save your battery and allows DSP effects. Streaming shows may not play small and may to file. Okej, przycisk, okej, przycisk.
0: No właśnie, streaming zdecydowanie nie jest zalecany, ale możemy sobie go włączyć jak najbardziej, okay, a i przycisk. Owszem. Natomiast no, są pewne ograniczenia tego streamingu, nie zachowuje się tak płynnie, nie można przewijać, albo to przewijanie jest utrudnione, więc tu nas ostrzega wyraźnie ten autor programu.
1: To listen, alu listen, streaming, przełącznik, włączone.
0: Możemy sobie to włączyć, możemy sobie to wyłączyć.
1: Auto cue, off, przycisk.
0: Auto cue, czyli automatycznie umieszczaj w kolejce, bo właśnie mamy też tę kolejkę, o której opowiem za chwileczkę.
1: Display, nagłówek, kategory, default, przycisk. Additional categories, none, przycisk.
0: Tu możemy sobie dodawać kategorie, jeżeli mamy wiele podcastów, jeżeli mamy tych podcastów naprawdę dużo, możemy sobie tworzyć dodatkowe kategorie, w których te podcasty będą się pojawiały, w których będą występować, ale no powiem szczerze, nie bawiłem się tym aż tak, nie tworzyłem dodatkowych kategorii, nie rozbudowywałem tego, ale jeżeli ktoś ma dużo podcastów różnych, no to może sobie stworzyć dodatkowe kategorie. Na przykład wchodzimy sobie dodatkowe kategorie.
1: Zaznaczone. Default. Additional categories allow you more control over which podcast platform in which playlists.
0: No właśnie, i tu możemy sobie...
1: Zaznaczone, podcasty.
0: Możemy sobie definiować gdzieś jeszcze...

0: te kategorie.
1: Settings. Przycisk wróć.
0: Ale na razie z tego sobie wyjdziemy.
1: Off.
0: Tu już byliśmy.
1: Stramin, disk, kategorie, de, additional kategorie, short and show titles, przełącznik, wyłączone.
0: Short and show titles, czyli skracaj tytuły odcinków. Można order, włączyć, można list. Wyłączyć. Sort order, czyli wybieramy sobie, jak chcemy sortować te audycje. Latest first, czyli ostatnie na górze. To jest dobre moim zdaniem sortowanie, ale można sobie to rzecz jasna zmieniać.
1: Sort order, settings, sort order, list first. Zaznaczone. Latest field. Zaznaczone. Podcasty. Karta. Zaznaczone. I list first.
0: Tak, możemy sobie na przykład przełączyć, że najwcześniejsze na samej górze. No, w przypadku Tyflo Podcastu to ja bym chyba tego jednak nie chciał.
1: Sort order. Additional category.
0: Dobrze. Czy my tu jeszcze coś mamy?
1: Start playing cut. THS start. Przycisk.
0: No właśnie. Możemy sobie wybrać, gdzie w ogóle ma zaczynać odtwarzać. Bo na przykład mogą być jakieś podcasty, które zachowują nam się w jakiś taki sposób, no, że mamy jakieś tam intro, którego na przykład nie chcemy słuchać, albo coś.
1: End playing cut, THE end, przycisk.
0: I możemy też wybrać, gdzie ma skończyć. Czy na przykład może chcemy, żeby nie grał nam do końca tych wszystkich audycji.
1: Start playing cut, THE
0: ale zobaczmy.
1: Start, przycisk,
0: start playing
1: at
0: the start.
1: Start playing cut, nagłówek, zaznaczone, THE start, FIVE seconds.
0: I co my tu możemy ustalić? Na przykład możemy wybrać, żeby grał nam po 5 sekundach, żeby 5 sekund pomijał. 10 sekund, żeby pomijał. 20 sekund. 30 sekund. Minuta. 2 minuty. Albo można wpisać też wartość własną. Ile sekund ma wycinać z początku audycji. A jak to wygląda?
1: Playback. Start playing, playback, sort order,
0: jak to wygląda, jeżeli chodzi
1: start playing,
0: o
1: end playing cut, ignorze, end playing cut, THE end, przycisk, settings, end playing cut, nagłówek, zaznaczone, THE end, 5
0: sekund,
1: 10, 20,
0: 30, minuta,
1: 2,
0: albo własna wartość.
1: End playing cut, ignorze, if it lets on times, nagłówek.
0: Możemy też w naszym filtrze, we właściwościach konkretnego podcastu wybrać, że ma ignorować audycje, których tytuł zawiera. I tu sobie wpisujemy, czego nie chcemy. Jeżeli na przykład mamy jakieś schematy w pewnych sytuacjach, które nas nie interesują, no to możemy sobie wpisać, żeby po prostu ignorował jakiś konkretny zestaw znaków z tytułu. Jeżeli na przykład kogoś nie interesuje audycja kulinarna, jeżeli kogoś nie interesuje RTV, które jest publikowane w Tyflo Podcaście, no to może spróbować sobie tu właśnie coś takiego wyfiltrować i wtedy to będzie ignorowane. Natomiast powiem szczerze, próbowałem i mam wrażenie, że jeżeli ten filtr działa, to działa na audycje, które przyjdą do nas dopiero. Bo testowałem to jakiś czas temu i powiem szczerze, wpisywałem tu jakieś frazy i nie chciało mi to działać, natomiast było tak, że nie pojawiały się wtedy, jak ja to testowałem, nowe rzeczy z tą audycją, jeżeli związane z takim tytułem. Jeżeli mam już coś, co zawiera tytuł, to nie sprawi to, że jak ja wpiszę tu na przykład audycja kulinarna czy RTV w Tyflo Podcaście, to nie sprawi to, że to zniknie. To, no to będzie. Te audycje, które już są wylistowane w tym kanale RSS, które są wyświetlone, one tak czy inaczej już tu będą, więc tego nie zmienimy.
1: Zaznaczone podcasty.
0: I to jest wszystko, jeżeli chodzi o właściwości tego konkretnego podcastu. I tu ważna rzecz, mamy te właściwości, które tu wybieramy dla każdego podcastu. Dla każdego podcastu możemy sobie poustawiać to tak, jak chcemy. To jest, myślę, że dosyć fajna sprawa. Wycofuję się z tego.
1: Setkin, edit, przycisk.
0: Tu jeszcze mamy coś takiego jak edit i to edit to po prostu powoduje, że możemy sobie odsubskrybować dany podcast, dany kanał. Wejdziemy sobie w to.
1: Search, cancel, tyflopod, last refre, category, outho, unsubscribe, przycisk.
0: O właśnie, mamy unsubscribe, możemy sobie w to kliknąć i rezygnujemy z tyflopodcastu.
1: Outho, nagłówek, Kategoria. Nagłówek.
0: Właśnie. I tu możemy kategoria, jeszcze, czy nagłówek, tu możemy coś zrobić? Nie. Tu są, to są tylko nagłówki.
1: Last refresh. 19, 12. Właśnie. Nagłówek.
0: Last refresh. Godzina ostatniego odświeżenia.
1: Cancel. Przycisk.
0: Dobrze,
1: cancel.
0: Więc z tego wychodzimy.
1: Język chiński i tamtejsze technologie.
0: Cóż my tu mamy? Chociaż się nie w ten sposób, tylko powinienem chyba kliknąć.
1: Język chiński. RTV. Delonghi Magnifica SSM 2. Podcasty.
0: Powinienem kliknąć może o w ten sposób.
1: Default 1500, Tyflo Podcast 1507.
0: Dobrze. I nagle mi się zrobiło 1507 tych podcastów, tak swoją drogą. Widocznie coś się tu poodświeżało w default, a było zero. Ale dobrze, dajmy na to, weźmy teraz sobie w jakiś podcast. Na przykład mamy audycję z Robertem, którą razem prowadziliśmy, o Netgearze. I cóż my tu mamy? Mamy takie okienko tego podcastu.
1: Publishead, 14 maj 2019, Nogdownladek. Listy net 9%. Robert Łabęcki opisuje ten wydajny. Download. Przycisk. Add to play w CUE. Przycisk. Not listy net. Przycisk. Play. Przycisk.
0: No właśnie. Mogę sobie wybrać play, mogę sobie pobrać ten podcast, mogę zrobić z nim kilka różnych rzeczy. No więc na przykład wybieram sobie...
1: Not listy net. Add to play. Download. Robert Łabęcki opis... Download. Przycisk. Download.
0: Wybieram sobie
1: głosowanie korespondencyjne.
0: Download.
1: Alicja dzieli się swoimi refleksjami związanymi z tak zwanym głosowaniem korespo. Miu. 22 maj.
0: Tak.
1: Outhor. Nagłów. Głosowanie. Spektr. RTV odcinek. Sheet City 2000. Nagle RMR 1100. Robert Łabęcki opisuje ten wydajny.
0: I w tym momencie ten podcast o routerze mi się zaczyna pobierać. Gdzieś tam już Nagle pewnie się pobrał, Robert więc Łabęcki wejdę i sprawdzę, jak to wygląda. Mogę dodać do kolejki odtwarzania. Kolejkę odtwarzania pokażę za chwilę.
1: Notistenek. Przycisk. Zaznaczone. Listenek.
0: Tak. Mogę zaznaczyć, bądź też odznaczyć status odsłuchania.
1: Play.
0: I mogę też kliknąć przycisk play, co za chwilę zrobię.
1: Deleted download file. Wygaszone.
0: Mogę
1: przycisk
0: też usunąć, dodać do ulubionych
1: przycisk.
0: Też.
1: Deleted download file. Wygaszone. Play. Przycisk.
0: Ale przede wszystkim mogę zrobić play.
1: Play QE. Przycisk. No playing. Nagłówek.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: No właśnie, zaczęło grać, od razu mówię dlaczego w mono, dlatego że iPhone jest podłączony za pomocą monofonicznego toru audio. No i teraz wchodzimy już w te rzeczy, które myślę, że mogą nas interesować, bo tu się pojawiają dość fajne rzeczy. Właśnie, teraz przeniosłem się do kolejki odtwarzania, którą za chwilę tak pokażę, ale teraz chciałbym pokazać ten ekran, sam ekran odtwarzania danego odcinka.
1: No
0: mam coś takiego jak opcję. Mam też
1: info, przycisk, 1X. Settings. Przycisk.
0: Settings.
1: 0, 10, 0%. Regulacja. Timer mailing druga 55 i 0. Netgear MR 1100. Tyflo podcast. Skip minus 30. Back. Play. Przycisk. Forward. Przycisk. Skip znak plus 30. Volume. 100%. Volume.
0: No
1: 100%.
0: Właśnie.
1: Skip. Forward. Play.
0: I tu
1: back.
0: Są
1: skip,
0: dosyć ciekawe rzeczy.
1: 0. Settings. Info. 1X. Options.
0: Zobaczmy
1: przycisk.
0: Najpierw może opcje.
1: Favorite. Przycisk. Szare. Przycisk.
0: Możemy się podzielić danym odcinkiem, możemy dodać do ulubionych.
1: Sleep timer. Przycisk.
0: Możemy włączyć sleep timer, czyli coś dla tych, którzy lubią mieć nad tym kontrolę. Sleep timer to jest ni mniej, ni więcej, tylko po prostu wyłącznik czasowy. Możemy sobie ustalić, żeby nam dany podcast się wyłączał po prostu po jakimś tam
1: zaznaczone. AirPlay.
0: Czasie.
1: Przycisk. Zaznaczone. AirPlay.
0: Tak, AirPlay to
1: przycisk.
0: Dlatego, że to jest wysyłane w tym momencie do Bluetootha. Zobaczmy może ten sleep timer, na co on nam pozwala.
1: Zaznaczone. Off. End of chapter. End of track. Timer. Timer.
0: Tak, end of chapter, end of track. End of chapter to jest koniec rozdziału. Jeżeli mamy takie podcasty, które są dzielone na rozdziały, bo niektóre podcasty mają te zakładki czasowe, zwłaszcza podcasty tworzone, mam wrażenie, na Macach. i jeżeli narzędzie do tworzenia podcastów coś takiego wspiera, to można takie rzeczy robić. No i możemy sobie tu wybrać właśnie end of chapter, end of track, czyli po prostu koniec pliku i na samym końcu mamy właśnie ten timer, który możemy sobie również ustawić. To jest rzecz jedna. Natomiast druga rzecz to są opcje. Opcje, które są całkiem fajne.
1: Favorite. Szare.
0: Nie options, tylko settings.
1: 0%.
0: Settings, gdzie są settings. Gdzieś mi umknęły.
1: 0%. 0. Settings. Przycisk. Settings.
0: Opcje to były. No właśnie.
1: Digital signal processing.
0: I tu mamy pewne rzeczy, które są dosyć interesujące. Mamy equalizer, czyli korektor.
1: Audio kompresor.
0: Mamy kompresor.
1: Audio kompresor. Przełącznik. Włączone.
0: Włączyłem ten kompresor.
1: Volume booster.
0: Volume booster.
1: 0%. Regulacja. Silence skip. Start playing a download audio file to activate. Silence skip. Start playing a download audio file to activate.
0: Mamy też...
1: Przełącznik. X2 playback speed.
0: Mamy też coś takiego jak... silence skip, czyli wykrywacz ciszy.
1: X2. Przełącznik. Wyłączone. 2.0x. 100%. Regulacja.
0: No
1: digital signal processing. X2 playback speed. Nagłówek. Custom settings for the flow podcast.
0: I to jest ważna rzecz.
1: Custom settings for the flow podcast. Przełącznik. Wyłączone.
0: Custom settings for Tyflo Podcast. Te wszystkie rzeczy możemy sobie, proszę Państwa, definiować per podcast. To jest bardzo fajna sprawa, bo w momencie, kiedy na przykład mamy jeden podcast, którego chcemy słuchać na normalnej prędkości, jeden podcast, którego chcemy słuchać na prędkości przyspieszonej, to możemy sobie tu wszystko to zmieniać i tu wszystko to
1: custom
0: ustawiać. Mamy jeszcze custom buttons, ale zanim przejdę do tego wszystkiego, to ja może jednak pokażę, o co tu chodzi w tych dodatkowych opcjach. Najpierw equalizer. Wejdźmy sobie.
1: Zaznaczone. Disable.
0: Mamy pierwszą rzecz, to disabled.
1: Acoustics.
0: I mamy tu różne presety. Tych presetów nie da się modyfikować. Ja przynajmniej nie znalazłem takiej opcji, ale możemy sobie wybierać. Acoustic, bass booster, bass reducer,
1: classical.
0: Na przykład, dobrze.
1: Bass booster.
0: Żeby pokazać to jakoś w miarę sensownie, to ja może wyłączę
1: audio compressor, przełącznik, włączone,
0: kompresor,
1: audio compressor, echo, disable, przycisk.
0: I zrobimy sobie, dajmy na to,
1: bass booster, bass reducer,
0: bass reducer. Ustawiłem sobie to na equalizerze. I faktycznie jakby tego basu było mniej.
1: No playing. Przycisk wróć.
0: Poniedziałek to 13 dzień.
1: Customizen of playing. Digital signal processing. Customizen of digital signal. Echo. Bass reducer. Przycisk.
0: Spróbujmy coś zmienić.
1: Czes. Plugin. Loudness. Lounge.
0: Loudness.
1: Zaznaczone. Loudness.
3: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam wszystkich słuchaczy TV Podcastu. Ja tylko powiem, że znowu się tu pojawiłem, a już mieliście Państwo ode mnie troszeczkę spokoju, chociaż też nie do końca, bo tu namieszałem z Blind Shellem dosyć.
0: Tak, i
1: zaznaczone. Loudness. Lounge. Zaznaczone. Lounge.
0: Sporo się pojawiło. Część głosów pozytywnych, część głosów krytycznych. Teraz nam się też to zmieniło.
1: Zaznaczone.
0: Na przykład może spróbujmy zrobić...
1: Hip-hop. Flat, elektronik, deck, dance, classic, bass reducer, bass booster.
0: Powiedzmy bass booster.
1: Zaznaczone, bass booster.
0: W tej kwestii to ten telefon na pewne zapotrzebowania. I jak sami słyszycie, zmienia się ta barwa tego naszego głosu, głosu mojego i głosu Roberta. Dodawany jest bas, odejmowany jest bas. Tu można sobie eksperymentować i to rzeczywiście fajnie, że ten equalizer, ten korektor, który mamy, pozwala nam na definiowanie tych ustawień per audycja.
1: Zaznaczone.
0: Bo część rzeczy brzmi lepiej na takich ustawieniach, część rzeczy brzmi lepiej na innych ustawieniach. Bo to różni podcasterzy mają różne mikrofony. No w przypadku Tyflo Podcastu to powiem szczerze, ja nie podejmuję się na przykład rekomendacji jakichkolwiek ustawień mikrofonów, no bo wiadomo, Tyflo Podcast to jest wielu autorów, którzy mają różne mikrofony, którzy mają różne ustawienia i tu optymalnie nie da się tego zrobić, ale być może na przykład są takie podcasty, ba, nawet na pewno są, bo Tyflo Podcast to jest taki dość wyjątkowy podcast, gdzie w jego tworzenie zaangażowanych jest naprawdę mnóstwo osób. Natomiast sytuacja jest też taka, że część podcastów to są podcasty tworzone przez kilku autorów, albo nawet przez jednego. I tu można sobie wybrać dla danego takiego podcastu, że ten autor nam brzmi najlepiej na takich ustawieniach, a ten autor brzmi nam najlepiej na ustawieniach innych. To jest korektor, fajna rzecz, ale nie samym korektorem człowiek żyje, bo mamy tu jeszcze coś, co się nazywa audiokompresor. No i właśnie, i tu zaczyna już się fajnie, bo co to jest w ogóle ten audiokompresor? Audiokompresor to jest po prostu coś, co nam podgłośni ten dźwięk, jeżeli będzie cichy, a ściszy, jeżeli będzie głośniejszy. I za pomocą tego audiokompresora spowodujemy, że ogólnie będzie to, co jest cichsze, słyszane wyraźniej. Jeżeli ktoś na przykład się oddali od tego mikrofonu i będziemy go słyszeli słabo, no to za pomocą audiokompresora nam się to wszystko podgłośni, będziemy w stanie wyraźnie słyszeć wszystkich uczestników danego nagrania, jeżeli jest ich kilku i jeżeli oni są na różnych poziomach głośności. W Tyflo Podcaście staramy się, wychodzi nam to różnie, ale staramy się, żeby jednak mimo wszystko te kompresje stosować już na wejściu i jeżeli mamy możliwość, to staramy się, żeby wszyscy uczestnicy danej audycji byli na jednakowej głośności. Natomiast jeżeli ktoś chce, to może jeszcze zastosować dodatkową kompresję. Ta kompresja jest niekonfigurowalna.
1: Przełącznik wyłączony.
0: Włączamy sobie ten audiokompresor.
4: Krytycznych, różnie jak to zawsze. Tak, różnie to jest, wszystkim się nie dogodzi, no ale przede wszystkim chodzi o to, żeby był wybór i myślę, że rzeczywiście włączone. W tej kwestii to ten telefon na pewne zapotrzebowania pewnej grupy użytkowników.
0: Właśnie, tak to brzmi, to jest audiokompresor.
1: Wyłączone, volume booster.
0: Volume booster.
1: 0%, regulacja.
0: Volume booster. To jest dodatkowa wajcha do głośności, gdyby komuś było za cicho.
1: 10, 20, 30, 40, 50%.
0: Proszę bardzo, na przykład mamy 50%.
4: Ten telefon 60-70% zapotrzebowania pewnej grupy użytkowników odpowiada. 90%, jeżeli chcecie posłuchać 100%. Tej audycji, to oczywiście zapraszamy na www.tyflopodcast.net. Jeżeli chcecie skomentować, to też tam można.
0: Jak sami słyszycie, zrobiło się głośniej. A teraz zróbmy sobie takie combo.
1: Volume booster, audio compressor, przełącznik, włączone. Volume booster.
4: .net. Jeżeli chcecie skomentować, to też tam można. A dziś, Robercie, przyniosłeś do nas...
0: Jeżeli komuś naprawdę coś jest za cicho, jeżeli chce sobie podgłośnić, jeżeli chce to mieć głośno i chce, żeby mu wszystkie artefakty wyszły, można. Można, proszę Państwa, za pomocą tych paru suwaczków, przełączników zrobić to naprawdę głośno i wszystko wyjdzie. Pogłos z pomieszczenia i inne różne rzeczy niedogodne, które po prostu, których na przykład tak normalnie nie słychać, ale jak komuś coś szumi, jak komuś coś trzeszczy, wszystko wyjdzie.
1: 100%. Silence skip.
0: Dobrze. Ja może mimo wszystko zrezygnuję z tego. Wyłączę kompresor.
1: Włączone. Wyłączone. Volume 0. Silence skip. Start playing download. X2 playback spec.
0: Tu mamy jeszcze coś fajnego.
1: X2.
0: X2.
1: X2. Przełącznik. Wyłączone. 2.0x. 100%. Regulacja.
0: X2 i suwak do tego. Regulacja. Kiedy zaznaczę to X2...
1: 2.0x, x2, przełącznik, włączone.
0: Czyli po prostu przyspieszenie. Jeżeli komuś za długi jest jakiś podcast, jeżeli komuś jest za dużo tego gadania i uważa, że na przykład tyflo podcasty są przegadane, no to może sobie przyspieszyć. Proszę bardzo.
4: Dziś, Robercie, przyniosłeś do nas najnowszy swój zakup, który będziesz demonstrował. A tak na dobrą sprawę...
1: 2.0x, 100%.
0: I mamy suwak.
1: 98, 7, 6, 5, 40%.
3: Tegoż bohateria, tylko powiem, że mam ostatnio przynajmniej od x lat, przynajmniej czterech, pewnego, można powiedzieć...
1: 20, 0%.
3: ...urządzeń mobilnych i bezprzewodowych. No
0: i zegarów.
3: Routerów tutaj.
0: A teraz to nawet chyba nam trochę zwolniło.
1: 20%.
3: Miejmy nadzieję, że usłyszymy już niebawem. Natomiast...
1: 50%.
3: Chociaż z zegarami coś ostatnio problem jest, ponieważ sklep, który je sprzedaje... Jako
1: 60%.
3: Ale też może inna sprawa i na inny.
0: I można sobie to tak regulować. Można sobie regulować właśnie za pomocą tego suwaka i tego pola wyboru. O, i tu nam się wyświetla. 1,5, czyli 1,5 razy. Na przykład
1: 1.0x.
0: 1.0 to jest w momencie, kiedy mam ustawione na 20.
1: 1.0 60, 20%. 1.20 Digital Signal Processing X2 Playback Speed. Nagłówek. Custom settings for Tyflo Podcast.
0: I tu możemy sobie zaznaczyć to pole. Custom settings for Tyflo Podcast. Mamy jeszcze custom buttons.
1: Skip forward 30 secs.
0: Czyli do przewijania, do rzeczy tego typu.
1: First skip forward goes twice as far.
0: Quick skip, czyli za pierwszym razem możemy sobie włączyć, żeby nam pierwsze takie przesunięcie przewijało dwa razy szybciej.
1: Skip controls on lock screen.
0: Skip controls
1: on lock screen.
0: On lock screen.
1: Włączone.
0: Czyli wyświetlanie tych przycisków do przewijania na ekranie blokady.
1: Remote sounds. Przełącznik. Włączone.
0: Przyciski, właściwie dźwięki.
1: Proximity sensor, face down blank screen.
0: Proximity sensor, face down blank screen. To zdaje się po prostu do wygaszania ekranu. Jeżeli położymy telefon ekranem do dołu, to nam powinno to wygasić ekran.
1: Proximity sensor, sleep timer, off, przycisk.
0: Sleep timer.
1: Play QE, nagłówek.
0: Możemy sobie to ustalać.
1: Clear only listening.
0: Właśnie. I teraz on finishing. Clear only listened, czyli wyczyść te, które zostały odsłuchane.
1: Auto clear listening after playback. Auto clear listening after playback. Przełącznik włączone.
0: Tak, wyczyść po prostu audycje z kolejki odsłuchanych, które zostały już odsłuchane.
1: Gestures, nagłówek.
0: I tu jeszcze mamy gesty.
1: Down, playlist skip.
0: Szczerze mówiąc, tych gestów nie testowałem. Nie szukałem aż tak zaawansowanych opcji tego czytnika podcastów. Ale możemy sobie tu dodatkowe jeszcze gesty wykorzystywać i możemy za ich pomocą robić różne zaawansowane rzeczy.
1: Swipeł ukośnik down, playlist skip.
0: Dajmy na to właśnie przesuwanie w górę, w dół.
1: Swipeł ukośnik down, playlist skip.
0: Możemy sobie to
1: włączone.
0: Włączyć, swipe wyłączyć.
1: Track skip.
0: Lewo, prawo.
1: Swipeł ukośnik read, track skip. Przełącz. Tap, pause ukośnik play. Tap, pause ukośnik play. Przełącznik. Włączone. Long press, mark listener and skip. Long press, mark listener and skip. Long press,
0: tak.
1: Mark listener and
0: skip. I to jest wszystko, co do tych ustawień do danego podcastu. Jeżeli chcemy, możemy sobie to wszystko poustawiać, pozapisywać i będzie nam to działało. Teraz jesteśmy
1: 100%,
0: w... Teraz właśnie, tak już sobie przy okazji przeszliśmy do tego playback, do playbacku. Ale tu mamy jeszcze playlist.
1: Kajetek Running Team, 0, kategorii default 1507 shows, playlists.
0: Mamy playlists.
1: Playlists. Kategorii default, download, more, wielokropek, more, wielokropek. Linux w trybie tekstowym,
0: mamy,
1: Running Team, more, wielokropek.
0: Mamy playlistę,
1: podcasty, karta,
0: którą jeden, more, możemy wielokropek. Sobie, którą, more, właśnie, co playlist, możemy sobie tu zrobić.
1: Przycisk wróć, default playlist.
0: Kliknąłem w more, bo pojawiła mi się playlista default, na której no, są jakieś audycje, które automatycznie zostały tam dodane.
1: Edit. Przycisk.
0: Mogę sobie edytować te playlisty.
1: Kajetek, o możliwość, more info, pacmate, more info, nagry, more info, Nokia, more info,
0: tak,
1: Linux,
0: tu
1: more
0: mi się
1: info,
0: posortowało
1: more info,
0: w ten
1: dziela,
0: sposób.
1: More info, dziela, more info, nadawanie, more info, playback, playal, more info, para, Nokia 51, do, playal, przycisk,
0: play
1: Superwario 80, art, more info, teanta, more info, VST,
0: i tak dalej, i tak dalej.
1: Tomek Bilec, listenek.
0: Tu mogę sobie oznaczać te, na tym ekranie playlisty, mogę sobie oznaczać jako odsłuchane,
1: play.
0: Mogę odtworzyć,
1: download,
0: pobrać.
1: Aktywuj, domyślny, listenek.
0: Ja w tym momencie przesuwam palcem w górę i w dół. To tak tylko na marginesie.
1: Playlists, default playlist, edit, przycisk.
0: I tu mam jeszcze done. Coś takiego jak edit.
1: Kajetek, o możliwościach tego kajetek, pacmate, kajetek, done, select all, playlists, przy, playlists, select all, done, przycisk.
0: Done.
1: Kajetek, pacmate okiem, no, nagrywanie własnych podcastów, oty, Nokia 6100, listenek.
0: Options,
1: wygaszony, przy, octacon, odrobina, river, to, Linux w trybie tekstowym, Linux,
0: i teraz dajmy na to, jak zaznaczymy sobie jakiś jeden podcast,
1: o możliwościach tego
0: najprzykładne. Zaznaczmy sobie kajetka.
1: O możliwościach zaznaczone. Kajetek, pacmaty okiem nowego użyt, options, przycisk.
0: Czy ja mogę coś tu z tym zrobić? Sprawdźmy.
1: Uwaga, jeden show.
0: Opcje.
1: Archiwę, przycisk, listenet,
0: mogę
1: przycisk.
0: Przenieść, to jest takie oznaczanie domyślne różnych rzeczy. Oznaczanie.
1: Archiwę, przycisk.
0: Mogę zaznaczyć sobie z tej playlisty ileś podcastów i
1: listenet, przycisk,
0: zrobić.
1: Download. Przycisk,
0: pobrać, dodać
1: przycisk,
0: do kolejki,
1: favorite, przycisk,
0: dodać do ulubionych,
1: favorite,
0: usunąć
1: przycisk, cancel,
0: i tak dalej,
1: przycisk,
0: i tak dalej.
1: Playlists, przycisk wróć, select all, przycisk, done,
0: mogę
1: przycisk,
0: też zaznaczyć wszystko, żeby było śmieszniej.
1: Edit. Pacmaty okiem nowego użyt, playlists, default playlist, nagłówek. Default playlist.
0: Czy tu jeżeli wejdziemy
1: edit,
0: sobie,
1: przycisk,
0: coś mamy
1: kajetek,
0: jeszcze? Nie,
1: pacmat,
0: tu
1: kajetek,
0: nie mamy.
1: Edit, default playlists, przycisk wróć.
0: Niczego więcej.
1: Playlists. Nagrywanie Nokia 6000, kajetek Running Team, playlists. Kajetek Running Team,
0: przyjrzyjmy się
1: playlists,
0: jeszcze temu.
1: Kategoria default 1507 shows, 7 hours default playlist, przycisk.
0: No właśnie, to jest kategoria domyślna
1: playlists,
0: playlista.
1: Default playlist, edit, przycisk, kajetek, more info, kajetek, pacmaty okiem nowego, more info,
0: się,
1: kajetek, edit, default playlists.
0: I tu jest,
1: przycisk, playlists,
0: że jakaś
1: playlists,
0: taka rzeczywiście
1: playal,
0: dosyć
1: podcasty,
0: ciekawa
1: karta,
0: sprawa,
1: playal,
0: bo chciałbym na przykład,
1: język chiński, more info, RTV, more info,
0: chciałbym na przykład stworzyć sobie nową playlistę i powiem szczerze, z racji tego, że nie bawiłem się playlistami, to widzę, że nie jest to wszystko takie oczywiste z tym tworzeniem playlist. Tu trzeba by było chwilę więcej posiedzieć, albo to jest po prostu jakiś błąd dostępnościowy, bo teoretycznie powinna się pojawić jakaś ikonka do dodawania playlist i żeby można było sobie to
1: zrobić. Karta. Zaznaczone.
0: Bez problemu.
1: Playback.
0: No dobrze.
1: Zaznaczone.
0: Przejdźmy
1: playback
0: sobie dalej w takim razie do playlist, do kolejki odtwarzania. Playback.
1: Playthrough. Edit. Przycisk. Nokia 6120 Classic. The Long Hima
0: Magnifica
1: SM20. Tak,
0: tu się bawiłem tymi podcastami.
1: Playthrough. Nagłówek. Edit.
0: I mam
1: Nokia
0: 6120 odtwarzania.
1: The Long Hima Magnifica SM20.
0: Mam kilka podcastów, które są w tej kolejce odtwarzania.
1: Delete.
0: Co ja mogę z nimi zrobić? Mogę usunąć z tej kolejki.
1: Info.
0: Mogę wyświetlić informacje.
1: Aktywuj. Domyślna. Delete.
0: I to jest tyle. Ale tu się dzieją ciekawe rzeczy, kiedy dodam sobie, a właściwie nie dodam, tylko kiedy kliknę sobie w przycisk Edit.
1: Done. Nokia 6, The Long Magnifica SEC, mowę up.
0: Tu się dzieją fajne rzeczy, bo tak, mogę sobie przesuwać tymi elementami w kolejce. Jeżeli na przykład chcę, żeby dany podcast był odtworzony wcześniej, mogę go przesunąć wyżej.
1: Mowę down.
0: Mogę przesunąć niżej.
1: Aktywuj, domyślna, mowę up. Aktywuj,
0: to jest
1: domyślna,
0: rzecz jedna.
1: Clear. Play through. Clear.
0: Mogę wyczyścić, tu są te przyciski tak w górnym lewym rogu ekranu.
1: Clear. Przycisk.
0: Mogę wyczyścić.
1: Play through. Nagłówek. Done. Nokia 6000. The Long Hima Magnifica Options. Dobra.
0: I cóż my tu jeszcze mamy?
1: Nagrywamy 1000 Options. Podcasty. Card. Playlist. Podcast. Opt. Nagrywamy. Język chiński. Inboxa. The Long Hima Magnifica Nokia.
0: To są,
1: play
0: to są te
1: nagłówek,
0: rzeczy.
1: Done.
0: Jest
1: przycisk.
0: Done.
1: Edit.
0: Mogę sobie w to stuknąć.
1: Play.
0: Ale
1: nagłówek,
0: co my tu jeszcze
1: edit,
0: mamy? Mamy
1: Nokia 6. The Long
0: Hima Magnifica Options. Nagrywamy.
1: Play. No w playing nagrywamy 1100 ADD.
0: Tak,
1: przycisk,
0: mamy informację, która nam. Która jest audycja obecnie odtwarzana.
1: Shuffle. Przycisk.
0: Mogę przelosować, przetasować
1: podcasty, karta, shuffle, przycisk.
0: Ale to sortowanie i tasowanie to wygląda następująco.
1: Uwaga,
0: bo sobie klikam w to shuffle, a tu mam trochę opcji.
1: Shuffle, przycisk, sort, przycisk.
0: Mogę oczywiście losowo, tak jak to zapowiada tytuł tego przycisku, ale mam też sort,
1: cancel, przycisk,
0: no i
1: sort,
0: mogę oczywiście
1: przycisk
0: z tego wyjść. Jeżeli chodzi o sortowanie,
1: play through, przycisk wróć. Sort play through. Sort. Przycisk. Running team. Reorder running team.
0: No właśnie,
1: przycisk,
0: to tu mam kolumny, według których jest to wszystko sortowane. Mogę posortować według czasu
1: podcast title
0: odtwarzania,
1: reorder
0: według
1: podcast
0: tytułu,
1: date,
0: według daty
1: reorder
0: opublikowania,
1: title,
0: według tytułu odcinka,
1: przycisk,
0: czyli podcast title, no to będzie na przykład Tyflo Podcast, tak? Jeżeli miałbym w kolejce podcasty z kilku podcastów, czyli na przykład podcast Nerdy Nocą, który też mam tu zasubskrybowany, i Tyflo Podcast, no to byłoby to pogrupowane według tytułu podcastu, którego słucham w danym momencie.
1: Zaznaczone.
0: Co mamy jeszcze?
1: Zaznaczone. 763 arrow up toolbar. Przycisk.
0: I tu mamy no nieopisane rzeczy, bo tu jest arrow up toolbar, czyli jakby rosnąco albo malejąco.
1: 764 arrow down toolbar. Przycisk.
0: Mogę sobie wybrać, czy rosnąco, czy malejąco według tych wszystkich kryteriów. Czyli no wiadomo, nie wszystko tak rosnąco, malejąco do końca, ale też kolejność alfabetyczna to też jest istotne w tym przypadku. Dobrze, i to są te rzeczy, które mogę posortować.
1: Sort, przycisk, running time.
0: Właśnie, ja tu niczego nie będę zmieniał, ale pokażę tylko...
1: Publish head data, show title, 60%.
0: Jak to tu wygląda?
1: Sort, sort, play QE, play QE, play QE, sort, sort. Przycisk.
0: Dobrze, no to sort, klikniemy sobie.
1: Inbox Apple, NetGRMR 1100, zaznaczone.
0: O co chodzi w ogóle z tą kolejką odtwarzania? Jeżeli sobie włączymy tę kolejkę odtwarzania, jakiś podcast z tej kolejki, no to po prostu kolejne podcasty, które są w tej kolejce, będą nam się automatycznie odtwarzały. Więc możemy zrobić sobie taką playlistę, która będzie nam odtwarzać kolejne podcasty. W tej kolejce odtwarzania. Możemy sobie to zrobić i później możemy sobie słuchać tych kolejnych audycji.
1: Zaznaczone.
0: To jest rzecz
1: items.
0: Jedna. Mamy
1: karta,
0: jeszcze zakładkę 5. Downloads.
1: Downloads. Nagłówek. Inbox Atriby. Download. Nokia 6120 Classic. Download 0.00 MB. Start Downloads. Manual.
0: Tak, tu mamy zakładkę
1: edit.
0: Downloads.
1: Przycisk. Downloads. Nagłówek. Downloads. Edit. Nokia 6. Delete.
0: Mogę usunąć te rzeczy z kolejki aktywuj, pobieranych. Mogę wyświetlić
1: info.
0: Informacje.
1: Aktywuj,
0: no na przykład
1: domyślna,
0: wyświetlmy delete, sobie info. Informacje na
1: Performance
0: temat.
1: Performance. Downloads. Podcast. 702 share toolbar. Nokia 6000. Publishead. 14. Download Quellet. Rafał Kiwak przedstawia ten telefon. Download.
0: Tak,
1: wygaszony.
0: Tu jest
1: przycisk.
0: Tytuł odcinka. Z jakiegoś powodu teoretycznie jest to wszystko w kolejce pobierań, ale na przykład czasem nie wyświetlają się rozmiary tych audycji. Ja to też zauważyłem już kiedyś, że rozmiary się faktycznie nie bardzo chcą wyświetlać. One raz się wyświetlają, raz się nie wyświetlają z powodów mi, szczerze mówiąc, nieznanych. Być może to jest kwestia też jakichś jeszcze dodatkowych ustawień tej aplikacji. Bo ona tych ustawień ma, jak sami widzicie, mnóstwo, a jeszcze nie przeszedłem do zakładki ustawień.
1: NetGear, start downloads, custom, przycisk, podcasty, karta,
0: start downloads,
1: custom, przycisk, uwaga, downloads. You can start downloads automatically, manual with a tap or force per podcast. Auto, przycisk.
0: I właśnie, i tu mamy jeszcze też różne ustawienia tych pobierań. Mogę ustawić, żeby pobierało się automatycznie,
1: manual,
0: żeby
1: przycisk.
0: Pobierało się ręcznie.
1: Custom. Przycisk.
0: Albo żeby pobierało się właśnie dla konkretnego podcastu osobno. I to wszystko ma na siebie wpływ. Na przykład ustawimy sobie auto.
1: Przycisk.
0: I jak to zadziała? Czy na przykład teraz te podcasty będą mi się pobierały z tych wszystkich podcastów?
1: Język chiński i tamtejsze progres. Progres.
0: Tak, i zaczęło się to, proszę Państwa, pobierać. Zaczęło się to teraz pobierać wszystko, wszystkie te podcasty, które miałem wybrane i które mam w tej kolejce do pobrania. Także, jak sami widzicie, tu wiele opcji zależy tak naprawdę też od siebie i na to trzeba zwracać uwagę, bo czasem przestawiając jedną opcję mamy różne dziwne efekty w opcjach innych. To tak tylko na marginesie taka uwaga. No i to jest w zasadzie tyle, co sobie w tej zakładce, bo to nam się teraz będzie pobierało.
1: Progres. 52 pro, inbox atri, edit.
0: Pobiera
1: przycisk,
0: się to nawet jakoś
1: progress,
0: w miarę.
1: Progress,
0: już się część rzeczy pobrała.
1: Progress,
0: bo to jest kolejka.
1: Start downloads, auto.
0: Bo to jest
1: przycisk,
0: kolejka tych rzeczy do pobrania.
1: NetGRMR progress 41%. NetGRMR progress 45%.
0: O, i tu jak sami widzicie.
1: Progress 0%.
0: 0%.
1: Start downloads, progress 2%. NetGRMR 1100. Progress 56. Język chiński i tamtejsze. Progress. Inbox atriby, edit. Przycisk.
0: Zmniejszają nam się
1: download
0: te...
1: ze 148.06 MB. Team remaining. 0.9. Progres. Język chiński i tamtejszy. Progres. NetGRMR 1000. Progres. 15%. Język chiński i tamtejszy. Progres. 80%. Język chiński i tamtejszy. Edit. Język chiński. Progres.
0: Tak.
1: NetGRMR 1000. Progres. Start downloads. Auto. Progres. 26%.
0: Jak widać, mamy już tylko dwie rzeczy w kolejce.
1: NetGRMR. Edit. NetGRMR. Progres.
0: I już tak
1: 34%.
0: Naprawdę jeszcze tylko jeden. Ten podcast na temat routera.
1: Start Downloads. Progres. 45%. Dostępne czynności.
0: No co, poczekamy. Zobaczymy w jakim tempie.
1: 55%.
0: On to pobierze.
1: Start Downloads. Auto. Przycisk. Progres. 64%. Netgear MR 1100. Download SIZE 240.56 MB. Timer Mining. 0.29.
0: Tak, od razu mamy czas.
1: Progres. 83%.
0: Progres 83.
1: Netgear MR 1100. Progres. 91%. Netgear MR 1100. Progres. 97%.
0: 97%.
1: Edit. Przyć. Start Downloads. Auto. Podcasty.
0: I nam się wyczyściło.
1: 1 z 5. Playback. Zaznaczone. Settings.
0: I teraz przechodzimy do ostatniej zakładki Settings.
1: Settings. Nagłówek. Storage Report. Device Set. Help and RSS Rad. Settings. Settings.
0: Co my tu
1: RSS
0: mamy ciekawego?
1: Nagłówek. Help and Support. Przycisk.
0: Help and Support, czyli tu mamy wszelkiego rodzaju rzeczy dotyczące pomocy. Wchodzimy sobie w to
1: settings.
0: I mamy...
1: Links. Nagłówek. Rebuild Database. Przycisk. Send Feedback. Fuck. Help. RSS Radio 4. Settings. Setting. RSS Radio 4, 6, 8. Nagłówek.
0: To jest wersja aplikacji.
1: Help. Nagłówek. Fuck. Przycisk.
0: Frequently Asked Questions, czyli wszelkiego rodzaju odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
1: Send Feedback. Przycisk.
0: Możemy podzielić się z autorami aplikacji różnymi informacjami.
1: Rebuild Database. Przycisk.
0: Rebuild Database. To jest rzecz, która nam odtwarza taką wewnętrzną bazę danych tej aplikacji. Jesteśmy instruowani, jak w to klikniemy, żeby tylko i wyłącznie robić to na wniosek wsparcia technicznego. Jeżeli zdecydujemy się na odtworzenie tej bazy danych, to w tym momencie aplikacja prosi nas, żebyśmy ją ubili z ekranu przełączania aplikacji, wtedy odtworzy nam się jeszcze raz i baza danych zostanie odbudowana.
1: Links. Nagłówek.
0: Mamy linki.
1: Lasrat RSS Radio. No bo dychasratetki z wersją z radości. Buźka. Przycisk.
0: No właśnie. Jesteśmy proszeni o to, żeby ocenić aplikację.
1: More apps. Przycisk.
0: Możemy wyświetlić więcej różnych aplikacji od tych autorów.
1: Follow RSS
0: Radio. Dorada Software zdaje się. Tak nazywa się twórca.
1: Follow RSS Radio on Twitter, http, ukośnik,
0: i tu mamy media społecznościowe,
1: prywacy policy,
0: politykę
1: przycisk,
0: prywatności, podcasty, warunki użytkowania karta, jeden, i tak dalej, like, i tak dalej. Wychodzimy sobie z tego.
1: Nagłówek, listening statist, listening his, storage report, przy, device settings, przycisk, help and support,
0: co my tu przyci, mamy?
1: Device
0: mamy
1: settings,
0: device settings,
1: przycisk, settings, przyci, device settings, head, push notifications, nagłówek, device settings, head list. Nagłówek.
0: Właśnie, device settings checklist.
1: Push notifications.
0: Nagłówek. Push notifications, czyli mamy różnego rodzaju powiadomienia, tak zwane push, czyli powiadomienia, które nam będą wyskakiwały dotyczące różnych rzeczy, które się będą działy.
1: Push notifications are enabled. Server CD processing will reduce RSS radio z battery usage.
0: No właśnie.
1: Notifications and home screen badge.
0: Nagłówek. Jest włączone.
1: Notifications and listen badges from RSS Radio Arena Blatant Sun Bets on Figurate in RSS Radio Settings. Background app refresh. Nagłówek.
0: Tak. Tu wybieramy sobie działanie aplikacji w tle.
1: Background refresh is enabled. RSS Radio will refresh podcast subscriptions at the interval you set in the settings.
0: No właściwie to takie nawet nie tyle, że możemy tu coś wybrać, tylko taka informacja jest to
1: Device
0: bardziej.
1: Device settings. Przycisk. Podcasty. Kart, device settings.
0: Dobrze.
1: Przycisk, device set, listening statistics, listening history, storage report, device settings, przycisk,
0: tak.
1: Storage report,
0: storage
1: przycisk.
0: No.
1: Listening, storage report, przycisk,
0: czyli informacje o
1: przycisk,
0: tym,
1: wróć.
0: Ile tak nam to wszystko zajmuje
1: storage
0: miejsca.
1: Report. Na database, 3,1 MB.
0: Baza
1: przycisk.
0: Danych.
1: Tyflo podcast, 709,3 MB. Przycisk.
0: O, Tyflo podcast nam już trochę zajmuje.
1: Progres, 100%. Podcasty, karta, progres, tyflo podcast.
0: Dobrze, wejdźmy sobie.
1: Storage report. Downloaded, język chiński i tamtejsze technologie dla niewidomych. Wprawdzie Arkadiusz Świętnicki nie odwiedził jeszcze...
0: I mamy tu konkretne audycje,
1: The Longhi Magnifico,
0: które są w tyflo podcaście.
1: Delete downloaded file.
0: I tu jest właśnie bardzo fajna rzecz, jeżeli na przykład chcemy odchudzić naszą bazę audycji. Jeżeli okazuje się, że trochę już tu przeszarżowaliśmy z różnego rodzaju ustawieniami, no to możemy sobie wybrać konkretne podcasty i możemy je pousuwać. Dajmy na to, że na przykład
1: Invoxia,
0: Delete
1: downloaded file.
0: siach, chcemy się tego pozbyć, że na przykład tej Nokii chce się pozbyć.
1: Na przykład tego Netgeara też się chce pozbyć.
0: I wychodzimy sobie stąd.
1: 36%. Tyflo Podcast 254,7 MB.
0: No właśnie, i nagle przycisk. Się okazało, że nam tu zdecydowanie mniej to wszystko zajmuje. To jest przycisk, ale czy ja w to mogę wejść Tyflo, w jakiś sposób? Record.
1: Download, język chiński i tamtejsze technologie dla niewidomych.
0: Tyflo Podcast.
1: Progres. Tyflo Pod.
0: Bardziej
1: database,
0: mi chodziło o bazę danych. O bazę danych mi
1: 1572 SHOFS.
0: I tu mamy też pewną statystykę.
1: 1572 SHOFS. Nagłówek.
0: Które audycje są trzymane w bazie danych.
1: Default. Nagłówek. Tyflo Podcast. 1508 SHOFS. Nerdy nocą. 64 SHOFS. Podcasty. Karta.
0: Tak.
1: 1 z 5.
0: I tu mamy podział Nerdy nocą, na 64 różnego rodzaju
1: database.
0: Podcasty. Mam
1: database,
0: dwa, więc
1: 3, Tyflo Podcast,
0: tyle.
1: Progres. 36% settings.
0: Tu mam ten progres, który tak szczerze mówiąc nie wiem do końca czemu ma służyć. Być może to jest jakiś wskaźnik, który informuje o tym, jak bardzo nam spuchła ta aplikacja, pamięć tej aplikacji, bo nie wierzę, żeby 700 megabajtów, czy ile tam zajmowały audycje Tyflo Podcastu, to był max, który jest w stanie pomieścić mój iPhone. No myślę, że jeszcze tej pamięci to jednak trochę więcej mam, więc myślę, że to bardziej był taki pasek postępu, że tyle maksymalnie zajmowały wszystkie rzeczy, które są pobrane. I teraz, jeżeli pobrałbym więcej, no to może ten pasek by się jeszcze bardziej rozszerzył. Teraz widać, że usunąłem trochę rzeczy, więc to już nie jest 100%, tylko tam 30 parę procent, tak? To prawdopodobnie o to tu chodzi. Co my tu mamy jeszcze?
1: Listening history. Przycisk.
0: Listening history, czyli historia słuchania. Fajna rzecz.
1: Settings. Listening history. Nagłówek. Today. Nagłówek. Netgear MR1100. Robert Łabęcki opisuje ten wydajny, mobilny router, znany również pod nazwą NIC 0, 14 maj 2019, running time 2 godziny 55 metrów.
0: Czyli tu mamy informację o tym, czego słuchaliśmy danego dnia.
1: 30 maj 001 01 o Odrze nad Odrą, tej nocy moja ciocia Jagoda, projektantka i serwisantka Odry 1305.
0: Tak, i tu na przykład słuchałem sobie 17 rzeczy z podcastu Nerdy Nocą. I mogę z tego ekranu na przykład jeszcze raz sobie dodać te rzeczy z historii.
1: Download.
0: Mogę pobrać. Play. Otworzyć.
1: Domyśl, The Long Hima, podcasty,
0: tak.
1: Karta.
0: Więc to jest taka historia.
1: Listening statistics. Setkin.
0: Czyli statystyki słuchania.
1: Listening statistics. Na głowę. You listened to 64 minuty of podcasty in THL last week. It doesn't look like you are saving time using THL silence skip the SPF fest. In THL last week, you spend 2% of your working hours listening to podcasty. Share. Przycisk. Podcasty.
0: Tak.
1: Karta.
0: To taki element grywalizacji, ja bym powiedział, bo na przykład możemy sobie z kimś się mierzyć. A ja słuchałem tyle podcastów w tym tygodniu, a ktoś słuchał więcej, a ktoś słuchał mniej. I tak dalej, i tak dalej.
1: Listening statist. Co z to misle? Nagłówek. Categories. Przycisk. No playing. Przycisk.
0: No właśnie, i tu
1: interfejs options.
0: Mamy już rzeczy, które nas interesują, bo tu są już konkretne rzeczy dotyczące ustawień. I tu jest chyba rzecz, o którą mi chodzi, czyli co? Czyli te wszystkie playlisty. Bo mam coś takiego jak categories. Wchodzimy w to.
1: Settings. Categories. Nagłówek. Edit. Przycisk. Favorite shows. Default. ADD kategory.
0: No właśnie, i tu jest to, czego szukałem. Trochę to takie nieintuicyjne, powiem szczerze, bo fajnie by było, jakby dało się dodać od razu tamte playlistę, ale na przykład zróbmy sobie playlistę jakąś. Add kategorii.
1: Pole tekstowe. Edycja.
0: Wpiszemy sobie.
1: Punkt stawiania na końcu. Usuńmy. Edycja. Język. Wybór. Wejście ekranu Braille. Orientacja zablokowana. Położenie T. E. S. T. O. Krzyżyk. Usuń krzyż. W. A.
0: Testowa.
1: Orientacja do dostępne
0: czy
1: czynności.
0: Coś jeszcze możemy tu zrobić?
1: Kategory name. Kategory name. Nagłówek. Pole tekstowe. Edycja. Testowa. Clear. Przy. Wielkie Q.
0: I nic więcej nie mogę tu zrobić,
1: name.
0: Więc...
1: Gotowe.
0: Zrobię. Gotowe.
1: ADD kategory. Przy. ADD kategory. Categories help to organize your listening. Podcasty. Karta.
0: No właśnie.
1: Categories. ADD. Testowa.
0: Testowa.
1: Default. Testowa. Delete.
0: Mogę od razu usunąć też te kategorie.
1: aktywuj.
0: Znaczy domyślą też teoretycznie aktywuj, mogę usunąć.
1: Testowa.
0: I dobrze, settings. I teraz zobaczmy.
1: Playback, dwa items, playlists, karta. 2 z 5.
0: Czy w playlistach?
1: Kajetek running team 0. HDD to play
0: coś tu plus network. Pojawiło rzecz nowego.
1: Kategory default playlists. Kategory kajetek running team. Pacmate ok. Kajetek kategory playlists. Playlists. Kategory default 1507 shows. 7 hours default playlist. Przycisk. More. Wielokropek. Kategory test podcasta. Kategory testowa 0 shows. Testowa playlist. Przycisk.
0: Właśnie, mam kategorii testowa, testowa playlist jest 0. Czyli playlist przycisk i kategorie to jest, proszę Państwa, to samo.
1: Testowa play, edit. Playal, przycisk, podcasty.
0: Tak, mogę edit, mogę play all,
1: przycisk, done,
0: edit,
1: options, podcasty, options, wygaszone.
0: I, czyli mogę done, robić to przycisk, samo, także edit, to dotyczy,
1: playback, dwa items,
0: to karta, dotyczy właśnie ta zakładka categories,
1: zaznaczone,
0: właściwie zakładka playlists, karta, to jest to, co ustawiamy w ustawieniach jako kategorie. To jest takie trochę mylące, bo można by było pomyśleć, że tak naprawdę pewne kategorie i playlisty to jest jeszcze co innego, że to jest jeszcze jakieś dodatkowe pogrupowanie, ale nie, to okazuje się jest to samo. No dobrze, to zajrzyjmy tu.
1: Interfejs options. No w categories.
0: Mamy categories, czyli tu możemy sobie tworzyć te kategorie, do których potem będziemy mogli wrzucać podcasty.
1: No playing.
0: No playing. Czyli teraz odtwarzamy.
1: Customizing of playing digital signal processing.
0: I tu właśnie sobie ustawiamy tak naprawdę to samo, co ustawialiśmy na tym
1: X2 1.17 digital signal custom settings for tyflo podcast. Przełącznik wyłączone. Custom buttons.
0: Tak. Left. I możemy sobie wybrać, że dla konkretnego, bo akurat tam było to okienko. Odtwarzałem Tyflo Podcast, więc dlatego się wyświetliły podcasty dla ustawienia dla Tyflo Podcastu. Dlatego, że cały czas jeszcze gdzieś tam w tle mam ten Tyflo Podcast.
5: Mając w menu, mam na myśli to, że...
0: Tak, bo teraz się kolega Dariusz pojawił z Tyflo Podcastem na temat kawy, na temat ekspresu do kawy, bo to teraz się pojawiło w kolejce odtwarzania no ten podcast.
1: Interfejs options.
0: Mam
1: przycisk.
0: Interface options, czyli opcję interfejsu.
1: Interfejs options.
0: Czy mamy tu
1: podcasty,
0: coś ciekawego?
1: Przycisk, playlists, switch between light and dark, TMS using THE button on THE podcasty screen.
0: No właśnie.
1: Podcasty, karta, jeden z switch between light, playlists. Przycisk, podcasty, interfejs options.
0: Mam tu coś takiego do zmiany i to jakby widać
1: podcast,
0: o co chodzi.
1: Switch between light and dark themes using THE button on THE podcasty screen.
0: Właśnie, light and dark themes, czyli ten przycisk, o którym mówiłem na samym początku, że on nie powodował wejścia w żadne menu, no to zmienia nam tryb wyświetlania ciemny i...
1: Playlist, yes, podcasty,
0: tak,
1: przycisk.
0: Mamy podcasty.
1: Interfejs options, podcasty, set ich kategory. Set ich kategory, przełącznik, wyłączone. Interfejs options, przycisk.
0: Czyli możemy podcasty sobie tu ustawiać karta, dla konkretnych options, kategorii. Dla konkretnych kategorii, na przykład dla jednej kategorii może być tak, dla innej kategorii może być inaczej. Możemy sobie to, proszę Państwa, włączyć. Interfejs options, podcasty, sobie wchodzimy.
1: Interfejs options, icon size, medium. Podcasty.
0: Rozmiar
1: karta,
0: ikony.
1: Icon size, medium. Przycisk.
0: Rozmiar ikony.
1: Interfejs option. Podcasty. Przycisk wróć.
0: To dla nas akurat interfejs średnio option interesujące.
1: Settings kategorii. Settings. Podcasty. Przycisk. Interfejs options. Nagłówek. Podcast. Playlists. Przycisk.
0: Mam jeszcze playlists.
1: Interfejs options. Playlists. Hide empty playlists. Hide empty playlists. Przełącznik. Wyłączone.
0: Ukrywaj. Puste playlisty.
1: Settings kategorii. Set ich kategorii. Przełącznik.
0: I
1: wyłączone.
0: Tu też możemy sobie wybierać, że dla każdej kategorii interfejs mają być
1: options,
0: pewne
1: przycisk,
0: rzeczy
1: podcasty,
0: do
1: interfejs options,
0: zmiany.
1: Przycisk.
0: Wchodzimy?
1: Playlists.
0: Czy coś
1: interfejs
0: mamy?
1: Option. Icon size. Large. Display. Five shows. Przycisk.
0: Tak, no i tu możemy sobie wybierać, jak to ma być. Czy jakie mają być rozmiary ikon, ile ma być odcinków wyświetlanych.
1: Sort order. Ile jest first. Przycisk.
0: Jakie mają być właśnie i dlaczego w playlistach tam się pojawiły te podcasty stare? Dlatego, że earliest first jest wybrane, czyli że najwcześniejsze na samej górze. Możemy to zmienić.
1: Podcasty, karta, 1 z 5, sort order, ile jest first.
0: I to jest
1: interfejs
0: tyle.
1: Options, przycisk, setki, podcasty, playlists, przy switch between light and dark TMS using THL
0: button on THL
1: settings default subs icon badge to default interface options przycisk no playing interface default subscription settings affects new subscriptions przycisk
0: default subscription settings affects new subscriptions, czyli możemy sobie tu poustawiać wszelkie rzeczy, ale jedna bardzo ważna rzecz, o czym nas wyraźnie informuje autor, że jeżeli zmienimy tu coś, to nie ma co liczyć na to, że wszystkie podcasty dotychczasowe, które sobie posubskrybowaliśmy, będą ulegały tym zmianom i że te zmiany będą dotyczyć tych podcastów. Nie, nie, nie, tak proszę Państwa, kategoria nie będzie. Ale zobaczmy, co my w ogóle tu możemy sobie pozmieniać.
1: Uwaga. Default subscription settings. TS settings at pleto new subscriptions only but you can open to existing subscriptions. OK. Przycisk. OK. Przycisk. Okay,
0: no właśnie,
1: przycisk.
0: Jest taka jeszcze dodatkowa informacja i autor akurat o tym dosyć wyraźnie mówi, no ale to
1: download, last show,
0: jest
1: przycisk.
0: Wybór zawsze.
1: Auto archiveum listenet, auto archive, auto archive, archive.
0: I co my tu mamy?
1: Copy, przycisk, default subscription settings,
0: tak.
1: Nagłówek,
0: copy, czyli przycisk. Możemy skopiować właśnie to, o czym pisał autor w tej notatce.
1: Shows, nagłówek, archive older than, off. Przycisk.
0: Archiwizacja.
1: Auto archiveum listenet.
0: Czyli tak naprawdę właściwości podcastu. To, co już widzieliśmy wcześniej w opcjach, tak?
1: Download,
0: tego podcastu.
1: Keep listenet. No. Keep to listen. Alun listenet. Streaming. Streaming.
0: Możemy sobie na przykład włączyć, wyłączone. Że ma być streaming globalnie dla wszystkich podcastów i nam to może dotyczyć wszystkich podcastów nowych, które subskrybujemy.
1: Autokwele, off, display, nagłówek, short and show titles, short and show
0: skracanie
1: titles.
0: I tak dalej. No czyli włączone. To są te wszystkie opcje, które już pokazywałem wcześniej.
1: RSS radio, nagłówek. Help and support. RSS settings.
0: Co my tu mamy jeszcze?
1: Setting. No playing.
0: Przejdźmy interfacja sobie.
1: Default sub. Icon badge. To listen. Przycisk.
0: Icon badge, czyli
1: przycisk.
0: To, co nam się ma na ikonie wyświetlać, tak? Ile mamy na przykład podcastów do odsłuchania, możemy sobie
1: icon
0: tu zmieniać.
1: To list. Icon badge. Settings. Icon badge. None.
0: Że ma nic się nie wyświetlać.
1: Downloads.
0: Pobrane, pobierane,
1: to
0: listen, minutes to listen, czyli ile mamy jeszcze czasu do odsłuchania w kolejce. Nowe podcasty od uruchomienia, ilość nowych
1: podcastów.
0: No właśnie, mogę sobie to wszystko zmieniać. To jest taka kolejna rzecz.
1: Refreshing, celular do refresh, incar, przycisk, icon badge,
0: incar,
1: incar, przycisk.
0: Czyli w trybie CarPlay. Tego totalnie nie miałem okazji sprawdzić, ale co, choćby zobaczmy, co my tu w ogóle możemy pozmieniać.
1: Incar, settings, incar, compatibility, nagłówek, report actual play speed, report actual play speed, przełącznik, wyłączone.
0: Czyli pewnie jakieś wyświetlanie gdzieś na jakimś monitorze, tak? Na desce rozdzielczej zapewne.
1: Mamy car system z Arecon Fuset, by playback speed zwiększy niż 1x.
0: Tak, i dodatkowo taka informacja, że niektóre systemy, a właściwie, że ich większość ma problem z tym.
1: CarPlay, nagłówek, filter shows, none, przycisk.
0: CarPlay, filter shows, czyli na przykład możemy sobie wybrać, że jeżeli korzystamy z trybu CarPlay, jeżeli jesteśmy podpięci do naszego systemu samochodowego, to na przykład możemy sobie nie życzyć pewnych odcinków, pewnych podcastów.
1: Incar, przycisk
0: i co tu
1: wróć.
0: Możemy filtrować?
1: Filter shows, zaznaczone. None. Short shows.
0: Krótkie.
1: Long shows.
0: Długie.
1: Favorite shows.
0: Możemy zrezygnować także z naszych ulubionych.
1: Part listenet.
0: Częściowo odsłuchanych.
1: New shows.
0: Nowe, możemy sobie nowych nie życzyć.
1: Downloaded shows.
0: Pobranych.
1: Unlistenet shows. Listenet shows. Podcasty.
0: Tak.
1: Karta.
0: No możemy sobie tu filtrować filter według tych wszystkich kategorii.
1: Compatibility. Mamy
0: jeszcze
1: podcasty, karta.
0: I to jest wszystko. Powiem szczerze i uczciwie, nie mam dostępu do samochodu z CarPlayem, nie testowałem tego kompletnie. Także pozostaje tylko wierzyć, że to tak działa, jak mówię.
1: Setting. RSS radio. Help and support. Interfacja. Incar. Refreshing.
0: Refreshing.
1: Cellular downloads. Przełącznik. Wyłączone.
0: Możemy włączyć, możemy wyłączyć. To wszystko zależy od nas, zależy od naszego limitu komórkowego. Jeżeli jesteśmy na danych mobilnych, to możemy na przykład sobie zażyczyć, żeby nam się to nie pobierało, żeby nam się nie pobierały podcasty.
1: Cellular refresh. Cellular refresh. Przełącznik. Włączone. Download notification, ale...
0: Odświeżanie, na przykład odświeżanie, z kolei możemy sobie zażyczyć, żeby jednak mimo wszystko było. To znaczy, podcasty kanału RSS będą odświeżane, ale nie będą pobierane na nasz telefon.
1: Cellular, download notification, alert completed downloads. Download notification, alert completed downloads. Przełącznik.

0: Inak notifications. Inak notifications. Przełącznik. Włączone. Vote in top podcasty. Vote in top podcasty. Przełącznik. Włączone.
1: Vote in top podcast.
0: Simultane
1: czyli
0: downloads.
1: Jakieś
0: przycisk.
1: Możliwości głosowania, tak? Pewnie o to tu chodzi, że można na zasadzie, jeżeli jesteśmy jakimiś słuchaczami dość aktywnymi, to nasza słuchalność się przekłada na popularność danego podcastu w katalogu. Tu wybieramy sobie, ile maksymalnie pobierań może być jednocześnie. Jakie mamy opcje?
0: Settings. Download. One. Two. Zaznaczone. Use hit her numbers only if you use Wi-Fi for downloading.
1: I tu od razu taka podpowiedź od producenta, żeby korzystać z tych wyższych opcji, jeżeli korzystamy z sieci bezprzewodowej w standardzie Wi-Fi, bo jeżeli korzystamy z łącza komórkowego, to sobie to lepiej ustawić na jeden, no maksymalnie pewnie dwa.
0: Simultaneous do RSS radio. Settings.
1: Czy my coś interface jeszcze options tu mamy? Sprawdźmy.
0: Download. New show notif. Inak notif. Votain. Refresh ever. Sense. Refresh ever. 2 hours. Przycisk.
1: Odświeżaj co 2 godziny.
0: Sense. Nagłówek. Backup and sense. Przycisk.
1: Backup and sense. Czyli możemy tu pewnie sobie gdzieś na iClouda te wszystkie rzeczy wrzucać jako kopię.
0: Podcasty. Karta. Jeden. Refresh ever. 2 hours. Przycisk.
1: Settings. Tu mamy jeszcze.
0: Refresh interval. Na 30 minutes.
1: Tak, możemy nakazać, żeby odświeżał co pół minuty, pół godziny, przepraszam, co godzinę.
0: Zaznaczone.
1: Co 2 godziny.
0: Jeden day.
1: Codziennie.
0: This settings controls the HF frequency that RSS radio vacas out to head for new content. Delete old show files and remove list net shows.
1: No właśnie.
0: Refresh 2019:06:05:17:11:33 znak plus 0000.
1: Tak, i tu taka od razu informacja, kiedy on to tam wszystko ostatnio sobie sprawdzał.
0: Refresh ever, since, nagłówek.
1: Mamy jeszcze backup synchronizację i zobaczmy, przycisk, co to jest te backup and since.
0: Backup and settings, backup and backup, nagłówek, show files, przełącznik, wyłączone, including show files in iOS backup scan tak a lot of space.
1: Właśnie. Czy ma robić nam backup na iCloudzie łącznie z plikami podcastów? No, w sumie, jeżeli wiemy, że nam to przecież nigdzie nie ucieka, bo te pliki podcastów są na serwerze zapisywane, na serwerach podcasterów, to możemy z tego zrezygnować. Jeżeli sobie odświeżymy, no to zawsze będziemy mogli do tego wrócić. Możemy oczywiście nakazać mu, żeby robił te kopie, ale rzeczywiście słusznie tu autor ostrzega, że no mnóstwo pamięci nam to zajmie, więc może niekoniecznie tego chcemy.
0: Since your data when you have RSS radio on multiple devices. Podcasty, karta.
1: No właśnie, i to jest ważna rzecz, synchronizacja, jeżeli mamy na przykład kilka iPhone'ów, jeżeli mamy na przykład iPhone'a, iPada, może jakiegoś jeszcze iPoda i tak dalej. No to nam się z pewnością przyda w takiej sytuacji. Czy coś jeszcze tu mamy? Nie, zdaje się, że nie mamy już niczego.
0: Listening history, listening statistics, customize.
1: Jeszcze tak sobie
0: kategorie
1: przeglądam.
0: Nowe playing, interface option, default subscribe, icon badge.
1: Ale zdaje się, że wszędzie już byliśmy.
0: Celular refresh.
1: Proszę państwa.
0: Playback. Download. Zaznaczone.
1: Mam nadzieję, że wszystko zaprezentowałem, jeżeli chodzi o ustawienia. I tak naprawdę to jest, wygląda na to, że już wszystko. Jeszcze tak sobie sprawdzę.
0: Search. Podcasty.
1: Co my tu mamy?
0: Settings. Edit. Import.
1: A właśnie, tu jeszcze właśnie OPML, import from iPod. Ja jeszcze tu zajrzę na moment.
0: Available to subscribe. Wygaszone.
1: Ale nie.
0: Podcast do directory.
1: Tu już byłem i tu niczego nie znalazłem. Chciałem jeszcze pokazać jedną.
0: Import from cloud.
1: Właśnie, o to mi chodziło, bo szukałem tej opcji i zastanawiałem się, gdzie ona jest, a tu mam jeszcze opcję importu. To jest opcja importu dość ciekawa i szczerze powiedziawszy nie bardzo widzę jej zastosowanie, ale tak tylko wspomnę na marginesie, że mamy coś takiego jak import from cloud.
0: Import from podcast directory, import from cloud, quick import, przycisk, import an audio file into imported shows.
1: No właśnie.
0: Przycisk. Import an audio file into any podcast.
1: Mam coś takiego jak...
0: Import an audio file. Flimport. Przycisk.

0: Export i Quick Import. Czyli mogę dodawać audycje, mogę dodawać pliki z dowolnego miejsca, gdzieś tam w chmurze, bo otwiera mi się wtedy aplikacja pliki i mogę dodawać do czego? Do podcastu. Dajmy na to do Tyflo podcastu. Mógłbym dodać jakiś plik do podcastu Tyflo Podcast. Mogę dodać jakiś plik na przykład z mojego Dropboxa. Bo tak, bo mam na to ochotę, bo chcę, żeby ten plik audio się tam znalazł. Nieważne, że on nie jest podcastem, że on będzie tylko u mnie, ale mam taką ochotę, to aplikacja mi na coś takiego pozwala. To jest rzecz, którą jeszcze właśnie chciałem pokazać, że ona tu jest. Szczerze mówiąc, nie bardzo widzę zastosowanie do tego. Jedyne co, to przychodzi mi do głowy, że ktoś na przykład lubi słuchać różnego rodzaju materiałów audio w po prostu w tej odtwarzarce RSS Radio Premium i dla niego jest ta odtwarzarka dość wygodna, no to w takiej sytuacji to jest jeszcze jakoś zrozumiałe i być może ktoś właśnie z tego będzie chciał korzystać, że na przykład lubi te przyspieszenie, lubi ten kompresor, albo na przykład chce skorzystać z zwiększonej głośności, która jak słyszeliście jest naprawdę dość imponująca, no to może sobie na przykład właśnie z Dropboxa, czy z iCloud Drive'a, czy z jakiejś innej chmury, którą wspiera aplikacja pliki, po prostu najzwyczajniej w świecie dodać jakiś materiał audio do tej aplikacji podcastowej i sobie w ten sposób słuchać. I proszę Państwa, i to jest tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o aplikację RSS Radio Premium. Przypominam, aplikacja jest płatna, ale jak sami widzicie, jest aplikacją rozbudowaną. Ja testowałem ją, bawiłem się nią, a jak widzieliście, też nie wszystko od razu było dla mnie proste i ja całkiem przypuszczam, że nie wszystko też jeszcze o tej aplikacji, nie wszystkiego o tej aplikacji zdążyłem się dowiedzieć. Nawet gdzieś tam aktywniej używając i słuchając za jej pomocą podcastów. Czy jest to lepsze rozwiązanie od aplikacji na przykład podcasty albo od innych aplikacji podcasterskich, które są obecne? No to już pozostawiam naszym słuchaczom. Być może ktoś będzie chciał dać szansę tej aplikacji, a być może ktoś uzna, że jest za skomplikowana, za dużo tu różnych opcji i nie warto się tym bawić, nie warto zawracać sobie tym głowy. No to już pozostawiam do indywidualnej oceny. W każdym razie takie narzędzie jest, jest taka aplikacja, jest takie rozwiązanie, można skorzystać. RSS Radio Premium to w App Store, kosztuje tam około 20 zł ta aplikacja, a po instalacji, jak sami widzicie, nazywa się RSS Radio 7. Nazywa się ten program, tak właśnie przedstawia się ta aplikacja. No dobrze, i to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję Tyflo Podcast na żywo. Mam nadzieję, że podcast się przyda, mam nadzieję, że aplikacja okaże się dla kogoś pomocna. Ja dziękuję za uwagę na dziś, Michał Dziwisz, kłaniam się i do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
1: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam na transmisji na żywo audio Mistrzostw Europy Showdown, które po raz pierwszy odbywają się w Polsce. Organizatorem mistrzostw jest Stowarzyszenie Cross. W wydarzeniu uczestniczy kilkanaście drużyn z całej Europy. Jest to blisko 70 zawodników. Trzymajcie za nas kciuki. Witam z tej strony Skąpski Łukasz, trener polskiej kadry Showdown. Rozpoczynamy rozgrywki. Pierwsza faza są to rozgrywki grupowe. Nasi zawodnicy zgodnie z rankingiem IBSA zostali rozstawieni na różnych miejscach w swoich grupach. Po dwie osoby wychodzą z każdej grupy. Na bieżąco będziemy relacjonować i zdawać relacje z tego, jak nam to idzie.
3: Jesteśmy przy stole, to teraz jeszcze możemy mówić. Zawodnicy się przygotowują, the players are getting ready. Monika Szkałek będzie walczyć z Włoszką. It will be a Polish-Italian contest.
4: You are listening to live binaural broadcast of 2018 European Showdown Championships. Please use headphones to get best 3D sound experience.
3: Może to jest problem z internetem.
5: Thank you. Score is 0-0.

Z tej strony Warszawa i Mistrzostwa Europy Showdown. Zapraszamy na relację.

0: Cześć, cześć.
1: Siro, siro.

Stefan, second chair. Norris, 0-4.

0: Przerwa wyznaczona. Zawodnicy podnosili o czas. Po mojej prawej stronie Łukasz Lipeczkowski. To co słyszycie, Łukasz Skąski, który jest w tej chwili zgłoszony jako trener. Łukasz.
1: Lukasz, second serve, score is 5-2.

Niech pan sekretarz.

0: trakcie?
1: Yes.
2: First serve.

second, third, fourth, three, fourth.

0: 15?
1: Nie.

Lukas chapter 12, verse 7, 8.

5, 4, 0, 4. Łukasz, 5, 4, 1.

0: Zamiana stron, bo to jest trzeci set. I w połowie jest zamiana stron, także po mojej lewej jest Łukasz, po prawej jest Stefan z Niemiec.
1: Stefan, first serve scores 1-7.

First 10, 1.

0: Sanwario.
1: Gratulacje, byku. Zobaczymy. Transmitowałem na żywo. Zaraz będziemy mieć relację,
2: czy
1: coś poszło od osób, które śledziły. Pracowało na łączu komórkowym, także na LTE, także zobaczymy.
2: Wy to tam jakieś mecze, czy mogę dać po internecie, zobaczyć, jak wtedy chodziło.
0: Jestem!
2: Tu!
0: Żeby nie było za gorąco, że się tam ten tajper, który opisałeś?
1: Tak, zakończyliśmy w meczu Łukasza Dyszkowskiego. Proszę ewentualnie o słuchaczy, w szczególności społecznościowych, dał na WhatsAppie o jakieś wasze wrażenia. Jak było, czy było lepiej? Tym razem szło na łączu komórkowym. Kończymy relację na tą chwilę. Zapraszam za chwileczkę ponownie.
3: You are listening to live binaural broadcast of 2018 European Showdown Championships. Please use headphones to get best 3D sound experience.
1: Witajcie ponownie, welcome back. We are back online, but we are on in the hall right now. So once again, we are in front of the rooms with the tables. I will go now to the three rooms. Ja teraz to pokoju sędziowskiego, zapytam się o te ewentualne... O, chwilę. Nagrywam sobie.
2: Co?
1: No binauralnie, to co wszystko się tutaj tak, wiesz, ogólnie dzieje. Zresztą atmosfera chce też ten. Kiedy masz najbliższy mecz?
2: O 15.
1: Jeszcze raz?
2: O 15.
1: O 15. A ty już ile miałeś, znaczy miałeś na razie, to był pierwszy?
2: Dwa.
1: Oba do przodu?
2: Tak, 2-0 i 2-1. Aha.
1: A ty, Krystian, jak tam strzelał, mówił, że chyba dwa przegrał.
2: Tak, przegrał, nie wiem.
1: Aha. A Słoniu?
2: Grał dwa i dlatego.
1: Dwa, dwa i dwa.
2: No ja ze Słonią wychodzimy na pewno.
1: Aha, aha.
4: Hej, hej. To znowu my, Warszawa. Jest was coraz więcej. Wskaźniki wspaniale nam cykają. Dziękujemy, że jesteście. Nie opuszczajcie nas. Wasze wsparcie dla nas ważne. Za chwilę kolejny mecz.
1: Nawet ja stojąc, nic nie robiąc praktycznie, stojąc przy stole też, to też jest, no jest gorąco po prostu. To są jakieś tam też emocje.
2: Właśnie byłem tym coachem. Też w drugim secie to też.
1: U kogo?
2: U Elki.
1: A, u Elki.
2: Też w drugim secie wytrzymać już nie mogę sobie robić.
1: No, a gdzie byliście, na którym stole?
2: Na trójce.
1: Rozumiem.
2: Idziemy ze swoim hotelu teraz.
1: Aha. Coś tam zjeść, odpocząć?
2: Na chwilę odpocząć, obiad i na trzeci mecz będzie.
1: O, wiesz, o której obiad jest?
2: Od 12.30.
1: Od 12.30.
2: Tak. Pewnie nie wiem, na 14.
1: Aha, aha.
2: Muszę być się łosze wypowiedzieć.
1: Jasne.
2: No, to jest pokój sędziowski?
1: Tak, tu jest sędziowski, no.
2: Woda jest tutaj?
1: Słucham?
2: Woda. Wiesz gdzie jest?
1: Wiesz co... Nie wiem. Zapytaj się tutaj Petra. Przed tobą jest.
2: Do później.
1: O, do później. Co tu Łukasz wypsuł? Dwa metrze. Excuse me?
5: O, wydało odzenie.
6: The Belgian players that are in Belgium,
1: yes,
6: wrote me on WhatsApp and Facebook that the internet connection is not
1: yes,
6: working.
1: Yes, we had some problems in the morning, yeah, mm-hmm. But you know, because the internet was quite weak in those rooms, like over there.
6: Okay, but you know.
1: But I'm aware of it, and now I have. Even now we are live currently, okay. Because you know, I also record. The ambience here, mm-hmm. So both on the tables, but I also go here talk to people because you know we want to show everything, yeah, mm-hmm. The whole ambience. And everything.
6: Yes, but when you think that you the problem is was you have a solution.
1: Yes.
6: When.
1: Yeah, I have already solved it because this was the only problem was the internet connection that was very weak and the transmission got cut. And now when I'm on the cellular internet, which is more stable, it's
6: okay. But now it works?
1: Yes, now it works.
6: Okay.
1: Now it works.
6: I will send a message on
1: the... Yeah, yeah, yeah. Even now we are live.
6: Okay, thank you very much.
1: Okay, okay, thank you.
3: You are listening to live binaural broadcast of 2018 European Showdown Championships. Please use headphones to get best 3D sound experience.
5: Słuchasz binauralnej transmisji na żywo z Mistrzostw Europy Showdown 2018. Użyj słuchawek, aby doświadczyć trójwymiarowego wrażenia dźwiękowego.
3: You are listening to live binaural broadcast of 2018 European Showdown Championships. Please use headphones to get best 3D sound experience.
5: Słuchasz binauralnej transmisji na żywo z Mistrzostw Europy Showdown 2018. Użyj słuchawek, aby doświadczyć trójwymiarowego wrażenia dźwiękowego.
3: You are listening to live binaural broadcast of 2018 European Showdown Championships. Please use headphones to get best 3D sound experience.
5: Słuchasz binauralnej transmisji na żywo z Mistrzostw Europy Showdown 2018. Użyj słuchawek, aby doświadczyć trójwymiarowego wrażenia dźwiękowego.
1: Jesteśmy ponownie online. w Mistrzostwie.
0: Ja.
1: Jesteśmy cały czas tutaj przed salami na korytarzu, na szkole trzecia.
4: Czołem, czołem, tu kadra Polski. Jest was wielu, za co bardzo dziękujemy. Zapraszamy na kolejną relację.
7: Wieczorem z pasją, obyczaj na sekund. Chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chodźmy, chod

0: Ah, ok.
1: Good luck.

0: Łaba.
1: Hello, Jack.

Jak ten serwis?

0: 15 seconds. Five, eight, ready?
1: Yes.
0: Yes. Jack?

Czekaj, first service.

0: Congratulations.
1: No, thank you. Good luck tonight's game.
0: Yeah, thank you.
2: You are live on the internet. What country are you from?
1: Latvia, from Latvia.
2: Latvia. Oh, okay. Okay, we are changing the room. The game has now ended. Była się zakończyła. Próbujemy się wbić do jakiegoś innego pokoju. Na chwilkę przerwimy transmisję. Za chwilkę wracamy. We will be back soon.
3: You are listening to live binaural broadcast of 2018 European Showdown Championships. Please use headphones to get best 3D sound experience.
4: Cześć, cześć, z tej strony Warszawa. Teraz przed nami mecz kobiet i Ela Milczarek. Zapraszamy do odsłuchiwania na żywo i bądźcie z nami.

0: Yanetti?
1: Yes.
0: Elenetti?
2: Yes.
0: Thank you.

second service.

So we stand with that. Lyonnaise is second, sorry.

Four against them.

0: Ale wygrałam?
1: Nie, przegrałam.
0: Do ilu było?
1: 11...
2: Fifteen seconds.
3: Yeah.

Ja się wiem.

0: Dobrze, poproszę.
1: Yes, Ella. Yes, thank you.

0: łapać.
1: Mhm. 19 osób nas. Mamy przerwę. Trzecim setem, ponieważ w setach jest 1-1. I za chwilę wynik gry, trzeci set.
2: Yes. Ella Eric?
3: Yes.
2: Thank you.

0: Okay, I'm sorry. Liene, first service, score is 5 against 4.
1: Amazing.

0: przerwa w połowie meczu, znaczy w połowie trzeciego seta. Zmiana stron. Po mojej prawej stronie pola.
1: So it's time to start. Yeah.

15 seconds.

0: ciebie, Ela.
1: Nice, play very nice.
2: Było ciężko.
0: Nie ciężko, tylko ciężko. Okej, okay, robimy sobie teraz i za chwileczkę przejdę. We will have some break right now. We go for lunch currently. So our we will continue in a minute with some announcements. So let's have a break, like 5 minutes break. 5 minut przerwy. Za chwilkę wracamy z dodatkowymi informacjami.
3: You are listening to live binaural broadcast of 2018 European Showdown Championships. Please use headphones to get best 3D sound experience.
0: Okay, we are back live. Jesteśmy ponownie na żywo, a w tej chwili postaram się Wam pokazać drogę z tutaj ośrodka ze szkoły sportowej do hotelu. Udajemy się na lunch, też to nagrywam binauralnie. Now I will show you the way back the hotel, because we are going to lunch, and I will also broadcast it live on the internet, so you will be able to hear all the way from school to hotel. Let's hear it.

0: potem się przyniosło na dwór.
1: A jeszcze?
0: Nie, w ogóle przestały bardzo.

0: z tej strony Warszawa i Mistrzostwa Europy Showdown. Zapraszamy na relację.
1: Players ready?
2: Yes.
1: Yeah. First turn.

Score is 2-8.

pray.

7.

Good church, always 7-3.

not want to tolerate.

0: Yeah. Thank you so much. Thank you.
1: Wow.
2: Можно еще
0: Jak tam wrażenia?
3: Co to?
0: Jak tam wrażenia? Zakończył się nasz adrenalina. Teraz spróbujemy pójść na jakiś inny stół. Mówię tutaj tego other table. Thank you.

0: Dzień dobry, Mikołaj.
1: No, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Wczoraj rozmawialiśmy o tym.
1: Jak? Teraz jest na żywo.
0: Fajnie. A, i teraz leci?
1: Tak, teraz leci. No co na żywo, tak. Ja już trochę meczy nagrywać. Przed chwilą nagrywałem pierwszy mecz technologiczny 160, czyli z kamerką, bo to możemy robić tylko na skalę numer 1, bo nam mamy ten właśnie wysięgnik, ale już kilka meczy też tych binauralnych poszło i mamy naprawdę dosyć dużo słuchaczy, bo jednorazowo słucha nawet do 26 osób.
0: O, super.
1: Z całej Europy, bo mam sygnały, że i słuchają gdzieś z Belgii i z różnych innych też krajów, także...
0: Skąd jeszcze?
1: Oj, i z Belgii, no z Polski chyba najwięcej w tej chwili, bo to tak można powiedzieć środowisko showdown.
0: Tak.
1: Mam sygnały, że gdzieś tam też z Włoch, chyba ze Szwecji też, także wiem, że tutaj od organizatorów, że kontaktowali się z różnymi osobami, które gdzieś tam w Europie siedzą i czytają, i słuchają.
0: Nie?
1: Także nawet w tej chwili jesteśmy na żywo. Oczywiście na zasadzie takiej, że słyszymy wszystko dookoła, tak? Bo
0: tak.
1: To jest perspektywa właśnie ta binauralna.
0: Aha.
1: Aha. Tak to wygląda. No duża impreza na pewno.
0: I kogo wstawiasz?
1: Kto wygra? Oj, to nie jest taka kwestia, że pojedyncza, bo to jest trudne do określenia. W tej chwili się kończą rozgrywki grupowe, tak? Układ jest taki, że jest 8 grup po 4, mówię, od razu mężczyzna. U kobiet jest trochę podobnie, ale to są 4